0: albo okres dojrzewania, niektórzy mówią. Co to jest?
1: To super, że powiedzieliście, że kiedyś nas to wszystkich dotyczyło i potem jest taka wielka dziura i jakbyśmy zapomnieli i potem mamy dzieci i okazuje się, że trzeba do tego natychmiast wrócić, ale jest zupełnie inaczej. I okres dojrzewania to jest, bo ta perspektywa, my tutaj głównie mówimy o rodzicach i chciałabym do niej nawiązać, więc najpierw to jest wielka czarna dziura i przerażenie, no bo o tym trzeba zacząć rozmawiać z dziećmi. Okres dojrzewania to jest super naturalny czas, który wszyscy przechodziliśmy i wszyscy będziemy przechodzić i jest to po prostu czas ogromnych zmian. Te zmiany zachodzą w fizyczności i psychiczności, ale to, co chcemy zawsze tu podkreślać w Mundze, jest super naturalne i byłoby wspaniale, gdybyśmy podchodzili do tego z miłością, czułością i wielkim, wielkim, wielkim zrozumieniem i empatią dla dzieci, ale też dla nas samych.
0: To, co nas dorosłych wydaje mi się często gubi, to to, że my myślimy, że skoro my coś przeszliśmy w ten sposób, no to moje dziecko musi dokładnie tak samo to przejść, więc o, nie będzie tak źle, bo u mnie przecież nie było tak źle. No ale też czasy są inne, ludzie są oczywiście inni, każdy jest inny, no i tu się zaczynają schody, bo trzeba znaleźć jakiś wspólny język pewnie.
1: I pytanie, czy rzeczywiście nie było tak źle? Czy nie byliśmy, przeżyliśmy to, ale czy teraz chodzi o to, że mamy to przeżyć, czy żeby przeżyć to po prostu dobrze?
0: Coś z tego wyciągnąć.
1: Tak. Mi się wydaje, że jesteśmy tu w podobnym wieku i to doświadczenie pokoleniowe może być podobne, że mało z nami rozmawiano o tym. I to jest właśnie związane z tym, że my trochę nie wiemy, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu.
2: Tak, myślę, że też nie do końca nie rozumiemy dojrzewania albo jakby postrzeganie dojrzewania podczas naszego okresu przechodzenia przez ten czas było zupełnie inne niż teraz, chociaż cały czas mam wrażenie, że w tak zwanym szerokiej narracji w Polsce cały czas pokutuje takie postrzeganie wąskie dojrzewania przez okres zmian biologicznych. A jak pytasz, czym jest dojrzewanie, no to trochę odpowiedź zależy kogo zapytamy, inaczej na to pytanie odpowie seksuolożka, inaczej neurobiolożka, inaczej psycholog. My patrzymy w Mundze tak bardzo całościowo, czyli dla nas to jest etap, w którym zmienia się ciało, w którym zmienia się mózg, w którym zmieniają się funkcje poznawcze i funkcje społeczne. I jakby te wszystkie elementy są ważne. Myślę sobie, że czasami może nam się wydawać, że dojrzewanie to jest trochę jak ząbkowanie. Że coś widać, że się coś tam się wykluwa i że tak jak z zębami, no wiadomo, że to jest coraz większe i trochę może bolesne, ale i potem ten ząb urośnie i to koniec, no to z dojrzewaniem dokładnie tak nie jest. Po pierwsze, nie widać, po drugie, to nie rośnie liniowo, po trzecie, do końca nie wiadomo, co wyrośnie, po czwarte, to nie jest tylko fizyczność.
0: Ale to nie ma takiego momentu, żeby rozpoznać, że to już, gdy był rodzicem nastolatka, jeszcze nie jestem, mam młodsze dzieci, to mogę się zastanawiać, kiedy to się zacznie, a że słyszę tylko gdzieś tam wokół, że to się zaczyna coraz szybciej, to myślę, czy to już, czy jak?
1: Nie, oczywiście są fizyczne takie jaskółki, które przynoszą nam wiedzę i czujnik, okej, teraz to jest dobry moment, ale i zaraz o tym opowiem, ale jak powiedziałeś, że masz małe dzieci i że nie wiemy, kiedy do końca to się zacznie, to od razu chcę powiedzieć, że warto z dziećmi rozmawiać od małego o dojrzewaniu, przygotowywać je na to i normalizować rozmowę o zmianach, które są super naturalne, dotyczą nas wszystkich. I jeszcze z tym a propos ząbkowania, jest też tak, że dużo zmian jest, które dotyczą dojrzewania, które się dzieją u chłopców i u dziewczynek, są różne. Dla jednego taki wzrost jest w tym momencie okej, dla innego 5 centymetrów wyżej jest też okej. I trzeba po prostu, spektrum zmian jest bardzo, bardzo duże. No ale jeśli pytacie o konkrety, no to tak, dziewczynki zazwyczaj generalnie dojrzewają troszeczkę wcześniej, już właściwie od 7 roku życia, to jest naprawdę wcześnie, tak, to są dzieci, które idą do pierwszej klasy. Można zacząć obserwować pierwsze zmiany, bardzo delikatne.

0: i
1: fizyczne, psychiczne?
0: Jedne i drugie niestety. Nie jest to takie proste. Pierwsza miesiączka u dziewczyny, która jest takim największym tematem w dojrzewaniu dziewczynek, wcale nie jest pierwszą oznaką dojrzewania, bo dużo, dużo wcześniej, rok czy pół roku, to właśnie zależy od dziewczynki i wszystko jest normalne, pojawia się wydzielina. I ona świadczy o tym, że być może za pół roku czy rok pojawi się pierwsza miesiączka. Więc pojawiają się pierwsze bolesne takie bolesne bóle w piersiach, tak? Zaczynają nam rosnąć piersi, ale jeszcze nie widać zmian, ale córka nam może powiedzieć: słuchaj, mamo, albo tato, bo przecież może mieć super relacje i mówi po prostu o swoim ciele: bolą mnie piersi. O co tu chodzi? No i to jest już taki, a może mieć 8 lat, a do tej pierwszej miesiączki jeszcze 2 lata na przykład, prawda? Więc pierwsze zmiany są, byśmy zawsze tutaj jakoś zachęcamy do takiej czujności na dzieci, bo one w bardzo naturalny sposób przyjdą i powiedzą: coś tu się tam dzieje. O co tu chodzi?
2: Myślę, że to jest super ważne, o czym mówisz, Kasiu, żeby to normalizować. Bo ja bardzo dużo słyszę od dzieci niepokoju, że ale kiedy będzie to dojrzewanie? I co to w ogóle jest to dojrzewanie? I rodzice też to mówią, tak? O, najgorzej to będzie, jak zacznie dojrzewać. To zobaczysz dopiero.
1: Małe dzieci.
2: I że ja myślę o tym, że to sprawia, że wokół tego tematu powstaje coraz więcej lęków, niepokoju i tabu też siłą rzeczy, tak? A gdyby to rzeczywiście wyobrazić sobie, że od zawsze o tym jakoś rozmawiamy w kontekście naszego ciała, co się z nami dzieje, jak nasze ciało się też zmienia, przez jakie etapy przechodzimy, to wydaje mi się, że to może być łatwiejsze potem też dla tych dzieciaków, żeby to...
0: Tak, zdecydowanie. I miesiączka, pozostając przy dziewczynkach i małych dzieciach, jest, bo nie tylko dziewczynkach, bo przecież mamy też chłopców w domu, jest świetnym przykładem. Przecież mamy miesiączkują, starsze siostry miesiączkują i dzieci w naturalny sposób pytają, po pierwsze, co to jest ta podpaska czy ten tampon, bo mamy przecież wspólne przestrzenie w łazience, co to jest. Po drugie, mama co jakiś czas się gorzej czuje, albo kurczę, się nie idę na ten basen znowu, bo mam miesiączkę. Dzieci w naturalny sposób, właśnie jeszcze nie obciążone lękami, pytają. I to jest najlepszy moment. Najlepszy moment, żeby w taki bardzo bezpieczny sposób powiedzieć: słuchaj, raz w miesiącu jest tak, że mam miesiączkę. Miesiączka od miesiąca. I to jest też ciekawe, że dzieci zwracają na takie rzeczy uwagę. To jest moje prywatne doświadczenie z moimi synami, że ich to miesiączka, co to jest w ogóle za słowo? No i to jest super taki zwrot w akcji, w opowiadaniu, że można od tego zacząć.
2: Jak się okazało, że mam 2 synów i oni się zbliżają do tego okresu, to wydawało mi się to takie: nie, no chłopcy, to przecież to jest łatwizna, że my, dziewczyny, to dopiero mamy trudno. No i zdałam sobie sprawę, że to jest nieprawda i jakie to jest umniejszające doświadczenie chłopców. I też czytając wasz raport o chłopcach, zdałam sobie sprawę z tego, że to jest rzeczywiście jakoś duży temat, że ci chłopcy są pomijani w temacie dojrzewania.
3: Tak. Jak pytałeś też, o czym się pozna, że jakby to dojrzewanie to już, no to można powiedzieć, że z dziewczynkami jest trochę łatwiej, bo rosną im piersi i wcześniej czy później to się widzi, a potem mają pierwszą miesiączkę i też trudno tego nie zauważyć. Natomiast z chłopcami no nie ma takich jasnych dla wszystkich znaków, bo u nich pierwszymi objawami dojrzewania są powiększające się jądra. Więc dosyć trudno rzeczywiście to zauważyć u dziecka, które ma 12-13 lat na przykład, czy 10, no i raczej myje się sam. A potem te wszystkie inne rzeczy, jak, nie wiem, polucje albo erekcje, to też są takie rzeczy, o których się nie mówi. I summa summarum, to dojrzewanie chłopców jest pomijane. I to, co się dzieje niedobrego, to jest to, że chłopcy jakby sami zaczynają deprecjonować swoje dojrzewanie. I my to widzimy w Mundce i to jest mocno poruszające, ponieważ jak prowadzimy projekty, to ja teraz to projektów zadaję dzieciom takie pytanie w ankietach, żeby ustosunkowały się do takiego stwierdzenia, dojrzewanie chłopców jest tak samo ważne jak dojrzewanie dziewczynek. I to są ankiety, które robiłyśmy w klasach 5, 6, 7 w dwóch miastach i wyniki są bardzo podobne. No i jak myślicie, czy dojrzewanie chłopców jest tak samo ważne jak dojrzewanie dziewczynek?
0: Dla chłopców.
3: I dla dziewczynek też.
2: Obawiam się, że nie. Znaczy, że jakoś deprecjonują mocno.
3: Bardzo, bardzo. I dziewczynki, i chłopcy, ponieważ o tym się nie mówi, tak? Wchodzi edukacja menstruacyjna do szkół. Mamy też taki przykład jednej szkoły podstawowej, która prosiła nas o wsparcie dla takiej akcji, którą dziewczynki wymyśliły, czy grono wymyśliło, że będziemy teraz wprowadzać podpaski do szkół.
1: Te różowe skrzyneczki, wszystkie takie różne akcje. Rzeczywiście jest ich sporo, jeśli chodzi o dziewczęta.
3: Prawda? I to uczennice jakby same chciały. I po pewnym czasie wprowadzania tej akcji okazało się, że chłopcy zrobili mały bunt, czy jakiś taki, a dla nas co? I to jest błogosławieństwo, tak? Że chłopcy sami zareagowali, że a my? Ale to jest jakiś bardzo rzadki przypadek, bo zwykle chłopcy albo po prostu się buntują i rozlepiają te podpaski na korytarzach, żeby jakoś może też pokazać, że oni też są. No są totalnie odsuwani, tak? Są totalnie odsuwani.
1: I jak rozwiązać taką sytuację? Powiedzieć szkole, zajmijcie się chłopcami? W jaki sposób?
0: Trochę tak. Trochę tak powstała na przykład jedyna w Polsce taka oficjalna praca, metoda pracy sztama z chłopcami i ona dokładnie powstała w ten sposób, że dziewczynki miały warsztaty, a chłopcy siedzieli w bibliotece. Bo szkoła miała pomysł, jak zagospodarować dziewczynki. To były warsztaty z samoobrony, a chłopcy nie dostali nic w ramach tych zajęć pozalekcyjnych. I tak powstała sztama, która pracuje tylko z chłopakami. I dokładnie jest tak w temacie dojrzewania. I to jest świetna wiadomość, że są skrzyneczki, że temat menstruacyjny jest w przestrzeni publicznej zagospodarowany i dużo się o tym mówi. Ale my chcemy widzieć całość. I są chłopcy, którzy po pierwsze wcale o miesiączce, mimo tak dużej dyskusji i podejmowanych tematów edukacyjnych, wcale dużo nie wiedzą, a po drugie zaniedbaliśmy, mówię tu my jako dorośli, też edukatorzy, kwestie chłopców. Więc ten brak właśnie wynika z to ich poczucie takiej niesprawiedliwości, wynika z tego, że nikt ich nie widzi tak wyraźnie jak dziewcząt.
3: Na dodatek robimy jeszcze jedną rzecz, która jest zupełnie bez sensu, czyli dzielimy i my to też zrobiłyśmy na początku w Mące, tak? Czyli mamy książkę o dojrzewaniu dziewczynek dla dziewczynek i książkę dla chłopców, jakby z różnych powodów, ale cały czas też mówimy dziewczynki, chłopcy. Jakoś bardzo bliski jest mi tutaj Korczak, który kiedyś mówił, że nie ma dzieci, są po prostu ludzie, tak? I dla nas ważne jest to, że patrzymy na to, że po prostu dzieci przechodzą przez okres dojrzewania i ten okres dojrzewania jest u każdego dziecka inny, u różnych chłopców różnie wygląda, u różnych dziewczynek wygląda różnie. Dziewczynki powinny wiedzieć, jak wygląda okres dojrzewania kolegów, z którymi spędzają większość czasu, a chłopcy powinni wiedzieć, jak wygląda okres dojrzewania dziewczynek.
1: A ta edukacja zdrowotna się też kłania.
3: Tak, ale tutaj bardzo potrzebujemy większego wkładu mężczyzn, bo pamiętając o tym, że polska edukacja jest feminizowana. Ja wiem naprawdę niewiele na temat tego, jak to mogłam się nauczyć, ale mam zielone pojęcie, jak to jest, jak się ma polucję, ale jak mam dojrzewanie, mam jakby doświadczenie pierwszej miesiączki, nie mam pojęcia. I dopiero tak długo, jak mężczyźni dorośli nie zaczną o tym mówić, to my też o tym nie będziemy wiedzieć. A mężczyźni, jak nie będą się dzielić z chłopcami i nie będą im mówić, hej, dasz radę, to się dzieje tak, to się dzieje, no to nie damy rady tych chłopców ogarnąć.
1: I jeszcze pomyślałem o tych dwóch książkach. Pewnie też pierwsza zaczęła powstawać o dziewczynkach.
3: Oczywiście.
1: No właśnie. Więcej źródeł, więcej uwagi pewnie też. I tak to się stąd wzięło. Natomiast o tym jeszcze, co jeszcze robimy chłopcom, mi się wydaje, że jest tak, że właśnie ośmieszanie, bagatelizowanie i do tego mówienie, bardzo rzadko usłyszy chłopak, dasz radę, jestem z tobą, tylko raczej nie masz się bez przesady, no przecież to jest tylko okres dojrzewania, to jest tylko tak. jakiś tam okres, dasz sobie radę, przecież to
0: nie jest... Świetnie, że o tym mówisz. Bardzo ci za to dziękuję, bo to jest jakoś ostatnio dla mnie, zatrzymało mnie też mając tych synów, jak łatwo nam przychodzi, nawet w przestrzeni wydawałoby się bezpiecznej, typu niedzielny obiad u babci czy u kogoś, obśmiać mutację. Mhm. Że to jest takie oczywiste, że te głosozmiany u chłopców to jest taki bardzo łatwy temat do żartów. Nikt, mam nadzieję, że już nie zwracamy uwagi na miesiączkę w taki bardzo niedobry sposób, obśmiewający, natomiast, czy powodujący jakieś żarty i żarciki, natomiast ci chłopcy nadal pozostają w strefie żartów i tak samo nocne polucje, czy po prostu erekcje niekontrolowane, który chłopiec nie przeżył tego w szkole.
1: No ale też związki, prawda? To już od małego, która to tam twoja dziewczyna?
0: Tak.
1: To czy, będzie twoja żona. No.
0: Czy on już ma sympatię? Właśnie. Tak. A to jest tak bardzo ważne, żeby nie obśmiewać przyjaźni między chłopakami a dziewczynami, bo mamy badania. Uniwersytet Gdański to zrobił, zespół od Equamena, zajmują się równością między chłopakami a dziewczynami, równością płci w ogóle, i jedno z badań pokazuje, chłopcy, którzy przyjaźnili się z dziewczynami, mają znacznie większą otwartość na wszelkie działania i doświadczenia wokół płci, nie tylko wokół równości skierowanych do dziewcząt, ale także do chłopców.
2: Mhm. Ja mam też takie doświadczenie, że w tym wieku dojrzewania chłopcy często przyjaźnią się też ze sobą, takie mają bardzo mocne męskie przyjaźnie, co też niestety jest obśmiewane. Takie, czy teraz jesteś pewien, że nie jesteś gejem, a tak. Może to jednak jest twój chłopak? To jest okrutne i dużo o tym myślałam, o co to chodzi, że tak trudno nam brać na poważnie i się pochylić nad tym, co się dzieje z tymi dzieciakami. Domyślałam, że to jest o jakimś naszym nieprzerobionym też temacie dojrzewania i zmian w ciele, i że jak chłopcom czy dziewczynkom zaczynają rosnąć włosy pod pachami, to też są z tego powodu żarty. I że jakoś brakuje nam języka, to po pierwsze język polski jest bardzo ubogi, jeśli chodzi o nazewnictwo zmian.
0: Nie jest też sprzyjający.
2: I nie jest sprzyjający.
0: Nie są ładne słowa.
2: Tak, i że też trudno właśnie tak zostać przy tym i z tego napięcia chyba reagujemy takimi właśnie, tak sobie myślę, żartami i takim ocenami, bagatelizowaniem tematu, który ani nie musi być straszny. Dla wielu dzieci, szczególnie jak sobie myślę o dziewczynkach, które mają 8-9 lat, to jest coś nieprzyjemnego, ale też na początku naprawdę nie jest takim wielkim tematem, zaraz będziesz mogła mieć dzieci, bo przecież to w ogóle... Gdzie to jest 9-latce.
0: Tak, a przecież wracając do tematu miesiączki, tak często się pojawia, że pierwsza miesiączka, to stajesz się już kobietą. No i co to znaczy, jak dziewczynka, która ma 9 lat, czy nawet 12, czy 15, co to znaczy, że ona już jest kobietą? To znaczy, że jest w pełnej gotowości do czego? Tak? Też słowa mają ogromną moc, a to łączenie pierwszej miesiączki z tą jesteś kobietą, czy stawanie się kobietą, jest mnie zatrzymało, szczerze mówiąc, dopiero tutaj w pracy w fundacji, bo też jak silna jest ta kalka w głowie, którą słyszymy i nie wnosi nic dobrego.
3: Chciałam do języka jeszcze nawiązać, bo ja nie wiem, czy nasze słowa jakoś nie są ładne, czy są jakieś... Mam wrażenie, że one są po prostu nieoswojone, bo idąc tutaj jakoś wpadła mi w rękę książka o ciele i tak przejrzałam ją dla takich maluchów. No i tam było ucho, płuca, ale nie wiem, nie było waginy, nie było jąder, w ogóle nie ma, więc ponieważ... To są takie słowa, które nie pojawiają się na co dzień, po prostu my jesteśmy z nimi nieoswojeni, więc jak mówimy łokieć i nikt nie robi z tego wielkiej rzeczy, tutaj masz łechtaczka, to jakby modelujemy. A przypominam sobie bardzo dawno temu, kiedy na rynek polski wchodziły antyperspiranty i wtedy pokazywało się pachy, pamiętam naprawdę wielką falę, że po pierwsze to obrzydliwe pokazywać pachę, a po drugie co to jest za słowo pacha. Więc minęło sporo lat i myślę sobie, że być może, znaczy jeżeli jakieś koncerny wprowadzą teraz, czego sobie nie życzę, produkty, które sprawią, że będą eksponowane inne sfery, no to może w ten sposób byśmy je normalizowali, a inaczej po prostu to my musimy się edukować i uczyć mówić różne rzeczy.
1: Z drugiej strony koncerny bardzo przychętnie reklamują rzeczy do depilowania, nie? Do depilowania czego w takim razie? No nikt już nie nazywa, no ale każdy może się domyślić, nawet myślę dziecko, co można depilować. A wracając jeszcze do chłopców, tak chyba będziemy bardzo... Przez to, że mamy synów może, ale też dlatego, że same wywołałyście temat, że mało jest o chłopackim dojrzewaniu. Bo powiedzieliśmy, że 7 lat mniej więcej to może już dziewczynka tak zacząć dojrzewać. To ile w takim razie ci chłopcy? Kiedy?
0: Generalnie troszeczkę później. Przyjmujemy takie 9 lat za początek, ale przecież są chłopcy, którzy mogą wcześniej zacząć dojrzewać. To jest też właśnie super ważne dla rodziców, że te granice są bardzo płynne w dojrzewaniu. Dlatego tak ważna jest ta uważność na dziecko, bo też między rodzeństwem mogą być różnice. Mamy dwóch chłopców i jednak oni mogą, to się może zdarzyć, że mogą w różnym wieku zacząć dojrzewać, ale takie 9 lat to już jest naprawdę taka gotowość, że mogą zacząć się zmiany po prostu w fizyczności. Na pewno dzieci zaczynają rosnąć i na przykład rosną najpierw nam stopy. To jest ten problem wiecznie, że ciągle buty.
1: Cały czas.
0: Jak to jest możliwe, że ciągle mamy za małe buty? Więc na przykład stopy i ręce rosną. I w ogóle taka nieporadność ciała. I to na przykład, że się potykamy o coś, chłopcy, dziewczęta. No właśnie wynika z tego, że to ciało zaczyna szybko rosnąć i jest przez jakiś czas nieproporcjonalne.
2: Słuchajcie, to powiedzcie, jak to jest z tymi zmianami w ciele, bo tak się zastanawiałam, jak w ogóle z dzieciakami o tym rozmawiać, jak już się na przykład pojawia pot, albo no jakoś zaczyna to być temat towarzyszący nam w takiej zwykłej codzienności. Jak to zrobić?
0: Ze mną zawsze, we mnie zawsze te pojedynek gigantów, powiedzieć najprościej, ale bardzo wprost, tak jak to jest, po prostu pojawia się pot, on jest bardzo uciążliwy dla innych, bo jest taki jeszcze haczyk, że możesz nie czuć swojego potu. I musisz po prostu wtedy komuś zaufać. Super, jak to jest ktoś bliski i masz pewność, że po prostu mówi ci to z dobrą intencją. A drugi gigant mówi, o patul to w pluszową narrację i bądź taka wspierająca. Więc myślę, że nie jestem jedynym rodzicem na świecie, każdemu bliżej do któregoś z tych. No, ja powiem wam uczciwie, ze swoim 14-letnim synem wybrałam prosto, bardzo wprost, ale też zbudowaliśmy tą relację lata, 14 lat ją budowaliśmy i mogłam sobie pozwolić na to, że miałam pewność, że on jest, wie, że to, co usłyszy, jest w pełnej miłości do niego i powiedziałam mu wprost, że musi używać dezodorantu w pewnym momencie, tak jak jego koledzy. No i tyle. No, są po prostu rzeczy, które musimy powiedzieć najprościej. Ale wybieram też, rozumiem, że opatulenie w pluszową narrację też jest niektórym dzieciom potrzebne, niektórym rodzicom jest potrzebne. Chciałam powiedzieć, że my też w dojrzewaniu właśnie skupiamy się na takich dużych zmianach w ciele, a często jest tak, obserwujemy to, że zapominamy o przyziemnych. Typu dziewczynki są zaskoczone tym, że miesiączka jest w cyklach. Że pierwsza miesiączka i na przykład to już była pierwsza i co, że druga ma się pojawić? Ale przecież miała być pierwsza. No, bo nikt z nas, dorosłych, w ogóle nie pomyślał, że to nie jest oczywiste, że miesiączka pojawia się co miesiąc. Oczywiście na początku może być to troszeczkę zaburzone, ale jednak dążymy do tego, żeby raz w miesiącu wydarzyła się miesiączka właśnie. Tak samo jak z higieną. Zaraz wrócę do chłopaków. Z higieną menstruacyjną. skąd dziewczyna ma wiedzieć, że musi zmienić podpaskę na przykład co 4 godziny na pewno, nawet jeśli nie jest bardzo zakrwawiona. Po prostu to są rzeczy, które nam się wydają oczywiste, nie są wcale oczywiste dla dzieci, które dopiero wskakują i to naprawdę na głęboką wodę w czas dojrzewania.
1: Jeszcze, że nawet samych metod tych menstruacyjnych jest coraz więcej, prawda? Są różne sposoby, po prostu środki, o których ja na przykład się dowiaduję jakoś tam gdzieś też po czasie, że to jest normalne już, że tak właśnie jest. Tampony teraz to pewnie przeżytek.
0: To jest super w ogóle początek, żeby zobaczyć, czasem pójść do drogerii i powiedzieć, słuchaj, zobacz, co tutaj się w ogóle na tej półce dzieje, jak mama wybiera swoje środki. Też można po prostu powiedzieć, ja wybieram takie, bo jest mi łatwiej, ja wybieram podpaski, bo po prostu jestem do nich przyzwyczajona, po prostu to jest jakiś mój komfort, ale nie musi tak być. Tutaj masz takie i takie rozwiązania. To z dziewczynami, z chłopakami.
2: To ja jeszcze bym dodała tylko do dziewczyn taki kawałek związany z tym, że wiele dziewczynek jest pierwszych w swojej grupie. Tak, są jakieś dziewczynki, które są pierwsze. I to jest też często dla nich trudne, dużo trudniejsze niż sam okres. Tak, czyli to, że jako jedyne nie idą na basen w wakacje z koleżankami albo w szkole z grupą, że są niedysponowane na WF-ie i trzeba to jakoś powiedzieć albo podać panu, pani to usprawiedliwienie, że chodzą w tej szkole i do toalety i zmieniają tą podpaskę tam jako jedyne na przykład w klasie. Wiele dziewczynek opowiada o tym, że to jest dla nich najtrudniejsze, a wcale nie te fizyczne, że ten dyskomfort, czy ta krew, że to jest jakiś też element trudny, ale ta społeczna osnowa jest tym, co jest trudne i myślę, jak ważne jest to, żeby z nimi o tym rozmawiać, bo dla nas często pozostajemy na technikaliach i mówimy, słuchaj, no to właśnie to weź ze sobą, miej tą kosmetyczkę, a one nie chcą w ogóle zmienić. I że to załatwi wszystko, a one w szkole na przykład mówią, nie chcę iść do toalety tam zmieniać, że ta toaleta jest beznadziejna, a poza tym musiałabym wtedy powiedzieć. Tak, i że to jest o takim też tym drugim dnie, trochę tak jak z chłopcami, jest tak, że oni na przykład nie chcą w jakimś sporcie brać udziału, bo są jedyni najniżsi albo jedyni, którzy jeszcze nie mają włosów pod pachami. Nagle to jest temat, bo odstają.
3: Mi to uruchamia takie przyznanie trudności, ale też jak myślę o tej rozmowie o dojrzewaniu, dla mnie to jest po prostu rozmowa o zmianach w ciele. To nie jest, wydaje mi się, że też jakoś sobie robimy trudno tym, że dzieci zaczną dojrzewać i trzeba z nimi o tym porozmawiać. Że finalnie, przepraszam za prosty język, ale wszyscy okresowo śmierdzimy, tak? I to nie jest coś, że dziecko, które zaczyna dojrzewać, nagle ma problem z potem. Więc to jest coś, co można przecież, jakby jest normalnym tematem. Słuchaj, ale się spociłam, po prostu wezmę prysznic, bo chyba śmierdzę, tak? I to jest potem też takie normalizujące, że dzieciaku, chyba tu trzeba, bo wiesz co, jeszcze jest tak, że w tym okresie tutaj jeszcze hormony są i to naprawdę robi trudną mieszankę. To brzmi zupełnie inaczej niż dziecko. Rozmawiajmy o dojrzewaniu, co się dzieje z twoim ciałem. I tak samo jak mówiliśmy o ośrodkach do depilacji, no to wyobrażam sobie, że reklamy są doskonałym momentem do rozmowy o dojrzewaniu, zanim ono nastąpi. Czyli oglądamy z maluchem 7-8-letnim i mówimy, słuchaj, zobacz, kurczę, co tu się... W ogóle rozumiesz, po co to jest i co to jest? I to jest super pretekst do rozmawiania, gdzie te włosy rosną, dlaczego tutaj jest jakiś pomysł, żeby je usuwać, po co się je usuwa i w ogóle, czy to jest potrzebne. I to też jakby bardzo ułatwia...
1: Jeśli się wie, po co? Bo jeszcze to jest pytanie, skąd brać wiedzę jako rodzic?
3: Skąd? Tak, to za chwileczkę, ale jak mówisz o takich rzeczach bardzo niekomfortowych, to też wiemy, że dla dzieci jest mocno niekomfortowe, jak nagle im coś wyrasta, tak? Zwykle. Również dlatego, że nie mamy takiej kultury, nie wiem, saunowania, czy chodzenia na basen, gdzie nie chcę powiedzieć, że można pooglądać, no ale zderza się człowiek z różnymi ciałami. Dzieci się zderzają w tej chwili z ciałami w jednym tylko miejscu i nie jest to dobre miejsce. I skutkiem tego jest, że my mamy taką grę o gadaniu, o dorastaniu. I tam są takie karty, które też ułatwiają rozmowy. I kiedy prowadziliśmy ostatnio warsztaty z chłopcami, to chłopcy, osobno z chłopcami, osobno z dziewczynkami, chłopcy w piątej klasie byli mega zdziwieni, że dziewczynki mają włosy łonowe, albo że w ogóle dziewczynkom rosną włosy. I no to też dużo mówi o tym...
1: przestrzeni naszej medialnej na przykład. Nie?
0: I ta wiedza połączy wasze dwa pytania, bo to, co mnie tak zatrzymało, jak Ula opowiedziałaś o takim doświadczeniu dziewczynek, które przywołałaś, doświadczenie tych dziewczynek, no to mi po prostu tutaj edukacja. Wszyscy tam musi być w tej szkole wspierający dorosły, który mówi, słuchaj, to jest okej, choć możesz spóźnić się na tą lekcję, nic się nie wydarzy, możemy być razem w tej łazience. Oczywiście ja wiem, że mówię o utopijnym świecie, ale jednak chcę wierzyć i wszystkie moje działania jakoś w tym kierunku do tego dążą, wspierający dorosłe. I do twojego pytania wracam. Skąd dorośli mają czerpać wiedzę, bo bez tych wspierających takich dorosłych, którzy też wiedzą, bo to, że nie wiedzą, to jest niczyja wina, tak? Bo się nie dowiedzieli, bo mają inne zainteresowania, bo minął czas, bo rodzicielstwo ich zaskoczyło. Tysiąc powodów, wszystkie okej. Okay. Natomiast są książki, naszym problemem jest za dużo wiedzy. To jest problem dzisiejszego rodzica.
1: Tak, nie wiadomo gdzie.
0: Tak. Więc ja uważam, że trzeba wybrać sobie jedną książkę z wydawnictwa, któremu się ufa, albo autorki, autora, któremu się ufa.
1: Albo jedną fundację.
0: Albo fundację, tak, na pewno się polecamy, też jest blog, tam są treści ogólnodostępne i właśnie dla dorosłych, bo książki są skierowane dla tych najmłodszych chłopców i dziewczyn. I po prostu wziąć tą wiedzę, ale przede wszystkim zbudować w sobie taką gotowość i zobaczyć tego dzieciaka naszego, który czeka na raczej bycie blisko i wysłuchanie i zrozumienie, niż na taką wiedzę. I jeszcze odniosę się do tego, co ty, Ewa, mówisz, bo mi się przypomniało, że zawsze mówisz, że koncepcja porozmawiajmy o dojrzewaniu, to jest w ogóle jakaś bardzo przestarzała koncepcja i należy już ją pożegnać raz na zawsze. I zakręcamy piękne koło w naszej dyskusji, że od początku po prostu normalizujmy rozmowy o dojrzewaniu, rozmowy o zmianach w ciele. Nasze ciało jako dorosłych też się zmienia, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że bardzo często niestety nachodzą trudne rzeczy w jednym domu. Czyli mamy nastolatka, ale mamy też perimenopauzę, menopauzę i andropauzę. I wszyscy przeżywamy trudne momenty i nasze ciała również się zmieniają.
1: Kocioł.
2: Ja pomyślałam o takim dobrym przejściu, jak tu jako dorosłe możemy zachęcić dzieci do rozmawiania. Jak ten temat się w ogóle nie pojawił, przypomniał mi się taki moment, jak no właśnie moje dzieci zaczęły dojrzewać. Ja jako kobieta trochę byłam jednak niezorientowana w temacie i pamiętam, że kupiłam waszą książkę i też jeszcze ze dwie i po prostu sama z nimi usiadłam na kanapie. No i moi synowie się zaciekawili, co ja tam czytam, co ja robię. No i ja powiedziałam, wiecie co, no potrzebuję sobie przypomnieć i w ogóle się dowiedzieć, jak to jest z tym dojrzewaniem u chłopaków, bo i z tymi zmianami, no bo ja jestem kobietą, nigdy chłopcem nie byłam, więc z chęcią o tym poczytam. I oni, którzy byli ogólnie tacy, no myśmy już trochę w ogóle mieli o tym w szkole i nie chce nam się o tym, a poza tym już wszystko wiemy, to siedli koło mnie i no zaglądali mi przez ramię, a potem dopytywali o różne rzeczy, więc to też jest tak, się dzielę, że to też czasem jest sposób na to, jak można zacząć rozmowę, która może nie jest tylko o dojrzewaniu, bo myśmy o ciele zawsze jakoś rozmawiali, ale o tych zmianach, które po prostu przez całe życie się wydarzają.
3: Tak, my zawsze obejmujemy też jakby opieką dorosłych, dlatego polecamy, jeśli ktoś kupuje naszą książkę, w sensie dla dzieci, że najpierw, żeby ją przeczytał, a poza tym ma do pobrania taki PDF, który jest specjalnie przygotowany dla rodziców, których dzieci zaraz będą czytały tą książkę, po to, żeby rodziców też jakoś ułagodzić w tym, że to nie jest nic strasznego, że jakby wszystko jest proste, ludzkie i dadzą sobie radę.
1: Umówmy się na kolejne spotkanie, bo jak słyszycie, rozmawiać można w różny sposób o różnych rzeczach, a jeszcze mnóstwo tematów mamy nieporuszonych, więc myślę, że będziemy mieli pytania, ale zachęcamy też Was do pisania do nas, na przykład na rodzicemałpa.fm.
2: Wspaniale.
0: My też jesteśmy ciekawi, o czym myślą rodzice i o co by chcieli zapytać.
1: I czego się boją, bo to też
0: czego boją się rodzice.
1: Często się pojawia ten strach przy okazji okresu dojrzewania. A w ten świat dojrzewania wprowadzały nas dzisiaj Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Bardzo Wam dziękujemy.
0: Dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję.
1: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 3 miesiące aresztu dla podejrzanego zabójstwa na terenie klasztoru w Jarosławiu. Kolejne ofiary i ranni po nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Celem m.in. był Kijów. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych to wnioski po szczycie w Niemczech. To są informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Igora M. na okres 3 miesięcy. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W wyniku tego zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
9: W piątek prokuratura przedstawiła zarzut wobec napastnika. 31-latek może odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. A o szczegółach piszemy także na portalu tokfm.pl. 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w nocnych atakach Rosji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Atakowane były cywilne budynki w Kijowie, Zaporożu, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim. Pierwsze w kraju miejsca schronienia pod boiskiem sportowym powstaje przy szkole podstawowej w Wielkopolsce. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska pod Poznaniem trwa budowa schronu na 100 osób, nad którym powstanie też orlik piłkarski. Będą 2 wejścia do schronu, mówi burmistrz Pobiedziski Ireneusz Antkowiak.
11: Przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni.
9: Dodaje, że schron będzie miał własne agregaty prądotwórcze, stały dostęp do pitnej wody i internet. Znajdzie się także przestrzeń na stołówkę i tymczasowe przedszkole, aby w sytuacji zagrożenia zmniejszyć stres ukrywających się tam dzieci. Schron powstanie w sumie w niespełna pół roku, bo koniec budowy jest zaplanowany na październik. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych i uszczelnieniem granic zewnętrznych wspólnoty to wnioski po szczycie migracyjnym w Monachium. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, rozwiązania paktu migracyjnego nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom. A w rozmowach uczestniczyli ministrowie do spraw wewnętrznych z 18 państw europejskich, w tym z Austrii, Francji, Włoch, Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze około 2 tygodni, aby nabrać odporności. O szczegółach opowie Bartosz Kądziołka.
12: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, bo może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
13: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
12: Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
14: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
12: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne. Poza grypą warto też zaszczepić się na COVID. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
9: 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Kluczowa inwestycja towarzysząca budowie jest już w trakcie realizacji. O szczegółach Paweł Radzewicz.
15: Dojazd do elektrowni będzie już oficjalnie drogą krajową numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6, kole Lęborka.
15: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata, zgodnie z planem, podkreślał minister energii Miłosz Motyka.
17: To dzisiaj widać, dokładnie się spina. Nie będzie żadnych opóźnień. Wszystko będzie w czasie. Infrastruktura towarzysząca będzie w pełni gotowa na to, żeby móc obsługiwać prace, które będą przy elektrowni.
15: Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinien popłynąć za 10 lat. Schoczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Na koniec sport. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w swoim pierwszym tegorocznym meczu w Lidze Narodów. Mecz naszych siatkarzy na stadionie, piłkarzy na Stadionie Narodowym był bezbarwny, ale biało-czerwoni byli bliżej gola. Pod koniec meczu mógł go strzelić Piotr Zieliński.
18: Wydaje mi się, że wszystko dobrze zrobiłem. Strzał może troszkę do boku i bardziej po ziemi, albo pod samą ladę i może by weszło, ale na pewno niewiele zabrakło, ale szkoda.
9: Komentował swoją szansę piłkarz Interu. W poniedziałek Polska zagra na wyjeździe ze Szwecją. A kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Już teraz przed nami pogoda. Niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur niemal w całym kraju. Nie będzie padać. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr na ogół będzie słaby.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
19: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. Witam w programie Pisarki i Pisarze. A dzisiaj gośćmi są politycy. Hanna Gill-Piątek, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: I Bartłomiej Sienkiewicz.
21: Także dzień dobry.
19: Dzień dobry. No właśnie, wśród polityków pisarze zdarzają się rzadko, odkąd na przykład Mario Vargas Llosa umarł, czy powiedzmy Václav Havel, to mam wrażenie, że te przypadki są coraz rzadsze. A my spotykamy się z okazji premiery waszej książki Naród do zadań specjalnych, bardzo ciekawej publikacji, która łączy w sobie

0: Ono się urodziło na Zachodzie, jak wiele innych podobnych terminów. I ono określa zdolność dostosowawczą, taki spryt w dostosowaniu się do rzeczywistości, omijanie trudności takim innym sposobem, generalnie taką łatwość takiego zwinnego życia.
1: Jest to polskie słowo, charakterystyczne i nieprzetłumaczalne. I kombinowanie.
0: Zaraz do tego dojdziemy, a ja chcę powiedzieć, że ten termin jest właściwie rodzajem szczeniaczka w porównaniu z tym polskim psem. Ponieważ my jesteśmy narodem 38 milionów prezesów spółek ze zwinnym zarządzaniem. I to jest coś, czego się nauczyliśmy historycznie i to jest coś, co definiuje ostatnie trzy pokolenia Polaków. I to jest coś, co nam dało przez 35 lat największą dynamikę gospodarczą i cywilizacyjną w Europie, jaka się nie zdarzyła według profesorów Oxfordu od 500 lat, czyli przez całą nowożytność. My jesteśmy narodem, który ze swojej zdolności do zwinnego zarządzania uczynił swoją tożsamość i problem polega na tym, że nie jesteśmy jej świadomi.
1: No właśnie, Haniu, bo tutaj też naszym słuchaczom należy się pewne wyjaśnienie. Wasze polityczne backgroundy, to jest oczywiście obrzydliwe słowo, ale cóż, są nieco inne. Chociaż właściwie wylądowaliście w tym samym ugrupowaniu, ale no twoja proweniencja jest lewicowa właściwie. I czy to jest różnica w ogóle w waszym spojrzeniu, w waszej publicystyce na temat polskości?
2: Są dwa skutki tego. Po pierwsze, dużo się kłóciliśmy przy tej książce.
1: To dobrze.
2: Powstawało. Ale też te rozmowy dzięki temu były ciekawe i wydaje mi się, że efekt, który nie jest dwugłosem w tej książce, bo my się bardzo staraliśmy, żeby to było wszystko zszyte, szybkie, jednym ciągiem do łatwego czytania, też takie przyjemne do czytania.
1: Takie jest zresztą narracyjnie, to znaczy to jest
2: takie wartki.
1: Jednogłos, to znaczy tak. nie widać tam waszego sporu.
2: Ale ta książka powstała z rozmów, a z drugiej strony wiele osób, które czytały już tę książkę, mówi, że próbowało zakwalifikować jej tezę pod jakąś polityczną ramkę i że ona się wymyka tak naprawdę tym wszystkim określeniom. Zresztą my tam piszemy, że wszelkie republikanizmy, tam liberalizmy i tak dalej są jakby kompletnie bezradne i nieużyteczne na opis tego, o czym my piszemy. Bo my piszemy o takim podskórnym nerwie Polaków, który pchał nas przez ostatnie dziesięciolecia, kiedy trzeba było coś zrobić, ale to nie powstanie, nie Solidarność, chociaż też o niej piszemy, ale coś takiego konkretnego dla nas, jak na przykład, nie wiem, prąd, internet, telefon, to my potrafiliśmy działać wspólnie bardzo szybko i naprawdę z taką rakietową energią. No problem w tym, i o tym też piszemy, że szybko o tym zapominamy i nie uważamy tego za naszą unikalną cechę. Jesteśmy wpatrzeni w wielkie potęgi Zachodu. Mówimy, że Polska ma być drugą Japonią, Irlandią i czym tam jeszcze. A nie widzimy, że tak naprawdę to jest nasz rodzimy ogromny potencjał i że możemy być pierwszą Polską, wcale nie opierając się o tę, nie wiem, historyczną politykę, tylko właśnie o to, czego w podręcznikach historii zwykle nie ma. My trochę piszemy taką historię współczesną wszystkich Polaków.
1: No właśnie, ale wspomniałaś o tych przedsięwzięciach, które właściwie wynikały z naszej zaradności, z tego, że po prostu potrafimy się zorganizować. Podajecie zresztą w swojej książce przykład historyczny, który muszę przyznać, że zrobił na mnie wrażenie, bo w ogóle nie miałem takiej świadomości. Chodzi o elektryfikację Polski. To są lata 50., czyli najciemniejsza noc stalinizmu polskiego.
2: Już jeszcze 40.
1: Zaczyna się jeszcze w 40., tak, ale trwa jeszcze tam w 50. roku. Rzecz w zasadzie, można powiedzieć, nieopisana. To znaczy,

0: to, jak ludzie na wsi, na prowincji organizowali się w sprawie elektryfikacji Polski, zupełnie jakby obok systemu państwowo-politycznego. Ten system przynajmniej na początku nie przeszkadzał i to jest rzeczywiście ciekawa refleksja, bo w ogóle z waszej książki przebija się taka teza, że jeśli państwo, jeśli jego struktury nie przeszkadzają nam, to rzeczywiście ta oddolna organizacja, ten niezwykły zwierzęcy, niezwierzęca żywotność społeczna, no jakby wychodzi na wierzch.
1: A i ona się dobrze sprawdza. On organizuje nam rzeczywistość przez moment, a później, no, później jest tak, jak było. Mhm. Tylko że w tym magicznym momencie, i to też mówimy o pomocy Ukrainie, to też był taki właściwie jednorazowy zryw, kiedy no, my wytworzyliśmy system szybciej niż państwo, posługując się dostępnymi narzędziami. Tak, no, nie wiem, portalami społecznościowymi, telefonami, jakąś własną infrastrukturą. No, zbudowaliśmy bardzo szybko całą ramę pomocy uchodźcom, która była unikalna na skalę światową. My nie mieliśmy obozów.
0: Ale wiesz, to jest kontrowersyjna teza w ustach polityka.
1: No, ale tak było. No, państwo wtedy spóźniło się, nie zdążyło, nie wiem, spało.
2: Zresztą tak kontrowersję tak ciągniemy dalej. Znaczy uważamy, że wszystkie ustawienia fabryczne państwa polskiego są nastawione na represję tej naturalnej zdolności Polaków. I że jeśli przychodzi taki czas, w którym radykalnie zmienia się system gospodarczy i cały system ekonomiczny, a przede wszystkim konstruowanie postępu technologicznego, który z niekończących się kilometrów działów badań i rozwoju zmienia się w startupy i garażowe rozwiązania. Następuje gwałtowna demokratyzacja postępu technologicznego. Ona zarówno dotyczy pojedynczych osób, jak i narodów i geografii, że dawne potęgi zaczynają tracić swoje umiejętności wobec tej demokratyzacji w skali globu. To jest unikalny czas dla Polaków, którzy posiadają takie umiejętności tych magicznych mocy, tego zwinnego zarządzania i wspólnego działania. I jeśli nie skorzystamy z tego w tej chwili, jeśli państwo będzie i polityka będzie to nadal represjonowała, to przegapimy swój moment na to, żeby zgodnie z słynną sentencją Leki Cudzoziemskiej, która mówi maszeruj albo giń, maszerować dalej, ale nie maszerować dalej jako jeden z kątów Europy, tylko jako przyszła potęga technologiczna, ale technologii, którą nie posiada państwo, tylko społeczeństwo technologiczne. Jeśli pozwolisz, jeszcze dwie rzeczy. Mówisz o nieopisywaniu tego. No, w przepisach są źródła. To jest ludowa historia elektryfikacji, jeden ze świetnych materiałów, który można znaleźć w internecie. To jest Wiek elektryków, pasjonująca książka, w której to wszystko jest opisane. Większość rzeczy, o których tych przykładów, część z nich rekonstruowaliśmy od świadków tych wydarzeń i aktorów tych wydarzeń. Część z nich po prostu znajdowaliśmy, ponieważ one są opisane. To jest dowód na to, jak bardzo wypchnęliśmy z naszej świadomości to, kim jesteśmy. A tym samym ta książka, powiem szczerze, ma pewną ambicję, która jest w niej zaszyta właściwie w każdym rozdziale. Ta ambicja sprowadza się do jednej rzeczy. Skończmy, trochę mówiła o tym Hania, że chcemy być drugą Japonią, chcemy być drugimi Niemcami, chcemy być tam, nie wiem, drugim Tajwanem czy coś takiego, a my chcemy być pierwszą Polską. I my mamy w sobie tą aspirację bycia pierwszą Polską, która do tej pory nie została tak naprawdę zaspokojona. Co oznacza, że my się różnimy, kończy się mit, że szczytem rozwoju Polski będzie to, jeśli Polacy będą tacy jak ludzie na Zachodzie. A my mówimy coś dokładnie odwrotnego. Mamy szansę osiągnąć ten szczyt tylko wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że nie jesteśmy Zachodem. Jesteśmy inni, mamy swoją ścieżkę, swoje ustawienia i one są ważniejsze od tego paradygmatu, który w Polsce był sprzedawany jako obowiązek przez 35 lat.
0: I właśnie mówiliśmy o magicznych polskich mocach. Jedną z tych mocy pokazujecie w swojej książce właśnie w czasach stalinizmu, czyli w momencie elektryfikacji Polski, która dokonała się w sposób zupełnie niezwykły. To znaczy, plan pięcioletni, sześcioletni zakładał, jak rozumiem, elektryfikację, ale ona się odbyła po prostu oddolnie.
1: Przez przekonywanie sąsiadów.
2: To się stało zupełnie inaczej. Nie było żadnego planu. To znaczy, to był masowy zryw wsi, która chciała uczestniczyć w nowoczesności. I komitety powstawały niezależnie od państwa. W pewnym momencie państwo się zorientowało komunistyczne, że coś takiego jest i zgadzało się pokryć tam 1/4 kosztów tego. Całą resztę robiły gromady. Gromady to były właściwie bardzo takie stare jednostki terytorialne, grupujące mieszkańców. Tam one same sobie wybierały szefa projektu, same wykonywały pracę, same zbierały pieniądze poprzez festyny i zbiórki, a na końcu się zgłaszały, że są gotowe do podłączenia.
0: Właśnie, jako reporter jestem wrażliwy na obrazki, więc przytaczacie taką ceremonię w swojej książce na zakończenie tej elektryfikacji. Otóż ta ceremonia wyglądała tak, że przy transformatorze zbierali się ludzie, mieszkańcy. Rytualnie rozbijano lampę naftową właśnie o ten transformator. Całą sprawę kropił ksiądz. I no to rzeczywiście jest piękny obrazek z lat stalinowskich.
2: I państwo komunistyczne, tak, tylko dodajmy jedną rzecz, bez której te opowieści i obrazki, bez której one nie będą miały znaczenia. Dosłownie w 5 lat Polska w ten sposób zelektryfikowała 27% wsi całego kraju. Przy 8% na jakie stać było drugą Rzeczpospolitą, no właśnie, czyli państwo międzywojenne.
0: Przytaczacie tę skalę. 8%.
2: Czyli zobaczcie, jaki to był zryw społeczny. I w pewnym momencie stalinizm postanowił zrobić z tego swój triumf. I w momencie, kiedy się za to zabrał, to znaczy nastąpiła absolutna katastrofa. Opóźnienia, bzdury, kretynizmy gospodarki centralnie sterowanej, zlikwidowana jakąkolwiek autonomię społeczną tego, już nie gromada wybierała swojego lidera projektu, tylko musiał to być nadany człowiek partyjny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się to katastrofą, w wyniku której ten cały proces uległ przedłużenia i ciągnął się jeszcze przez 20 lat. To jest tak naprawdę istota tego obrazka. I niestety to, co teraz mówię o tym, jeśli państwo zaczyna, to nie chodzi o komunizm, to chodzi w ogóle o odruch państwa, który do tej pory trwa. I mamy też na to przykłady w tej książce. Znaczy, jeśli państwo się wtrąca w tego rodzaju sprawy, a nie potrafi z nich korzystać, to się to kończy zawsze katastrofą. Ale też mamy przykłady dokładnie odwrotne. Kiedy państwo rozumie, że ta siła sprawcza tkwi w ludziach, a nie w urzędnikach, i puszcza pewien proces na żywioł, skutki są natychmiastowe. Mówimy o elektryfikacji.
0: No właśnie.
2: A przecież myśmy dokonali takiego samego zrywu, kładąc sieci szkieletowe w Polsce w tempie w ogóle niewyobrażalnym
0: dla Europy. Przykład i rzeczywiście bliższy naszym czasom, czyli ten wielki boom internetowy w Polsce. Także historia, którą opisujecie, która właściwie odbyła się podobnie. To znaczy ten obrazek, ten reporterski obrazek wygląda rzeczywiście dosyć podobnie. Otóż w bloku przy Trzepaku spotykają się mieszkańcy. Mówią, że fajnie by było tutaj założyć właśnie jakiś router, jakiś coś tam, jakieś światłowody, żeby mieć internet.
1: No bo zobacz, z czym to się spotykało na początku. To mamy rok 96, kiedy wchodzą komórki, tak, wchodzi Neostrada, internet wydawał się wtedy mediom czymś, taką nowinką, która tam no, jest nieprzydatna i w sumie droga i bez sensu. I w ciągu 3-4 lat my już mamy 8 milionów użytkowników tego internetu w Polsce. Znaczy, to była eksplozja. I my to sobie sami zrobiliśmy. Zanim państwo się pokapowało, że coś tutaj trzeba uregulować tak naprawdę. To znaczy ta popularność internetu...
0: Często będąc w awangardzie, na przykład do serwisów rządowych, stron internetowych,
1: Jakich serwisów rządowych? Znaczy no, 2000 to jest kryzys dotcomów na świecie dopiero, a serwisy rządowe to jeszcze daleko, daleko. Natomiast to, że właśnie skrzykiwała się grupa pasjonatów bardzo często na osiedlu, stawiając serwer, który jakby obsługiwał całą sieć zrobioną kompletnie chałupniczo za pomocą switchy, skrętek, wiszących przewodów, jakichś routerów i tak dalej, co rozprowadzało internet po osiedlu, to się powoli zaczęło profesjonalizować, zamieniać w małe firmy, aż doszliśmy do etapu, gdzie kładliśmy sobie światłowody i tam jest taki przykład tam kuzynki wujka z koparką, który ten światłowód z petkiem tam pod światłowód kopie ten rowek. Natomiast tak wyglądał ten postęp polskiego internetu. Państwo było wtedy na szczęście daleko z tyłu jeszcze, to znaczy nie zdawało sobie długo sprawy z tego fenomenu, aż w końcu oczywiście zderzyło się z tym, że no Polacy używają internetu, nie wiadomo skąd go mają, ale tak. I zaczęło próbować to regulować. Przy czym, no oczywiście do akcji wkroczyły wielkie telekomy, które chciały zmonopolizować ten rynek i my tutaj, bo my bardzo rzadko używamy nazwisk w tej książce, ale mamy takie pozytywne duchy. Mówimy między innymi o minister Strężyńskiej, która wtedy była w rządzie, zajmowała się Urzędem do spraw kontroli cyfryzacji, tak? Czy dobrze przytaczam nazwę?
2: Regulacji,
1: tak. I to była osoba, która jakby stanęła na drodze tej monopolizacji polskiego internetu i miała rację. To znaczy my mamy jedną z najlepszych sieci internetowych w całej Europie, najbardziej odpornych i dobrych, dlatego że no właśnie, państwo przynajmniej nie przeszkadzało.
2: Co więcej, państwo puściło to właśnie na ten polski żywioł i natychmiast wszyscy odnieśli sukces.
0: Ale politycznie czy przez przypadek?
2: Nie, no absolutnie świadomie to zrobiła Strażyńska. Strażyńska właśnie była tym, puśćmy to na żywioł, nie dawajmy tego koncernom zagranicznym, ponieważ efekt będzie tego taki, że one będą układały światłowody zgodnie z własnym rachunkiem kosztów i zysków. Czyli będziemy tak naprawdę znowu zapóźnieni w tej sprawie. Dajmy to zrobić Polakom. Od premiera Tuska, przez Sejm, przez urzędy marszałkowskie znalazły się pieniądze pod jednym warunkiem. Dajecie to wszystkim, którzy potrafią to zrobić. Na końcu kuzyn szwagierki wójta z koparką, z pecikiem i disco polo w kabince układał sieci światłowodowe w tempie, które były nieosiągalne dla wielkich koncernów. Na tym polegał ten skok. I to jest przykładem, że państwo, jeśli korzysta z tych magicznych mocy Polaków, z tego zwinnego zarządzania, z tego, co nazywamy w tej książce perfekcyjną partyzantką, to osiągamy wspólnie wielki sukces. Jeśli je represjonuje, jak w przypadku na przykład paneli fotowoltaicznych i tego, co robią w tej chwili polskie czebole, czyli spółki energetyczne, które zwalczają tak naprawdę posumenckość w Polsce i rozproszenie i tą rewolucję elektryfikacyjną, ponosimy wszyscy klęskę. I naszą tezą jest to, mamy potężną siłę, unikalną w skali świata, która nas może wynieść wyżej. Jeśli nie przeprofilujemy państwa pod to, to będziemy się osuwać w postępie, będziemy się osuwać w tym skoku cywilizacyjnym.
0: Piszecie we wstępie, w prologu do swojej książki, zamieszczacie taką rekapitulację ostatnich politycznych lat w Polsce od 2015 roku. To jest chyba słuszna cezura. Ciekaw jestem, jaka jest wasza teza, znaczy skąd w Polsce, ale zresztą nie tylko w Polsce, wielki sukces alt-prawicy i wielka fala populizmów.
2: Znaczy, bardzo powszechna teza, która jest na poziomie banału, brzmi, że ludźmi zaczyna rządzić strach. I ona jest prawdziwa, w sytuacji zagrożenia szuka się silnych tożsamości, łatwych recept, twardych przywódców i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tę tezę trochę, nie odrzucałbym ją, ale jak każde wielkie zjawisko społeczne nigdy nie ma jednej przyczyny. W tym wypadku decydują jeszcze dwie kwestie, o które są pomijane. Po pierwsze, zdolność nazywania rzeczy po imieniu. I monopolem i triumfem altprawicy w Polsce jest mówienie językiem, który dla elit jest nie do zniesienia, faktycznych problemów, które w tym mainstreamie są zagłaskiwane. Bardzo prosty przykład, uchodźcy, prawda? Konsekwencje uchodźcze. Przecież to altprawica, trzeba mówić, słuchajcie, ludzie mają pewną wyporność swoją, jeśli ona zostanie przekroczona, to będzie problem. To nie jest tak, że każdy, kto chce zamieszkać w globie na zachodzie, powinien tu przybyć, bo tak sobie nie damy rady. Zostało potraktowane to jako język rasistowski, co tylko i wyłącznie zekstremalizowało całą tą rozmowę. No a skutek widzimy, AfD w Niemczech, prawda? Mhm. I drugi element. My zapominamy, że za każdym tego rodzaju odruchem są jakieś interesy społeczne. I
1: właśnie, bo to ja tak to słucham, jak ty to opowiadasz, ale to moim zdaniem to my nie o tym piszemy. No.
2: A na końcu mamy twarde interesy
0: jako przedstawicielki lewicy, bo no, ja jestem, pochodzę z tej generacji, myśmy głęboko wierzyli, że właśnie motorem postępu w Europie jest lewica. Ona z jakichś przyczyn przestała
1: odpowiadać
0: nim być.
1: My tam nie stawiamy takich tez, ale jeżeli państwo uważają, że jest to książka taka kanoniczna o polityce, że jest polityczna nawalanka, że ci są dobrzy tam na prawo czy na lewo, to będzie zrobione.
0: Nie, bardziej mi chodzi, pytam o proces historyczny.
1: Okej, proces historyczny. My opisujemy tam, znaczy staramy się przede wszystkim w tej książce mówić faktami, przez co czasami jest tak, że dostaje się, że tak powiem, wszystkim, jednym i drugim. Mówimy o tym...
2: I nam też.
1: I nam też. Nie no, nam przede wszystkim. No, bo to, sami maczaliśmy w tym palce. Więc to jest... Zaczynamy tam od 2015 roku i kiedy od diagnozy społecznej profesora Czapińskiego, która pokazuje wszystkim Polakom wtedy, że jest super, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, a potem przychodzą te wybory, kiedy nagle...
0: I kubeł zimnej wody,
1: jedne, drugie, tak? Znaczy najpierw prezydenckie przegrane, potem diagnoza, później przegrane parlamentarne. I jeżeli szukasz tutaj lewicowego wątku, no czy takiego, który gdzieś tam mógłby rodowodowo sięgać lewicy, to piszemy o tym strukturalnie, to znaczy piszemy o tym, co się działo z dużą grupą młodych osób, które były wypchnięte wtedy poza system i właściwie jedynym ich ujściem dla wypowiedzenia swojej racji, tak, był Marsz Niepodległości, co znowu zostawało wrzucone w brunatną ramkę i no wiadomo, wszyscy się tego baliśmy, protestowaliśmy przeciwko temu, ale było tam coś jeszcze, tak? To znaczy to było całe pokolenie, które było de facto odcięte od systemów państwa, czyli od ubezpieczeń, od ochrony pracowniczej, skazane na emigrację i tak dalej, i tak dalej. To głosy tych młodych, przypomnę, zaowocowały właśnie przegranymi wyborami.
0: Ale wydawałoby się, że właśnie lewica właściwie od zarania.
1: Ja tam przypominam, że lewica nie weszła wtedy do Sejmu.
0: No właśnie, powinna mieć jakieś remedium na te bolączki. To znaczy, no to lewica głosi równość, to lewica postuluje prawa pracownicze, to lewica tak naprawdę...
2: Przepraszam, czy ja mogę przerwać tą miłą lewicową rozmowę między dwoma? To jako stary, konserwatywny liberał.
1: Ja tylko skończę, jeżeli pozwolisz.
2: Jednak uważam, że teza jest trochę dziwna, ponieważ lewica w Europie zanika i w tej sytuacji jej odpowiedź jest jeszcze więcej tego, co powoduje, że zanikamy. Mhm. W związku z tym ja to widzę w Parlamencie Europejskim na co dzień. Ja widzę to absolutne rozmijanie się tego klasycznego kanonu lewicowego z rzeczywistością i upór, który już jest uporem wbrew faktom. To jest moja codzienność w Parlamencie Europejskim. To wcale nie znaczy, że inne partie nie zachowują się podobnie, ale to zależy tak naprawdę od pewnych ustawień fabrycznych narodowych. No, Niemcy mają to do siebie, że przekonują się, że chyba wybrali złą strategię dopiero wtedy, kiedy sobie rozbiją nos na ścianę. I wtedy dopiero zastanawiają się, co poszło nie tak, to zróbmy inną strategię. No, inne narody są bardziej zwinne, że tak powiem, od Niemiec. Polacy na pewno. Mamy rząd lewicowy w Hiszpanii, który właśnie na tych lewicowych hasłach zdaje się będzie miał poważne kłopoty, bo Ceuta, w której 80 tysięcy się zjawia w przeciągu 36 godzin, właściwie wyklucza traktowanie indywidualne tego rodzaju uchodźców. To jest niemożliwe. I zjawia się na to premier Hiszpanii, który mówi, że to jest atak na suwerenność Hiszpanii, ale następnego dnia wyjeżdża na dwutygodniowe wakacje. No to jest, prawdę mówiąc, działanie, które odkłada się w mózgach ludzi na twardo.
0: No te przetasowania w Hiszpanii są dosyć, że tak powiem, regularne. To znaczy raz PP, raz PSOE.
1: Ale ja nie dam z tej dyskusji gdzieś tam zamknąć w takie ramki, czy tam lewica to jest, są migracje.
2: W książce tego nie ma w każdym razie.
1: Może inaczej, wspominamy o tym. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że stanę pod pręgierzem moich przeszłych przyjaciół i towarzyszy z tego powodu, że stawiamy tam dosyć ostrą tezę. To znaczy, że lewica tak naprawdę porzuciła swój elektorat. To znaczy ci ludzie, którzy mają stosunkowo najwięcej ryzyk na sobie noszą, tak? Takich presji społecznych, presji fiskalnej. I to oni są tak naprawdę, no można powiedzieć, nowym proletariatem.
0: No właśnie, to jest bardzo dobry moment.
1: Są u Brauna i stanowią kor jego elektoratu. I to są, uwaga, drobni przedsiębiorcy.
0: Mnie cały czas nurtuje to, próbowałem zresztą znaleźć w waszej książce odpowiedź na to pytanie, dlaczego właśnie ten elektorat znajduje odpowiedzi w altprawicy. To się wydaje absurdalne, ponieważ to takie przeświadczenie znacznej części tej oferty politycznej, które mówi, że jak czegoś nie masz, to jest to twoja wina. My to przecież doskonale pamiętamy, prawda, z początku lat 90. Wydawałoby się, że to jest odpowiedź fatalna dla tego elektoratu.
1: Słuchaj, no my tam staramy się unikać mitologizowania. Zarówno tego sprytu, który czasami ma ciemną stronę i tutaj akurat w postaci takiej niepokory ma, jak i co do elektoratu Brauna, rozbieramy go na zimno. Patrzymy przez badania CBOS-u, widzimy, że to są raczej ludzie ze średnich miast i wsi, ale nadreprezentacja przedsiębiorców, gdzie w ogóle społeczeństwa jest ich 13%, u Brauna 27%, o ile dobrze pamiętam, jest ponad dwukrotna.
0: Ciekawe.
2: To jest elektorat dawnej Platformy Obywatelskiej.
1: Który z niewiadomych powodów poszedł właśnie do faceta, który rzuca się z gaśnicą tak na świecznik hanukowy i wykrzykuje antysemickie hasła. Nie romantyzujemy tego, bo to są zachowania, które prowadzą do przemocy na ulicach. No ale jednak co 16 wyborca na niego głosował w wyborach prezydenckich. Zastanawiamy się, gdzie jest ta banda orgów, skoro jest ona dosyć duża, można powiedzieć. I skąd bierze się to niezadowolenie? Pokazujemy to w naszej książce i pokazujemy ewentualny skutek, bo my właściwie, i to niestety nie jest miła refleksja, jesteśmy mniej więcej na tej ścieżce, na której byliśmy w 2015, bo jesteśmy już po przegranych wyborach prezydenckich. Widzimy, że świetnie nam idzie, jesteśmy w G20 i tak dalej, ale w tej opowieści coś nam się nie mieści, coś nam się wymyka. Skoro ci ludzie, którzy głosują na Brauna, no są aż tak liczni. I teraz stawiamy tam taką tezę, że to niekoniecznie są osoby, które są przekonane, nie wiem, jakieś szury tak z Ciemnogrodu, tylko oni są tak wściekli na państwo, że chcą się zemścić na nim za wszelką cenę. I gościa, który robi rozróbę, pokochali nie dlatego, że on ma takie, a nie inne poglądy, czego chciałby Braun oczywiście.
0: To jest taka teza socjologiczna, która się powtarza w Polsce. Pamiętacie czasy Lepera? Też ona się pojawiała tak publicystycznie, że to znaczy wybierzemy wam Lepera i wtedy jękniecie.
2: Tak, ale chciałem dorzucić do tego bardziej taki bieżący kontekst. Znaczy, jeśli ktoś w Polsce sądzi, że wszyscy głosujący na AfD to są po prostu ukryte dzieci członków NSDAP, albo że to są po prostu prusacy, którzy marzą o powrót silnej władzy i faszyści, no to ja chciałbym wyprowadzić z błędu. To jest podobnie z tym dwoma trzecimi elektoratu Brauna. Znaczy ludzie zdesperowani szukają rozwiązań, które im gwarantuje, a przynajmniej mają nadzieję na gwarancję, że będzie zupełnie inaczej. My piszemy tam bardzo dużo o instytucjach pośredniczących. Czyli państwo komunikuje się ze swoimi obywatelami za pomocą codziennych instytucji, które nas obsługują. Samorząd, Poczta Polska, kolej i mnóstwo innych podobnych. I jeśli tu się zaczyna sypać zaufanie do państwa, to ono się potem przenosi, lokalny urząd skarbowy w przypadku przedsiębiorców, to potem na każdym rachunku za prąd jest właściwie twarz każdego rządu. A to, co się odbywa w urzędach skarbowych, jest właściwie adresowane wprost do aktualnego premiera. I zaczyna się problem, w którym ta desperacja przechodzi w chęć zniszczenia. I można oczywiście do tego zastosować klasyczną metodę, że istnieje pewna klasa, która nie jest w stanie społeczna, to jest klasa społeczna, która nie znajduje reprezentacji swoich interesów. No, jest to o tyle uprawnione, że przypominam, że Polacy w 2/3 identyfikują się jako klasa średnia. Jeśli mamy na 70% liczoną klasę średnią według autodetyfy, to znaczy, że nie mamy żadnych innych klas społecznych. To jeśli wolno mi powiedzieć na końcu...
0: To jest takie aspiracyjne chyba.
2: To jest absolutnie aspiracyjne, ale tak naprawdę to powoduje, że...
1: Bo się ześlizgnęliśmy tutaj z czegoś...
2: Że ważnego. Mamy wojnę kulturową, okay. Prawda? No bo jak się nie ma własnego interesu, to na końcu jest taka nakładka wojen kulturowych. Kiedyś pisała o tym zresztą Hannah Arendt. Więc... Myśmy na zimno zobaczyli podobieństwo między 2015 rokiem a tym, co się w tej chwili dzieje. I wiemy, że historia się nie powtarza, raczej się rymuje. Ale sensem tego spostrzeżenia jest coś innego. Jeśli się nie widzi zagrożeń, to się nie widzi szans. Mhm. To, co nas w tej książce interesuje, to nie zagrożenia, tylko szanse.
0: Tak, to się powtarza, ale ciekaw jestem, czy z tej waszej publikacji płyną jakieś rady, które powinien przeczytać wasz kolega Donald Tusk?
1: Unikaliśmy recept w tej książce i staraliśmy się ją pisać. Zresztą adresujemy to. W pewnym momencie było takie zdanie w tej książce, które wyrzuciliśmy, że tak adresujemy, piszemy do klasy. Nie. My piszemy do ludzi i staramy się zresztą...
2: Do perfekcyjnych partyzantów.
1: Perfekcyjnych partyzantów.
2: To jest o nich opowieść. To jest dla nich laurka.
1: Ja wiem, to może wydawać się dziwne, ale jeżeli w tej książce odnajdzie się wyborca, który, nie wiem, nie głosuje na liberalne ugrupowania, to jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, tak? Mm-hmm. Natomiast recept w tej książce nie ma. Są podpowiedzi, może są...
0: Ale są też ostrzeżenia.
1: Więc są ostrzeżenia.
0: Dlatego pytam o recepty.
1: To jest raczej asumpt do dyskusji. Dlatego, że staraliśmy się przede wszystkim to, co założyliśmy od początku, to, że nie narzekamy, a trochę psioczenia musi być, no bo to jest taka nasz narodowy obowiązek oczywiście. Bez psioczenia na państwo nie byłoby dobrej opowieści, ale to psioczenie zaczyna się dopiero od rozdziału 3. I zajmuje mniej niż 1/5 książki, więc naprawdę staraliśmy się to ograniczać. I ta książka niesie poważny grzech, jeżeli chodzi o polską kulturę pisania o polityce, czyli jest optymistyczna. Znaczy, my pokazujemy, że naprawdę moglibyśmy zobaczyć pewne rzeczy w sobie, których nie widzimy jako własnej historii. Wykorzystać je trochę bardziej wzmocnić, tak, żeby to nie były takie, nie wiem, eksplozje jak z fotowoltaiką, internetem, żeby to nie było wbrew państwu, tylko trochę razem z nim, żeby państwo nie podstawiało nogę, ale podstawiało odrobinę do tego i że to może się zdarzyć.
0: No właśnie, ciekawi mnie, na ile ten wasz optymizm jest trochę autoterapią, no, znając na przykład Bartka, który raczej jest pesymistą. Właśnie trochę tak to przeczytałem, że to jest rodzaj pewnego autoterapeutycznego zabiegu.
2: Wiesz co, muszę cię rozczarować. To nie jest autoterapia, ja zresztą nie prowadzę własnych autoterapii, ani za pomocą innych ludzi, ani własnego mózgu. Natomiast jestem zmęczony dystopiami. Mhm. I uważam, że w sytuacji, kiedy wszystko się wali dookoła i mamy poczucie, że żyjemy w świecie pogrążającym się w coraz większy chaos, rozwiązaniem nie jest lęk. Jest opowieść o przyszłości. I im jest gorzej, tym bardziej trzeba szukać dróg wyjścia z tego, a te drogi wyjścia leżą w przyszłości. A nie w teraźniejszości i nie w przeszłości. I broń Boże, autoterapia. To jest po prostu wezwanie do tego, żeby stanąć wobec tego czasu obecnego razem, szukając tego, co możemy zrobić, a nie tego, gdzie się mamy schować. I to jest istota tej książki.
0: Piszecie o polskich takich niezwykłych umiejętnościach społecznych. Jak w takim razie je wykorzystać? No bo jak rozumiem, tutaj tkwi jakaś rada dla rządzących wszelkiej prowiniencji.
2: No, mamy doświadczenie pomocy uchodźcom ukraińskim, gdzie zastąpiliśmy państwo, powołaliśmy tysiące instytucji do rzeczy właściwie niemożliwej na świecie, czyli przyjęliśmy w szczycie 2 miliony osób, w 90% kobiety i dzieci. Zajęliśmy się z nimi w ten sposób, że byli bezpieczni, nakarmieni i mieli opiekę społeczną. To daliśmy czas państwu, żeby się zorganizowało później. Po czym nastąpiła kolejna groźba, że będziemy następni. I piszemy podręcznik rządowy na wypadek kryzysu i wojny, który mówi o plecaku ewakuacyjnym. Czyli jak coś się złego dzieje, to samotnie masz ubrać plecak i gdzieś pójść, czy coś ze sobą zrobić. I pomijamy jednym słowem to, co jest najistotniejsze. Przecież po tym zrywie właściwie społeczeństwo pokazało, jak powinno się zachowywać w sytuacji kryzysu. W związku z tym podstawą jakiejkolwiek rozmowy o kryzysie jest rozmowa, słuchajcie, w kryzysie musicie być wspólnotą, bloku, kamienicy, najbliższych domów jednorodzinnych. To jest podstawa działania, żebyście sobie mogli pomóc. Przecież potraficie to robić. Nie będzie telefonu, zastąpcie to czymś innym. Nie będzie światła, zobaczcie, kto nie ma światła. Zajmijcie się osobami starymi i schorowanymi. Pilnujcie dzieci, ponieważ one psychicznie znoszą to o wiele gorzej niż wy. To wszystko jest zresztą w podręczniku, który wydał jeden z samorządów w Polsce. Ale nikt nie pisał tam o plecaku ewakuacyjnym, który jest symbolem samotności wobec kryzysu.
1: No dobra, mogę ja? To ja ci brutalnie odpowiem jedną historią, dobra? To, nawiązując do dokładnie tego przypadku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, przyjmowaliśmy na Dworcu Zachodnim, to był naprawdę chyba główny węzeł, gdzie przewalały się tysiące ludzi z walizkami. Ja tam byłam wolontariuszką i była tam toaleta, która była bardzo potrzebna, bo tam koczowali ludzie z dziećmi, ogromne ilości ludzi, na tym starym takim dworcu autobusowym. I ta toaleta była płatna. I otworzenie tej toalety, tak żeby ona była bezpłatna, wymagało interwencji poselskiej, wiesz, u dwóch wiceministrów, jednego wicewojewody, co? Jednego prezydenta, wiceprezydenta Warszawy. A i tak finalnie...
0: To brzmi jak jakiś ponury absurd.
1: Poczekaj, i tak finalnie cię dowiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie stanąć na wskroś wolnego rynku, bo to jest agent jakiejś tam agencji podspółki dworców dworca, rozumiesz? Więc... Ja bym chciała tylko jednego, żeby państwo przygotowało się na to, że ta toaleta powinna być otwarta w 15 minut w razie takiego kryzysu, tak? Bo już resztę zrobią ludzie.
0: Odsyłam państwa do książki Naród do zadań specjalnych. Hanna Gil-Piątek i Bartłomiej Sienkiewicz byli gośćmi Pisarek i Pisarzy. Bardzo wam dziękuję. Program przygotowała Katarzyna Kozak. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
1: Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy siatkarze ponownie mistrzami Europy. Nasza reprezentacja w Mediolanie pokonała Francuzów. To już dziś mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta. Nadal trwa cisza wyborcza. Michał Moskal zawiesił członkostwo w PiS. Teraz będzie się tłumaczył na piśmie. To są informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. Na początek polscy siatkarze, którzy obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w 2009 roku i 3 lata temu w Rzymie. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Teraz w informacjach Kraków już dziś początek głosowania w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale do głosowania będą otwarte od 7, a głos będzie można oddać do 21. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje także cisza wyborcza. W TOK FM również wieczór wyborczy będą łączenia ze sztabami eksperci, a zaczynamy o 21. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ignora M. na okres 3 miesięcy. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W jego wyniku zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne, mówi Bożena Harysz-Wołążyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
1: W piątek prokuratura przedstawiła zarzuty wobec napastnika. 31-latek może odpowiedzieć za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych i uszczelnieniem granic zewnętrznej wspólnoty. To wnioski po szczycie migracyjnym w Monachium, jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Rozwiązania paktu migracyjnego nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom. W rozmowach uczestniczyli ministrowie do spraw wewnętrznych z 18 państw europejskich, w tym z Austrii, Francji, Włoch, Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji. Czekamy na wyjaśnienia na piśmie. Taką decyzję o zawieszeniu członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości przez posła Michała Moskala komentuje rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski. Poseł Moskal przyznał, że podjął decyzję po rozmowie z prezesem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim. Media szeroko opisywały jego spotkania na Ibizie z szefem Zonda Kryptoprzemysłowym Kralem, z którym według Onetu poseł PiSu miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Polityk zaprzecza tym oskarżeniom, o czym więcej opowie Tomasz Węska.
3: Na platformie X Moskal napisał, że zawiesza członkostwo w partii w związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość i że robi to do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności sprawy. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, ale jak zapewnia rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski, inicjatywa wyszła od Moskala, a nie od prezesa PiSu.
4: Nie wiemy, w jaki sposób te poprawki były przekazywane. Pan poseł Moskal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka. Także zadeklarował, iż złoży pisem wyjaśnienie.
3: I partia na te wyjaśnienia, jak mówi Karski, czeka. Sam Moskal twierdzi, że ma podejrzenia dotyczące źródeł i mechanizmu przypisania mu odpowiedzialności za kształt poprawek do ustawy o kryptoaktywach. W sprawie śledztwa dotyczącego Zonda Krypto i zaginięcia twórcy poprzedniczki tej giełdy, Sylwestra Suszka, aresztowano m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza oraz byłego policjanta Artura K. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: A na ten temat także piszemy na portalu tokfm.pl. Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, apelują lekarze i zachęcają do szczepień. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, aby nabrać odporności. Receptę na szczepienie może dać nam lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
5: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
1: A szczepienia, nawet jeśli zachorujemy, łagodzą przebieg infekcji. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne, a poza grypą warto też się zaszczepić na COVID. blisko, coraz bliżej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale dziś ma nastąpić zdecydowany przełom w pogodzie. Więcej słońca i cieplej, tak ma być niemal w całej Polsce przez najbliższe dni. O tym mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: No i jeśli te prognozy by się o tym ociepleniu sprawdziły, to jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
1: A optymistyczna wersja zakłada, że babie lato utrzyma się nawet do 8 października. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzina. Już teraz sprawdzamy szczegóły prognozy pogody. Na razie jednak 25 stopni nie widać, ale niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur w całym kraju, nie będzie padać od 18 stopni. To w Gdańsku 20, w Warszawie, Łodzi i Lublinie 21, w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, ale wiatr będzie słaby.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
3: To jest program Przy Stole, ja nazywam się Tomasz Fęskę i spędzimy razem czas do 13. W zeszłym tygodniu wraz z moim gościem przybliżałem Państwu fascynującą historię polskiego dania, które każdy chyba zna ze swojego domu, historię bigosu, która jest no, o wiele bardziej złożona i starsza niż może się wydawać. Ta audycja jest do odsłuchania w podcastach TOK FM w naszej radiowej aplikacji. Dziś też będzie o daniu bardzo tradycyjnym, bardzo emblematycznym, ale przede wszystkim dla kuchni litewskiej, choć no właśnie, przede wszystkim, jednak nie tylko. Mowa o chłodniku litewskim, nazywanym przez Litwinów Šaltibarščiai. Tych z Państwa, których dziwi audycja o chłodniku pod koniec września, uspokajam, jest do tego całkiem dobry, ciekawy powód, mianowicie taki, że nasz sąsiad Litwa rozpoczęła pracę nad swoją pierwszą krajową strategią turystyki kulinarnej na najbliższych 10 lat. No, plan jest ambitny, wzmocnić pozycję

go prawa do wytwarzania produktów pod pewną nazwą na określonym obszarze, czy wpisywania niektórych tradycji na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czy też wokół standaryzacji produkcji rozmaitych wyrobów, do czego zaraz wrócimy. Nie zawsze to, czemu dane danie czy dana kuchnia zawdzięcza swoją siłę i popularność, jest oczywiste. Na przykład pierwszy z brzegu – pizza. Skojarzenie jest bezwarunkowe. Oczywiście Włochy, Italia. Ale brytyjski historyk John Dickey w swojej książce Delicja o historii włoskiego jedzenia zauważa, że aż do XIX wieku pizza poza Neapolem uparcie nie chciała się przyjąć. Słowo pizzeria pojawiło się w słowniku mowy Dantego dopiero w 1918 roku. Jeszcze w latach 40., krótko po wojnie, kiedy neapolitański dziennikarz opisywał swoje miasto międzynarodowej publiczności, używał tego słowa w cudzysłowie. Niepewny, czy ludzie w ogóle wiedzą, o co chodzi. A placek, pizza, zyskała szerszą popularność dopiero na przestrzeni lat 60. i 70. Włoski historyk gastronomii Luca Cesari drażni swoich rodaków, regularnie przypominając im, że włoska kuchnia w ogólności, a pizza szczególnie, szeroką promocję na świecie zawdzięcza włoskim migrantom do Ameryki, i w konsekwencji Amerykanom. Niestety efektem ubocznym było wynalezienie bardzo ciężkiej, grubej i takiej obscenicznie serowej wersji pizzy. UNESCO stara się nie wchodzić w międzynarodowe czy wręcz transkontynentalne spory. Na listę dziedzictwa niematerialnego 9 lat temu wpisało więc nie tyle sam bardzo materialny przecież placek, co kulturę neapolitańskich pizzajoli. O tym, że rozpoznawalna kuchnia to siła, świetnie wiedzą na Bliskim Wschodzie i na Kaukazie. W 2014 roku Armenia doprowadziła do wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO tradycji przygotowywania lawasza, tego cienkiego chlebka, którego wypiek trwa czasem zaledwie 30 sekund. Jako formę ekspresji ormiańskiej kultury. Nie obyło się jednak bez ciężkich dyplomatycznych sporów, bo przeciwko uznaniu lawasza za rzecz ściśle związaną z Armenią zaprotestowały Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Turcja, a także Iran. Z prostego powodu. Nawet jeśli nie wszędzie tam robi się lawasza, to przygotowuje się coś bardzo podobnego. UNESCO przyjęło iście salomonową strategię. Pozytywnie rozpatrzyło wniosek Armenii o wpisanie tradycji przygotowywania lawasza na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale zaznaczyło, że Armenia wyłączności na wypiekanie lawasza nie ma. A dwa lata później spór został jako tako zażegnany dzięki wpisaniu na tę listę również wielonarodowej kultury przygotowywania i wypieku płaskich chlebów o różnych nazwach i krajach pochodzenia. I tu już nie mówimy tylko o lawaszu, ale też o katyrmie, jupce, jówce, czyli wypiekach, o których zapewne w Polsce mało kto słyszał, ale których znaczenie i tradycja powstawania jest dla wspomnianych wcześniej krajów sprawą fundamentalnej rangi. W 2008 roku libański biznesmen Fadi Abboud rozważał pozew przeciwko Izraelowi za okradanie Libańczyków z ich narodowej kuchni. Brytyjski The Guardian opisywał wtedy nową wojnę pomiędzy Libanem i Izraelem. Dziś pewnie ten żart byłby zdecydowanie nie na miejscu. Wojnę nie o terytorium, a o humus, czy humus, jak to pięknie wymawiają ludzie na Bliskim Wschodzie, czy szerzej o ciecierzycę i o bób, ale też o tradycyjnie kojarzone z Libanem takie dania jak tabulech. Niemal równo 6 lat temu Koreańczycy starli się na słowa i dyplomatyczne zabiegi z Chińczykami o kimchi. Wszystko przez błędny anglojęzyczny tekst chińskiego serwisu Global Times, który sugerował, że Chiny ustanowiły międzynarodowy standard ISO dla kimchi. Południowo-koreańskie Ministerstwo Rolnictwa musiało wydać oświadczenie, że chodziło jednak o paosai, czyli inny rodzaj kiszonek, bardzo popularny w Chinach właśnie, ale jednak różny od koreańskiego wyrobu. Część ekspertów sugerowała jednak wtedy, że ta pomyłka chińskiego portalu wcale nie była taka przypadkiem, a Chiny ostrzą sobie zęby na, jak to ujęła jedna z komentujących sprawę ekspertek, zasoby kulturowe otaczających je narodów.
O podobnych utarczkach posłuchają Państwo także w mojej rozmowie z profesorem Laužikasem o wysiłkach Litwy, by uczynić swoją kuchnię bardziej rozpoznawalną i pożądaną w

0: Europie. Będzie o ostrej reakcji Rosji na ukraińskie zabiegi dotyczące barszczu. Będzie też o komicznym, moim zdaniem, zatargu o chłodnik litewski z powodu dość niefortunnego, a w każdym razie niefrasobliwego artykułu w New York Timesie. I na zakończenie sezonu letniego będzie także o tym, że ta nieskomplikowana przecież zupa, jaką jest chłodnik litewski, ma liczne tajemnice i fascynującą, a nieznaną w Polsce szerzej historię. A profesor Laužikas, ekspert od chłodnika, zdradzi Państwu, jak przygotowuje go dla siebie, więc można zrobić notatki, które przydadzą się za kilka miesięcy. Dzień dobry, kłaniam się Państwu w sobotnie popołudnie. Nazywam się Tomasz Fęska, a to jest program Przy stole, w którym dziś goszczę pana profesora Uniwersytetu w Wilnie, Rimvydasa Laužikasa. Dobrze wymówiłem?
1: Laužikasa.
0: Panie profesorze, tak w ogóle na otwarcie, to pan często robi chłodnik albo często jada?
1: No, w naszej rodzinie to jest i w wielu rodzinach litewskich to jest bardzo zwykła potrawa przez lato. W naszej rodzinie to kilkadziesiąt razy robimy, to bardzo popularne.
0: Wyjaśnię, dlaczego właśnie to pytanie na dzień dobry, bo rozmawiamy w Toruniu, nagrywamy tę rozmowę przy okazji Toruńskiego Festiwalu Smaków, gdzie pan profesor Laužikas przyjechał opowiedzieć chłodnika litewskiego historię prawdziwą. Pół żartem, ale też pół serio zapytam, czy to znaczy, że ta historia jest zakłamana?
1: Nie, to tutaj no, mówimy o tych dwóch rzeczach chyba. Jedno to jest potrawy narodowe, a druga to jest przepisy prawdziwe.
0: I to się różni?
1: No to się różni, bo w ogóle to nie mamy prawdziwych przepisów, bo przez ten sam czas, w tym samym przestrzeniu znajdowało ile różnych przepisów na tę samą potrawę. I na przykład teraz też, kiedy ja robię takie wydarzenie z chłodnikami, to ja zapytam ludzi, kto robi na domu biały chłodnik. Bo zwykle na Litwie teraz chłodnik to jest różowy, no, czerwony. I wiele ludzi pokazuje, że tak, my robimy, moje babcie, i tak, to prawdziwych przepisów nie ma, tylko to jest takie nasze...
0: Dziękujemy bardzo za kawkę.
1: Jest takie nasze żądanie znaleźć jaki to standard jednego prawdziwego przepisu, a potem już odwrócić inne przepisy jako takie nieprawdziwe. Gastronomia albo niematerialne dziedzictwo tak nie pracuje, tak w ogóle nie ma. A druga rzecz to już jest potrawy narodowe, które w ogóle zaczyna od pierwszej połowy XIX wieku, od tych czasów romantyzmu, kiedy no, w ogóle oświęcone ludzie znaleźli chłopów. I pojawiło się, że te chłopy są różne, bo szlachta to mówiła...
0: Niemożliwe.
1: No tak, niemożliwe. Bo szlachta w Rzeczpospolitej mówiła na języku polskim, miała takie tożsamość kulturowe, ale ta jedna tożsamość była więcej związana z zachodnioeuropejskiej kultury i z sarmatyzmem, a tamten litewskość albo polskość to była już taka obywatelska, że to obywatel Wielkiego Księstwa czy Korony. A chłopy mówią na różnych językach, ma różną odzież, jada różne potrawy i z tego wychodzi ideja kuchni narodowej, ale historia w sensie UNESCO to nie jest pierwsza zmianka źródła historycznych, a to jest przedanie tej tradycji z pokolenia do pokolenia.
0: Czyli taka trwałość.
1: Przez kilka pokoleń. I druga to jest, czy ludzie z tej wspólnoty, narodu, miasta zrozumieją to potrawę jako część tożsamości tego regionu.
0: To do tego wrócimy, do chłodnika wrócimy, bo interesuje mnie inny temat, który się trochę z tym wiąże. To znaczy, no właśnie to, że Litwa rozpoczęła pracę nad państwową strategią turystyki gastronomicznej. O co chodzi w tej inicjatywie?
1: Są kilka rzeczy, które, no ja myślę, są ważne do litewskiej tradycji. Dziedzictwo niematerialne to jest proces ewolucji. I ta ewolucja na Litwie była przetrwana przez czasy sowieckie, bo tam ten był standard obszepitu, produktów nie było.
0: Znamy to z Polski, ocet na półkach i tyle.
1: No tak, no dodajcie tam kwadratem to, co było w Polsce. No to tam, tak. I potem już po niepodległości to ten proces jak zwróci do tej naturalnej ewolucji, ale ten proces jest taki jak recovery in English, no po angielsku. angielsku to
0: takie odzyskiwanie, takie
1: odzyskiwanie takich no rzeczy, które są, mogą być przyznane jak część tożsamości, jak część turystyki, bo turyst, który jedzie do Litwy, to chce spróbować potrawy litewskie. On szuka gastronomii litewskiej i to same ludzie, które żyją na Litwie, to też takie jest pytanie związane z tożsamością, to jest potrawy litewskie, bo w ten czas sowiecki był zrobiony taki list potraw litewskich z cepelinami, z babką ziemniczaną, tam blinami albo plackami ziemniczanymi, ale te potrawy, one nie były typowe do Litwy przed II wojną światową. To znaczy, to takie było trochę ideologicznie i tak zrobiony ten list, ale też no, wielu ludzi myślą na Litwie, że to jest tylko no, trzy albo cztery potrawy, które są w ogóle prawdziwe litewskie i to wszystkie są ziemniaków. To ja nie mam nic przeciw ziemniaku, ale ta kuchnia litewska
0: jest bogatsza.
1: Tak, jest bardziej bogatsza.
0: Zaciekawiły mnie dane litewskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, że prawie 4/5 turystów wskazuje chęć spróbowania litewskich potraw i napojów jako jeden z ważnych powodów wyboru Litwy. I to jest więcej niż wskazania dotyczące przyrody czy kultury. Więc czy to jest trochę tak, że od tego, co zjemy, jak zjemy, zależy to, jak zapamiętamy miejsce, które odwiedzamy?
1: No tak. I to ja myślę, że to jest takie trend taki typowy do wszystkich turystów wokół świata, bo teraz ludzie szukają lokalne produkty, szukają lokalne takie no, potrawy, lokalne restauracje, żeby spróbować smak tego regionu, albo smak tego państwa, tego kraju, mieć tam takie konkurencje ze Włochami albo ze Francją, no to jest niemożliwe, bo to już przez setki lat już to jest komunikowano, że jako bardzo, bardzo takie ważne dziedzictwo. Ta konkurencja, no to oczywiście do ludzi, które są takimi profesjonalami albo tam architektury, albo sztuki, to jest ciekawe, ale do turyzmu masowego to chyba ta gastronomia, kulinaria, to jest jeden z dróg, jak powołać ludzi jechać do Litwy, bo to jest kuchnia, która różni się od innych krajów i dlaczego nie?
0: Bo mnie zafascynowało, że Litwa w ogóle pracuje nad taką strategią, nad taką polityką. Pomyślałem sobie za pierwszym razem, jak o tym usłyszałem, aż zaklaskałem w ręce, mówię, jaki to jest świetny pomysł, że wreszcie ktoś potraktował w Europie Środkowej, Europie Wschodniej jedzenie, gastronomię poważnie. Włosi to rozumieją, Francuzi to rozumieją, Amerykanie, Meksykanie. No my w Europie Środkowo-Wschodniej mam wrażenie, że tą kuchnię to tak jeszcze dopiero zaczynamy rozumieć, że warto promować.
1: No tak, ale ja myślę, że w Polsce to też rozumiem o tym. Kiedy ja patrzę na przykład do polskiej tej dyplomacji kulinarnej, to ta dyplomacja jest. A na Litwie nie mamy, no w ogóle nie mamy nic, to takie jest prywatne inicjatywy związane z tym. To jest bardzo dobre, że państwo zrozumiało, że to jest ważne. I teraz już musimy tylko zrobić, bo na przykład, kiedy jest tam rating różnych kuchni narodowych, tak?
0: Taste Atlas.
1: No tam, Taste Atlas albo tam inne, to jest ciekawe, że na przykład, no, kuchnia polska i litewska jest bardzo, bardzo związana i bardzo podobna jedna do innego. Kuchnia polska to już teraz jest między miejscem 10, 12, 15. Litwa 35, 36, tam w czwartym dziesiątku. I dlaczego? Dlatego, że nie ma komunikacji. Z jednej strony to nie ma takiego zrozumienia, a co w ogóle to jest kuchnia litewska, no jak taki produkt. Kiedy ja podróżuję po Polsce, to ja znajdę w każdym mieście kuchnię polską. To może być lepiej, to może być nie tak dobra kuchnia zrobiona, ale ta marka tożsamość, że my sprzedajemy kuchnię polską, to ona jest. Teraz, kiedy podróżujemy po Litwie, to rzadko znajdziesz miejsce, gdzie tak jest no, pozycjonowane, że to jest restauracja kuchni litewskiej. No, na przykład tam w Wilnie są kilka restauracji, które tak, oni komunikują, że to jest kuchnia litewska. To, ale niewielka ilość tego.
0: A co chce promować Litwa? Bo w ciągu kilku lat Wilno zrobiło kawał dobrej roboty. Wydawałoby się, że tak z niczego stworzyło bardzo barwny, radosny festiwal Święto Chłodnika, Pink Soup Fest. No to Chłodnik świat już chyba zna i poznał i pokochał za kolor, za tą taką radosną atmosferę, otoczkę, za lato. A sam pan wspomniał, że sami Litwini często kojarzą kilka przepisów jako te tradycyjne, a nie jest to litewska kuchnia prawdziwa. To co jest prawdziwe?
1: My mieli takie період в історії Литви, то теж заставило тож до тож самості, ну та так биве, то не мусимо одвручити то, що не цепеліна то вогуле не литівська, ну люди
0: робіон і любіон.
1: Він любіон, але теж юж та культура картофля, культура земляку на Литві юж іде до долу трохи, бо, наприклад, перед незалежністю Литва була одна з лідерів в світі по консумпції земляков 6 кілограмів через обивателя. То було хіба 150-140 кілограмів. Зараз ми єстешмо на позьомі краю середньоморських, то 45-50, то та культура мінішен, але я мислам, що то таке сон ружне жрудло інспірації до того, і одно жрудло, то, очевидно, є кухня історична, то починаючи від тієї кухні моєї бабці або моєї прабабці, бо що значить бабці, прабабці, то значить часи мензовоєнні. Коли кухня була ружнила, дуже ружнила від тієї земнякової кухні часів совєтських. І кончаючи вже тими приписами історичними, бо теж така була дуже цікава ініціатива Вільня, коли 70 лет від першої зменки Вільна в журдах історичних, то був 2023 рік, то була така ініціатива Вільна кулінарнього, в котором ресторації, теж історики, я теж трохи працював над тим проєктом, ми ділилися приписами, які сон або були історичні, типові до Вільна. Ну, там, наприклад, такі шелтоноси були типові до Вільна, які, ну, там такі, ну, як пироги, то там таке щупак на жолто, там з тим сосом шафрановим, ну, такі були типові до Вільна, яких ми знайдемо в вілі жодних. І та ініціатива була для того, щоб ресторація могли зналазити такі інспірації з тієї історії, але не з історії моєї бабці або прабабці, але з історії 11-го, 16-го або 16-го віку до приписів в часи тражніших. Литва перестала часто була така велокультурова. То татажові, караїми, жиджі, там, ну, поляці, білорушіни, німці, то тих сон дуже-дуже вілі приписів. І, наприклад, з польським спільнотом на Литві, то теж там сон люди, які роблять, там є ресторація польська, пан Тадеуш, та шефова кухня тієї ресторації заедитувала ксьоншки о тих потравах. Тока, ну і та ксьоншка така цікава, то ці потрави такі старошвєцькі, там, ну, з 19-го віку такі типові до тієї кухні. То теж така інспірація. Ну і потім це сон та кухня регіональна. Бо до того є цікаво, що Литва то такий малий край, ну там з порівняно з Польщею або інші краями, але то сон таке дуже-дуже такі регіони, ну, наприклад, кухня жмутська, то ма таке дуже архаїчне речі, ну там таке, ну, теж така версія холодника, вже не холодника, але така убога версія, яка, ну, історично то робили з кощі огону і з голови шледжа.
0: Ну, такі убогі зупи то ми теж в Польщі знаємо, бо Шнос ми, наприклад, водзьонкę, таку дуже худу зупу, теж чосонкову.
1: Ну так, от там цибулова зупа, ну то там огон, кощі, голова, шледжа буржили в п'єсу, перебіли на монке, і на то монке доливали води, оцту і додавали цибулі.
0: Пан то яду?
1: Я то яду, бо то є популярно на жмуджі. І, наприклад, сон кілька ресторацій, там, ну, центру жмуджі, зараз є місто Тельщей. В Тельщей є можливість спробувати, що ядом з...
0: Як то смакує?
1: Ну, такі, як кваскувати квас, ну, але то смачно, з хлібом, з земляками, то можливо з'їсти, можливо спродати до людей тражніших.
0: Як цікавостка.
1: Ну, як цікавостка, але і по смаку, бо ми зрозуміємо, що частина тих потрав давніх, то по смаку ми не можемо передати до людей тражніших, бо не будемо їдати. Ну, там, ну, добре, там ще всі ті зупи з крові.
0: Полевки, у нас черніна.
1: Ну, черніна, все. Ну, я не вім, ілі люди зараз пенче куповачте на зупи в ресторації і єш. Ну, добре, там кашанка, ну так, але ті зупи. То ні, то сон такі речі, і теж є таке жрудло інспірації. І, очевидно, я мислам, що кілька мислам о тій стратегії, то з єдної сторони, то є така еволюція, інспірація ten recovery procesy.
0: Powrót do swojej tradycji.
1: No tak, powrót do swojej tradycji, a potem z drugiej strony to musi pracować też profesjonale, no kucharze, szefowie, tam historyki, tam ludzie z turystyki, to musimy zrobić tak już, no profesjonalnie, tam, no nie wiem.
0: Brzydko to brzmi, ale żeby to był gotowy produkt.
1: No tak, gotowy produkt, tam jakie to list potraw litewskich, albo tam jakich list regionalny, który związany jest z historią tego kraju. Chyba będzie sukces.
0: To jest program Przy Stole w TOK FM. Ja nazywam się Tomasz Węskę. No i wracamy do rozmowy z naszym gościem, profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, panem Rymvidasem Laužikasem, z którym zaczęliśmy audycję od, a jakże, pytania o chłodnik litewski i obiecuję, że jeszcze do tego pysznego tematu wrócimy, ale rozmawialiśmy też o tworzonej właśnie przez władze Litwy państwowej czy narodowej strategii turystyki gastronomicznej i tak się zastanawiam, czy kuchnia może być taką soft power. Spotkałem się kiedyś z taką dość interesującą interpretacją tego, dlaczego to właśnie kilka lat temu zaistniał festiwal chłodnika w Wilnie. No i skracając bardzo, chodzi o to, żeby zachodniemu światu, państwom odległym od Bałtyku, na drugim krańcu Europy, czy może nawet za oceanem, no Litwa, proszę mi wybaczyć to spostrzeżenie, niewielki przecież kraj, żeby ta Litwa zaczęła się mocno i pozytywnie kojarzyć. Żeby w razie zagrożenia ze strony Rosji na przykład powstała taka oddolna presja ze strony ludzi, hej, to jest ten fantastyczny kraj, który robi różową zupę, musimy coś zrobić, musimy reagować, tak?
1: No oczywiście to może być, bo możemy przypomnieć konflikt między Rosją i Ukrainą, kiedy Ukraina podała te dokumenty do listu UNESCO z barścią, to tam był bardzo taka agresywna reakcja Rosji.
0: Zupa wywołuje konflikt państwowy.
1: No to zupa wywołuje, no oczywiście my wiemy, kiedy no, konflikt o dziedzictwie niematerialnym to nie jest konflikt o dziedzictwie niematerialnym, bo to jest głębsze. Co jest ważne w tym przypadku? Jest ważne, że ten element, który jest proponowany jako, nie wiem, taki symbol turystyki albo symbol tej soft power, żeby on był oczywiście zrozumiany przez ludzi tego kraju jako element ważny do tych ludzi. Bo tam, nie wiem, tam możemy proponować jakie to pieczone ślimaki jako potrawa litewska. Ale ktoś w Litwie zrozumie pieczone ślimaki jak potrawy litewskie. No to jest jedna rzecz, to bardzo ważne, że ludzie zrozumieli. To potem już możemy pokazywać i z tym chłodnikiem to tak jest, że przed COVID-em ta taka agencja Prawie Lituania zrobiła takie badanie o tożsamościach kulinarnych litewskich i sformułowali liście 50 potraw litewskich. No tam na poziomie ekspertów. Jakie potrawy eksperty rozumieją jako litewskie? I potem było głosowanie. Głosowało więcej niż 10 tysięcy ludzi. Co dla Litwy do 3 milionów populacji to jest bardzo, bardzo...
0: Duża próba.
1: Bardzo duża próba. Oczywiście chłodnik zajął pierwsze miejsce. 84% Litwinów rozumie chłodnik jako część tożsamości litewskiej. To w ogóle bardzo dobra potrawa do tego. No potem już ten kolor w chłodniku, który jest wyjątkowy. No niewiele w świecie potraw z takim kolorem. No
0: właśnie rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy tą rozmowę w drodze tutaj do kawiarni, że chłodnik ma kolor Barbie.
1: No tak, i to kolor Barbie, to możesz zdobyć wszystkie tam różne odzież, tam nie okularzy, czapki, co. No potem to jest taki bardzo łatwy przepis. Każdy może zrobić chłodnik, to nie jest taki skomplikowany, że tylko dla szefów kuchni. To jest taki przepis, który bardzo łatwo przerobić. No na przykład jest łatwo zrobić, nie wiem, chłodnik wegański.
0: Powiem panu szczerze, że jak byłem na festiwalu chłodnika w Wilnie, chłodnik wegański smakował mi chyba bardziej niż niewegański. To chyba było na mleku owsianym, zagęszczonym jakoś. Pyszne.
1: No tak, tak. I też ważne, że chłodnik bardzo łatwo spróbować na Litwie. To taki był bardzo dobry wybór, a potem już to jest komunikacja. Ale ta komunikacja musi mieć podstawę, to tożsamość, to ja łatwość i różne rzeczy. I kiedy już mówimy o tej soft power, to zwykle takie małe kraje jak Litwa, no one nie ma nijakiej asociacji. No zapytaj, nie wiem, w Paragwaju czy w Afryce Południowej o Litwie, no to takie puste miasto do wielu ludzi w świecie, to dobrze. Iż Litwa to będzie chłodnik litewski, różowy kolor, to tak. A druga rzecz to jest taka, no, kiedy mamy takie konflikty, no, kultury. No, my mieszkamy w Europie, w świecie takim, który jest teraz, to w konfliktach, no, ludzie wybiera stronę. I te takie sentymenty, albo takie, no, turystyczne, dobre takie wzmianki o tym kraju, no, jaki to związek z tym krajem, to on też może pomóc, w jakim to konflikcie ludzie wybierą nasze strony. Tak, te rzeczy, które zaczyna od takich bardzo, bardzo banalnej rzeczy, jako potrawa, jako kuchnia, one mogą kończyć takim bardzo ważnym wspieraniem w konfliktach, bo te ludzie czują sentyment do tego kraju, że to tam, nie wiem, to takie
0: sympatyczne, warte obrony.
1: To była, nie wiem, taka bardzo przyjemna podróż do mnie i to podobnie. To tak pracuje ta soft power.
0: To wróćmy do przyjemniejszych tematów, czyli samego chłodnika. Bo ja kiedy jechałem do Wilna na Pink Soup Festival, to spotkałem się z pytaniami: to w Wilnie chłodnik jakoś inaczej smakuje? Jakoś Litwini robią go inaczej niż Polacy?
1: No to jest różnie, ale co ja lubię w Polsce, to że możliwe, że w jakiej karczmie znajdziesz chłodnik litewski, który był bardzo podobny do XIX wieku niż teraz. Bo teraz chłodnik litewski, on jest robiony, no, zwykle na podstawie kefiru. No, my wszystkie rozumiemy, że przed II wojną światową kefir to nie był popularny produkt w krajach, no, naszych krajach. I tam na przykład w niektórych regionach Polski, albo w niektórych karczmach jest możliwe znaleźć chłodnik litewski z XIX wieku. To różnie od chłodniku litewskiego teraźniejszego, ale to jest bardzo przyjemne i bardzo ciekawe.
0: A ten z XIX wieku to na czym jest, skoro nie na kefirze?
1: No na przykład to może być na takim zakwasu i dodane śmietany.
0: Pan mówił, że nie ma jednego przepisu na chłodnik, każdy robi go inaczej. To też jest takie bardzo symptomatyczne dla kuchni takiej domowej, narodowej, że właśnie co dom, to przepis. Ale chłodnik się wydaje z drugiej strony taki mocno usankcjonowany. Że to jest zawsze ten kefir, że to jest zawsze botwina, pewnie koperek.
1: No to też jest taka trochę dziedziniec czasów sowieckich, bo w czasy sowieckie to był taki list standardowych potraw do tej gastronomii publicznej, do jadalni, do restauracji, no wszystkie musieli robić po tym samym przepisem, po tych samych kartkach technologicznych. I ta standardyzacja, ona zrobiła swoje stare przepisy na chłodnik, część tych przepisów już mamy tylko w materiałach etnograficznych, już nic nie gotuje w domu. I teraz wielu ludzi robią ten chłodnik typowo z kefirem, z korzeniami czerwonego buraku, ogórkiem i cebulą.
0: Ale pan mówił mi jeszcze, jak szliśmy tutaj na kawę, o chłodniku na mięsie, na rakach?
1: To był typowy chłodnik litewski z pierwszej połowy XIX wieku. No to oczywiście to był taki, jak zakwas i śmietana, albo jakieś siedle mleko, jak to do podstawy. Potem różne warzywa, typowe to ogórek, ktoś lubi kwaśniego ogórku, nie tylko świeżego ogórku, to cebulia, to mogli być też kalafiory, szparagi, ale do tego dodawali szyjki rakowe.
0: Wow!
1: Tak, i mięso. I mięso, ale nie tłuste mięso, to wołowina, cielęcina.
0: To ja rozumiem, że szyjki rakowe takiej słodyczy dodawały pewnie.
1: To muszę dodać, no to taki smak, taki słodko, kwaszno, mleczny, to chyba tak było. Ale teraz ludzie szukają inne przepisy. I na przykład taki jest przepis z północnej części Litwy, w którym dodaje śledzie. Spierw ludzie patrzyli na to, no śledzie.
0: Oj, ja bym zjadł.
1: Tam wygląda, ale potem już, możecie tam dać ten przepis na ten chłodnik, bo było bardzo smaczne.
0: Powiem panu, że dla mnie Polaka urodzonego nad Wisłą na ziemi chełmińskiej, czyli z grubsza tu, gdzie rozmawiamy, no było dla mnie jednak małym zaskoczeniem, że Litwini często do chłodnika dają ziemniaka w różnych postaciach, pieczony, puree. A ja jestem przyzwyczajony do jajka i ziemniak mnie zaskoczył, ale to jest świetne połączenie.
1: Nie, no tak, to bardzo typowe jest ziemniak do chłodnika litewskiego, ale ta tradycja już jest nie tylko z czasów sowieckich, to już przed II wojną światową to było typowo dodać ziemniak do tej chłodnej zupy, do tej chłodnej potrawy. No i oczywiście musimy zrozumieć, że ten chłodnik w języku litewskim szaltibarszy, w języku polskim to chłodnik litewski, ale to nie jest jakie to wyjątkowo litewskie, co podobnego, że to była potrawa bardzo podobna do tej przestrzeni Rzeczpospolitej Wojgo narodów. Tam Białoruś, Polska, Litwa, chyba na Ukrainie mniej, bo na Ukrainie ten już barszcz...
0: Na ciepło.
1: Na ciepło. No i potem ну, на przykład там перша змянка, ну, дві перші змянки, одна перша змянка є з прусо-всходних на язику литовському, там же 17 віку, друга змянка є у такого Ремігіуша Ландовського, там така книжка о флорі польській, і там він пише, що Литвіни з бураків роблять там такі зимні зупи і тому подобне. А холодник литовський вимишлял хіба Адам Мицкевич, бо по раз перший, то вже та потрава є литовська, ми маємо в пані Тадеуша Адама Мицкевича, і потім ж та назва холодник литовський є дуже популярна, але то не значить, що той холодник литовський є там, як воєнково литовський, не типово до Білорусі, Лотви, Польські, о інших краях. Бо коли мовиш про дідництво, люди дуже часто мислили, ну, як о дідництві матеріальним. Бо і ж я дам до пана цош, ну, не вім, там кубик, то я трачу цей кубик, я вже не мам. А дідництво не матеріальне, воно працює через, як мовили, ще через історію, з покоління до покоління, і через те ж саме. І ж і на край, і на спільнота, і на, не вім, регіон ма теж історія того, то є дуже добрий позіом до співпраці, бо ми є теж ми ченщон ті самі січі, бо ми jesteśmy związani przez historię, przez tożsamość. To bardzo ciekawe, to nie musimy...
0: No i piękne. A zapytam jeszcze, czy dla Litwinów Celtiberściaj to jest taka świętość może? Tak samo jak dla Włochów, nie wiem, taka prawdziwa carbonara, prawda? Albo dla Francuzów foie gras, że to jest takie nienaruszalne, wręcz zapisane w kamieniu, że to jest ta potrawa i wara od niej nie ruszać, nie zmieniać? Czy właśnie jest to podejście takie otwarte, taka ciekawość?
1: Podejście otwarte? Бо ну там, коли я мовив о тим різних przepisах вкладників, то ніц не буде przeciwnie, що то ні, то як ти можеш о тих різних przepisах, тільки є один przepis. Тільки, ну, є цікава жесть тим, як я мовив о тим воєнково-літельським. Ну, то та жесть, уж є ж так на кам'яні. І там була цікава теж така випадок, коли New York Times. Там такий був артикул о тим, що холодник литовський є найліпша польська зупа. І що стало потім, то там до амбасади литовської дошло. Така смішна річ. Бо люди не зрозуміють тієї вартості зв'язку через дідинець нематеріальне. І вони мислили, що...
0: Забралишмо Ліфіном зупу.
1: Зупу. Ну так, так, так, так.
0: Навіть не ми, тільки New York Times.
1: Ні, потім вже... New York Times реагував, що то є найліпша літня зупа в Польщі, але то є теж популярний на Литві. Ну, то що ж таке?
0: Дипломатичні.
1: Дипломатичні, але то вже... Już...
0: Panie profesorze, to tak mocą pana autorytetu, jak zrobić porządny chłodnik litewski? Co by pan zrobił, gdyby pan robił dla siebie?
1: No tak, kiedy robimy w naszej rodzinie, to jest podstawa, no niekie firmy, to jest podstawa siedle mleku, ale na Litwie jest taka, no chłodnik pracuje już jak taka marka targowa i jest siedle mleko do Celtiberściaj.
0: Особне.
1: Так, Celtiberщик кефірес, і то є додатком сметани. 7-8% тлущу в тим, потім є червоні бурачки мариновані, то теж є такі червоні бурачки, які називаються червоні бурачки до Celtiberщик. Але вони сон смачні, бо мариновані натурально в соку яблуковим, то так і дає присмак кваскощі, то так і, а потім цибуля і огурки, і коперек. І все.
0: Ziemniak чи яйко?
1: Ziemniak, ні.
0: І яйко.
1: Яйко до Celtiberściaj, а ziemniak...
0: Особно.
1: Особно.
0: А ліщі ботвінки теж пан використовує, чи ні?
1: Ні, зараз ні. Але то було дуже типове історичне. Холодника литовський з першої половини 19 віку, то кожене червоного бураку, то було нетипове складник, а то складало ще з ліщі білого бураку, або бочвини.
0: А то втеді мусив бути білий цей холодник.
1: Білий холодник. І потім вже з тих праць етнографів теж мами, ну, відео, що Литвіни робили холодник вже з ліщом.
0: А поляці це на то?
1: Глогер пише, що поляці роблять з кожень червоного бураку.
0: Дивіліся?
1: Втеді ні, але в 16-му, 17-му, 18-му віках, то та шляхта польська то дивилася, що Литвіни їдуть бочвини. Але то теж така була цікава річ, що ті бочвини, ті холодники їдли не тільки хлопці, але їдли аж до Магдатерія, наприклад, маємо холодник на столь Радживилов, Йозеф Франк, который был доктором в университете Вильнюсе, он подружал до Радживилов, там угощили его тем хладником, но это было очень популярно с тем бочвиньон, але до польских шляхт это было дивно, бо в Польше ты бочвиньон кормили швиньи, это было чекаво, что дивно, как Радживил может есть такой складник, который есть в Польше до швиньи.
0: А пан, как роби хладник для себя, то воли такий kwaśniejszy, czy łagodniejszy, słodszy?
1: Kwaśniejszy.
0: To mamy podobne smaki.
1: No tak, i ja oczywiście ja lubię taki gęsty chłodnik.
0: Ciepłe dni lata mamy już w zasadzie za sobą, powiedzmy sobie szczerze. O młodą Botwinę też będzie trudno, ale no w domach mamy ciepło. Jeść chłodnik przez cały rok?
1: Nie.
0: Sezonowo?
1: To bardzo sezonowo. To we wrześniu już skończy się, no to przejdźmy do innych potraw, które są gorące.
0: Będzie na co czekać na wiosnę.
1: Tak.
0: Gościem audycji przy stole był profesor Rimvidas Laužikas z Uniwersytetu Wileńskiego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w audycji przy stole słyszymy się znów już za tydzień o 12:00. Kłaniam się. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: mám. Mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
1: Raczej każdy ma z angielskiego, chyba dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
2: Da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
3: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
4: No, ja mam taką aplikację. Mhm. I w niej, mniej więcej w niej jest AI, więc... Ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
5: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
2: No. Czyli szkoła staje na wysokości.
5: Tak, akurat staje. No.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 3 miesiące aresztu dla podejrzanego zabójstwa na terenie klasztoru w Jarosławiu. Kolejne ofiary i ranni po nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Celem m.in. był Kijów. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych to wnioski po szczycie w Niemczech. To są informacje TOK FM przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Igora M. na okres 3 miesięcy. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W wyniku tego zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
8: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
7: Na w piątek prokuratura przedstawiła zarzut wobec napastnika. 31-latek może odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. A o szczegółach piszemy także na portalu tok.fm.pl. 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w nocnych atakach Rosji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Atakowane były cywilne budynki w Kijowie, Zaporożu, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim. Pierwsze w kraju miejsca schronienia pod boiskiem sportowym powstaje przy szkole podstawowej w Wielkopolsce. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska pod Poznaniem trwa budowa schronu na 100 osób, nad którym powstanie też orlik piłkarski. Będą 2 wejścia do schronu, mówi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
9: Przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni.
7: Dodaje, że schron będzie miał własne agregaty prądotwórcze, stały dostęp do pitnej wody i internet. Znajdzie się także przestrzeń na stołówkę i tymczasowe przedszkole, aby w sytuacji zagrożenia zmniejszyć stres ukrywających się tam dzieci. Schron powstanie w sumie w niespełna pół roku, bo koniec budowy jest zaplanowany na październik. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych i uszczelnieniem granic zewnętrznych wspólnoty to wnioski po szczycie migracyjnym w Monachium. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, rozwiązania paktu migracyjnego nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom. A w rozmowach uczestniczyli ministrowie do spraw wewnętrznych z 18 państw europejskich, w tym z Austrii, Francji, Włoch, Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze około 2 tygodni, aby nabrać odporności. O szczegółach opowie Bartosz Kądziołka.
10: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, bo może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
11: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
10: Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
12: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
10: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne. Poza grypą warto też zaszczepić się na COVID. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: 30 km nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Kluczowa inwestycja towarzysząca budowie jest już w trakcie realizacji. O szczegółach Paweł Radzewicz.
13: Dojazd do elektrowni będzie już oficjalnie drogą krajową numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
14: Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6, kole Lęborka.
13: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata, zgodnie z planem, podkreślał minister energii Miłosz Motyka.
15: To dzisiaj widać, dokładnie się spina. Nie będzie żadnych opóźnień. Wszystko będzie w czasie. Infrastruktura towarzysząca będzie w pełni gotowa na to, żeby móc obsługiwać prace, które będą przy elektrowni.
13: Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinien popłynąć za 10 lat. Skoczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
7: Na koniec sport. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w swoim pierwszym tegorocznym meczu w Lidze Narodów. Mecz naszych siatkarzy na stadionie, piłkarzy na Stadionie Narodowym był bezbarwny, ale biało-czerwoni byli bliżej gola. Pod koniec meczu mógł go strzelić Piotr Zieliński.
16: Wydaje mi się, że wszystko dobrze zrobiłem. Strzał może troszkę do boku i bardziej po ziemi, albo pod samą ladę i może by weszło, ale na pewno niewiele zabrakło, ale szkoda.
7: Komentował swoją szansę piłkarz Interu. W poniedziałek Polska zagra na wyjeździe ze Szwecją. A kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Już teraz przed nami pogoda. Niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur niemal w całym kraju. Nie będzie padać. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr na ogół będzie słaby.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: Nikt nie powinien być zaskoczony. Wszak nacjonalizację zapowiadał już literalnie manifest PKWN. Już po wojnie zaczęło się od przemysłu. Przejmowanie kopalni, gorzelni, cukrowni, hut żelaza, młynów, drukarni, po prostu fabryk wszelakich odbywało się, rzecz jasna, dla planowego odbudowania gospodarki narodowej, zapewnienia państwu suwerenności gospodarczej i podniesienia ogólnego dobrobytu. Rok później Hillary Mintz ostro atakuje pozostały sektor prywatny. Mówi, że przechwytuje dochody należne państwu, a to grozi odrodzeniem się kapitalizmu i upadkiem władzy ludowej. Do tego dopuścić nie można, to się rozumie samo przez się. Mintz postuluje więc upaństwowienie rynku. Władza rusza na bitwę o handel. Na państwową własność zostaje też przejęta nieruchomość przy krakowskim przedmieściu 42 przez 44. Hotel. Hotel Bristol. Przyjmował gości już od niemalże pół wieku. W niemal nienaruszonym stanie przetrwał wojenną zawieruchę. W trakcie obrony Warszawy w hotelu wprawdzie wybuchł pożar. Spadła też na budynek jedna bomba, ale to w zasadzie wszystko. Teraz szuka się wykonawcy, który nada wnętrzom nowy wystrój w stylu realizmu socjalistycznego. Salę Malinową przemianowuje się na gospodę ludową. Czasy bowiem nastały nowe i w księdze pamiątkowej nowe wpisy. 5 lat temu zostałem aresztowany w Bristolu jako niebezpieczny komunista, a dziś

0: Mimi, która postanawia pisać pamiętnik, żeby utrwalić swoje wrażenia pierwszych dni w Polsce po długoletnim pobycie w Paryżu, zatrzymuje się w hotelu Bristol. Jest maj roku 26. Zamach majowy. Ona ten zamach majowy oczywiście z okien tego hotelu obserwuje. Może fragment "Zwyciężamy". Wciąż słyszę okrzyk na cześć naszych wodzów. Tłum ludzi przeszedł pod oknami Bristolu, śpiewając piękną pieśń. Nie damy ziemi, skąd nasz ród, o nie damy, nie damy. Jest to wzniosłe i porywające. Przyłączyłam się w duchu do śpiewających. W dali słychać grzmot nieustanny armat, bomb i kartacze. Moja niesłychana odwaga wprost mnie przeraża. Natomiast jeżeli chodzi o drugą pozycję, to Bristol pojawia się w pamiętniku pani Hanki już na 13 stronie, bo potem to sprawdziłam, a potem wielokrotnie, bo jest jednym z ważnych miejsc akcji i też dla państwa fragment. Zaprosiłam ją na obiad do Bristolu. Na sali był niemożliwy tłok. Gdyby nie zarezerwowany stolik Tota, musielibyśmy odejść z kwitkiem. Znajomych mnóstwo, zwłaszcza ze wsi. Najniespodziewanie zjawiła się w Bristolu Danka i to w towarzystwie narzeczonego jego siostry. Okazało się, że to tej jaskini hulaków, próżniaków i marnotrawców, gdzie nigdy nie postałaby ani jedna z czterech nóg tej zakochanej pary, przyszli na skutek klęski żywiołowej. Mianowicie Danka była zaproszona na obiad do matki Stanisława, lecz ich kucharka dostała nagle okropnego zapalenia okostnej. W tych warunkach nie chciała słyszeć o przyrządzaniu obiadu i matka Stanisława wysłała swoją trójkę do Bristolu. Akcja pamiętnika pani Hanki toczy się w latach 30. XX wieku. Wtedy hotel Bristol, jak rozumiem, był jednym z czołowych hoteli w Polsce i czołowych hoteli w Warszawie.
1: No to nie było takie aż trudne, bo Warszawa nie była wyposażona w hotele na miarę wielkich stolic europejskich.
0: Konkurencją był hotel europejski.
1: Konkurencją był europejski, Polonia i to w zasadzie była ta trójca wielkich hoteli warszawskich. Większość tych warszawskich przybytków to były bardzo małe hotele, w których no, żadna osoba przywykła do komfortu nie chciałaby mieszkać. Czyli wąskie, strome schody, zimna woda często, brak łazienek w pokojach. Zresztą w Bristolu też łazienki były tylko w niektórych pokojach. Pluskwy i tak dalej. Brak na przykład restauracji porządnej, brak różnych usług. Większość hoteli warszawskich, przeważająca większość, to były hotele dla ludzi o małych wymaganiach. Warszawa nie była stolicą państwa europejskiego w wieku XIX, a wiek XIX to jest druga jego połowa, okres rozkwitu hotelarstwa. W każdej przyzwoitej stolicy musi być przynajmniej kilka ogromnych hoteli. Warszawa nie ma takich możliwości. To jest miasto zdegradowane po powstaniach narodowych do roli takiego miasta, jak to mówiono, gubernialnego. No i mowy tu nie ma o wielkim hotelarstwie. Więc pojawienie się takiego Bristolu to było tak jakby statek kosmiczny wylądował w Warszawie. No ale on wylądował z powodu pewnych potrzeb tego miasta, które rosło jak na drożdżach w XIX wieku.
0: Bo dużo się budowano, zwiększała się liczba ludności, no i też pojawiali się pod koniec wieku XIX jednak goście, którzy wymagali tego luksusu.
1: Owszem, to nie byli tacy goście, jakich wielu miał Wiedeń, albo jakich kipiał Paryż, albo jakich miał Rzym. No Warszawa nie przyciąga ani wspaniałymi zabytkami, tak jak Rzym, ani wielkim światem międzynarodowego towarzystwa, tak jak Paryż, Wiedeń, Petersburg. To nie jest miasto tej skali. To nie jest stolica, więc też nie przyciąga wielu dyplomatów, którzy potrzebują wygodnych warunków, tak jak Budapeszt albo Bukareszt. Warszawa przyciąga głównie wielkich kupców, potentatów finansowych, którzy interesują się miastem na drodze do Petersburga, do Moskwy, do Kijowa, no miastem takim właściwie granicznym, na dobrą sprawę Imperium Rosyjskiego, no i spędzają w Warszawie sobie 2-3 dni. To też nie jest miasto wielkiej prasy i wielkich wydarzeń politycznych, do których by ściągali dziennikarze międzynarodowi i siedzieli w tych hotelach. No więc jednym słowem Warszawa nie ma wielkich potrzeb, natomiast oczywiście istnieje grono ludzi, którzy się zatrzymują w Warszawie i tych ludzi trzeba zadowolić. Z tego wynika obecność najpierw hotelu europejskiego, to jest pierwszy wielki hotel Warszawy. Jego pierwsza część została otwarta w latach 50. XIX wieku i to jest hotel, który już w drugiej połowie stulecia miał bieżącą wodę, pod koniec wieku miał elektryczność, no miał różne takie, miał stację telegraficzną, miał wielką restaurację, to był przyzwoity hotel. No ale to jednak było trochę za mało. Jeśli się nie mylę, to hotel europejski miał około 100 pokojów. no to na miasto już, które ma 600 tysięcy mieszkańców i wielkie

0: Jakie interesy się w nim toczą różne. Linie kolejowe do niego dochodzą z trzech stron świata. No to nie jest to dużo. I dlatego właśnie powstała idea wielkiego hotelu Warszawy, największego, czyli Bristolu.
1: A skąd się w tej historii wziął Ignacy Jan Paderewski? Bo kiedy 22 kwietnia 1899 roku miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, to do Paderewskiego, który wtedy koncertował w Paryżu, wysłano telegram takiej treści. Założyliśmy dzisiaj kamień węgielny Bristolu. Pijemy zdrowie mistrza obywatela, zarząd i zgromadzenie. Jak to się stało, że pianista, muzyk, ówczesny celebryta, tak chyba moglibyśmy powiedzieć, bo jego sława była rzeczywiście spektakularna, postanowił pójść w biznes hotelarski.
0: No miał dużo dochodów i chciał je inwestować. To było bardzo naturalne. Człowiek, który już wtedy miał bogatą biografię, miał swoje upadki, miał nieszczęścia, które wielkie, które go spotkały osobiste. Był już obywatelem świata na przełomie wieków. To bardzo jest ważne. Obywatel świata to jest taka kategoria wtedy istotna. Byli ludzie, którzy byli wielkimi gwiazdami, przede wszystkim muzyki. No to jest świat jeszcze w zasadzie przedkinowy. Wielkie gwiazdy to są albo aktorzy teatralni, albo wielcy muzycy, kompozytorzy i wykonawcy. To są te dwie grupy w zasadzie, które odnoszą sukcesy na arenach świata. Natomiast wielka muzyka i wielki teatr. W związku z tym taki człowiek jak Paderewski, który osiąga ogromne sukcesy w Stanach Zjednoczonych w latach 90. Ma już wtedy wielkie tournée, a kto ma sukcesy w Stanach wtedy, Stany to jest taki wznoszący się rynek kultury i sztuki, w którym jest mnóstwo pieniędzy. I ten amerykański biznes, który jest potężny, inwestuje w sztukę, chce dorównać Europie. Więc po prostu Paderewski ma bardzo dużo różnych kapitałów, a wiadomo, że kapitałów się nie trzyma w skrzyni, tylko się je inwestuje, więc to jest człowiek,
1: żeby mieć zysk.
0: No tak, żeby mieć zysk, ale też żeby ich po prostu nie stracić jakoś przypadkiem przy okazji na przykład bankructwa banku. To są też czasy względnie spokojne politycznie, więc warto kupować grunta. On już kupił, nie pamiętam kiedy, pod koniec XIX wieku, kawałek placu przy krakowskim przedmieściu. Tam stał taki stary pałac. Krakowskie przedmieście w Warszawie to taka ulica, która rozwinęła się w XVII-XVIII wieku i to w zasadzie była ulica arystokratyczna. Po jednej i po drugiej stronie pałace wielkich rodzin magnackich, które do Warszawy przyjeżdżają na sejmy, mają takie oparcie w stolicy, blisko króla. No i jeden z tych pałaców, taki pomniejszy, który zmieniał właścicieli, to było parę rodzin magnackich, zbudowany w XVIII wieku. W wieku XIX to jest własność rodziny Tarnowskich i ten pałac jest użytkowany jako taki budynek mieszkalny, też mieszkania na wynajem i jest bardzo zaniedbany. Więc rozbiórka tego budynku, to jest chyba 1898, nie stanowi jakiegoś problemu. To jest początek też myśli takiej historyczno-konserwatorskiej. Wtedy się zaczynają interesować historycy sztuki starym miastem warszawskim. Jacyś społecznicy próbują ratować stare kamienice przed degradacją. No ale rozbiórka 200-letniego pałacu, jak widać, nie była problemem. No i powstaje plac.
1: Puste. No, można go
0: zbudować. Doskonała działka. No aż się prosi, żeby połączyć parę różnych kapitałów, no bo przecież to jeden Paderewski by nie wystarczył przy największych dochodach, żeby zbudować wielki hotel, więc on wnosi po prostu grunta i potem zostaje udziałowcem inwestycji, czerpie z niej z kolei dochody i ma zagwarantowany apartament w hotelu Bristol. I ambicja jest taka, żeby zbudować najwspanialszy hotel w Królestwie Polskim. No i to się właśnie udało.
1: Sprawdziłam dochody mistrza Paderewskiego. Czytam, że za jeden koncert w Londynie płacono nawet 1000 funtów, że na tych koncertach w Ameryce zarobił 180 tysięcy dolarów i że od 1892 roku jego majątek wzrastał średnio o 100 tysięcy rubli rocznie. Sporo ostatnio dyskutujemy o lalce i pamiętamy z lalki, że Wokulski na wojnie zarobił 300 tysięcy rubli i to był gigantyczny majątek.
0: Tak. Natomiast z tego powodu no właśnie obywatel świata Paderewski ma rozmaite nieruchomości. Jedną z jego takich dziedzin, taką domeną jego, była miejscowość w Szwajcarii, w pobliżu Morsz. I on tam długo mieszkał, długie lata. On mieszkał długie lata w Stanach, on mieszkał w Londynie. On wszędzie miał jakieś swoje miejsca, jakieś, gdzie mógł albo mieszkać w hotelu, albo miał wręcz jakiś kawałek dla siebie, coś co kupił. Właśnie tak było w Szwajcarii. I ten hotel jest w ogóle bardzo znamienny dla tamtego czasu, bo hotel w ogóle jako instytucja, to jest instytucja dość stara, ale prawdziwe hotele, jakie my znamy, to się narodziły w wieku XIX. I nazwa hotel w ogóle to jest hotel, to jest słowo francuskie, które oznacza mniej więcej do połowy XIX wieku taką miejską rezydencję arystokraty, który sobie może tam mieszkać przez jakąś część roku albo swoich gości tam zapraszać i oni tam mieszkają, więc z hotelem się wiąże taka sytuacja przyjazdu do miasta, gościny w mieście. I słowo hotel przemieszcza się, jego znaczenie, w kierunku instytucji, która za pieniądze pewnej kategorii ludzi udziela gościny.
1: Bo przyjeżdżają w sprawach towarzyskich, osobistych, politycznych,
0: najrozmaitszych,
1: handlowych.
0: Tak. Coś się też zmieniło w kulturze mieszczańskiej, ponieważ wcześniej w wieku XVIII było oczywiste, że jeżeli ktoś podróżuje, ktoś dobrze urodzony, no to ugości go jego krewny albo jego znajomy. Arystokraci mieszkają u siebie w swoich pałacach bardzo długo. Nie ma mowy w ogóle o żadnym ograniczaniu tego pobytu. Trochę polska szlachta się tak samo zachowywała, że można bez końca siedzieć w czyimś dworze i właściwie mieć wikto, pierunek. Natomiast mieszczaństwo wytwarza w XIX wieku kategorię intymności i nie chce dzielić swoich mieszkań miejskich, choćby bardzo dużych, z żadnymi gośćmi. W związku z tym jest naturalne, że jak goście przyjeżdżają do miasta, nawet zaproszeni przez kogoś imiennie na jakąś uroczystość rodzinną albo na ślub, no to mieszkają osobno. Mieszkają w pokojach hotelowych, które mają im dać poczucie zarazem bycia u siebie w domu, bo zapewniają im wszystko. To znaczy posiłki, opranie, wszystkie możliwe rzeczy, zabiegi rozmaite, atrakcje, salę koncertową. Oni się tam mają czuć jak u siebie w domu, no ale zarazem jest to instytucja kapitalistyczna, czyli oni za to płacą. Przestało być wstydem goszczenie kogoś w mieście, kogoś znajomego, kogoś znacznego, który za to zapłaci.
1: Wracam do zakupu tej nieruchomości, czyli Pałacu Tarnowskich, który potem został rozebrany, rok 1895, i ta nieruchomość została kupiona przez spółkę Ignacy Paderewski, Edmund Zaręba i Stanisław Roszkowski. To jest ciekawa postać, Stanisław Roszkowski. On pojawia się na początku tej historii, jest kuzynem przyszłej żony drugiej Paderewskiego, bo pierwsza zmarła przy porodzie. To były te przykre doświadczenia osobiste Paderewskiego. Syn był także chory, on sam odniósł kontuzję dłoni, która o mało nie zakończyła tej jego kariery, świetnie rozwijającej się zresztą. No i kiedy pan mówił, panie profesorze, że oczywiście te wielkie dochody Paderewskiego by nie wystarczyły, to Roszkowski no jeździ po Europie i szuka tych, którzy chcieliby zainwestować, ale jak się okazuje, ich wcale nie ma aż tak wielu. Tym bardziej, że wcześniejsze przedsięwzięcia Roszkowskiego były chybione, więc nie chciano mu zawierzyć. Trzeba było kredyt wziąć.
0: Oczywiście.
1: Także.
0: No jak to w kapitalizmie, jeszcze powiedzmy sobie, Warszawa nie jest jakimś takim miejscem magnetycznym. Warszawa się kojarzy przez długie dziesiątki lat z jakimiś bardzo groźnymi zamieszkami, z kozakami na ulicach, ze stanem wyjątkowym. To jest opowieść o Polsce, o Królestwie Polskim z lat 60. To jest miejsce, z którego się ucieka. Paryż jest pełen polskich uchodźców politycznych i no, trudno zachęcić, trudno, żeby europejscy inwestorzy wpadli na to, że trzeba w Warszawie budować wielkie hotele. W związku z tym oczywiście wymagało to wysiłku. Związane było z tą sytuacją miasta, ale jednocześnie to jest miasto, jak mówiłem, rosnące, jak na drożdżach. To jest miasto przyszłości. I na tym tle oczywiście pojawia się pewna atrakcyjność Warszawy. Ona nie jest w ogóle porównywalna z atrakcyjnością Budapesztu na przykład. I zresztą hotel Bristol jest bardzo ubogim krewnym budapeszteńskiego hotelu Grand Hotel Royal, bo hotele mają albo nazwy francuskie, Grand Hotel Rome na przykład w ówczesnej, zapomniałem jak wtedy się nazywała Ryga, ale w Rydze, najstarszy, znaczy najbardziej luksusowy hotel. W każdym dużym mieście, które powiedzmy zbliża się do miliona, a już tym bardziej takich, które przekroczyły milion, powstają tego typu instytucje.
1: A dlaczego hotel Bristol został nazwany hotelem
0: właśnie,
1: Bristol?
0: Właśnie, bo to było bardzo modne. Było bardzo wiele hoteli Bristol, tak samo jak było bardzo wiele grand hoteli rozmaitych, Blendidów, Majesticów i tak dalej. To wynikało z pewnej tradycji księcia Bristolu, który był słynnym podróżnikiem, mogę się pomylić, XVII-wiecznym, imieniem książęcym Bristol związało się wyobrażenie o wielkim luksusie. On mieszkał tylko w najwspanialszych pałacach, w związku z tym zbudujemy wam najwspanialszy pałac, jaki sobie możecie wyobrazić.
1: Sprawdziłam. Tak? XVIII-wieczny.
0: Przepraszam. No widzi pani. Od tego są historycy, żeby się mylić. W każdym razie Bristol był bardzo słynną osobą. Otóż nazywano hotele albo po francusku, albo po angielsku. To się wiązało z takimi XIX-wiecznymi modami i wielką rywalizacją między Londynem i Paryżem. Bo z tych miast płyną te najważniejsze wzory. No więc jeżeli w Paryżu są grand hotele, no to muszą być też w pomniejszych miastach. Na przykład Grand Hotel du Boulevard, tak się nazywał największy hotel w Bukareszcie. I on też nie był gorszy od Bristolu. Więc ten nasz warszawski Bristol to nie jest jakaś taka niesamowita rzecz. To jest po prostu przyzwoity europejski hotel końca XIX wieku. Takich hoteli w wielkich miastach Europy są dziesiątki. W Paryżu na pewno. W Wiedniu też. Potem w Budapeszcie jest ich kilka. W Warszawie są dwa. Ale
1: Bristol
0: stoją obok siebie.
1: Europejski.
0: I w dodatku jeszcze projektowali ich fasady ojciec i syn. Bo Henryk Marconi zaprojektował hotel europejski, a jego syn Władysław przeprojektował projekt konkursowy, który przyjechał z Krakowa, o czym możemy też pomówić, i obok, naprzeciwko hotelu ojca zbudował swój.
1: No właśnie, dlaczego to przeprojektowanie, bo na konkurs wpłynęło 17 prac, została wyłoniona ta zwycięska i to miał być budynek secesyjny, a tymczasem został przerobiony. Fasada taka monumentalna, elewacja neorenesansowa.
0: Tak, elementy renesansu. Oczywiście to jest raczej jakiś taki rodzaj eklektyzmu, czyli łączy różne elementy z tą gloriettą nasadzoną, z wspaniałą, czyli taką coś, co nie jest kupułą, tylko jest taką sterczącą formą, wspartą na kolumnach, okrągłą. Ale dlaczego przeprojektowano secesję? Otóż wyłoniono w konkursie, takim bardzo realnym, projekt dwóch krakowskich architektów, którzy tworzyli przez dziesiątki lat tandem projektowy, czyli Tadeusza Stryińskiego i Franciszka Mączyńskiego. Oni zaprojektowali w Krakowie całą masę różnych budynków i do dzisiaj mogę dwa wymienić bardzo ważne krakowskie budynki ich projektu. To jest Teatr Stary, który właśnie ma takie secesyjne fasady, i wspaniały dom pod Globusem wokół tego ringu krakowskiego, który wtedy trochę na wzór Wiednia powstaje. Oni byli bardzo secesyjni wtedy. Potem oni zmienili trochę estetykę w latach 20. Dobrze, architekci umieli się dostosować do oczekiwań. Tylko w Krakowie, Kraków był pod, tak samo jak Lwów, tak samo jak, no bo ja wiem, mnóstwo innych miast rumuńskich, węgierskich, pod silnym wpływem Wiednia. Więc to, co w Wiedniu modne, promieniuje. I oczywiście Kraków bardzo chce być małym Wiedniem, tak się wręcz o nim mówi. Chce, nie chce, no bo jednak wiadomo, że to też jest zabór, ale to jest zabór ten najbardziej miękki, w którym się od lat 60. XIX wieku właściwie polskie życie kulturalne rozwija swobodnie. I to jest miasto bohemy też, to jest miasto, które też nazywane Wielkim Krakowem, jest plan Wielkiego Krakowa, początek XX wieku, zaczyna mieć ambicje metropolitalne. Oczywiście chyba trzykrotnie mniejsze od Warszawy wtedy, więc nie ma porównania. Warszawa jest największym miastem Polski i budzi respekt. Natomiast projekt przyjechał secesyjny, bo secesja jest bardzo modna w ogóle w Krakowie i w wielu miastach Europy pod różnymi nazwami wtedy ten styl triumfuje, jako Art Nouveau we Francji, jako Modern na ziemiach rosyjskich, liczne budynki w Kijowie na przykład. Natomiast Warszawa nie lubi secesji.
1: A dlaczego?
0: Nie jest prawdą, że Warszawa była miastem bardzo secesyjnym. Owszem, trochę kamienic secesyjnych było, one przepadły w większości w czasie II wojny światowej, z tego wynika trochę taki mit Warszawy secesyjnej. Warszawa dość niechętnie secesję traktowała, z wielu powodów pewnie. No, ona nie była w takim bezpośrednim oddziaływaniu kultury wiedeńskiej i odnosiła się do niej raczej dość obojętnie, a politycznie wrogo. Elity polityczne Warszawy traktowały Galicję jako takie miejsce polskiego, rozbuchanego nacjonalizmu. A Warszawa jest miastem pod butem generał-gubernatora. W Warszawie się mówi w urzędach, w szkołach po rosyjsku, więc to, co płynie stamtąd, jest siłą rzeczy trochę podejrzane. Ale to chyba nie była główna motywacja. Motywacja była taka, że hotel ma budzić respekt, a secesja budzi niepokój. Secesja to jest styl rozwichrzony, to jest styl, w którym się nadużywa figur nagich kobiet.
1: No to dajmy styl monumentalny.
0: Właśnie.
1: Oczywiście.
0: Więc secesja mniej budzi takiego bankierskiego zaufania, a hotel warszawski Bristol
1: miał być solidny.
0: Miał być raczej dla ludzi pieniądza niż dla wielkich artystów i tak dalej, bo oni tak naprawdę to w Warszawie nie bardzo bywali. Wydaje mi się, że tu właśnie zwyciężył pieniądz ponad takim zmysłem artystycznym, który tam przyszedł z Krakowa, przy czym wnętrza zachowały dekorację secesyjną wedle pierwotnego projektu, jeśli się nie mylę. Notabene projektanci byli Polakami z Krakowa, ale bardzo niewiele w tym hotelu było rzeczy polskich. Wszystko, co się dało, było importowane, począwszy od urządzeń technicznych, poprzez wszystkie armatury łazienkowe, które chyba były angielskie. Cukiernia była prowadzona przez niemieckiego cukiernika, który w Pradze funkcjonował. Windy, wszystko było łącznie z obsługą techniczną sprowadzone, to znaczy monterzy, inżynierowie, którzy się tym zajmowali. Wszystko było importowane. To pokazuje, że w Warszawie nie istniała technologia i to, co się nazywa know-how dzisiaj, zbudowania wielkiego hotelu. Zresztą to powracało w historii miasta, ponieważ dokładnie w ten sam sposób na przykład zbudowano w latach 70. XX wieku hotel Victoria. Tam też prawie kafelka polskiego nie było.
1: Profesor Błażej Brzostek jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Błażej Brzostek, a rozmawiamy o historii hotelu Bristol. 16 listopada 1901 roku miało miejsce przyjęcie dla pracujących przy budowie hotelu, następnego dnia poświęcenie pomieszczeń, jak żeby inaczej, i 19 listopada uroczyste powitanie pierwszego gościa. Mówił Pan, Panie Profesorze, wcześniej, że przed powstaniem hotelu europejskiego czy hotelu Bristol później, no to te hotele, które były dostępne dla gości przybywających do Warszawy, no to były niskiej jakości i tam pluskwy się zdarzały. To a propos właśnie tych insektów. Jednym z pierwszych gości hotelu Bristol był wielki norweski kompozytor, dyrygent, pianista Edvard Grieg, który przyjął zaproszenie Filharmonii Warszawskiej, ale przed przyjazdem do Polski na wszelki wypadek wysłał telegram do dyrektora Filharmonii o następującej treści. Przyjeżdżam. Upraszam o wyszukanie mi pokoju bez pluskiew. No i dyrektor Filharmonii, Aleksander Reichmann, zabrał go do Bristolu. Kiedy kompozytor zobaczył te marmurowe podłogi, kryształowe żyrandole, angielskie meble, miękkie dywany, to ponoć wymamrotał tylko: przepraszam, przepraszam. Czyli zrobił Bristol na nim wrażenie. Ale pewnie na tych wszystkich, którzy się w nim zatrzymywali, też, bo kiedy czytamy dziś opisy i to, co w środku było, no to nawet teraz brzmi to imponująco.
0: No brzmi, ale oni znali takie hotele. Takie hotele były w Ameryce, jeszcze bardziej luksusowe, z większą liczbą wind, z wspanialszymi łazienkami i tak dalej.
1: No ale jeżeli przyjechał do Warszawy bogacz z Poznania, to był zachwycony,
0: był,
1: czy nie?
0: No oczywiście, bo poza wszystkim, oczywiście nie było podobnego hotelu ani w Poznaniu, ani w Krakowie, ale działał tu przede wszystkim pewien efekt zaskoczenia, który Warszawa, no cóż, to jest jej taki, jak to mówią w sporcie, handicap. To znaczy wszyscy się spodziewali czegoś najgorszego, jakiejś okropnej prowincji, ponurej i nękanej głodem, a okazuje się, że jest to wspaniały hotel. Oczywiście Zygmunt Mycielski napisze takie zdanie w latach 50. XX wieku, też kompozytor, szef Związku Kompozytorów, napisze: zawsze się wstydziłem Warszawy, ale przed wojną przynajmniej mogłem gości ukryć w hotelu Bristol, a teraz już i to nie jest możliwe. Więc Bristol stanowił taką, jest wiele na ten temat relacji międzywojennych, oazę pewnego komfortu na tle miasta, które ogólnie biorąc tego komfortu oferowało bardzo niewiele.
1: Wielki świat.
0: Taki wielki świat. Tym bardziej, że, no cóż, Polska międzywojenna jest nękana wieloma rozmaitymi problemami społecznymi. Państwo ma swoje własne cele i one są inne niż budowanie hoteli. To jest budowanie szkół, urzędów, gmachów publicznych, muzeów, Muzeum Narodowe w Warszawie i tak dalej. Państwo nie finansuje hoteli. Natomiast brakuje kapitału, który by chętnie hotele budował w Warszawie na przykład. No Warszawa jednak ma opinię miasta zawsze trochę zagrożonego, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Przecież są bez przerwy napięcia wokół Polski, zwłaszcza w latach 30. To nie jest dobre miejsce do lokowania kapitałów tego typu. W związku z tym w Warszawie się właściwie hoteli nie buduje w okresie międzywojennym, tylko się użytkuje te, które i remontuje te, które były wcześniej. No i to jest ta trójca, czyli najstarszy hotel europejski, najbardziej okazały hotel Bristol i zbudowany na początku XX wieku hotel Polonia. To są te trzy. I to w zasadzie musi wystarczyć dla tych potrzeb rosnących Warszawy, czyli jednak stolicy już. Ale to nie są hotele art dekowe, to nie są takie hotele, jakie się na przykład buduje wtedy w stolicach bałkańskich, w Bukareszcie. Warszawa nie ma takich hoteli wtedy. Nie ma ich za bardzo też gdzie postawić, bo została bardzo intensywnie zabudowana kamienicami czynszowymi w XIX wieku. To jest miąższ Warszawy. Wspomniała pani o Filharmonii. To są budynki, oprócz Teatru Narodowego, wzniesionego wcześniej znacznie w epoce dużego liberalizmu politycznego, no to później nie ma przyzwolenia władz rosyjskich na budowanie w Warszawie wspaniałych gmachów. No właśnie gmach Filharmonii budowano ze składek społecznych i on był dość okazały, ale był, no nie dał się porównać z wielkimi teatrami, filharmoniami wielkich stolic Europy. To był stale pewien problem wizerunkowy miasta.
1: Co się dzieje z Bristolem w trakcie okupacji?
0: Której? Drugiej? W czasie II wojny światowej? No, całe krakowskie przedmieście zostało potraktowane przez Niemców jako strefa prestiżowa. Czyli taka...
1: Czyli niemiecka.
0: Oczywiście. Przy krakowskim przedmieściu się otwiera Deutsches Haus. Tuż obok Bristolu, to jest Pałac Namiestnikowski, dzisiejszy Pałac Prezydencki. To był taki reprezentacyjny budynek, w którym goszczono różnych wysokich notabli niemieckich, a oni przyjeżdżali do Warszawy. Przypomnę, Warszawa nie była stolicą Generalnego Gubernatorstwa, był nią Kraków. W związku z tym nie miała też takiego stałej obecności tego gubernatora. Była miastem przez Niemców traktowanym bardzo użytkowo i bardzo negatywnie. Ale krakowskie przedmieście było taką niemiecką arterią Warszawy. Tam otwarto na przykład niemieckie sklepy spożywcze, niemiecką księgarnię, w której można było kupić Mein Kampf oczywiście i wszystkie dzieła sławiące Rzeszę. Deutsches Haus, hotel europejski został zarekwirowany, nazwany po niemiecku i był tylko dla Niemców. Hotel Bristol podobny los spotkał. To znaczy, to były hotele, w których nie mógł się zatrzymać nie Aryjczyk, czyli nie Niemiec. I one, to była taka strefa też bardzo pilnowana przez patrole, strefa reprezentacyjna Warszawy niemieckiej. Został w całości po prostu skonfiskowany.
1: Ale też budynkowi się udało, bo nie uległ zniszczeniu. Jeden pożar, jedna bomba, ale jak rozumiem, generalnie przetrwał.
0: Tak, przetrwał i nawet przez wiele powojennych lat na fasadach miał ślady kul, które dziwiły gości w latach późnych 50. No, jednak minęło ponad 10 lat. Przetrwał. Tak jak bardzo wiele budynków w okolicach krakowskiego, to też dlatego, że Niemcy siedzieli w tych budynkach do samego końca i w związku z tym ich nie wysadzili w powietrze. Został bardzo zniszczony sąsiedni hotel europejski, ale nie został odbudowany jako hotel. To jest też charakterystyczne. Został odbudowany na Wojskową Akademię Polityczną imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Więc ostał się jeden wielki hotel przedwojenny, drugi w najlepszym stanie, czyli Polonia. Polonia to jest skupisko życia towarzyskiego Warszawy lat 45-50. Tam jest mnóstwo przedstawicielstw dyplomatycznych, tam każdy cudzoziemiec, który do Warszawy przyjedzie, a nie jest ich dużo, bo to jest miasto bardzo trudne do wytrzymania wtedy, całe w ruinach, no to tam mieszkają w Polonii. Natomiast Bristol był takim drugim adresem. Tu jeszcze jest inny problem, mianowicie on został w dużej mierze obsadzony przez radzieckich żołnierzy i radziecką właśnie misję wojskową, która tam się działa, a na parterze był po wojnie taki radziecki sklep spożywczy, który miał taki charakter trochę witryny Związku Radzieckiego, a trochę takiego konsumu właśnie dla obywateli radzieckich, którzy mieszkali wtedy w Warszawie, było ich bardzo wielu.
1: Ale też czytałam, że tuż po wojnie był ten budynek siedzibą różnych instytucji, na przykład Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Młyńskiego.
0: Oczywiście, no...
1: Bo nie było lokali.
0: Nie ma przestrzeni. Tam było zresztą bardzo długo, przez dziesiątki lat, mnóstwo pokoi, które były stale zarezerwowane dla pracowników różnych albo resortów, albo ambasad, bo tam były nawet przedstawicielstwa dyplomatyczne. Mamy takie zjawisko, że dekolonizacja powoduje pomnożenie się krajów, które mają samodzielne przedstawicielstwa dyplomatyczne i te kraje nie mają na ogół po prostu pieniędzy, żeby sobie budować albo kupować ambasady z prawdziwego zdarzenia i się lokują w hotelach. Więc wynajmują jeden pokój, który się nazywa przedstawicielstwo dyplomatyczne jakiegoś tam kraju, już nie będę mówił jakiego, bo nie pamiętam, które dokładnie były w Bristolu, ale to są lata 50., 60. W Bristolu, który jest hotelem ulegającym bezustannej w PRL-u degradacji. To trzeba podkreślić.
1: W 73 roku stanie się hotelem drugiej kategorii.
0: Drugiej kategorii, traci tę kategorię orbisowską, czyli hotelu dla gości zagranicznych. Tu powiem od razu, że może co mało kto pamięta, że w latach 1950-56 w ogóle hotel nie funkcjonuje pod nazwą Bristol. Zostaje mu ona zabrana i wprowadzona hotel Orbis.
1: Orbis... Bo w 52 roku przeszedł Bristol pod zarząd Orbisu.
0: Tak, ale on moim zdaniem już w 50 roku, od 50 roku on się nazywa Orbis.
1: Mhm. Całkiem to jest... być może, bo w 47 został znacjonalizowany, właśnie, przejęty przez miasto.
0: Został przejęty, tak jak w ogóle hotelarstwo, agresywnie zostało przejęte w latach 47-48. I w związku z tym te hotele zmieniają swoją rolę. Tak naprawdę one przestają być hotelami otwartymi dla podróżnych, gdzie można przyjechać, zamówić sobie pokój albo z marszu dostać pokój. Nie. Trzeba o tym zapomnieć. Hotele służą w pierwszym rzędzie administracji państwowej, która potrzebuje dla siebie pokojów i przestrzeni dla ludzi, którzy podróżują, tak zwanych panów na delegacji. Więc tak naprawdę do połowy lat 50. większość miejsc w hotelach w ogóle w PRL to są stale zajęte przez jakichś panów, którzy mieszkają po dwóch, po trzech, śpią w jednym łóżku często. To są tego typu historie. Z drugiej strony te przedstawicielstwa państw obcych zajmują na trwałe powierzchnie. Z trzeciej strony na przykład Michel Foucault, słynny filozof i historyk francuski, słynny, wielki, miał przygodę w Warszawie, mianowicie był szefem takiego Centrum Francuskiej Cywilizacji na UW. I wynajęto mu pokój w Bristolu, no bo to blisko, a jednak jakiś komfort jest. Lata 50. w Warszawie, no cóż, Francuz. I jeszcze idąc dalej, hotele są traktowane jako miejsce, gdzie można skupić wszystkich nielicznych cudzoziemców, zwłaszcza z Europy Zachodniej, przyjeżdżających
1: i ich obserwować.
0: I ich jakoś tam kontrolować. Oczywiście po wojnie zbudowano też nowe hotele w Warszawie. Hotel Warszawa, czyli w dawnym wieżowcu Prudentialu, i hotel MDM. I one, i taki specjalny pensjonat Zgoda, który służył tylko dla cudzoziemców. I każdy pokój był wyposażony w pluskwę. Inną pluskwę niż taką, o której rozmawialiśmy, i jedną pluskwę podsłuchową. Więc to chodzi o kontrolę w dużej mierze, no ale też o to, no, żeby ci cudzoziemcy nie wyjechali z tej Warszawy z najgorszym zdaniem o Polsce Ludowej. Więc te hotele się jako tako utrzymuje, żeby oni byli po prostu dość zadowoleni. Żeby mieli na przykład ciepłą wodę stale, co w Warszawie nie jest oczywiste w latach 50.
1: W 77 roku premier Jaroszewicz przekazał ten budynek Uniwersytetowi Warszawskiemu i planowano umieścić w tym budynku bibliotekę. W grudniu 80 na podstawie decyzji inspektora pracy hotel został zamknięty. Jednym z ostatnich gości tego hotelu był angielski historyk Timothy Garton Ash, który pisał tak. W pokoju dostrzegłem trzy podświetlone guziki. Portier, kelner, pucybut. Po kolei nacisnąłem wszystkie trzy. Cisza, nikogo. W wannie chrobotały karaluchy. Do jadalni przez szklane drzwi wciskał się wynęcniały kot.
0: No to jest bardzo sugestywny opis. Jeśli chodzi o te sprawy z Jaroszewiczem, to ja myślę, że to nie jest prawda. Że tu zostały zlepione różne elementy prawdy. Na pewno nie został przekazany UW, natomiast istotnie był taki plan, był taki zamysł, żeby tę bibliotekę, która po prostu się już nie mieściła w murach. Ten problem trwał dziesiątki lat i był projekt budowy biblioteki BUF przy Placu Zwycięstwa, czyli Placu Piłsudskiego dzisiejszym. Brakowało środków. Hotel Bristol się w zasadzie już nie nadawał do użytku, w każdym razie nie przynosił dewiz. Hotel miał sens w PRL-u wtedy, gdy dewizy płynęły przez ten hotel, prawda? A hotel Bristol jest już w takim stanie, że cudzoziemców tam nie można zakwaterować. W hotelu Victoria się ich kwateruje. To też był pewien paradoks. Buduje się nowy, przeszklony, wspaniały hotel, który budują Szwedzi, Natomiast nie ma żadnej mocy, która by pozwoliła uratować Bristol. Po prostu nie było w Polsce przedsiębiorstwa budowlanego w latach 70., które byłoby w stanie, miało moce przerobowe, materiały i tak dalej, do uratowania
1: Bristolu. Żeby postawić hotel na nogi.
0: Tak, bo to jest substancja już wtedy uważana za historyczną. Więc nie można go po prostu zburzyć. Notabene, w latach 80. Jerzy Urban, rzecznik rządu, proponuje jako felietonista zburzenie hotelu Bristol. To jest jedna z niegodziwych rzeczy, jakie ten człowiek zrobił, bo taka propozycja jest po prostu haniebna. Natomiast pamiętam, jak byłem dzieckiem, lata 80., krakowskie przedmieście i wielką, monumentalną ruderę hotelu Bristol, pełną zacieków na ścianach, taką przerażającą trochę, z takim daszkiem drewnianym, który ją otaczał, żeby spadająca sztukateria nikogo nie zabiła. I pamiętam, pytałem rodziców, co to jest? A oni mówią, to był wielki hotel. No i ta jakby monumentalna ruina Bristolu była takim znakiem Warszawy lat 80. I znakiem tego, że PRL nie umiał odbudować Zamek Królewski. Kilkaset metrów dalej. Wspaniała rzecz. A nie umiał uratować XIX-wiecznego hotelu. To była jedna z takich paradoksalnych cech tej gospodarki. Natomiast dzięki temu, po trosze, że ten hotel po wojnie tak podupadał i mało było w nim inwestycji, nie został zniszczony. No bo wielkie remonty, zwłaszcza w okresie PRL-u, oznaczały wielkie niszczenie, a chciałem przypomnieć, że architektura przełomu wieków, czyli architektura eklektyczna, neorenesansowa albo secesyjna, nie cieszyła się żadnym uznaniem, mniej więcej do lat 70. Dopiero odkrywanie piękna tej architektury, i to w skali Europy, to nie jest tylko problem PRL-u. To są lata 70. XX wieku.
1: No przecież kamienice secesyjne, które się ostały, zostały wyburzone.
0: Tak, i to nie wynikało wcale z tego, co się mówi często, że to była nienawiść do kapitalizmu i do spuścizny burżuazji. Nie, to była po prostu niechęć do tak zwanych secesyjnych gruchotów. No cóż, w Brukseli w latach 50. wyburzono mnóstwo domów secesyjnych, gdzie zbudowano ogromne szklane biurowce i gmachy publiczne. I nikt nie uważał tego za jakiś przejaw komunizmu.
1: Kończy się, a właściwie upada PRL, puka do drzwi trzecia RP. No i był remont, hotel został odrestaurowany i 17 kwietnia 1993 roku ponownie otwarty. Co ciekawe, w uroczystości uczestniczyła Margaret Thatcher, która dokonała oficjalnego otwarcia hotelu. To nie był jedyny remont, choć pierwszy zaraz po tym upadku Bristolu, bo kolejny rozpoczął się w 2012 roku.
0: I była kwestia, którą pamiętam, drobna i ciekawa, mianowicie dawny napis na fasadzie pochodzący z 1901 roku, Hotel Bristol, miał daszek nad O. Ponieważ pisano to po francusku, z powodów trochę pretensjonalnych, a trochę takich po prostu, to było słowo francuskie. W latach 90. odnowiono fasadę i ten daszek nie wrócił wtedy. I pamiętam dyskusję, jak to może być bez tego daszka, ponieważ duch czasu już był taki, że jeżeli remontujemy taki hotel jak Bristol, to musimy to zrobić jak najdokładniej. Coś się zmieniło, nie deformujemy, nie ostukamy z wszystkich tych dekoracji, tylko przeciwnie, z wielką pieczołowitością je odnowimy. I stąd awanturka o daszek nad O. Wydaje mi się, zresztą, znowu, trzeba było inwestycji zagranicznych, żeby hotel uratować. Zrobili to, jeśli się nie mylę, Austriacy, firmy austriackie. I jakby taki wymiar tego, co się dzieje w latach 90. w Polsce, swego rodzaju powtórzenie XIX wieku, takiej kapitalistycznej ekspansji hotelarskiej na przykład, ale te projekty hoteli, a zwłaszcza ich techniczne wykonanie, wszystko jest z importu. Bardzo długo nie ma takiej siły, żeby zmobilizować zasoby krajowe i przedsiębiorstwa post-PRL-owskie do pracy na takiej jakości technologiach, prawda? I dlatego też te hotele stają się znowu takimi eksterytorialnymi, jak gdyby wyspami luksusu w latach 90. No, każdy, kto pamięta krakowskie przedmieście lat 90., pamięta ten błyszczący, wspaniały Bristol z tym kawałkiem chodniczka gładkiego przed nim i potworne dziury, wyboje, brudy, asfalt pełen kolein rozklapywanych przez autobusy, brudnej wody.
1: Zmodernizowana
0: koszmar.
1: Wyspa.
0: I nagle z dala widoczny ten Bristol, znowu trochę jak w wieku XIX, ta przerażająca Warszawa, ale można schować cudzoziemca w Bristolu. To dopiero trzeba było mniej więcej 20 lat, żeby ta otaczająca Bristol tkanka miejska nabrała charakteru pasującego do tego miejsca.
1: Ale myślę sobie, że chyba najważniejsze jest to, że hotel Bristol, przypomnijmy, który w 1901 roku po raz pierwszy przyjął gości, nadal tych gości przyjmuje w mieście o przerwanej historii.
0: Tak, to jest jedna z tych wysp, kapsuł czasu, wysp, które, na których przetrwały ślady dawnej Warszawy. Mieście generalnie odbudowanym, przebudowanym, w którym się niestety do niedawnych czasów niszczyło ciągle dawną substancję. Zresztą w mieście, w którym ona nadal niszczeje, to jest zupełnie inny temat, no to ten Bristol jest takim znakiem jednak trwałości tego miasta.
1: Profesor Błażej Brzostak, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Profesorze za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy siatkarze ponownie mistrzami Europy. Nasza reprezentacja w Mediolanie pokonała Francuzów. To już dziś mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta. Nadal trwa cisza wyborcza. Michał Moskal zawiesił członkostwo w PiS. Teraz będzie się tłumaczył na piśmie. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek polscy siatkarze, którzy obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w 2009 roku i 3 lata temu w Rzymie. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Teraz w informacjach Kraków już dziś początek głosowania w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale do głosowania będą otwarte od 7, a głos będzie można oddać do 21. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje także cisza wyborcza. W TOK FM również wieczór wyborczy będą łączenia ze sztabami eksperci, a zaczynamy o 21. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ignora M. na okres 3 miesięcy. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W jego wyniku zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne. Mówi Bożena Harysz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
1: W piątek prokuratura przedstawiła zarzuty wobec napastnika. 31-latek może odpowiedzieć za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych i uszczelnieniem granic zewnętrznej wspólnoty. To wnioski po szczycie migracyjnym w Monachium, jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Rozwiązania paktu migracyjnego nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom. W rozmowach uczestniczyli ministrowie do spraw wewnętrznych z 18 państw europejskich, w tym z Austrii, Francji, Włoch, Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji. Czekamy na wyjaśnienia na piśmie. Taką decyzję o zawieszeniu członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości przez posła Michała Moskala komentuje rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski. Poseł Moskal przyznał, że podjął decyzję po rozmowie z prezesem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim. Media szeroko opisywały jego spotkania na Ibizie z szefem zonda kryptoprzemysłowym Kralem, z którym według Onetu poseł PiSu miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Polityk zaprzecza tym oskarżeniom, o czym więcej opowie Tomasz Węska.
3: Na platformie X Moskal napisał, że zawiesza członkostwo w partii w związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość i że robi to do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności sprawy. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, ale jak zapewnia rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski, inicjatywa wyszła od Moskala, a nie od prezesa PiSu.
4: Nie wiemy, w jaki sposób te poprawki były przekazywane. Pan poseł Moskal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka. Także zadeklarował, iż złoży pisemne wyjaśnienie.
3: I partia na te wyjaśnienia, jak mówi Karski, czeka. Sam Moskal twierdzi, że ma podejrzenia dotyczące źródeł i mechanizmu przypisania mu odpowiedzialności za kształt poprawek do ustawy o kryptoaktywach. W sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto i zaginięcia twórcy poprzedniczki tej giełdy, Sylwestra Suszka, aresztowano m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza oraz byłego policjanta Artura K. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: A na ten temat także piszemy na portalu tokfm.pl. Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, apelują lekarze i zachęcają do szczepień. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, aby nabrać odporności. Receptę na szczepienie może dać nam lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
5: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
1: Na szczepienia, nawet jeśli zachorujemy, łagodzą przebieg infekcji. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne, a poza grypą warto też się zaszczepić na COVID. Blisko, coraz bliżej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale dziś ma nastąpić zdecydowany przełom w pogodzie. Więcej słońca i cieplej, tak ma być niemal w całej Polsce przez najbliższe dni. O tym mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: No i jeśli te prognozy by się o tym ociepleniu sprawdziły, to jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
1: A optymistyczna wersja zakłada, że babie lato utrzyma się nawet do 8 października. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzina. Już teraz sprawdzamy szczegóły prognozy pogody. Na razie jednak 25 stopni nie widać, ale niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur w całym kraju. Nie będzie padać od 18 stopni. To w Gdańsku 20, w Warszawie, Łodzi i Lublinie 21, w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, ale wiatr będzie słaby.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Reklama.
0: To jest powtórka.
10: Dzieli o sporcie. Szanowni Państwo, czas na drugą godzinę naszego programu. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się ponownie. Która to rozmowa, bo już w tej chwili ją zapowiadam, będzie traktować o filozofii w sporcie i sporcie w filozofii, bo być może uda się dwutorowo poprowadzić ten dyskurs, a mam nadzieję, że choćby w części stanę się godnym dla naszego gościa partnerem w tej rozmowie. Doktor Wiesław Firek jest z nami z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Dzień dobry.
10: Pozwoli pan i państwo, że nakreślę punkt wyjścia do naszej rozmowy i też nadam jej kontekst. Otóż kilkanaście już tygodni temu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego podjął uchwałę o utworzeniu sekcji filozofii sportu. To pierwsza taka instytucjonalna reprezentacja tej dziedziny w Polsce. Mimo że o filozofii w sporcie mówi się od wielu lat, wielu badaczy w różnych ośrodkach akademickich pochyla się nad filozofią w sporcie, choćby na Akademiach Wychowania Fizycznego, nie tylko tej, którą pan reprezentuje, czyli w Warszawie, ale także we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie. Inne ośrodki akademickie, również takie jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy też Uniwersytet Jagielloński, podejmują takie próby. Filozofia sportu w polskiej przestrzeni to jest absolutna nowość. I dlaczego dopiero teraz, skoro na przykład w Stanach Zjednoczonych już dawno urodziła się taka dziedzina?
11: Pan redaktor użył dwóch pojęć: filozofia w sporcie i filozofia sportu. Od końca czerwca tego roku pewnie...
10: Przepraszam, i zrobiłem to nieświadomie, wymiennie, nie zdając sobie sprawy z różnicy.
11: Celowo do tego nawiązałem, bo od końcówki czerwca...

0: ukonstytuowania się sekcji filozofii sportu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym jest takim uznaniem dla no nie tylko dorobku polskich filozofów sportu, ale także potwierdzeniem no takiego stałego już, stałej obecności filozofii sportu w naukach filozoficznych.
1: Mhm, no dobrze, to tytułem wstępu, a teraz spróbujmy zdefiniować, czym w ogóle filozofia sportu jest, bo podejrzewam, że dla wielu kibiców jest to pojęcie absolutnie nieznane. Mało tego, podejrzewam i nie czynię z tego wyrzutu, że znakomita część odbiorców sportu przechodzi nad tym bezrefleksyjnie.
0: Tak się domyślałem, że pan redaktor nie oszczędzi gościa i zacznie od tego najtrudniejszego pytania, czym właściwie filozofia sportu jest. To jest właściwe pytanie, bo to jest pewien rodzaj, jak sama nazwa wskazuje, filozofii, która zajmuje się wybranym wycinkiem rzeczywistości. Jest to filozofia stosowana, która odpowiada na pytanie związane właśnie ze sportem. Szerokiemu odbiorcy sportowemu ona jest nieznana, bo nie po to człowiek włącza telewizję albo idzie na stadion, żeby prowadzić szeroką humanistyczną i filozoficzną dyskusję nad sportem. Jego przyciąga widowisko sportowe. Nawet sami sportowcy, którzy są głównymi aktorami tego widowiska, też nie są filozofami sportu, bo od nich czego innego oczekujemy. Dla kibica to będzie rodzaj rozrywki. Dla zawodnika będzie to praca. Zawodników oceniamy nie za erudycję w humanistycznej refleksji nad sportem, ale o to, jaki wynik sportowy on osiągnie.
1: Oj, panie doktorze, też po pierwsze człowiek ma skłonność do oceny, po drugie gdzieś daje sobie to prawo jako komercyjny odbiorca sportu. Prosta zależność. Kupuję bilet, mam prawo oceniać, ale nie tylko te wyczyny sportowe, również to, w jaki sposób sportowiec post factum się wypowiada, jaki ma światopogląd, proszę spojrzeć, wojna na wschodzie Europy, no też gdzieś skłoniła nas do tego, byśmy zwracali uwagę na to, jaki światopogląd sportowiec reprezentuje.
0: Ma pan redaktor całkowicie rację. Chodzi tu o to, że człowiek, który zaczyna refleksyjnie podchodzić do obserwowanego zjawiska i zaczyna zadawać specyficznego rodzaju pytania, mianowicie jaki sport jest dobry, co to znaczy wygrać, ale w dobry sposób, co to w ogóle oznacza uprawiać sport, jaką on pełni rolę w społeczeństwie i w kulturze, to zadając tego typu pytania już stajemy się filozofami sportu. Tylko że pytania łatwo postawić, trudniej odpowiedzieć, bo tu potrzebujemy już specjalnego aparatu, specjalnej aparatury pojęciowej, specjalnych metod filozoficznych i dlatego to zadanie jest trudne i trzeba tu filozofa takiego akademickiego, który takim warsztatem filozoficznym dysponuje. Oczywiście my możemy, każdy kibic, czy nawet sportowiec może uprawiać taką zdroworozsądkową filozofię, w cudzysłowie, sportu, co nie oznacza, że ona jest mniej ważna, ale trzeba na początku wykonać ogrom pracy w zbudowaniu pewnego zasobu pojęć, które pozwolą nam opisać to wydarzenie sportowe. Tak, wszyscy jesteśmy filozofami. Filozofia zaczyna się od zadawania pytań, od ciekawości, zdziwienia, nie przyjmowania wszystkiego bezkrytycznie.
1: Troszeczkę zdziwiło mnie, od tego wyszliśmy, powołanie Polskiego Towarzystwa, inaczej Sekcji Filozofii Sportu w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, bo mam wrażenie, że sport zmienia się na naszych oczach i to jest galopująca zmiana, biorąc pod uwagę, że w tej chwili w znakomitej większości sport to komercja. I gdyby też odnaleźć te najbardziej nęcące pobudki, dla których ludzie sport uprawiają, to te przyziemne powody, takie jak chęć zarobienia wielkich pieniędzy, pokusa gigantycznej sławy, no wybrzmiał pewnie najgłośniej, I to będzie znacząca różnica w porównaniu z tym, gdybyśmy przebadali, nie wiem, olimpijczyków

0: którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich. No dobrze, niech będzie w Montrealu, bo to równo 50 lat.
1: Pytania pana redaktora już są filozoficzne, bo pan redaktor zaczyna zastanawiać się, jaką rolę pełni sport w społeczeństwie. Skąd
0: chcę,
1: on się...
0: chcę powiedzieć, że sport wyczynowy stał się dla wielu jednym z zawodów, takich jak każdy inny, który może przynieść rozmaite benefity.
1: Tak, i teraz, żeby właśnie temu służy filozofia sportu, żeby móc sklasyfikować jakieś formy aktywności fizycznej jako sportowe albo niesportowe. I pan redaktor wspomniał o tym, czy sport zawodowy jest sportem, czy już pracą. I teraz muszę pana redaktora zdziwić i pewnie słuchaczy też, że są takie definicje, taki jeden z pierwszych definicji, no nie filozoficznych, ale jeszcze Johanna Huizingi, językoznawcy, historyka, albo Rogera Kalua, które wymieniają pewne warunki, które muszą być spełnione, żeby można było mówić o sporcie. Jeśli zastosujemy akurat ich definicję, to pierwszym warunkiem jest dobrowolność podejmowania tej aktywności. I w tym świetle zawodnik profesjonalny, wychodzący na boisko, na przykład Robert Lewandowski, dla niego to może być zabawa, ale on wychodzi bo jest na boisko, bo jest związany kontraktem. I schodzi z boiska wtedy, kiedy trener go ściągnie. A więc nie jest tam dobrowolnie. I w świetle akurat tej definicji on będzie pracownikiem. On przychodzi do pracy, mimo że dla nas, obserwujących tę aktywność z zewnątrz, no jest to aktywność sportowa. Więc w zależności od tego, jak zdefiniujemy sport, a po to właśnie to robimy, żeby umieć refleksyjnie odnieść się do tej aktywności, którą akurat obserwujemy.
0: Panie doktorze, mam dla pana złą wiadomość, bo znakomita większość sportowców nie uprawia sportu w sposób dobrowolny. Proszę zwrócić uwagę, najmłodsi, ci, którzy przystępują do rozmaitych sekcji rekreacyjnych, bądź też o jakimś poziomie wyczynu, robią to albo za namową rodziców, albo pod przymusem, co gorsza, rodziców, albo pod kuratelą nauczycieli, którzy w ramach obowiązku szkolnego nakazują uprawianie sportu. Mam wrażenie, że z dobrej, swojej, nieprzymuszonej woli sport uprawia się, będąc w pełni świadomym, będąc już poza okresem tego piku, w którym można z ludzkiego organizmu wyciągnąć jak najwięcej. Kiedy mamy zasób doświadczeń, refleksji i wiemy, że aktywność fizyczna, zwana sportem, jest dla nas korzystna, dla naszego zdrowia.
1: Tak, nie ma w tym nic złego, że proponujemy dzieciom podczas lekcji wychowania fizycznego sport.
0: Proponujemy czy nakazujemy? To jest dobrowolne czy jednak pod przymusem?
1: Jako były nauczyciel wychowania fizycznego mogę tu się bardzo kompetentnie wypowiedzieć. Możemy, ale nie musimy. Bo możemy równie dobrze uczniom w szkole zaproponować formę aktywności fizycznej, która sportem nie jest, na przykład zajęcia przy muzyce, potocznie zwanym aerobikiem, czy jakieś zajęcia fitness, czy zajęcia na siłowni, to jest aktywność fizyczna prozdrowotna, dobrze prowadzona, ale sportem nie jest. Sport musi spełniać dodatkowe warunki.
0: To kiedy zaczyna się sport?
1: I tu potrzebowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo przestrzeni czasu, żeby to wyjaśnić, ale oczywiście dorobek filozofów sportu jest już na tyle duży, że możemy pewne definicje sportu już tworzyć. Ja przywołam na potrzeby tej rozmowy jedną definicję Bernarda Suitsa, ale to jest definicja z 1968 roku, w takiej książce Konik polny, gry, życie i utopia. I on to był pierwszy filozof, który, bo wcześniej wspomniałem o Huizingi i Rogeru Kalua, oni, ci wcześniejsi filozofowie wymienili, jakie warunki muszą być spełnione, żeby był sport. Czyli raczej oni mówili o grze i zabawie, ale nie wchodźmy aż w takie duże szczegóły. Natomiast Bernard Suits był pierwszym, który stworzył definicję istotową. To jest taka definicja, która będzie obowiązywała we wszystkich dyscyplinach sportowych. Jak popatrzymy na sport, to te rodzaje aktywności fizycznej są takie różnorakie, no to trzeba jakąś jedną definicję stworzyć, która by tłumaczyła, wyjaśniała wszystkie te aktywności. Podam krótszą definicję Bernarda Suitsa. Mianowicie sport to dobrowolne pokonywanie niekoniecznych przeszkód. Dobrowolne pokonywanie niekoniecznych przeszkód. Jak to by w praktyce wyglądało? Jeśli byśmy stanęli na górze i mieli zjechać slalom i uczestniczyć w zawodach, jeśli byśmy tylko powiedzieli, że celem tej naszej gry jest jak najszybsze zjechanie i przekroczenie linii mety, to najłatwiej i najszybciej byłoby zjechać po prostej.
0: Na krechę.
1: Na krechę. A z jakiegoś powodu ustawiliśmy sobie na trasie przeszkody w postaci bramek, tyczek i utrudniamy sobie tą naszą robotę, pokonując bardzo skomplikowany labirynt tyczek. Dlaczego to robimy? Po nic. Tu jest właśnie ta istota sportu się pojawia. Teraz użyję słowa Huizingi o super abundancie. To jest taki zbyteczny nadmiar. My tego w ogóle nie musimy robić, ale z jakiegoś powodu stawiamy sobie te przeszkody. Dlaczego? Bo tak chcemy. Nie ma żadnego innego powodu, poza tym, że chcemy się po prostu sprawdzić w pokonywaniu jakichś trudności. Sport do tego też dojrzał, bo jeśli byśmy przypatrzyli się takim, nie pierwotnym, ale takim wcześniejszym historycznie dyscyplinom sportowym, to one mają pochodzenie utylitarne. To znaczy rzucaliśmy oszczepem, kiedyś dzidą, strzelaliśmy z łuku sportowego kiedyś, uczestnicząc w polowaniach, czy podczas starożytnych igrzysk były biegi hoplitów. To pokazywało, że my ćwiczyliśmy się w czynnościach użytecznych życiowo. I potem tylko zamieniliśmy tą dzidę na oszczep. Ale potem wymyśliliśmy coraz bardziej subtelne gry i zabawy, które już z praktycznymi umiejętnościami mają niewiele wspólnego. Po co je uprawiamy? Tylko dlatego, że jako gatunek ludzki chcemy się sprawdzić. Zupełnie to już nie jest czynność użyteczna. Przez analogię, żeby to może jeszcze łatwiej wyjaśnić. Kiedyś produkowaliśmy naczynia z gliny po to, żeby one przechowywały jakieś produkty czy wodę. Z początkowo te słoje czy pojemniki, one były tylko praktycznie użyteczne, żeby spełniały swoją funkcję, ale z czasem zaczęliśmy je ozdabiać, bo one przestały pełnić tylko tę jedną funkcję, a nabrały jakichś walorów estetycznych i dzisiaj mamy nawet wazy, które zostały stworzone już tylko dlatego, żeby były ozdobą. One już nie pełnią tej funkcji użytecznościowej, tylko one mają cieszyć oko. I sport, mam nadzieję, że to jest dobra analogia, też jest taką wazą postawioną na półce po to, żeby to podziwiać. To już jest taka funkcja pewnie też estetyczna. Natomiast pewnie ciekawsze byłoby też pytania, skąd on w ogóle się wziął. Czy było tak, że ktoś wymyślił sport i on stał się na tyle atrakcyjny dla ludzi, że zaczęliśmy go uprawiać i to taką na powszechną, o globalną skalę? Czy może sport wyraża jakieś naturalne, wewnętrzne instynkty, które właśnie w takiej formie ujawniają się w przestrzeni społecznej?
0: Ja chciałbym teraz przejść do zasadniczej rzeczy, która towarzyszy filozoficznym dylematom w uprawianiu sportu. Przy czym proszę wyjaśnić na bazie definicji, etyka jest elementem filozofii sportu?
1: Oczywiście, właśnie po to ustalamy, co to jest sport, bo dopiero wtedy, gdy będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, będziemy mogli formułować normy w sporcie. Gdybyśmy najpierw nie zdefiniowali sportu, to jakbyśmy uzasadnili, dlaczego w sporcie pewne sposoby osiągania wyniku sportowego są niedozwolone, a inne tak. Od razu przykład. Stosowanie erytropoietyny w sporcie do wzmacniania wytrzymałości
0: kolarstwie na przykład.
1: Na przykład w kolarstwie jest zabronione, jest metodą czy środkiem zabronionym. A efekt jest taki, że chcemy zagęścić krew, mieć większą pojemność tlenową krwi i w związku z tym w konsekwencji większą wytrzymałość. Ale przecież możemy to samo osiągnąć, jadąc w góry i uprawiać, czy trenować w warunkach wysokogórskich, w warunkach hipoksji tlenowej i dokładnie efekt będzie taki samy, podniesienie erytropoietyny, która zwiększy produkcję czerwonych ciałek krwi. Mamy też namioty symulujące albo pokoje symulujące warunki hipoksji. Z jakiegoś powodu trening wysokogórski jest dozwolony, a stosowanie sztucznej erytropoietyny nie. Nie moglibyśmy wyciągnąć takiej normy, gdybyśmy uprzednio nie wiedzieli, co to jest sport.
0: Ale też podany przez pana przykład, panie doktorze, wskazuje na to, jak nieprecyzyjna jest granica między sprytem, strategią, a oszustwem. W sporcie wyczynowym kofeina jest środkiem stymulującym, prawda?
1: W niektórych dyscyplinach tak, jest środkiem stymulującym, w niektórych dyscyplinach
0: ale generalnie
1: jest uważana za doping, a w niektórych nie. To zależy. Środkiem dopingującym jest to, co znajduje się na liście środków dopingujących.
0: Tak, tak, ale możemy uznać, że kofeina pita spożyta w nadmiarze poprzez wypicie kawy pomaga. I teraz tak, nie jest ona na liście środków, w znakomitej większości sportów na liście środków zabronionych, a jednak sportowcy wyczynowi właśnie na dzień rywalizacji potrafią wypić kilka filiżanek mocnego espresso, tak by się wspomóc. Czyli jest to poszukiwanie tego, co prawem nie jest zabronione. Jeśli prawem nie jest zabronione, jest dozwolone, ale też jest pewnego rodzaju wybiegiem, przesunięciem tej granicy. I ja tak postrzegam też filozofię w sporcie, żebyśmy nad tym dyskutowali, zastanawiali się, opisywali normy.
1: Jeśli chodzi o same środki dopingujące, to musielibyśmy wkroczyć w sferę medycyny, bo oni się tym zajmują. Natomiast z filozoficznego punktu widzenia problem jest szerszy, bo proszę sobie wyobrazić zawodnika, który popełnia faul taktyczny. Czy to jest integralny element gry i rzemiosła sportowego, czy to jest zagranie niezgodne z duchem gry? Bo jeśli to jest normalny element, to trzeba go nauczać. A jeśli nie, to trzeba to ze sportu rugować. Tylko znowu problem jest bardzo specyficzny. W polskim języku nie mamy dobrego słowa na to, ale mamy w języku angielskim taki termin gamesmanship. Gamesmanship to jest takie zachowanie, które nie jest niezgodne z duchem gry, ale podejrzanie moralnie. I to jest właśnie faul, na przykład faul taktyczny. To są wszystkie zachowania symulujące faul na przykład. Proszę zwrócić uwagę, nie będę podawał może nazwisk, ale w piłce nożnej mamy taką sytuację, kiedy zawodnik dotknięty chce grać na czas, upada i komentator sportowy mówi, ależ pięknie się zachował, wykorzystał kontakt z przeciwnikiem, żeby uzyskać faul. Z perspektywy moralnej to zachowanie jest niegodne sportu. Takiego sportu byśmy nie chcieli oglądać. Chyba, że to robi nasz zawodnik, tak?
0: Tak, bo jak przeciwnik to robi. Dygresją się posłużę, że ten, który dopuszcza się takiego faulu taktycznego, oszukuje sam siebie, przeciwnika, ale także tego, który wydaje werdykt, czyli sędziego, kibiców, co za tym idzie też. Czyli właściwie są cztery strony zaangażowane w ten akt.
1: I tu właśnie filozofia sportu może coś zaproponować, bo filozofia sportu nie jest tylko nauką deskryptywną, opisującą jak jest, ale też postulującą albo normatywną. Filozof będzie mówił, jaki rodzaj sportu jest dobry, a jaki jest niewłaściwy. I teraz jeśli, wracając do tego przykładu gamesmanship, to znowu trzeba ustalić, co to znaczy uprawiać sport. Jeśli ustalimy, że uprawianie sportu polega na przestrzeganiu reguł gry, to wszystkie zachowania, które nie są opisane w przepisach, to można je stosować. Czyli jeśli w piłce nożnej nie ma zapisu, w którym nie dopuszczalibyśmy psa do gry, on by szybko biegał za piłką, no to wynikało, że można go stosować, no ale taka droga polegająca na uwzględnieniu w przepisach gry wszystkich możliwych scenariuszy jest drogą donikąd, dlatego oprócz przepisów gry jeszcze jest coś takiego jak duch gry.
0: Ale to jeszcze jedna kwestia, bo pan, panie doktorze, mówi o faulu taktycznym. Ale z filozoficznego punktu widzenia, czym na przykład w piłce nożnej jest tak zwana pułapka offside'owa, czyli próba złapania przeciwnika na pozycji spalonej, to jeśli uznać, że istotą piłki nożnej jest wbicie piłki do bramki, to jest fundament w ogóle tych reguł, to pułapka offside'owa, czyli z premedytacją popełnione zachowanie, które ma na celu przerwanie gry, bo przeciwnik jest na pozycji spalonej, jest już wyjściem poza wytyczone niegdyś normy.
1: Wspomniał pan redaktor o istocie sportu. Ta istota sportu jest zapisana w przepisach, tak zwanych regułach konstytutywnych. Reguły konstytutywne opisują, kiedy ta gra jest właśnie tą grą. I rzeczywiście celem gry jest osiągnięcie opisanego w zasadach wyniku, czyli zdobycie więcej bramek od przeciwnika, ale jest też przepis o spalonym. A więc spalony też należy do zasad konstytutywnych tej gry. I tu byłbym za tym, żeby określić tą pułapkę offside'ową jako element rzemiosła.
0: No tak, ale czym innym jest, kiedy drużyna sama popełnia ten błąd, czyli łamie przepis o spalonym, a czym innym jest z filozoficznego punktu widzenia, kiedy ona jest zaciągana w tę pułapkę. Czyli drużyna przeciwna podejmuje zespół zachowań, które mają tego przeciwnika sprowokować, wpędzić. To nic innego jak, nie wiem, prowokowanie słowne, tak by przeciwnik zrobił coś, co wykluczy go z gry poprzez żółtą, czerwoną kartkę.
1: Natomiast różnica jest istotna pomiędzy jednym i drugim przykładem, bo o ile spalony jest opisany w przepisach gry, a więc jest to jest regułą konstytutywną, o tyle prowokowanie ustne nie jest opisane w tych regułach konstytutywnych, tylko tak zwanych regułach pomocniczych. To znaczy, te reguły pomocnicze już nie mówią, kiedy gra jest tą właśnie grą, bo przykład reguły konstytutywnej to jest kopanie piłki nogą, niemożność użycia ręki, liczbę zawodników na boisku, spalony, rzuty auty, to są wszystko reguły konstytutywne. Natomiast obrażanie przeciwnika słowne i oczekiwanie gorszego występu, bo chodzi tu o sprowokowanie do jakichś zachowań, to już nie jest opisane w przepisach, a jak jest, to jest w regułach pomocniczych.
0: No, jest,
1: nazywa się to niesportowym zachowaniem, proszę też zwrócić
0: uwagę. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, jak zmieniają się przepisy. Na przykład teraz nie można zasłaniać ust, kiedy zawodnicy komunikują się ze sobą, bądź też z sędzią. Szanowni Państwo, wywiązała się z tego mocno filozoficzna dyskusja i dobrze, bo w sumie o to chodziło. Powołanie sekcji filozofii sportu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego jest pretekstem do tego, by o filozofii w sporcie porozmawiać lub o filozofii sportu, bo to są pojęcia, które różnią się od siebie. Doktor Wiesław Firek jest z nami z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Za chwilkę wracamy do Państwa z tą filozoficzną rozmową, bo takie jeszcze na naszej antenie nie było.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
3: Reklama.
0: Wracamy do Państwa. Audycja przy niedzieli o sporcie dziś traktuje o filozofii, bo pewnie wielokrotnie spotykaliście się państwo, ale tak bezrefleksyjnie, ja też, z terminami, na przykład, w tym sporcie nie ma większej filozofii na przykład, ale filozofia w sporcie jest, filozofia sportu także istnieje, o czym przekonuje nas doktor Wiesław Firek z Akademii Wychowania Fizycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Który jest członkiem, należy pan do gremium, rozumiem, założycielskiego sekcji filozofii sportu, powołanej przez zarząd główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się powołać to, tą sekcję? I jaki ona będzie miała charakter? Co będzie robić? Nie wiem, będziecie spotykać się raz w miesiącu i debatować nad zjawiskami, które w sporcie polskim, międzynarodowym występują, zastanawiać się, czy nie należy na nowo opisać sportu, także w tym ujęciu filozoficznym. Oddaję panu głos.
1: Pod względem organizacyjnym podjęta została uchwała o utworzeniu sekcji filozofii sportu. Jeszcze jesteśmy przed pierwszym spotkaniem, podczas którego ukonstytuuje się grupa zarządzająca naszym przedsięwzięciem. Ogólnie takie towarzystwa naukowe tworzy się po to, by albo promować naukę, może nie albo, tylko też promować naukę, integrować środowisko. Ja może tu się zatrzymam, bo rzeczywiście do tej pory prace polskich naukowców prowadzących humanistyczną czy filozoficzną refleksję nad sportem była dość izolowana i rozdrobniona w różnych środowiskach naukowych. Zwrócę uwagę na pewną specyficzność naszej grupy. Otóż filozofię uprawia się albo w akademiach wychowania fizycznego, dominują nauki o kulturze fizycznej, nauki o sporcie. Ale też uprawiają filozofię sportu naukowcy w uniwersytetach. I do tej pory mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że te dwie grupy były mocno izolowane. Nie wiedzieliśmy dużo o sobie nawzajem, dlatego że uczestniczymy też w innych konferencjach naukowych. Rzadko spotyka się sytuacja, a taka byłaby najbardziej korzystna, w której jakaś osoba łączyłaby oba te środowiska. Mieliśmy taką wielką postać w nauce o kulturze fizycznej i też filozofii, mianowicie profesora Józefa Lipca, który był przede wszystkim pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też jako wielki pasjonat sportu zajął się filozofią sportu i był też przez wiele lat pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego. Więc on personalnie zbudował most swoją osobą pomiędzy tymi dwoma środowiskami. A teraz już będziemy mogli to robić już nie osobowo, ale instytucjonalnie. To znaczy wreszcie pojawiła się przestrzeń do wspólnej pracy, podejmowania wspólnych przedsięwzięć, a pewnie zaczniemy od tego, że to środowisko nawzajem się pozna. Ja sam przyznam, że nie wszystkie nazwiska z listy członków założycieli są mi znane, a to dlatego, że albo reprezentują środowisko uniwersyteckie, albo wydziały filozoficzne, które jest odrębnym środowiskiem od naszego, związanego z naukami o kulturze fizycznej. Tak, mam nadzieję, że od tego momentu zobaczymy, jak prężnie będzie w stanie działać ta sekcja filozofii sportu, że będzie ona stanowiła taką platformę do podejmowania ambitniejszych przedsięwzięć w grupie Siła. I mam nadzieję, że będziemy mogli już połączyć do tej pory indywidualny dorobek badaczy w większą całość w postaci konferencji naukowych, kongresów czy wspólnych przedsięwzięć publikacyjnych.
2: To jest powtórka. Autopromocja.
5: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Pozależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: To patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
8: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
7: O, wielka sprawa.
8: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
6: Reklama.
9: To jest powtórka.
0: Sport się zmienia i to wszyscy doskonale wiemy. Dochodzi do niebezpiecznych granic, bo chyba dekady, wieki temu nikt nie zakładał, że w sporcie będzie chodzić o to, by wyrządzić komuś krzywdę. Ale nie w wymiarze takim moralnym, tylko krzywdę także fizyczną. I o ile szermierka, czy też boks, zwany szermierką na pięści, opisany był regułami, które miały też chronić bezpieczeństwo uczestników takiego widowiska, tak sport idzie w no, bardzo niebezpieczną formułę walki wręcz, walki na gołe pięści, rozmaitych aktów mieszanych sztuk walki, których nieodłącznym takim elementem jest krew. I teraz jak na to spojrzeć z filozoficznego punktu widzenia? Dopytuję pana jako członka tego szacownego, nowo powstałego gremium.
1: Można to analizować z różnych perspektyw, ale wspomniał pan redaktor o tej krwi. Rzeczywiście istotą sportu walki jest to, by pozbawić sił witalnych przeciwnika. Dlatego w boksie uderzamy częściej na głowę niż na korpus. Bo i to są uderzenia bardziej widowiskowe, częściej punktowane, ale też odbierające przeciwnikowi więcej siły, więcej zdrowia. I efektem udziału w sportach walki nie jest pomnożenie zdrowia, tylko jego ograniczenie. Do tej pory, jeśli mieliśmy boks i tak zwany amatorski, w którym mieliśmy duże rękawice, kaski chroniące głowę, no to co innego się liczyło. Liczyło się technika, liczyły się punkty, ale do sportu przenikają nasze inne instynkty. Sport przestał być dla nas atrakcyjny w takiej formie, jak znaliśmy dotychczas. I słusznie pan dyrektor zauważył, że szukamy innych, bardziej krwawych ekspresji akurat sportu walki, czyli mieszane sztuki walki, brak rękawic, pewnie moglibyśmy, pewnie nasza wyobraźnia skieruje nas jeszcze w bardziej w inne strony, ale to jest związane już mniej ze sportem, a bardziej z tym, czego oczekują kibice. Czy to jest powrót do Koloseum? Pewnie tak. Nastąpił jakiś odwrót od sportu w stronę wojowników znowu i jednoznacznie z takiego humanistycznego punktu widzenia byśmy ocenili to negatywnie. Natomiast dobrze by było, gdyby świat był taki, jaki jest sport, natomiast jest odwrotnie. To w sporcie odzwierciedla się stan współczesnego świata. Jeśli dzisiaj będziemy poszukiwać emocji, widowiska, to sport jako produkt kapitalizmu zaoferuje to. I tylko od nas, jako od kibiców, będzie zależało, czy my będziemy uczestniczyć w takich wydarzeniach. No proszę zwrócić uwagę. No,
0: czyli chodzi panu o to, żeby, czy będziemy kształtować popyt, który
1: dokładnie tak
0: będzie determinować podaż, tak?
1: Przecież freak fighty są nie dlatego, że to jest wielkie widowisko sportowe. Na to wydarzenie żaden pasjonat sportu się nie wybiera, bo wie, że tam nie zobaczy pięknej techniki, tylko raczej oczekuje czegoś innego.
0: Ale proszę zwrócić uwagę, immanentną częścią tego
1: wydarzenia.
0: Wydarzenia. Słyszy pan, że powstrzymuje się przed użyciem terminu sportu. jest werbalna potyczka, bardzo często, albo inaczej, w znakomitej większości opierająca się na wulgaryzmach, rzeczach nie do przyjęcia w świecie norm.
1: Natomiast jest to rodzaj teatru, który odbywa się wokół tego wydarzenia. Zresztą nie tylko w tych freakfightach, bo przed walkami bokserskimi również mamy do czynienia z takimi konfrontacjami, trasztokiem, który ma na celu zgromadzić liczniejszą widownię. Ale proszę zwrócić uwagę, że w zawodowym sporcie, zostawmy na boku te parasportowe wydarzenia typu walki freakfightowe, o ile bokserzy przed walką będą używać różnych wulgaryzmów i obrażać się na różne strony, to jak kończy się walka, to niewprawiony w obserwacje widowisk sportowych kibic może czuć się skonfundowany, dlaczego po ostatnim gongu ci zawodnicy wpadają w sobie w ramiona, dziękując za walkę. I tu widać, że to wcześniejsze zachowanie było teatrem odgrywanym na potrzeby widowiska.
0: Tak, ale panie doktorze, oni wcześniej całkiem serio chcą sobie zrobić krzywdę.
1: Nie wchodzę w umysł tych zawodników. Być może, to jest pytanie do psychologa, ale być może to jest też związane z nakręcaniem się do walki, z budowaniem motywacji albo próbą przestraszenia przeciwnika, bo może to jest element też tego, tej rywalizacji, żeby pokazać swoją wyższość psychiczną przed walką, więc wtedy byśmy powiedzieli, że walka bokserska zaczyna się już wcześniej, na konferencji prasowej przed walką. Natomiast ja widzę często i traktuję to jako bardzo autentyczne zachowanie dziękowania sobie zawodnikom po walce, że ktoś stanął, odważył się stanąć w ringu do walki.
0: Ponieważ wszystko w naszym życiu, albo większość spraw przebiega w okresach koniunktury i w znakomitej większości przestrzeni, można powiedzieć, historia to już widziała, to czy sport pańskim zdaniem także zmierza do atawizmów, które wówczas to były takim przyczynkiem do tego, by coś opisać jako sport niegdyś. No, pan nawiązał do Koloseum, więc ja też do tego nawiązuję, że w tym kierunku zmierzamy. Staraliśmy się cywilizować sport poprzez nadawanie mu reguł, a teraz znów od tych reguł staramy się odchodzić i wracamy do punktu wyjścia.
1: To zjawisko cywilizowania sportu opisał dobrze Norbert Elias. To jest taki socjolog filozofujący, który napisał taką książkę o procesie cywilizacji, ale też w konsekwencji pisał takie artykuły pokazujące, że właśnie sport jest formą sublimacji instynktu walki. I to jest taka sublimacja polegająca na tym, że kiedyś ten nasz wrodzony instynkt rywalizacji realizowaliśmy na innym polu, bardziej krwawym. Wojny organizowaliśmy. I cywilizacja zmierza do ograniczania agresji na rzecz bardziej cywilizowanych form rywalizacji i takim ukoronowaniem byłby rzeczywiście sport. To różnica między wojną a sportem jest takim, że w sporcie możliwy jest rewanż. Nie trzeba nikogo...
0: I remis. Chociaż nie, w wojnie też jest możliwy remis.
1: Remis w sporcie nie zadowala nikogo.
0: Mówi się... No właśnie, że jest dwóch rannych, a nie jeden zabity, tak?
1: Tak, ale przede wszystkim do istoty sportu należy to, że można powtórzyć ten pojedynek, więc ja jako też były nauczyciel wychowania fizycznego, taki pedagog sportu, no to nawet nie używamy słowa porażka, tylko przegrana, bo porażka ma taki bardzo negatywny wydźwięk, a przegrana jest bardziej neutralna. Dzisiaj przegrałem, ale potrenuję, być może następnym razem mi się uda, a porażka już takim jest takim dołującym stwierdzeniem, którego lepiej nie używać. Mówię tu o wykorzystaniu sportu w celach pedagogicznych. No, w odniesieniu do sportów profesjonalnych, do zawodowców możemy używać, bo to jest ich robota, powinni być dobrzy w tym, co robią.
0: Ale zgodzi się pan, że sport nacechowany jest terminami, pojęciami zaczerpniętymi z bitew wojen, militariów także, huknął jak z armaty na przykład, nie?
1: Ale jest to język, który ma na celu podniesienie rangi widowiska. Proszę zwrócić uwagę, że sport jest bardzo uniwersalizujący, ale jednocześnie jest miejscem na takie partykularne interesy konkretnego narodu. To znaczy, że my lubimy określać pozycję narodu poprzez pozycję sportowców. Znaczy, chcielibyśmy, żeby Polska jako kraj wygrywała na arenie międzynarodowej, bo to ma być jakiś symptom naszej pozycji w ogóle w świecie.
0: Pamięta, przepraszam, pan sławny wpis, stan polskiego sportu odzwierciedla stan naszego państwa, to zdaje się któryś z prezydentów wpisał.
1: Ale tak, no jeśli...
0: Znaczy nie, przepraszam, Andrzej Duda, nim objął urząd prezydenta.
1: Jest w tym prawda, bo kiedy będziemy zajmować się sportem, zabawą, wtedy, kiedy inne problemy społeczne zostaną rozwiązane. Ja czytam taki artykuł jednej badaczki ze Sri Lanki, która w momencie, kiedy Sri Lanka zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski, ona napisała, że to był moment, w którym Sri Lanka uznała, że wchodzi do tej pierwszej ligi światowej, że jest na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że była w stanie wystawić do rywalizacji sportowca, który zdobył złoty medal. Tak, jest to rodzaj takiej nobilitacji na arenie międzynarodowej.
0: Od razu zerkam, bo Sri Lanka właśnie ma swojego bohatera. Rumesh Patirage, to jest oszczepnik, który teraz robi furorę w świecie lekkiej atletyki. Dobrze, chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do jeszcze jednej bardzo poważnej rzeczy, która też wymaga filozoficznego spojrzenia. Ja panu, panie doktorze, w ogóle wam jako gremium podsyłam tematy do dyskusji tak naprawdę, bo reprezentuję kibiców, których pewnie wiele rzeczy interesuje. Kategoryzacja płciowa to jest zagadnienie, nad którym dyskutowało się już w latach 70., w latach 80., mrocznych czasach dopingu również. Ale teraz ten dyskurs wraca. I pytanie, czy sport w ujęciu filozoficznym jest na taki dyskurs gotowy?
1: Jest gotowy i to jest jedna z najważniejszych kwestii do rozważenia, bo dotyka bezpośrednio istoty człowieka. Filozofia zajmuje się istotą człowieka, a w sporcie będzie się to przejawiało na przykład problemem, ile mamy płci. Sport pod tym względem, proszę zwrócić uwagę, jest bardzo konserwatywny. Jako produkt dwudziestowiecznego modernizmu jest chyba ostatnią taką ostoją konserwatywnego patrzenia na płeć. To znaczy w sporcie dalej mamy sport męski i sport żeński. I to, że takie dyskusje się pojawiają, to oznacza, że sport będzie chciał bronić tego dychotomicznego podziału. Jest to związane, pewnie nie trzeba tłumaczyć, po prostu z możliwościami, z różnicami płciowymi pod względem zdolności motorycznych. Tutaj oczywiście nie na ten temat nie trzeba dyskutować, bo wiemy, że ciało męskie w pewnych zdolnościach motorycznych będzie osiągało lepsze wyniki niż ciało kobiece. Natomiast problem jest tylko wtedy, kiedy zawodnika nie da się przypisać tak łatwo do jednej z dwóch płci. Mamy różne medyczne zawiłości, problemy z identyfikacją płci. Co z takimi zawodnikami robić? Czy ich wykluczać ze sportu, czy szukać jakichś rozwiązań?
0: Czyli sport, który z natury rzeczy ma pełnić rolę inkluzywną, no, staje się też na tym właśnie polu sprawą ekskluzywną.
1: Tylko problem dotyczy jednej strony. Momentu, w którym ktoś, kto ma cechy męskie, chce rywalizować z kobietami, tak? W drugą stronę tego problemu nie obserwujemy, bo jeszcze nie było takiej dyskusji.
0: Nie podlega on dyskusji ze względów motorycznych.
1: Chociaż teraz sobie przypomniałem, że jednak był taki przykład sytuacji, w której kobieta chciała stanąć do rywalizacji z mężczyznami i był problem. Mam na myśli Lindsay Vonn, która wróciła do kariery, ale przed przerwą, w momencie, w którym była w szczycie swoich zdolności motorycznych, wysunęła taki postulat, że ona zdobyła wszystko, co do zdobycia jest w narciarstwie alpejskim i poprosiła federację o możliwość rywalizacji z mężczyznami. Oni powiedzieli, że będą rozważać, ale tak długo rozważali, że Lindsay Vonn przeszła na emeryturę sportową, więc ten problem już się nie pojawiał. Ale to jest problem, czy nie organizować sportu Formule Open. Bo być może w niektórych dyscyplinach sportu, na przykład w biegach ultramaratońskich, szanse byłyby co najmniej wyrównane, bo kobiety bardzo dobrze radzą sobie w tego typu wysiłkach. Zresztą można takie kategorie open organizować, ale pan redaktor raczej pytał o co zrobić z zawodnikami, których płeć jest nieustalona, co robić z zawodnikami po transformacji płciowej. I teraz rozwiązania są dwa. Albo będziemy całkowicie izolować takich zawodników, albo stworzymy im osobną kategorię trzecią, albo będziemy szukać medycznych kryteriów uznania kogoś po transformacji za przynależną do tej nowej płci. Zdaje się, że teraz drugi sposób rozwiązania problemów dominuje. To znaczy, że ustala się bardzo szczegółowe reguły, które dopuszczają do rywalizacji po transformacji płci.
0: Albo nawet jeśli tego aktu się nie dokonuje, to Caster Semenya jest najlepszym przykładem. Parametry hormonalne dyskwalifikowały ją z udziału w rywalizacji kobiet, ponieważ miała je na poziomie męskim.
1: Z perspektywy rywalizujących z nią kobiet, to takie działania są najbardziej zasadne, ale problem z Caster Semeniem był taki, że bardzo w niedelikatny sposób informowano ją o decyzjach, bo ona dowiadywała się z mediów o tym, że na przykład została nie dyskwalifikowana, tylko niedopuszczona do rywalizacji. Więc trzeba być bardzo delikatnym w tych sprawach, bo sportowiec to też człowiek. Mamy w historii polskiego sportu panią Ewę Kłobukowską, którą kiedyś tak potraktowano, że dzisiaj spełniałaby kryteria uczestnictwa w sporcie kobiet. Wtedy ją odsunięto od sportu. No ale mamy też przypadki wcześniejsze, gdzie dopiero po śmierci zawodnika, na przykład mówię tu o Walasiewiczównej, okazywało się, że nie spełniałaby kryteriów udziału w rywalizacji kobiet. Zawsze sportowiec jest człowiekiem, trzeba być bardzo delikatnym w tych sprawach, natomiast sport będzie pilnował czystości, bo inaczej to jest kwestia egzystencjalna dla sportu, bo w sporcie główną zasadą jest zasada równości. Jeśli ludzie zauważą, że nie ma jej w sporcie, bo sportowcy mają być równi na starcie. Oczywiście sport w konsekwencji ma porangować ludzi, ale na starcie wszyscy muszą być równi. I dlatego, być może dlatego my tak lubimy sport. Nigdzie indziej nie ma tej zasady tak mocno bronionej, jak właśnie sport. Bo proszę zwrócić uwagę, że sport może być takim miejscem testowania wartości, których czujemy deficyt w świecie pozasportowym, takim laboratorium, gdzie możemy to sprawdzić, z taką nadzieją, że jak tam to przetestujemy i się sprawdzi, to być może przeniesiemy to na jakieś inne pozasportowe obszary. To jest taki cały zestaw wartości sportowych, które prawdopodobnie nie obserwujemy w życiu codziennym, a które nas tak przyciągają. To jest jakiś inny świat, bajkowy, obowiązują inne zasady, no ale pod tym płaszczykiem gry, zabawy kryją się poważne filozoficzne kwestie.
0: Bardzo panu dziękuję za tę filozoficzną opowieść o sporcie. Doktor Wiesław Firek był z nami z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kłaniam się panu.
1: Dziękuję.
0: Szanowni państwo, to koniec naszego programu przy niedzieli o sporcie, którego wydawczynią była Maria Mroczkowska, a realizatorem Adam Brzeziński. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z państwem w przyszłą niedzielę o godzinie 19.
2: To jest powtórka.
9: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
10: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
11: To jest po prostu koszmar.
12: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
10: Ja nie mam takich problemów.
13: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
10: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
9: Cześć. systemowi kaucyjnemu.
11: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Z tym by wam było.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Reklama.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Polscy siatkarze mistrzami Europy. Nasza reprezentacja w Mediolanie pokonała Francuzów. Rozpoczęło się głosowanie na prezydenta Krakowa. Lokale będą otwarte do 21:00. Michał Moskal zawiesił członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Teraz będzie się tłumaczył, ale na piśmie. A dziś jest niedziela, 27 września, minęła siódma, informacje do GFM, Emil Górny, dzień dobry. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy, wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 roku i 3 lata temu w Rzymie. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Teraz Kraków i rozpoczęcie głosowania w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale do głosowania zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, czyli minutę temu, a głos można oddać do godziny 21. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas także obowiązuje cisza wyborcza. Na Tok FM również u nas wieczór wyborczy. Będą łączenia ze sztabami i eksperci, a zaczynamy o 21. Mieszkańcy Jarosławia uczcili pamięć księdza, który zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku nożownika na terenie miejscowego opactwa. Ulicami miasta przeszedł marsz ciszy. Jego uczestnicy zebrali się na rynku, a następnie skierowali do świątyni, w której doszło do tragedii. Napastnikiem był 31-letni obywatel Ukrainy, którego biegli zdiagnozowali ostre zaburzenia psychiczne.
22: Obowiązek powinien tu być. Uważam.
23: Ksiądz Stanisław był moim spowiednikiem. Wspaniały, cichy, pokorny, ciepły. Naprawdę wspaniały kapłan, ksiądz Marek, pomagał każdemu, szczególnie właśnie
24: jak wojna wybuchła, to tutaj bardzo dużo Ukraińców przyjęli, całe rodziny, dzieci, naprawdę było,
23: dzielił się wszystkim.
24: To nie jest z nienawiści, nie chcemy, żeby to było traktowane, że to jest marsz nienawiści, to nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
21: A w trakcie zdarzenia rany odniosły jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchownych i kobieta. Decyzją sądu podejrzany trafił do 3-miesięcznego aresztu, który ze względu na jego stan psychiczny będzie odbywał w szpitalu. Obecnie jego zdrowie nie pozwala na przeprowadzenie przesłuchania. Czekamy na wyjaśnienia na piśmie. Tak, decyzję o zawieszeniu członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości przez posła Michała Moskala komentuje rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski. Poseł Moskal przyznał, że podjął decyzję po rozmowie z prezesem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim. Media szeroko opisywały jego spotkanie na Ibizie z szefem Zonda kryptoprzemysłowym Kralem, z którym według Onetu poseł PiSu miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Polityk zaprzecza tym oskarżeniom, a o czym więcej opowie Tomasz Węskę.
25: Na platformie X Moskal napisał, że zawiesza członkostwo w partii w związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość i że robi to do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności sprawy. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, ale jak zapewnia rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski, inicjatywa wyszła od Moskala, a nie od prezesa PiSu.
3: Nie wiemy, w jaki sposób te poprawki były przekazywane. Pan poseł Moskal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka. Także zadeklarował, iż złoży pisemne wyjaśnienie.
25: I partia na te wyjaśnienia, jak mówi Karski, czeka. Sam Moskal twierdzi, że ma podejrzenia dotyczące źródeł i mechanizmu przypisania mu odpowiedzialności za kształt poprawek do ustawy o kryptoaktywach. W sprawie śledztwa dotyczącego Zonda Krypto i zaginięcia twórcy poprzedniczki tej giełdy, Sylwestra Suszka, aresztowano m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza oraz byłego policjanta Artura K. Tomasz Fęskę, TOK FM.
21: Na m.in. na ten temat piszemy więcej na portalu tokfm.pl. To najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, żeby nabrać się odporności. O tym, jak się zabezpieczyć przed chorobą, Bartosz Kądziołka.
4: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, bo może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
5: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
4: Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
6: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
4: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne. Poza grypą warto też zaszczepić się na COVID. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
21: A z kolejnymi informacjami w TOK FM czekamy na Państwa o 7.20, a już teraz czas sprawdzić, jaka dziś przed nami pogoda. Nie będzie źle, dziś w całej Polsce bardzo mało chmur, w większości kraju powinno być dużo słońca. A na termometrach w ciągu dnia najzimniej, bo 18 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, a 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Jest też dobra informacja, bo wiatr będzie słaby.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
7: Dzień dobry, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie pani mecenas Dorota Karkowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
7: Specjalistka prawa medycznego, kierownik pracowni prawa i zarządzania w zawodach medycznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj taki temat nieoczywisty, nieoczywisty z punktu widzenia naszych praw, ale temat, którym chyba zetknęliśmy się wszyscy, a raczej osoby, o których chcemy porozmawiać. Każdy z nas albo był w szpitalu, albo odwiedzał kogoś w szpitalu. W każdym razie każdy z nas miał kontakt ze służbą zdrowia i zetknął się z panią pielęgniarką. Uwaga, teraz już w szpitalu nie można pani pielęgniarek nazywać siostrami. To jakoś zostało, pani mecenas, w formie prawa zapisane, czy to wszystko zwyczajowe?
8: Wszystko jest zwyczajowe. Taką opowiem anegdotę historyczną. Wszystkim się kojarzą siostry ze szarytkami, czy siostrami zakonnymi. W jednych z źródeł francuskich wyczytałam, że to pojęcie sióstr było stworzone w jednym z francuskich szpitalu w XVII wieku, kiedy jeden z lekarzy stworzył taką szkołę dla pań, które się miały opiekować pacjentami. I tam po raz pierwszy postawił wyraźne kryteria. Miały być to panie wdowy, umiące czytać i pisać, co na tamten okres było wyjątkiem. Musiały być bezgrzeszne i codziennie uczestniczyć do kościoła. I musiały być higieniczne. I on je nazywał właśnie siostrami. Także ta nazwa siostry to nie tylko jest taką nazwą historyczną od sióstr zakonnych, ale też od tak zwanych sióstr świeckich. Natomiast na dzień dzisiejszy w zasadzie pozostała taka pustka, jak się zwracać do pielęgniarki.
7: No, proszę ja często, pani w tej chwili. No bo...
8: proszę pani, ale ja zawsze mówię, no proszę pani, to w szkole, prawda, ale przedszkolaki wołają, proszę pani. To jest takie pytanie, bo jak byśmy mogli zwrócić się do lekarza, który ma 26 lat, mówimy panie doktorze, chociaż on nie ma doktoratu, tylko jest lekarzem, a do pielęgniarki mówimy proszę pani. Więc jest to pani magister, pani licencjat, pani pielęgniarko. W języku polskim jakby nie zastosowano jakiegoś odpowiednika, więc w ustawie o zawodzie pielęgniarki mówi się, że to jest tytuł pielęgniarka, tytuł pielęgniarz. Czyli właściwie powinniśmy mówić pani pielęgniarko, panie pielęgniarzu.
7: No to teraz porozmawiajmy o tym, czego my, pacjenci, możemy Chociaż niekoniecznie pacjenci, bo także my zdrowi też chodzimy także i mamy kontakt z placówkami służby zdrowia prewencyjnie i tak dalej. Możemy spodziewać się od pań pielęgniarek i panów pielęgniarzy. Ja tu tak ciągle upraszczam i mówię panie pielęgniarki, ponieważ mimo, że są pielęgniarze, to jest ich znacznie mniej, prawda? Znacznie.
8: Ale coraz więcej. Zdarzają się takie lata, że już jest po 20-30 pielęgniarzy na jednym roku, więc tych osób naprawdę przybywa. My się spodziewać współcześnie powinniśmy bardzo, bardzo dużo. Na pewno

0: Nawet gdyby potem wróciła ta optymalna dla wszystkich waloryzacja, jeszcze powiększona o to, co się dzieje w gospodarce, o wzrost płac, no to i tak nikt nie będzie w stanie nadrobić tego, co stracimy przez ograniczoną waloryzację, która może się wydarzyć, tak? No i płace w budżetówce, no tu historia jest dosyć prosta, będą zamrożone. Znaczy nie przewiduje się podwyższenia wynagrodzeń w kolejnej ustawie budżetowej, jeśli dojdzie do naruszenia limitu. W przyszłym roku ta podwyżka płac w budżetówce to ma być 3%, dokładnie tyle ma wynosić inflacja, więc jeszcze w przyszłym roku te wynagrodzenia wzrosną o inflację, a gdybyśmy naruszyli ten próg, to takiej podwyżki by nie było. No i teraz ktoś powie, kto nie przepada za urzędnikami, że dobrze im tak. No ale to jednak gdzieś tam rzutuje na jakość państwa, w którym funkcjonujemy i na usługi publiczne, z których korzystamy. Chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby ten poziom usług był jak najwyższy i to też wiąże się z wynagrodzeniami. Trudno będzie to realizować w warunkach, gdy te pensje będą zamrożone.
1: A kiedy się dowiemy, że coś jest nie tak? Mamy 26 rok, przygotowywany jest budżet na 27 rok. Kiedy się dowiemy, że coś jest nie tak, że na przykład przekroczyliśmy te 55% i kiedy odczujemy to, że właśnie będzie trzeba te emerytury i resztę świadczeń zamrozić?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo cała historia jest mocno rozciągnięta w czasie. Rada Fiskalna prognozuje, że ten pierwszy próg ostrożnościowy 55% przekroczymy w roku przyszłym, ale nie dowiemy się tego w roku 2027.
1: Rada Fiskalna to jest takie ciało doradcze tak ministra jest. Finansów.
0: Ministra finansów... Nawet nie powiedziałbym, że doradcze, takie bardziej kontrolno-oceniające.
1: Okay.
0: Nie wspierające, tylko taki recenzent dosyć surowy. I Rada Fiskalna prognozuje, że to się wydarzy w roku 27, ale nie dowiemy się tego w roku 27, bo w Ministerstwie Finansów nie ma takiego centrum dowodzenia, gdzie jest czerwona linia i gdzieś tam w pewnym momencie przekraczamy. Nie, to nie jest giełda. Nie widzimy tego w czasie rzeczywistym. My musimy policzyć wartość PKB w roku 27, a GUS będzie to w stanie zrobić dopiero w roku 28. Chyba gdzieś na wiosnę, jeśli dobrze pamiętam. Więc jeśli GUS w 28 wyliczy, że w 27, no niestety, przekroczyliśmy ten limit, to wtedy rząd, układając w 28 roku budżet na 2029, wtedy będzie musiał te rzeczy, o których powiedziałem, uwzględnić. Czyli najwcześniej nas, państwa słuchaczy, skutki tego zadłużenia mogłyby dotknąć w roku 2029. Termin odległy, ale dość ciekawy, bo to będzie taki pierwszy w pełni autorski budżet nowego rządu, tego, który wyłonimy w roku 27. Ten rząd, który powstanie w roku 27, będzie jeszcze pewnie bazować na jakichś tam propozycjach poprzedniej władzy. Natomiast ten budżet na rok 2029 już będzie pierwszym autorskim, no i będzie bardzo trudnym, bo trzeba będzie w nim znaleźć odpowiedź na pytanie, no to słuchajcie, co robimy? Podnosimy podatki, czy ograniczamy wydatki, a może robimy jedno i drugie?
1: Czyli też... Krótko, żeby to wybrzmiało, jeżeli coś się oczywiście po drodze może stać, wydarzyć, tak, czarne łabędzie i tak dalej, ale może być też tak, że rząd na przykład nabroi, bo będzie ten budżet zbyt napięty, budżet roku wyborczego 27, to i tak właściwie odpowiedzialność za to poniesie dopiero kolejny rząd, czy po prostu dopiero kolejny rząd będzie miał z tym problem?
0: I tutaj chyba tak tylko będzie dobrze, jak to na koniec wybrzmi. Tej odpowiedzialności właśnie nie poniesie rząd, bo to już w naszej rozmowie padło. Poniosą te konsekwencje emeryci, renciści i pracownicy sfery budżetowej, czyli właściwie nie poniosą odpowiedzialności ci, którzy właściwie odpowiadają za to wszystko, co w finansach publicznych się dzieje i za brak dyskusji też na ten temat.
1: Krótka lekcja ekonomii od Tomasza Setty z Money.pl. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: 8:20 informacje, a potem dziki w TOK FM będą.
2: Autopromocja.
3: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
4: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
3: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
4: Pogadajmy o tym.
3: Czas rodziców, sobota po 13:00.
4: Ula Malko,
3: Krzysztof Chorwat.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i

0: Profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 8.20, to są informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek dobra informacja, polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Polacy przystępowali do finału po zwycięstwie 3-0 nad Słowenią w półfinale, a Francuzi pokonali natomiast Finów 3-1. W meczu o trzecie miejsce Finowie pokonali Słoweńców 3-0 i zdobyli pierwszy w historii medal Mistrzostw Europy. Kilkaset osób wzięło udział w Marszu Milczenia w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zgromadzeni uczcili pamięć zmarłego księdza Stanisława, który zginął w miniony czwartek po tym, jak został zaatakowany na terenie opactwa sióstr benedyktynek przez 31-letniego obywatela Ukrainy. Uczestnicy wydarzenia przemaszerowali w ciszy z jarosławskiego rynku pod opactwo, nieśli znicze, kwiaty oraz flagi Polski. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański weźmie udział w posiedzeniu szefów resortów handlu G20 w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie ministrów poprzedzą obrady globalnego forum na temat nadpodaży stali. W Norwegii wspólnoty religijne miały pobierać państwowe dotacje za fikcyjnych członków. Dziennik VG ujawnił przypadki osób, które bez swojej wiedzy znalazły się na listach wiernych. Po uruchomieniu internetowego dostępu do danych o członkostwie w związkach i wspólnotach wyznaniowych zaczęły wychodzić przypadki osób figurujących w rejestrach wspólnot, do których same się nie zapisywały. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: 8.22, niedzielny poranek TOK FM. Zgodnie z zapowiedzią i obietnicą teraz porozmawiamy o dzikach. Czy są problemem w polskich miastach? To jest takie pytanie, które należy sobie postawić, ponieważ w kilku miejscach do odstrzałów dzików dochodzić będzie, a dyskusja o tym, czy dziki są problemem mieszkańców różnych metropolii, pojawia się i w Warszawie, i w Trójmieście, a nawet była przedmiotem kampanii wyborczej w Krakowie, której finał dzisiaj, ale nie mogę o tym za dużo mówić, bo trwa cisza wyborcza. Niemniej wróćmy do dzików. Doktor Robert Maślak, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest naszym gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie doktorze, czy dziki są problemem w miastach?
9: Czasem są. Czasem są też problemem trochę wydumanym, czasem prawdziwym. Różnie w różnych miastach. Ponieważ, dlaczego mówię, że czasem wydumanym? No bo czasem zdarza się, że te reakcje na samą obecność dzika są bardzo silne. Ja jestem mieszkańcem Wrocławia i kiedyś będąc, no, śledząc akurat w nocy profil osiedlowy, zobaczyłem właśnie przerażony wpis mieszkanki, która zauważyła dzika, które przechodzi przez osiedle. No dzik w nocy ma prawo przejść przez osiedle. Gorzej, kiedy zaczyna interesować się śmietnikami.
8: Panie doktorze,
9: już zaczynają się problemy.
8: Istnieje takie legendarne nagranie dzika, który staje na tylnych łapach, otwiera pokrywę śmietnika i wyciąga z niego worek. To pochodzi z mojego osiedla w Sopocie. To pozdrawiamy Sopot. Ale porozmawiajmy o tych sytuacjach, kiedy dziki faktycznie są problemem. Kiedy dziki, czego dziki nie powinny robić w mieście i kiedy ich nie powinno być?
9: No oczywiście z obecnością zwłaszcza większej liczby dzików no, wiążą się określone problemy, to znaczy dziki jest nie na przykład, czy też no, powodują jakieś zniszczenia, prawda? Szukając pokarmu, ryjąc w ziemi, no wielu osobom się to nie podoba. Wreszcie mogą znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy mogą zaatakować człowieka. Ale generalnie dzik nie poluje na ludzi, generalnie dzik unika ludzi. Jeżeli jest czymś zainteresowany, co jest związane z ludźmi, to albo żeby unikać tych osób, które na przykład na niego polują, albo też być w towarzystwie osób, które karmią, dostarczają pokarm. Dziki interesuje pokarm, a nie człowiek jako taki. W związku z tym, jeżeli te śmietki, no otworzyliśmy stołówkę w miastach.
8: No
9: tego
8: właśnie.
9: Pokarmu jest naprawdę bardzo dużo i często sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak dużo. To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki czy no. On jest po prostu wszędzie.
8: To ja panu powiem więcej, bo i w ogóle podzielę się z panem taką wątpliwością, którą ja mam, bo ja jestem z natury łagodny, natomiast obawiam się czasami dzików, tego, czy ich obecność właściwie właśnie nie będzie stwarzała zagrożenia, nawet nie dla mnie, ale na przykład dla mojego psa, czy dla sąsiadów, bo te dziki się pojawiają, są z młodymi, czasami nie wiadomo, jak się zachować, czasami wyskoczą z krzaków, czasami no po prostu możemy się nie dogadać. Natomiast z drugiej strony widzę, jak na potęgę ludzie świadomie, bo nie wierzę, że nie, te dziki dokarmiają.
9: Tak, no to zdecydowanie powinno być zakazane, dlatego że no, dzikie zwierzęciem bardzo inteligentnym i takim plastycznym dostosowuje się do sytuacji, ale też oportunistycznym. Jeżeli jest okazja, no to korzysta. Więc jeżeli są osoby, a są osoby, bo przecież można znaleźć w mediach społecznościowych bardzo często takie obrazki, filmiki, gdzie ludzie dokarmiają te dziki, no to w oczywisty sposób przyzwyczajają je do tego pokarmu. No i później są takie sytuacje, kiedy dzik jest, domaga się tego pokarmu. Po prostu człowieka kojarzy już tak mocno z pokarmem, z tym, że on mu wręcz bezpośrednio ten pokarm daje, że zaczyna się, no jeżeli nie dostanie pokarmu, jest sfrustrowany i zaczyna się domagać. To domaganie się oczywiście może polegać tylko na tym, że dzik za nami idzie i patrzy, co mamy w torbie, znaczy patrzy, czy niesiemy coś w torbie, gdzie mamy to jedzenie. Ale też może przybrać taką formę, co się zdarza i w Warszawie, i na wybrzeżu, w wielu miastach się zdarza, że dziki po prostu zaczynają szturchać nas. No jeżeli szturchnie dorosłego człowieka, to się prawdopodobnie nic nie stanie. Jeżeli szturchnie dziecko, to oczywiście coś może się stać, bo dziecko może się przewrócić i zrobić sobie krzywdę. Więc to jest jakby jedna z tych sytuacji. Pan wspomniał o psie. Tak, to jest bardzo, ponieważ dziki boją się psów, to jest bardzo taki silny czynnik, który powoduje, że dzik no, próbuje atakować. Albo się oddala, albo próbuje się bronić. Ta obrona często jest jakby z naszego punktu widzenia nadmiarowa, to znaczy wygląda jak atak, ale tak naprawdę dzik boi się tego psa. Dlatego jakby wypuszczanie psów swobodnie, bez smyczy, no jest tym czynnikiem dużym ryzyka, że dojdzie do takich sytuacji. Więc psy zdecydowanie obok siebie, na smyczy i daleko od dzików.
8: Ale to słucham tego, co pan mówi o tych dzikach, które mogą nas zaczepiać z prośbą o pokarm. I to zabrzmiało, jakby dziki były bardzo sympatyczne.
9: No, dziki są bardzo sympatyczne, ale w pewnych okolicznościach no, mogą być też niebezpieczne. Miasto stwarza takie warunki, gdzie mogą być niebezpieczne, dlatego że taką sytuacją stresową dla dzików jest także fakt, że nie ma on drogi odwrotu albo drogi ucieczki. Zwłaszcza takie dziki, które nie są do końca jak to się mówi, syn urbanizowane, czyli przyzwyczajone do życia w mieście, są takie trochę półdzikie, no one po prostu reagują wtedy agresją, a w mieście są takie miejsca, gdzie, nie wiem, z jednej i z drugiej strony jest płot, czy jakieś, no takie miejsca, gdzie dzik uzna, że nie może się z tego miejsca wycofać. I taki przypadek znam z Wrocławia, gdzie właśnie mężczyzna znalazł się w sytuacji takiej, gdzie z dwóch stron był płot, a z trzeciej bardzo ruchliwa droga, i dzik zaatakował, bo ocenił, że nie może się wydostać z tego miejsca. Na szczęście mężczyzna wskoczył na tą siatkę i nic się nie stało, ale dzik zareagował agresywnie. Więc czasem z naszego punktu widzenia, jak patrzymy na taki atak dzika, który się oczywiście może zdarzyć, to jest taki, powiedziałbym, reakcja nadmiarowa, byśmy to ocenili. Natomiast no generalnie, jeżeli patrzymy na obecność dzików w Warszawie, gdzie po prostu wynika to z wieloletnich zaniedbań, że tych dzików jest tam dużo, zaniedba miasta.
8: To za chwilkę, chwilkę do Warszawy przejdziemy jeszcze, ale jeszcze chciałbym chwilkę ogólnie porozmawiać, bo pan mówił o tych dzikach, oczywiście, które mogą być jeszcze nie utraciły swojej dzikości i w tych miastach się nie zawsze czują dobrze. A co, o czym świadczą takie obrazki, nagrania, które często zalewają internet, czasami pojawiają się w mediach, że te dziki czują się tak swobodnie, gdzieś idąc po ulicy, nie przejmują się samochodami, sobie chodzą, spacerują rodzinami, w ogóle ludzie nie stanowią problemu. O czym świadczy taka swoboda?
9: No, że one są już bardzo właśnie synurbanizowane, czyli całkowicie przystosowane do życia w mieście. One sobie idą albo na miejsce odpoczynku, albo na miejsce żerowania.
8: Są udomowione.
9: Udomowione to jest za duże słowo. To znaczy świnie są udomowione, znaczy dziki są udomowione i są to świnie.
8: Tak, bo jest to morskie.
9: Ten gatunek. natomiast te dziki, gatunek, który jest dzikiem, no i nie jest udomowiony, ale jest w takim sensie, że jest bardzo przyzwyczajony już do życia w mieście. Ale one, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia, no po prostu załatwiają swoje interesy. Ich interesem jest się najeść, a mają tutaj wysokokaloryczny pokarm, znaleźć miejsce spokojne do odpoczynku, do żerowania i do wylegiwania się, odpoczywania.
8: No i nie zginąć.
9: A tutaj być na przykład tak. I nie zginąć. Tak, tak, tak.
8: No to przejdźmy do tej Warszawy. Proszę powiedzieć, skąd jest w Warszawie problem z dzikami, a ja za chwilę pana zapytam o to, co Warszawa chce zrobić, co wzbudziło pewne emocje. Dlaczego Warszawa ma problem? Co to za zaniedbania?
9: Ponieważ w Warszawie dziki pojawiły się już bardzo dawno, jeszcze przed erą ASF te dziki były. Warszawa ma też, bym powiedział, naturalne zalety w postaci tego, że ma duży stopień zalesienia miasta. W granicach administracyjnych jest sporo lasów czy dużych parków, co oczywiście, no co jeszcze, to jest naturalne miejsce występowania las dzika, prawda? Więc to jest pierwsze, ten problem się pojawił już dawno. Jeżeli tym problemem się zajmiemy wcześniej, to on nie narasta. W Warszawie się tym nie zajęto. Przez lata się nie zajmowano. To jest problem, który jest gdzieś tam odkładany. I rzeczywiście tych dzików zrobiło się całkiem sporo. Zresztą nie wiemy ile. Ponieważ to, co jest podstawą, to jest jakby nie leczenie skutków, tylko zapobieganie, czyli sięgnięcie do przyczyn. I żeby to robić, to trzeba mieć najpierw bardzo dobrze rozpoznaną sytuację, podczas gdy w Warszawie tej sytuacji nie ma dobrze rozpoznanej, a mogłaby być, bo też muszę podkreślić, jeszcze wracając do tej pierwszej części, że te czynniki związane, oczywiście ten czynnik pokarmowy jest podstawowy, ale są też takie badania, na przykład w Berlinie, gdzie okazuje się, że dziki korzystają nie z pokarmu pochodzenia antropogenicznego, ludzkiego, tylko w dużym stopniu, albo przede wszystkim z takiego pokarmu naturalnego. Więc każde miasto, każda sytuacja powinna być oddzielnie dobrze przebadana. dlaczego w konkretnej dzielnicy przychodzą do niej dziki i skąd przychodzą, gdzie odpoczywają. Przecież tak, rozpoznanie takich stad, takich grup, no im jest mniej tych grup, oczywiście jest dużo łatwiejsze. I wtedy dopiero można podejmować decyzje i nie muszą być to decyzje, które polegają na zabijaniu tych zwierząt.
8: No to przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda. Oczywiście, no tak jak pan mówi, ta sytuacja nie jest aż tak dokładnie zbadana, ale wiemy, że do końca lipca 2026 roku w Warszawie było 14,5 prawie tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików, że to o wiele więcej niż w poprzednich latach. Wiemy również, że do 31 lipca 2026 roku zarejestrowano 159 ataków dzików na ludzi, 42 ataki na psy. W związku z czym właściwie na poziomie wojewódzkim przyjęto taką uchwałę, która w Warszawie pozwala dokonać, no powiedzmy wprost, odstrzału dzików przy określonych warunkach. Dobrze czy źle?
9: To znaczy źle, dlatego że to jest leczenie samego skutku i to leczenie moim zdaniem nieskuteczne, bo dopóki nie rozpoznamy przyczyn konkretnych grup, przebywania konkretnych grup oraz, bym powiedział, rozpoznania tych grup, czy to są zwierzęta, które przychodzą gdzieś z lasu tylko jeść, czy też to są grupy, które już siedzą tylko w mieście, przez cały czas siedzą, można powiedzieć, nie wiem, w parku pobliskim i przemieszczają się. No te grupy musimy mieć rozpoznane. To jest leczenie skutku, ponieważ na miejsce tych dzików pojawiają się następne dziki, jeżeli miasto nie weźmie się za to poważnie i nie zastosuje także metod, które nie polegają właśnie na wyłącznie zabijaniu, ale na zapobieganiu. Ten problem będzie miał miejsce. Co do zgłoszeń, no to tak jak panu mówiłem, no zgłoszenia to jest to, że ktoś zobaczył w nocy przychodzącego dzika, więc zgłoszenia nie są takim dobrym parametrem dotyczącym, nie wiem, liczebności dzików, oceny liczebności dzików, ponieważ zależą też od tego, że dużo się w mediach mówi o dzikach, więc ludzie zgłaszają łatwiej. Więc tutaj jakby to jest bardzo, bym powiedział, parametr kiepski. Więcej już mówi nam liczba ataków. Oczywiście, jeżeli są potwierdzone, no bo krążą też różne takie informacje, które są właśnie bardzo medialne. Nie wiem, że jakaś kobieta poroniła, na co nie ma dowodów, nie ma jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego udokumentowanego, więc również dużo fake newsów jest wokół dzików, więc musimy być z tym bardzo ostrożni. Natomiast, no mówię.
8: Proszę.
9: Chciałem powiedzieć, że po prostu ja nie chcę powiedzieć, że w każdej sytuacji że jedną z metod nie jest także zabijanie, ale według polskiego prawa to zabijanie no musi mieć jakieś uzasadnienie. Dzik z natury swojej nie jest agresywny. To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka i atakuje człowieka. To są jakieś sytuacje, o których wcześniej mówiłem. Nie można blankietowo traktować prawa, że każdy dzik, bo nam się wydaje, że może jakiś dzik nas zaatakować. Więc tu jest problem i prawny, i czysto merytoryczny, że faktycznie, no, jeżeli innych środków się nie stosuje, a wyłącznie zabijanie, no to z problemu nie rozwiążemy, bo żadne miasto nie rozwiązało w ten sposób.
8: A na samym końcu trzeba też samemu się trochę doedukować właśnie, co zrobić, czego nie robić, powstrzymać emocje i prewencja. Bardzo dziękuję. Doktor Robert Maślak, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję.
9: Dziękuję uprzejmie.
8: 8.40 informacje, a potem zastanowimy się, kim jest zwykły szary Polak.
10: Autopromocja.
11: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10.40. Adam Mielek.
6: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
6: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
12: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek nowe informacje z Bliskiego Wschodu. Szef irańskiego MSZ Abbas Araghchi oświadczył, że oczekuje na oficjalne stanowisko USA wobec propozycji otwarcia cieśniny Ormus, mimo doniesień medialnych o jej odrzuceniu przez prezydenta Donalda Trumpa. Zaznaczył, że tylko dyplomacja może zakończyć konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Jak podał amerykański dziennik Wall Street Journal, opierając się na anonimowych źródłach, Trump miał odrzucić irański plan. Prezydent USA stwierdził publicznie, że władze w Teheranie szukają porozumienia, ponieważ tak bardzo przegrywają. Tymczasowy rząd Wenezueli zwolnił z więzień ponad 20 osób, w tym więźniów politycznych, ogłosiły tamtejsze organizacje pozarządowe. Informacja o kolejnej serii zwolnień pojawiła się po zakończeniu drugiej rundy negocjacji pomiędzy władzami a opozycją. Po obaleniu Nicolasa Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli objęła jego dotychczasowa zastępczyni Delcy Rodriguez. A więcej na ten temat powiemy w informacjach TOK FM już o 9. Teraz Kanada. 4 osoby zginęły w wypadku helikoptera w prowincji Quebec. Maszyna rozbiła się wkrótce po starcie około 52 km na południowy wschód od Montrealu. I na koniec sport. Bartosz Zmarzlik, zajmujący 3 miejsce w finale zawodów kończących sezon żużlowej Grand Prix w Toruniu, został wicemistrzem świata w jeździe na żużlu, a pierwszy tytuł w karierze wywalczył najlepszy w turnieju Brytyjczyk Robert Lambert. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 9. Już teraz czas na raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski zazwyczaj kolor zielony, to oznacza, że jakość powietrza jest dobra. Dużo słońca w całym kraju, warto więc wybrać się na spacer. Do tego zachęcam, a kolejny raport smogowy w TOK FM o 16.40.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Uwaga. 8.43, niedzielny poranek TOK FM, a głos, który państwo już usłyszeli, to głos pani profesor Krystyny Skarżyńskiej z SWPS-u. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
8: My tu sobie gaworzyliśmy przed wejściem o tym, jacy jesteśmy, więc ja teraz panią zapytam, jaki jest i kim jest zwykły Polak albo Polka?
15: Każdy Polak jest niezwykły, a większość z nas w swoim wyobrażeniu jest bardzo
8: wyjątkowa.
15: Wyjątkowy, ale w jakimś sensie tak. Dlatego mówienie o przeciętnym Polaku dla psychologa jest niemożliwe. Bo co to znaczy przeciętny? Jak to obliczyć? Zwłaszcza, że właściwości psychologiczne, które są ważne dla jakości naszego życia i dla jakości życia społecznego, to nie jest tak zero-jedynkowo, że coś jest albo czegoś nie ma, tylko to jest skala. Czegoś jest mniej w jakiejś grupie ludzi, a czegoś więcej.
8: Ja pytam i może zadaję to głupie pytanie, dlatego że takie zwroty pojawiają się w mediach. ludzie, Polacy, zwykli się czegoś domagają. Czasami dziennikarz mówi, tak. Zwykli ludzie tego chcą, ale one też się pojawiają w naszej intuicji, że zwykli ludzie to albo tamto, albo przeciętny Polak.
15: To prawda i w takich rozmowach potocznych tak się mówi. Zwykli na przykład w wyobrażeniu niektórych to są tacy, którzy nie pełnią żadnych formalnych funkcji, nie rządzą na przykład, że są politycy i zwykli ludzie, a oni też są zwykli ludzie w takim samym sensie jak my, tylko pełnią ważne funkcje publiczne i mają większy wpływ na rzeczywistość. Chociaż na przykład, jak pan mnie pytał, różne ważne cechy psychologiczne ludzi, to taką ważną właściwością jest wiara w człowieka jako jednostkę. I ja mam bardzo takie pozytywne wyniki. Otóż w takiej skali, którą opracowałam na podstawie takiego fantastycznego pana, nazywa się Grondona, on chyba już z 15 lat temu, to jest taki, on ma różne specjalności, bo on jest socjologiem, prawnikiem i architektem. I jeszcze pełnił jakieś funkcje doradcze w polityce dawno temu.
8: Czyli się generalnie konstrukcjami zajmuje.
15: Tak. No i właśnie tam jest w tej skali są takie pytania, czy właśnie uważasz, że człowiek jest takim obiektem czy podmiotem, który może wpływać na rzeczywistość, zdecydowanie tak, zdecydowanie nie. Czy ty uważasz, że czasem odejście od rutyny daje nowe możliwości, że trzeba się koncentrować nie tylko na tym, co było, ale na przyszłości? To zresztą nie tylko on, bo jest taka, to zresztą tu polscy badacze mają dużo do powiedzenia, ale Zimbardo też to chyba zaczął, tak mi się wydaje. Mianowicie ta perspektywa czasowa, że można wyodrębnić tę koncentrację na przeszłości, na teraźniejszości, na przyszłości. A polscy badacze, którzy zaczęli z nim współpracować, ale potem poszli dużo dalej i chyba lepiej metodologicznie, po prostu młodsza generacja naszych polskich badaczy, pokazała, że jest pewna proporcja właściwa i nawet taki wzór, którego nie umiem teraz powtórzyć, jest istotna i to jest chyba rzeczywiście ważne. I teraz badacze, którzy nawet nie znają tych badań, na przykład statystycy, socjolodzy też mówią, ale ostatnio słyszałam u was Bartosz Jakosienkiewicz, tak?
8: Bartłomiej Sienkiewicz.
15: Przepraszam. Też on chyba z Andrzejem Friszko napisali taką książkę, której przynajmniej Sienkiewicz tak wprost o tym mówił, że ważne jest to, żeby nasza polityka i nasze życie koncentrowało się jednak bardziej na przyszłości.
8: Przyszłości, właśnie.
15: Że nie można się ciągle odwoływać do tego. Oczywiście przeszłość ma na nas wpływ,
8: no to
15: ale bez przesady.
8: A o czym myślą Polacy? Więcej myślą o przeszłości czy o przyszłości?
15: No, podobno im jesteśmy starsi, tym ta pamięć przeszłości zaczyna bardziej dominować i podobno nawet lepiej pamiętamy różne dawne rzeczy niż to, co się nam przydarzyło wczoraj, ale młodzi myślą przede wszystkim o teraźniejszości. Ci, których jak znam, a tak jak przed audycją żeśmy powiedzieli, ja powiedziałam, że co najmniej te 150 osób przez semestr widzę i rozmawiam z nimi co tydzień, to dla nich teraźniejszość jest czymś, co tych ludzi młodych obciąża rzeczywiście we wszystkich sferach i że oni po prostu muszą na przykład łączyć studia z pracą. 80%. To jest bardzo dużo. No, jeszcze parę lat na studiach dziennych to raczej były wyjątki, teraz nie.
8: No tak, a potem profesorowie i profesorki narzekają, że młodzi nie mają czasu czytać lektury co tydzień.
15: Ja nie chcę narzekać, bo to nie jest konstruktywne, chociaż podobno, przepraszam za tę uwagę luźną, ale są też takie badania, które pokazują, że ale myślę, że to się też zmienia, że Polacy łatwiej nawiązują kontakt z kimś, kto tak samo jak on narzeka, że jeżeli na narzekanie ktoś opowiada odpowiada afirmacją, ale co ty mówisz? Brat, ja opowiadam, och, okropni ci lekarze, czeka się godzinami, a ktoś mówi, co ty? A ja byłem wczoraj i było fantastycznie. To jest gorsze dla
8: relacji. Jest podejrzane.
15: Podejrzane, tak.
8: No dobrze, no to czy ktokolwiek myśli w ogóle o przyszłości? No bo jak młodzi o teraźniejszości, a starzy o przeszłości...
15: Ale są jeszcze średni.
8: Średni myślą o przyszłości?
15: Może
8: jak nie swoi, to swoich dzieci chociaż?
15: Moi młodzi koledzy, którzy zajmują się tą perspektywą, czy tam pokazują, że właśnie równowaga tych perspektyw jest ważna. I ja nie mam takiego wyniku ostatnich miesięcy, żeby pokazać, że właśnie ci w średnim wieku, zresztą co to jest ten średni wiek, 40 czy 45, nie wiem. To, że oni są bardziej nastawieni na te wszystkie trzy, nie wiem tego, ale być może tak jest. Bo na przykład to też zależy od tego, w jakim statusie rodzinnym są. Czy na przykład to, czy się ma dziecko, to trochę zmienia perspektywę. Mhm. Bo jednak ta przyszłość dziecka jest w całym świecie ważna dla ludzi, no a w Polsce też bardzo i to międzypokoleniowo widać. Jak już się to dziecko ma, to chce się dla niego najlepszej przyszłości. A to dziecko, które dorasta teraz, już widzi, że jego przyszłość nie będzie taka wspaniała jak jego rodziców. Jeżeli w ogóle sobie zdaje sprawę z tego, że przeszłość ich rodziców, te ostatnie 30 lat, to był cud w warunkach.
8: To łączy wszystkie, no umówmy się, te trzy grupy, młodzi, średni, starzy, że wszyscy widzą to, że nie będzie tak dobrze?
15: Myślę, że coraz częściej, bo to widać w takich cyklicznych badaniach, które pokazują różne firmy, że rzeczywiście na to pytanie, czy myślisz, że przyszłość mojego dziecka będzie co najmniej tak dobra jak moje ostatnie 30 lat, mówią nie. I młodzi też tak mówią. Ale oczywiście, jak mówię, młodzi tak mówią, to młodzi tak samo jak średni i starzy są różni.
8: Uh-huh.
15: Tendencja centralna, statystycznie jest taka.
8: A czego nam brakuje, żebyśmy byli szczęśliwi?
15: Dobra, już pomińmy to, że są indywidualne różnice, uh-huh. Ale jeśli chodzi o wyniki badań, to myślę i wiem, że dla szczęścia jest potrzebny pewien kapitał zaufania. Z tym, że też trzeba uważać, bo wiadomo, że jeżeli ufamy bezgranicznie tylko swoim, to możemy się srodze zawieść. Są takie badania amerykańskie, ale u nas w mniejszej skali też robimy podobne, że jeżeli oszukuje cię w jakiejś grze swój przyjaciel, to ty mu dalej wierzysz, dalej grasz, mimo że przegrywasz. Ale jeżeli to jest ktoś z grupy obcej, to jesteś bardzo podejrzliwy i może słusznie.
8: Ale zaufanie, czy w psychologii zaufanie jest ślepe?
15: Nie, w badaniach psychologicznych używa się takich skal, gdzie się pyta o to, czy na przykład trzeba z kimś wypić może wódki, żeby mu zaufać, czy niekoniecznie, że można przyjąć pewne ryzyko, które jest znowu optymalne, bo to zależy od sprawy, w jakiej ufasz, ale jednak zaufanie w różnych sferach życia rzeczywiście pomaga. Badania już takie ścisłe pokazują, że one też dają większe poczucie skuteczności. Bo na przykład, jeżeli komuś ufasz i z kimś współpracujesz, to jeśli popełnisz błąd, to on nie będzie cię flekował, tylko ci powie, że coś zrobiłeś źle, albo poradzi, albo uzupełni. Czyli daje poczucie. I to wyniki badań pokazują, że ci, którzy ufają, są bardziej skuteczni. I jest pewnym stereotypem, który mówi, och, ufają to frajerzy, że częściej są oszukiwani. Otóż jest parę takich, między innymi takiego słynnego badacza amerykańskiego, umarł parę lat temu, Bandury, który pokazuje, że jest właśnie przeciwnie, że ci, którzy są bardzo nieufni, częściej padają ofiarą oszustw. Natomiast osoby sensownie ufne, nie. Czyli to znowu, ale też chcę powiedzieć o takiej ciekawostce, o której się mało mówi, o takiej teorii, która mówi, że dla jakości życia jednostki, ale również grup społecznych, ważne jest coś takiego, co można nazwać koncentracją na tym, że człowiek, ja sam i inni są niezmienialni i jak mam jakąś właściwość, czy czym się charakteryzuję, to już na wieki wieków amen, taki będę. I nie warto się wysilać. I są tacy, to są dwa krańce, którzy mówią, no nie, no właściwie jak chcesz coś zmienić, to możesz, tylko musisz coś w tej sprawie zrobić. I to jest taka koncepcja Carol Dweck, kanadyjskiej badaczki. Zresztą jej książki dwie wyszły w języku polskim także. I ona pokazuje rozległe konsekwencje tych dwóch różnych orientacji. Moje badania, nawet ostatnie, które robiliśmy z moimi młodymi kolegami na przełomie 25-26, pokazują, że im bardziej człowiek jest skoncentrowany na tym, że się sam nie zmieni, nie warto inwestować w siebie, a inni też jak są jacyś, to już tacy pozostaną, przegrywają w różnych sytuacjach życiowych. Na przykład stają się mniej ufni, mają mniej przyjaciół, mają mniejsze zaufanie do ludzi, ale też mają gorsze, czy może nie wiem, czy gorsze relacje, ale mają więcej obciążeń w relacjach z bliskimi ludźmi, bo to, o to żeśmy pytali w tych badaniach, i w relacjach ogólnospołecznych, i w pracy, i na uczelni. Czyli jakby, a dlaczego? Dweck pokazuje, ale też polskie badania. Kinga Lachowicz-Tabaczek, bardzo wspaniała badaczka z Wrocławia, chyba dalej z Wrocławia. Ona robiła podobne badania, nawiązując do tej koncepcji, i też pokazała, że po prostu lepiej się żyje tym osobom, które są właśnie skoncentrowane na tym, że no, można się zmienić, i inwestują w tę zmianę. Na przykład zapisują się na kursy w tym zakresie, w którym są słabsze. Natomiast te osoby, które uważają, że się nie zmienią, owszem, też się zapisują na kursy, ale w tej dziedzinie, w której i tak są dobre. W związku z tym, czyli czyli Kinga Tabaczek też ma taką hipotezę, którą testowała, że to się też prawdopodobnie wiąże z jakimś lękiem, no, przed zmianą być może.
8: Pani profesor, na koniec jeszcze chciałem o jedną rzecz panią zapytać. Czy przez to, że żyjemy teraz wszyscy w takim otoczeniu internetowym i ulegamy temu, że w internecie wszystko musi być mocne, przyciągające uwagę, czy my się radykalizujemy i jesteśmy tacy bardziej spolaryzowani, że coś musi być albo beznadziejne, albo fantastyczne?
15: Być może to jest wpływ społecznościowych baniek, które rzeczywiście są krańcowo różne, ale ja myślę, że nie tylko to, chociaż być może właśnie obcowanie w tych mediach sprzyja takiemu zjawisku, które w psychiatrii, psychologii nazywa się borderline, czyli wszystko albo nic. I być może to jest jeden z elementów radykalizacji, ale ja myślę, że jest bardzo dużo przyczyn radykalizacji, nie tylko w naszym społeczeństwie, ale i w świecie. Oglądam różne dzieła teatralne, filmowe i czytam, i wyraźnie widzę, że ta radykalizacja występuje, ale nie tylko media są temu winne. No też nawet widzę mechanizmy takie jak na przykład fascynacja czymś, co jest krańcowe, że mało tego, różne elementy racjonalizacji tego, że jestem krańcowy, na przykład nawiązywanie do tradycji, heroizacja tego, że jestem walczącą siłą, że chcę coś obalić, że chcę coś podpalić, to jest bardzo niebezpieczne.
8: I wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Z taką puentą możemy zostawić,
15: tylko,
8: póki co.
15: To zaakceptowali.
8: O. To jest zadanie dla nas wszystkich od pani profesor Krystyny Skarżyńskiej. Bardzo pani dziękuję.
15: Dziękuję.
8: Dziewiąta informacje, a potem o adopciakach.
16: Autopromocja.
17: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Nie wolno agitować i publikować sondaży. W Krakowie cisza wyborcza i głosowanie w wyborach na prezydenta miasta. Rząd Wenezueli zwalnia kolejnych więźniów politycznych. To efekt usunięcia ze stanowiska Nicolasa Maduro. A w Warszawie sporo utrudnień. Startuje bowiem maraton warszawski. Minęła dziewiąta, już minutę temu. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek Kraków i głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7:00. Głos można oddać do 21:00. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas będzie i obowiązuje cisza wyborcza. Zakazana jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży. Przypomina Barbara Golanko, z dyrektorka KBW w Krakowie.
21: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
7: Na ciszę potrwa do zamknięcia lokali wyborczych, a w TOK FM także wieczór wyborczy. Będą łączenia ze sztabami i eksperci. Zaczynamy o 21:00. Ale Kraków to nie jedyne miejsce w kraju, gdzie trwają wybory. Także do godziny 21:00 w podpoznańskiej gminie Rokietnica trwają przeterminowe głosowania na wójta. W sumie o stanowisko ubiega się 6 kandydatów, a w czerwcu wygasł mandat Bartosza Derecha, który zdecydował się objąć stanowisko zastępcy prezydenta Poznania. Tymczasowy rząd Wenezueli zwolnił z więzień ponad 20 osób, w tym więźniów politycznych, ogłosiły tamtejsze organizacje pozarządowe. Informacja o kolejnej serii zwolnień pojawiła się po zakończeniu drugiej rundy negocjacji pomiędzy władzami a opozycją. Po obaleniu Nicolasa Madura obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez. Kierowany przez nią rząd ogłosił plany zwalniania tysięcy więźniów, a według danych przed najnowszą serią zwolnień w Wenezueli było 344 więźniów politycznych. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. O tym, jak się grało w tym finale, mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka.
22: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
7: Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 roku i 3 lata temu w Rzymie. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. W 7 dzielnicach stolicy mieszkańcy i turyści muszą się liczyć z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto rusza warszawski maraton. Część ulicy w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest zamknięta od piątku, a dziś od rana trwa wyłączanie z ruchu kolejnych ulic leżących na trasie sportowej rywalizacji. A więcej o utrudnieniach w związku z imprezą, której na różnych dystansach weźmie udział ponad 20 tysięcy osób, opowie Tomasz Węskę.
0: Czasowe zamykanie ulic na trasie biegu trwa dziś od 5 rano. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą bowiem aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również Most Świętokrzyski i Most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Następnie przemierzą Wolę, Żoliborz, Bielany oraz Bemowo, gdzie również należy spodziewać się utrudnień. Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe. Pierwsze już około 11.30, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych. Wyłączonych jest też wiele miejsc parkingowych. Organizatorzy przypominają, że dla uczestników biegu komunikacja miejska jest darmowa i zachęcają do korzystania z metra. Tomasz Węskę, TOK FM.
7: Łukasz Ronduda ze Srebrnym Lwem 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser został wyróżniony za film Powiedz mi, co czujesz. To opowieść o młodych artystach, którzy mierzą się z traumami i bliznami z dzieciństwa. Opowiadamy o czymś ważnym, mówi reżyser.
9: Ten film jest takim rodzajem wsparcia dla młodych ludzi, którzy dzisiaj żyją w bardzo takich trudnych warunkach, dzieją się wobec takiej bardzo brutalnej, trudnej rzeczywistości dla nich. Dopiero wchodzą w dorosłość, a już bardzo mało szans, jest jakaś polaryzacja, jest bardzo dużo kryzysów różnego rodzaju. I zainteresowało mnie to, jak oni odpowiadają na tą brutalność świata właśnie autentycznością.
7: Na Złote Lwy trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za dramat Ojczyzna. Wśród aktorów triumfowali Jaśmina Polak i Monika Frajczyk, które zagrały w obrazie Exotic, oraz Anson Boone za rolę w Dobrym chłopcu i Jacek Koman, który zagrał Marka Edelmana w Naszej rewolucji. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, a już teraz przed nami pogoda.
11: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
7: Od 18 stopni dziś w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr będzie słaby, ale w całym kraju mało chmur, w większości dużo słońca.
11: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Każda okazja jest dobra, żeby zachęcić do adopcji psów, kotów, zwierząt. A dzisiaj okazja jest taka, że w niedzielę, czyli dzisiaj o godzinie 10 na Polach Mokotowskich rozpoczyna się impreza, której głównym wydarzeniem będzie spacer adopciaków. Co to jest i jak w ogóle się zabrać do adopcji, o czym pamiętać, czego się dowiedzieć i czy się bać, czy się nie bać. O tym porozmawiamy z naszą gościnią, z panią Justyną Tawicką z Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i przede wszystkim bardzo dziękuję za ten czas antenowy dla adopciaków.
23: No właśnie, bo ja myślałem, że adopciaki i ten wasz spacer, który dzisiaj organizujecie, to jest takie święto, wychodzimy z psami, wy wychodzicie z psami do adopcji, pokazujecie je, no i może ktoś przyjdzie, polubi się i adoptuje, ale jak się zagłębiłem w temat, to doszedłem do wniosku, że to jest po prostu wielka impreza, manifest pod tytułem Psy do adopcji są super.
24: I na początku chciałam powiedzieć, dodać jeszcze tylko jedną sprawę. Wszystko, co pan redaktor powiedział, jest najprawdziwszą prawdą. Niemniej jednak adopciaki to i psy, i koty. Ja sama jestem kociarą, niemniej jednak nawet gdybym jakby koty kochała mniej, aczkolwiek to jest niemożliwe, to też bym chciała to podkreślić. Adopciaki to i psy, i koty. Niemniej jednak na spacerze adopciaków faktycznie będą tylko psy, z tego względu, że koty bardzo, bardzo trudno znoszą takie zmiany terytorialne. Wracając do takiego clou pana pytania. Tak, to właśnie dziś od 10 do 18 spacer adopciaków, warszawskie pola mokotowskie i ten faktyczny spacer, gdzie pary psioludzkie, celowo teraz mówię psioludzkie, bo psy przodem, ten właściwy spacer odbywa się o godzinie 13. Wtedy ruszamy z parami psioludzkimi na spacer, niemniej jednak wszelkie wydarzenia dzieją się cały dzień od 10 do 18.
23: No tak, ale jak rozumiem, to nie jest tak, że wy zbieracie psy, które są do adopcji i je chcecie pokazać, tylko to jest impreza, na której można przyjść z adoptowanym psem już, bo to jest taka impreza zrzeszająca po prostu te psioludzkie pary adoptowane.
24: Tak jest i tutaj muszę powiedzieć, że generalnie adopciaki.pl to jest taki niesamowity projekt, niesamowity pod kątem adopcji, ale pewnie o tym porozmawiamy za chwilkę, bo wątków może być dużo. Niemniej jednak odpowiadając na pana pytanie, tak, to jest ten moment, żeby zobaczyć

0: Ja jeszcze mogę wtrącić jedną rzecz, podciągając troszeczkę moją odpowiedź pod poprzednie pytanie. Zgadza się, nie wszyscy jesteśmy z Warszawy, ale jeżeli ktoś nie może być z nami dzisiaj, 27 września w Warszawie, to spacer adopciaków ma też odsłonę online, bo zaraz po tym wydarzeniu na Polu Mokotowskim, już od 28 września, do akcji będą mogły dołączyć psy i koty z całej Polski. I wygląda to tak, tylko jedno zdanie wtrącę, że po zgłoszeniu przez spacer-adopciaków.pl uczestnicy po prostu mogą brać udział także online. I już wracam do pana, do pana pytania o adopcji. Dlaczego powiedziałam, że adopciaki.pl to jest, przepraszam, że użyję słowa projekt, bo zwierzęta to nie projekt. Niemniej jednak sam ten proces jest osadzony w pewnym projekcie, w którym biorą udział i adopciaki.pl, i Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Zwierząt Viva, i Purina, który jest partnerem merytorycznym i takim strategicznym projektu od 2015 roku. I wygląda to tak. W praktyce chcemy zaadoptować kota lub psa. Wchodzimy na stronę adopciaki.pl i tam możemy sobie przeglądnąć, jakie są zwierzęta, o jakie mają imiona, jak wyglądają, jaki jest ich rys psychologiczny.
1: W jakich miejscach w ogóle Polski
0: przebywają. Dokładnie, dziękuję za tą uwagę. Dokładnie tak, w jakich miejscach Polski. I wybierając zwierzaka, który nam się podobał, wypełniamy ankietę przedadopcyjną na jego profilu. To jest pierwszy krok, absolutnie niezobowiązujący do adopcji, ale pozwalający poznać oczekiwania opiekuna i jego możliwości.
1: No dobrze, zatrzymajmy się na chwilę przy ankiecie. Dobrze. Ja kiedy adoptowałem psa, musiałem wypełnić ankietę. Ona jest długa i ona przypomina taki test. Mhm. Czy ja powinienem się bać, wypełniając taką ankietę, że nie zdam?
0: Absolutnie nie, ale to, co jest bardzo ważne, i też to mówię z własnego doświadczenia jako były wolontariusz schroniska na Paluchu i jako osoba, która adoptuje zwierzęta, czy adoptowała do swojego domu, ja też początkowo, nie mając doświadczenia, byłam zaskoczona szczegółowością tych pytań. Mówię teraz o paluchowej ankiecie, ale generalnie też o ankietach w ogóle. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jest grono ludzi, którzy dbają o zwierzę, wcześniej ratują je i chcą znaleźć mu dom. No jak mają poznać tę dwunożną istotę, która daje mu dom? Tylko za pomocą szczegółowych pytań, za pomocą czy wizyty adopcyjnej. No jakaś weryfikacja być powinna, bo jednak oddaje się w czyjeś ręce czyjeś życie.
1: Dobrze, ale rozumiem, że się nie bać, bo i tak potem będą kolejne kroki.
0: Tak jest, tak jest. Jeśli mogę powiedzieć, to to jeśli na przykład podoba się, mówię teraz w kontekście adopciaki.pl, żeby tutaj nie zrobić niechcący zamieszania z innymi ankietami adopcyjnymi. Jeśli chodzi o proces adopcji w adopciakach.pl, po przesłaniu ankiety przedadopcyjnej, tak ona się nazywa, możemy też sobie wybrać kilka zwierząt, kilka imion, bo zobaczymy wtedy, jakie będzie dopasowanie. Kolejnym krokiem jest rozmowa telefoniczna z tymczasowym opiekunem zwierzęcia. A to dlatego, że wszystkie adopciaki, i koty, i psy, nie przebywają w schronisku. Nie ma tam krat. One wszystkie przebywają w domach tymczasowych. Tak po prostu na co dzień.
1: Tania, jakie pytania mogę usłyszeć w takiej rozmowie?
0: Ja myślę, że to są pytania, które są konsekwencją pytań, które są w ankiecie adopcyjnej. Także tam nie ma żadnych pytań, które naruszałyby pana prywatność.
1: Ale to są pytania o to, w jakim trybie pracuję, jak długo wychodzę z domu, ile metrów ma moje mieszkanie.
0: Mogą się takie pytania też zdarzyć, ale to nie dlatego, że ktoś jest jakby w sposób niegrzeczny, ciekawy pana prywatnego życia, ale na przykład są zwierzęta, które bardzo nie lubią być same. Taki ich charakter. I wtedy szuka się bardziej człowieka, który na przykład pracuje większość czasu zdalnie, i jest częściej w domu. To po prostu chodzi o to, żeby jak najlepiej dopasować zwierzaka do człowieka. I odwrotnie.
1: Dobrze, to przechodzimy ten etap człowiek-człowiek. Adopciaki i ja się polubiliśmy. No i teraz musimy polubić się jeszcze ze zwierzakiem. Jak to wygląda?
0: Jeżeli państwo wspólnie uznacie, że to jest to, to zwierzak i zwierzak do pana pasuje, a pan pasuje do zwierzaka, to umawiacie się państwo na wizytę przedadopcyjną w domu. To spotkanie, zaznaczam, nadal nie jest zobowiązujące i ma pan czas na zastanowienie. Także jest czas, żeby

0: poznać zwierzaka, zwierzak poznał pana. Oczywiście jest to taki czas umowny, bo to nie jest tak, że widzicie się przez cały dzień. Natomiast jest to wystarczający czas, żeby na podstawie wywiadu, na podstawie rozmowy telefonicznej, na podstawie ankiety i na podstawie wizyty wykształcić sobie już zalążki takiej decyzji. To jest wyjątkowo komfortowa sytuacja, bo przychodząc do schroniska, takiego normalnego schroniska, poza projektem adopciaki.pl, ten proces naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Czasami to jest chwila.
1: No i taki proces wieńczy umowa, którą się podpisuje. Co zawiera, jakie zapisy zawiera taka umowa? Co ona ma w ogóle robić?
0: To jest umowa, która ma na celu zabezpieczyć jak najbardziej dobro i bezpieczeństwo zwierzęcia i dobro jego nowego opiekuna.
1: Pani Justyno, musimy kończyć, bo nie dlatego, że się czas na antenie kończy, tylko po prostu zaraz na pola mokotowskie trzeba iść.
0: Tak jest,
1: Więc bardzo pani dziękuję. Justyna Tawicka, Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva.
0: Pięknie dziękuję. Dziękuję za czas poświęcony na rozmowę dla adopciaków.pl.
2: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić, tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Kochamy sport.
5: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
5: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
5: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
6: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 9:20, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Kraków i głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale do głosowania zostały otwarte punktualnie o 7:00, a głos można oddać do godziny 21:00. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. W Tok FM także wieczór wyborczy. Będą łączenia ze sztabami, eksperci, a zaczynamy o 21:00. Pekin i Waszyngton uzgodniły wzajemną redukcję ceł o wartości 300 miliardów dolarów oraz powołanie formalnego mechanizmu dialogu na temat sztucznej inteligencji, przekazało chińskie MSZ. To główne efekty państwowej wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w USA. Zgodnie z oświadczeniem resortu, przywódcy obu mocarstw zgodzili się budować konstruktywne relacje chińsko-amerykańskie oparte na stabilności strategicznej, na fundamencie szacunku, uczciwości i wzajemności, czytamy w komunikacie. Stan spowodowanej ulewami klęski żywiołowej objął 50 dystryktów w okolicach Bangkoku. W rejonie stolicy Tajlandii spadło 300 mm w deszczu, przepływając kanały i pracujące na maksymalnych obrotach przepompownie. Deszcz padał nieprzerwalnie od czwartku. Domy, sklepy i drągi na dotkniętych obszarach zostały zalane. W wielu miejscach rozległe podtopienia utrudniały ruch na stołecznych ulicach. W Bangkoku utworzono blisko 200 schronisk, do których ewakuowano ponad 4000 osób. Na koniec jeszcze sport. Finlandia pokonała w Mediolanie Słowenię 3-0 i zdobyła historyczny brązowy medal mistrzostw Europy siatkarzy, a w wielkim finale broniąca tytułu Polska wygrała z Francją. Kolejne informacje w TOK FM o 9.40.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 9.22, niedzielny poranek, TOK FM, a do studia zawitał Robert Szatecki z Centrum Dawnych Sztuk Walki. Rycerz prawdziwy, dzień dobry.
6: No dzień dobry, tak, rycerz.
1: Jest pan prawdziwym rycerzem. By się pan zgodził na takie określenie?
6: No pytanie, jak podejdziemy do rycerstwa jak do rycerzy posiadania zbroi, to tak? Jak do bycia rycerzem duchowo, no to wiadomo, że nie do końca, bo jestem współczesnym człowiekiem.
1: Mhm. No ale to można być chyba współczesnym rycerzem.
6: Myślę, że można. Ja z tego żyję, mam własną szkołę rycerską, uczę ludzi jak walczyć mieczem, więc od strony sportowej w pełni jestem rycerzem.
1: Czy gdybym na początek chciał tak zażartować, że spodziewałem się pana w zbroi, to będzie nieśmieszne?
6: Znaczy, to jest częste.
1: No właśnie, czy do pana podchodzą tak ludzie, że to jest zabawa, a nie, że to jest coś poważnego?
6: Wiadomo, że tak, ale czy jestem coś złego, że się bawimy i się cieszymy życiem, nie? Nie ma w tym nic złego. Należy szukać swojej pasji, tego, co chcemy robić w życiu. No i myślę, że jeżeli ktoś ma podjarkę, zajawkę na to, żeby założyć kiedyś zbroję, walczyć mieczem, no to czemu ma sobie tego odmawiać?
1: Zaraz porozmawiamy o tym w ogóle wszystkim dookoła, o tym, jaki to jest sport, jak można się zaangażować i tak dalej, ale najpierw chciałbym zrozumieć, czym dla pana to jest. Pan się tym zajmuje od dawien dawna z braćmi.
6: Z bratem.
1: I zastanawiam się, czy dla pana to jest w ogóle styl życia, no bo wiąże się i ze sportem, i z pracą, tak? Pan się tym zajmuje się pan tym full time?
6: Tak, w pełni.
1: Czy to jest jednak część jest pracą, a część jest pasją? Czy to w ogóle jest jedna wielka pasja, przygoda i tak dalej? Czym to w ogóle jest?
6: Nie, no na szczęście w moim wypadku w dużej mierze jest to teraz po prostu pasja. Pracuję tak, zarabiam pieniądze na życie tak, żebym się tak dobrze bawił w tym wszystkim. Jest to połączone. To jest tak, że dla części ludzi ta rekonstrukcja, walki rycerskie to jest albo po prostu chęć odpoczynku sobie, gdzieś wyjazdów wspólnych i integracji z znajomymi. Dla innych jest to jakieś poczucie misji historycznej, takiej, żeby propagować dalej historię wśród ludzi. No, a niektóre osoby do tego czysto sportowo. Prawda, że należy głównie do tej trzeciego kierunku, który głównie w kierunku sportu sobie poszedł.
1: No właśnie, bo to z tego, co zdążyłem się wczoraj rozeznać, to jest ważne rozróżnienie. Rekonstrukcja, czyli to jest bardziej aktorstwo i takie odtwarzanie historyczne, a sport, gdzie jest to prawdziwa walka.
6: Tak, to prawda. To są dwa różne kierunki. Czasem się u niektórych ludzi zazębiają, no bo wiadomo, że są duże wydarzenia w Polsce, no, choćby bitwa pod Grunwaldem, która jest rekonstrukcją. Tam dużo rekonstruktorów jedzie na cały tydzień, żeby sobie siedzieć pod namiotami, integrować się, a w sobotę pójść na bitwę, która jest teatrem, no ale poza tym, od środy do piątku są mistrzostwa Polski robione w walkach sportowych. Więc chcąc, nie chcąc, także ci, którzy są czysto sportowi, też są zaangażowani w rekonstrukcję, no bo później, skoro już są, brali udział w turniejach, to później idą też na rekonstrukcję bitwy.
1: Jeżeli chodzi o ten sport, jak to w ogóle nazwać? To jest walki rycerskie?
6: Nie, to się nazywa sportowe walki rycerskie.
1: Sportowe walki rycerskie. Pan jest w to bardzo dobry. Pan też prowadzi zajęcia i szkołę w współczesny trening rycerski. Na czym to polega?
6: To jest tak, po kolei musimy przejść przez wszystkie elementy. No bo sportowe walki rycerskie to miejsce w sporcie jest od 2010 roku, kiedy były pierwsze mistrzostwa świata zrobione.
1: To znaczy, wtedy został gdzieś tam zarejestrowany pewnie.
6: To zarejestrowanie, i... po raz pierwszy rekonstruktorzy z różnych krajów uzgodnili, że skoro mamy
1: zrobili
6: prawdziwe zbroje, mamy prawdziwe miecze i mamy ludzi, którzy uprawiają sport, to może czas spróbować walk rycerski na sportowo, ze sędziami poważnymi.
1: I zasadami.
6: Zasady też wcześniej były, ale żeby ujednolicić i zrobić porządniej, profesjonalniej. W pierwszym roku brało udział 4 kraje, to w kolejnym już 8 krajów. Na dzień dzisiejszy w tych mistrzostwach bierze udział około 40 krajów. Rzeczywiście na całym świecie są ludzie, którzy trenują pod kątem sportowych walk rycerskich, żeby później rywalizować raz w roku na jakichś największych mistrzostwach na świecie. W tym roku były w Danii, no ale rok temu było ciekawiej, no bo mistrzostwa rycerskie były w USA. Więc to jest naprawdę śmieszne, że rycerze z Europy musieli lecieć samolotami do USA, żeby rywalizować o to, kto jest najlepszy na świecie.
1: Paradoks. Przecież oni rycerzy nie mieli.
6: No nie mieli, są dużo późniejsi niż czasy rycerskie, jakby
1: no
6: nie
1: właśnie
6: patrzeć.
1: Ale jakby mógł pan opowiedzieć, na czym polega ten sport, taka walka. Siatkarze, wiemy, no, uderzają tę piłkę, przelatuje, zdobywa się
6: już,
1: punkt.
6: Już mówię. Przede wszystkim tak, że jest kilka konkurencji kluczowych rozróżnień. Przede wszystkim są pojedynki, czyli walki jeden na jeden, gdzie są sędziowie, którzy liczą punkty. Walka jest taka bardziej w sposób MMA czy bokserskiej niż szermierki, no bo nie ma przerywania po trafieniu. Walka jest ciągła. Zawodnicy walczą, naprawdę uderzają z całej siły. Regulaminy wykluczają kilka miejsc, gdzie nie można uderzyć. Tam za kolano, w odsłoniętą szyję, jakby się odsłoniła szyja, ale poza tym większość rzeczy jest dozwolona. Niektóre konwencje dopuszczają też uderzenia tarczą, pięścią, kopnięcia, niektóre nie, to już w zależności od jakiego turnieju bierzemy udział. No i co także dla widzów, co są bardzo ciekawe, to są walki drużynowe, bo jest mało sportów walk na świecie, które są drużynowe, tak naprawdę chyba żaden. Kiedyś widziałem jakieś tam MMA drużynowe.
1: No tak, tak.
6: Ale
1: jest.
6: Tutaj mamy walki drużynowe, które są normalnie konkurencją. Zazwyczaj 5 na 5 rycerzy, czasem 21 na 21. No i wtedy jest walka, tak długo walczysz, dopóki stoisz. Jak tylko dotkniesz ziemi, to odpadasz. Czy potknąłeś się, czy dostałeś tak mocny cios, że upadłeś na ziemię nieprzytomny, no to jest to samo.
1: Jak kogoś przewrócę, to też kończę walkę, czy...
6: On kończy walkę, że dotknął ziemi, jeżeli ty rzuciłeś, ale jesteś na nogach nadal, to walczysz dalej.
1: Ja o tym decyduje sędzia, bo sędziów...
6: Tam są sędziowie, którzy to pilnują, ale zawodnicy są cele wyszkoleni, że to jednak bardzo płynnie idzie.
1: Honorowi są.
6: No może powiedzieć. Na pewno sportowo honorowi.
1: Sędziów jest dużo, bo te walki, z tego co widziałem, przynajmniej oglądałem ostatnie mistrzostwa, odbywają się w takich ringach kwadratowych, otoczonych takimi drewnianymi stołami, jakby w uproszczeniu.
6: Tak, to jest taki nowy pomysł. To są szranki, to się nazywa, szranki. Te stoły są zrobione od chyba 2 czy 3 lat po to, żeby zawodnikom trudniej było złapać się szranek w trakcie, jak ktoś ich próbuje rzucić.
1: Żeby nie... Okay.
6: Tak, żeby utrudnić zawodnikom rzucanie, znaczy utrudnić zawodnikom obronę przed rzutem.
1: Tak, no tak jak można siatki, jak w MMA na przykład siatki się łapie, żeby tam...
6: Tak, no tak samo tu nie można było to robić, ale wiadomo, że sędziom było bardzo trudno pilnować, że zawodnik w momencie krytycznym na ułamek sekundy nie chwycił się, odruchowo nawet, nie to, że chciał, odruchowo, żeby nie upaść, no i przez to utrzymywał się w polu walki, więc wprowadzono te stoliki, które utrudniają to.
1: Sędziów jest dużo, bo są sędziowie dookoła i jest jeden sędzia w środku i oni mają takie kije z chorągiewkami, tak?
6: Tak, no po to, żeby nie podchodzić do zawodników...
1: Gdzieś tam go wsadzić, żeby przerwać,
6: zazwyczaj
1: tak?
6: Przed oczy.
1: Przed oczy. A, no tak,
6: na wysokości hełmu, wizury, oczu, no wiadomo, że tym kijem mógłby bić tego rycerza. Wiele osób jest w ferworze walki. To jest walka, pamiętajmy, prawdziwa. Ciosy są z prawdziwą siłą. Tam się coś może stać każdemu. I człowiek czuje, jakby naprawdę był na wojnie, to by nie poczuł tego. On musi mieć bardzo wyraźny sygnał, żeby zobaczyć, że coś się wydarzyło złego, więc w chorągiewki właśnie po to, żeby przed oczy wstawić szybko i zastopować wojownika.
1: Oglądałem starcie polsko-holenderskie. Najpierw oglądałem jakieś inne, tam włosko jakieś tam. I moja refleksja była taka, że tu w ogóle nie ma walki rycerskiej, bo lecą na siebie goście w zbrojach i się okładają pięściami, przepychają, próbują tam, widać, podciąć i tak dalej. W ogóle nie używają nawet tych toporów, czy mieczy, czy innych rzeczy. Potem oglądałem właśnie Polaków z Holendrami i jak zobaczyłem, jak jeden z Polaków długim toporem przyłożył temu Holendrowi, to się przestraszyłem, że jednak chyba wolę, żeby się na pięści okładali. Jakby mógł pan opowiedzieć ze środka, jak to wygląda. Dlaczego tak miałem takie odczucie, że się mało używa tej broni, a z drugiej strony, co to znaczy, jak się dostaje toporem?
6: Dobrze. Przede wszystkim pamiętajmy, że teraz mówimy o walkach drużynowych, w których chodzi o to, żeby obali przeciwnika. Walka, jakby pan oglądał walki pojedynkowe, no to tam już jest czysta finezja walki i tam każdy wojownik musi umieć walczyć bronią, bo się liczą ciosy bronią.
1: A to się inaczej punktuje, tak?
6: Tak, tam są punktowane punkty. I sędziowie później mówią, że wyciążył ten z tym 5 do 3. 5 razy trafił czysto i skutecznie, tam się trafił 3 razy, więc wygrał zawodnik z 5. Co do walk drużynowych, skoro chodzi o obalenie, to wiadomo, że są różne metody obalenia przeciwnika. Można bronią bić, żeby się poddał, oddał, upadł, można po prostu go przewrócić. Dużo zawodników, którzy są duży i ciężcy, rzeczywiście grają w dużej mierze na to, żeby przepychać się i rzucić kogoś na ziemię. Uderzyć pięścią, kopnąć, żeby ktoś poleciał do tyłu i znowu go popchnąć. Niektórzy, którzy umieją dobrze bić bronią, no to rzeczywiście idą w kierunku bicia bronią. Choć trzeba pamiętać, że zbroja była robiona tak, historycznie, żeby obroniła wojownika na polu bitwy. Nasze zbroje są bardzo podobne do tych, które były kiedyś. Tam są drobne niuanse sportowe, ale ogólnie jest to praktycznie taka sama zbroja, jak była kiedyś. No i skoro ta zbroja chroniła kiedyś rycerza na polu bitwy przed ostrą bronią, to wiadomo, że ona będzie chroniła rycerza dzisiaj przed tępą bronią, bo to jest różnica główna. Nasza broń jest tępa, kiedy była ostra, za to nasza jest często cięższa niż oryginalna, że właśnie robiła choćby obrażenia obuchowe za każdym razem.
1: Ale to są faktyczne obrażenia, czy to ma taki cel, żeby zniechęcić?
6: Nie, znaczy na poziomie sportowym, zawodniczym to nie można zniechęcać, bo nikt się nie zniechęci. Każdy chce wygrać, każdy walczy o mistrzostwo, więc dopiero wtedy, jak coś się dzieje, kiedy dostaje się na przykład między pancerz, ręka siada i nie jesteś w stanie podnieść ręki, bo jest kontuzja, lub dostajesz w głowę i tracisz przytomność, to dopiero wtedy siadasz.
1: Czyli naprawdę to jest walka.
6: Tak, to jest prawdziwa walka, ale właśnie z tego powodu, że broń jest tępa, a zawodnicy są psychicznie bardzo odporni na bicie się, to skuteczniejsze często tak tylko po prostu przepychanie się i dopychanie do skutecznego obalenia, no bo zawodnika zbić bronią jest bardzo trudno, a jak jesteś sprawnym zapaśnikiem, to rzucić go na ziemię jest łatwiej. To są po prostu regulaminy sportowe. Każdy sport trochę wypacza walkę. Nie ma żadnego sportu, który byłby walką i który, znaczy nie da rady połączyć sportu i prawdziwej walki, tak jest 100% prawdziwej walki, bo w prawdziwej walce chodzi o to, żeby zabić lub unieszkodliwić kogoś w sposób skuteczny, w pełen. I najlepiej taki, żeby już później nie działał.
1: I przeżyć.
6: Tu wiadomo, że to jest sport. Są zasady, dążymy do tego, żeby wygrać. Ale jak ktoś chce zobaczyć po prostu walki rycerskie, gdzie przede wszystkim jest walka bronią, przede wszystkim rycerze świetnie fechtują mieczami, no to polecam po prostu oglądanie pojedynków rycerskich. Ewentualnie dla osób, które szukały większych wrażeń, to tak zwanych walk profesjonalnych rycerskich. To jest jeszcze osobna podkategoria, gdzie rycerze zazwyczaj walczą po kilka rund pod rząd z jednym przeciwnikiem, trochę jak w boksie. Są umówieni na konkretną walkę, przygotowują się pod nią, analizują sposoby walki swojego przeciwnika, żeby później być w stanie jak najlepiej sobie poradzić w szrance przeciwko niemu. No i w tej konwencji jest nie tylko ważna siła broni, znaczy skuteczność trafień, ale także można kopać, można uderzyć pięścią czy rzucać i dobijać przeciwnika na ziemi. I co ciekawe, czasem się ludziom wydaje, że to jest wszystko jakieś takie nierycerskie, niehonorowe, ale pomijając to aspekt sportowy, to jest i rycerskie, i honorowe, bo w średniowieczu, w XV wieku mamy traktaty szermiercze oryginalne, zapisane manuskrypty, gdzie jak mistrzowie, którzy jeździli od miejsca do miejsca, uczyli młodych paniczów walczyć mieczem. I tam dużo się pojawia technik, które dzisiaj by nam się wydawały z perspektywy naszego takiego romantycznego patrzenia na rycerzy jako niehonorowe. Tam się pojawiało kopnięcia na rozpoczęcie walki, uderzenie pięścią, system zapaśniczy cały jest przygotowany, który jak rzucić przeciwnika na ziemię, rzucenie piachem na początku walki, rzucenie rzeczami dookoła siebie. Wszystko powiedziane w tych traktatach, żeby jak sobie radzić, żeby być w stanie wygrać i przeżyć.
1: Czyli to właściwie trochę filmy i seriale wypaczyły nasze postrzeżenia. Jak w Grze o Tron ten Rzezimieszek Bron uczył ser Jaime'ego Lannistera, że czasami trzeba sztylet wyciągnąć.
6: To jest zupełnie prawidłowe. Wyciągnięcie nagle sztyletu, związanie broni, wyciągnięcie sztyletu i pchnięcie sztyletem od dołu, gdzie go nie widać, jest bardzo skuteczną sytuacją i bardzo często rzeczą dla rycerza, jeżeli chciał przeżyć. Bo wszystkie te romantyczne podejście, to w ogóle późniejsze, to w ogóle pośredniowiecze, ten cały romantyzm tego typu, który tak romantyzuje tą epokę, to jest, nawet jeżeli popatrzymy na to, mówimy o turniejach, na turnieju rycerz kiedyś mógł być honorowy, mógł udawać przed dworem, kim on nie jest, jak walczy czysto, a na polu bitwy, kiedy w twoje życie wchodzi w grę, to jest zupełnie inna rozmowa. To byli tacy sami ludzie jak my pod kątem tego, że każdy i tak chciał przeżyć. Każdy chciał zdobyć więcej, a wojna była sposobna za zarabianie pieniędzy.
1: A jaki pan ma stosunek do takich właśnie, nie wiem, jakiegoś dziedzictwa historycznego? Wspominał pan o traktatach. Czy w tym wszystkim jest jakaś takie ideologiczne przywiązanie, jakieś wierzenia? Czy te zasady też wywodzą się na przykład z tej średniowiecznej szermierki i po prostu są trochę dopasowane do dzisiejszych warunków sportowych? Czy to jest wtórne?
6: No myślę, że to tu nie jest tu kluczowe i trochę to się nie łączy. Mhm. W sensie spoczywne zasady sportowe są zrobione pod sport, żeby to dobrze wyglądało. Przy czym... wiadomo, że jakby sport w swojej zasadzie, bazowy w ogóle cały nasz sport, który dzisiaj mamy, on się gdzieś opiera trochę z tego poczucia uczciwości i fair play. Więc, a to wszystko wywodzi się właśnie z tego romantycznego podejścia do rycerstwa, mhm. Więc mamy konotacje takie, że to się łączy w tym względzie. Mhm. Ale trudno tak łączyć szeroko, nie?
1: Okej, rozumiem. A dlaczego Polacy są najlepsi?
6: No bo dużo trenują. Dużo trenują. Mamy bardzo rozbudowany system treningowy w Polsce. W Warszawie mamy na przykład klub, w którym na co dzień trenuje, znaczy w ciągu miesiąca przewija się 180-200 osób, która trenuje to. Co ciekawe, większość osób jest cały system treningowy zbudowany, że nie trzeba zbroi trenować od początku, to przez bardzo długi czas trenujemy w sprzęcie miękkim.
1: Gdzie można zostać rycerzem? Krótko. Gdzie można się skierować, jeżeli ktoś nas słuchał i myśli sobie, to jest dla mnie którakolwiek z tych...
6: Jak w Warszawie, to zapraszam do Centrum Dawnych Sztuk Walk w Warszawie, a jak jesteście gdzieś indziej, to możecie po prostu napisać do mnie, tam na profil w klubu i ja pokieruję gdzieś najbliżej was.
1: Robert Szatecki, Centrum Dawnych Sztuk Walki, rycerz w studio TOK FM. Bardzo panu dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
1: 9:40 informacje, a potem Gdynia.
12: Autopromocja.
15: Krzysiek, co lubisz być rodzicem?
16: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
15: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
16: Pogadajmy o tym.
15: Czas rodziców, sobota po 13:00.
16: Ula Malko.
15: Krzysztof Chorwat.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
19: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
21: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
22: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
23: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
24: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Maciej się bieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Skuteczność Ukrainy w zestrzeliwaniu odrzutowych rosyjskich dronów wynosi obecnie 55%. Musimy zestrzeliwać co najmniej 90, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. We wrześniu siły rosyjskie wystrzeliły na Ukrainę ponad 2730 takich maszyn, z czego ponad 1500 zostało zastrzelonych. Słoneczna i ciepła pogoda sprawiła, że na tatrzańskie szlaki wyszło bardzo dużo turystów, a duży ruch przełożył się na liczne zdarzenia. Ratownicy TOPR interweniowali 10 razy, w tym 4-krotnie z użyciem śmigłowca. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w rejonie Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej, gdzie u turysty doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyzna był w trakcie reanimacji, gdy został przetransportowany śmigłowcem TOPR do zakopiańskiego szpitala. Premier Węgier Peter Modzior zwrócił się do klubu parlamentarnego swojej partii TISA z prośbą o jednomyślne zagłosowanie za uchyleniem jego immunitetu poselskiego. Przemawiając do tłumu swoich zwolenników w wschodnio-środkowych Węgrzech, premier oświadczył, że absolutnie nie ma nic do ukrycia. Dodał, że stawi się też na przesłuchanie. Prokuratura Generalna zwróciła się do przewodniczącej parlamentu z wnioskiem o uchylenie immunitetu Modziara w związku ze wznowionym dochodzeniem w sprawie dotyczącej incydentu z czerwca 2024 roku. Modziar zabrał wówczas telefon mężczyźnie filmującego go w jednym z klubów, a następnie celowo wrzucił urządzenie do Dunaju. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietruszewskiego z FC Porto na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, poinformował PZPN. Kolejne informacje w TOK FM o 10.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: 9.43, niedzielny poranek TOK FM, a teraz o wielkich sukcesach porozmawiamy z Jakubem Wojtaszczykiem, szefem działu kultury GQ Poland. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: W Gdyni jest pan, gdzie odbył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Złote Lwy dostał film Przez Ścianę, Srebrne Lwy dostał film Powiedz Mi, Co Czujesz, nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski. To może zacznijmy po kolei od Złotego Lwa i filmu Przez Ścianę. Zapytam tak prowokacyjnie, jury się nie pomyliło?
6: Pewnie, że się pomyliło. Znaczy, to jest, jestem odosobniony w mojej opinii, gdyż tutaj no, film faktycznie zdobył bardzo dużo oklasków. Wszyscy o nim mówili, też w kategorii głównej roli kobiecej Marii Dębskiej, która ostatecznie nie dostała, ale że to jest taka rola no, przełomowa dla aktorki. No, dla mnie generalnie to jest Love is Blind, ale w czasie stalinizmu, ale też Ida. I tak ten film odebrałem, że przez pierwszą godzinę faktycznie, jest to oczywiście historia smutna, bardzo poważna, bo opowiada o parze, która ze sobą była 55 lat, a poznała się w więzieniu stalinowskim, gdzie rozmawiała ze sobą pukając morsem po prostu przez ścianę tytułową. I generalnie przez pierwszą godzinę Maria Dębska puka w ścianę i my to oglądamy, a na ekranie pojawiają się napisy i oczywiście jest to smutne, ona jest fantastyczna w tej roli, ale jest to też potwornie nudne i ja tej motywacji nie zrozumiałem, aczkolwiek również dziennikarze i dziennikarki, którzy przyznawali na młodej gali nagrodę za film, również jakby dali temu obrazowi i no trochę się dziwię, aczkolwiek no może lubimy takie smutne filmy o miłości,
5: Albo lubimy Love is Blind.
6: A, no, być może też, tak.
5: No dobra, ale to dlaczego? To pana zdaniem, dlaczego? Dlaczego ten film? A gdyby nie ten, to jaki powinien dostać?
6: Dlatego ten film, ponieważ jest no, wysoko artystyczny, ja bym nazwał przeintelektualizowany, ale faktycznie jest tak, że, no, że są fajne zdjęcia czarno-białe, ta Maria Dębska ma taką fizyczną rolę, no, bardzo przejmującą i to chyba, wydaje mi się, wpada w taki... W takie nasze właśnie poczucie, że obcujemy z kinem wielkim, ale ja mam wrażenie, że właśnie to jest takie trochę, no, pawlikowski wannabe, można powiedzieć, że faktycznie ten ekran jest mniejszy, niestandardowy, i faktycznie to może nam się podobać. I to też jest po prostu, no, love story, które ma happy end w prawdziwym życiu. Ja najchętniej widziałbym mniejsze filmy, czyli na przykład Exotic, który i tak zdobył kilka laurów, ale to jest taki film o dziewczynach po prostu, które jadą, czy nawet osobach, które jadą na obóz pole dance'owy, czyli na tańczyć na róże i odnajdują jakąś taką siłę w sobie, jakby doceniają siebie i doceniają społeczność. I to jest niewielki film, debiut, ale absolutnie fantastyczny, ze świetną rolą Jaśminy Polak, która dostała...
5: Główną rolę kobiecą.
6: Tak, tak. I również Monika Fajczyk, która dostała za drugoplanową. I to jest po prostu świeże kino. Takiego kina w Polsce nie było i takie kino w Polsce w końcu dostajemy. Również fantastyczne są Fluidy Marii Wider, też debiut z cudowną Julią Totoszko, również mały film o dojrzewaniu, ale no, Julia Totoszko też dostała nagrodę za inny film. Ale to jest taka aktorka, która no, nie zdarza nam się chyba często, ma jakiś taki vibe po prostu młodszej Sandry Dżemalskiej, czy nawet nie wiem, Grety Gerwig w pierwszych filmach. To jest coś niesamowitego i taka osobowość na ekranie po prostu emanuje z niego. No i to znowu jest taki film, którego no, w Polsce próżno szukać, więc jakby kierowałbym się w tę stronę. Ewentualnie ja jestem wielkim fanem nowego filmu Holoubka, Dziki Dziki Wschód, który no jakby przeszedł bez żadnej nagrody, co mnie bardzo dziwi, bo jest to kino bardzo dobre, chociaż faktycznie te głosy są podzielone. I jeżeli miałbym, nie wiem, współczesnych mistrzów nagradzać, to pewnie nagrodziłbym Holoubka, a nie Sobieszańskiego.
5: A jeżeli chodzi o Srebrnego Lwa dla filmu Powiedz mi, co czujesz, czy to jest bardziej niszowe i bardziej zasłużone?
6: Wydaje mi się, że zasłużona jest nagroda dla Jana Sałasińskiego niż dla samego filmu. Oczywiście Łukasz Ronduda, reżyser, jest bardzo szanowany w środowisku i też wśród widzów, bo ten film dostał nagrodę widowni. I wydaje mi się, że okej. Jakby w sensie nie zdziwiłem się, ale też jakoś specjalnie nie przyklaskiwałem, bo wydaje mi się, że Ronduda miał lepsze filmy. Ten jest w porządku i to też... Wydaje mi się, że to jest takie bardzo genzetowe kino, że opowiada trochę o problemach tej młodszej generacji i to bardzo, bardzo pasuje widowni, po prostu czy pasowało jury. I faktycznie obsada aktorska jest silna, ten Sałasiński, jak powiedziałem, jest no, taką też postacią, która wydaje mi się, że zagości na dłużej czy na długo w naszej kinematografii. I oczywiście zasłużenie, bo jakby to jest fantastyczny aktor i też pojawia się we Fluidach wspomnianych przeze mnie, gdzie ma zupełnie inną rolę i faktycznie mógł pokazać na tym festiwalu jakiś taki swój wachlarz aktorski, co jest świetne i też bardzo się cieszę dla tej roli, bo to jest po prostu młody aktor, który jest rocznikiem 2003 i nagle dostaje taki no, bardzo duży kredyt zaufania od społeczności filmowców.
5: Z takich filmów, które tutaj widzę, że jeszcze dużo nagród indywidualnych dostały, no to jest oprócz Exotica Dobry Chłopiec i Hotspot. Czy mógłby pan coś o tych te dwa filmy nam przybliżyć?
6: No, Dobry Chłopiec Janka Komasy to jest dla mnie taki film, który możemy sobie obejrzeć po prostu po robocie w piątek, jak jesteśmy super zmęczeni i być może dlatego w jaki sposób to dla jury było
5: może tak oglądali właśnie ten film.
6: Może, jakby ten film jest po prostu okej, okay. Jakby nie rozumiem w ogóle tych zachwytów, ale być może też po prostu lubimy, jak nasi robią coś na Zachodzie, no bo ten film został zrobiony właściwie całkowicie w Wielkiej Brytanii, mamy międzynarodowy cast i też za główną rolę dostał Anson męską, to też jest Brytyjczyk, zresztą zagrał w porządku, ale z drugiej strony czemu nie mogliśmy nagrodzić polskiego aktora? No, może to brzmi trochę
5: patriotycznie.
6: Trochę patriotycznie, ale mieliśmy fajniejsze jakby role w tym roku. Natomiast ten film jest dobrze zrobiony, Komasa jest sprawnym reżyserem, on też bardzo fajnie o tym opowiada. No i też jest, wydaje mi się, silnie osadzony w Polsce, jakby na polskim rynku, więc może to zaważyło. Na szczęście nie dostał wszystkiego, bo w pewnym momencie faktycznie tam ze znajomymi dziennikarzami myśleliśmy, że zgarnie wszystko, ale tak się nie stało. A Hotspot, jest to kino okropne. Jest to chyba jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem na festiwalu. Pomimo, że Smoczyńską bardzo cenię, lubię jej Córki Dancingu, wydaje mi się, że ten film jest źle wyreżyserowany, aktor Konopka jest źle prowadzony, akcenty są bardzo dziwnie rozłożone, to znaczy raz oglądamy komedię, raz oglądamy science fiction i generalnie ja nie mam problemu z tym, że się mieszają gatunki, ale tutaj są po prostu jakby ad hoc się pojawiają. I na przykład film dostał za kostiumy i ja mam wrażenie, że te kostiumy po prostu są, o lekkim zabarwieniu rasistowskim i są bardzo takie chałupnicze wręcz i na przykład uważam, że Hanka Podraza powinna dostać za kostiumy, bo w tym na tym festiwalu zrobiła do trzech filmów, między innymi do Rondudy i mam wrażenie, że po prostu takie kostiumy, które są powiedzmy codzienne, że możemy je zobaczyć na ulicy, nie są doceniane. Tymczasem robią i pokazują jakby wiele o postaciach na ekranie. Tymczasem na przykład w Hotspocie mamy takich hałaciarzy, czy takie osoby, które są migranckie i po prostu widzimy w tym, Bliski Wschód na przykład. I to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy, że to jest jakieś takie zawłaszczenie, czy wręcz jakaś unifikacja, która nie powinna się zdarzać już na ekranie. I to mi się bardzo nie podobało. A ten film po prostu jest zły.
5: Dawno nie słyszałem tak krytycznej recenzji, która by mnie tak zachęciła, żeby na własne oczy się przekonać. Ale wydaje mi się, że znajdę film, który pan pochwali. Bo też wręczał pan nagrodę. Mikołajowi Bukrewiczowi za film Mniej obcy. To chyba warto.
6: W Fixie już 7 października jest to powiedzmy biografia pana Sewicza, nie pana Sewicza, tylko Borysewicza i Lady Punk i faktycznie jest to film fajny i Bukrewicz jako debiutant jest bardzo ciekawy i niesie ten film, ale też bardzo, bardzo ważnym elementem są chłopacy zespołu, którzy są marginalnie potraktowani, ale jak pojawiają się razem na ekranie, ta chemia jest niesamowita. No i właśnie ci aktorzy, którzy wchodzili w ten skład ekranowego Lady Punk, faktycznie fantastycznie opowiadają o tym, jak tę chemię budowali, że spotykali się na próbach, uczyli się grać, a przez to, że Bukrewicz jest muzykiem i śpiewa i gra na gitarze, to po prostu on jakby pokazywał im, jak to można, uczył ich trochę grać, a oni pokazywali mu, jak grać na scenie. I jakby ta taka fuzja tych dwóch po prostu, aspektów ich pracy gdzieś się ze sobą przenikała i chłopacy się po prostu zaczęli trzymać od tego filmu, się przyjaźnią. I to razem z moim kolegą redakcyjnym Lechem Podchaliczem zauważyliśmy po prostu w tym filmie i to nagrodziliśmy, że jakby ten Bukrewicz faktycznie zrobił coś niesamowitego jak na debiutanta, który zupełnie nie ma nic z filmem wspólnego.
5: A jak ogólnie pan ocenia tegoroczną edycję?
6: Filmy były dosyć nierówne, natomiast to rozłożenie nagród generalnie mnie satysfakcjonuje, bo jakby rozumiem te pochwały przez ścianę i rozumiem, dlaczego innym osobom się podobały. Cieszę się, że to nie był Pawlikowski i po prostu mocno średnia ojczyzna, pomimo i tak, że...
5: Ale jest reżyseria, jest nagroda za reżyserię.
6: Tak, no bo to jest Wajda 2.0 i musimy po prostu teraz naszych wielkich mistrzów nagradzać.
5: Zresztą nie tylko, natomiast... bo też za scenografię.
6: Tak, no scenografia jest faktycznie tam mistrzowska, natomiast bardzo się cieszę, że właśnie jury doceniło i Julię Totoszko, i dziewczyny z Exotic, i tego Sałasińskiego wspomnianego, że są takie punkty dla tych takich młodych filmów, młodych twórców, które no zostają jakby takich właśnie, tak jak powiedziałem, silny kredyt zaufania i to jest świetne. Jaśmina Polak z główną nagrodą kobiecą jest po prostu czymś niesamowitym, fenomenalnym, zwłaszcza, że wszyscy myśleli, że dostanie pukająca Maria Dębska. I to jest fajne. I to jakby bardzo dużo dodaje do tego, do tych takich mniejszych nagród, tych właśnie za Hotspot czy za Good Boya, które faktycznie zostały do takie kategorie mniej wystrzałowe, bym powiedział.
5: Bardzo, bardzo dziękuję za te recenzje i zachętę, nawet jeżeli nie zawsze zamierzoną. Jakub Wojtaszczyk, szef działu kultury GQ Poland, bardzo dziękuję.
6: Bardzo dziękuję, do widzenia.
5: A ja w tej chwili poszukuję Patrycji Wanat, która gdzieś tam jest i która będzie zapraszać na... Wiesz, co jesz dzisiaj, Patrycjo? Halo, co dzisiaj?
2: Ziemniak niby banalny, a okazuje się, że dużo jeszcze można w nim odkryć. Już po informacjach Radio Tok FM porozmawiamy o ziemniakach. Czym różnią się te na pire od tych na chipsy? W jakich technologiach wykorzystywana jest skrobia ziemniaczana, a nawet gdzie w literaturze ziemniak odgrywał ważną rolę? Bez ziemniaka nie byłoby też choć rewolucji przemysłowej. Dlaczego? W tym już za chwilę. Patrycja Wanat, zapraszam gorąco na audycję. Wiesz, co jesz.
5: Jeżeli ktoś nas słucha w okolicach Poznania i nie wie, o czym Patrycja w ogóle mówiła, to chodziło o pyry. I o pyrach będzie po godzinie 10. A ja tymczasem Państwu bardzo dziękuję. Michał Tomasik, dziękuję. Dziękuję również Michałowi Brodowskiemu, który, jak mówiłem, rano był za dekami, a także organizatorce tego całego dzisiejszego zamieszania, Magdzie Sikoń. Miłej niedzieli, życia i do usłyszenia za tydzień.
7: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
8: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
9: To jest po prostu koszmar.
10: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
8: Ja nie mam takich problemów.
11: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
8: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
7: Dość systemu.
12: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Z tym by wam było.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek Tok FM. Zapraszam od godziny 7:00 Dominika Wielowiejska.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. 6 osób zginęło po kolejnych atakach Rosjan. Celem był m.in. Kijów. Trwa głosowanie w wyborach na prezydenta Krakowa. W informacjach głos wyborców. Paliwo cały czas rekordowo drogie. Sprawdzimy, ile zapłacimy w nowym tygodniu. Minęła 10. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie zaporowskim na południowym wschodzie Ukrainy, poinformowały władze lokalne na Telegramie. Policja powiadomiła także o 2 osobach, które poniosły śmierć w bombardowaniach obwodu sumskiego na południu kraju. Jeden mężczyzna z kolei zginął w wyniku ataku na Kijów, powiadomiły tamtejsze służby ratunkowe. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Krakowianie decydują w przedterminowych wyborach o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Lokale otworzyły się punktualnie o godzinie 7. O urząd ubiega się 7 kandydatów. Grzegorz Kozieł pytał więc mieszkańców o to głosowanie.
19: Co trzeba zmienić w Krakowie?
20: Wie pan, co trzeba zmienić w Krakowie? Ja wiem, myślę, że wszystko jest okej, przynajmniej dla mnie, więc...
21: No, przede wszystkim koniec tego kolesiostwa i trzeba spróbować w końcu w drugą stronę.
22: Dobrze, że mi pan przypomniał.
19: Będzie pan głosował?
22: Tak.
19: Myśli pan, że Kraków żyje tymi wyborami, czy raczej...
23: Czym innym. Benzyną, rzeczy bardzo, coraz droższa, nie?
24: Po prostu pracuję i nie byłam rano, więc już chyba nie zdążę, bo do której otwarte są?
19: Do 21.
24: A to może jeszcze zdążę.
4: A do czasu zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje cisza wyborcza, a za jej złamanie grożą kary finansowe. O 21.00, także wieczór wyborczy TOK FM, będą łączenia ze sztabami i goście, a program poprowadzi Adam Ozga. W przypadku wysłania drona na naszą stolicę mamy jedynie 10 minut na reakcję, mówi m.in. przedstawiciel Akademii Wojskowej w Wilnie. Litwa przygotowuje się na możliwe akty agresji ze strony Rosji, a do nich mogą należeć i być wykorzystywane bezzałogowce. Artur Płoszczko, który jest doradcą litewskiego ministra obrony, podkreśla, że Wilno leży raptem 30 km od granicy z Białorusią. Czasu na reakcję nie ma wiele, z czego przykład mieliśmy 15 września, gdy uzbrojony dron wleciał na Litwę.
25: To był myśliwiec z bazy lotniczej, który doszedł do drona i go zestrzelił, ale zestrzelił już go za Wilnem, stąd też szybciej. Może być tylko wtedy, jeśli rzeczywiście będziemy mieć artylerię przeciwdronową specjalizowaną i jeśli będziemy mieć możliwość strzelania w czasie pokoju.
4: Na litewskie władze szykują się też na inne scenariusze, przygotowując m.in. plany ewakuacji dużych miast, choć podkreślają, że prawdopodobieństwo inwazji ze wschodu jest bardzo niewielkie. Za nami kolejny tydzień ze sporymi zmieniamy cen na rynku paliw. O ile na początku tygodnia były spadki, o tyle w drugiej połowie tygodnia znów pojawiły się wzrosty cen ropy, jak i paliw gotowych. Zdecydowana większość stacji w Polsce trzyma jeszcze ceny poniżej psychologicznej bariery 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
26: Choć trudno jest zwłaszcza właścicielom stacji niezależnych utrzymywać cenę na poziomie poniżej tej psychologicznej bariery, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.
4: A zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla przebije poziom 10 zł za litr. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dzikie zwierzęta coraz śmielej wchodzą do polskich miast. Problem istnieje m.in. w Warszawie. W tym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował o zniesieniu na 2 lata limitu działań wobec zwierząt stwarzających zagrożenie. Eksperci ostrzegają jednak, że sam odstrzał i odłów nie rozwiążą problemów. Konieczne są rozwiązania systemowe, a przede wszystkim ograniczenie dostępu do jedzenia. Mówił o tym w poranku TOK FM dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
27: Otworzyliśmy stołówkę w miastach.
4: No właśnie.
27: Pokarmu jest naprawdę bardzo dużo. To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki, czy no on jest po prostu wszędzie.
4: A zdaniem eksperta samo ograniczenie liczby dzików nie wystarczy, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pożywienia. Setki tysięcy rąk uściśniętych w tym samym momencie. Przed nami ogólnopolska akcja bicia rekordów pierwszej pomocy organizowana przez Fundację WOŚP. Odbędzie się ona 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Życia. A do wydarzenia szykuje się m.in. pszczyna, bo jak mówi Marta Skorupka-Wózik, szefowa pszczyńskiego sztabu WOŚP, praktyka pomaga się przełamać.
0: Głównym takim celem, który założyła sobie też Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest promowanie nie tylko nauki pierwszej pomocy, ale także uświadamianie, jak ważna jest szybka reakcja w momencie takiego ciężkiego zdarzenia. Jak szybko świadkowie zdarzenia powinni zareagować, żeby faktycznie komuś pomóc.
4: Na rok temu w akcji w Pszczynie wzięło udział 500 osób. W tym roku chcą pobić swój rekord, a dołączyć może każdy. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20. Już teraz pogoda. Mało chmur w całym kraju, dużo słońca, a na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a wiatr będzie słaby.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz, co jesz. Fascynujący temat dzisiaj przed nami. Sama jestem zaskoczona, jak dużo można w nim odkryć. Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o ziemniakach. A są z nami Jarosław Stawiszyński, członek zarządu Stowarzyszenia Polski Ziemniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Oraz Agata Dubas, etnolożka, antropolożka kultury, założycielka Muzeum Ziemniaka oraz Bistro Grule. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: No i proszę Państwa, będziemy rozmawiać o kulturze, o nowej technologii, o klimacie i o wielu, wielu innych tematach, bo one wszystkie w ziemniaku się łączą. No ale zaczniemy od tych prostych pytań, choć bardzo obszernych. Czym jest ziemniak i kiedy zaczęliśmy go właściwie w Polsce jeść?
5: Ziemniak jest rośliną z rodziny psiankowatych, Solanum tuberosum po łacinie. Można powiedzieć, że on też należy do grona roślin okopowych, czyli takich, które rosną nam w ziemi i je wykopujemy, plony zbieramy po prostu z ziemi. Botanicznie jest to kuzyn pomidora, papryki, ale też bardzo ciekawych roślin takich jak tytoń, albo roślin również trujących, bo psiankowate należą też do dosyć takich groźnych roślin, co ziemniakowi nie pomagało na przykład w Europie. On się pojawił u nas w XVI wieku, przybył z Nowego Świata. I co jest ciekawe dla mnie jako antropolożki, to, że tak naprawdę Europejczycy go przewożąc nie przewieźli jego całego znaczenia i kontekstu kulturowego, który w Ameryce Południowej był bardzo rozbudowany i to była bardzo ważna roślina i ekonomicznie, i kulturowo, i nawet religijnie. Myśmy go przywieźli i w zasadzie zajęło nam to kolejne 200 lat, żeby nadać mu nowy kontekst kulturowy i w ogóle zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Bo początkowo ziemniak trafił jako ciekawostka botaniczna do ogrodów botanicznych. Początkowo próbowaliśmy jeść zielone pędy, które są niejadalne, zawierają między innymi solaninę. Więc to się dosyć źle kończyło i naprawdę dopiero w zasadzie w XVIII wieku takie osoby jak agronom i farmaceuta pan Parmentier Francuz zaczął badać właściwości odżywcze i chemiczne ziemniaka. I dopiero w ten XVIII wiek ten ziemniak zaczął się upowszechniać jako roślina uprawna i jadalna i faktycznie on spowodował w Europie rewolucję, o której trochę teraz już tak nie mówimy. Dlatego, że w zasadzie mówi się, że był taką podwaliną pod rewolucję przemysłową w Europie. Pomógł zwalczyć głód w Europie, który w tym XVI-XVII wieku był po prostu na porządku dziennym. Okazało się, że po prostu ta bulwa z małego areału daje dużo kalorii. No i stał się bardzo szybko po prostu wyżywieniem, szczególnie tych niższych klas społecznych, ale faktycznie czytałam też kiedyś jakieś takie informacje z przytułków dla biedoty chyba właśnie w Sewilli i ze szpitala, gdzie okazało się, że jak wprowadzono ziemniaka do diety dla tych najbiedniejszych, to okazało się, że po prostu śmiertelność gwałtownie malała, bo ziemniak właśnie zawiera bardzo dużo też różnego rodzaju, nie tylko kalorie, które są potrzebne, ale też po prostu wartości odżywcze, jak witaminy i minerały. I faktycznie to okazało się, że to było fantastyczne warzywo, które bardzo wsparło, zdywersyfikowało rolnictwo i przede wszystkim to jest bardzo fajny przykład Irlandii, który też chyba większość osób wie, jak się skończyło, bo się skończyło zarazą ziemniaczaną. Natomiast dla Irlandczyków był to bardzo taka roślina przełomowa, dlatego że ona też bardzo pokazuje, mi się wydaje, że to też jest dla mnie fajne jako dla antropologa, jak ten ziemniak pomagał tym niższym warstwom społecznym. W zasadzie on się stał synonimem wolności, niezależności, takiego, powiedzielibyśmy dzisiaj współcześnie, bezpieczeństwa żywnościowego. O, tego słowa właśnie szukałam. I na przykładzie właśnie Irlandczyków oni faktycznie mogli uprawiać, jak ziemniak do nich dotarł. Uprawiali ziemniaka i nie był to warzywo opodatkowane. Bo w przypadku na przykład zbóż, oni musieli po prostu znaczącą część oddawać tego, co wyprodukowali jako daninę, a ziemniaki były w zasadzie tylko dla nich.

0: ostatnie wyniki partii władzy. I tutaj powiem o bardzo ważnej rzeczy. Te wybory trwały, wybory w cudzysłowie, trwały 3 dni. Kolejne już zresztą raz. Trwały 3 dni. I teraz o co chodzi? Piątek, dzień roboczy. W piątek pracodawcy mogą kontrolować, czy ludzie głosują, jak głosują. Chodziło o to, żeby ten lojalny elektorat, który da się zmusić do odpowiedniego głosowania, poszedł tłumnie do urn, czy w internecie, czy offline, a żeby w jak najmniejszym stopniu zainteresować w ogóle tematem tych tak zwanych wyborów elektorat opozycyjny. Ten elektorat głosuje w niedzielę, ostatniego dnia wyborów, po to, żeby jak najmniej głosów można było ukraść, żeby one sobie nie leżały przez 2 noce w komisjach wyborczych na przykład, tak? Gdzie się dzieją z nimi cuda. W każdym razie dochodzi do takich sytuacji często, że pracodawca dosłownie stojąc nad pracownikiem każe mu głosować w internecie, w miejscu pracy, albo prowadzane są wycieczki do głosowania do komisji wyborczych. Głosowanie internetowe w tym roku było w aż w 33 regionach Rosji i wzięło w nim udział, z tego co pamiętam, około 6 milionów ludzi. To jest taka wystarczająca pula, żeby zmanipulować to ostateczne wyniki właściwie w dowolny sposób, bo ten typ głosowania jest najmniej przejrzysty, znaczy najbardziej nieprzejrzysty ze wszystkich. To jest taka czarna skrzynka, tam można robić wszystko z tymi głosami. Ale co jeszcze? Po raz pierwszy wybory parlamentarne, tak zwane, odbyły się na okupowanych terenach Ukrainy. Gdzie oczywiście w ogóle nie ma sensu się przywiązywać do żadnych oficjalnych danych na ten temat, bo to są wybory pod lufami karabinów w warunkach masowego terroru, okupacji i tak dalej. Tam jest też kilka milionów wyborców formalnie zarejestrowanych przez Komisję Wyborczą Centralną Rosyjską, a w regionach przygranic...
1: Na jakiej podstawie są kwalifikowani ci, którzy w tych regionach mają prawo do głosowania?
0: Oni byli przymuszeni do ubiegania, przymuszeni do wnioskowania o rosyjski paszport, ponieważ masowa paszportyzacja przymusowa miała miejsce w ostatnich latach od czasów okupacji i przymuszano na przykład w ten sposób, że po prostu odcinano człowieka w ogóle od możliwości normalnego funkcjonowania, dostępu do urzędów, żeby sobie jakąkolwiek sprawę załatwił, dostępu do służby zdrowia, dostępu do edukacji. Oni po prostu musieli te paszporty przyjmować i zapisali ich gromadnie na listę wyborców Federacji Rosyjskiej, ale co jeszcze istotne, było głosowanie przedterminowe, które jest też ogromnym polem do fałszerstw i manipulacji.
1: Czyli nie dość, że głosowanie trwało 3 dni, to tak naprawdę trwało tych
0: de facto
1: dni jeszcze
0: od 9 września już w Sewastopolu uruchomiono, w okupowanym Sewastopolu uruchomiono głosowanie przedterminowe. I co ważne, jeszcze mamy regiony graniczące z Ukrainą, czyli te przyfrontowe regiony Rosji, gdzie jest około bodajże 11 milionów zarejestrowanych wyborców i tam też było przedterminowe głosowanie i tam była praktycznie zerowa obserwacja wyborów. O obserwacji to jeszcze w ogóle sobie możemy porozmawiać, to jest osobny temat, jak wykończono niezależną obserwację.
1: Tak, ale chcę tylko
0: powiedzieć, że ta liczba kilkunastu milionów ludzi, którzy są w takiej totalnie szarej strefie, to jest też zapas, żeby sztucznie zawyżać frekwencję, a zawyżanie frekwencji oznacza zawyżanie wyniku jednej Rosji oficjalnego.
1: Frekwencji, która też okazała się bardzo wysoka. Agnieszka Jędrzejczyk wyrywa się do głosu.
2: Chcę tylko dopowiedzieć, że w historii Rosji nie było takich wyborów, dlatego że Rosja nigdy nie głosowała pod ostrzałem. Rosja toczyła różne wojny, ale one się nie odbywały na ogół na jej terytorium. A jak się odbywały, to nie było głosowania. Teraz to głosowanie odbyło się pod ostrzałem terenów przygranicznych. One są non-stop ostrzeliwane, bo stamtąd Rosjanie atakują Ukrainę, więc Ukraińcy mają prawo tam strzelać. I tam giną ludzie codziennie. Zaatakowana była Moskwa. Jak wiadomo, Ukraińcy regularnie ostrzeliwują Moskwę. I to, że te drony się nie przebijają przez obronę przeciwlotniczą Moskwy, która jest potężna, nie znaczy, że gdzieś nie spadają. Więc to jest, można sobie wyobrazić sytuację, w której należy pójść pod ostrzałem na wybory. Kampania wyborcza wyglądała też w sposób nieprawdopodobny, ponieważ po wyrzuceniu jabłka z list wyborczych w ogóle stało się jasne, że wojna nie jest tematem. Znaczy w ogóle nie rozmawiamy o wojnie. Kampania, co prawda wojna wylewa się z każdego ekranu, z każdego głośnika, z każdej gazety. Wylewa się w sposób niezwykle brutalny, ale kampania wyborcza nie była poświęcona wojnie. W ogóleśmy o tym nie rozmawiali. Rozmawialiśmy o tym, jak oznaczyć siedzenia dla kobiet w ciąży w komunikacji miejskiej na poziomie federalnym. Żeby było tak samo. Taki był temat. Albo jak mają wyglądać wybiegi

0: dla psów w parkach moskiewskich, bo to też było głosowanie na lokalne władze, więc jakby to, jest to zrozumiałe, ale w relacjach z kampanii wyborczej...
1: Chwileczkę, to były oficjalne postulaty, temat...
0: Tematy kampanii wyborczej.
1: Mówili tak. politycy i o których tak. rozmawiali wyborcy.
0: I to było jasno powiedziane, że możemy rozmawiać o tym, czy emerytury waloryzować kwartalnie, czy nie kwartalnie. To jest dość radykalny postulat, ponieważ oficjalnie w Rosji nie ma inflacji. Tak? No, rozmawiali o tym, czy waloryzować, czy nie waloryzować. Nie było słowa o wojnie. Oni wyjęli wojnę z debaty, jednocześnie atakując odbiorcę niezwykle brutalnymi obrazami wojny. Obrazami, które się będą, które prawdopodobnie zniszczą psychikę dzieci, obecnych dzieci, bo to są rzeczy niewiarygodne, to co tam można zobaczyć w telewizji, w internecie. I potem zapędzili tych ludzi do głosowania w sytuacji wojennej. To znaczy, to nie było bezpieczne. Znaczy, Miedwiediew, czyli szef tej putinowskiej partii Jedyna Rosja, powiedział na koniec zdanie, które powinniśmy sobie dobrze przesłuchać i porównać z naszymi doświadczeniami wyborczymi. Czy głosujemy, czy nie głosujemy. Miedwiediew powiedział, no nie obyło się bez ofiar, ale odnieśliśmy sukces. Znaczy ludzie zginęli podczas tych wyborów, ale władza odniosła sukces, bo złamała obywateli Rosji, złamała kompletnie, zmierzyła, przemieliła.
1: Zatrzymaj się na chwilę. Powiedziałaś, że te wybory nie były bezpieczne i że władze mówią, można wywnioskować z tego, co mówią, że zginęli ludzie podczas głosowania, tak. podczas tych wyborów?
0: Tak. Oni nawet to pokazywali, dlatego że na przykład na terenach okupowanych, gdzie też jest ruch oporu ukraiński. Ukraińcy po prostu, te wybory są nielegalne, tak? Nie można przeprowadzać na okupowanym terytorium wyborów, powiedzieć, że teraz to jest nasze. W związku z czym Ukraińcy mają prawo się bronić i oni na przykład rozwalali komisje wyborcze. Po prostu rozwalali te...
1: Czyli ostrzeliwali je.
0: Ostrzeliwali. Mhm. Atakowali te wędrowne urny, bo to swoją drogą też jest coś nieprawdopodobnego. Zresztą to pokazywano w telewizji.
1: Opowiedz o tym.
0: Urny, ponieważ ludzie się trochę bali wyjść z domu, no ja bym też się bała, tak jak strzelają, to urny przynoszono do domów i tam sama mogłaś zagłosować i nawet telewizja mówiła, że to jest absolutnie tajne, nikt nie wie, jak ty zagłosowałaś. Ale nikt nie wie też, co się stanie potem z tą urną, jak sobie wyjdzie, tak? Jak ona sobie wędruje i w obstawie urzędników partii rządzącej. I wiemy też, bo to też Rosjanie mówili, że po prostu po drodze te urny były atakowane i nie było ich. Ginęły, tak? No, trafił dron, nie ma urny mobilnej. A potem się dowiadujesz po tym wszystkim, to znaczy, że ludzie nie mogą wyjść, że ten... Nie, że frekwencja wyborcza, uwaga, wynosi na terenach przygranicznych, przyfrontowych i okupowanych, frekwencja wyborcza wynosi 75% albo 80%. To przyłóżcie sobie to do naszych mobilizacji wyborczych, kiedy naprawdę wszyscy idą głosować i osiągamy ile? 70%? Tak? No i mieli 75% pod bombami. No to jest tak jasny i czytelny akt, że władza mówi, no i teraz, i co nam zrobicie? Przecież wszyscy wiemy, że to wszystko jest dosypane, dorobione, to jest zrobione na waszych oczach. Wy wiecie, jak było. I nic nam nie możecie zrobić.
1: A wiemy coś o skali tych osób, które zginęły? Jesteśmy w stanie jakoś to oszacować? Ktoś to podał? Albo znamy jakieś konkretne przypadki?
0: Znaczy w czasie tych trzech dni na pewno kilka osób zginęło. Co ciekawe, Moskwa podaje liczbę mniej więcej, nie wiem czy jest prawdziwa, ale podaje liczbę ofiar cywilnych w przeciwieństwie do ofiar wojskowych, bo tych w ogóle nie podali nigdy, tak? Ale ofiar cywilnych tej wojny na terenie Rosji jest w tej chwili kilkanaście tysięcy. To jest taki stan, to są pierwsze takie wybory, bo oczywiście były wybory na Putina, czyli kiedy Putin po raz kolejny zostawał prezydentem, tylko to było jeszcze na tym etapie wojny, kiedy ona się działa gdzieś na dalekiej Ukrainie, władza tam sobie coś robiła, ja mogłam sobie dalej żyć normalnie, nic mnie to mogło nie obchodzić. Teraz jest, tak jak mówiła Maria Domańska, jest kryzys w Rosji, jest, drony spadają lub odłamki spadają, jest dużo doniesień o tym, że spadają na... tereny zamieszkały, no to nie jest bezpieczna rzecz, spadający dron. Nie ma benzyny, ceny idą w górę. Ten kraj jest w kryzysie, co więcej, i też tak jak rozpada się infrastruktura. Znaczy ten kraj przestaje w ogóle działać. W tej chwili newsem rosyjskim, to się trzymajcie stołu, ale jest to, że niedźwiedzie jedzą ludzi w Rosji. Co chwila wchodzi jakiś niedźwiedź i zjada człowieka. To może być objaw rozpadu państwa. To znaczy wszystkie jego środki poszły na wojnę. Być może jakoś te niedźwiedzie się rozmnożyły, może coś się zmienia z klimatem. Nikt nad tym nie panuje. Znaczy niedźwiedź przychodzi i zjada człowieka, kropka, jest to normalna informacja w dzienniku telewizyjnym. Zjadł człowieka niedźwiedź. Taka jest Rosja.
2: Ja tutaj nawiążę jeszcze Maria do jednego Domańska. Z wątków. Władze rzeczywiście bardzo długo chciały zrobić tak, żeby te wybory w ogóle nie były tematem dla Rosjan, żeby tylko ci, którzy mają pójść do urn, rzeczywiście wiedzieli, że góra, przełożeni od nich oczekują, że nie pójdą, ale tuż przed wyborami wystąpił Putin. Wystąpił Putin i powiedział i zaapelował o masowe głosowanie. I powiedział, że nasi żołnierze, nasi bohaterowie frontu powinni zobaczyć, że za nimi stoją miliony. I tutaj nawiążę do...
1: Czyli taki swego rodzaju szantaż. No, jeśli chcecie wesprzeć naszych chłopców,
0: musicie wesprzeć
2: naszych chłopców. I to był jasny komunikat, że te wybory to jest prowojenny plebiscyt, że ludzie, i jakby tutaj władza przestała jakby udawać, władza zrzuciła maski. Idziecie do wyborów po to, żebym ja dostał mandat, żeby dalej prowadzić tę wojnę, której wy nie chcecie.
1: No właśnie, ale ludzie nie chcą tej wojny.
2: Ale ludzie chcą przetrwać i wiedzą, wojny nie chcą, znaczy 2/3 Rosjan mniej więcej mówi, że wojny, że chciały negocjacji pokojowych. Tutaj też trzeba zrobić przypis do tego, bo to nie oznacza, że za wszelką cenę, to oznacza, że oni by chcieli pokoju na swoich warunkach, żeby mieć poczucie, że oni wygrali, a nie Ukraina chociażby. Ale ludzie w tym niechceniu wojny wiedzą, że no muszą przetrwać z dnia na dzień, nie mogą stracić pracy, boją się represji, dlatego że dzisiaj naprawdę można za byle co trafić do aresztu, a potem do więzienia bardzo często. Też areszty są pretekstem do tego, żeby zmuszać ludzi do podpisywania kontraktu z armią i wysyłki na front. I oni muszą po prostu utrzymać rodziny, muszą jakoś przetrwać. W związku z tym biorą udział w tym rytuale władzy, wiedząc, że ich głos nic nie znaczy, po prostu wiedząc, że muszą to zrobić, żeby mieć święty spokój, tu i teraz. Mimo, że spodziewają się, że wojna na pewno potrwa długo, większość Rosjan mówi wprost, że oczekuje, że ponad rok, nie mają żadnej nadziei na przyszłość, rośnie pesymizm, rośnie frustracja, rośnie poczucie totalnego braku wpływu na życie swoje i najbliższego otoczenia, ale też Rosjanie niestety, bo taki mają historycznie los, są dosyć dobrze wytrenowani w takim adaptowaniu się do coraz gorszych warunków, a warunki nie są aż tak złe, żeby miało dojść do jakichś, nie wiem, buntów masowych chociażby.
0: Agnieszka Jędrzejczyk. Nawet błąd wymaga pewnych kompetencji organizacyjnych. Społeczeństwo jest rozbite. I warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście nie tylko Putin powiedział, że macie głosować na wojnę. On powiedział po wyborach, że dziękuję wam, że poparliście wojnę, mimo że o wojnie nie było rozmowy w kampanii. I rzeczywiście w tej chwili Rosjanie są w takiej sytuacji, że cokolwiek władza teraz zrobi, a już zapowiedziała trudne decyzje, to znaczy może być mobilizacja, chociaż mówili, że nie, ale tak mówili, że zawsze mogą to odkręcić. Mogą stracić oszczędności, bo też o tym się mówi, że oszczędności zostaną użyte na wojnę. Nic z tym nie mogą zrobić. I to, jak działa ten system, żeby sobie...
1: Ludzie wiedzą o tym? Tak, że mogą stracić oszczędności,
0: to oficjalnie. Zresztą oficjalne dane banku centralnego mówią, że ludzie wycofują gotówkę z banków. Nie tylko dlatego, że nie działa internet, nie działają płatności, po prostu ludzie zabierają pieniądze, no bo lepiej je mieć w domu, bo tam z domu to nie zabiorą być może. To społeczeństwo jest w stanie głębokiego przerażenia, głębokiego pesymizmu, ale nie ma kompetencji, żeby cokolwiek z tym zrobić i też... To jakiekolwiek działanie nie jest możliwe. Ja może zastosuję przykład, żebyśmy zrozumieli, czym my jesteśmy. My w Polsce się też otarliśmy o naruszenie prawa wyborczego. Wybory kopertowe w 2020 roku, one były naruszeniem wszelkich tak pomysł, żeby głosować do worków na ulicy, żeby karty wyborcze były rozsyłane nie wiadomo komu, nie wiadomo jak, żeby nie istniał, bo nie było spisu wyborców. Trochę tak jak na okupowanych terytoriach, gdzie my nie wiemy w ogóle jak wygląda spis i kto się liczy do 100% tam. To w Polsce miało się odbyć. Były też ekscesy z danymi osobowymi. To była dość makabryczna rzecz i wydawało się, że władza to może zrobić, bo ma większość w parlamencie, może przegłosować wszystko. I co się okazało? Po pierwsze, mieliśmy nawet wtedy niezależne instytucje, ale wtedy nawet w ramach systemu pojawili się ludzie, którzy powiedzieli, nie, nie możemy tego zrobić, nie wolno tego zrobić. I system się zatrzymał, to trwało, ten koszmar wyborczy trwał tylko u nas miesiąc. to teraz porównajmy sobie, to było horrendum, tak? Teraz zastanawiamy się, jak to było możliwe. To, co komisja śledcza pokazała, to pokazała, w jaki sposób można ludzi złamać, jak oni zachowują się w ramach systemu, jak kombinują, że ja tylko tyle zrobię, to nie szkodzi, ale to nie przejmuje się tym, że całość nie ma sensu albo jest nielegalna. Wszystko to jest opisane. Cały ten makabryczny mechanizm. A jednak państwo się zatrzymało, bo byli ludzie, którzy powiedzieli, nie, ja w tym nie biorę udziału. Otóż
1: i to, co to istotne, było w Polsce. To byli ludzie na różnych poziomach, w różnych instytucjach, od lokalnych po wicepremiera Jarosława Gowina.
0: I teraz możemy sobie zobaczyć, to było straszne, prawda? A teraz porównajmy sobie z Rosją, gdzie to w ogóle nie jest możliwe. Tam system zadziałał w ten sposób, że najpierw były sondażownie oficjalne, które powiedziały, że Putin na pewno wygra i będzie duża frekwencja, po czym się okazało, że te sondażownie w ogóle nie przewidziały, jak wielkie jest poparcie dla Putina. Ja się teraz śmieję, ale sondaż został potraktowany jako wyzwanie dla aparatu i każdy urzędnik miał obowiązek przebić te dane, żeby pokazać, że jest lepiej. Kadyrow w Czeczenii ogłosił, że u niego głosowało 95% uprawnionych, a on jako w wyborach na szefa republiki dostał ile? Proszę powiedzieć, ile dostał? 99,9% głosów zostało oddane na Kadyrowa. I co mu zrobicie?
2: Dobrze, że nie 120.
1: Dla nas to brzmi jak satyry. A chciałam cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. To może być pytanie z kosmosu, z naszego kosmosu demokratycznego. Jak wygląda relacjonowanie dnia wyborów w telewizji rosyjskiej i jak wygląda wieczór wyborczy i ogłoszenie zwycięstwa? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego widoku, że przez cały dzień są relacje z różnych komisji wyborczych, informuje się o tym, jaka jest frekwencja, ilu ludzi głosowało, czy są jakieś nieprawidłowości. Komisja, Państwowa Komisja Wyborcza też ma systematycznie co kilka godzin podaje cząstkowe wyniki. No i potem mamy te wieczory wyborcze, gdzie są pierwsze sondaże i komentarze. W Rosji też tak to wygląda?
0: Nie ma wieczoru wyborczego, bo po co miałby być? To znaczy w ciągu dnia, w ciągu tych trzech dni spływały wiadomości, jak fantastycznie wygląda frekwencja, a potem przychodziły wyniki cząstkowe, jak to każdy kolejny region przebijał to, co podały sondażownie. I to, co mnie uderzyło najbardziej, to są takie rytualne relacje z komisji wyborczych, gdzie się ludzi stawia przed kamerą, przed mikrofonem i się każe im wypowiedzieć, co chcą pokazać swoim głosowaniem. To też znamy, tak? To jest pewien rodzaj takiej, dlaczego pani głosuje. I o ile oczywiście wystąpiły tam osoby, które mówiły, że głosowały za zwycięstwem, żeby wesprzeć naszą władzę, ale bardzo dużo tego, co widziałam przez te trzy dni, to było wystąpień takich zwykłych ludzi, którzy mówili wprost, ja głosuję, żeby było lepiej i żeby był pokój. Ja głosuję za tym, żeby była służba zdrowia i żeby dzieci miały przyszłość. I ci ludzie doskonale, znaczy co najmniej część z nich musi wiedzieć, że biorą udział w czymś, co przekręca kraj dokładnie przeciwną stronę. Nie będzie żadnej przyszłości dzieci. Nie będzie żadnego pokoju, bo ten system właśnie nie ma mechanizmów blokujących. Mamy do czynienia z takim samochodem bez hamulców i bez poduszki powietrznej, który się rozpędza. Tak? I oni w tym samochodzie siedzą i nic nie mogą zrobić. Dlatego w ogóle używanie słowa wybory na kompletny brak wyboru jest, to trochę...
1: Specjalna operacja wyborcza.
0: Tak, ale nawet słowo wybory, jaki jest wybór? Znaczy, to jest sytuacja całkowicie bezalternatywna, z taką świadomością, że oni w zasadzie, żeby przetrwać, muszą się na to zgodzić, wiedząc, że to ich zabija. No.
2: To ja może powiem, jaka Dumańska. Według niezależnych mediów, obserwatorów mogła być skala fałszerstw. Oczywiście też do tego się nie należy za bardzo przywiązywać, no bo my nie mamy wystarczających danych, żeby to ocenić, dlatego lepiej w ogóle założyć, że nie zwracamy uwagi na żadne cyfry, ale według niezależnych szacunków, bo teraz tak, oficjalnie zarówno frekwencje, jak i wynik jednej Rosji zbliżały się do 60%. To głosowanie, mówię teraz o głosowaniu na listę partyjną jednej Rosji, bo jeszcze są te jednomandatowe okręgi, to jest osobne liczenie. I teraz według tych niezależnych szacunków frekwencja mogła osiągnąć około 40%, czyli 20 punktów procentowych mniej, czyli o 1/3 mniej niż narysowano, a wynik jednej Rosji mógł oscylować wokół 34%, a oficjalnie dostali 59% mniej więcej, tak? Więc to jest tylko taki bardzo niedoskonały obraz, jak to wyglądało w rzeczywistości.
0: Po prostu tam badacze analizowali piki, tak, znaczy skoki, ktoś dostał nagle bardzo dużo głosów, co, i to się przekładało oczywiście nagle na gwałtownie większą frekwencję. No i to można jakoś stworzyć do tego program analityczny, który zobaczy, co to naprawdę oznacza, jak tego typu zachowania przekładają się na realną frekwencję. Rzecz polega na tym, że oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby odbiorca, nawet najprostszy odbiorca informacji, nie wiedział, że to wszystko jest zrobione. To jest naprawdę pokaz władzy, która mówi, możemy wam zrobić wszystko. Co więcej, w tej chwili poparliście naszą krwawą wojnę. Nikt nie z was nie będzie mógł powiedzieć, że był przeciw, bo proszę bardzo, takie są wyniki. 60% jest za.
1: To jest moje pytanie też do was, bo dla nas, dla was, dla obserwatorów jest oczywiste, że te wybory zostały sfałszowane, podkręcone i no tu pewnie brakuje określeń. Natomiast na ile ta wiedza jest i w społeczeństwie rosyjskim? Czy to jest taka czysto intuicyjna wiedza, że oni po prostu czują, że coś jest nie tak w tych trzech dniach się wydarzyło? Wiedzą z historii, że takie sytuacje były, więc mogą przypuszczać? Czy mają jakikolwiek konkret, na którym mogą się oprzeć, żeby podważyć w swojej głowie wynik tej operacji?
2: Ja myślę, że znaczna część Rosjan sobie zdaje sprawę z tego, że jest to farsa i potwierdza to sondaż niezależnego Extreme Scan, z którego wynika, taki tuż przed wyborami zrobili, z którego wynikało, że chyba tylko około 30-30 kilku procent Rosjan uważa, że te wybory będą uczciwe. Znaczy ankietowanych, około 1/3, tak? Więc można założyć, że po prostu cała reszta sobie świetnie zdaje sprawę z tego, że to jest spektakl. Mm-hmm. Ale no też dobrze, pytanie ale o te liczby też, bo jakby nie wiem, na ile te 30, na ile te liczby odzwierciedlają realny stan, na ile na przykład, może to jest trochę więcej, może to jest trochę mniej, tak?
1: Ale ludzie mogą też myśleć, że będą nieuczciwe, bo pojawią się jacyś wichrzyciele, Ukraińcy namieszają, dorzucą coś do urn.
0: To jest oficjalna narracja, ale my zadajemy niewłaściwe pytania. My zadajemy pytanie, które jest osadzone w naszym kontekście. To znaczy, że oceniasz władzę, możesz zdecydować, kto ją będzie miał. Tymczasem w Rosji władza należy do władzy, a my musimy tej władzy się poddać. Mam taki przykład, dla mnie jako historyczki dość interesujący. W zeszłym roku w grudniu było obchodzone 200-lecie powstania dekabrystów, czyli takiego buntu młodych oficerów, którzy uważali, że Rosji należy się monarchia konstytucyjna, taka jak w Królestwie Polskim, jak Aleksander I, który właśnie umarł, dał Królestwu Kongresowemu. I doszło do buntu oficerów, został on krwawo stłumiony. On był bardzo długo czczony. Także w takiej narracji rosyjskiej, że to był taki dowód na to, że Rosja ma głębokie tradycje demokratyczne. Otóż w tej chwili ci dekabryści są przedstawiani jako ludzie, którzy niesłusznie podnieśli rękę na władzę. Eksponatem, który się pokazuje, nie jest coś, co należało do dekabrysty, tylko kurtka, przestrzelona kurtka generała, który bronił władzy. Więc jakby zadajmy to pytanie w kontekście, że władza ma zawsze rację, władza jest święta, władza obnosi właśnie w tej chwili święte kości Dymitra Dońskiego, czyli moskiewskiego księcia z XIV wieku i że to jest dowód świętości tej władzy. Naprawdę coś takiego się dzieje. W takim kontekście pytanie o to, czy w ogóle wybory były sfałszowane, to tak jak zapytać, czy ktoś sfałszował misterium religijne. Jak można sfałszować misterium religijne? Nie można, tak? Ono się tam dzieje, bo kapłan powiedział, że wszystko jest w porządku. I to samo zadanie pytania, czy władza ma rację, jest poza okienkiem możliwości rosyjskiego społeczeństwa. Do tego doprowadził Putin.
1: To wrócę do wątku, o którym wspomniała na samym początku Maria Domańska, tych obserwacji i obserwatorów, bo u nas znów w tym naszym świecie to jest coś normalnego, co dzieje się w trakcie każdych wyborów, no nawet w krajach, gdzie uznajemy, że wybory są poprawnie prowadzone, no to zawsze mamy obserwatorów niezależnych po to, żeby mieć pewność absolutną, że tak jest.
2: A władza w Rosji nie chce mieć niepożądanych osób i niepożądanych oczu w swoich komisjach wyborczych. I w toku wskutek wieloletnich zmian prawa, tak krok po kroku, doprowadzono do sytuacji, kiedy dzisiaj obserwatorów mogą zgłaszać wyłącznie partie polityczne i kandydaci. czyli ci, którzy są dopuszczeni do wyborów przez tą samą władzę, a mimo to jednak władza dalej prześladuje obserwatorów, nawet zgłoszonych przez te biorące udział w wyborach partie i nie pozwala im pracować. I już pierwszego dnia wyborów ciągle w cudzysłowie to oczywiście mówię, w piątek pod różnymi pretekstami wyeliminowano z możliwości obserwacji wyborów około 1300 osób, w przeważającej mierze przedstawicieli lojalnej wobec Kremla partii komunistycznej i również obserwatorów od kandydatów Jabłoka. I teraz dochodzi do kuriozalnych sytuacji, dlatego że na przykład komisja wyborcza, członkowie komisji wyborczej potrafią okleić taśmą miejsce, w którym obserwator ma prawo stać i z daleka patrzeć na stół, za którym siedzi komisja z tą listy wyborców i tak dalej. Jak obserwator tą magiczną linię przekracza i podchodzi do stołu i jeszcze usiłuje na przykład nagrywać, filmować, a to jest dozwolone przez prawo rosyjskie, to na przykład komisja wzywa policję i mówi, że obserwator się awanturuje, uniemożliwia pracę komisji, żeby go zabrać i policja go zabiera. Znaczy, to nie jest jedyny sposób tłamszenia aktywności obserwatorów, ale no, jakby sky is the limit w tym sensie, że to instrumentarium jest bardzo szerokie. Są oczywiście też niezależne takie platformy organizowane w internecie przez ludzi spoza systemu, obserwatorów niezależnych, gdzie po prostu ci, którzy zauważą naruszenia podczas głosowania, mogą zgłaszać te naruszenia i tam to jest zgromadzone, dane są gromadzone, analizowane, potem są raporty z tego tworzone. Ale też powiedzmy sobie, że sam proces głosowania to jest wierzchołek góry lodowej, bo przecież to rozmontowywanie wyborów w ogóle jako procesu wyrażania woli obywateli zaczyna się dużo wcześniej, zaczyna się na etapie już karania na przykład za publikowanie treści w internecie, które są niewygodne dla władzy. Na przykład nagrań z ataków ukraińskich dronów na jakieś obiekty. Zaczyna się od tego, że się nie dopuszcza na masową skalę kandydatów lub nie dopuszcza się całych partii do wyborów, jak to miało miejsce w przypadku Jabłoka, pod dowolnymi pretekstami. W przypadku jednego z najbardziej rozpoznawalnych kandydatów niezależnych, Borysa Nadjeżdina, który zresztą próbował startować w wyborach prezydenckich też dwa lata temu. Jego w ogóle, jemu zdaje się nadano status agenta zagranicznego, czy tam go też obwiniono o jakieś dyskredytacji rosyjskiej armii, cokolwiek takiego. No w ogóle już wyjechał z Rosji, ponieważ bał się o swoje bezpieczeństwo. Pod dowolnymi pretekstami też się oskarża kandydatów niewygodnych o ekstremizm. Na przykład jeżeli znajdzie się w historii postów na koncie społecznościowym takiego kandydata gdzieś tam zdjęcie Aleksieja Nawalnego, a przecież publikowali na masową skalę po jego uwięzieniu i tak dalej, to to już jest demonstrowanie symboliki ekstremistycznej, ponieważ Fundacja Walki z Korupcją Nawalnego jest ekstremistyczna według rosyjskich władz i za coś takiego karze się kandydata, a skoro on jest ukarany, to już nie może startować w wyborach, tak? Nie ma kampanii wyborczej w mediach publicznych, nie dopuszcza się nieprawomyślnych haseł. Jakby mogłabym długo wymieniać te różne sposoby właśnie fałszowania wyborów na długo przed samym głosowaniem.
0: To, co może nas zastanawiać, to właściwie po co oni udają, że mają wybory? Dlaczego Rosja, która twierdzi, że ona podąża swoją własną, osobną drogą i stanowi osobną cywilizację, w ogóle urządza wybory na wzór demokracji zachodniej? Bo jednak jest dużo tego sztafarzu. Tak? Udają, że mają kampanię wyborczą, udają, że odbywa się głosowanie, udają, że liczą głosy. No to jest takie trochę przebieranie się w eleganckie suknie z Paryża, przez bojarów, tak? Coś takiego się ma miejsce. I zresztą władza moskiewska powiedziała od razu, że być może nie będą chcieli uznać naszych wyborów, ale my mamy nasze tradycyjne wartości, nasze tradycyjne prawa, więc my sobie to zrobimy tak, jak uważamy. Niemniej nadal używają sztafarzu wyborów. I jedyna odpowiedź, jaka przychodzi, dlaczego oni to robią, no bo w sumie mogliby powiedzieć na przykład, że kostka wylosowała wyniki jedynej Rosji i to też by było dobrze, tak? Albo, że objawił się święty i powiedział, że są takie wyniki. Równie dobrze, też by pasowało do narracji, która w Rosji obowiązuje. Oni to robią tylko po to, żeby rozjechać ludzi. Żeby zmusić ich do tego, żeby co najmniej na to patrzyli, jeżeli nie uczestniczyli. A jeżeli nie uczestniczą, to nie mogą tego powiedzieć. Są współwinni. Oni są współwinni w tej chwili. Znaczy, to jest bardzo ważny moment. bo do tej pory wojna była wojną Putina. W tej chwili on może powiedzieć, to jest też wasza wojna, opowiedzieliście się za nią, to więc się nie dziwcie, co teraz będzie. Nie możecie protestować. To jest bardzo silna rzecz. Warto przez chwilę o tym pomyśleć, bo to naprawdę, bo to jest przecież przy naszej granicy. Oni już sięgają rakietami do naszej granicy. I to jest coś takiego, taki potwór, który to robi ludziom.
1: Znaczy, my wiemy, że teraz nie, będzie.
2: My wiemy, że to nie jest wojna Putina, tylko to jest wojna całej Rosji. My to wiemy. Natomiast Rosjanie, rzeczywiście, ja się zgadzam, długo tkwili w takim przeświadczeniu, że tutaj coś tam się dzieje w telewizorze, jakaś wojna, coś. Ci na górze wiedzą lepiej. Natomiast my tu w ogóle, my się nie interesujemy polityką. Co teraz będzie? Według mnie Putin będzie wykorzystywał, Putin i jego otoczenie będą wykorzystywać te narysowane z powietrza wyniki wyborów jako mandat do bardzo różnych opresyjnych, represyjnych i agresywnych działań. Po pierwsze, to będzie mandat do podejmowania niepopularnych decyzji typu masowa mobilizacja, odsłona druga. Niekoniecznie będzie to ogłoszone publicznie, bo nie muszą tego robić. Ten dekret o mobilizacji jest cały czas w mocy, to się dzieje na podstawie dekretu. Po prostu chodzi o zwiększenie liczby mobilizowanych. No i teraz, proszę bardzo, to wam się nie podoba, ale przecież głosowaliście dokładnie za tym. Myśmy nie ukrywali, że wy głosujecie za kontynuacją wojny, a żeby ją wygrać, to potrzebujemy kolejnych hektoton mięsa armatniego. No to chodźcie, tak? Też przypuszczam, że ponieważ Rosjanie formalnie zagłosowali za wojną, czyli wszystkie ręce na pokład, wszystkie pieniądze na wojnę, no to władza będzie miała znowu argument, żeby podnosić podatki, ciąć dalej wydatki socjalne, żeby podnosić opłaty komunalne, żeby po prostu jak najbardziej obciążać kosztami tej wojny społeczeństwo, ale też elitę władzy, elitę biznesową. I to stąd będą te też duże pieniądze, dlatego że już zaczęto żądać, czy Putin zaczął żądać dobrowolnych wpłat od biznesu wielkiego do budżetu. No oczywiście biznes posłusznie przynosi kolejne miliardy dolarów na ten cel i prawdopodobnie to po prostu będzie narastało. Będą szukali pieniędzy gdziekolwiek się da, a niezadowolone będą pokazywać wyniki jednej Rosji, tak? I mówi, no ale przecież to jest wojna narodowa. To jest nowa wielka wojna ojczyźniana. To jest symboliczny wymiar tej wojny. Ona jest święta. Cerkiew prawosławna ją wszystkimi czterema łapami popiera aktywnie. Natomiast to jest też nawiązanie do wojny obronnej przeciwko III Rzeszy. I to od lat już jest ta retoryka, że my nie dobiliśmy nazizmu wtedy i musimy dobić nazizm dzisiaj, więc wypacza się, profanuje się ten autentyczny zryw społeczeństwa sowieckiego wtedy, które faktycznie chciało bronić swojego kraju przed najeźdźcą i uzasadnia się tą narracją wojnę najeźdźczą, wojnę agresywną, wojnę ludobójczą, bo już widzimy, że Putin zobaczył, że Ukraina nie będzie jego, w związku z tym, skoro Ukraina nie może być jego, to ma nie być żadnej Ukrainy w sensie materialnym, tak? To jest, jak rozumiem, jego cel dzisiaj.
0: Tak, i na przykład to mówią wprost w telewizji, na przykład pokazują płonącą Odessę, miasto, które oni bardzo długo uważali za swoją, za taką perłę nad Morzem Czarnym, ich Odessę, a teraz mówią tak, Odessa może nie jest jeszcze nasza, ale na pewno nie jest ich. I to jest przekaz w telewizji. Po prostu tak sobie wychodzi sobie pan i tak mówi. I to, co warto może jeszcze na koniec powiedzieć, to, że mamy jasny obraz systemu, który nie ma żadnych hamulców. Nie może się zatrzymać. To znaczy nie ma tam niczego, co by było w stanie tę krwawą, potworną machinę zatrzymać. To się oczywiście może rozwalić, bo jak samochód nie ma hamulców, to nie zwróży mu dobrej jazdy, ale tam nikt nie powie, może byśmy zwolnili. Dlatego to jest groźne.
2: Próbują mówić, ale to oczywiście bez skutku. I to nie wiem, na ile to jest bezpieczne na dłuższą metę dla tych mówiących, bo ostatnio przed wyborami jeszcze mer Moskwy powiedział coś takiego, że dalsze przestawianie gospodarki rosyjskiej na tory wojenne skończy się bardzo źle dla Rosji, tak? Skończy się katastrofą, jakiegoś jego dosyć mocnego sformułowania użył. I to jest kolejny głos ze strony osób, które myślą w kategoriach ekonomicznych, że panie prezydencie, to może byśmy jednak właśnie zwolnili, czy się zatrzymali, bo to nie będzie nic dobrego, tak? To się skończy rzeczywiście jakąś katastrofą dla Rosji. Natomiast Putin, który postrzega Rosję jako swoją absolutnie rozporządzalną własność, łącznie z zasobami naturalnymi, ludnością i wszystkim, co na tym terytorium się znajduje, uważa, że po prostu może wykorzystywać te zasoby do swoich celów. I on nie zawaha się przed niczym. Jego tylko mogą ograniczać jakieś twarde rzeczywiście fakty, jakieś twarde, nie wiem, deficyty wyposażenia wojskowego, czy deficyty ludzi, czy cokolwiek takiego. Ale on nie ma żadnych w sobie hamulców. Tak samo jak nie będzie miał hamulców, żeby eskalować wobec Zachodu. I to się już dzieje.
1: To właśnie widzimy.
2: I to będzie narastało. I na tym tle zaproszenie Putina na szczyt G20 nazwałabym co najmniej słabym pomysłem. Tak samo jak
1: właśnie ogłoszone przez Marco Rubio i Donalda Trumpa.
2: Tak samo jak wszystkie inne próby rozmów z Putinem, dopóki rosyjska elita rządząca nie zrozumie, że jedyną szansą na uratowanie się ich osobiście, na ich bezpieczeństwo, zachowanie przez nich majątków, na bezpieczeństwo ich rodzin, jest zerwanie z Putinem i wtedy oni przyjdą z ofertą do Kijowa, do Brukseli, do Waszyngtonu, do wschodniej flanki i zaproponują coś, co Ukraińcy i my, załóżmy, będziemy mogli uznać za dobry punkt wyjścia do dalszych rozmów. Dopóki oni sami nie takiej oferty nie złożą, znaczy, że jeszcze nie dojrzeli, a skoro nie dojrzeli, to wszystkie próby dialogu będą traktowali jako zachętę do eskalacji, bo to świadczy o naszej słabości w ich oczach. To jest ten ogromny rozdziew między naszymi kulturami politycznymi. W demokracjach jednak, co by nie mówić o różnych rządach i różnych głowach państw, jest takie rozumienie, że no gdzieś osiągniemy jakiś konsensus, tak? A tutaj jest gra o sumie zerowej. Jeżeli ja, czyjś
1: albo
2: uzysk...
1: Albo moje, albo wasze.
2: Albo moje, albo wasze. Nawet najmniejszy czyjś uzysk, to już jest moja strata.
1: Mhm. Agnieszka Jędrzejczyk, ostatnie zdania.
0: No, teraz możemy tylko patrzeć, jak oni będą w kółko opowiadali, że nie ustąpią, że muszą zrealizować wszystkie cele w Ukrainie. A cele w Ukrainie, przypomnijmy, polegają na tym, że NATO ma się cofnąć także z Polski. Bo to jest główna przyczyna konfliktu i o tym nie możemy nigdy zapominać. Ten system w czasie wyborów pokazał dokładnie, czym jest. I opowieści, że oni są tacy sami, że ludzie są tacy sami. Nigdy nie powiem, że nie, ale system ich przetwarza, a system Putina, jego otoczenia jest czymś absolutnie złowrogim i rozmowy, ale o czym?
2: No i kwestia uznania parlamentu rosyjskiego, Dumy Państwowej, tak? Wyłonionej no, nielegalnie na mocy fałszerstw. Tak samo jak Putin de facto nielegalnie startował w wyborach 24 roku na prezydenta. Pytanie, czy świat powinien go uznawać, świat zachodni przynajmniej, za legalnego prezydenta Rosji. To są oczywiście pytania bardzo trudne i brzmią może utopijnie, jakoś tak w ogóle mało na temat i abstrakcyjnie i dziwnie i radykalnie, ale to są pytania, które są super ważne w obliczu tego, z kim my będziemy kiedyś rozmawiać, na jakich warunkach, bo to, czy w Ukrainie będzie jakiś rozejm, jakiś pokój, to nie ma w ogóle znaczenia dla systemowego konfliktu Rosji z Zachodem, który będzie się toczył ze strony rosyjskiej, dopóki tam nie będzie fundamentalnej zmiany politycznej. Więc przywiązywanie się do tego, czy Rosja już jest gotowa jakieś porozumienie zawrzeć, zawieszenie broni, przestać ostrzeliwać, to są rzeczy niestety wtórne, znaczy to by się bardzo się przydało Ukraińcom, wiadomo, ale nie możemy strategicznie myśleć, że to jest jakiś szczególny punkt zwrotny. Punktem zwrotnym będzie wtedy, kiedy Rosja zrozumie, że nie ma sensu kontynuować systemowego konfliktu z Zachodem, z NATO.
0: Nie będzie żadnego rozejmu, bo właśnie obywatele Rosji zagłosowali za wojną. Kropka.
1: Agnieszka Jędrzejczyk, OKO.press. Maria Domańska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo, bardzo dziękuję. A to był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń. Za chwilę usłyszą Państwa Przemysława Iwańczyka, który zaprosi na magazyn Radia Tok FM. Agata Szczęśniak, do usłyszenia.
3: Szanowni Państwo, nasz niedzielny magazyn rozpoczniemy od sukcesu polskich siatkarzy, którzy wywalczyli drugie z rzędu złoto mistrzostw Europy, kwalifikując się jednocześnie na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Fenomenalni są biało-czerwoni pod wodzą Nikoli Grbicza, zdobyli 10 medal w 10 imprezie. Dziś będzie także o maratonie warszawskim. Bardzo sportowo prowadzimy dziś nasz program, a to w cyklu Rusz się na zdrowie o kawie. Pewna historia czeka Państwa również oraz o oszczędnościach Polaków. Co to znaczy mieć oszczędności i też jaka jest ta minimalna kwota, by móc tak o sobie powiedzieć. Dziś także życie w zdrowiu między 14 a 15 cholesterolu będzie dość dużo. Bądźcie Państwo z nami, zaczynamy w samo południe.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
14: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz być rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko,
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
12: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
11: O, wielka sprawa.
12: Największa.
13: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
14: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Nie wolno agitować i publikować sondaży. W Krakowie cisza wyborcza i głosowanie w wyborach na prezydenta miasta. Prezydent chce otworzyć dyskusję w sprawie dostępu do broni. Przeciwni, nawet politycy PiSu, u nas komentarze. Polscy siatkarze ponownie mistrzami Europy. Nasza reprezentacja w Mediolanie pokonała Francuzów. Minęło południe. Informacje TOK FM. Emil Górny, dzień dobry. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy będą głosowali w 454 obwodach do godziny 21. A w stolicy Małopolski jest reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, powiedz w takim razie, czy Kraków żyje tymi wyborami?
18: Ja jestem tuż przy rynku przed obwodową komisją numer 12, ale spotkać mieszkańca miasta tu o tej porze jest niezwykle trudno. Większość osób to turyści. Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę, która moim zdaniem może mieć pozytywny wpływ na frekwencję. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. Lokale mają zostać zamknięte o 21. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z siedmiorga kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
17: Jak państwo słyszeli, reporterzy TOK FM zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. A o 21:00, także wieczór wyborczy Radia TOK FM, będą łączenia ze sztabami, nasi ludzie będą na miejscu, będą także goście, a program poprowadzi Adam Ozga. Rozpoczynamy, przypomnę, o 21:00. Teraz incydent obok wojskowej bazy RAF w Wielkiej Brytanii. Brytyjska policja poinformowała o, tu cytat, poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej Fairford w z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków, z którymi rozmawiała agencja Reutera, policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Dodano, że w jej pobliże przyjechały radiowozy policyjne, karetki pogotowia i wozy strażackie. Baza jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzałów statków ciśnienia Hormuz. To absurdalny pomysł i próba odwracania uwagi od decyzji prezydenta w sprawie ustawy, która mogłaby prowadzić do obniżenia cen paliw. Tak senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentuje apel Karola Nawrockiego o publiczną dyskusję na temat odpowiedzialnego dostępu do broni. Prezydent zaproponował taką debatę, otwierając strzelnicę sportową na Mazowszu. Krytyczni wobec inicjatywy są jednak nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości. O czym więcej, Tomasz Węska.
19: Karol Karski z PiSu widzi wartość w dyskusji na temat posiadania broni, ale ewentualnej liberalizacji dostępu do niej nie popiera.
20: Ja akurat uważam, że nie należy liberalizować dostępu do broni. Akurat tutaj w Polsce nie ma tradycji powszechnego dostępu do broni, tak jak w Stanach Zjednoczonych.
19: Prezydent uśmiecha się do części swojego elektoratu, mówi Dorota Olko z Lewicy.
21: To jest jakieś takie mrugnięcie w stronę konfederackiego elektoratu, który takie opowieści lubi.
19: Senatorka O. Grzegorz Schetyna inicjatywę prezydenta podsumowuje krótko.
22: Absurdalne. No, to jest takie szukanie pomysłu, które ma zastąpić najważniejsze rzeczy. Ceny paliw. Tym się Polacy zajmują.
19: A prezydent, jak przypomina polityk rządzącej koalicji, pierwszą ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Druga czeka na jego decyzję. Tomasz Węskę, TOK FM.
17: A teraz dobre informacje. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. O tym, jak się grało w tym finale, mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka.
23: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
17: Na biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 roku i 3 lata temu w Rzymie. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Wracamy już teraz do kolejnych tematów. Mieszkańcy wsi pod Rzeszowem znów dzielą się plonami z najuboższymi. A to za sprawą jesiennej zbiórki ziemopłodów dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Co roku lokalni gospodarze zbierają po kilkadziesiąt tysięcy plonów dla potrzebujących. O szczegółach Marcin Staszec.
24: Po czasie żniwi zbiorów gospodarze wystawiają przed domy worki z ziemniakami, warzywami i zbożem, a wolontariusze objeżdżają kolejne miejscowości i je odbierają, opowiada pani Janina.
25: Można i pieniążki dawać, ale jak zbierają takie zbiory, no to wiadomo, że trzeba, no, wspomóc.
24: I tak worek do worka co roku udaje się zebrać tony warzyw i zboża. Tylko podczas ostatniej zbiórki ponad 30 ton, mówi Monika Głaś z Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta.
26: Świeże produkty zebrane trafiają bezpośrednio do naszej kuchni albertyńskiej i z tych produktów są przygotowywane posiłki dla osób potrzebujących przez wiele miesięcy.
24: Zbiórka potrwa do 13 października. Marcin Starzec, TOK FM.
17: A kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Teraz pogoda. Najchłodniej dzisiaj w Gdańsku, tam 18 stopni, w Warszawie 20, tak samo w Łodzi i Lublinie, do 21. To w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr będzie słaby, w całym kraju mało chmur, powinno być też do końca dnia bardzo dużo słońca.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Audycję przygotowała Katarzyna Kozak. Kłaniam się także naszym realizatorom dźwięku, między innymi Maciejowi Golczyńskiemu oraz Janie Cech. Dziś, Szanowni Państwo, rozpoczniemy, nie może być inaczej, od siatkówki, złotego medalu Mistrzostw Europy reprezentacji Polski. Wczoraj wieczorem, właściwie niemal o północy, odbierali nasi zawodnicy złote medale po finale z Francją 3-1.
1: jednego. Dziś także historia o kawie. Maraton warszawski jako sposób na to, by przyciągać ludzi do stolicy. Będziemy także mówić o oszczędnościach Polaków. Pochylimy się nad tym, jak obiekty sportowe mogą stać się miejscami doraźnego schronienia. Życie w zdrowiu po 14 to dziś cholesterolowa historia. O, dobrze mi się powiedziało. Zaczynamy, szanowni państwo, bez sekundy zwłoki. Nie możemy rozpocząć naszego niedzielnego magazynu Tok FM inaczej niż od rozmowy o sukcesie polskich siatkarzy. Dlaczego? Ano dlatego, że sukces ten wykracza daleko poza sport. Polscy siatkarze to drużyna, która zapewnia Polsce medale właściwie w każdej imprezie, a na pewno robi to trener Nikola Grbicz. Staje się tym samym także zjawiskiem, które warto opisywać z punktu widzenia nie tylko organizacji polskiego sportu, ale także socjologii, społecznego fenomenu, bo siatkarzom mam wrażenie kibicują wszyscy, ale też nie budzą oni w żaden sposób negatywnych emocji. O tym wszystkim będę rozmawiał z Markiem Magierą, który przez dwie dekady, szanowni państwo, tak, to nie pomyłka, przez dwie dekady prowadzi doping w polskich halach, kiedy gra reprezentacja biało-czerwonych. Marku, słyszymy się, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry.
1: Jaki był ten, inaczej, co działo się w twoim umyśle i w twoim serduchu, kiedy Polacy wczoraj wygrywali wieczorem z Francuzami, biorąc rewanż za finał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, wygrywają to 3-1, powtarzając sukces sprzed 3 lat, ale też i sukces sprzed lat 17, kiedy po raz pierwszy sięgnęli po złoto euro w 2009 roku.
2: Ja jestem w tej grupie ludzi, gdzie te emocje były dość mocno dawkowane, bo tak jak powiedziałeś, mam przyjemność towarzyszyć temu zjawisku, bo chyba w takich kategoriach trzeba rozpatrywać to, co się dzieje z naszą siatkówką na przestrzeni tych 2 dekad, nawet może trochę dłużej, bo to są lata, koniec lat 90., kiedy rzeczywiście jestem bardzo blisko naszej federacji i tego, co się tam dzieje. No i poniekąd byłem też świadkiem naocznym całego procesu, jaki został w tych latach wykonany, takiej pracy od podstaw, pracy systemowej, pracy, która zdecydowanie teraz przynosi od dobrych kilku, może nawet kilkunastu lat owoce, bo przecież nieprzerwanie od 2006 roku nasza męska reprezentacja zdobywa medale na tych największych imprezach, więc ja to potraktowałem, co się wydarzyło podczas finałowego meczu z Francją, wywalczenie mistrzowskiego tytułu, wprawdzie dopiero 3. w naszej historii, obrona tytułu sprzed 3 lat jako coś absolutnie normalnego, bo tutaj przypadek jest wykluczony praktycznie do zera. Zresztą w ogóle ja jestem zwolennikiem takiej teorii i uważam, że w sporcie na tym najwyższym poziomie przypadek nie odgrywa żadnej roli. Jeżeli ktoś tutaj coś wygrywa, to tam o przypadku mowy nie ma. I my jesteśmy w takiej sytuacji, jesteśmy siatkarską potęgą i trzeba to pielęgnować, dbać o to i się z tego cieszyć. No nic innego nam nie pozostaje chyba.
1: To jest taki fenomen, który polega na dobrej organizacji całego systemu, twoim zdaniem, no bo Nikola Grbicz jako selekcjoner sięga po 10. medal w 10. kolejnej imprezie, ale gdyby jeszcze rozszerzyć tę cezurę, no to wychodzi na to, że mamy 16 medali na 17 możliwych. I powiedz, w której warstwie tkwi ten sukces? Jest gdzieś zaklęte to, jest zaklęta ta złota recepta na sukces organizacyjnej, sportowej, budowy systemu, jeśli chodzi o dobór kadr, selekcję zawodników, no bo jeśli patrzymy, jaka jest fluktuacja kadr i jak zmieniają się gracze w zależności od imprezy, no to możemy dojść do wniosku, że mamy nieprzebrane pokłady tych talentów, które są w stanie dostarczać nam medali zawsze i wszędzie.
2: No, ale to tak chyba nawet wydaje mi się, że tak jest. Właśnie dzięki systemowej pracy od podstaw, od tych najmłodszych lat. Ja już nawet nie chciałbym tego rozwijać do turniejów młodzieżowych czy zaangażowania ludzi zajmujących się młodzieżową siatkówką. Oczywiście oni są niezbędni. Natomiast tutaj cały proces selekcyjny wygląda bardzo dobrze. Działająca szkoła mistrzostwa sportowego Nie działa przypadkowo. Tam nie trafiają ludzie przypadkowi, tylko wyselekcjonowani i to przez takie bardzo gęste sito. Podejście, może inaczej, to teraz wracając jakby i patrząc na naszą siatkówkę przez pryzmat tego, co zrobiła obecna drużyna Nikoli Grbicza. No zobaczmy to. W porównaniu z innymi reprezentacjami u nas w składzie Nikoli Grbicza jest taki trzon drużyny, fundament cały czas zachowany, natomiast ta struktura się zmienia. Patrząc chociażby przez pryzmat środkowych, którzy występowali w tym roku, nie było

0: praca u podstaw, dobrze zorganizowane to wszystko, jeżeli chodzi o szkolenie. Myślę, że dobra praca też taka fundamentalna od podstaw, to jest coś, co daje nam te sukcesy. I myślę, że takich odnośników trzeba by było znaleźć dużo. Następna sprawa. Kamil Semeniuk, kapitalny wywiad, którego udzielił jeszcze przed mistrzostwami. Wiemy, że Kamil gra w jednej z najlepszych drużyn na świecie. Ostatnio w drużynie, która wygrywała absolutnie wszystko. Tam jest podstawowym zawodnikiem, ale przez to, że w reprezentacji Polski ta konkurencja jest na jeszcze wyższym poziomie niż u niego w klubie macierzystym, mówi, że musiał schować swoje takie sportowe, prywatne ego głęboko do kieszeni, bo tylko takie podejście gwarantuje tutaj zwycięstwa naszej drużyny, naszej reprezentacji. I myślę, że ta świadomość, którą ci zawodnicy mają, powoływani przez Grbicza, to jest szersza grupa, nie tylko tych 14 zawodników, powiedzmy tam 20-25 w tej chwili, w tej szerokiej kadrze, ma świadomość tego, że muszą się podporządkować wszystkim standardom, jakie panują w tej drużynie i wszystkim zasadom, które tam obowiązują. To jest mianownik i podstawa wyjścia do tego, żeby o sukcesach myśleć, bo jeżeli ktoś z tej 25-osobowej grupy zawodników wypadnie, no to chyba wszyscy mają tam świadomość, że już jest 25 następnych, którzy chętnie wskoczą na jego miejsce, żeby to pole uzupełnić. No i tak to na tę chwilę u nas wygląda.
1: Wspominasz o zawodnikach, którzy potrafią podporządkować swoje aspiracje interesowi drużyny. Chyba Aleksander Śliwka, kapitan, jest tego najlepszym przykładem. Zawodnik, który doskonale zna swoją rolę, a przede wszystkim jego relacja z trenerem Nikolą Grbiczem daje się zauważyć na każdym kroku. Te gesty mocno wzruszające po ostatniej piłce, kiedy padali sobie w ramiona poszczególni zawodnicy i trener, no, wskazują na to, że relacje w tej grupie są znakomite.
0: Oczywiście i wszystko się tam zgadza, ale to też myślę pokłosie tego, że ta drużyna wygrywa, bo to już wiemy i Ameryki tutaj nie odkryjemy, że jeżeli są wyniki, to atmosfera jest dobra. Ktoś może powiedzieć, że dobre wyniki to też zasługa atmosfery. Pewnie tak, natomiast to wszystko jest wypośrodkowane.
1: Jest jeszcze jedna kwestia, brakuje w tej kolekcji i nowoczesnej, tej współczesnej erze polskiej siatkówki złotego medalu Igrzysk Olimpijskich. Taka szansa pojawi się już niebawem, za 2 lata w Los Angeles, bo Polacy, wygrywając Mistrzostwo Europy, dostali automatycznie kwalifikacje na tę imprezę. Myślisz, że to taki cel, ta korona siatkarskiej ziemi, wybacz, jeśli jest to pretensjonalne porównanie, to już będzie wszystko, co można zdobyć i co i trzeba pielęgnować później swój prymat?
0: No w przypadku Nikoli Grbicza i naszej reprezentacji to nie do końca, bo jeszcze mu brakuje tytułu mistrza świata, bo my jako reprezentacja tym mistrzem świata byliśmy, natomiast za kadencji Grbicza nie, bo przed rokiem na Filipinach wywalczyliśmy brązowy medal, a kiedy organizowaliśmy mistrzostwa w roku 2022, kiedy Grbicz zaczynał pracę z naszą kadrą, przegraliśmy finał tej imprezy i zajęliśmy miejsce drugie.
1: W Katowicach,
0: tak,
1: z Włochami.
0: Wicemistrzami, tak. I też pamiętam ubiegły rok, gdzie Nikola Grbicz, no, odbierając brązowy medal, też nawet słychać to było w jego wypowiedziach, że czuł mały niesmak, jeśli mogę tak powiedzieć, bo liczył na to, że ten tytuł mistrzowski z naszą drużyną zdobędzie, więc tutaj myślę, takiej motywacji sportowej nikomu nie zabraknie. Oczywiście Igrzyska Olimpijskie to jest w hierarchii dyscypliny zdecydowanie najważniejsza impreza. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby w Los Angeles o ten medal znowu powalczyć. Ja nie mówię, że my mamy gwarancję tego, że zawsze o te złote medale będziemy grać, bo siatkówka jest tak specyficzną dyscypliną sportu, można się uśmiechać, że 3, 4 czy tam 5 poważnych reprezentacji krajów to wszystko gra, ale to są poważne reprezentacje i tam poziom jest niezwykle wyrównany. Trzeba zdecydowanie pokazać wyższość na turnieju w tym jednym czasami spotkaniu i liczę, że to się wydarzy w Los Angeles właśnie.
1: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Marek Magiera opowiadał o wczorajszym sukcesie siatkarzy, którzy wywalczyli złoty medal Mistrzostw Europy, broniąc tytułu sprzed 3 lat. Już za chwilę informacje TOK FM, a Marka Magierę mogą Państwo usłyszeć także w audycji Przy Niedzieli o Sporcie, kiedy w detalach już o poszczególnych pozycjach sobie powiemy i wskażemy bohaterów tego turnieju między 19 a 21. Bądźcie Państwo z nami. Teraz informacje.

0: Autopromocja.
1: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
4: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Kilkaset osób wzięło udział w Marszu Milczenia w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zgromadzeni uczcili pamięć zmarłego księdza Stanisława, który zginął w miniony czwartek po tym, jak został zaatakowany na terenie opactwa sióstr benedyktynek przez 31-letniego obywatela Ukrainy. Uczestnicy wydarzenia przemaszerowali w ciszy z jarosławskiego rynku pod opactwo, nieśli znicze, kwiaty oraz flagi Polski. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański weźmie udział w posiedzeniu szefów resortu handlu G20 Milwaukee w USA. Spotkanie ministrów poprzedzą obrady globalnego forum na temat nadpodaży stali. W Norwegii wspólnoty religijne miały pobierać państwowe dotacje za fikcyjnych członków. Dziennik VG ujawnił przypadki osób, które bez swojej wiedzy znalazły się na listach wiernych, a po uruchomieniu internetowego dostępu do danych o członkostwie w związkach i wspólnotach wyznaniowych zaczęły wychodzić przypadki osób figurujących w rejestrach wspólnot, do których same się nie zapisywały. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Niedzielny magazyn TOK FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Naszą kolejną rozmówczynią jest Agnieszka Rojewska, dwukrotna mistrzyni świata baristów, 15-krotna mistrzyni Polski, prowadzi Pani kawiarnię, także palarnię kawy i to wszystko w Starej Stodole na Dolnym Śląsku. Mam do Pani pytanie, czy 12.21, a właśnie taka godzina jest na zegarze, to odpowiedni czas na kawę?
10: No to już taka może być kawa przed albo po obiedzie, bo my tutaj akurat o 12 otwieramy, więc tych kaw jest dużo, ale ja jestem już po tak 4-5.
9: Ale to niezdrowo.
10: To zależy od człowieka.
9: Dobrze. Dlaczego w ogóle ta rozmowa? Otóż we wtorek, 29 września, przypada Dzień Kawy. Nie wiem, czy światowy, czy krajowy, ale to nie ma znaczenia w kontekście naszej rozmowy. Czy my staliśmy się kawoszami, którzy zwracają uwagę na to, co w naszych filiżankach jest, czy wciąż tylko i wyłącznie wyczekujemy efektu tej kawy, że nas pobudzi, że zawarta w niej kofeina spowoduje, że przynajmniej na chwilę będziemy mieli taki zastrzyk energii?
10: Znaczy to się na szczęście zmienia, bo jednak z tego, co ja obserwuję, to jednak ta konsumencka wiedza rośnie i ludzie zaczynają szukać kaw lepszej jakości czy wysokiej jakości. Coraz częściej też kupują bezpośrednio w palarniach, a nie tylko w sklepach. No i pojawia się tylko w tym momencie też inny problem, bo najczęściej te dobre jakościowo kawy, na które jednak chciałoby się pić, są droższe. No i gdzieś tam następuje ten kompromis, ale widać, że jakby konsument robi się dużo bardziej świadomy. Jednak chcę mieć kontrolę nad tym, co piję. Też wyższej jakości kawa to też tak naprawdę lepszy efekt dla zdrowia, no bo jeżeli mamy słabej jakości kawy, no to ona też ma takie substancje, które gdzieś tam nie powinniśmy ich wprowadzać do organizmu. Także powoli to rośnie, ale do jakby tego poziomu wiedzy i zaawansowania takiego świadomości do Australijczyków jeszcze nam daleko.
9: Ale i tak się to zmienia. Widzi Pani wśród Polaków coraz większe znawstwo, jakkolwiek je rozumieć, dotyczące kawy? Potrafimy już odróżnić mieszanki, nie mamy żadnego problemu ze wskazaniem, jaką kawę sobie winszujemy, jeśli chodzi o jej rodzaj, sposób jej podania?
10: No, to jest na pewno taki element rozwojowy, tak? Bo jednak część jednak ciągle u nas pokutuje to takie stwierdzenie, że kawa we Włoszech jest najlepsza, co, tak nie, do, co nie do końca jest prawdą. Widzę też dużo ludzi, którzy mają jakąś tam świadomość, jaka jest różnica między arabiką a robustą. Wiedzą też, jaka jest różnica w zawartości kofeiny. No i to jest super, tylko też bardzo często jest tak, że też dajemy się tym takim marketingowym trendom trochę, jak to powiedzieć, zbałamucić i jednak nie mamy jeszcze do końca świadomości tak naprawdę, co nam smakuje, jak tą kawę powinniśmy poprawnie zaparzyć, tylko jednak wierzymy, że nie wiem, czy w lokalach, czy w palarniach, czy w kawiarniach, czy w restauracjach jednak wiedzą lepiej od nas, a tak naprawdę to biznesom trochę jednak brakuje tej wiedzy i doświadczenia, bo gdzieś tam traktuje się kawę trochę jako taki produkt, który zawsze się uda i wystarczy nacisnąć guzik i to, co z ekspresu wyleci, zawsze jest dobre, a to też nie do końca prawda.
9: No właśnie, czy posłużyła się pani opisem wcisnąć guzik, ale czy aby z takich maszyn, gdzie wciska się tylko guzik, wypływa kawa, która jest kawą? O herbacie zwykliśmy mówić, że to, co mamy w torebkach, to jest co najwyżej pył z pokładu zamieciony na szufelkę, a jak to jest z kawą?
10: Z kawą to jest trochę tak, że no, ekspres sam w sobie to nie jest magiczne pudełko. Tak i nie wiadomo, ile pieniędzy byśmy na niego nie wydali, czy to będzie, nie wiem, 3000, 5, 10 czy 15, no to on ze słabej jakości kawy nagle nie zrobi super kawy, tak? Że to jest jednak tylko takie urządzenie, które ma dać konkretne ciśnienie, ma dać konkretną temperaturę wody, tak aby ten potencjał, który w ziarnie się znajduje, móc wypłukać. Ale jeżeli tego potencjału w tym ziarnie nie ma, no to ten ekspres cudów nie zrobi. I największy taki błąd, jaki ja widzę wśród takich domowych kawoszy, to właśnie takie myślenie, że to jest magiczne pudełko, że bez względu na to, co tam wrzucę, to ten ekspres powinien załatwić sprawę. Niestety nie załatwi tej sprawy. No i tutaj się pojawia ten właśnie taki element, no skoro już wydałem 3,5 tysiąca, 5 tysięcy na ekspres, to nie będę wydawał tam, nie wiem, 100-150 zł na kawę. No i tu się pojawia duży błąd, bo można mieć ten ekspres jednak za 3,5 tysiąca, żeby on tą kawę robił, ale no ten surowiec do środka wrzucać trzeba sensowny. Kawa za 50 zł tak naprawdę bardzo często kupowana jest poniżej kosztu produkcji. No i no, to nie może być coś dobrego. To właśnie coś takiego, co trochę zostało, co trochę nam gdzieś zalegało, co trochę gdzieś tam sobie leżało za długo. Także niestety w tej cenie bardzo często jest, nie wiem, 10, 20, 30 pośredników i każdy z nich musi zarobić. Potem okazuje się, że ten farmer musi sprzedać poniżej kosztu. No to nie może być nic super.
9: Mhm. No dobrze, czyli trzymając się rady, jaką pani przed chwilą wyartykułowała, lepiej zainwestować w dobrą kawę, bo sposób jej przygotowania jest rzeczą wtórną, niż odwrotnie, inwestować w sprzęt, który może być super, a jeśli wsypiemy tam niewłaściwą kawę, to i tak nic z tej rozkoszy dla podniebienia.
10: No, w uproszczeniu tak. No nawet taki ten typowo polski sposób parzenia, czyli że po prostu wsypujemy zmieloną kawę do szklanki i zalewamy wodą. Jeżeli kupimy bardzo dobrą kawę, odpowiednio grubo zmielimy tą kawę, zalejemy odpowiednią temperaturą i nie będziemy tej kawy pić przez cały dzień, to ten efekt może być dużo bardziej aromatyczny, smaczny i satysfakcjonujący niż wrzucenie kawy za 50 zł do ekspresu za 10 tysięcy, z czego wyjdzie po prostu taka cierpka lura.
9: O, cierpka lura. Nie wiem, co piję w tej chwili, ale muszę pani przyznać, że w nowej siedzibie mamy znakomitą kawę. Nie wiem, czy to jest kwestia kawy czy ekspresu, bo w innych miejscach, w których bywam, czuję posmak chemii i to chyba jest kwestia ekspresu. A jak istotne jest to, żeby zachować higienę parzenia kawy, by te wszystkie urządzenia, niezależnie o których myślimy i mówimy, były po prostu czyste, nie podchodziły pleśnią i tak dalej. To jest chyba rzecz, o której zapominamy.
10: No, zapominamy, albo też nie robimy z jakiegoś tam lenistwa. No, to jest trochę tak, jakby, jak się, nie wiem, ja czasami pytam na szkoleniach, jak robię szkolenie, czy no, a propos na przykład wycierania tak w kawiarniach, jak wycieramy dyszę do spieniania mleka, no to ją trzeba czyścić za każdym razem, no bo to jest jednak białko, to jest jednak tłuszcz, to jest jednak coś, co do tego mleka trafia za każdym razem, no i w którymś momencie, no to oczywiście może się zepsuć, no ale rano jak robimy jajecznicę, no to nie jest tak, że tej patelni nie myjemy przez 2 tygodnie, prawda? No tylko jakby myjemy ją po każdym zrobieniu jajecznicy na patelni. No i z ekspresem jest tak samo, tak? On nie bez powodu co chwilę woła, żeby mu wyrzucić, nie wiem, fusy, czy wyczyścić go, czy przepłukać, tak? Jednak ten system, w tym systemie zostają substancje tłuszczowe i jakieś tam inne z poprzedniego parzenia, które jeżeli ten ekspres nie będzie pracował non-stop, to one nie będą tak regularnie usuwane. No i jak ekspres mówi, żeby go wyczyścić, to nie mówi tego bez powodu. Tak samo powinno być w kawiarniach. Ten ekspres powinien być czyszczony przynajmniej raz dziennie i to tak dogłębnie, no bo to potem... No to jest trochę potem tak, jakbyśmy faktycznie, nie wiem, nie myli patelni, czy nie myli sobie sztućców, czy nie myli sobie kubka. No ani nic smacznego, ani nic zdrowego.
9: Pani Agnieszko, proszę wybaczyć, że tak poufale się w tej chwili do pani zwracam. Ja nie sądziłem, że pani to kiedykolwiek powie. Kawa z mlekiem, pani, dwukrotna mistrzyni świata baristów, przecież to jest profanacja.
10: No, powiem tak, co się to baristów, trzeba wykonać 4 espresso, 4 kawy z mlekiem, 4 drinki dowolne, więc trzeba się wykazać też tą umiejętnością połączenia kawy z mlekiem, no bo prawda jest taka, dlaczego ludzie uważają, że kawa z mlekiem to jest profanacja, bo nie umieją tak dobrać kawy do mleka, aby osiągnąć ten efekt synergii. Ja u siebie w kawiarni tak dobieram kawę pod mleko, inaczej ją palę, inaczej ją parzę i łączę w takich proporcjach, żeby jednak to mleko, które jest jakimś składnikiem i kawa dały taki efekt, że to nie będzie po prostu kawa z dodatkiem czegoś, tylko jednak da jakiś taki efekt synergii i dostanę jakiś taki lepszy sensorycznie efekt. Jest to też jedno zadanie na Mistrzostwach Świata, więc ja uważam, że nie bez powodu jest to zadanie na Mistrzostwach Świata.
9: A tak, ale ja sądziłem, że jest pani, proszę wybaczyć, że miałem jakiekolwiek oczekiwania, że tak, że jest pani fundamentalistką, która w ogóle nie dopuszcza myśli, że kawę można wypić z mlekiem.
10: Byłam, nie powiem, że nie.
9: Aha.
10: Nie powiem, że nie, ale też z wiekiem jednak doszłam do wniosku, że kawę można pić, a należy nawet pić tak, jak się lubi, a jeżeli ktoś będzie chciał tak naprawdę docenić te kawy takiej najwyższej jakości, te kawy, na których startuje się na Mistrzostwach Świata, czy te kawy, które zdobywają gdzieś tam nagrody albo wygrywają na aukcjach, no to tą czarną kawę wypije i też ją doceni, ale też ja nie jestem z tych takich zmuszających do tego, żeby jednak tego mleka nie dolewać, bo niektórzy są po prostu przyzwyczajeni i inaczej nie wypiją, także ja to rozumiem. To jest proces tak naprawdę, przejście na czarną kawę. Ja piję czarną kawę.
9: Ja też mam przed sobą. Pani Agnieszko, kolejna sprawa. A może zamiast inwestować Bóg wie jakie pieniądze w ekspresy i wydawać na to bimbaliony złotych, to lepiej sobie kupić, nie wiem, iść śladem Włochów. Oni właściwie w każdym miejscu, w którym są, mają swoją kawiarkę i tutaj na szczęście nie mogę sobie pozwolić na dyskusję o kawiarce, bo rozmaite firmy ją produkują. I to jest sposób przygotowania kawy najlepszy z możliwych.
10: W domu to jest na pewno coś, co we Włoszech jest używane dlatego, że jest to najbliżej jednak tego ekspresu, który mamy w kawiarniach. I kawiarka oczywiście jest fajną metodą parzenia, jeżeli ktoś lubi intensywne kawy, ale tutaj znowu będzie ten element, trzeba wiedzieć, co się robi, trzeba wiedzieć, jaką kawę wybrać i to będzie pokutowało tak naprawdę w każdej metodzie parzenia. Akurat z kawiarką jest ta zaleta, że Włosi mówią, że nie należy jakoś dogłębnie myć, żeby jak ten smak kawy w niej pozostał. Oczywiście trochę myć trzeba, ale tam nie każą myć jakąś chemią, bo jednak ma się ten, że tak powiem, przegryźć, jak to mówią Włosi. Ta kawiarka ma się przegryźć tą kawą. Każda metoda parzenia kawy jest dobra pod warunkiem, że no jakieś te podstawowe elementy zachowujemy, te podstawowe zasady, jeżeli chodzi o grubość mielenia, kontakt z wodą, będą zachowane, to każda metoda może dać dobry efekt. To też będzie pytanie, co my tak naprawdę lubimy. Czy lubimy kawy intensywne, czy lubimy raczej kawy bardziej herbaciane, czy chcemy dużo kofeiny, czy mało kofeiny. To jest dużo, dużo pytań, na które sobie trzeba odpowiedzieć.
9: No dobrze, ale do takiej kawiarki jaki rodzaj kawy wybrać? Tylko proszę nie posługiwać się nazwami handlowymi.
10: Dobra, chodzi o to, żeby kawa była troszeczkę ciemniej wypalona, tak już bardziej pod espresso. Lepiej wybrać kawy, które nie są jakoś bardzo cytrusowe, czyli raczej kawy z Afryki. Ja bym nie polecała raczej kawy z Ameryki Południowej, Centralnej, nie wiem, Brazylia, Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala, to będą kawy, które się lepiej sprawdzą. No i ta kawa musi być tak naprawdę może nie super drobno mielona, ale mniej więcej taki trochę grubiej niż drobny cukier, no bo jeżeli ona będzie za drobno zmielona, to nam się w tej kawiarce przeparzy i będzie gorzka, a jeżeli będzie za grubo zmielona, to wyjdzie nam znowu kwaśna lura.
9: Czy pani zdaniem kawy, które powstają przy udziale zwierząt, a pewnie domyśla się pani...
10: Tak, co domyślam się już, o czym pan chce powiedzieć i ja nie uważam, że to była dobra kawa.
9: Ja próbowałem i z nóg nie zwala, natomiast czy to nie są wariacje już na temat kawy, że poszukujemy coraz większych doznań? No wie pani, w innych dziedzinach życia też tak pewnie jest, że przestaje nam wystarczać bodziec taki, który dotychczas sprawiał nam przyjemność i szukamy i szukamy.
10: No ja gdzieś tam jakby rozumiem, jak to powstało, no bo to też był po prostu produkt marketingowy, który gdzieś w tych krajach azjatyckich powstał i jakby naturalnie to zwierzę się tą kawą, owocami kawowca żywiło.
9: Mówimy o luwaku, tak?
10: Tak, dokładnie tak. No bo dlaczego nie spróbować, ale to też jest tak, że kawa oczywiście przechodzi przez proces fermentacji, taka każda kawa, którą pijemy na jakimś tam etapie przechodzi przez proces fermentacji, no ale też ten proces fermentacji powinien być w jakiś tam sposób kontrolowalny. I teraz na tym etapie, jak jesteśmy w dzisiejszych czasach, no to te niestety te luwaki, one są po prostu, to jest chów klatkowy, tam im się daje po prostu jakąkolwiek kawę, on tutaj nie ma żadnej kontroli nad jakością, więc to jest po prostu też wyzysk zwierząt, więc ja generalnie tego nie pochwalam, nie uważam, żeby to było coś dobrego. Też jest taka kawa, która się w ogóle chyba nazywa Black Ivory i to jest kawa, która w której produkcji pomagają słonie. I tam ta sytuacja jest o tyle trochę lepsza, że jednak te słonie to są zwierzęta ratowane właśnie z cyrku czy z jakiegoś takiego wyzysku. No ale mimo wszystko, no jakby nie jest to produkt, który ja bym polecała, chyba że ktoś bardzo, bardzo jako ciekawostkę chce sobie spróbować, to niech też postara się znaleźć plantację czy producenta, który jednak tych zwierzątek nie wyzyskuje.
9: Tak, a propos wyzysku, tylko mamy 1,5 minuty, więc musimy być oszczędni w słowach. Czy zastanawia się pani, pijąc kawę, w jaki sposób ona powstawała i kto ile wysiłku musiał włożyć, żeby ona w opakowaniu...
10: Ja wybieram tylko takie kawy, gdzie znam pełną historię i dokładnie wiem, ile pracy było włożone.
9: Ale pani Agnieszko, no ale jak ma zrobić to przeciętny wypijacz kawy, jak ja, skoro się na tym totalnie nie znam? Mam iść do sklepu i szukać na etykiecie?
10: Nie, najlepiej znaleźć sobie jakąś lokalną palarnię albo lokalną kawiarnię, która kawy ściąga bezpośrednio z palarni i ich zapytać. Jeżeli ktoś zajmuje się kawą wysokiej jakości, to i w kawiarni, i w palarni będą to dokładnie wiedzieli i panu opowiedzą.
9: Wie pani, jeszcze jedna jest historia, to dobrze, wezmę sobie to do serca, bo nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja wytoczyłem taki wewnętrzny, albo inaczej, prezentuję postawę wewnętrznego protestu przeciwko rozmaitym sieciom i tak dalej. Wie pani, jadę do Portugalii, jestem populistą w tej chwili i do tego się przyznaję. Jadę do Hiszpanii, tam za 1,5 euro kupuję sobie doskonałą kawę, a idę w Polsce, kupuję kawę w kawiarni, za którą płacę 30 zł. No jest w tym pewna niezgoda.
10: Jest, ale też jest tak, że no niestety w Polsce prawo, wysokość podatków i czynszów i koszty są ogromne, jeżeli chodzi o prowadzenie kawiarni. Niestety właściciele zawsze to przerzucą na finałowego konsumenta. No i my niestety też nie mamy takiej kultury jak we Włoszech, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii, takiej natury dostępności kawy. Oni są po prostu tak nauczeni i przyzwyczajeni i u nich to zawsze będzie tak, że ta kawa za ten euro 50 musi być i jakby społeczeństwo by kawiarnie, restauracje zlinczowało. No u nas niestety to się tak nie wykształciło, więc też te kawiarnie chcą się utrzymać na rynku, no i te koszty przerzucają na konsumenta niestety.
9: Jest pani z Dolnego Śląska, ale jak będzie pani w Warszawie, zapraszam panią do studia, tylko nie do samego studia z tymi przyrządami do palenia i przyrządzania kawy, bo mamy nowe sukna na stole i nie możemy tutaj wnosić niczego do picia ani do jedzenia. I zrobimy taką kawę i opowiemy o tym naszym słuchaczom, dobrze?
10: Dobra, jasne.
9: No i wszystkiego najlepszego, proszę przyjąć gratulacje. Również. Jest pani mistrzynią świata. Jak nasi siatkarze, oni mistrzami Europy, a mistrzami świata byli w 2014 i 2018. Też dwa razy w ostatnim czasie.
10: Ja w 2018, więc w tym samym momencie, więc dobry rok dla Polski.
9: Tak jest. Agnieszka Rojewska opowiadała nam o kawie, a to w związku ze zbliżającym się dniem kawy, który przypada na wtorek 29 września. Informacje przed nami. Po informacjach połączymy się z Markiem Troniną, dyrektorem Maratonu Warszawskiego. To wszystko w cyklu Rusz się na zdrowie.
8: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało.
11: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit. 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 12.41. Informacje tego FM. Emil Górny. Zapraszam na początek. Nowe doniesienia z Bliskiego Wschodu. Szef irańskiego MSZ Abbas Araghchi oświadczył, że oczekuje na oficjalne stanowisko USA wobec propozycji otwarcia cieśniny Ormus, mimo doniesień medialnych o jej odrzuceniu przez prezydenta Donalda Trumpa. Zaznaczył, że tylko dyplomacja może zakończyć konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Tymczasowy rząd Wenezueli zwolnił z więzień ponad 20 osób, w tym więźniów politycznych, ogłosiły tamtejsze organizacje pozarządowe. Informacja o kolejnej serii zwolnień pojawiła się po zakończeniu drugiej rundy negocjacji pomiędzy władzami a opozycją. Po oboleniu Nicolas Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez. Kierowany przez nią rząd ogłosił plany zwalniania tysięcy więźniów. Teraz Kanada. 4 osoby zginęły w wypadku helikoptera w prowincji Quebec. Maszyna rozbiła się wkrótce po starcie 52 km na południowy wschód od Montrealu. Kolejne informacje o 13.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Rusz się na zdrowie w niedzielnym magazynie TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, razem z naszym gościem, a jest nim Marek Tronina, dyrektor Maratonu Warszawskiego, także prezes Fundacji Maraton Warszawski. Marku, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Znalazłeś czas, by porozmawiać z nami, mimo że dzisiaj masz naprawdę wiele obowiązków. Uczestnicy kolejnej edycji Maratonu Warszawskiego są na trasie. Właściwie to jest taki moment, kiedy oni wpadną na metę w największej liczbie. Nie licząc elity i tych, którzy są wyczynowcami, no to ta fala biegaczy, którzy mieszczą się w granicach 3-4, nieco więcej godzin, właśnie zbliża się do mety. Powiedz proszę, przygotowania do takiej imprezy pochłaniają tygodnie, miesiące, czy też cały rok od edycji do edycji?
14: Tak naprawdę to przygotowania do maratonu, myślenie o maratonie kolejnym, one zaczynają się, myślę, że już w czasie edycji tej, która odbyła się rok wcześniej. To oczywiście jest, nie oznacza, że przygotowania zaczynają się, ale pierwsze pomysły, pierwsze rzeczy, które chcielibyśmy zrobić lepiej, inaczej, mądrzej, bardziej spektakularnie, one nam przychodzą do głowy, kiedy robimy jeden maraton. Już widzimy rzeczy, które chcielibyśmy zrobić po prostu lepiej, więc tak naprawdę ten cykl nigdy się nie kończy. Choć oczywiście takie przygotowania fizyczne, no to jest pewnie jakieś pół roku wcześniej.
13: Każda kolejna edycja, mam wrażenie, przynajmniej tak jak komunikujecie, jest wyjątkowa. Ma kolejne rekordy i wcale nie chodzi o czas osiągany przez najlepszych zawodników i zawodniczki. Tym razem jakie padły już, no bo liczba uczestników z roku na rok jest coraz większa.
14: No tak, na pewno rekordowa jest frekwencja. Rzeczywiście blisko 14 tysięcy osób zgłosiło się do startu, więc to ile przekroczy linię mety, to jest oczywiście osobna sprawa. Natomiast no, z tych 14 tysięcy myślę, że bardzo, bardzo bezpiecznie możemy powiedzieć, że ta pęknie w tym roku po raz pierwszy w historii polskiego maratonu bariera ponad 10 tysięcy osób na mecie. Myślę, że nawet można z pewną dozą bezpieczeństwa zakładać, że tych osób będzie ponad 11 tysięcy. To oczywiście będzie absolutny rekord ubiegłoroczny, rekordowy do tej pory. Maraton warszawski ukończyło 9,5 tysiąca, więc ten progres będzie też bardzo, bardzo widoczny tutaj.
13: Skala wyzwania jest pewnie o tyle większa z roku na rok, że też oczekiwania uczestników są coraz większe. To jest tak i czujesz na sobie tę odpowiedzialność jako organizator, że od tych fajerwerków musi być więcej i więcej za każdym razem?
14: Myślę, że my tworzymy już pewnego rodzaju taką naszą kulturę, w której biegacze, uczestnicy są bardzo ważną częścią, nie w sensie tylko takim, że są uczestnikami naszych imprez, ale też, że oni nas inspirują do tego, żebyśmy robili rzeczy coraz lepiej po prostu. Więc te oczekiwania oczywiście są, my sami na siebie te oczekiwania nakładamy, to jest jasne, ale myślę, że tworzymy już pewną harmonię z uczestnikami. Oni wiedzą, że mogą na nas liczyć, że my zawsze co roku staramy się, żeby ta impreza była jeszcze lepsza od poprzedniej, żeby dawać im kolejne powody do tego, żeby być po prostu dumnym i szczęśliwym, że stają na starcie, że bawią się z nami, docierają do mety i są świadkami kolejnego wydarzenia, które jest rekordowe, które jest znów wyjątkowe, które znów jest najlepsze w historii. I tak naprawdę jest to olbrzymia satysfakcja, bo czuję, że to nie jest tak, że Fundacja Maraton Warszawski, czyli te kilkanaście osób, które pracują przez cały rok, są autorami tego wydarzenia, ale że tak naprawdę to, że Maraton Warszawski jest trochę naszym wspólnym dobrem.
13: Co ci przede wszystkim spędza sen z powiek? To, żeby tych atrakcji było coraz więcej, żeby poziom satysfakcji uczestników był jak najwyższy, czy jednak te aspekty bezpieczeństwa w twojej, ale także głowie pozostałych organizatorów, no kołaczą się w sposób najdotkliwszy?
14: No najtrudniej się przygotować do rzeczy, do których się nie sposób przygotować, czyli tych, które są niespodziewane, ale wydaje mi się, że mam już na tyle duży i rozbudowany ten zespół, że każdy z tych elementów, który składa się na jakość i na całość imprezy, zarówno względy związane z oprawą, jak i względy bezpieczeństwa, poziom sportowy, jakość relacji z miastem, z wszystkimi interesariuszami, one są na tyle przez nas dopieszczane i zadbane, że nie ma takiej jednej rzeczy, która sprawia, że my się nią szczególnie troszczymy. Troszczymy się o każdą rzecz i oczywiście w czasie, kiedy zbliża się impreza, ten ostatni tydzień, to takie rzeczy techniczne są najbardziej trudne. W tym roku rzeczywiście tych elementów było wyjątkowo dużo. Mieliśmy mnóstwo rzeczy, które nas po prostu z jednej strony zaskoczyły, na które musieliśmy reagować, ale chyba nie ma niczego takiego, co by nam po prostu spędzało sen z powiek. My raczej planujemy na tyle odpowiedzialnie, że niespodziewane wydarzenia chyba nas tylko zaskakują. Więc raczej największą troską to jest to, żeby ludziom chciało się po prostu walczyć z tymi przeciwnościami. To są oczywiście wyzwania wewnętrzne, takie związane z pracą z zespołem, ale myślę, że nie ma takich rzeczy, które sprawiają, że my po nocach nie śpimy.
13: Wiesz co, każda impreza o charakterze masowym, każda rozrywka, no ma to do siebie, że ma swój moment szczytowy, jeśli chodzi o uczestników, oczekiwania i tak dalej. I później jest gdzieś na fali schyłkowej. Ja ci tego absolutnie nie życzę. Mam wrażenie, że pośród wszystkich imprez masowych, które przyciągają rzesze ludzi, to bieganie no, wciąż utrzymuje się na takim samym stopniu koniunktury. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. No bo wielu socjologów tej rozrywki sportowej wieszczyło, że no, bieganie w grupie to już będzie przeszłość, że triatlon zdominuje, że innego rodzaju doznania, Hyrox, no, są momenty, gdzie można zbiorowo przeżywać aktywność fizyczną, a jednak to bieganie w formie maratonowej czy też półmaratonowej wciąż cieszy się olbrzymią popularnością.
14: Bo ono jest najprostsze, bo ono jest najbardziej dostępne, bo w bieganiu możesz przeżyć coś wyjątkowego, stając na starcie z kilkunastoma tysiącami osób na starcie. Odczuć mało co innego może nam dać. Triatlon jest oczywiście bardzo spektakularny przez połączenie różnych konkurencji, natomiast on jest no, trudny technicznie. Tam nie ma imprez na kilkanaście tysięcy osób, bo tego nie da się zorganizować na kilkanaście tysięcy osób. Każda inna aktywność ma mnóstwo ograniczeń technicznych, a bieganie tak naprawdę, bieg masowy, tych ograniczeń ma stosunkowo niewiele, no bo tutaj infrastruktura jest w sumie dość prosta i to jak masz doświadczony zespół, to jesteś w stanie to wszystko zaplanować, więc wydaje mi się, że potęga biegania polega właśnie na tej prostocie, na tym, że tak naprawdę każdy może wyjść z domu i pobiegać. Nie każdy będzie biegał maraton, to jest jasne, ale pobiegać i stanąć na starcie biegu na 5 kilometrów, to już jest duże przeżycie.
13: Czy twoim zdaniem rośnie zainteresowanie bieganiem, ale z innych pobudek niż jeszcze to było 5 czy 10 lat temu? Słyszy się zewsząd o rozkwicie tak zwanej turystyki biegowej, czyli że przybywają do danego miejsca ludzie tyleż, by pobiegać, co uczynić z tego pretekst i tak naprawdę zwiedzić miasto, spędzić tam fajny weekend, zajrzeć tu i ówdzie i to wszystko zrobić na własnych nogach.
14: Tak, na pewno. Myślę, że to jest częścią tego, że świat jednak się cały czas skurczył, jest jednak coraz bardziej dostępny, mimo tych różnych wichrów, które targają w tej chwili całym światem, to jednak w ludziach jest taka potrzeba poznawania czegoś nowego, doświadczania, przeżywania czegoś wyjątkowego i jeżeli dasz im do tego dobre narzędzia i właściwą motywację, to ludzie chcą się w takie aktywności angażować, bo to jest na wyciągnięcie ręki. No, zaczynasz od startu we własnym mieście, czujesz ten vibe, czujesz się świetnie, wiesz, że jest z tobą na starcie kilkanaście tysięcy osób, dowiadujesz się okej, od kogoś, słuchaj, jest też taka fajna impreza w innym miejscu, w innym mieście, w innym kraju, a może byśmy tam pojechali, może tam byś pojechał, a ja biegłem tutaj, też było tam super. I ludzie zaczynają się nakręcać i to sprawia, że ten przemysł, tak to nazwijmy trochę nieładnie, On naprawdę funkcjonuje w tej chwili na taką skalę, o jakiej jeszcze kilka lat temu żeśmy nawet nie marzyli.
13: Czy prowadzicie też wokół maratonu badania, które pozwoliłyby stwierdzić, ile tysięcy ludzi przybyło do Warszawy ze względu na maraton warszawski, a nie przybyłoby, gdyby tej imprezy nie było? I to tutaj bez separacji na obcokrajowców i Polaków.
14: To bardzo skomplikowane pytanie jest, to znaczy zbadanie tego, w jaki sposób, znaczy co kieruje ludźmi. No myślę, że oczywiście jak ktoś przyjeżdża, bo chce przebiec maraton warszawski, no to wiadomo, on przyjeżdża do Warszawy, bo tu jest maraton w ostatnią niedzielę września. Ale myśmy zrobili takie badania, w których zadaliśmy pytanie, czy poleciłbyś przyjazd do Warszawy, nie na maraton, tylko czy poleciłbyś przyjazd do Warszawy innym ludziom. I tam 90% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na to pytanie. Powiedziało, że tak. Więc to jest trochę jakby odpowiedź na twoje pytanie. Maraton warszawski tak, bo przyjechali pobiec maraton, ale przy okazji odkryli Warszawę. Tyle, ile ja w ciągu tych dwóch dni poprzednich, kiedy było otwarte biuro zawodów, ile ja usłyszałem od gości z zagranicy przede wszystkim informacje, słuchaj, co za wspaniałe miasto. Ja nie wiedziałem, że macie takie piękne miasto. To muszę tu przyjechać jeszcze raz. Ja miałem tyle rozmów, że to utwierdza mnie w przekonaniu, że naprawdę żyjemy w fajnym miejscu i że i bez maratonu Warszawa jest fajna i godna tego, żeby ją odwiedzić.
13: Tobie się nie nudzi organizacja maratonu warszawskiego tak rok za rokiem? Byłeś dziennikarzem, pracowałeś w telewizji. A nagle wziąłeś się za organizację. Czy masz jakieś plany związane z doświadczeniem, które nabyłeś przez te wszystkie lata, by wykorzystać je w inny sposób?
14: Myślę, że ja już te doświadczenia i te przemyślenia swoje wykorzystuję, no bo powstał cykl European Marathon Classics, którego mam zaszczyt być dyrektorem. I to jest, to wydarzyło się dlatego, że gdzieś tam przyszedł do głowy pomysł, że powinniśmy stworzyć taki europejski cykl maratonów rozgrywanych w wielkich miastach, który trochę skanalizuje tę ludzką energię i pomyślałem sobie, warto spróbować coś takiego zbudować. To trochę trwało, ale powstało. European Marathon Classic jest dokładnie takim cyklem, w którym ja mogę przełożyć te swoje doświadczenia, obserwacje, jakąś tam znajomość rynku, znajomość ludzi, ale też swoją energię, którą cały czas mam, do tego, żeby robić rzeczy, które nie są maratonem warszawskim, a równocześnie będą maratonowi warszawskiemu no, bardzo pomagać, bardzo, bardzo mu służyć.
13: Mhm. Jak wyobrażasz sobie maraton warszawski za lat 5 i 10?
14: Myślę, że to będzie impreza, która będzie pewnego rodzaju punktem odniesienia dla innych imprez i dla innych organizatorów, bo pracując w tej rodzinie 8 europejskich maratonów, my jesteśmy w stanie stworzyć takie rzeczy, których sami byśmy nigdy nie zrobili. I to nie mam na myśli tylko frekwencji, liczby uczestników, ale też wymianę doświadczeń, wzajemne inspirowanie się, uczenie się od innych, pokazywanie innym, jak my rozwiązujemy pewne rzeczy. A to jest niesamowita trampolina, więc wydaje mi się, że maraton warszawski, poza oczywiście zapewne jakąś większą jeszcze frekwencją. Myślę, że to, że możemy się gdzieś tam za 2 lata na 50. edycję zakręcić w okolicy 20 tysięcy uczestników maratonu warszawskiego. To będzie taki właśnie mechanizm napędowy i myślę, że naprawdę maraton warszawski i Warszawa w ogóle nie tylko maraton, bo przecież my organizujemy wiosną półmaraton, który już jest olbrzymią imprezą, większą jeszcze niż sam maraton, będą takim europejskim benchmarkiem i będą jednymi z najważniejszych wydarzeń na kontynencie.
13: Ponieważ maraton jest wysiłkiem o charakterze wytrzymałościowym, to tak na koniec zapytam, to jest impreza dla ludzi dojrzałych? To jest dominująca grupa w przedziałach wiekowych, która wybiera właśnie ten królewski dystans?
14: No otóż nie, to się zmieniło ostatnimi czasy i to zmieniło się w bardzo dobrym kierunku, bo tak naprawdę w tej chwili wiodącą grupą stają się ludzie w przedziale między 20 a 30, powiedzmy 35 rokiem życia. Czyli to młode pokolenie, ludzi, którzy weszli w dorosłość i już są związani z bieganiem i już podejmują wyzwanie na poziomie maratonu. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo ci ludzie, no przed nimi przede wszystkim jeszcze wiele lat życia i wiele lat biegania, ale oni będą ciągnąć ze sobą tych, którzy są tylko trochę od nich młodzi, którzy mają teraz, nie wiem, po 18, 15 lat i którzy za chwilę wejdą w dorosłość i też będą szukać takich właśnie maratońskich przygód, takich wyzwań, które sprawiają, że docierasz po 42 kilometrach do mety i czujesz się najbardziej spełnionym człowiekiem na świecie. I to myślę, że jest fantastyczna wiadomość.
13: Bardzo dziękuję. Marek Tronina, który znalazł dla nas czas, dyrektor Maratonu Warszawskiego, prezes Fundacji Maraton Warszawski, który biegnie dziś ulicami stolicy. Bardzo Ci dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
14: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
13: Szanowni Państwo, czas na informacje TOK FM. To był cykl Życie w Ruszcie na Zdrowiu, ale to też wiąże się z Życiem w Zdrowiu, które rozpoczynamy o godzinie 14. A teraz informacje TOK FM.
10: Reklama.
15: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
10: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
10: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Prawda?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. 6 osób zginęło po kolejnych atakach Rosjan. Celem był m.in. Kijów. Trwa głosowanie w wyborach na prezydenta Krakowa. W informacjach powiemy, jak oddać ważny głos. U nas także pytanie i odpowiedź, jak pozbyć się starej baterii. To ważne, bo takie urządzenia mogą wywoływać pożary. Minęła 13. Informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych po nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadały m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Tok FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co dokładnie wiadomo o skali zniszczeń.
20: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne. Kijów również dzisiejszej nocy znalazł się pod ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnej dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Marcin Starzec, Tok FM.
12: Wracamy do kraju. U nas Kraków i głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos można oddać do godziny 21. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas także obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina Barbara Golanko, dyrektorka KBW w Krakowie.
21: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
12: Na cisza potrwa do zamknięcia lokali. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa przebiegają jednak bez zakłóceń. Informuje o tym Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
22: Na chwilę obecną żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania, więc na chwilę obecną jesteśmy z godziną 21 jako zakończeniem głosowania. Co do frekwencji, Państwo pytają, w tych wyborach nie zbieramy tych danych co do frekwencji, więc nie będziemy mieć takich informacji.
12: A policja również nie odnotowała incydentu. klientów poza jednym porannym zgłoszeniem o agitacji wyborczej w internecie, a w TOG FM także wieczór wyborczy będą łączenia ze sztabami, będą eksperci, a zaczynamy o 21:00. Program poprowadzi Adam Ozga. A Kraków to nie jedyne miejsce w kraju, gdzie trwają wybory, także do godziny 21:00 w podpoznańskiej gminie Rokietnica trwają przedterminowe wybory na wójta. W sumie o stanowisko ubiega się 6 kandydatów, a w czerwcu wygasł mandat Bartosza Derecha, który zdecydował się objąć stanowisko zastępcy prezydenta Poznania. Są w prawie każdym urządzeniu elektronicznym, pilotach, latarkach, zabawkach, baterie i akumulatory. Niestety zużyte są przez nas zbyt często wyrzucane tam, gdzie nie powinny, czyli do odpadów zmieszanych. Nie mamy świadomości, że to powoduje spore zagrożenie pożarowe, między innymi w sortowniach odpadów, bo tam śmieci są zgniatane, a w przypadku baterii powstaje zwarcie, gwałtowny wzrost temperatury i zapłon, mówi Tomasz Kacprzak z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi.
0: Baterie do laptopów, urządzenia elektroniczne, powerbanki mogą wywoływać pożary. Te pożary powstają w śmieciarkach, powstają w sortowniach. Paliło się już wiele zakładów zagospodarowania odpadami, dlatego nie wyrzucajmy tych odpadów do zwykłych śmietników.
12: Na Straż Pożarna w Łodzi miała już kilka interwencji związanych z pożarem, na przykład śmieciarki, dlatego zużyte baterie powinny trafiać wyłącznie do specjalnych pojemników dostępnych na przykład w urzędach, ale można je oddawać też bezpłatnie do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Łukasz Ronduda ze Srebrnymi Lwami 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser został wyróżniony za film Powiedz mi, co czujesz. To opowieść o młodych artystach, którzy mierzą się z traumami i bliznami z dzieciństwa. Opowiadamy o czymś ważnym, mówi reżyser.
1: Ten film jest takim rodzajem wsparcia dla młodych ludzi, którzy dzisiaj żyją w bardzo takich trudnych warunkach, dzieją się wobec takiej bardzo brutalnej, trudnej rzeczywistości dla nich. Dopiero wchodzą w dorosłość, a już bardzo mało szans, jest jakaś polaryzacja, jest bardzo dużo kryzysów różnego rodzaju. I zainteresowało mnie to, jak oni odpowiadają na tą brutalność świata właśnie autentycznością.
12: Na Złote Lwy trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za filmy Przez ścianę. Nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za dramat Ojczyzna, a wśród aktorów triumfowali Jaśmina Polak, Monika Frajczyk, które zagrały w obrazie Egzotik, oraz Anson Boon za rolę w Dobrym Chłopcu i Jacek Koman, który zagrał Marka Edelmana w Naszej rewolucji. Kolejne informacje w TOG FM o 13:20, teraz pogoda. Ciepło i ładnie, 18 stopni w Gdańsku, 20 to w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 21 w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Wiatr na ogół słaby, a w całym kraju mało chmur. Do końca dnia nie powinno zabraknąć także słońca.
11: TOG FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Żyjemy w czasach niespokojnych i nic odkrywczego Państwu teraz nie mówię, ale na nasz spokój ma wpływ nie tylko sytuacja geopolityczna, poczucie zagrożeń, które wynikają z niestabilności naszych sąsiadów. Poczucie spokoju bierze się także z naszej kondycji finansowej, o czym teraz mówić będziemy z doktorem Janem Czarzastym, z ekonomistą, kierownikiem Zakładu Socjologii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim państwu. Bardzo dziękuję za podanie pełnej nazwy naszej uczelni. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Tak jest.
19: To pierwsza pochwała podczas dzisiejszego magazynu. Jest już 13:07, ponad godzina. Dziękuję panu bardzo. Ale przejdźmy do rzeczy, panie doktorze, jeśli pan pozwoli. Pomówmy o osobistych finansach Polaków, a to w związku z badaniami, jak Polacy postrzegają swoje zdrowie finansowe, o tym dość głośno w ostatnich dniach. I najważniejsza dana, jaka wyłania się z tego raportu, dotyczy poczucia niebezpieczeństwa finansowego. Tutaj z premedytacją podkreślam niebezpieczeństwa. Otóż 64% naszych rodaków nie czuje się bezpiecznie pod tym względem, ale w Europie to jest odsetek na poziomie 61%, więc jesteśmy zbliżeni do tych europejskich wartości, mimo że mamy tendencję do tego, by permanentnie narzekać na stan naszych finansów. Co u ciebie? No, stara bieda.
23: Stara bida, tak jest.
19: Czy też bida, no, jak kto woli.
23: Potocznie, tak
19: jest. W zależności od jakiego regionu. No to jak pan ocenia, bo wiem, że pan wgryzł się też w te badania. I w ogóle też dziwi mnie, proszę wybaczyć ten przydługi wstęp, że mówimy o czymś takim jako zdrowiu finansowym.
23: To jest bardzo ciekawe. Znaczy, dziękuję panie redaktorze, że pan właśnie zwrócił na to uwagę, bo całe badanie ma w tytule zdrowie finansowe Polaków. To jest ciekawa koncepcja, dlatego że ona zakłada, no zdrowie jest pewnym stanem normalności, tak? Pan zresztą z premedytacją, jak pan sam podkreślił, powiedział o tym, że nie o bezpieczeństwie, tylko o niebezpieczeństwie, czy braku poczucia bezpieczeństwa, żebyśmy tutaj byli, zabrzmieli jasno i jednoznacznie w uszach naszych słuchaczy. A więc jeżeli no zdrowie implikuje, że to jest stan normalności, to gdzieś jest choroba, tak? Automatycznie tą antytezą, przeciwieństwem tego musi być choroba, brak zdrowia, niedomaganie. Zdrowie finansowe w świetle tego badania jest traktowane przede wszystkim jak... Mamy taką koncentrację na tej stronie dochodowej naszej, czyli tak jak jest taka krótka ankietka, którą nawet wypełniłem specjalnie, przygotowując się do tego naszego programu dzisiejszego. 3 minuty ona zajmuje, także możemy to państwu polecić, gdyby ktoś chciał się sprawdzić. Chodzi tam głównie o strukturę i przede wszystkim stabilność naszych przychodów oraz to, mówiąc potocznie, jak się rządzimy pieniędzmi. To są te czynniki, które mają determinować nasze zdrowie finansowe. Trzeba pamiętać o jednym, że jeżeli badamy takie właśnie zjawiska, jak to, co jest opisane pojęciem zdrowia finansowego, no bo zjawisko to jest coś, co istnieje, pojęcie to jest pewien desygnat, termin, który je opisuje, prawda? To uważamy się za dość zdrowych finansowo, co jest pocieszające. Pan przytoczył ten wynik na tle średniej europejskiej. Więc pozornie nie ma powodów do niepokoju, ale z drugiej strony jedna trzecia ankietowanych, tych, którzy uczestniczyli w badaniach, bezpiecznie się nie czuje i to niewątpliwie ma swoje obiektywne przesłanki. Pan o kilku wspomniał. Nie dotyczy to tylko Polaków. No, żyjemy w świecie, który jest światem coraz mniej przewidywalnym. Jako socjolog pozwolę sobie tutaj przypomnieć, chociaż nie chcę, żeby się to w wykład zamieniło, no tę słynną jednak koncepcję społeczeństwa ryzyka Ulricha Becka, która ma ponad dobre ćwierć wieku i czas ją weryfikuje tylko pozytywnie. Przypomnijmy, że ryzyko, społeczeństwo ryzyka nie oznacza, nie należy rozumieć tego dosłownie. To nie jest społeczeństwo, które jest dotknięte ryzykiem, bo to byłby banał. Społeczeństwo i zbiorowości ludzkie zawsze są dotknięte różnego rodzaju ryzykiem. Beck chciał nam powiedzieć co innego, że to ryzyko coraz bardziej się indywidualizuje, że tracimy takie zbiorowe amortyzatory, poduszki bezpieczeństwa i musimy sobie w coraz większym stopniu radzić z tym ryzykiem sami, czy w naszych małych grupach społecznych, takich jak rodziny. A to siłą rzeczy powoduje, że czujemy się mniej pewnie. Tam były pytania na przykład w tej ankiecie dotyczące tego, czy bylibyśmy we własnej ocenie w stanie poradzić sobie z jakimś nieprzewidzianym wydatkiem. No to jest właśnie coś takiego, na co potrzebne są nam poduszki finansowe. I nie chodzi tutaj tylko o jakiś, nie wiem, prezent, bo tam było takie pytanie, który może lub nie dostarczyć nam problemów ze spięciem miesięcznego budżetu, ale tam w tle, o co oczywiście ankieta nie pyta, ale musimy być tego świadomi, są przecież znacznie poważniejsze problemy. Zindywidualizowane ryzyko to jest problem zdrowie. Co jeśli zachorujemy? Każdy, że tak powiem, z tyłu głowy lub ktoś z najbliższej naszej rodziny to ma. Ochrona zdrowia funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. To jest kwestia edukacji naszych dzieci. Prywatyzacja edukacji, ona postępuje coraz dalej. To jest kwestia nawet takiego czysto fizycznego bezpieczeństwa w świecie, który, no, mamy wojnę za naszą granicą. Gospodarka

0: dają lekcje wychowania fizycznego, gdzie większość, duża część dzieci czasami jest po prostu zwolniona z tych lekcji w sposób mniej lub bardziej uprawniony. Więc tutaj rzeczywiście mamy ogromny problem, bo mamy po pierwsze jedną rzecz, która się wtedy pojawia, że sama ta zmiana stylu życia automatycznie nie działa i dlatego mamy tę ogromną pandemię czy epidemię choroby otyłościowej, nadwagi, zaburzeń metabolicznych już u dzieci czy osób młodych, dorosłych, które wchodzą w tą swoją dorosłość. I teraz mamy zupełnie inny punkt ciężkości, że nagle nie musimy, nie tylko powinniśmy się zajmować, tak jak na przykład mamy skalę ryzyka sercowo-naczyniowego od 40 roku życia. To było jeszcze troszkę historyczne. Amerykanie swoją skalę przesunęli poniżej 40, to jest od 30 roku życia i my musimy w Europie, znaczy nie musimy, już to właściwie robimy, zrobić wszystko, żeby móc oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe u 18-latka i więcej. Żebyśmy wiedzieli, co postępować z taką osobą, która na przykład ma stan przedcukrzycowy, która ma chorobę otyłościową, a wtedy towarzyszy temu zawsze aterogenna dyslipidemia, czyli takie zaburzenia lipidowe, zaburzenia tego cholesterolu, nie tylko związane z cholesterolem LDL, który jest tą frakcją promiażdżycową, ale z tak zwanymi lipoproteinami bogatymi w triglicerydy, które dodatkowo to ryzyko jeszcze nam amplifikują, zwiększają. Więc rzeczywiście mamy ogromny problem, z którym się obecnie musimy zmierzyć. A z drugiej strony, tak naprawdę w roku 2026 mamy coś kompletnie innego, co jest taką pozytywną informacją, że jeżeli sobie z tym już nie poradzimy, z tą dietą, bo niestety tylko 20%, szczególnie młodych ludzi jest adherentnych do diety, czyli stosuje się do tych zaleceń dietetyka, niestety też tylko 8% ma codzienną aktywność fizyczną, chociaż deklaruje regularną, a regularna może być raz w tygodniu, może to być weekendowa, ale to i tak jest bardzo dobrze, chcę to podkreślić, deklaruje 30-40%. Z badania Moje Zdrowie wyszło, że 18% pacjentów, znaczy osób, które wypełniły ankietę Moje Zdrowie i też tą dziesiątkę dla serca w IKP ma mniej niż 5000 kroków dziennie, czy to jest tak zwany siedzący tryb życia, który zwiększa ryzyko przedwczesnego zawału o 87%. Więc mamy naprawdę co robić i tutaj cholesterol i ta inwestycja w swoje zdrowie lipidowe, ja to tak nazwę może przekornie trochę, może tak, żeby lepiej to przedstawić, jest krytyczna, bo jeżeli będziemy mieli prawidłowy cholesterol, to blaszka miażdżycowa na pewno będzie miała znacznie trudniej, żeby się budować, bo cholesterol wchodzi w ten skład tego rdzenia lipidowego blaszki miażdżycowej. Skoro nie będzie budulca, to wiadomo, że w tym momencie będziemy skuteczni, żeby temu skutecznie właściwie przeciwdziałać.
1: Panie profesorze, proponuję teraz, byśmy wszyscy, także nasi słuchacze, wsłuchali się w informacje TOK FM, a my wrócimy do naszej rozmowy. Dziś bardzo istotna sprawa, która powinna poruszyć absolutnie wszystkich. Rozmawiamy o tym, czym jest cholesterol, w jaki sposób go badać. Do tego dopiero przejdziemy, ale także o kampanii Cholesterol Poznaj Swoje Liczby będziemy mówić także po informacjach z profesorem Maciejem Banachem. Proszę, byście Państwo pozostali z nami.
2: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
3: Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby...

0: samo ważny i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
3: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
2: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
3: Pogadajmy o tym.
2: Czas rodziców, sobota po 13.
3: Ula Malko.
2: Krzysztof Chorwat.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent i szef MON w dniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej podziękowali żołnierzom za ich służbę. Karol Nawrocki złożył terytorialsom wyrazy uznania, dziękował za ich gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. Jesteście tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo państwa i gdzie potrzebują was Polacy, podkreślił z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o przejęciu w cieśninie Ormus amerykańskiego podwodnego drona. Według Teheranu maszyna prowadziła działania szpiegowskie. Iran utrzymuje blokadę cieśniny Ormus od wybuchu konfliktu. Z kolei Stany Zjednoczone wprowadziły kontrblokadę irańskich portów. Do Stanów Zjednoczonych dotarły dwie pandy wielkie z Chin, podały media państwowe w Pekinie. To dyplomatyczny prezent po szczycie przywódców obu państw. Decyzja o przekazaniu pand zapadła już wcześniej, jednak informacje o ich wylocie ogłoszono w czwartek podczas wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Chiny wypożyczają zwierzęta w ramach programu tzw. dyplomacji pand. Ma on na celu zacieśnienie relacji z zagranicą.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Kłaniam się po informacjach TOK FM, Przemysław Iwańczyk. To jest Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie. Z profesorem Maciejem Banachem dziś mamy przyjemność rozmawiać. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, witam ponownie, panie redaktorze, witam państwa.
8: Jest pan prezesem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, przewodniczącym Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych. Poświęca pan w niedzielę swój czas, ale też i myślę, że misja i pańska, i nasza jest tutaj jasna, a to w związku z kampanią Cholesterol Poznaj swoje liczby, bo już jutro rusza ogólnopolska kampania z tym związana. To wszystko zbiega się ze Światowym Dniem Serca, a także Europejskim Tygodniem Badań Przesiewowych. Panie profesorze, nie wiem, czy pan się zgodzi i nasi słuchacze także. My jesteśmy mentalnie uwarunkowani w ten sposób, nie wiem, czy to takie dziedzictwo kulturowe, historyczne determinuje takie stany naszego ducha, że lubimy rywalizację. Niestety wkrada się w tę rywalizację naszą także zazdrość, momentami nawet zawiść, ale uważam, że jeśli ludzie czynią z rywalizacji coś, co może dobrze wpłynąć na ich życie, a ogólnie pojęte dobrostan, to dla dlaczego nie? Panie profesorze, nie ustalaliśmy tego w żadnym scenariuszu. Jesteśmy równolatkami. Powiedział pan, zdradził pan, że jest pan dziadkiem. Ja też jestem dziadkiem, wobec czego inwestujemy także w przyszłe pokolenia, żeby cieszyli się nami jak najdłużej. Panie profesorze, to co robimy, małą licytację na markery cholesterolowe?
9: Pewnie, oczywiście. Jasne, mówię, bardzo chętnie.
8: Bo należymy do tej samej grupy znakomitego rocznika 77. Cholesterol całkowity, jak u pana?
9: 178.
8: 140 u mnie. To dobrze, że mam niżej, czy źle?
9: Zdecydowanie tak, jak najbardziej tak. Troszkę jest to uwarunkowane genetycznie, troszkę jest to wynika z diety, ale tutaj tak naprawdę 140 mg na decylitr cholesterolu jest to jak najbardziej dobra liczba.
8: Rekomendowane przedziały to 115-190 w zależności od laboratorium.
9: Tak, dokładnie tak. Poniżej 190, jeżeli zapamiętamy sobie, to jest ta wartość, którą powinniśmy mieć, chociaż zaraz pewnie będzie okazja, też powiem, że ten cholesterol całkowity właściwie obecnie służy nam tylko do wyliczenia tak zwanego nie HDL cholesterolu, a ma on mniejsze znaczenie z punktu widzenia takiego leczniczego, predyktywnego, monitorującego, ale to za chwilę, tak?
8: Dobrze, to powiedzmy wobec tego, czym jest najpierw cholesterol HDL, jak ten akronim rozszyfrować?
9: HDL to jest High Density Lipoprotein, czyli poproteiny wysokiej gęstości. I teraz tak, to jest niezwykle ważne, bo ja powiedziałem nie HDL, czyli to jest cholesterol całkowity, odjąć ten HDL i wtedy powstaje nam nie HDL. I nie HDL cholesterol, dlaczego jest dla nas ważny i dlaczego jest równorzędnym i równie ważnym czynnikiem ryzyka miażdżycy jak LDL cholesterol? Dlatego, że on ocenia masę wszystkich cząsteczek promiażdżycowych. Czyli nie tylko LDL cholesterol, ale te, które również zawierają tak zwaną apolipoproteinę B i są tak zwanymi lipoproteinami bogatymi w triglicerydy, o czym wspomniałem. Wiem, że to wszystko jest bardzo skomplikowane dla osoby, która się na tym nie zna, ale proszę mi zaufać, jeżeli LDL i nie HDL będzie prawidłowy, to w tym momencie mamy naprawdę bardzo realną szansę, żeby nie było postępu procesu miażdżycy u nas.
8: Panie profesorze, nie dlatego, że mam ekshibicjonistyczne zapędy i dlatego opowiadam i nakłoniłem do tego pana o swoich prywatnych wynikach, ale dlatego, że łatwiej będzie być może nam zrozumieć w ogóle całą istotę badania tych markerów. Dobrze, nie HDL przy tej wartości ogólnej całkowitego 140, u mnie stówka, u pana?
9: U mnie 106, więc jesteśmy bardzo blisko, bo HDL cholesterol u mnie jest po prostu pewnie troszkę wyższy, bo tak jak powiedziałem, jest to cholesterol całkowity, odjąć HDL cholesterol. Więc tutaj jesteśmy w tym przedziale. Proszę pamiętać, że ja jestem w grupie umiarkowanego ryzyka. Zakładam, że pan redaktor również, biorąc pod uwagę też cholesterol całkowity, ale nie znamy się, ale tak zakładam. Więc dla nas tak naprawdę wartość cholesterolu LDL powinna być poniżej 100 i poniżej 130 nie HDL cholesterol, ta wartość docelowa dla umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego.
8: Dobrze, to jeśli LDL u mnie jest 72, to te wyniki korelują ze sobą z dobrą, taką optymistyczną predykcją. Jeszcze powiem panu, że cholesterol HDL u mnie jest poniżej normy, bo powinien być powyżej 40, ja mam 39.
9: No właśnie, to jest, znaczy ja powiem jedną rzecz od razu. Proszę zapomnieć o HDL cholesterolu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że HDL cholesterol jest bardzo skomplikowaną cząsteczką i tak naprawdę nie do końca oddaje cokolwiek z punktu widzenia tego zdrowia opartego na tej predykcji miażdżycy, monitorowaniu stężenia cholesterolu i tak dalej. Powiem to jednym zdaniem, bo pewnie audycja tego typu musiałaby być bardzo naukowa i trwać pewnie kilka godzin. HDL cholesterol, który często był uznawany za dobry, i tak ja byłem uczony na studiach, niestety jest bardzo czułą cząsteczką na wszystko, co się dzieje w naszym organizmie. I w tym momencie wystarczy, że mamy siedzący tryb życia, że mamy nadwagę, otyłość, że palimy papierosy, że mamy stan przedcukrzycowy, to pojawia się w naszym organizmie zapalenie, pojawia się stres oksydacyjny, taki proces, który się nazywa glikacją. I ten HDL cholesterol dobry robi się w większości dysfunkcjonalny, czyli po prostu nie działa dobrze, żeby to dobrze określić. Skoro nie działa dobrze, to niestety również działa źle i ten dysfunkcjonalny HDL również jest proaterogenny. Dlatego w najnowszych wytycznych, które pojawią się 26 października, to jest oficjalna premiera wytycznych Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i 14 innych towarzystw naukowych w Polsce, my tak naprawdę mówimy wprost, HDL nie musi być częścią profilu lipidowego, który otrzymuje pacjent. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że pan redaktor pewnie też to czuje, że często mamy takich pacjentów, które przychodzą i mówią tak, w pana przypadku nie byłoby to zasadne ze względu na niskie stężenie. Panie doktorze, mój LDL cholesterol jest podwyższony, ale proszę się nie martwić, bo jednocześnie mam wysoki HDL, czyli to podwyższenie LDL cholesterolu jest odpowiednio zniwelowane, czyli właściwie pacjent przychodzi i mówi diagnozę swoją i właściwie lekarz może tylko rozłożyć ręce i powiedzieć ok. Natomiast to nie jest prawda, powtarzam. HDL w żaden sposób tego ryzyka nie niweluje. Skupiamy się na LDL cholesterolu i nie HDL cholesterolu. Chciałbym, żeby to też bardzo mocno wybrzmiało. Mam nadzieję, że byłem jak najbardziej prosty, jak to jest tylko możliwe w tym przekazie.
8: Tak, a czy inne, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej biochemii, na którą decydujemy się przy okazji badań diagnostycznych, też podawana jest wartość triglicerydów. I czy one mają znaczenie w naszym profilu cholesterolowym?
9: Zdecydowanie tak. Ja powiedziałem, bo triglicerydy w całości nazywają się jako tak zwane lipoproteiny bogate w triglicerydy. To jest taka nazwa, taka pełniejsza. I rzeczywiście mamy mnóstwo badań, w przeciwieństwie do HDL cholesterol właśnie, które nam wskazują na to, że podwyższone trygliserydy, a obecnie rekomendowaną taką wartością, która jest, do której dążymy, jest poniżej 100, a każda powyżej 100 już jest podwyższona, powyżej 150 właściwie wymaga jakiejś naszej interwencji. Na początku może to być interwencja, zmiana stylu życia, bo trygliserydy genialnie reagują na dietę i na wysiłek fizyczny, to rzeczywiście jest to coś, co wiąże się z tak zwanym resztkowym, rezydualnym ryzykiem sercowo-naczyniowym. To znaczy, innymi słowy, jak mamy nawet prawidłowy LDL cholesterol, ale podwyższone triglicerydy, to nasze ryzyko wciąż jest podwyższone. Czyli powinniśmy jak najbardziej dążyć do tego, żeby te wartości były prawidłowe. I chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniu pana redaktora, u mnie triglicerydy wynoszą 88 w ostatnim badaniu.
8: Panie profesorze, to niestety, po pierwsze zdziwiłem się trochę i to będzie moje kolejne pytanie, jak często zmieniają się te rekomendacje co do optymalnych wartości, bo u mnie są na poziomie 140, ale
9: I tak jest dobra wartość, panie redaktorze, bo tak jak powiedziałem, czas na tą interwencję mamy powyżej 150, tak?
8: Więc no tutaj, tak, u mnie ta granica jest podana na 150, czyli trzeba uważać.
9: Znaczy inaczej, panie redaktorze, to znaczy, że tak naprawdę jest pewne pole do interwencji niefarmakologicznej, bo też chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo często jest to takim elementem dezinformacji, że przychodzi pacjent do lekarza, ma jakieś zaburzenia lipidowe, czy podwyższone LDL, nie HDL, czy triglicerydy i jedyne, co robi lekarz, to chce włączyć leczenie. To nie jest prawda. My również w naszych rekomendacjach bardzo mocno podkreślamy, że jeżeli mamy osobę, która ma niskie do umiarkowanego ryzyka, czyli na przykład tak jak my z panem redaktorem, to my naprawdę robimy wszystko, żeby w ciągu 6 miesięcy, bo taki okres sobie dajemy do maksymalny 6 miesięcy, zmieniając styl życia, edukując tego pacjenta, co należy zrobić, żeby właśnie tym stylem życia, czyli właściwą dietą, czyli regularnym wysiłkiem fizycznym, unikaniem używek, a jeżeli dieta i wysiłek to spadkiem masy ciała, spróbować ten LDL, triglicerydy i wszystkie inne wskaźniki profilu lipidowego obniżyć i rzeczywiście to jest możliwe, bo na przykład jeżeli mówimy o LDL-u, to dieta sama w sobie średnio może do 17% obniżyć, ale średnio, bo dla jednego pacjenta są super responderzy na zmianę w diecie, mogą to być 30% nawet, ale tak jak powtarzam, dla populacji, jak patrzymy na krzywą Gaussa, jest to około średnio 17%. Wysiłek fizyczny sam w sobie LDL-u nie obniża, to jest około 6-10%, ale jeżeli wysiłek fizyczny idzie w parze z utratą masy ciała, która, jak pan redaktor dobrze wie, wcale nie jest taka oczywista od razu, jak wysiłek fizyczny wdrożymy, tak naprawdę, bo to też jest często pytanie, które się pojawia, no panie doktorze, no jeżeli ja będę miał ten wysiłek przez miesiąc, to oznacza, że chyba, że już wystarczy i powinienem mieć takie określone efekty. Tutaj rzeczywiście musimy to mieć sobie wdrożyć jako pewien formę nawyku, tak jak myjemy zęby, tak jak, nie wiem, jemy obiady, tak powinniśmy mieć nawyk aktywności fizycznej.
8: Co więcej, przepraszam, najpierw przy podjęciu aktywności fizycznej po długim okresie nic nie robienia, to ta waga to może wzrosnąć nawet poprzez rozrost mięśni.
9: Tak, oczywiście, tu zdecydowanie tak naprawdę, tak jak pan redaktor mówi, i to też jest ten element edukacji, o którym powinniśmy powiedzieć, żeby to nie zdemotywowało naszego pacjenta, ale z drugiej strony, nawet jeżeli ta waga wzrośnie ze względu właśnie na ten element związany z tym, że wzrośnie ta masa mięśni, tutaj też zachęcam państwa, żeby nie oceniać tego tylko przez pryzmat masy ciała, BMI-u, ale również, że jeżeli jest to możliwość, a wiele gabinetów, wiele poradni tak naprawdę do których państwo chodzą, mają możliwość spojrzenia z punktu widzenia właśnie masy kostnej, masy tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i tak dalej. Wtedy to jest bardzo dokładny wynik, taki metaboliczny rzeczywiście i można monitorować ten wynik na przykład za pół roku kolejny i tak dalej. Więc myślę, że to jest niezwykle ważne, bo wtedy te wyniki, nawet jeżeli masa mięśniowa wzrośnie, mogą się już poprawić. Czyli pierwszy element, który my zaobserwujemy, będzie w wynikach biochemicznych, a dopiero później, znacznie później czasami w masie ciała. U niektórych osób na przykład ta masa może nie spaść nigdy, albo w niewielkim stopniu się wahać, ale będzie się utrzymywała. To też jest ten argument niezwykle istotny, bo na przykład w tym wieku, który my reprezentujemy, panie redaktorze, no ten duże spadki masy ciała w wyniku wysiłku fizycznego, to ten wysiłek musiałby być indywidualnie intensywny bardzo albo ekstremalny często, tak?
8: Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz. Pan powiedział o stanach zapalnych, które towarzyszą odchyleniom, jeśli chodzi o profil związany z cholesterolem. Czy powinniśmy brać pod uwagę odczyn biernackiego, czy też to CRP, czyli to białko wysokiej reaktywności, chyba tak to się nazywa, prawda?
9: I nie, oczywiście OB w ogóle nie ma znaczenia w tym kontekście. Po prostu pomijmy o tym, OB ma znaczenie i to takie bardzo nisko predyktywne w kontekście wielu bardzo poważnych chorób, tak naprawdę, kiedy ta choroba już jest zaawansowana, ciężkie choroby zapalne, reumatoidalne na przykład, w przebiegu niektórych chorób reumatoidalnych, tkanki łącznej czy też nowotworowe. W związku z tym na to, broń Boże, nie patrzymy. Natomiast CRP, czy ma znaczenie? To jest bardzo długa rozmowa, ale od razu powiem, że zapalenie ma zawsze znaczenie. My jako lekarze, na przykład i kardiolodzy, patrzymy na ten wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego, bo HSCRP, czyli białko C-reaktywne wysokoczułe, tak to się nazywa, rzeczywiście jest niezależnym, tak zwanym modyfikatorem ryzyka sercowo-naczyniowego. I w tym momencie, jeżeli jest powyżej 2 mg na litr, my powinniśmy zawsze starać się coś zrobić, żeby to ryzyko dodatkowe, bo to jest mniej więcej, jak opowiedziałem panu redaktorowi i państwu, z triglicerydami. Jeżeli na przykład LDL jest prawidłowy, triglicerydy są prawidłowe, a ten HSCRP będzie podwyższone, to to ryzyko gdzieś tam jest podwyższone. Pomimo tego, że na przykład, z ciekawości powiem państwu, że najnowsze wyniki badań, które tam z takim nowym lekiem przeciwciałem monoklonalnym, które się właśnie pojawiły, jeśli chodzi o ich informacje na temat realizacji tak zwanego punktu końcowego, nie wyszły. Czyli ten lek, obniżając HSCRP, nie wpłynął na redukcję incydentów sercowo-naczyniowych, ale nie chcę to tylko z ciekawości mówię, nie chcę tego w żaden sposób tutaj tego przekazu komplikować. No i teraz jest kolejna rzecz, bo ktoś może zadać pytanie, co możemy zrobić. No ja już mówię, mamy diety, które genialnie wpływają na zmniejszenie tego elementu prozapalnego. Wysiłek fizyczny jest naprawdę genialnym narzędziem do tego, żeby HSCRP i zapalenie i stres oksydacyjny nam zmniejszać. No i jeżeli to nie zadziała, mamy niektóre elementy diety, czy też nawet leki, które to są kwasy omega-3 wielonienasycone, które tak naprawdę również nawet o 40% nam zmniejszają ten wskaźnik. No i niektóre leki, jeżeli są już do tego wskazania, więc nawet jeżeli ten element zauważymy, i dziękuję, że pan redaktor zadał to pytanie, to my jako lekarze, jako osoby, do których pacjent przyjdzie z takim wynikiem, rzeczywiście wiemy, co zrobić, żeby go obniżyć i jednocześnie zmniejszyć ryzyko zapalenia, czyli uszkodzenia śródbłąka, który może być tym pierwszym elementem, który spowoduje później budowanie blaszki miażdżycowej, w tym miejscu uszkodzenia tego śródbłąka, tak, w wyniku zapalenia.
8: Bardzo dziękuję za tę część, drugą część naszej rozmowy. Profesor Maciej Banach pozostaje z nami. Dzięki pańskiej uprzejmości dziś o cholesterolu możemy dowiedzieć się wszystkiego absolutnie, a to w związku z rozpoczynającą się jutro kampanią Cholesterol Poznaj Swoje Liczby. Panie profesorze, szanowni państwo, wracamy po informacjach TOK FM.
10: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
11: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
10: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
14: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
13: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
12: Autopromocja.
5: Reklama.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu, czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 14.40, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Według funkcjonariuszy nie ma poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić budynek biurowy, do którego przylega płonący obiekt. W zachodniej Anglii, w pobliżu bazy RAF-u, antyterroryści prowadzą dochodzenie w sprawie, jak to określiły brytyjskie służby, poważnego incydentu. Zatrzymanych zostało kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Z brytyjskiej bazy korzystają także siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Papież Leon XIV w Lourdes we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie oraz o pokój między narodami. W odprawionej przez papieża mszy uczestniczyło 150 tysięcy wiernych z całego świata. Najbliższe dni mają być ciepłe i słoneczne. Według synoptyków jutro termometry pokażą nawet 23 stopnie. IMGW ostrzega jednak przed mgłami. Na wschodzie i południu nad ranem widoczność może spaść do 200 metrów.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Profesor Maciej Banach jest dziś z nami, profesor polskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Dzień dobry, panie profesorze, ponownie.
12: Witam ponownie, panie redaktorze, witam państwa.
11: To już uzewnętrzniliśmy się do cna przed naszymi słuchaczami, opowiadając o swoich wynikach, ale to w służbie propagowania zdrowego stylu życia.
12: Ale panie redaktorze, jest to, tylko przepraszam, że przerwę, to jest bardzo ważne, bo naprawdę nierzadko pacjent, który słyszy od lekarza w kontekście na przykład cholesterolu i kampanii, musi pan obniżyć ten cholesterol LDL i tak dalej, zadbać, to ma taki naturalny nawyk i uważam, że uzasadniony, i nawet zachęcam państwa do tego, żeby powiedzieć, no dobrze, panie doktorze, no to w takim razie jaki jest pana ten LDL cholesterol, skoro pan tak nas namawia? I my tutaj jako lekarze musimy być wiarygodni do tego, że to, do czego namawiamy, na przykład tak samo do diety i wysiłku fizycznego, sami skutecznie potrafimy realizować, więc bardzo dziękuję za tą rywalizację taką troszkę pół żartem, pół serio, ale niezwykle istotną z punktu widzenia tej wiarygodności, o której mówię.
11: Panie profesorze, więcej. Ja zachęcam. Oczywiście żyjemy w kraju stereotypów i na ogół to mężczyźni lubią, nie wiem, przy takim towarzyskim stole porywalizować. Niektórzy licytują się na zegarki, na samochody. O właśnie, przychodzi kryzys wieku średniego, wie pan jak to jest. To proponuję, byście panowie, ale panie także, usiedli przy takim stole, wyciągnęli niczym karty na stół swoje wyniki badań, no i bądźcie dla siebie wzajemną inspiracją. Oczywiście biorąc pod uwagę cechy osobnicze, bo to też jest, panie profesorze, bardzo istotne, ja dodam więcej, albo zapytam o więcej. Czy Istnieją jakieś czynniki determinujące te wyniki badań każdego z nas poza tym obciążeniem genetycznym, poza stylem życia. Nie wiem, warunki środowiskowe. I znowu kolejna nasza wspólna cecha, obaj jesteśmy z Łodzi. Czy, nie wiem, zanieczyszczenie powietrza ma na to wpływ jakikolwiek, czy dostępność słońca i tak dalej, i tak dalej. No próbuję znaleźć jakieś okoliczności, które albo sprzyjają dobrym wynikom, albo wręcz przeciwnie, no, determinują je w tą złą stronę.
12: To jest też bardzo ważne pytanie, bo nie udało nam się powiedzieć, ale to tylko szybciutko powiem, że takim czynnikiem, który nawet bez względu na to, jak bardzo będziemy aktywni i bardzo będziemy mieli dobrą dietę, może determinować te wysokie wyniki, to są właśnie choroby uwarunkowane genetycznie. O tym trzeba powiedzieć. Jest to rodzinna hipercholesterolemia, która jest chorobą autosomalnie dominującą. Nie jest chorobą rzadką, jeżeli mówimy o postaci heterozygotycznej, bo występuje u 1 na 250, 1 na 300 osób, ale to jest właśnie coś, że jeżeli mamy cholesterol LDL, to też jest bardzo ważne, powyżej 190, to pójdźmy do lekarza i zawsze zapytajmy się, czy to u mnie jest szansa na to, że mogę mieć rodzinę hipercholesterolemię, szczególnie jeżeli w rodzinie również są wysokie wartości, jeżeli w rodzinie, czyli mówimy o rodzicach i dziadkach, czyli w tej linii, był tak zwany przedwczesny incydent sercowo-naczyniowy, udar, zawał przed 55 rokiem życia. To właściwie są te dwa komponenty, które dają nam natychmiast możliwość, pół żartem, pół serio, bardziej pół serio, rozpoznania tak zwanego opartego na objawach, chciałem powiedzieć fenotypowego, ale mało by kto to zrozumiał, rodziny hiperholesterolemii. Tak samo jest z hipertriglicerydemią, czyli z wysokimi wartościami triglicerydów, ale tutaj mówimy o wartościach powyżej 500, a szczególnie powyżej 1000 i wtedy może być postać genetycznie uwarunkowana tak zwanej rodzinnej chylomikronemii. Ale to króciutko, żebyśmy też pamiętali. No i teraz odpowiadając bezpośrednio panu redaktorowi. Nie bezpośrednio, bo jeżeli mówimy o strefie klimatycznej, bo ja urodziłem się w Płocku, ale rzeczywiście jestem łodzianinem, bo więcej swojego życia już spędziłem w Łodzi, to porównując poszczególne strefy klimatyczne, poszczególne miejsca życia, jedyną determinantą jest to, że na przykład jakbyśmy żyli, nie wiem, w Nowym Jorku czy w jakimś innym mieście, które jest zanieczyszczone, to będzie rzadsza dla nas chęć wyjścia na zewnątrz i pobiegania, pospacerowania, bo po prostu będziemy się tym zanieczyszczeniem dusili, nie będzie nam to sprawiało przyjemności. Znacznie lepiej to na przykład, jeżeli mieszkamy, nie wiem, gdzieś blisko lasu i jest możliwość rzeczywiście, żeby to było tak zwane świeże powietrze. Więc to jest ta determinanta niebezpośrednia, to znaczy taka, która powoduje, że ograniczamy ten wysiłek fizyczny ze względu na miejsce zamieszkania tylko dlatego, że to powietrze jest mniej lub bardziej zanieczyszczone, albo na przykład żyjemy w kraju, takim na przykład pół żartem, pół serio, Londyn, który w części znacznie są tam dni deszczowe, chociaż to się zmienia, jak pan redaktor doskonale wie, w ostatnich latach niż to jest w Polsce, albo jeszcze bardziej na południe. I w tym momencie, no, jak są pory deszczowe, to też rzadziej uprawiamy jakiś regularny wysiłek fizyczny, bo niewielu z nas wtedy na przykład pójdzie na siłownię, czy też w miejsce, gdzie będzie mogła sobie, nie wiem, na rowerze stacjonarnym pojeździć, czy też pobiegać na bieżni. To jest ten jeden element. Ale na przykład są też takie elementy, na które warto zwrócić uwagę, ale to nie zmienia naszego postępowania, nie powoduje, że wtedy mamy większe ryzyko albo mniejsze, że na przykład pory roku wpływają na to, że jeżeli mamy porę roku, która jest jesienią i zimą, co wynika troszkę z innej diety, którą wtedy stosujemy, bo potrzebujemy więcej energii, troszkę z tego, że właśnie mniej się ruszamy, to te wahania z cholesterolu mogą być nawet do 20%, ale powtarzam, to są zupełnie fizjologiczne i w żaden sposób nie wpływają na nasze postępowanie. Wtedy tylko my jako osoby, które edukują na ten temat, możemy powiedzieć, nie zmieniajmy swoich nawyków regularnego wysiłku fizycznego, nawet jeżeli pada deszcz, nawet jeżeli są mrozy, tylko rzeczywiście spróbujmy mieć ten regularny wysiłek fizyczny. Ja zawsze też mówię z takiej autopsji, że ja, ponieważ bardzo dużo pracuję, robię ponad 50 tysięcy kilometrów samochodem rocznie, czyli naprawdę sporo pewnie, bo te moje obowiązki powodują, że muszę się bardzo często przemieszczać, to jednak mam taki nawyk, który sobie wyłożyłem, jestem nocną osobą, pewnie nie każdy ma, można to robić zawsze rano, że mam między 23 a północą tę jedną godzinę na chodzenie, na bieganie, na jakiś rodzaj wysiłku takiego, który rozciąga i tak dalej, bo to sobie włożyłem jako nawyk. To znaczy ja później jeszcze pewnie około półtorej godziny, dwie godziny pracuję, ale to są zupełnie inne endorfiny, jak to my wolimy, bo każdy z nas słabosz endorfiny, czyli inna taka motywacja do tego, żeby lepiej też spać, żeby też... a lepiej później sobie jeszcze chwilkę posiedzieć i popracować, a przede wszystkim zrealizować tę część tego nawyku. Ja dlatego nie przez przypadek powiedziałem, że ja to porównuję do mycia zębów, bo dla mnie obecnie regularny, codzienny wysiłek fizyczny jest jak mycie zębów. Ja sobie nie wyobrażam, żebym nie założył słuchawek do uszu i sobie po prostu tę godzinkę miał dla siebie po tym całym często niełatwym dniu. To też była taka sytuacja, którą też chcę Państwu powiedzieć, że często wracałem zmęczony z pracy i miałem dwie możliwości. Albo zrobić sobie drzemkę, albo jeżeli była takie możliwości, po prostu ubrać się i pójść, pobiegać, albo pochodzić, albo, nie wiem, pojeździć na rowerze, bo proszę też pamiętać, że co jest niezwykle ważne, że nie narzucajmy swoim pacjentom, ja to zawsze mówię lekarzom, tego, jaki rodzaj tego wysiłku ma być, bo ktoś nie może nie lubić biegać, moja żona nie znosi biegać, tak, ale uwielbia chodzić, tak, to wtedy powiedzmy okej, to w takim razie miejmy ten regularny wysiłek pod postacią chodzenia, zmieniajmy tylko tempo, żeby angażować ten układ sercowo-naczyniowy, albo jeżeli ktoś lubi jeździć na rowerze, proszę bardzo, jeżeli ktoś lubi tańczyć, Boże, no super, wspaniale, tak naprawdę taniec tak jest naprawdę niesamowitą formą wysiłku fizycznego i tak dalej, bo o tym można
11: było... Panie profesorze, ale jedna rzecz, bo chciałbym, żebyśmy tutaj poczynili takie zastrzeżenie. Wie pan, mamy skłonność do przesady naturalną, ona jest cechą człowieka w ogóle. I teraz tak, wsłuchując się w pański głos, wielu sobie pomyśli, aha, no to ja powinienem teraz zacząć się ruszać. I z takiego stanu nic nie robienia rzucają się ludzie, być może nawet, nie wiem, na 10-kilometrowy trucht. Proszę powiedzieć, czy przy wysiłku fizycznym, nawet nie ekstremalnym, ale w tych wyższych wartościach, jeśli chodzi o tętno na przykład, przy nic nie robieniu wcześniej, ale przy obciążeniu związanym z cholesterolem może dojść do wypadku, do tragicznego splotu zdarzeń, nie wiem, niestabilna blaszka miażdżycowa pęka na przykład i powoduje zawał serca, tak? Lub udar. Wie pan, bo tutaj też chciałbym, żebyśmy precyzyjnie uwrażliwili naszych słuchaczy,
12: jasne,
11: nie rzucać się z motyką na słońce, skoro porzekadła są mądrością narodu.
12: To jest niezwykle ważne, co pan redaktor powiedział. My się też tego nauczyliśmy, bo kiedyś było tak trochę, jeżeli tak jest jeszcze, jeżeli państwo od swoich lekarzy to usłyszą, to proszę im jednak na to zwrócić uwagę, że to nie jest najlepszy motywujący element, bo przychodził na przykład pacjent, który widać było, że nie rusza się od dawna, że może mieć albo ma chorobę otyłościową, zaburzenia metaboliczne i sam mówi, że no, ze względu na pracę po prostu nie miał takich możliwości albo nie był odpowiednio zmotywowany i nagle kiedyś było tak, dobrze, proszę sobie zrobić 10 tysięcy kroków, bo taka była jakiś tam przekaz, który był, bo pacjenci bardzo mają trudny element, nawet jeżeli noszą jakieś smartwatche, mają komórki, żeby określić, co to jest też 75 do 150 minut intensywnego, albo 150 minut do 300 minut tygodniowo umiarkowanego wysiłku. No, pan redaktor się pewnie domyśla, że niewiele osób jest w stanie to właściwie zdefiniować. Oni później siadają przed komputerem, nie zawsze to, co widzą w tym, w różnych czatach GPT albo w innych narzędziach jest prawdziwe. Zresztą nawet powiem inaczej, w większości są to informacje, które obarczone są dużym ryzykiem błędu. I dlatego my też się nauczyliśmy z tego, co pan redaktor powiedział, stopniowo dostosować ten wysiłek do możliwości w danym momencie tej osoby, która do nas przychodzi. Więc jeżeli widzimy, że osoba miała siedzący tryb życia, to stopniowo zachęcamy, żeby od tych 4-5 tysięcy kroków zaczęła, bo na to mieliśmy ogromną metaanalizę, którą zrobiliśmy w 2023 roku i powiedzieliśmy, od tej wartości, jeżeli mamy ją codziennie, pojawiają się już korzyści zdrowotne. I jeżeli teraz mówimy temu pacjentowi, raz, jeżeli po 2 tygodniach dodasz do tego 500 tysięcy kroków dziennie, czy po miesiącu, to indywidualnie bardzo, to już się przekłada na kolejne 7-15% tej korzyści dla zdrowia, dla serca, jeśli chodzi o redukcję ryzyka zgonu, czyli wydłużamy sobie życie. I tak właśnie mamy teraz podejście, bo oczywiście jest tak, że ekstremalny indywidualnie, bo dla tej osoby, o której mówię, przebiegnięcie 5 kilometrów byłoby ekstremalnym wysiłkiem fizycznym, ale już po roku takich regularnego wysiłku, regularnej aktywności, czy po 1,5 roku, bo to też bardzo indywidualne podejście, już 5 kilometrów nie będzie intensywnym, czy ekstremalnie intensywnym intensywnym wysiłkiem fizycznym, tylko będzie już znacznie ta osoba bardziej dostosowana, więc na pewno trzeba to robić na pewno stopniowo. I dlatego ja w polskiej wytycznej po raz pierwszy wprowadziliśmy na świecie kroki jako dodatek do tych minut, bo w tym momencie te kroki łatwo mierzyć, łatwo też monitorować te swoje postępy, stopniowe postępy i rzeczywiście nie rzucajmy się na duże wysiłki, bo po pierwsze może dojść do bardzo wysokiego tętna, bardzo wysokie tętno raz, z jednej strony, jeżeli organizm i serce jest niedostosowane, to są różne zaburzenia rytmu, jeżeli zaburzenia rytmu, wysokie tętno, wysokie ciśnienie, jeżeli jest blaszka miażdżycowa, która może się rzeczywiście oderwać, jeżeli jest niestabilna, nie jest tak zwana uwapniona, to w tym momencie może dojść do jakiegoś incydentu, ale to rzadkie sytuacje na szczęście, szczególnie u młodych osób, natomiast rzeczywiście trzeba wziąć to pod uwagę, ale bardziej, że narażamy sobie nasze stawy i mięśnie na kontuzję po prostu. I teraz, jeżeli nagle nawet będziemy zmotywowani, bo lekarz będzie odpowiednio przekonywujący do tego, no to w tym momencie, jeżeli nagle, nie mając żadnego wysiłku, zaczniemy biegać 5 kilometrów i uszkodzimy sobie łąkotkę przyśrodkową, czy jakokolwiek, czy zerwiemy sobie jakiś mięśnie, czy przyczep mięśnia, to w tym momencie jesteśmy wyłączeni miesiąc, dwa miesiące i właściwie później powrót będzie jeszcze trudniejszy, biorąc pod uwagę tę motywację. Więc wszystko, co robimy, róbmy z głową, stopniowo, tak, żeby nam to sprawiało przyjemność. Czyli jeżeli na początku przyjemnością dla nas to jest to, że przejdziemy się kilometr, super. Jeżeli później po na przykład miesiącu będą to 2 albo 3 kilometry, z tego 1 kilometr będzie troszkę szybszym tempem, ekstra. Dlatego, że ta kadencja, my to nazywamy kadencją, czy też tempem, jak wolicie Państwo, bo tempo chyba lepiej zrozumieć, czyli liczba kroków, kadencja to jest liczba kroków w określonym przedziale czasu 30 sekund czy minuty i w tym momencie, jak ich jest więcej, to automatycznie po prostu szybciej chodzimy. Czyli jeżeli te tempo zmieniamy również, to bardziej też angażujemy układ sercowo-naczyniowy i też powodujemy, że ten organizm się szybciej dostosowuje. Ale powtarzam, wszystko z głową, bardzo indywidualnie do osoby, która siedzi naprzeciwko nas.
11: Bardzo panu dziękuję. Profesor Maciej Banach dziś był naszym gościem, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, przewodniczący Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych. Uwrażliwiał nas na nasz cholesterol, a to w związku z kampanią Poznaj swoje liczby dotyczące cholesterolu, ale także inne liczby też mogą państwo poznawać. Już jutro rusza ogólnopolska kampania edukacyjna w tej kwestii. Zbiega się ona ze Światowym Dniem Serca i Europejskim Tygodniem Badań Przesiewowych. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Jakie ma pan plany po godzinie 15 dzisiaj?
12: Jeszcze raz, panie redaktorze, przepraszam.
11: Jakie ma pan plany dzisiaj po godzinie 15?
12: No zdecydowanie, nie wiem jak w innych częściach Polski, ale przynajmniej w Łodzi jest przepiękne słońce, więc moje plany to na pewno 5-7-kilometrowy spacer z naszymi psiakami. Mamy dwa psy z schroniska, więc tego państwu również życzę, bo to będzie ogromna dla mnie przyjemność.
11: Dobrze, idziemy za pańską radą. Ja tylko chciałbym pożegnać naszych słuchaczy, bo wraz z końcem Życia w Zdrowiu dobiega końca nasz niedzielny magazyn, którego wydawczynią była Katarzyna Kozak, a realizatorem Maciej Golczyński. Już za chwilkę informacje po nich Andy Materia, Anna Wacławik i Anda Rotenberg.
13: W Berlinie poza AfD kilka słów bardzo a propos, kilka słów w pewnym artystycznym anturażu, czyli na przykład Hitlerek Catalana w Neue Nationalgalerie.
14: Pani Anno, ja myślę, że AfD marzy o tym, żeby on wstał z tych kolan.
13: Tak, a pani Anda zdarła buty, będąc w Berlinie na berlińskim weekendzie galeryjnym i o tym dzisiaj opowie Wandy Materii, czyli w programie o sztuce. Już za chwilę czekamy na państwa po informacjach TOK FM.
14: Anna Rotenberg
13: i Anna Wacławik.
15: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
16: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
17: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
15: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
22: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
23: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
26: Desnoran?
25: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
26: Jak?
25: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
28: Po Desnoranie znika chrapanie.
29: Aflofarm.
30: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl. Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Gramy na wysokim poziomie. Trener siatkarzy chwali zawodników. Polska drużyna wróciła do kraju. Papież apeluje o modlitwę o pokój. Rosja kolejny raz zaatakowała Kijów. Nad morzem sezon w pełni. Właściciele pensjonatów cieszą się z dobrej pogody. Niedziela, 27 września, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Zmęczeni, ale zadowoleni polscy siatkarze po zdobyciu złota w Mistrzostwach Europy w Mediolanie wrócili do kraju. Gramy na wysokim poziomie od turnieju w Gliwicach, powiedział na konferencji prasowej Nikola Gribić.
31: I graliśmy cały turniej w Bułgarii i we Włoch na bardzo wysokim poziomie. To jest bardzo, bardzo trudne. Zostać na tym poziomie z przerwą między meczami, z przeciwnikami, którzy nie są na naszym poziomie, zostać skoncentrowani i zostać motywowani, dać swoje najlepsze i grać swoje najlepsze, to absolutnie nie jest łatwe. Jestem bardzo szczęśliwy, że nie mieliśmy dużo kontuzji.
10: Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
32: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
33: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać, naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
34: Tak na spontana, pół godziny temu samochód i jesteśmy.
10: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. 6 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporoski. Policja poinformowała na Telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych. A do modlitwy o wstrzymanie wojen i pojednanie zachęcał dziś papież. Leon XIV odprawił mszę na błoniach sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji. Razem z papieżem modliło się około 150 tysięcy osób. Zwracając się do Francuzów, papież apelował, by pielgrzymka na nowo rozpaliła płomień wiary i w rodzinach i lokalnych parafiach.
35: Wielką radością jest być razem, jednym sercem, jedną rodziną. Familia.
10: Dziś po południu Leon XIV ma spotkać się w Lourdes z 7 ofiarami pedofilii. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią kobietą, która została eksmitowana ze swojego mieszkania. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulice stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi. Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów.
35: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
10: Przyczyną demonstracji była przeprowadzona eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro. Wcześniej wynajmujący podniósł o kilkaset procent miesięczny czynsz. Eksmisja została przeprowadzona siłą. Kobieta została wyniesiona na noszach przez policję i przewieziona do szpitala. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
35: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
0: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
35: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka Urzędu Miasta.
1: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
35: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Rozbiórka to efekt ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku i będącej jej efektem decyzji Rady Miasta Rzeszowa podjętej 2 lata temu. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dosyć ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobak, sezon trwa co najmniej pół roku.
2: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
10: A wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. Najbliższe dni mają być ciepłe i słoneczne. Według synoptyków jutro termometry pokażą nawet 23 stopnie. IMGW ostrzega jednak przed mgłami. Na wschodzie i południu nad ranem widoczność może spaść do 200 metrów.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Rozumiem, że to jednak nie zwycięstwo AfD ściągnęło panią do Berlina czas temu jakiś, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby chciała pani to jakoś świętować.
4: Świętować nie świętować, pani Anno, ale według ostatnich badań nawet w Berlinie AfD ma już 20% poparcia, co jest prawie nie do uwierzenia przy profilu tego miasta.
3: Ale jest do uwierzenia, biorąc pod uwagę to, jak bardzo to miasto i dlaczego się zmieniło w ciągu ostatnich, powiedzmy, 7 do 8 lat, o czym mówią już nie tylko publicyści, ale przede wszystkim mówią to sami mieszkańcy miasta, głosując w wyborach.
4: Cały Berlin jest obwieszony plakatami AfD i to jest jedyna partia, która jest widoczna w Berlinie, jeśli chodzi o jej logo. Tak, innych partii jakby nie było. Tam.
3: My oczywiście nie będziemy tych politycznych, jakby to powiedzieć, aspektów roztrząsać, tym niemniej zaczepny początek antymaterii, czyli programu o sztuce na antenie Radia TOK FM. Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki. Dzień dobry, pani Ando.
4: Dzień dobry.
3: Janna Wacławik, redaktorka Radia TOK FM. W programie o sztuce, gdyż albowiem tydzień temu wędrowałyśmy po Warszawie na weekendzie galeryjnym warszawskim, a Anda Rotenberg, i dlatego dzisiaj pani będzie opowiadać, wędrowała nie tak dawno po berlińskim Art Weeku.
4: Tak, u nas 3 dni, a tam cały tydzień.
3: Tak, no to większe miasto i chyba było więcej do oglądania.
4: I więcej galerii, bo tam w spisie instytucji, w których się dzieją jakieś wydarzenia w ramach tego tygodnia, figuruje 125 nazw.
3: Tak, w każdym razie jest to już za nami wydarzenie, ale bardzo jestem ciekawa pani impresji poza tym, co wisi na murach.
4: No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że była polska obecność, postaci wystawy Izabeli Gustowskiej, kuratorskiej wystawy, którą zrobiła Monika Branicka, nie dłużej, ale zupełnie nowymi obiektami. Troszkę takie dla mnie było to taki rodzaj podsumowania, bo ona wraca do swojej młodości, żegna się z tymi członkami rodziny, których nie żyją, nawiązuje do rzeki zapomnienia, czyli Lethe. Taka bardzo specyficzna wystawa Izabeli. Nie będziemy się nad tym pochylać, wspomnimy tylko, że również w innym miejscu jest wystawa Alicji Bożeny Wal, które wracają i to bardziej wracają w Europie niż w Polsce, bo
3: ale zobaczymy,
4: czym to się, jak to się rozwinie. Niemniej to jest bardzo ciekawa strategia, bo oczywiście odbywały się wernisaże w kolejnych grupach galerii, w rozmaitych częściach Berlina, które jak wiemy jest dużym miastem i tam są skupiska galerii w rozmaitych dzielnicach. Więc chodziło o to, żeby się nie nachodzić, ale i tak jak się nie miało własnego samochodu, ale jeszcze lepiej samochodu z kierowcą, który by nas podwoził z miejsca na miejsce, to właściwie trudno było zobaczyć.
3: Zdążyć.
4: Nie tyle zdążyć, tylko mieć siłę na przejście.
3: Nawet w tydzień.
4: Ja tam byłam 3 dni, nie tydzień. Ale co było ciekawsze, że tam co pewien czas, w ciągu tego tygodnia, otwierały się publiczne wystawy w publicznych galeriach.
3: Na przykład Catalan w Neue Nationalgalerie.
4: Catalan dostał nagrodę.
3: Tak.
4: Catalan dostał nagrodę, były tam jego performanse. Bardzo ciekawa wystawa, przewrotna jak zwykle, bo kazał w ramach jednego z tych performansów, zamówił takie osoby, które chodziły po szkle galerii, bo to jest szklana galeria, Neue Nationalgalerie, chodziły w poprzek, to znaczy pod kątem prostym, na linach, maszerowały po tym szkle jakieś wyćwiczone osoby.
3: On jest bardzo błyskotliwy, Catalan, z tymi pomysłami.
4: Wystawa była retrospektywą, składała się z paru. Nie było naszego papieża, przepraszam.
3: Ale za to był Hitlerek klęczący, co dobrze koresponduje z początkiem naszej audycji.
4: Ale bardzo na czasie. Hitlerek był bardzo na czasie. Kiedyś on był pokazany na ulicy Próżnej, na jednym z podwórek.
3: A ja go widziałam akurat w Sztokholmie 2 lata temu bodajże. No nieważne, Hitlerka.
4: No w każdym razie Catalan się otworzył 10, czyli właściwie już tak w drugiej połowie, ale otworzyła się nowa wystawa w Hamburgu Bahnhof, takiego Japończyka, który robił instalacje dźwiękowe z inteligentnymi instrumentami.
3: To sztuczna inteligencja, panie Andrzej?
4: Ryuichi Sakamoto się... Proszę?
3: Sztuczna inteligencja?
4: Oczywiście tam też zadziałała, ale one były takie nastrojowe bardzo.
3: No tak. Musimy porozmawiać o tym kiedyś, bo jak wiemy, już zostało nam 10 lat życia na tym globie, jak twierdzą niektórzy, więc i pewnie wiedzą, co mówią, ale bo to ci, co tworzą tą sztuczną inteligencję.
4: Takich instalacji, do każdej było ideolo, niech się pani nie martwi. To nie chodziło przede wszystkim o sztuczną inteligencję.
3: Ja wiem, na początku zawsze chodzi o coś dobrego, a kończy się jak zwykle, natomiast ciekawa jestem, jakby pani oceniła tego Van Gogha, czy jakiegoś innego Leonarda malowanego przez sztuczną inteligencję.
4: Nie będę tego komentować, panie. No.
3: Tak myślałam, że tak się skończy ta wymiana zdań.
4: Imersyjnych pokazów, bo nie chciałabym nikomu sprawiać przykrości.
3: Rozumiem.
4: Ale co jest ciekawe, w ramach tych właśnie wernisaży, również w Martin Gropiusbau otwarto wystawę, która jest dziełem mojego kolegi z manifesty, kuratora tureckiego pochodzenia, który się nazywa Gürsoy Doktas, który zrobił również socjologiczną wystawę, podobnie jak zrobił to w Gelsenkirchen. Tym razem z bardzo ciekawym tematem. Ona się nazywała Kreuzberg, sztuka i migracja od 1960 roku. Dlaczego od tego roku? Ponieważ w tym roku rząd niemiecki zawarł tajny układ z rządem tureckim. Tajny. Otwierając granice dla tak zwanych gastarbeiterów. I oni głównie pojechali do Zagłębia Rury, ale część pojechało do Berlina i zamieszkało w Kreuzbergu. I Kreuzberg stał się dzielnicą turecką z dodatkami takimi jak mieszkańców były Jugosławi i Grecy. I ta wystawa o tym opowiada.
3: A ja nie jestem pewna, czy nie było jej fragmentów na manifesto, na pewno nie?
4: Nie jej fragmenty, ale ten sam temat był podjęty, tylko nie przez Gursoja, a przez kurdyjską artystkę Pinar Ogręci w kościele świętej Anny w Bochum.
3: Tak, za dużo tego było wszystkiego. Muszę zrobić porządek na swoim twardym dysku.
4: Ten temat jest gorący dzisiaj, bo artyści już dzisiaj mieszkający w Niemczech w trzecim pokoleniu, no chcieliby się podsumować i powiedzieć wreszcie, jak im się żyło ich przodkom, tym, którzy tam przyjechali, którzy nie mieli żadnych praw. Tak jak dzisiaj Katia Lisowenko nie ma takich praw we Wiedniu, tak oni nie mieli w tej dzielnicy, gdzie no, prawdziwi Niemcy wytykali im pochodzenie, wygląd, brak znajomości języka niemieckiego, gdzie były całe dzielnice, znaczy Kreuzberg jest dzielnicą.

0: No po galeriach też się można przejść, bo one nie, te wystawy nie zamknęły się od razu.
1: Ale rozumiem, że jest pani usatysfakcjonowana tą wyprawą.
0: Pani Anno, jestem przede wszystkim zmęczona.
1: Nie dziwię się. W takim razie miłego dalszego ciągu niedzieli. Pani życzę, pani Ando, państwu również. I my usłyszymy się za tydzień w następnym programie o sztuce.
0: Ando Rotenberg.
1: I Anna Wacławik, a za chwilę o 15.20 informacje w TOK FM.
2: Jakie zasięgi może wykręcić w internecie oszust podający się za specjalistę od medycyny? No, będą państwo zaskoczeni, jak gigantyczne.
3: Ale na szczęście prawdziwi specjaliści, którzy walczą z dezinformacją medyczną, też radzą sobie coraz lepiej.
2: O raporcie Dezinformacja Medyczna przygotowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozmawiamy dziś o 15.20.
3: Zapraszamy Ola Stanisławska
2: i Piotrek Stanisławski.
4: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
5: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
6: To jest po prostu koszmar.
7: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
5: Ja nie mam takich problemów.
8: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
5: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
4: Dość systemu.
9: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Z tym wam było.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10.40. Adam Mielk.
10: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
14: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
22: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
21: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen witaj.
25: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 15.20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Według miejskiej

0: Komisji Wyborczej samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Ostateczne wyniki wyborów mają być ogłoszone nad ranem, a już o 21:00 w TOK FM wieczór wyborczy. Gośćmi Adama Ozgi będą politycy i komentatorzy. 3000 żołnierzy trafi do Łowicza i Gostynina. Będzie tam działać druga brygada rakiet. Formowanie jednostki oficjalnie rozpoczęło się dzisiaj uroczystym apelem z udziałem władz. Wojsko wraca nie jako symbol, ale jako realna siła wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. W imieniu kierownictwa MON, ale przede wszystkim w imieniu mieszkańców Łowicza i ziemi łowickiej witamy w domu, powiedział wiceszef resortu Paweł Bejda. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. Dwie osoby z samochodu trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
3: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
2: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
3: Jest z nami gościni Monika Maziak, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ekspertka do spraw komunikacji, autorka serii podcastów Powercast z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. A dzisiejszym tematem między innymi, ale myślę, że to jest ważny element, pozornie niewinne antynaukowe porady zdrowotne, które, według raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, mogą i bardzo często bywają dezinformacją medyczną w najczystszej postaci. Rozmawiamy dziś o tym raporcie. Raport obejmuje rok 2025 aż do maja 2026. Ukazała się wersja z 2026 roku pod tytułem Barometr, takie uzupełnienie tego, co dotyczyło poprzednich miesięcy. No i chcemy teraz omówić najważniejsze wnioski płynące z tego raportu. One są niepokojące. Jakie Państwo zidentyfikowali tematy dezinformacji medycznej w Polsce? No bo Pani brała udział w przygotowaniu tego raportu, więc będziemy mieli informacje z pierwszej ręki.
4: Dzień dobry raz jeszcze. To może zacznę od tego, jak to wszystko się zaczęło, bo to też będzie dobra ilustracja do tego, jak tutaj doszliśmy. Przygotowywaliśmy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu założenia kampanii Zdrowiej Wiedzieć i uznaliśmy, że chcemy profilaktykę pokazać w nowy sposób, czyli pokazać ją przez walkę z dezinformacją medyczną. Rok 2026 jest rokiem profilaktyki. Szukaliśmy informacji, na podstawie których moglibyśmy zbudować całą kampanię, żeby ona odpowiadała realnie na to, co się dzieje. No i okazało się, że tych informacji nie ma. Więc z braku, który sami zauważyliśmy, stworzyliśmy projekt, który doprowadził nas do raportu. Najpierw bazując na tym, co mamy w publikacjach naukowych, jakie dane się pojawiają, jakie najczęstsze są tematy dezinformacji, tak zbudowaliśmy te bazy, ale chcieliśmy wiedzieć, a nie przypuszczać. Zbadaliśmy przede wszystkim infosferę, czyli to, co pojawia się w polskiej, to jest ważne, przestrzeni informacyjnej, zarówno w social mediach, jak i w tak zwanej tradycyjnie rozumianych mediach, czyli radiu, telewizji, głównie zamiast gazetach, to już dzisiaj chyba raczej portalach, ale całość objęliśmy naszym monitoringiem. No i co się okazało? Jedna rzecz nie była zupełnie zaskakująca, bo myślę, że gdzieś intuicyjnie wszyscy czujemy, że ruchy antyszczepionkowe są bardzo mocne w tej sferze, bardzo mocno widoczne, bardzo aktywne i to jest 54% wszystkich treści, które zakwalifikowaliśmy jako dezinformację w naszym raporcie. Kolejne dwie grupy, te najmocniejsze, były już dla mnie osobiście dużo bardziej zaskakujące. 23%, a więc naprawdę duża grupa i to z tendencją rosnącą, to są tak zwane porady żywieniowe i lifestyle. 16% to jest to wszystko, co się wiąże ze środowiskiem. Zdrowie ma to do siebie, że bardzo łatwo podpina się pod różne inne tematy i bardzo łatwo może być wykorzystane. Mówimy, że dezinformacja bazuje na emocjach, najczęściej na lęku i na strachu, więc w tej sytuacji, kiedy możemy podłączyć strach dotyczący zdrowia nas bądź nas bliskich pod różne tematy, to on się bardzo pięknie pokazuje. Dlaczego teorie żywieniowe są niebezpieczne? Bo wydaje się nam, że nie ulegać będziemy dezinformacji w momencie, kiedy są jakieś teorie spiskowe, że to od razu zapala nam czerwone lampki i wszyscy wiemy, że coś jest niezgodnego z nauką i wydaje się absurdalne. Tak? No i tu jakoś jesteśmy bardziej przygotowani. Pandemia nas trochę wytrenowała, dużo było dyskusji na ten temat. To łatwiej jest zauważyć, łatwiej postawić sobie tę czerwoną flagę, zatrzymać się i zastanowić. Ale w momencie, kiedy dostajemy takie porady odnośnie tego, co powinniśmy jeść, o tym, czy nasz organizm nie wymaga oczyszczenia poprzez głodówkę, że wstrętne robaki są wszędzie i za wszystko odpowiadają, więc wystarczy się odrobaczyć i już będziemy się czuli fantastycznie, to się pojawia w taki zupełnie niezauważalny sposób, tak? Nie stawia nam czerwonych lampek, nic nas nie zatrzymuje, bo to są porady na zasadzie to zjedz, tamto zjedz, dużo się ruszaj, no mnóstwo rzeczy, które wydają się zupełnie racjonalne, zupełnie nieszkodzące i tak krok po kroku, kliknięcie po kliknięciu wchodzimy coraz głębiej i nagle się okazuje, że funkcjonujemy w obszarze jakichś teorii spiskowych i trafiamy w miejsca, w które normalnie zupełnie byśmy nie trafili.
3: No dobrze, spójrzmy na to od takiej strony pani punktu widzenia. Pani stwierdziła wcześniej, że panią to zaskoczyło, że to właśnie jest tak mocny element tej dezinformacji medycznej, którą państwo badali. Czy to jest niezgodne tylko z intuicją, czy też coś się zmieniło w ostatnich latach, że ta forma dezinformowania stała się bardziej skuteczna, może też bardziej popularna? Jak można na to spojrzeć?
4: Ja myślę, że moda na zdrowie zrobiła swoje. Tej tematyki w ogóle jest dużo więcej. Dużo więcej mówimy o tym, że chcemy lepiej jeść, że powinniśmy się ruszać, więc to jest jakaś taka tematyka, która pojawia się zdecydowanie częściej. To też jest obszar i to w sumie nie powinno dziwić, więc mogę się dziwić, że się dziwię. Nie powinno dziwić, bo to jest obszar, w którym bardzo łatwo wejść w fazę sprzedażową. A dezinformacja często wiąże się też z tym, że z tyłu gdzieś są złotówki, które płyną albo za porady, albo za spotkania, albo za różnego rodzaju kursy bądź suplementy, które uratują nas przed wszystkim. Więc ten element sprzedażowy w suplementacji tutaj też jest dosyć łatwy do zaimplementowania.
3: Czyli de facto jest to atrakcyjne dla wszelkiego rodzaju inicjatyw oddolnych, które chcą sobie po prostu dorobić i mogą sobie wówczas bazować na niemedycznych informacjach, które są opakowane w bezpieczną okładkę lifestyle'u albo takich porad dietetycznych.
4: Tak, tak, nie budzą aż takiego niepokoju. Wydaje się, że poczujemy się lepiej. Ja mogę podać swój przykład. Kiedy pracowałam nad raportem dotyczącym dezinformacji, siłą rzeczy trochę więcej w obszarach dezinformacyjnych funkcjonowaliśmy wszyscy. I nagle na tablicach w różnych portalach społecznościowych zaczynają mi się pojawiać informacje o tym, jak pewne grzyby mogą uratować sytuację w menopauzie. Każda kobieta, która przechodzi menopauzę, wie, że to jest oczywiście niby stan naturalny, ale trudny na co dzień do wytrzymania, tak? Bo człowiek nie śpi, się denerwuje, robi się gorąco, pojawia się coś. I jak raz, drugi, trzeci, piąty, nawet kątem oka, w ogóle nie wchodząc i nie obserwując, myślę sobie po którejś nieprzespanej nocy w fazie 3-2-1 wrzask, może te grzyby, może jednak, może to pomoże, może coś, to spróbuję, co mi szkodzi, tak? I zatrzymałam się w tym momencie, być może tylko dlatego, że zajmowałam się akurat tym, czym się zajmowałam, ale to pokazuje, że naprawdę każdy z nas w taki, właśnie bardzo delikatny sposób, nie w momentach krytycznych, nie w sytuacjach zagrożenia, kiedy mamy do czynienia, z sytuacjami na granicy życia i śmierci, kiedy mamy do czynienia z momentem, kiedy nie ma żadnej nadziei, lekarze nie mają dla nas rozwiązania, bądź dla kogoś z naszych bliskich i potrzebujemy sprawczości i potrzebujemy znaleźć jakąkolwiek ścieżkę do tego, żeby móc mieć poczucie, że wiemy, co mamy robić, tak? Bo to są inne sytuacje. W momencie, kiedy to są drobne dolegliwości, albo chcemy się poczuć lepiej, albo nie możemy schudnąć, albo się okazuje, że głodówka nas przeczyści, cóż za problem. Dodajmy do tego tabletki na odrobaczenie, dodajmy do tego końską dawkę witaminy D i już będziemy czuć się świetnie. Mamy też takie poczucie sprawczości, bo najłatwiej na świecie pomyśleć, że może być lepiej, kiedy weźmiemy jakąś pigułkę, tak? ruch, spanie, myślenie, medytacje, czyszczenie głowy, to wszystko zajmuje czas, jest kosztowne energetycznie, a wezmę jedną tabletkę, ten albo dwie, no trzy może w najgorszym przypadku, przestanę jeść na kilka dni, no i okaże się, że będę zdrowa, lśniąca, energetyczna i wspaniała, szczęśliwa. No, no cudowne rozwiązanie, nic tylko no, brać. Tak. Zapłacić i brać.
2: Parę lat temu można się było już całkiem z tego śmiać, a teraz weszły substancje, leki, preparaty, które wspomagają gwałtownie odchudzanie. Nagle się okazuje, że mamy cudowną tabletkę. Oczywiście ta cudowna tabletka ma bardzo dużo różnych pobocznych działań i ubocznych efektów, które niekoniecznie są, tak? No ale niewątpliwie to też wzmaga ten sposób myślenia. Właśnie chciałem zapytać o to, jak się zmienia, bo raport, państwa raport obejmuje rok 2005 i no do sierpnia 2006 jest jeszcze dociągnięty barometr, czyli ta taka część bardziej, tak powiem, interwencyjna, więc tu mamy ponad rok, no prawie półtora roku tego badania. Czy w takim okresie da się zauważyć jakieś zmiany, czy w ogóle państwo śledzili te zmiany, bo no my Crazy Naukę robimy od 14 lat chyba i antyszczepionkowe ruchy zawsze były, one się nieznacznie zmieniają. Oczywiście COVID dał im nowe paliwo, ale tak naprawdę to wszystko jedzie na tym samym. Mam wrażenie, że te wątki żywieniowe są stosunkowo nowe, chociaż robaki były zawsze. Czy da się w tym wyłapać jakieś takie no, zmiany w czasie?
4: Znaczy, na tej przestrzeni widzimy, że te trendy, które zaobserwowaliśmy w raporcie, w barometrze dalej są mocno obecne i one właściwie nie zmieniają aż tak bardzo skali, jeżeli chodzi o ten poziom. Może to jest zbyt krótki czas, żeby o tym już powiedzieć. To, co na pewno widać bardzo wyraźnie, to jest to, jak napięcie polityczne, polaryzacja, spory wokół jakichś tematów wyciągają te wątki. Myśmy to mieli w przypadku szczepień HPV, bardzo mocno widoczne w sytuacji, kiedy pojawiła się cała dyskusja odnośnie edukacji zdrowotnej wprowadzanej do szkół i tego, że to jest właściwie seksualizacja dzieci i nic więcej się nie pojawiało. Momentalnie był wysyp informacji dotyczących szczepionek HPV, które były pokazywane jako kontrola dzietności, ogromne zagrożenie i też powiązane były z tymi wątkami seksualizacji. To samo mamy teraz przy ustawie Lex Szarlatan, którą opisywaliśmy w barometrze. I to jest zupełnie zaskakujące, bo mówimy o leku na odchudzanie, który generalnie ułatwia życie w tym kontekście, że daje szybkie rozwiązania tym, którzy tego potrzebują i nie ma tej całej nagonki dezinformacyjnej na razie póki co wokół tego, a proszę zobaczyć, co się dzieje ze szczepionką HPV. Gdyby ktoś kiedyś powiedział, mamy szczepionkę na raka, tak? To jest udowodnione, to jest potwierdzone, to jest zweryfikowane. Dajemy ją dzieciom, chronimy je w życiu dorosłym, tak? To, no, co można by było znaleźć wspanialszego? I w jakiej my jesteśmy defensywie? My dzisiaj nie mówimy o tym, że mamy szczepionkę na raka, tylko obserwujemy spadki szczepień, dlatego że ktoś potrafił świetnie przedstawić narrację dotyczącą tego, że to będzie wpływać na kontrolę rodzicielstwa, to nie wiadomo, jakie będzie miało później konsekwencje związane z płodnością. Szczepionka na raka. Za mało.
3: A jakie są losy teorii spiskowych? Czy one wciąż są obecne w dezinformacji medycznej? Czy jakoś słabiej może niż wcześniej?
4: Nadal są obecne i myślę, że to jest po prostu mechanizm bardzo sprzyjający dezinformacji i zdziwiłabym się bardzo, gdyby kiedykolwiek zniknęły. Myślę, że dla części osób one są trochę bardziej czytelne, więc może dla część z osób nie będzie ich aż tak zauważać, ale one nadal są bardzo widoczne. Zresztą proszę pamiętać, jak działa ten mechanizm. To jest cały ekosystem. To są różne grupy w portalach społecznościowych, gdzie te informacje się pojawiają, znikają, są rozprzestrzeniane, podawane są z jednej grupy do drugiej, budują zasięgi, więc ten mechanizm jest wpisany w dezinformację. To nie zniknie o cichej eutanazji dotyczącej, o autyzmie dotyczących szczepień. Nie wiem, ile razy jeszcze trzeba by było powtórzyć, że to jest wszystko zbudowane na podstawie artykułu naukowego, który już dawno został zakwestionowany. Żyje
2: no tak, bo
4: nadal.
2: Ten wątek, państwo to nazywają, zdaje się, artykułami zombie, czy coś takiego. On się
4: zombie tu... papers, tak.
2: Zombie papers, tak, dokładnie. Czyli właśnie takie artykuły, które kiedyś istniały i przez chwilę były przynajmniej uznawane za sensowne, tak?
4: Tak. I zostały później przez naukę zakwestionowane i wycofane, ale bardzo często w dezinformacji wracają te elementy, to znaczy pojawia się artykuł jeden na przykład, który znajduje się w bazach medycznych, wokół tego jest budowane i już później, no nauka ma to do siebie, że zmienia zdanie, nauka weryfikuje, sprawdza, stawia pytania, czasami znajduje nowe odpowiedzi dzięki nowym rozwiązaniom technicznym czy innym, które się pojawiają, nie ma prawdy danej na zawsze. No i to jest też ta rzecz, która dezinformacji daje przewagę, bo tam jest odpowiedź pewna, jasna. Mam receptę, wiesz co będziesz robić, wystarczy, że zrobisz to i to, efekt masz gwarantowany.
2: W drugiej części audycji będziemy chcieli też zapytać o to, kto to robi, bo tu państwo się nie krępują w raporcie i w barometrze i bardzo konkretnie państwo mówią zarówno o tych, którzy sieją dezinformację, jak i o tych, którzy starają się jej zapobiegać. No, ale to druga część audycji.
3: A rozmawiamy ze współautorką raportu Dezinformacja Medyczna, Moniką Maziak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy państwa po informacjach TOK FM.
5: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu. Kastąd takie dobre. 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
12: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
11: O, wielka sprawa.
12: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
13: Maciej się bieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit. 17-18 listopada w Krakowie. Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
6: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
2: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
1: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
2: A rozmawiamy z Moniką Maziak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ekspertką do spraw komunikacji, autorką serii podcastów Powercast. Witamy ponownie.
3: Witam.
2: Na ten temat Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu opublikował raport, którego nasza gościni jest współautorką, a raport obejmuje lata 2025 do połowy, właściwie do sierpnia tego roku,
1: nie,
2: który mamy.
1: Do maja, a później jeszcze jest barometr.
2: Czyli tak. I dane, które, wnioski, jakie płyną z tego raportu, są dość niepokojące, a mianowicie, że już nie dominują takie twarde teorie spiskowe, które no, byłyby łatwo rozpoznawalne, ale teraz ci, którzy prowadzą dezinformację medyczną, używają no, takich niewinnych pozornie porad zdrowotnych, udzielają porad o stylu życia, o odżywianiu i za tym wszystkim kryją się antymedyczne informacje, które też są łatwo monetyzowane, bo można sprzedawać porady, suplementy i tak dalej. Kto szerzy tę dezinformację medyczną w największym stopniu?
1: Ale też kto jej zapobiega, bo to też jest, znalazło się w tych Państwa badaniach.
3: Szerują świetnie przygotowani przedsiębiorcy, tak bym to chyba nazwała, bo myślę, że ten wątek ekonomiczny jest bardzo istotny. My w barometrze pokusiliśmy się tym razem o określenie konkretnych grup osób, czy konkretnych profili, czy konkretnych osób, które w tej dezinformacji przodują. To są rzeczywiście potężne zasięgi, bo jeżeli w ciągu 3 miesięcy mówimy o zasięgu 46 milionów osób, do których taka informacja dociera, to znaczy, że do części dociera kilkukrotnie, część, no wiadomo, to jest statystyka, nie będziemy teraz może w to w szczegóły wchodzić, no to są potężne zasięgi, potężny wpływ na to, jak myślimy i jakie podejmujemy decyzje. Z mojego punktu widzenia bardzo istotne jest to, że pojawiają się osoby po, nazwę ją, jasnej stronie mocy, które potrafią te zasięgi powoli zaczynać równoważyć. Bo bardzo często mówimy o tym, że naukowcy, eksperci nie mówią dość jasno, nie mówią dość prosto, nie pojawiają się teraz w tych miejscach, w których dyskusja toczy się najgoręcej, czyli na różnego rodzaju platformach, w których wymieniane są informacje, że nie mówią językiem, który jest zrozumiały dla ludzi i generalnie są tak skomplikowani w tym swoim, to zależy, dane mówią, nie możemy jednoznacznie określić, że ludzie mają problem ze słuchaniem i zrozumieniem tego, co jest im przekazywane. A tymczasem okazuje się, że mamy kilka bardzo jasnych punktów na tej mapie, dzięki której możemy powiedzieć, że zaczynamy odrabiać straty i wychodzić do przodu. Profesor Szuster-Ciesielska jest takim przykładem, który bardzo często pokazujemy. To jest no, 21,5 miliona zasięgu, z którymi dociera do informacji.
2: W ciągu 3 miesięcy, tak?
3: Prawda? I to jest bardzo, bardzo znaczące i to jest 3 miesięcy wakacyjnych, gdzie wiadomo, że z tymi zasięgami też różnie bywa. Więc pani profesor jest zdeterminowana, poświęca tam naprawdę mnóstwo czasu, biorąc pod uwagę, jak te informacje przekazuje i jest skuteczna. Bo co nam wyszło z tych badań? Wyszło nam między innymi to, że eksperci występują zdecydowanie rzadziej niż druga strona, ale lepiej wybierają sobie media, w których się pojawiają. To znaczy pojawiają się w mediach o zdecydowanie większym zasięgu i dzięki temu docierają do zdecydowanie większej liczby osób. To też nie o to chodzi, żeby na każdą informację od razu odpowiadać, żeby z każdą rzeczą od razu dyskutować. Natomiast zwróciłabym uwagę na jeden wątek, który też pojawił się w barometrze bardzo wyraźnie. To znaczy my nie możemy pomijać tego, co pojawia się pod powierzchnią informacji, które przekazujemy jako rzetelne i wiarygodne. Bo bardzo często jest tak, że artykuł, który pojawia się czy w portalu, czy w jakimkolwiek innym medium, jest artykułem jak najbardziej prezentującym prawdę medyczną, rzeczy oparte na dowodach naukowych. Nie ma tam żadnych wątpliwości. Natomiast cała akcja rozgrywa się pod spodem w komentarzach, tak? I wtedy okazuje się, że mnóstwo dezinformacji wypływa z tych dyskusji, gdzie nie zawsze już zaglądamy i nie zawsze są one moderowane. To jest taka odwieczna dyskusja i dylemat. Sami ją przeszliśmy całkiem niedawno, bo przygotowaliśmy barometr z bardzo konkretnymi rekomendacjami. Nie chcielibyśmy kolejnego raportu dla raportu, żeby tylko i wyłącznie opisywać, ale też dawać pewne wskazówki, jak reagować, żeby ta sytuacja mogła się zmieniać. No i tam między innymi jest informacja o tym, że dezinformacja pojawia się w komentarzach. No zaczęły się komentarze pod jednym z artykułów mówiących o barometrze w takim bardzo tradycyjnym, wyznawczym stylu wskazywane.
2: Negatywne komentarze przeciwne tym wynikom tego barometru.
3: Tak, komentarze ewidentnie zaprzeczające temu, co wiemy na podstawie badań naukowych potwierdzonych, zweryfikowanych, tak zwanych evidence-based medicine, tak? I zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy my powinniśmy i w jakiej formie powinniśmy reagować, bo ani nikt nie chce zwiększać zasięgu tym ludziom, podbijając te komentarze. Z drugiej strony wydaje się, że gdzieś pojawia się ta odpowiedzialność portalu, czy tego, kto umieszcza informacje i ma wpływ na to, jak dyskusja pod tą treścią wygląda. Bo to jest chyba taki moment, że trzeba podjąć twardą decyzję o tym, że komentarze niezgodne z faktami, z prawdą, z rzeczywistością, z tym, co wiemy jako prawdę naukową, powinniśmy po prostu usuwać. Bo nie ma sensu chyba walczyć ze wszystkim, natomiast pozwalać na to, żeby te treści się pojawiały w momencie, kiedy nie ma przeciwwagi. Jednej rzeczy nauczyłam się w czasie pandemii. Organizowanie dyskusji przekonanych do niczego nie prowadzi, tak? Zawsze gra toczy się o to, znaczy usadzanie antyszczepionkowca i profesora medycyny, którzy będą dyskutowali, próbowali dojść do porozumienia, jest z góry skazane na niepowodzenie, klęskę, porażkę i nie ma szans ten profesor tej dyskusji generalnie wygrać.
2: No bo oni mówią innym językiem, prawda? Profesor mówi językiem faktów naukowych, a z kolei ci po przeciwnej stronie barykady mówią językiem emocji, który znacznie łatwiej trafia do głów i serc i znacznie łatwiej odpala ląty, w związku z czym to się dzieje po prostu błyskawicznie, że ta osoba przeciwna tradycyjnej medycynie zawsze będzie górą w takiej dyskusji.
3: Niech pan powie tej matce, której dziecko umarło, że pan jest pewny, że to jest tak? Niech pan jej to powie. Niech pan jej powie, że pan jej zapewni, że jej dziecko będzie bezpieczne. No co odpowie ten profesor? Nie ma szans bardzo często, tak? Zawsze znajdziemy jakiś jeden przykład, który będzie pokazywany i wskazywany. Więc gra toczy się o tych, którzy nie są pewni, którzy nie wiedzą, którzy szukają informacji. I w momencie, kiedy pod komentarzami są tylko i wyłącznie hasające grupy antyszczepionkowe na przykład, czy jakichkolwiek grup alternatywnej, niezweryfikowanej pseudomedycyny, to nie ma miejsca na to, żeby ci wątpiący i szukający znaleźli odpowiedź dla siebie. Więc ja bym jednak usuwała w tym momencie.
1: Znaczy my się absolutnie zgadzamy i to, co u siebie robimy w swoich serwisach, tam gdzie działamy, to jest to, co oczywiście jest nazywane natychmiast cenzurą. Natomiast my wyrzucamy tego typu komentarze, dlatego że one nic nie wnoszą i niczemu nie służą. Znaczy służą oczywiście temu, żeby przekonać ludzi do swojej racji, która wiemy, że jest nieprawdą. I nie jest to obszar wolności słowa, to znaczy to jest obszar dezinformacji i kłamstwa, i któremu temu powinniśmy zapobiegać. Chciałem spytać o takie wrażenie, które można odnieść, zwłaszcza jak się właśnie wejdzie w takie miejsca, o których pani mówiła. Ja wolę nawet nie wymieniać z nazwy, chociaż niektórym by się należało, bardzo szlachetnych instytucji, również państwowych, które piszą bardzo mądre i sensowne rzeczy o szczepieniach, po czym zostawiają po prostu kompletne bagno w komentarzach. Natomiast właśnie jak się w takie miejsce zajrzy, to człowiek ma wrażenie, że tych przeciwników szczepień są jakieś po prostu miliony milionów. Czy rzeczywiście tych przeciwników szczepień są takie straszne tłumy?
3: Ja myślę, że oni są po prostu głośniejsi i są bardziej widoczni, są lepiej zorganizowani, są zaangażowani w to, żeby było ich widać, słychać i żeby to się pojawiało. Zasięgi też budują później możliwości sprzedażowe, no też tego nie ukrywajmy. Natomiast nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jako taka całkiem teoria spiskowa, od której odchodziliśmy, ale ja bym też nie zapominała o tym, że jesteśmy w bardzo specyficznym momencie społecznie teraz i dezinformacja w obszarze medycyny uderza w bardzo czułe punkty. Budowanie odporności informacyjnej państwa jest budowaniem bezpieczeństwa u podstaw, tak? I prowadzenie tego rodzaju działań, czyli podburzających, budujących niepokój, podważających zaufanie do instytucji państwowych, jest jednym z elementów wojny kognitywnej, która trwa. Więc to też jest element, który gdzieś powinniśmy mieć z tyłu głowy, że do tego dochodzi jeszcze manipulacja, która może mieć dużo szerszy wydźwięk i dużo bardziej być zakotwiczona w ogólnej sytuacji politycznej, niekoniecznie związana być tylko i wyłącznie z medycyną. To już jest taki trend, który też bierzemy pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o same grupy stricte tych antyszczepionkowców, właściwie wyznaniowe, tak trzeba by było powiedzieć, bo to są ludzie, którzy bardzo często w formie wiary tę swoją działalność traktują, to ja myślę, że to jest po prostu ten typowy mechanizm, który widzimy w mediach tak zwanych społecznościowych, czyli im głośniejsi są, tym się wydaje, że jest ich więcej.
1: No tak, ja tylko chcę dodać, że są bardzo jasne dowody na to, że również Rosja prowadzi działania, które służą wzmocnieniu tych grup antyszczepionkowych, dlatego że dla nich każdy podział w społeczeństwie jest korzystny, więc to nie, tak jak pani powiedziała, sytuacja polityczna tutaj ma też bardzo duże znaczenie.
2: To ja jeszcze nawiążę do tej publikacji, która nosi tytuł Barometr. Ona w sposób bezpośredni mówi o reakcjach środowiska antynaukowego z zakresu medycyny na próbę wprowadzenia Lex Charlatan, czyli próbę regulacji tego rynku pseudomedycznego. Czy to te reakcje, właśnie jakby pani opisała te reakcje i czy można jakby wnioskować z zaniepokojenia tych osób, które zabrały wówczas głos, że takie prawo byłoby skuteczne i mogłoby im związać ręce?
3: Zdecydowanie idzie to w trzy takie główne nurty, jeżeli chodzi o to, co było, pojawiło się przeciwko ustawie. Ale zaczęłabym od jednego stwierdzenia, które może jest najbardziej przykre dla nas wszystkich. To znaczy, my nie stworzyliśmy skutecznej narracji, skutecznej opowieści, skutecznej historii wprowadzającej tę ustawę. Tak? Zostało bardzo duże pole, bo wydawało się, znaczy tak ja zakładam, analizując to sobie wstecz, że to jest tak oczywiste, że to jest dobre dla ludzi, że nawet tego nie trzeba tłumaczyć. No i nikt tego odpowiednio nie tłumaczył, dzięki czemu mamy efekt taki, jaki mamy. Ustawa została zakwalifikowana w pierwszej kolejności jako uderzająca w wolność słowa, uderzająca w wolność, uderzająca w rynek zielarski, uderzająca w rynek suplementacyjny, który też, to też wyraźnie powiedzmy, nie o to chodzi, że każde suplementy są złe, to absolutnie nie jest ta opowieść, tak? Uderzające w dietetyków. To później pojawiła się cała dyskusja prawnicza, każdy miał do zabrania głos, mówiąca o tym, że narusza konstytucję, mówiąca o tym, że zbyt duże uprawnienia dostaje rzecznik praw pacjenta, jakby całkowicie zapominając, że bardzo podobne przepisy już w Polsce funkcjonują. One dotyczą chociażby ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie też nakładane mogą być instytucjonalnie bardzo duże kary, potężne kary, które mają przeciwdziałać temu, żeby nasze dane osobowe były udostępniane, tymczasem zdrowie chronione w ten sposób okazuje się być nie może. Powstało mnóstwo artykułów w ciągu 2 dni, w momencie, kiedy prezydent zawetował ustawę i przedstawił swój własny projekt, mieliśmy totalny wysyt informacyjny. I nadal jest tak, i to jest jedna też z rzeczy, które zawarliśmy w barometrze. Ten temat wróci. On jest zawieszony. Ustawa w takiej czy w innej formule będzie. Być może trafi po raz drugi do parlamentu. Być może prezydent będzie, trybunał może ożyć nagle i zacząć znowu normalnie procedować, więc gdzieś się ten temat pojawi. I to jest może czas dla nas, taki moment. Mówię do tych wszystkich, którzy zajmują się komunikacją i przedstawiają informacje, mają taką misyjność w sobie o tym, żeby przedstawiać rzeczywistość z tej naukowej strony. Zaopiekujmy ten temat. Przygotujmy się wcześniej. Przygotujmy opowieść, która trafi do ludzi, że zrozumieją, że to nie chodzi o to, że ktokolwiek nie będzie mógł prowadzić działalności, że to wcale nie chodzi o to, że ograniczana jest wolność, tylko chodzi o to, że w momencie, kiedy ktoś chorujący na raka będzie otrzymywał terapię i porady na zasadzie raka piersi nie ma, wystarczy sobie rozmasować albo wlejemy witaminę w prawo, w lewo, nieważne w którą stronę i to już wyleczy i to wystarczy, to że później będzie możliwość dochodzenia tego i szansy przynajmniej na to, że ta osoba już nikogo więcej nie skrzywdzi, więc mamy pracę do wykonania.
1: Bardzo dziękujemy. Zachęcamy Państwa bardzo, bardzo, naprawdę do przejrzenia i raportu Dezinformacja Medyczna i barometru, czyli tego od czerwca do końca sierpnia.
2: Tej aktualizacji.
1: Przeglądu, tej aktualizacji, można powiedzieć.
2: I to jest dostępne na stronach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Serdecznie Państwu polecamy.
1: Proszę się nie bać, bo to nie jest jakiś straszny, nie wiem, stos danych, z którymi się nie można poradzić. To jest bardzo przyjaźnie i bardzo ciekawie przygotowany raport, także naprawdę zachęcamy.
2: A za rozmowę dziękujemy współautorce tegoż raportu, Monice Maziak, ekspertce do spraw komunikacji i autorce serii podcastów Powercast z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy również. Za chwilę informacje TOK FM o 16:00, no a po nich audycja Globalne Popołudnie.
4: Wybierzemy się wraz z Wojciechem Jagielskim do Kamerunu, którego piłkarki właśnie wygrały Puchar Afryki i zostały z tej okazji przyjęte w Pałacu Prezydenckim, a gospodarzem jest najstarszy prezydent świata, 93-letni Paul Biya, rządzi Kamerunem od 44 lat. A my podejmiemy próbę jakiegoś podsumowania i opowiedzenia tych rządów, historii kraju i spojrzenia lekko w przyszłość. Zapraszamy na informacje TOK FM, a po nich na Globalne Popołudnie.
5: Reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy daje mu miliardy powodów do szczęścia.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: Tydzień Waldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert,
7: dalej masz. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Krakowianie wybierają prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21. Brytyjska policja zatrzymała 5 podejrzanych o akt terroru. Dzikie zwierzęta coraz śmielej wchodzą do polskich miast. Problem nie tylko w Warszawie. Niedziela, 27 września, minęła 16. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od kolejnego tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie w Łódzkiem. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Kraków-Poznań. Według TVP Info autem podróżowały dwie osoby, 30-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta. Mężczyzna zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez służby. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta. W przedterminowych wyborach głosować można na jednego z 7 kandydatów. Wybory to pogłosie odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. A w Krakowie jest Grzegorz Kozioł. Powiedz, kiedy możemy spodziewać się ostatecznych wyników głosowania?
10: Głosowanie trwa do 21:00. Godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i, jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
11: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie. Tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze. No i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne. Może się tak zdarzyć, że ten protokół wyborczy nie przyjmiemy, odeślemy z powrotem, żeby coś tam jakąś nanieść poprawkę. I jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
10: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: Londyńska policja poinformowała o aresztowaniu 5 mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie aktu terrorystycznego. To po incydencie w pobliżu wykorzystywanej przez amerykańskie siły powietrzne bazy lotniczej w południowo-zachodniej Anglii. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi, a na miejscu przybyła wojskowa jednostka saperska. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu przyjechało spontanicznie.
12: Długo już czekacie?
13: Z godzinę czekamy.
14: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
13: Lot Gold.
14: Lot Gold właśnie, tak.
12: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
13: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
15: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć.
9: Polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 roku w Los Angeles. Dzikie zwierzęta coraz śmielej wchodzą do polskich miast. Problem istnieje m.in. w Warszawie. W tym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował o zniesieniu na 2 lata limitu działań wobec zwierząt stwarzających zagrożenie. Eksperci ostrzegają jednak, że sam odstrzał i odłów nie rozwiąże problemu. Konieczne są rozwiązania systemowe, a przede wszystkim ograniczenie dostępu do jedzenia. Mówił o tym w TOK FM dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
15: Otworzyliśmy stołów w miastach. No tego właśnie. Pokarmu jest naprawdę bardzo dużo. To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki, czy no on jest po prostu wszędzie.
9: Zdaniem eksperta samo ograniczenie liczby dzików nie wystarczy, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pożywienia. Pomorskie samorządy wykonały milowy krok do stworzenia metropolii. W minionym tygodniu ponad 60 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot zamknęło proces podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do związku. Trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Paweł Radzewicz.
16: Idea metropolii unosiła się nad Trójmiastem od dekad, przyznaje prezes obszaru metropolitalnego Michał Glaser.
17: No i zajęło nam 34 lata, żeby postulaty utworzenia związku metropolitalnego wdrożyć w życie.
16: Przed samorządami formalne zawiązanie metropolii, pieniądze, docelowo 500 mln rocznie i perspektywa wspólnych inicjatyw komunikacyjnych, edukacyjnych czy ekologicznych.
17: Ale no z dnia na dzień nic się nie dzieje. My zaczynamy wieloletni proces, który będziemy po kolejnych latach odczuwać coraz bardziej.
16: Pytanie tylko pod jaką nazwą?
17: Słyszałem propozycje, czy to kaszubska, czy kaszubsko-kociewska, a co z Żuławami? Z przymrużeniem oka oczywiście mówię o tych przykładach.
16: Bo tak naprawdę w grę wchodzą metropolia pomorska, trójmiejska albo po prostu gdańska. Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiek z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków.
18: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
9: Zdjęcia w tym roku mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Stork Lens. Użytkownicy mogą nie tylko przeglądać galerie, ale także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia. Dzisiaj wciąż sporo słońca w całym kraju. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni. Chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Najbliższe dni mają być ciepłe i słoneczne. Według synoptyków jutro termometry pokażą nawet 23 stopnie. IMGW ostrzega jednak przed mgłami na wschodzie i południu. Nad ranem widoczność może spaść do 200 metrów.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie, w której opowiadamy o świecie spoza europejskiej perspektywy. Przy mikrofonach
20: Wojciech Jagielski
19: i Krzysztof Story. Zabieramy was dzisiaj do Kamerunu i początek będzie z dużym napięciem, bo 7 czerwca 2026 roku prezydent Kamerunu zniknął. Miała być to krótka nieobecność zdrowotna, a przedłużyła się mocno. Od razu uspokoję, znalazł się. Pojawił się 22 sierpnia podczas takiej uroczystości, w której przyjął w Pałacu Prezydenckim kobiecą reprezentację piłkarską Kamerunu, Lwice. Bo Kamerun to chyba moje pierwsze skojarzenie. Doskonali sportowcy, biegacze, piłkarze, lwy. To bo tak się nazywa właśnie piłkarskie reprezentacje Kamerunu, Lwy i Lwice. Lwice wygrały Puchar Afryki. Prezydent je przyjął, a ciekawostką, która jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, jest to, że żadna z piłkarek Kamerunu nie pamięta innego prezydenta kraju niż Paul Biya. On jest najstarszą głową państwa na świecie i jednym z najdłużej rządzących ludzi. Kamerunem rządzi od 82 roku, a ma 93 lata. Wojtku, w jakim stanie jest Paul Biya? Nie pytam o to po to, żeby go diagnozować, tylko chciałbym się dowiedzieć, czy ten 93-latek faktycznie nadal sprawuje władzę w tym kraju, czy to jest już tylko jakąś taką figurą?
20: No, jak się miewa Polbija, to jest tajemnica, którą próbują wszyscy Kamerończycy rozszyfrować, i to od dawna, dlatego że po pierwsze, tak jak wspomniałeś, prezydent jest mężczyzną, człowiekiem dosyć wiekowym. Po drugie, w ostatnich latach znika coraz częściej, w zasadzie więcej czasu spędza w Europie, w Szwajcarii, w Genewie czy też w Paryżu niż we własnym kraju. Lubi Europę, jego żona lubi zakupy w Europie, natomiast Kameruńczycy podejrzewają, że tak często i tak długo wyjeżdża z kraju, również po to, żeby się leczyć, żeby kurować zdrowie. No, 93 lata, człowiek, który dożywa takiego zacnego wieku, ma prawo do rozmaitych niedyspozycji. Myślę, że Paul Biya też nie jest szczególnym okazem zdrowia, chociaż może okazem zdrowia jest, bo niewielu z nas...
19: Ja nie wyobrażam sobie rządzić 30-milionowym państwem w wieku 93 lat.
20: No więc właśnie, tutaj Kameruńczycy coraz częściej pytają, czy Paul Biya rzeczywiście rządzi, czy tylko panuje. Wydaje mi się, jeżeli ja miałbym udzielać takiej odpowiedzi swojej niekompetencji Kameruńczykom, to bym podpowiedział, że jednak chyba panuje tylko, i to już od dłuższego czasu, natomiast rządzi ktoś z jego dworu. Wskazówki podpowiadają, że wiele osób ma sporo do powiedzenia z żoną Chantal na czele, natomiast nie ma jednej osoby, która by w zastępstwie Paula Biya sprawowała władzę, i to zdaje się jest największym problemem, sukcesja jest największym problemem, w politycznym przynajmniej w Kamerunie, aczkolwiek nie tylko politycznym, bo ta niemrawość czy ta niepewność rządzących przekłada się także na wszystkie inne sprawy z gospodarką na czele.
19: O sukcesji jeszcze porozmawiamy. Mówisz o niemrawości. Ten odcinek Globalnego Popołudnia myślę, że będzie w takim kontraście do odcinka numer 15. Można zerknąć w archiwum, czy to na Spotify, czy na YouTube, czy do aplikacji Tok FM. Kiedy rozmawialiśmy o nowym przywódcy, nie nowym już, ale przywódcy Burkina Faso, który jest takim afrykańskim Che Guevarą, jest, albo przynajmniej chciałby być. On się odwołuje do Thomasa Sankary. Mowa o Ibrahimie Traore. Jemu poświęciliśmy całą rozmowę. To jest taki młody, rzutki wojskowy, który został komendantem całego państwa i prowadzi to państwo z taką dużą energią. Jego przeciwieństwem chyba jest Paul Biya. Więc dzisiaj w tym odcinku porozmawiamy o starych przywódcach, bo okazuje się, że nad Zatoką Gwinejską na zachodzie Afryki jest taka oaza takich Matuzalemów, którzy właśnie nie wiadomo, czy rządzą, czy już tylko panują. To jest niesamowite i o to bym cię chciał zapytać, żebyś trochę rozwinął tę myśl, bo z europejskiej perspektywy to się wydaje nieprawdopodobne. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że politycy to są ludzie starsi, ale nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że społeczeństwa, którymi rządzą, są tak młode. Więc Paul Biya jest nawet na nasze polityczne standardy wiekowym politykiem. Natomiast wyobraźmy sobie, że on rządzi krajem, w którym mediana wieku to jest 18 lat. Jakie konsekwencje społeczne rodzi taka różnica, bo to nie jest jedyne takie państwo, bo przecież przez takich weteranów w Afryce jest rządzone i Wybrzeże Kości Słoniowej, i Gwinea Równikowa, i Kongo Brazzaville, i już z innego regionu, ale Uganda, Erytrea. Ale my skupmy się na Kamerunie. Jak to widzisz, rządy takiego starca nad tak młodym społeczeństwem?
20: Wydaje mi się, że wiek może nie jest największym problemem. Jeżeli ktoś jest dobrym przywódcą, rozumie problemy tych, którym przewodzi, czy którym chce przewodzić, to różnica wieku nie jest większym problemem. Natomiast czy takie zrozumienie, czy takie porozumienie między przywódcą w wieku dziadka i tymi, którym przewodzi, którzy są w wieku jego wnucząt albo prawnucząt. Czy ktoś w sędziwym wieku jest w stanie podołać wysiłkom fizycznym związanym z kierowaniem państwem.
19: I czy 90-latek jest w stanie w ogóle zrozumieć problemy 18-19-latków, którzy dzisiaj w Kamerunie nie mają łatwo? I może to jest moment, żeby się zatrzymać i opowiedzieć, jak wygląda życie dzisiaj takiego 18-20-letniego Kameruńczyka, takiego statystycznego kameruńskiego Kowalskiego?
20: No, mam problem ze znalezieniem pracy. Jeżeli nie ma pracy, no to nie ma też pieniędzy. Ubóstwo i bezrobocie są głównym problemem Kamerunu, młodych Kameruńczyków, czyli większości społeczeństwa, bo to Kamerun nie jest wyjątkiem. Cała Afryka jest taka i ma te same, podobne problemy. A Kamerun nie jest krajem skazanym na ubóstwo. To jest kraj posiadający cenne surowce, no przede wszystkim ropę naftową, którą wydobywa i sprzedaje, ale kraj, który radziłby sobie świetnie z rolnictwem, być może gdyby nie ta ropa naftowa, która sprawia, że ona przynosi największe dochody do budżetu państwa i sprawia, że niczym innym rządzący nie mają głowy albo nie chcą się zajmować. Te łatwe pieniądze bardzo psują gospodarki wielu krajów, wymagają ogromnej samodyscypliny panujących, rządzących.

0: Kamerunie panuje monopol, sprzyja korupcji i to sprawiało, że Kamerun i sprawia nadal, że Kamerun wciąż do tych krajów dotkniętych korupcją należy. Już po powrocie prezydenta Bii z Europy wybuchła kolejna afera korupcyjna. Tym razem oskarżany jest prezes Związku Piłkarskiego, bo rzeczywiście drużyna kameruńska od lat zalicza się do najlepszych w Afryce, a były lata, kiedy liczyła się także w świecie. Samuel Eto'o, świetny piłkarz, być może najlepszy piłkarz, jakiego wydał Kamerun.
1: Kiedyś napastnik FC Barcelony.
0: I nie tylko, ale on został właśnie oskarżony o to, że przywłaszczył sobie pieniądze, które Rosja zapłaciła drużynie Kamerunu za rozegranie z nią meczu towarzyskiego. Eto'o kazał wpłacić pieniądze na swoje konto, żeby było łatwiej w jednym z banków na Półwyspie Arabskim, a potem miał te pieniądze przelać na konto Federacji Piłkarskiej, no ale nie przelał, zapomniał, może nie była to aż tak wielka suma, bo cóż, to jest tam $500 000 dla ludzi, działacze piłkarscy nie takimi sumami obracają, ale no, wybuchła kolejna afera korupcyjna i ta korupcja jest głównym problemem, więc do tej biedy, do tego bezrobocia, także poczucie, że takiej beznadziei, że nie da się z tym nic zrobić, nie czeka, brak perspektyw życiowych. To jest chyba to, co młodym Kamerończykom najbardziej w życiu przeszkadza.
1: Ciężko oczekiwać czegoś nowego, zwłaszcza w kraju, który od 44 lat ma tego samego prezydenta, którym rządzi jeden człowiek. Do ropy naftowej, bo to jest ciekawa historia ustawiająca cały region dzisiaj, zwłaszcza w dobie wojny Stanów Zjednoczonych w Iranie. Wrócimy jeszcze, ale najpierw tuż po skrócie informacji TOK FM zagłębimy się troszkę w historię Kamerunu, żeby wyjaśnić tę stagnację, która dzisiaj jest udziałem młodych Kameruńczyków.
2: Autopromocja.
3: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00 Dominika Wielowiejska.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
9: To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10/10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas.
4: Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, Finance.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do wypadku doszło w Kopydłowie, w Łódzkiem, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Auto wjechało wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Kraków-Poznań, którym podróżowało około 250 pasażerów. Ministerstwo Obrony Afganistanu poinformowało, że siły rządowe zabiły 28 bojowników i raniły 32 w walkach na wschodzie kraju. Władze w Kabulu twierdzą, że grupa miała przedostać się z Pakistanu, a wśród jej członków byli bojownicy Państwa Islamskiego. Mieszkańcy stolicy Tajlandii po ulewnych deszczach szukają schronienia i zaopatrują się w żywność. Drogi Bangkoku zostały całkowicie zalane. Po przejściu gwałtownych ulew, które od czwartku nawiedzały miasto, w niektórych rejonach suma opadów sięgnęła 300 litrów na metr kwadratowy. Tajlandia jest przyzwyczajona do deszczowej pogody, a wrzesień to szczyt pory deszczowej. Jednak wielu mieszkańców Bangkoku stwierdziło, że tegoroczna sytuacja wydaje się gorsza niż w poprzednich latach.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, witamy w audycji Globalne Popołudnie. Z powrotem przy mikrofonach meldują się
4: Wojciech Jagielski
3: i Krzysztof Story. Jesteśmy w Kamerunie, czyli na południowy wschód od Nigerii, na północy od Gwinei Równikowej, Gabonu i Kongo-Brazzaville i na zachód od Republiki Środkowoafrykańskiej nad brzegami Zatoki Gwinejskiej. Polecam zerknąć na mapę, jak zresztą zawsze przy słuchaniu Globalnego Popołudnia, bo ona, ta mapa, wiele tłumaczy. Skąd wzięła się nazwa Kamerun? O tym bym chciał opowiedzieć i to będzie wstęp do wyjaśnienia historii Kamerunu, która jest bardzo skomplikowana, bo tak jak większość krajów Afryki, powstała jednak bezpośrednio na bazie dawnych kolonii i zazwyczaj były związane z jedną kolonialną metropolią. Dużo jest takich przypadków, choćby Mali, tradycyjnie związane z Francją. To Kamerun ma w swojej historii kilka tych kolonialnych metropolii. Więc tak, nazwa Kamerun pochodzi od portugalskiego słowa na krewetkę, bo kiedy portugalscy żeglarze tam dopłynęli i wpłynęli w rzekę Wouri, to znaleźli w tej rzece mnóstwo takich rzecznych krewetek, więc nazwali ją Rio dos Camarões, czyli rzeką krewetek, i od tej nazwy Camarões pochodzi nazwa dzisiaj Kamerun. No ale potem kolonie tam mieli Niemcy od końca XIX wieku. To była niemiecka kolonia. To był wtedy taki czas łupienia tej części Afryki przez europejskie metropolie. A potem po pierwszej wojnie to, co dzisiaj nazywamy Kamerunem, podzielono między Francję i Wielką Brytanię. I tu bym cię zapytał, bo chyba ten podział, to, że to jest zespolone z dwóch trochę niezależnie poruszających się przez historię organizmów, terytoriów, też dwóch stref językowych, to ma dzisiaj ogromny wpływ na historię Kamerunu.
4: Ma wpływ, aczkolwiek może to nie dlatego, że część Kamerunu mówi po francusku, a druga część po angielsku. Obie części nie mogą się ze sobą dogadać, bo i angielski, i francuski został przywieziony z dalekiego świata. Ta część Afryki została rzeczywiście podbita, czy zawłaszczona najpierw przez Niemców, a potem te włości niemieckie rozdzielili między siebie Francuzi i Brytyjczycy. Rzeczywiście to miały być dwa państwa niepodległe, brytyjski Kamerun i francuski Kamerun, ale to, że obydwa Kameruny czuły większą wspólnotę niż różnice, sprawiło, że ta niepodległość Kamerunu brytyjskiego została zawieszona. Postanowiono zorganizować plebiscyt, w którym mieszkańcy tego brytyjskiego Kamerunu mieli się wypowiedzieć, czy chcą niepodległości, czy też wolą być częścią jednego Kamerunu, zjednoczyć się.
3: A tam chyba niepodległość w tym plebiscycie nie była opcją. Oni chyba mogli wybierać tylko między dołączeniem do Nigerii, a dołączeniem do...
4: Tak. To rzeczywiście. Być może gdyby... Zresztą w wielu częściach świata tego rodzaju plebiscyty organizowano i zwykle brakło tam tego trzeciego pytania. Pytano się w Kaszmirze, czy woli być indyjski, czy pakistański. Nigdy nie zapytano, czy może wybrałby sobie niepodległość. Podobnie z brytyjskim Kamerunem. No więc mieszkańcy Kamerunu brytyjskiego uznali, że bliżej im do Kamerunu niż do Nigerii i zostali wchłonięci przez Kamerun. Znaleźli się w mniejszości, jednak te lata, rozmaite podziały i regionalne, a także etniczne sprawiły, że poczuli się w jakimś sensie dyskryminowani. I chodziło o to, że mówią po angielsku. W Kamerunie zawsze rządzili, może nie zawsze rządzili, dominowali w kameruńskiej polityce przedstawiciele ludów północnych, więc ci z południa, z wybrzeża czuli się dyskryminowani i za takich obywateli drugiej kategorii uważali się mieszkańcy byłego brytyjskiego Kamerunu. Nie tam były kierowane inwestycje, ale też dlatego te inwestycje nie były kierowane do dawnego brytyjskiego Kamerunu, bo on nie zagrażał stabilizacji politycznej Kamerunu. Po rządach przedstawicieli północy w Yaoundé u władzy znalazł się obecnie panujący Paul Biya, przedstawiciel południa, chrześcijanin, a wcześniej rządzili muzułmanie z północy. I jego panowanie zajmowało Paula Biya utrzymanie równowagi politycznej, której nie zakłócał Kamerun brytyjski, bo się nie liczył. Dopiero kilkanaście lat temu na terytorium tego Kamerunu brytyjskiego zaczęło dochodzić do coraz poważniejszych rozruchów, niepokojów. Wreszcie wybuchło powstanie niemalże zbrojne, a mieszkańcy czy przywódcy tego ruchu protestu zaczęli domagać się secesji i utworzenia na obszarze Kamerunu brytyjskiego niepodległego państwa, nowego niepodległego państwa Ambazonii. Na to Yaoundé oczywiście zgody nie daje, te powstanie wciąż się tli, bo to nie jest wojna domowa, a nawet po prostu duży region ogarnięty zbrojną rebelią, zresztą nie jedyną w Kamerunie, bo na północy Kamerunu od lat działają dżihadyści z ugrupowania Boko Haram, pochodzącego z Nigerii, ale które już zaczęło tą wojnę, rozszerzyło na brzegi jeziora Czad, tuż przy granicy z Kamerunem także.
3: To są dwie wojny, dwa konflikty, które dzisiaj dużo zmieniają w rzeczywistości Kamerunu. Ja przywołam tylko taką jedną dramatyczną statystykę. W Kamerunie jest dzisiaj około 1 000 000 osób, które musiało wewnątrz tego kraju się przemieszczać, bo straciło dom, straciło bezpieczne miejsce do życia, uchodźcy wewnętrzni. Jest takich osób 1 000 000 na prawie 30-milionowe społeczeństwo kameruńskie. I to są te dwa konflikty, czyli północny wschód, tam gdzie Kamerun sięga prawie do jeziora Czad i tam działa Boko Haram, czyli taka dżihadystyczna organizacja, która chyba najmocniejsza jest w Nigerii. A drugi konflikt to jest właśnie ten konflikt wzdłuż tej granicy językowej tych języków przywiezionych z zewnątrz, czyli między anglojęzycznymi a francuskojęzyczną częścią Kamerunu. I ten konflikt tak się rozpalił w 2017 roku, 9 lat temu, kiedy właśnie to żądanie powołania niepodległego państwa Ambazonii dla tych anglojęzycznych Kameruńczyków było takie najmocniejsze. No i ja czytałem w mediach relacje z tamtych czasów, kiedy na przykład Paul Biya w tych północnych prowincjach anglojęzycznych odciął internet na prawie 3 miesiące i ci wszyscy anglojęzyczni Kameruńczycy czują się traktowani jak obywatele drugiej kategorii, prześladowani. Takie relacje znalazłem w mediach. Ile jest w tym prawdy? Bo mnie zaskoczyło to, że te podziały, mówi się o nich, wiesz, że linią podziału jest ten język przywieziony z Europy, czy to jest angielski, czy francuski. A przecież w Kamerunie jest dziesiątki grup etnicznych, które nie mają nic wspólnego ani z angielskim, ani z francuskim. Więc zadziwia mnie to, że ten konflikt jest tak przedstawiany, wiesz, w odniesieniu do kolonialnych metropolii.
4: Też podzielam twoje zdziwienie i nie sądzę, żeby w tym tkwiła główna przyczyna nieporozumień. Raczej jest to konflikt regionalny i wynikający z tych nierówno dzielonych pieniędzy, poczucia, że jest się kimś gorszym, że nie można zaspokoić swoich aspiracji ani potrzeb.
3: A na jakim etapie dzisiaj jest ta wojna? Czy ona dalej się tak tli? Czy to jest dalej powstanie?
4: To był wyłącznie konflikt taki tlący się. Ta partyzantka w tej części, w dawnym brytyjskim Kamerunie, nie jest nawet partyzantką. Komendanci, większość z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych czy w krajach skandynawskich, dowodzą zdalnie. Dochodzi do wybuchu jakichś protestów przy okazji, nie wiem, kolejnych sfałszowanych wyborów czy jakiegoś incydentu banalnego, pozornie, który potem przeradza się jakby przypomina o czymś poważniejszym, o tych wszystkich pretensjach tej części Kamerunu do stolicy. Niechęć z Yaoundé do politycznych przywódców dawnego brytyjskiego Kamerunu bierze się pewnie też stąd, że pod koniec lat 80., na początku lat 90., to tam właśnie, w tym dawnym brytyjskim Kamerunie, powstała pierwsza poważna opozycja polityczna, która na początku lat 90. próbowała odebrać władzę Paulowi Bii. Więc Bia zawsze podejrzliwie patrzył na przywódców politycznych tej części kraju i uważał ich za politycznych wrogów, czy też przeciwników. Więc to wszystko się jedno nakłada na drugie. I no stamtąd, skąd wywodzi się opozycja, zwykle krzywo patrzą rządzący ze stolicy, czy to jest Kamerun, czy Sudan, czy nie wiem, jak to, czy można tego rodzaju podziały też znaleźć przykłady w Europie. No w każdym razie te zaniedbania czy te krzywdy mieszkańców zachodniego Kamerunu biorą się raczej ze sporu czy z konfliktu regionalnego i politycznego niż językowego, dlatego że jedni mówili po francusku, a drudzy po angielsku. Dzisiaj mieszkańcy brytyjskiego Kamerunu mówią po francusku równie dobrze jak ci, którzy żyją tam od zawsze.
3: No my to sobie tak lubimy uprościć i jeszcze wszystko odnieść do naszej europejskiej rzeczywistości, a ja z kolei chciałbym porozmawiać o fenomenie Paula Bii. Najstarsza głowa państwa na świecie, 93 lata i imponująco długie rządy, 44 lata. W listopadzie 82 roku objął władzę, kiedy Paul Bia ją obejmował, to istniał Związek Radziecki, Nelson Mandela jeszcze siedział w więzieniu, a na świecie nie było internetu. No i tu bym cię chciał spytać o fenomen, bo Afryka z czym jak z czym, ale z polityczną stabilnością nam się rzadko kojarzy, chociaż trochę mylnie, bo jak już wspominałem, ta lista takich długo, daleko posuniętych stażem rządzących jest w Afryce spora. Co sprawia, że Paul Biya udaje mu się utrzymać w tak podzielonym, w takim, wiesz, państwie, które jest miksem różnych rzeczywistości, różnych historii? Co sprawia, że udało mu się utrzymać władzę 44 lata i że ten kraj się nie rozsypał właśnie, że wszelkie próby secesji, odłączenia mu tutaj nie zaszkodziły?
4: No właśnie może dlatego, że tych konfliktów w Kamerunie nigdy nie było zbyt wielu. Spory owszem tak, ale nigdy Kamerunowi poza tą ostatnią próbą utworzenia Ambazonii nigdy żadne secesje i rozpady Kamerunowi nie groziły. Konfliktów etnicznych jest znacznie mniej w krajach, gdzie nie ma jednego ludu dominującego. W Kamerunie mieszka wiele ludów, ale to są takie ludy rozproszone. Najliczniejsze stanowią po kilkanaście procent ludności kraju. Więc nawet wywodzącym się, czy rządzącym wywodzącym się z jednego ludu nie stać ich na to, żeby oprzeć swoje, żeby zawłaszczyć całą wszystko dla siebie. Dla swoich własnych korzyści dzielą się tą władzą, czy dostępem do władzy z przedstawicielami innych ludów. Paul Biya od samego początku był politykiem ostrożnym. Po pierwsze objął władzę, sam będąc chrześcijaninem i z południa kraju, objął władzę po pierwszym przywódcy Kamerunu, który pochodził z północy i był muzułmaninem. W imię zachowania spokoju, żeby móc rządzić, postępował bardzo ostrożnie, żeby nie zrazić do siebie tych, którzy wcześniej tą władzę sprawowali. I to mu zostało. Zawsze był politykiem bardzo ostrożnym, unikał rozgłosu, trzymał się raczej w drugim szeregu, w cieniu. Za to starał się być zawsze bardzo przydatny. Myślę, że wstrząsem dla niego, to jego pierwsze lata prezydentury były dramatyczne, bo zaledwie dwa lata, a już nawet po roku doszło do pierwszej próby przewrotu, wojskowego zamachu stanu. Podejrzewał Biya, że to jego poprzednik próbował odzyskać władzę. Potem przyszedł potężny, chyba największy wstrząs polityczny, jaki przeżyła cała Afryka, mianowicie koniec zimnej wojny, upadek komunizmu, oznaczał dla Afryki potrzebę demokratyzacji, narzuconą przez Zachód.
3: Więc w 90 roku Biya dopuścił inne partie, ale to raczej tylko pozory, prawda?
4: No pozory o tyle, o ile on sam nie wiedział, no nikt nie wiedział, czy wprowadzenie nawet takiej nominalnej, wielopartyjnej demokracji, czy uda im się zachować władzę. Biya z ledwością zachował władzę, bo te pierwsze wybory, w których miał poważnego przeciwnika, wygrał minimalnie, a przecież zrobił wszystko, żeby ta wielopartyjna demokracja i wolne wybory były tylko pozorne. Bardzo go to przestraszyło i był jeszcze ostrożniejszy, więc ta ostrożność Paula Biyi sprawiała, jest głównym powodem, że Kamerun zachował stabilność, popadał w coraz większe ubóstwo i korupcję, ale był krajem spokojnym, a drugim powodem tej długowieczności politycznej Paula Biyi były jego umiejętnie zawierane sojusze z potężnymi tego świata. Zawsze starał się być przydatny byłej metropolii kolonialnej w Francji. Zawsze był politykiem prozachodnim, więc tu nie musiał zmieniać frontu po upadku Związku Sowieckiego, ale starał się panować tak, żeby nie wprawiać w zakłopotanie tych swoich mocodawców, czy też opiekunów politycznych. I to mu się udawało. Fałszował wybory, korumpował się, ale zapewniał stabilizację, zapewniał święty spokój. A po tej pierwszej próbie zaprowadzania demokracji w latach 90. Zachód bardzo szybko machnął ręką.
3: I zadowolił się spokojem.
4: Tak, spokój był ważniejszy niż prawdziwa demokracja. Walczył z Robertem Mugabe, ale Paulowi Biyi, który tak naprawdę niczym się jeden od drugiego, niewiele się od siebie różnili, Paul Biya nigdy nie miał żadnych kłopotów. Ba, nawet prezydent Gwinei Równikowej, który uchodził w latach 90. jeszcze za uosobienie takiego krwawego tyrana, to nastawienie Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, do niego bardzo się zmieniło, kiedy w Gwinei Równikowej odkryto bogate, jedne z najbogatszych w Afryce, pola naftowe i od tego czasu prezydent Gwinei Równikowej już ani nie jest potępiany na Zachodzie tak strasznie. Nikt nie ogłasza jakichkolwiek sankcji, ostracyzmu, wręcz przeciwnie. Nie ma żadnego kłopotu, żeby zdobywać amerykańskie wizy, ilekroć wyprawia się do Nowego Jorku na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, a wcześniej miewał z tym kłopoty.
3: A po skrócie informacji TOK FM porozmawiamy o tym, jak ropa naftowa zmienia historię i rzeczywistość tego regionu.
1: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu?
14: Mhm.
0: A czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 16.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Mieszkańcy Krakowa do godziny 21 wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosować można na jednego z siedmiorga kandydatów. Wybory to pogłosie odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. A w TOK FM od 21 wieczór wyborczy. Gośćmi Adama Ozgi będą komentatorzy i politycy. Londyńska policja poinformowała o aresztowaniu 5 mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie aktu terrorystycznego. To po incydencie w pobliżu wykorzystywanej przez amerykańskie siły powietrzne bazy lotniczej w południowo-zachodniej Anglii. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi, a na miejscu działa wojskowa jednostka saperska. Na zdjęciach z powietrza telewizji Fox News widać robota saperskiego, który przemieszcza się między 3 białymi ciężarówkami. Rzecznik amerykańskich sił powietrznych oświadczył, że ze względów bezpieczeństwa nie będzie omawiać konkretnych środków podjętych w związku z incydentem. Do Stanów Zjednoczonych dotarły 2 pandy wielkie z Chin, podały media państwowe w Pekinie. To dyplomatyczny prezent po szczycie przywódców obu państw. Decyzja o przekazaniu pand zapadła już wcześniej, jednak informacje o ich wylocie ogłoszono w czwartek podczas wizyty prezydenta Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Chiny, wypożyczając zwierzęta w ramach programu tzw. dyplomacji pand, ma on na celu zacieśnienie relacji z zagranicą.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach
4: Wojciech Jagielski
3: i Krzysztof Story. Jesteśmy dzisiaj w Kamerunie. Opowiadaliśmy o bardzo skomplikowanej historii postkolonialnej tego państwa. Dawniej niemiecka kolonia, potem po I wojnie światowej podzielona między część francuską a brytyjską i wreszcie od 1961 roku zjednoczona w jedno państwo, najpierw federację, potem jedno państwo, ale to szczegóły. Kamerun dzisiaj jest takim państwem, jak Wojtek mówił, które zapewniało stabilność, nigdy nie gwarantowało żadnej demokracji. Nie ono jedno zresztą w Afryce. Paul Biya w październiku 2025 roku wygrał swoją 8 kadencję jako prezydent. 44 lata już rządzi krajem. Pytałem cię o przyczynę tej stabilności. Wyróżniłeś właśnie brak takich zdecydowanych konfliktów etnicznych jednej dominującej grupy, która miałaby rywalizować z jakąś inną. Wyróżniłeś to, że Zachód niewiele tutaj ingerował i nie patrzył za bardzo Biyi na ręce, a on bardzo zręcznie odnajdował się w tej grze po zakończeniu zimnej wojny, kiedy trzeba było sprawiać pozory demokracji, ale przede wszystkim zapewnić spokój swoim zagranicznym partnerom. No i ja jeszcze bym dorzucił trzeci czynnik, który zmienił na pewno historię Kamerunu i całego regionu. I chciałbym porozmawiać o ropie naftowej, którą dzisiaj częściej kojarzymy z Zatoką Perską. Tam przykuwa to naszą uwagę, zwłaszcza od kiedy Stany Zjednoczone zaczęły wojnę w Iranie i z Iranem. Może na początku spojrzyjmy na cały region. Jest kilka państw w Afryce, które dysponują takimi naprawdę dużymi złożami ropy naftowej. Jakie to są kraje, żebyśmy mieli tutaj jakiś porządek?
4: No, poza Libią, położoną na wybrzeżu Morza Śródziemnego, to są na południe od Sahary przede wszystkim Nigeria i Angola. To są naftowe mocarstwa. Tam tej ropy naftowej jest najwięcej. Są to kraje leżące na zachodnich wybrzeżach Afryki, nad Zatoką Gwinejską. Ta Zatoka Gwinejska jest taką afrykańską Zatoką Perską. Tam jest wydobywana ropa i z szelfu, ale także z na terenach lądowych położonych na wybrzeżu. Mocarstwami, no może nie mocarstwami, ale takimi mniejszymi potęgami naftowymi poza Nigerią i Angolą są kraje leżące geograficznie między właśnie Nigerią a na północy, a Angolą na południu. To jest przede wszystkim Gwinea Równikowa, gdzie tą ropę odkryto chyba najpóźniej, a może dlatego, że nikt jej wcześniej jej nie szukał tak na dobre. Gabon, bardzo kraj bogaty w ropę naftową. Kongo, Brazzaville, Republika Kongo, bo tym się różni od sąsiadki.
3: Mówi się Kongo, Brazzaville i Kongo, Kinshasa ze względu na to na stolicę.
4: Na stolicę, tak, tak. I Kamerun, no może daleko mu do naftowego bogactwa, ale tej ropy jest wystarczająco wiele, żeby rzeczywiście była takim czynnikiem rozstrzygającym w tak wielu sprawach w kameruńskim życiu i w polityce, i w gospodarce, także chyba w postawach społecznych ta ropa jest bardzo obecna.
3: Mówisz o tym, że tych pieniędzy z ropy Kamerun no, nie ma tyle, co już porównywać do mocarstw i państw Zatoki Perskiej, to w ogóle nie będziemy, ale nawet tyle, co Nigeria, ale mówiłeś o tym, że to są łatwe pieniądze w tym sensie zmiany społecznej. One jakoś, wydaje mi się, że zacementowały też władzę Paula Biya, ale jednocześnie doprowadziły do tego, że Kamerun leży na samym dnie albo blisko dna wszelkich rankingów dotyczących korupcji, skorumpowania państwa, nieuczciwości. Czy taki typowy Kameruńczyk ma jakieś zyski z tego, że że Kamerun jest jednak państwem naftowym? Ja mam wrażenie, że ropa naftowa trochę pozwala uprościć zarządzanie krajem, ale tak pozornie. No bo tu bym chciał jeszcze porozmawiać o jednym problemie, bo to, że Kamerun wydobywa taką ropę naftową, sprzedaje ją, to na przykład w ogóle nie oznacza, że Kamerun ma pod dostatkiem benzyny albo że ona jest tania. Bo okazuje się, że większość tych państw, które wymieniłeś, od Nigerii zaczynając na Angolii kończąc, tak naprawdę sprzedają surowiec zamiast produktów, bo brakuje, tak jak zresztą dzisiaj się orientujemy na całym świecie i przez to benzyna na polskich stacjach też jest bardzo dzisiaj droga, brakuje rafinerii. Więc to jest taka rabunkowa gospodarka na samym sobie. Czy ja coś mylę?
4: No to jest ta podstawowa różnica między Afryką Zachodnią, tą naftową, a krajami z Półwyspu Arabskiego, z Nadzatoki Perskiej. Ta szejkowie z Nadzatoki uchodzili za takich, jeszcze w latach 70., 80., za takich nowobogackich, wydających pieniądze bez umiaru, a okazało się, że potrafili te pieniądze dobrze zainwestować. Dzisiaj, kiedy ta ropa naftowa powoli się kończy, państwa z Nadzatoki poradzą sobie bez ropy naftowej. Państwa afrykańskie, na których terytoriach, czy u których wybrzeży odnaleziono złoża ropy naftowej, zarobiły miliardy, może mniejsze niż kraje z Półwyspu Arabskiego, ale niewiele z tych miliardów przełożyło się na poprawę życia w tych państwach. Większość tych pieniędzy została od samego początku, była rozkradana. Nigeria jest już takim klasycznym przykładem naftowego złodziejstwa, gdzie te pieniądze rozeszły się między przedstawicieli elity.
3: W Nigerii dochodzi do takich scen, w których kraj, który ma największe złoża ropy na kontynencie, brakuje w nim po prostu paliwa na stacjach i to się dzieje całkiem regularnie.
4: Budowane są rafinerie i to nie przez rząd, a przez najbogatszego Nigeryjczyka, Afrykanina w ogóle, Aliko Dangote. No ale to trochę marnie, jeżeli dopiero dziś, czyli 70 lat po ogłoszeniu niepodległości, budowana jest rafineria, która pozwoli przerabiać te czarne złoto na coś, co będzie można używać jako paliwo.
3: A jak na tym tle wypada Kamerun? Tak samo nie ma rafinerii, nie ma i tak samo jest to rozkradane?
4: Afryka sprzedawała surowce i po ogłoszeniu niepodległości przez afrykańskie kraje sytuacja niewiele się tutaj zmieniła. Zresztą też przyłożył rękę do tego i Zachód, który te surowce, Wschód też zresztą, który te surowce sprowadzał. Nie zależało Zachodowi ani Wschodowi na tym, żeby pomagać Afryce budować jakieś przemysły przetwórcze, więc proza życia polegała na tym, że Afryka wydobywała ropę naftową, sprzedawała ją w świat, ale musiała sprowadzać benzynę i na tym podwójnie korzystała, bo ci przedstawiciele rządzących, którzy dostawali licencje na wydobycie, czy udziały w wydobyciu ropy naftowej, potem otrzymywali na wyłączność licencje na import paliwa, więc zarabiali na wydobyciu i na imporcie. Kraj z tego tylko nie korzystał. Tolerowano korupcję, Zachód tolerował korupcję i Wschód, dlatego że łatwiej było tak załatwiać interesy. Tolerowano też te rządy takie pozornie demokratyczne, a w rzeczywistości przypominające te z kraju Zatoki Perskiej, czyli monarchiczne. Monarchie republikańskie, tak nazywane są ustroje panujące i w Kongu Brazzaville, i w Gabonie, i w Kamerunie. To są przywódcy, którzy najdłużej panujący na świecie. To są rekordziści. Najdłużej panują przywódcy właśnie w tych afrykańskich krajach bogatych w ropę naftową. Paul Biya, najdłużej panujący władca na całym świecie. Niewiele krócej rządzi prezydent Gwinei Równikowej. W Gabonie dopiero 3 lata temu wskutek wojskowego zamachu stanu została obalona dynastia Bongo, która rządziła prawie od niepodległości, od powstania Gabonu. W Kongu Brazzaville 4. dekadę, też niewiele krócej niż Paul Biya, rządzi tamtejszy prezydent. W Angolii angolański prezydent zmarł kilka lat temu, też był takim rekordzistą. Póki sprzedawali ropę naftową, póki zapewniali dostawy tego cennego surowca zachodnim mocarstwom, póty tolerowano ich dyktatorskie rządy i bardziej przypominające monarchię niż nawet te pozorne demokracje.
3: W globalnym popołudniu to jest motyw, który już się kilka razy pojawia, więc może być wam znany, że w dzisiejszej Afryce te państwa, które są właśnie tak monarchiczną demokracją rządzone, zapewniają może nie jakiś dobrobyt, ale spokój. I ten ustrój, zdaniem wielu Afrykanów też, czy przeważającej większości dzisiaj, zdaje się przynosić lepsze rezultaty niż taka chaotyczna, skorumpowana demokracja. No, weźmy takie państwa właśnie jak choćby Ruanda, rządzona też po dyktatorsku przez Paula Kagamego, która jest jednym z najspokojniejszych, jakichś takich najlepiej ułożonych, najstabilniejszych państw. Ale do tej rozmowy jednak wyszliśmy i pozostajemy w Kamerunie, rządzonym przez Paula Biya. Prezydent ma 93 lata. Oczywiście życzymy mu wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję świętować jego 100. urodziny w globalnym popołudniu. Ale myślę, że na miejscu Paula Biya myślałbym o sukcesji. On niedawno, rok temu, zaczął swoją 8. kadencję jako prezydent. A w tym roku dokonał takiej ważnej zmiany politycznej. W kwietniu, to wymagało zmiany konstytucji, powołana została funkcja wiceprezydenta. I to jest tak, że jeśli prezydent umrze na przykład, to ten wiceprezydent z automatu ma zostać prezydentem, czyli w efekcie ta cała zmiana jest po to, żeby Paul Biya mógł sobie wyznaczyć własnego następcę. No i do ciebie mam pytanie, czy ten następca już jest wybrany, kto nim będzie i co w związku z tym czeka Kamerun?
4: No właśnie, stanowisko wiceprezydenta zostało przywrócone, bo na początku istnienia Kamerunu też był.
3: Tak, po 50 latach wraca to do ustroju Kamerunu.
4: Tak, tylko że nie zostało obsadzone do dziś. W ogóle prezydent Biya, nawet nowego rządu, po zeszłorocznych wyborach, które wygrał, nawet nowego rządu nie powołał. Wciąż panuje ten sam premier i ci sami ministrowie. Stanowisko wiceprezydenta nie zostało obsadzone, chociaż wszyscy uznali, że to jest właśnie przygotowanie jakby do sukcesji, bo wiceprezydenta wskazuje wyłącznie prezydent, z nikim się nie konsultując, więc może na to stanowisko powołać kogo tylko chce.
3: Mówiło się o jego synu, Franku.
4: No albo o drugim synu, w zasadzie synu jego obecnej żony, też Franku. Tych kandydatów na wiceprezydenta, na następcę tronu okazało się tak wielu i frakcji na dworze prezydenckim też sporo, że prezydent zawahał się, znów wykazał się tą swoją ostrożnością, wolał nie obsadzać stanowiska wiceprezydenta, dopóki nie dojdzie do porozumienia tych obozów politycznych na jego własnym dworze, żeby zapanowała zgoda, żeby ten, którego wyznaczy na swojego następcę, został wybrany na prezydenta i żeby natychmiast przeciwko niemu nie podniósł się jakiś bunt. Rzeczywiście za głównego faworyta uchodzi najstarszy syn prezydenta, Frank Biya, ale jego obecna żona Chantal bardziej widzi na tronie swojego syna z poprzedniego związku, też Franka. I Kameruńczyków to nie jest żadne pocieszenie, że ich następny prezydent będzie się też nazywał Biya i na imię będzie miał Frank, nie wiadomo tylko, który z Franków przejmie tron, bo ta sukcesja wcale nie musi przebiegać pokojowo. Niewykluczone w Kamerunie nie doszło nigdy do żadnego udanego wojskowego przewrotu, ale w Gabonie, zanim 3 lata temu wojskowi nie obalili prezydenta, też wcześniej wojsko nie interweniowało skutecznie, więc w Kamerunie też bym nie wykluczał takiego rozwoju wydarzeń, że jeżeli sukcesja nie...
3: Zawsze może się zdarzyć ten pierwszy raz.
4: Tak, tak, tak.
3: Do tej pory Kamerun cechował się niesamowitą wręcz stabilnością polityczną. Od 1960 roku miał zaledwie 2 prezydentów. Tym drugim dzisiaj się zajmowaliśmy, opowiedzieliśmy o najstarszej głowie państwa na świecie i przeciekawym państwie, którym rządzi. Do Kamerunu ja chętnie bym się wybrał, Wojtek już był, a ja chętnie bym zobaczył, bo jest to państwo niesamowite, nazywane taką Afryką w miniaturze, ze względu nie na jakieś polityczne, etniczne podziały czy trudną historię, ale ze względu na krajobraz, bo jest to państwo rozciągnięte między tropikami i lasem deszczowym, a Sahelem, bo sięga na północ aż do jeziora Czad i tam ten krajobraz taki subsaharyjski już można zobaczyć, dlatego ta mieszanka jest często określana jako taka Afryka w miniaturze. No i dzisiaj właśnie tam w globalnym popołudniu was zabraliśmy. Za ten odcinek audycji dziękuję.
4: Wojciech Jagielski.
3: Za chwilę usłyszycie informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich audycja Sprawy Różne i w niej usłyszycie Karolinę Lewicką.
14: Od czasów Wergiliusza obowiązywał ideał imperium bez końca, co oznaczało, że trzeba było wciąż podbijać nowe ziemie. Dopiero cesarz Hadrian powie dość, wstrzymał wojenną machinę, a nawet oddał Partom Mezopotamię i Armenię podbite za Trajana. Uważał, że rozciągnięte do granic możliwości państwo nie dźwignie kolejnych zdobyczy, że czas na ustabilizowanie tego potężnego organizmu. I o tym tuż po informacjach o 17 w programie Sprawy Różne. Karolina Lewicka, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
14: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Już jest drogo, a ma być jeszcze bardziej. Ceny paliw bez szans na obniżki. W Krakowie trwają wybory prezydenckie. O fotel walczy 7 kandydatów. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać oznaczone. Niedziela, 27 września, minęła 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 1 grosza brakuje do 8 zł za benzynę i 1 grosza do 9 zł za diesla. Takie są teraz przeciętne ceny paliw w Polsce. Nadchodzący tydzień nie przyniesie nam dobrych informacji, bo 9 za olej napędowy to już całkiem realna przyszłość. O szczegółach Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
16: Kierowcy będą dalej płakać i płacić, a wiadomo już, jaki rachunek zapłaciliśmy wszyscy za pół roku wojny w Iranie, mówi Michał Grabka z Fundacji Instrat.
17: To jest 23 miliardy złotych. Dodatkowego kosztu, który jakby zapłaciliśmy ekstra, więcej tego, co normalnie płacimy za import paliw, z czego 20 miliardów ponieśliśmy wszyscy, to znaczy kierowcy indywidualni, ale też firmy, które po prostu wykorzystują olej napędowy do transportu, do przewozu rzeczy, a 3 miliardy złotych netto kosztowało to budżet państwa.
16: W postaci programów CPN. Kolejny stoi pod znakiem zapytania, bo raczej nie ma co spodziewać się prezydenckiego podpisu pod ustawą, która miałaby dać państwowej kasie ekstra podatek od zysków koncernów paliwowych.
15: Spokojnie, jak dotąd przebiegają wybory na prezydenta Krakowa. Policja notowała jedno zakłócenie ciszy wyborczej, to w internecie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl przypomina, że choć o urząd ubiega się 7 kandydatów, to na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej.
18: Mamy 8 nazwisk, ponieważ zarejestrowaliśmy 8 kandydatów, później jeden z kandydatów się wycofał, a karty już były wydrukowane. I w takiej sytuacji podajemy takie dodatkowe obwieszczenie, ono się znajduje w lokalu wyborczym, o tym, że ten jeden kandydat właśnie nie bierze udziału w wyborach. Też to obwieszczenie jest umieszczane w lokalu wyborczym. No, nawet gdy głosowałem, to widziałem, że ono się znajduje w każdym tym boksie do głosowania, więc należy się z nim zapoznać i mieć go na uwadze po prostu.
15: Około godziny 22 protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. A już o 21, czyli w momencie zamknięcia lokali wyborczych, w TOK FM ruszy wieczór wyborczy. O Krakowie rozmawiać będą na naszej antenie politycy i komentatorzy. To absurdalny pomysł i próba odwracania uwagi od decyzji prezydenta w sprawie ustawy, która mogłaby poprowadzić do obniżenia cen paliw. Tak senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentuje apel Karola Nawrockiego o publiczną dyskusję na temat odpowiedzialnego dostępu do broni. Prezydent zaproponował taką debatę, otwierając strzelnicę sportową. Krytyczni wobec inicjatywy są jednak nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości, o czym więcej Tomasz Fęskę.
2: Karol Karski z PiSu widzi wartość w dyskusji na temat posiadania broni, ale ewentualnej liberalizacji dostępu do niej nie popiera.
19: Ja akurat uważam, że nie należy liberalizować dostępu do broni. Akurat tutaj w Polsce nie ma tradycji powszechnego dostępu do broni, tak jak w Stanach Zjednoczonych.
2: Prezydent uśmiecha się do części swojego elektoratu, mówi Dorota Olko z Lewicy.
20: To jest jakieś takie mrugnięcie w stronę konfederackiego elektoratu, który takie opowieści lubi.
2: Senator KO Grzegorz Schetyna inicjatywę prezydenta podsumowuje krótko.
21: Absurdalne. No, to jest takie szukanie pomysłu, które ma zastąpić najważniejsze rzeczy, ceny paliw. Tym się Polacy zajmują.
2: A prezydent, jak przypomina polityk rządzącej koalicji, pierwszą ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Druga czeka na jego decyzję. Tomasz Fęskę, TOK FM.
15: Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać oznaczone. Państwowa Straż Pożarna zidentyfikowała ich ponad 85 tysięcy. Tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle i zielone tabliczki z napisem punkt schronienia mają pojawić się na tysiącach budynków w całej Polsce, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
22: I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone czy nie. Wychodzimy z założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
15: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić czas potrzebny na znalezienie bezpieczniejszego miejsca w czasie alarmu z powietrza. Chodzi o przejścia podziemne, garaże, piwnice oraz stacje kolei i metra, mówi generał Wojciech Kruczak, komendant Państwowej Straży Pożarnej.
23: Bo my już wiemy z aplikacji, że w tym danym obiekcie znajdują się te miejsca, te punkty schronienia. Problemem jest to i w aplikacji one zostały tak też nazwane, że pewne obiekty są całodobowe, pewne obiekty no właśnie są obiektami chociażby prywatnymi, gdzie ta dostępność jest trudniejsza. I tutaj to wsparcie społeczeństwa jest nam bardzo potrzebne, by to, ta potrzeba ukrycia się w sytuacji zagrożenia była przez wszystkich realizowana.
15: A za oznakowanie punktów schronienia odpowiadać będą właściciele lub zarządcy nieruchomości. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem ograniczy organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenie nauczycieli ze średnią w gospodarce.
24: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
15: Mówił szef ZNP Sławomir Broniarz, a kolejne informacje w TOK FM o 18.
25: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
15: Poniedziałek będzie pogodny i ciepły. Termometry pokażą od 17 stopni na Podlasiu, 20-21 w centrum, do nawet 23 na południowym zachodzie. W nocy na południu i wschodzie możliwe zamglenie. Widoczność może spaść do 200 metrów.
25: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Doktor Michał Faszcza jest z nami, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie doktorze.
26: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
15: Bohaterem naszego spotkania będzie cesarz Hadrian. Władca, który zmienił sposób podejścia do państwa. Nie chciał go już powiększać, tylko chciał je umacniać i stabilizować. Ale zanim o tym, to kilka słów o miłości. W jednym z odcinków serialu 07 Zgłoś się, odcinku zatytułowanym 24 godziny śledztwa, porucznik Borewicz wyjaśnia sprawę zabójstwa młodej kobiety. W domu jej przyjaciela oraz jego opiekuna widzi rzeźbę młodego mężczyzny. Gospodarz wyjaśnia, że to Antinous. Borewicz dopytuje potem wziętą na stopa historyczkę sztuki, kim ów był, a ta wyjaśnia, że kochankiem cesarza Hadriana. To tyle, jeżeli chodzi o ten serial kryminalny. A teraz już o młodszym od Hadriana o 30 lat Greku, który utonął w trakcie przejażdżki po Nilu. Przez przypadek, panie doktorze, popełnił samobójstwo, czy może został zamordowany przez zazdrosną żonę?
1: Wszystkie opcje wchodzą w grę. Przede wszystkim mamy do czynienia z młodzieńcem, który zmienia swój status. Ponieważ Hadrian był w młodym wieku nieco ironicznie określany jako Graikulus, czyli mały Grek, z racji umiłowania kultury heleńskiej, ale ta kultura heleńska w jego przypadku objawiała się również, no powiedzielibyśmy, obiektami zainteresowania seksualnego, a być może również emocjonalnego. Mowa oczywiście o paiderastii. Problem polegał na tym, że wspomniany przez panią Antinous dochodził już do wieku męskiego. I to był w kulturze greckiej, no w tym momencie jesteśmy oczywiście w okresie Cesarstwa Rzymskiego, ale patrząc na wzorce kulturowe bliskie Hadrianowi, jest jak najbardziej zasadne mówić o kulturze greckiej. Stosunek paiderastii mógł być kontynuowany do momentu pojawienia się symbolicznie pierwszego zarostu. Wówczas ten chłopiec, który uczestniczył w tym układzie, stawał się mężczyzną i utrzymywanie tego rodzaju relacji, w tym momencie mówimy o relacjach homoseksualnych, było hańbiące. I w przypadku Antinousa on, jeżeli wierzyć źródłom, już ten zarost zaczynał mieć, czyli symbolicznie stawał się mężczyzną. Tymczasem Hadrian tych stosunków nie chciał zerwać. Stąd domniemanie, że popełnił samobójstwo, ponieważ kontynuowanie tej formy znajomości z Hadrianem było po prostu dla niego hańbiące. Ale prawda jest taka, że nie wiemy, w jaki sposób obiekt zainteresowania Hadriana rozstał się z życiem. Wiemy tylko, że był to rok 130 naszej ery.
15: Cesarz, i to też wiemy, na wiadomość o tym, co stało się z jego faworytem, pogrążył się w rozpaczy i są takie przekazy, że szlochał jak kobieta. Tak ekstrawaganckie okazywanie emocji uchodziło wówczas za niegodne mężczyzny.
1: Zdecydowanie, ponieważ płakać można było nad poległymi współobywatelami, nad kryzysem ojczyzny i tego rodzaju zdarzeniami. Natomiast kwestia emocjonalności w związkach, również tych małżeńskich, była przez Rzymian uznawana za niegodną. To znaczy w zaciszu domowym te emocje jak najbardziej można było okazywać. Natomiast uważano, że formą szacunku wobec drugiego człowieka jest to, aby publicznie tego nie okazywać. Dość powiedzieć, że w okresie schyłku Republiki jednym z najbardziej skandalicznych związków był związek Gnejusza Pompejusza Wielkiego i córki Cezara imieniem Julia, ponieważ publicznie chodzili za rękę.
15: Historycy zaliczają Hadriana do grona pięciu dobrych cesarzy, bo za jego rządów panowały i dobrobyt, i spokój, i brak wojen. O tym na pewno jeszcze powiemy, że Hadrian nie chciał wojować i nie chciał poszerzać imperium, tylko je ustabilizować, uporządkować. Jak zdobył tron?
1: Tron zdobył oczywiście symbolicznie, ponieważ rzymscy cesarze nie zasiadali na tronie, w sposób, który budził kontrowersje już wśród samych Rzymian. Otóż jego poprzednikiem był panujący w latach 98-117 cesarz Trajan. I w momencie, kiedy rzekomo 5 sierpnia 117 roku Hadrian otrzymał informację o adopcji, to 4 dni później ogłoszono śmierć Trajana. I to już budziło pewne wątpliwości, ponieważ nikt z otoczenia Trajana, kto potem nie wspierałby Hadriana, nie wiedział nic o tej adopcji. jest coś jeszcze. Otóż list Trajana do Senatu, który wskazywał rzekomo, że to Hadrian ma być następcą, został podpisany nie przez Trajana, ale przez jego żonę Plotynę. I wskazuje to, że prawdopodobnie Trajan zmarł, jak wiemy, to jest bezdzietnie, ale w sposób, który był dużym zagrożeniem dla cesarstwa rzymskiego, a mianowicie bez zapewnienia sukcesora. I w tym momencie trzeba było kogoś wybrać. Hadrian był dobrym kandydatem, przede wszystkim z jednego powodu. W momencie śmierci Trajana był namiestnikiem Syrii, a zatem zarządzał tą prowincją, która stanowiła zaplecze prowadzonych przez Trajana działań wojennych. A zatem tym wodzem, który bezpośrednio przejmował armię, był właśnie Hadrian. Stawanie franki z człowiekiem, który dysponuje wojskami, które właśnie prowadzą wojnę, które były bardzo przywiązane do cesarza Trajana, byłoby po prostu dla wszystkich niebezpieczne. Ale zważywszy jeszcze na bliskie relacje łączące Trajana z Hadrianem, był to wybór akceptowalny. Natomiast wydaje się, że sama sukcesja była szyta grubymi nićmi. I chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt. W momencie śmierci Trajana Hadrian przebywał w Antiochii i tam został obwołany cesarzem przez armię. Zważywszy na to, że większość oddziałów rzymskich była skoncentrowana właśnie na granicy wschodniej, nie było realnej siły, która mogłaby zostać przeciwstawiona decyzji żołnierzy. W efekcie czego można by było przywołać tutaj taką maksymę Tacyta, że władza cesarska leży w obozach wojskowych.
3: Zastanawiam się, czy to panowanie można uznać za przełomowe w historii Imperium Rzymskiego, bo to właśnie za Hadriana ta potężna machina wojenna, napędzana przez poprzednich władców, została zatrzymana. Skończył się ten czas podbojów, ten czas wytyczonego jeszcze przez Wergiliusza ideału imperium bez końca. Czyli jak rozumiem, Hadrian dokonał takiej zasadniczej zmiany obowiązującej filozofii państwa. Może zacznijmy najpierw od tego, czy Imperium Rzymskie, które obejmuje we władanie Hadrian, było już tak rozległe, że rzeczywiście dalsze poszerzanie granic groziło tym, że to imperium będzie nie do utrzymania, bo przecież nie jest sztuką coś podbić. Chodzi o to, żeby tam zapuścić korzenie, żeby granice były bezpieczne, żeby to zdobyte utrzymać.
1: Od

0: co pokazały podboje, które prowadzili cesarze, którzy już objęli tron po Hadrianie. Czy Trajan zostawił państwo na tyle wyczerpane, czy armię na tyle osłabioną, aby tych wojen nie dało się kontynuować? Wprost przeciwnie. Okazało się, że zwycięskie wojny Trajana przynosiły sukcesy. Armia rzymska była wydolna, skarb państwa był wydolny, administracja także. Być może więc nie chodziło o prostą kalkulację. Być może Hadrian na przykład nie chciał się porównywać z Trajanem. A może uznał, że taka jest mądrość etapu. To znaczy, że po tych długich i poważnych było nie było konfliktach prowadzonych przez Trajana, należy dać państwu czas na regenerację i wtedy przystąpić ewentualnie do nowych podbojów. A może to była po prostu jego cecha osobowości. Może był po prostu cesarzem pokojowym. Widzimy coś takiego w dziejach Rzymu. Dość powiedzieć, że doświadczeni wodzowie, tacy jak na przykład Tyberiusz, kiedy już zostawali cesarzami, to rezygnowali z ekspansji. Więc może należałoby tutaj szukać przyczyn nie tyle w ocenie sytuacji, co w samym charakterze Hadriana. To są tylko spekulacje. Faktem jest na pewno, że Hadrian zastopował te podboje i tutaj pojawia się dodatkowe pytanie. A czy jest jeszcze sens coś podbijać? Nie z punktu widzenia skuteczności legionu. Legiony rzymskie w tym okresie są w stanie poradzić sobie de facto z każdym przeciwnikiem. Tylko z punktu widzenia opłacalności tych podbojów, zwykłej kalkulacji. Bo o ile podbój Dacji przez Trajana ekonomicznie nie był przesadnie uzasadniony, ale Dakowie zagrażali na tym odcinku stabilności władzy rzymskiej. I z punktu widzenia Rzymian należało ich zniszczyć. Czy są takie inne punkty zapalne na granicach Cesarstwa Rzymskiego? Jest jeden i to jest właśnie Imperium Partów, z którymi skuteczną wojnę prowadził Trajan. Hadrian nie tylko zawarł pokój, ale porzucił dwie nowe prowincje, Mezopotamię i Asyrię. Tutaj możemy już o pewnej takiej racjonalnej kalkulacji powiedzieć. Hadrian po prostu uznał, że tych dwóch prowincji nie da się utrzymać w dłuższej perspektywie czasu bez prowadzenia ciężkich i wyczerpujących wojen. To jest troszeczkę jak w okresie zimnej wojny. Mamy dwa imperia, które wiedzą, że jeżeli dojdzie do konfrontacji, to oba te imperia wyjdą z tego bardzo, bardzo, bardzo osłabione, dlatego wolą stosować wojny zastępcze. Więc Hadrian wolał wrócić do tych wojen zastępczych prowadzonych na terenie Armenii i raczej nie konfrontować się bezpośrednio z Imperium Partyjskim. Więc tak tylko podsumowując, dlaczego Hadrian zaprzestał podbojów, tego do końca nie wiemy. Na pewno z Partami walczyć można, można to robić skutecznie, ale pytanie, czy nie byłaby to jedna z wielu, wielu rund kolejnych wojen i być może Hadrian uważał, że lepszy jest status quo.
1: Nawet jeśli nie wiemy, co kierowało Hadrianem podejmującym taką, a nie inną decyzję dotyczącą końca wojen prowadzonych przez Imperium, to myślę sobie, że ta decyzja musiała być decyzją trudną, bo przecież współcześni ostrogo krytykowali. Dla wielu wstrzymań ekspansji było po prostu oznaką tchórzostwa albo nieudolności nowego cesarza. No inni byli sentymentalni, no i wspominali czasy, kiedy nie ustawał szczęk oręża i kiedy te legiony szły naprzód i to był taki zwycięski pochód, no i tęsknili za tymi czasami.
0: Tutaj można by było przywołać słynną maksymę Landsknechtów niemieckich z okresu renesansu, daj nam Boże 100 lat wojny i ani jednej bitwy. Ponieważ kiedy mamy do czynienia z armią zawodową, a armia rzymska tego okresu jest już armią zawodową, to nie chodzi o to, żeby ciągle walczyć, bo to grozi śmiercią bądź kalectwem. Chodzi o to, żeby dożyć do emerytury. Więc z punktu widzenia żołnierzy to na pewno jest lepsza decyzja. Ale to jest tylko jeden punkt widzenia. Bo z punktu widzenia mieszkańców prowincji, szczególnie tych nadgranicznych, które niosą główny ciężar prowadzenia wojen, to też jest dobra decyzja. To jest chwila oddechu, przede wszystkim od pewnych obciążeń fiskalnych. Natomiast z punktu widzenia państwa to nie jest dobra decyzja, ponieważ zmobilizowano gigantyczną armię, armię na dodatek zwycięską i jeżeli już udało się to zrobić i poniesiono te koszty, to one by powinny być

0: po coś. Jeżeli rzymscy żołnierze wygrywają, zdobywają tereny, a potem nowy cesarz mówi, te wszystkie ofiary były na nic, wracamy do punktu wyjścia, to ma to fatalne znaczenie dla żołnierskiego morale. Co więcej, z punktu widzenia zasobów państwa, żadne państwo w starożytności nie jest w stanie co roku, a nawet co 5 lat gromadzić tak gigantycznych zasobów w celu prowadzenia tak dużej wojny. I to już zrobiono, Trajan już to zrobił, tymczasem Hadrian, no właśnie, zrezygnował z toczenia wojen, co okazało się, no niestety trochę destrukcyjne z punktu widzenia skuteczności armii rzymskiej, bo ci żołnierze po pierwsze odkryli, że ich towarzysze ginęli za nic, że ich wysiłek był na nic i wiedzieli, że w ciągu następnych 5-10 lat już do tej wojny nie dojdzie, ponieważ nie ma możliwości, aby państwo rzymskie uniosło coś tak dużego. I dlatego ta krytyka spadła na Hadriana, ponieważ on nie tylko zaprzepaścił zdobycz, ale zaprzepaścił wysiłek finansowy i logistyczny i to musiało boleć 2 razy bardziej.
1: Ale wojsko się przeciwko niemu nie buntowało. Czy buntowało się? Czy też tego nie wiemy?
0: Wojsko nie miało powodu się buntować, bo rozpoczął się okres dosyć spokojnej, stabilnej służby. Można pobierać żołd, można dostawać nagrody przy okazji różnych świąt, więc nie jest to zła służba. Oczywiście Hadrian starał się umocnić dyscyplinę, sam osobiście wizytował garnizony, ćwiczył z żołnierzami, ale jednak z jakiegoś powodu to wojsko nie jest angażowane do dużych operacji. Po pierwsze, bo państwa rzymskiego w tym okresie po prostu na to nie stać. Po drugie, bo mamy problem z oceną, do jakiego stopnia Hadrian był w armii popularny. To znaczy to, że on jest cesarzem, to, że wypłaca żołd i nagrody, to wszystko w porządku, ale czy on jest uważany za tego, który w momencie tej największej próby uniósł ciężar? Zważywszy na to, że nie jest to również człowiek z przeszłością wojskową spektakularną. Owszem, 3-krotnie, bo w 95, 96, 97 roku był trybunem wojskowym. 2-krotnie w latach 102, 103, 105, 106 był legatem, ale nie miał, tak jak już przywołany przeze mnie Tyberiusz, dużych sukcesów militarnych. Na pewno ustępował pod tym względem Trajanowi, był raczej administratorem. I to też każe zadać pewne pytania, na które być może nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale zastanawiające jest to, że Hadrian wypłacał żołnierzom nagrody wielokrotnie wyższe niż Trajan. A to pokazuje, że prawdopodobnie musiał zdobywać popularność wśród nich na inny sposób.
1: Mówimy cały czas o wielkim imperium, o gigantycznych przestrzeniach. To dorzućmy do tego także to, że Hadrian spędził ponad połowę swojego panowania w prowincjach, osobiście wizytując niemal całe imperium. Czytając o tym, pomyślałam sobie o takim określeniu średniowiecznym, rex ambulans, król podróżujący, tak, z dworem i ten dwór co pewien czas zmienia miejsce, żeby pojawiać się w kolejnych częściach swojego państwa. Czy to w przypadku Hadriana też tak działało, że on swoją osobą się pojawiał w kolejnych prowincjach, żeby te prowincje obejrzeć, żeby ocenić obronność granic, żeby sprawdzić nastroje żołnierzy w garnizonach, a jednocześnie, no żeby jakoś pokazać swój majestat?
0: To też jest chyba kwestia osobowościowa. Nie dzieje się w państwie rzymskim nic takiego, aby wymagało osobistej wizyty cesarza w większości prowincji. Po prostu Hadrian miał taki styl rządzenia. Przywołanie średniowiecznej idei rex ambulans jest pod tym względem bardzo trafne. Po pierwsze dlatego, bo faktycznie w tym momencie cesarz rzymski podróżuje, dokonuje inspekcji prowincji, kontroli armii, jest w stanie na bieżąco rozwiązywać pewne problemy, ale jednocześnie pustoszy zasoby prowincji, bo z punktu widzenia cesarza czy takiego ogólnego interesu państwa, tak jest to korzystne. Ale z punktu widzenia mieszkańców, którzy muszą łożyć na tego przebywającego w prowincji cesarza i jego otoczenie, to jest gigantyczny koszt. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Więc owszem, on porządkuje sprawy administracyjne. Jest w stanie lepiej kontrolować urzędników, choćby poprzez osobiste wysłuchiwanie skarg i rozstrzyganie sporów. Jest w stanie być żołnierzami, budować to poczucie jedności, jest w stanie sprawdzać, jakie są zasoby, jaka jest infrastruktura, dokonywać inwestycji. Zgoda. Ale czy mieszkańcy prowincji uważali to naprawdę za takie błogosławieństwo? No bo przecież jak przyjeżdża głowa państwa, to trzeba się pokazać. Jeżeli trzeba się pokazać, to przynajmniej od elity prowincjonalnej oczekuje się, że dadzą dobrowolne datki, żeby właściwie tego cesarza przyjąć. Więc to są też duże koszty i na to też należy zwracać uwagę. Nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia jakby ustabilizowania sytuacji, uporządkowania pewnych kwestii, a nawet umorzenia podatków lokalnych, to też ma znaczenie z punktu widzenia państwa po wojnie, no bo pamiętajmy, że Hadrian kończy tę wojnę, ale państwo rzymskie jest po bardzo dużym wysiłku finansowym, więc też trzeba dać chwilę oddechu. Więc koniec końców to ma dobry wpływ na mieszkańców w prowincji, nawet jeżeli nie każdy w danym miesiącu czy nawet roku jest szczęśliwy z obecności cesarza, który tą prowincję objada i jeszcze na dodatek trzeba łożyć na jego różnego rodzaju przyjemności.
1: Doktor Michał Faszcza jest moim i państwa gościem. Słuchają państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Reklama.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i państwa gościem jest dr Michał Faszcza, a rozmawiamy o cesarzu Hadrianie. Czy cesarz Hadrian, panie doktorze, przeszedł do historii murem Hadriana?
0: To jest ciekawe pytanie, z czego jest przede wszystkim kojarzony. I powiedziałbym, że to zależy, jaka kultura w danej chwili jest dominująca. Obecnie mierzymy się z dominacją kultury anglosaskiej i tak, z punktu widzenia przede wszystkim mieszkańców Wielkiej Brytanii, Hadrian równa się zespół umocnień na linii Tyne-Solway, zniesionych, no tak patrząc na ten główny rdzeń tych obwarowań, to mniej więcej między 122 a 130 rokiem. Ale tak szczerze powiedziawszy, gdyby spytać na przykład Francuzów jeszcze 100 lat temu, to oni raczej by Hadriana kojarzyli z jego na przykład inwestycji w Atenach, z ufundowania biblioteki Hadriana, z dokończenia budowy świątyni Zeusa Olimpijskiego, a może nawet z punktu widzenia no już takich specjalistów ze stworzenia gdzieś prawdopodobnie w 131 albo 132 roku Związku Miast Heleńskich, czyli Panhelejonu. Gdyby z kolei zapytać osoby, które interesują się może bardziej kulturą żydowską, no to z pewnością by wspomniały o powstaniu Bar Kochby i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, mam wrażenie, pytanie, kogo się zapyta i w jakim momencie dziejowym. Ale niewątpliwie z punktu widzenia pewnych inwestycji granicznych, czyli limesowych Hadriana, dwa zasługują na szczególne podkreślenie. Pierwszy to jest właśnie budowa wału Hadriana. Natomiast druga, o której się może częściej zapomina, to jest budowa umocnień limesowych, czyli właśnie tych nadgranicznych w Górnej Germanii i w Recji około 120 roku, czyli dwa lata wcześniej. I to jest głównie południowa część Niemiec, kawałek Austrii i to jest inwestycja znacznie szerzej zakrojona. Poza tym należy pamiętać, że wbrew potocznym wyobrażeniom te systemy limesowe to nie jest jednolity mur, tak jak mur chiński. To jest raczej zespół fortów, kasteli, czasami faktycznie umocnień stałych, które mają się nawzajem wspierać. Więc powiedzielibyśmy, że to jest cały duży rozbudowany system, a nie tylko mur na podobieństwo muru chińskiego. Ale niewątpliwie ta inwestycja, czyli wał Hadriana, jego inwestycje w Atenach i powiedziałbym, że również restauracja, po części przebudowa rzymskiego Panteonu około 125 roku, to są te najbardziej znane i trwałe inwestycje, przynajmniej wizualnie, jeżeli chodzi o Hadriana.
1: To jeszcze dopytam o ten mur, bo dla mnie mur Hadriana to jest zamknięcie historii podboju Wielkiej Brytanii. Rzymianie usiłowali ujarzmić Brytanię od czasów Juliusza Cezara. W dużej mierze udało się to legionom cesarza Klaudiusza w 43 roku. Wtedy do imperium włączono południowe tereny wyspy. Czy ten mur Hadriana to był ten komunikat, tu doszliśmy, dalej już nie pójdziemy, bo nie ma sensu, albo byłoby to zbyt kosztowne i teraz będziemy strzegli właśnie tej granicy i zdobytych tutaj terytoriów?
0: Nie. To jest interpretacja XIX-wiecznych brytyjskich uczonych, która mocno zakorzeniła się w historiografii. Otóż powody wzniesienia tego systemu umocnień nadgranicznych są dużo bardziej prozaiczne. Otóż Rzymianie zajęli również dużą część szkockiego Lowlands, czyli tych szkockich nizin, i tam był duży problem związany ze stabilnością polityczną zamieszkujących ten region plemion, przede wszystkim Wotadynów i szlaków handlowych tam biegnących. I Rzymianie bardziej, żeby odciąć współpracę ludów, które mieszkały na pograniczu z tymi, co mieszkały na północy, wybudowali ten system system fortyfikacji do kontrolowania tych ziem. Znaczy idea była, krótko mówiąc, inna. Nie chodziło o to, żeby bronić prowincji Brytanii przed ludami północy. No przecież Rzymianie zajęli dzisiejszą Szkocję, tylko się wycofali potem, bo stwierdzili, że jest to całkowicie nieopłacalne ekonomicznie, a poza tym, jeżeli w Caithness przez 360 dni w roku pada, to jaki Rzymianin by to wytrzymał? Ludy Szkocji, ówczesne, możemy ich nazywać kaledonami, są uciążliwe, ale nie są żadnym zagrożeniem dla Rzymian. Zagrożeniem są natomiast ludy osiadłe. Jesteśmy świeżo po buncie bardzo dużej konfederacji plemiennej na północy, czyli brygantów. Więc tutaj chodzi raczej, żeby trzymać w szachu plemiona, które już są w zakresie wpływów rzymskich, niż przejścia do defensywy. Zresztą w późniejszych latach Rzymianie wielokrotnie zapędzali się na północ no chyba taka najsłynniejsza wyprawa to cesarza Septymiusza Severa, i gromili tam te swe plemiona. One nie są żadnym wyzwaniem na tym etapie. Więc tutaj chodzi raczej o kontrolę tych większych plemion zamieszkujących północną część prowincji Brytania, niż odgradzanie się od rzekomo groźnych i krwiożerczych wojowników z północy. No, ci wojownicy z północy to co najwyżej mogli się zapuścić, ukraść kilka krów i kilka garnków i szybko uciec do siebie. Dla Rzymian to nie jest żadne wyzwanie w tym okresie.
1: To jeszcze a propos kapryśnego klimatu panującego na Wyspach Brytyjskich. Czytałam i wydało mi się to zabawne ze względu na to, że do dziś o tym dyskutujemy, czy to jest dopuszczalne, czy niedopuszczalne. Ponoć trzeba było inaczej ubierać legionistów, jasna sprawa. Klimat był inny niż ten śródziemnomorski. Natomiast zakładali skarpety do sandałów.
0: O, to jest ciekawy aspekt, bo oczywiście skarpety Rzymianie znają już w okresie Republiki, bo pamiętajmy, zimą na północy Półwyspu Apenińskiego również bywa chłodno. Tak samo Rzymianie noszą spodnie, kiedy trzeba, i bardzo rzadko noszą sandały. Otóż podstawowym, wbrew takiemu też potocznemu wyobrażeniu, podstawowym obuwiem Rzymian są zamknięte buty o nazwie calcei. I jeżeli popatrzymy na obuwie rzymskich legionistów, to jest odpowiednik dzisiejszych kroksów. Otóż caligae nie są sandałami. To są buty wycięte z jednego kawałka skóry, które potem mają wycinane otwory w celu wentylacji. Ale caligae są noszone tylko i wyłącznie, kiedy jest ciepło. Co do zasady Rzymianie noszą właśnie zamknięte calcei. I w okresie na przykład podboju Galii, przez Juliusza Cezara w latach 58-51 przed naszą erą, jego legioniści również noszą i spodnie, i skarpety, i zamknięte buty. Stąd też nie było to nic rewolucyjnego, jeżeli chodzi o historię rzymskiej garderoby. No to, że oczywiście caligae są kojarzone z rzymskimi żołnierzami, no tego już nie przewalczymy, ale też warto mieć na uwadze, że jednak co do zasady ci rzymscy legioniści wcale ich nie nosili.
1: Czy Hadrian jest tym cesarzem, tym politykiem, tą postacią historyczną, która doprowadziła do dejudeizacji Palestyny, do takiego stanu, że Żydzi stali się wiecznymi tułaczami, że w ojczyźnie pozostała ich garstka?
0: I tak, i nie, bo oczywiście to jest dosyć skomplikowany problem, który wykracza poza politykę poszczególnych cesarzy, bo pamiętajmy, że już po upadku Jerozolimy za panowania Wespazjana nastąpiło rozproszenie Żydów, powstały diaspory, już zaczął powstawać system rabiniczny i to, co rzekomo planował Hadrian, czyli odbudowę Jerozolimy pod nową nazwą, czyli Elia Kapitolina, ustawienie tam w centralnej świątyni Jowisza posągu boskiego, co jak wiemy w judaizmie jest zabronione, i jakieś prawodawstwo bliżej nieznane dotyczące obrzezania, to jest tylko punkt zapalny, który doprowadził do erupcji. Natomiast te nastroje nieprzychylne Rzymianom narastały w zasadzie już od czasów Pompejusza. Pamiętajmy, kiedy Pompejusz Wielki w okresie późnej Republiki zdobył Jerozolimę, to sprofanował świątynię jerozolimską. No to już wzbudziło bardzo silne, negatywne emocje względem Rzymian. Nawiasem mówiąc, później Żydzi wspierali Cezara w wojnie domowej, to zupełnie nieprzypadkowo. Więc ta decyzja Hadriana to jest, powiedzielibyśmy, pewne pogłębienie procesu rozproszenia ludności żydowskiej, przy czym pamiętajmy, że powstanie Bar Kokhby, bardzo krwawe powstanie trwające od 132, no i to jest kwestia datacji, no prawdopodobnie 135-136 to wygasły te najważniejsze, najbardziej krwawe walki. Powstanie Bar Kokhby rozlało się na inne prowincje rzymskie. I to też jest znamienne. To nie jest tylko taki zryw niepodległościowy Żydów, którzy chcieliby odzyskać swoją stolicę, być może niezawisłość polityczną. To już są emocje o trochę innym charakterze, o czym świadczy już to, że przywódca powstania ogłosił się Mesjaszem. To, że bardzo ciężkie walki były toczone choćby w Egipcie. No nie są to zdecydowanie ziemie, które Żydzi mogliby uznawać za część własnego dziedzictwa politycznego. Stąd też powiedzielibyśmy, że jest to kolejny etap rozpraszania ludności żydowskiej, natomiast, no właśnie, po prostu etap.
1: Mm-hmm. Ale krwawo spacyfikowano to powstanie, tysiące Żydów sprzedano w niewolę, a potem zostały wydane takie przepisy i rozporządzenia, które uniemożliwiały Żydom zbliżenie się do okolic Jerozolimy.
0: Tak, co było oczywiście konsekwencją powstania. Myślę, że w historii Polski rozumiemy trochę charakter takich wystąpień, bo jeżeli czytamy o różnego rodzaju rabacjach chłopskich, bez względu na region Rzeczpospolitej, czy nawet na terenach już zaborczych, jeżeli czytamy na przykład o zjawisku koliszczyzny jeszcze w pierwszej Rzeczpospolitej, to rozumiemy, że te powstania ludowe, one są najczęściej bardzo gwałtowne i bardzo krwawe, i Rzymianie postąpili surowo, ponieważ trochę ich, mam wrażenie, też zaskoczył poziom brutalności powstańców żydowskich. Bo kiedy dwie armie walczą ze sobą, to jest oczywiste, że ludność cywilna również cierpi. Ale co do zasady mamy po jednej i po drugiej stronie żołnierzy, czy też wojowników, którzy są podobnie uzbrojeni, rozumieją mniej więcej, na czym polega udział w działaniach zbrojnych, i pewnych granic się nie przekracza, choćby dlatego, że druga strona może zrobić to samo. To jest coś, co można zaobserwować, czy to w powieści, czy w którejś z ekranizacji Ericha Marii Remarka Na zachodzie bez zmian, kiedy pojawiają się nowi rekruci i mają żłobkowane bagnety. No i starsi żołnierze każą im to wyrzucić, bo jeżeli czymś takim zranią przeciwników, no to można się spodziewać równie rażącego okrucieństwa z ich strony. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z bardzo silnymi emocjami o podbudowie religijnej i co tu dużo mówić, z bardzo słabym uzbrojeniem. I zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia osób, które nie uczestniczą w starciach zbrojnych, śmierć człowieka to jest po prostu śmierć człowieka. Zgoda. Ale mimo wszystko zabicie kogoś włócznią czy mieczem to jest coś innego niż kłonicą, sierpem, nożem kuchennym czy rożnem. A właśnie taką broń stosowali też powstańcy. Poza tym armie, co do zasady, nawet armie plemienne, barbarzyńskie, one działają w sposób zorganizowany w oparciu choćby o strukturę rodową. Natomiast tutaj mamy do czynienia z uzbrojonym, bardzo agresywnym, motywowanym religijnie tłumem. Tych oddziałów regularnych stworzonych przez Żydów jest bardzo mało. I to jest bardzo dzika i okrutna wojna. Żeby zabić legionistę, trzeba mieć albo dobrą broń, albo po prostu na przykład poderżnąć mu gardło. I to jest sposób prowadzenia wojny, który Rzymian zaskoczył, oburzył, ale też wywołał bardzo surowe represje. I nie chcę Rzymian oczywiście usprawiedliwiać, ale pamiętajmy, że są dwie strony konfliktu i wcale nie jestem przekonany, czy Rzymianie byli tą okrutniejszą.
1: Co wiemy o Hadrianie jako człowieku? Bo na przykład czytam, że cierpiał na głód wiedzy, że zajmował się mnóstwem rzeczy z różnych dziedzin sztuki i nauki. No i to byłoby rzecz jasna pozytywne, ale zaraz w drugim zdaniu dowiadujemy się, że sam będąc uzdolnionym amatorem chciał konkurować z profesjonalistami, a kiedy no, wypadał gorzej, to ci inni profesjonalni cierpieli z powodu jego zazdrości. Czytam, że był ambitny, ale za chwilę, że chorobliwie, że miał doskonałą pamięć, że był biegły w retoryce, a jednocześnie nie przebierał w środkach, by osiągnąć cel, czy jak rozumiem perfas et nefas. Czy jak to było z tym Hadrianem? Co możemy o nim dzisiaj powiedzieć?
0: Bardzo często zdolni ludzie, ludzie wykształceni, kiedy zajmują wysokie stanowiska, to źle znoszą porównania czy konfrontacje, w których wypadają gorzej. No można było tu przytoczyć czy to Juliusza Cezara, czy Napoleona, czy wielu, wielu innych ludzi. Nie ulega wątpliwości jedno. Hadrian był bardzo dobrze wykształcony, co akurat nie jest specjalnym zdziwieniem, bo pamiętajmy, że urodził się w bogatej rodzinie senatorskiej. później po śmierci ojca, która nastąpiła w 85 albo w 86 roku, czyli Hadrian miał około 10 lat, ponieważ się urodził w 76 roku, został oddany na wychowanie późniejszemu cesarzowi Trajanowi. I dorastał tuż przy cesarzu, więc to jest człowiek z elity władzy, byśmy powiedzieli, ale też z elity kulturowej. To jest coś, co być może dzisiaj jest dla wielu osób nieczytelne, że posiadanie wpływów i wielkich pieniędzy wymusza niejako prezentowanie pewnego podziału. Dzisiaj bardzo często pieniądze są po to, żeby je po prostu mieć. Natomiast w czasach rzymskich oczekiwano, że jeżeli ktoś zajmuje wysoką pozycję społeczną i majątkową, to powinien coś ze sobą zrobić, jeżeli nie, to hańbi własną rodzinę. I Hadrian, pochodząc z takiego, a nie innego rodu, został bardzo dobrze wykształcony, fascynował się kulturą grecką, był biegły podobno w filozofii, chociaż zachowała się bardzo ciekawa anegdota, kiedy dyskutował z filozofem Favorinusem i Favorinus przyznał mu rację, ale kiedy Hadrian odszedł, to skomentował to, że no trudno nie przyjąć argumentów kogoś, kto ma pod swoimi rozkazami 30 legionów. No i to też pokazuje, na czym też być może polegały te wszystkie zachwyty nad kulturą i wykształceniem Hadriana. Ale niewątpliwie wykształcony był, no nawet jak na swoje czasy, w sposób niepospolity. Oczywiście nie należy z tym wiązać brody, ponieważ nosił brodę nie z racji tego, że fascynował się Grecją, ale nosił brodę, aby ukryć na policzkach blizny po ospie. Ale zapoczątkował modę, przypomnę, Trajan brody nie nosił, a kiedy popatrzymy już na popiersia, czy to Antoninusa Piusa, czy to Marka Aureliusza, oni wszyscy już ten zarost na twarzy mają, więc na pewno brody z tym wiązać nie należy. Ale to nie zmienia to faktu, że szczególnie ukochał sobie Grecję, kulturę grecką, kształcił się do końca życia. Co ciekawe, wykazywał też duże zainteresowanie architekturą, nie tylko inwestycjami, ale samą architekturą, co jak na cesarzy rzymskich było pewną nowością. Ale też, jeżeli popatrzymy na to, co rzekomo też osobiście nadzorował, czyli właśnie przebudowę Panteonu, wzniesienie świątyni Wenus i Romy, oczywiście swojego grobowca, czyli mauzoleum Hadriana, to jest zamek Świętego Anioła w Rzymie, czy nawet swoją willę w Tivoli, to widzimy, że gust architektoniczny również przemawiał na jego korzyść. Więc nie był to, na podobieństwo Nerona, człowiek, który miał duże ambicje, ale niewiele talentu, tylko faktycznie, jeżeli się czymś zajmował, to jak pokazują zachowane pewne ślady jego działalności, to zajmował się tym dobrze. Natomiast czy był faktycznie wybitniejszy od wielu innych ludzi swoich czasów? Trudno powiedzieć, jeżeli się rządzi tak gigantycznym cesarstwem, no to oczywiste jest to, że osób kadzących dookoła jest bardzo dużo.
1: Czy planował sukcesję?
0: O, to jest też ciekawe pytanie. Jest dużo chaosu w tym okresie. To jest zresztą interesujące, bo mówimy o panowaniu pięciu dobrych cesarzy, czyli mamy tutaj Nerwę, Trajana, Hadriana, Antoninusa Piusa i Marka Aureliusza. To jest okres trwający od 96 do 180 roku naszej ery, ale to jest pewna konstrukcja, którą stworzył, co jest faktem mało znanym, Niccolo Machiavelli, natomiast spopularyzował ten sposób patrzenia na historię Edward Gibbon, brytyjski historyk okresu oświecenia, czyli XVIII-wieczny. Tymczasem jest to okres, który cechuje się naprawdę dużym chaosem i również chaosem sukcesyjnym. Co do Hadriana, to jego plany związane z sukcesją również budzą spory wśród historyków. No nie ma wprawdzie tak pikantnych szczegółów jak w związku z Trajanem, gdzie cesarz umiera, trzeba prawdopodobnie sfingować jego akt adopcji. Natomiast co planował Hadrian, w jakim zakresie i czy w 138 roku, kiedy umierał, miał przekonanie, że jego dzieło będzie kontynuowane, bo to, że państwo przetrwa, to jest oczywiste, ale jak będzie zarządzane, no to jest pewien znak zapytania. Niestety na temat polityki sukcesyjnej Hadriana, co wiemy niewiele, co wynikałoby, co czy wykraczałoby poza no de facto spekulacje, taką pracę trochę detektywistyczną, na zasadzie po czynach ich poznacie, ale programu jakby sukcesyjnego Hadriana nie znamy.
1: Co po sobie zostawił? W jakiej kondycji to państwo było, kiedy on 10 lipca 138 roku naszej ery w swojej willi w Baje w wieku 62 lat umiera?
0: Niewiele. I to jest zaskakujące w kontekście sławy, jaką Hadrian cieszył się no przede wszystkim w XIX i XX wieku. Bo jeżeli popatrzymy na jego działanie jako administratora, no to było to działanie doraźne. To znaczy Hadrian nie stworzył żadnego jakiegoś trwałego systemu, czy to zarządzania finansami, czy administracji cesarskiej nawet. To, że wprowadzał pewne inwestycje, ulgi podatkowe, że kontrolował administrację, że zdawało mu się nawet wybiórczo obniżać podatek spadkowy, no to są działania, które mógłby prowadzić każdy cesarz i to nie jest tak, że były kontynuowane, czy stały się punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych. Na pewno jego duża zmiana w prawie dotyczyła wprowadzenia edyktu wieczystego, czyli edictum perpetuum. To jest bardzo ważne dla mieszkańców Rzymu, dla nas współcześnie trochę mniej. Chodziło po prostu o to, że odpowiednik ministra sprawiedliwości w Rzymie, czyli pretor, wraz ze swoją kadencją ogłaszał takie podstawowe zasady i priorytety swojej polityki w zakresie wymiaru sprawiedliwości. No i Hadrian około 130 roku stwierdził, że no to nie może być tak, że każdy pretor ogłasza swoje i wprowadził pewne stałe zasady, którym powinno się kierować państwo rzymskie w polityce sądowniczej. No i pod tym względem to tak Rzymianie faktycznie poczuli mocno, bo to się utrzymało, to przyczyniło się do stabilizacji prawa, ale jeżeli popatrzymy na jego na przykład priorytety polityczne, to czy Rzym przeszedł do defensywy? Nie, nie przeszedł. Rzym po śmierci Hadriana prowadził liczne wojny, również wojny zaborcze. Czy model zarządzania cesarstwem polegający na przykład na objeżdżaniu cesarstwa osobiście się utrzymał? Nie, nie utrzymał się. No chyba taki najtrwalszy, żartobliwie mówiąc, wpływ Hadriana to było wprowadzenie mody na zarost wśród mężczyzn. I oczywiście jego inwestycje, powiedzielibyśmy szeroko infrastrukturalne, miały duże znaczenie i przetrwały późniejsze czasy, natomiast jego model sprawowania władzy nie przyjął się. To nie był model, który w późniejszych latach był uważany za jakiś ideał. Wprost przeciwnie, to raczej Trajan był stawiany jako ten najszczęśliwszy, najlepszy z cesarzy zaraz po Augustie.
1: Tak pan mówi o tej brodzie, przypomniało mi się to powiedzenie, że broda nie czyni filozofem.
0: No, w przypadku Hadriana zdecydowanie się to sprawdzało mimo jego zainteresowań filozoficznych, ale jeżeli popatrzymy na Marka Aureliusza, jednego z jego następców, no to mamy filozofa na tronie, więc owszem, nie każdy, kto nosi brodę, ma zacięcie filozoficzne i miał w antyku, ale jednak dziwnym trafem ci filozofowie brody co do zasady mieli.
1: Ale chodziło generalnie o to, że wygląd zewnętrzny, ubiór, powierzchowność nie zaświadczają o czyimś wnętrzu, mądrości, wiedzy czy charakterze, jeżeli chodzi o interpretację tego przysłowia. Doktor Michał Faszcza, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość rozwiania kilku mitów dotyczących cesarza Hadriana.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś, za wspólne spędzenie czasu i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
18: W przyszłym tygodniu we środę bez kierowania, bez rejestracji będzie można sobie zrobić badanie spirometryczne. Dla kogo, dlaczego, gdzie? O tym wszystkim w kolejnej audycji z cyklu u doktora. Zapraszam już po informacjach.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
15: Maciej się bieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Media Expert, dalej masz.
0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Krakowianie wybierają prezydenta. Głosowanie trwa do 21. Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Mistrzostwach Europy. Brytyjskie służby uspokajają, że wszystko jest pod kontrolą. To po incydencie w bazie lotniczej. Niedziela, 27 września, minęła 18. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Do 21 w Krakowie trwają wybory prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej wie na ten temat ze stolicy Małopolski Grzegorz Kozioł.
19: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
20: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
19: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
18: Od 20 21, czyli w momencie zamknięcia krakowskich lokali wyborczych w TOK FM Wieczór Wyborczy. Gośćmi Etama Ozgi będą politycy i komentatorzy. Brytyjska policja wydała oświadczenie po aresztowaniu 5 mężczyzn podejrzanych o organizację aktu terroru w pobliżu bazy RAF-u wykorzystywanej przez amerykańskie siły powietrzne. Policja otrzymała zgłoszenie dotyczące 3 podejrzanych pojazdów zmierzających w stronę bazy, przekazał zastępca komendanta lokalnej policji Richard Wands. Zaznaczył, że lokalni funkcjonariusze ściśle współpracują z partnerami zajmującymi się zwalczaniem terroryzmu. Służby ratunkowe dysponują dobrze opracowanymi planami reagowania na podważne zdarzenia tego typu. Trwają prace nad ustaleniem pełnego charakteru zdarzenia, a my pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi partnerami, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. W związku z incydentem na miejsce skierowano uzbrojonych funkcjonariuszy oraz saperów. Zmęczeni, ale zadowoleni polscy siatkarze po zdobyciu złota w Mistrzostwach Europy w Mediolanie wrócili do kraju. Poradcy wygrali z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Gramy na wysokim poziomie od turnieju w Gliwicach, powiedział na konferencji prasowej trener Nikola Grbić.
4: Codziennie mamy trudne prace i to przygotowanie, które mamy każdy dzień, myślę, że to jest recept, żeby grali na wysokim poziomie. Czasami nasz trening jest trudny lub dużo meczów, które gramy. Myślę, że to buduje pewność siebie.
18: Teraz przed siatkarzami przygotowania do kolejnych turniejów.
4: Oczywiście dla nas nic nie jest skończone. Musimy się przygotować za następny turniej i następny cel jest Silesia Cup oczywiście. Oczywiście to nie zmieni nic za nasze ambicje, na nasze motywacje, za następny sezon, gdzie musimy się starać wygrać każdy mecz, każdy turniej.
18: Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 28 roku w Los Angeles. Szwajcarzy odrzucili w dzisiejszym referendum projekt zawężenia definicji neutralności kraju. To propozycja skrajnej prawicy, która miała znieść m.in. możliwość nakładania sankcji na Rosję. Choć szwajcarska neutralność jest uznawana na arenie międzynarodowej od zakończenia wojen napoleońskich w 1815 roku, to sposób jej realizacji przez rząd nie został szczegółowo określony. Poza skrajną prawicą większość partii politycznych oraz szwajcarski rząd sprzeciwiały się propozycji. Pasieki miejskie zamykają sezon, pszczoły przygotowują się do zimy, a pszczelarze pracują nad kolejnymi partiami miodu. Badania naukowe pokazują, że miód miejski nie zawiera niebezpiecznych ilości metali ciężkich ani toksyn ze smogu.
21: W każdym miejscu, gdzie się pojawiają pszczoły, to jest tylko z pożytkiem dla funkcjonowania całej flory i fauny. I akurat to, że są inicjatywy pasiek miejskich, to tylko trzeba pochwalać, bo też pszczoły dobrze prowadzone to są bezpieczne pszczoły. Później to, co się dzieje, czyli pięknie zakwiecone ogródki, rabatki, miejsca zielone, no to jest to, czego oczekują mieszkańcy i akurat ta symbioza jest godna pochwalenia.
18: Mówił Marek Halasz, dyrektor Regionalnego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. A kolejne informacje w TOK FM o 18.20. Poniedziałek szykuje się ciepły i pogodny. Termometry pokażą od 17 stopni na Podlasiu, 20-21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie. W nocy na południu i wschodzie możliwe zamglenia. Widoczność może spaść do 200 metrów.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, rozpoczynamy kolejny program z cyklu U doktora. Za kilka dni, 30 września, można sobie będzie zrobić w ramach NFZ-u, czyli bez płacenia ekstra, spirometrię. I od tego zaczniemy naszą rozmowę. Kto, dlaczego i dlaczego warto sobie zrobić ową spirometrię i skorzystać jednym słowem z tej akcji, o której zaraz będziemy mówić. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki. Dzień dobry.
24: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
23: Specjalista chorób wewnętrznych i alergolog. Reprezentuje Klinikę Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Pan doktor jest także przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Panie doktorze, dwóch słowach, co to jest spirometria?
24: Spirometria jest to badanie czynnościowe układu oddechowego, które mierzy pojemność płuc i przepływ powietrza przez kolejne partie układu oddechowego. Szukamy, wykonując to badanie, obturacji, czyli skurczu oskrzeli, czyli takiej sytuacji, gdzie jest niestosunek między dobrą pojemnością płuc, a za małym przepływem. My to nazywamy obturacją i jest to charakterystyczne dla chorób obturacyjnych, czyli astmy i POHP.
23: Ale zaraz, to jest jedna liczba, którą widzicie i chodzi o to po prostu, ile powietrza jestem w stanie
2: wypuścić.
24: Albo wciągnąć. Tak. Czyli te starsze spirometry, one właściwie mierzyły głównie pojemność płuc. Chodziło o ustalenie takiego wskaźnika vital capacity, czyli pojemności życiowej. Nazwa sugeruje, że to musi mieć coś z życiem wspólnego i rzeczywiście tak jest. Huntington, czyli ten, kto wymyślił spirometr, badając angielskich górników, stwierdził, że jeżeli ktoś miał ten vital capacity niskie, szybko umierał. A jeżeli ktoś miał vital capacity wysokie, no to żył dłużej. Więc...
23: A to jest dalej aktualne.
24: A to jest dalej aktualne, dokładnie. Czyli jeżeli mamy lepsze parametry spirometryczne, to po prostu żyjemy dłużej, rzadziej rozwijamy choroby układu oddechowego. Natomiast w trakcie rozwoju medycyny okazało się, że możemy coś więcej jeszcze uzyskać z tego badania. Oprócz takiej stacjonarnej, spoczynkowej spirometrii zaczęliśmy wykonywać tak zwaną krzywę przepływ objętość, czyli jak w perspektywie mijającego czasu zachowują się przepływy oddechowe. I tutaj w momencie, kiedy widzimy, że pojemność jest prawidłowa, a przepływ jest za niski, to świadczy o tym, że coś przeszkadza w wypuszczeniu powietrza. To coś to najczęściej jest proces zapalny w obrębie układu oddechowego, który zwęża oskrzela.
23: Ale zaraz, jedno wypuszczenie powietrza przeze mnie pokazuje te dwie liczby, i pojemność płuc, i przepływ?
24: Tak, dokładnie, czyli to jest force vital capacity, czyli natężona pojemność życiowa, i FFV1, takie dwa parametry, które dla nas są bardzo istotne, jako dla lekarzy, pulmonologów, alergologów, bo natężona pojemność życiowa i stosunek do przepływu mierzonego w pierwszej sekundzie daje nam współczynnik, który nazywa się tifno lub pseudotifno, który świadczy o tym, że występuje ten problem zwężenia oskrzeli, charakterystyczny dla chorób obturacyjnych.
23: Czyli jest tak, ważne, ile jestem w stanie z siebie wypuścić powietrza i ważne jest, ile powietrza w tej pierwszej sekundzie, jak długo jestem w stanie.
24: Tak, dokładnie, czyli tu jakby to badanie składa się z takich kilku elementów. Najpierw oddychamy sobie swobodnie, wypuszczamy powietrze, nabieramy jak najwięcej, intensywnie, dynamicznie wypuszczamy do momentu, kiedy to powietrze zacznie tam laminarnie wylatywać z układu oddechowego 25 litrów na sekundę i w tym momencie zasysamy ponownie. To tworzy pewną graficzną całość i jeżeli technicznie to badanie jest dobrze wykonane, no to możemy przystąpić do interpretacji. No i na tym polega jakby idea wykonywania badania spirometrycznego.
23: Nic nie boli. Nie ma takiej interwencji, wie pan, jakby przekucie, nacięcie, coś, wprowadzenie czegoś do środka. Trzeba po prostu nabrać powietrza i wypuścić.
24: Zdecydowanie tak. Wydaje się proste, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo z reguły jak prosimy pacjenta o to, żeby nabrał i wypuścił, no to robi i wypuszczone. I teraz tak, u zdrowych jest to naturalne, bo osoba zdrowa w pierwszej sekundzie praktycznie opróżnia pojemność swoich płuc. Natomiast my mówimy dmuchaj dłużej, dmuchaj jeszcze, tak? Te odgłosy z gabinetu spirometrycznego tam niosą się po szpitalu często. No i w tym momencie, gdzie jest ten problem? Problem jest w tym, że zdrowy pacjent najczęściej wykonuje nie do końca dobrze technicznie spirometrię, czyli... Technik jest sfrustrowany, lekarz jest sfrustrowany. No lepiej, więcej, no skup się. Natomiast on opróżnia te płuca, no i trudno mu jest opróżnić dalej, jeżeli już wyleciało 95% tego, co w płucach było. Natomiast inne zjawisko występuje w chorobach obturacyjnych, takich jak astma i POHP, bo tam zwęża się rurka. Czyli te oskrzela zwężone przez stan zapalny nie przepuszczają tak dynamicznie tego powietrza. Ono wylatuje dłużej i dlatego taka podstawowa myśl, która mi się kojarzy ze spirometrią, taki mit, że to jest badanie trudne do wykonania. Trudne do wykonania dla osób zdrowych. Natomiast jeżeli mamy obturację, czyli jesteśmy chorzy na astmę lub POHP, najczęściej ci pacjenci wykonują prawidłowo badanie, odpowiednio technicznie dobrze i to później służy nam do rozpoznania choroby, a de facto do leczenia tej choroby, która w przypadku POHP jest śmiertelną chorobą, która zabija 10-15 lat wcześniej.
23: Panie doktorze, ja zaczęłam od tego, że będziemy mogli w przyszłym tygodniu sobie zrobić to badanie, gdzie, co, jak zapisać się, kto, czy każdy?
24: Ten dzień, 30 września, jest w trakcie European Screening Week, czyli taki tydzień badań screeningowych w Unii Europejskiej. To zainicjowała Komisja Europejska. Europejskie Towarzystwo Oddechowe i Lung Europe jakby wpasowuje się w tą kampanię z zaplanowaniem w różnych miejscach w Europie badań spirometrycznych. My to koordynujemy w Polsce i stwierdziliśmy tutaj poprzez kontakt też z Narodowym Płatnikiem, że dobrze by było zrobić te badania w kilkunastu oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten 30 wrzesień to jest akurat dzień, kiedy w Narodowym Funduszu Zdrowia przypada dzień z profilaktyką. Środa to jest dzień z profilaktyką. No więc jak profilaktyka chorób układu oddechowego, no to zawsze spirometria, tak? I w tym momencie w 10 oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia w całej Polsce, tu mamy w Warszawie, to będzie na Chałubińskiego oddział wojewódzki i centrala na Rakowieckiej, ale mamy również Opole, mamy Wrocław, Katowice, Rzeszów, Kraków, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, czyli jak Państwo słyszycie, jest dużo miejsc, gdzie można tego 30 września w środę się zgłosić. Między 8 a 16 tam będą technicy spirometrii wykonywali badania spirometryczne. Zapraszamy szczególnie osoby, które są po 40, które palą tytoń lub rzuciły palenie albo są biernymi palaczami. Reprezentuje najwięcej tych NFZ-ów jest na południu. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy, że zanieczyszczenie powietrza, które no niestety praktycznie od końca września do początku kwietnia permanentnie stresuje, bodźcuje te układy oddechowe na południu Polski. I tam jest duża grupa pacjentów, którzy kaszlą przewlekle, czyli ponad 8 tygodni. Takich zapraszamy. Którzy mają duszności przy wysiłku fizycznym. Takich zapraszamy, żeby zrobili spirometrię, bo my odpowiemy im na pytanie, czy u podstawy tych dolegliwości, tego kaszlu przewlekłego, czy tej duszności, nie jest przypadkiem obturacja oskrzeli. I ponieważ ta obturacja oskrzeli jest charakterystyczna na przykład dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, my nie stawiamy rozpoznania. My dajemy list do doktora, gdzie jest napisane, pan Kowalski był na takiej akcji spirometrycznej. Wykazaliśmy, że w jego układzie oddechowym jest obturacja. Prosimy o dalszą diagnostykę w kierunku rozpoznania astmy lub POHP. I on z tą spirometrią, z tym listem idzie do doktora i zaczyna się pewien ciąg diagnostyczno-leczniczy, mam nadzieję. Takich listów

0: choroby układu oddechowego.
1: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na antenę. Przypominam, że moim gościem jest pan dr Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, a także pan doktor jest przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Horwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
7: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, zedda się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęło 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Krakowie podczas trwających przedterminowych wyborów prezydenta miasta w jednym z lokali wyborczych mieszkaniec podarł i wyrzucił kartę do głosowania. Policja namierzyła mężczyznę, groził mu za to do 3 lat więzienia. W Hiszpanii tysiące nauczycieli szkół wszystkich szczebli i ich sympatyków protestowały, domagając się poprawy edukacji publicznej. Ich marsz w Madrycie zakończył się na placu Puerta del Sol, gdzie w miasteczku namiotowym trwa inny protest przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. W wyniku trwających w Nepalu i Indiach powodzi zginęło co najmniej 70 osób. Władze Nepalu ostrzegły, że gwałtowne powodzie mogą dotknąć ponad połowę dystryktów kraju. Służby ostrzegają, że poziom wody w głównych rzekach i ich dopływach stale rośnie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Wraz ze mną pan dr Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i aler.

0: alergolog, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Rozmawialiśmy o tym dniu, 30 września, to jest środa, gdy możemy sobie zrobić spirometrię. Pan powiedział, dla kogo szczególnie jest to badanie. I ja zrozumiałam, że nie trzeba się wcześniej zapisywać.
1: Tak, zdecydowanie. Zapraszamy wszystkich, którzy mają problem, czyli mają duszność przy wysiłku fizycznym, kaszlą przewlekle, czyli przynajmniej te 8-10 tygodni. Najgorzej dla nich, no ale jeżeli palą tytoń, żyją w zanieczyszczonej atmosferze, to jest grupa ryzyka rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, choroby, która jest trzecią przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Czyli wyprzedzają ją tylko choroby układu krążenia i nowotwory. I
0: naprawdę nie przypuszczałabym. Trzecia przyczyna, bo to wszyscy choroby układu krążenia, nowotwory, ale w życiu nie POHP.
1: Zdecydowanie tak. I to jest coś, o czym za mało mówimy. My jako pulmonolodzy, alergolodzy od lat widzimy, że na pierwszym miejscu jest serce. Ja się z tym zgadzam. Na drugim miejscu są nowotwory, no ale na trzecim miejscu są płuca i one nigdy nie mogą się załapać, tak? Bo zawsze mówimy, zanim dojdziemy do tych płuc, to już czas się kończy, tak? Albo energia, albo pieniądze się kończą. Natomiast no tutaj my staramy się, ponieważ ja zajmuję się opieką nad pacjentami z astmą, z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, więc interesując się tym, Światowa Organizacja Zdrowia jasno mówi, trzecia przyczyna zgonów na świecie to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Ona w Polsce wynika głównie z tego powodu, że palimy tytoń. Tak? Ponad prawie 30% społeczeństwa pali tytoń, natomiast 100% społeczeństwa oddycha zanieczyszczonym powietrzem w sezonie jesienno-zimowym. I w Polsce to też jest duży problem. Patrząc na grupę pacjentów ze świeżo rozpoznanym POHP, 1/3 w ogóle nie paliła tytoniu. A ma POHP, prawdziwe POHP, z rozedmą, z zaburzeniami w badaniu spirometrycznym, więc jest to typowe POHP. Natomiast u podstawy leży nie tytoń, tylko zanieczyszczenie powietrza, które działa jak tytoń. I dlatego, patrząc na temat zanieczyszczeń powietrza, z kolei znowu WHO powiedziało, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest drugą przyczyną zgonów na świecie. Drugą. Dlatego, że palą ci, co chcą, natomiast oddychają wszyscy. I dlatego to jest taki impakt zdrowotny niekorzystny.
0: Pan powiedział, jeżeli spirometria zrobiona komuś owego 30 września wykaże nieprawidłowość, osoba to dostanie list do doktora. Rozumiem, że do lekarza pierwszego kontaktu.
1: Tak, oczywiście. Kierujemy pacjenta do jego lekarza rodzinnego, który zna go najlepiej, który gdzieś tam pewnie...
0: Zna jak chodzi ktoś.
1: Tak, wydaje nam się, że powinien znać, tak, lekarz pacjenta, pacjent lekarza, ale to różnie bywa, tak, często lekarze się zmieniają, a często pacjenci są niefrasobliwi, bo na przykład zatajają to, że palą tytoń, albo zatajają to, że kaszlą już bardzo długo, mówią sobie, moje płuca muszą się oczyścić, przecież palę tytoń, no i... No,
0: jest taki zwrot, kaszel palacza, prawda, jeżeli palisz to kaszel, że jest to normalne, po prostu.
1: Podchodzimy do tego jako społeczeństwo, natomiast to jest błędne założenie. Nie istnieje kaszel palacza. Kaszel palacza to jest przewlekłe zapalenie oskrzeli. I jeżeli u kogoś występuje taki problem jak kaszel palacza, mówiąc w cudzysłowie, czyli przewlekłe zapalenie oskrzeli, czyli kaszel, który trwa przez przynajmniej 3 miesiące, przez ostatnie 2 lata, to jest cecha przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. I każdy taki pacjent powinien mieć zrobioną spirometrię.
0: No okej, ale ja też rozumiem, że przy postawionej diagnozie ta osoba absolutnie powinna przestać palić, no bo jeżeli to jest przyczyną.
1: Zgadzam się, tylko to tak jak przy postawionej diagnozie uzależnienie od heroiny powinni rzucić. To jest nasze marzenie. Nikotyna uzależnia jak heroina. Nikt nie mówi, weź przestań tam wciągać albo tam dawać sobie w żyłę, tylko łapie tego pacjenta, zamyka go w oddziale, terapeutyzuje, później ma grupę wsparcia, później ma mentora. A taki człowiek, to pójdzie, kupi sobie papierosy, które uzależniają tak samo silnie jak heroina. Pali, bo lubi. No to nie jest prawda. On pali, bo musi. I teraz, skoro system mu umożliwia coś takiego, no to system powinien też spowodować, że ten pacjent będzie mógł wrócić na łono niepalących, tak? Czyli poradnie antynikotynowe. Wszyscy się skupiamy na leczeniu alkoholizmu w Polsce. Jest setki, jeśli nie tysiące poradni, natomiast jest tylko 5 zarejestrowanych poradni dla osób palących tytoń. 5 na NFZ. No to jest zgroza i to pokazuje jakość profilaktyki w Polsce. No ona, ja się cieszę, że Komisja Europejska zainicjowała ten European Screening Week, dlatego że może będzie to takie odświeżające dla decydentów, że naprawdę ma to znaczenie.
0: Może się mylę, ale wydaje mi się, że ileś lat temu było więcej tych poradni.
1: Niestety nie. Nie. Nigdy nie osiągnęliśmy ilości powyżej 10, jeśli chodzi o kraj. Więc to pokazuje, że lekceważymy ten temat. Tak? Po prostu z akcyzy mamy 30-40 miliardów związanych z tym, że osoby kupują papierosy, a do nich nie wraca nic w formie profilaktyki.
0: Ale też mamy takie poczucie, idzie taki przekaz, że ludzi pali mniej, ponieważ mniej widzimy tych palących. Nie wolno palić na przystankach, nie wolno palić w pociągach, w różnych miejscach publicznych, w kawiarniach, restauracjach i tak dalej. I no, że palimy mniej, jeżeli porównamy społeczeństwo teraz i sprzed 30 lat.
1: To prawda. W latach 80. paliło ponad 60% społeczeństwa. Teraz 30% społeczeństwa. Ale widzimy tutaj taki niepokojący trend, polegający na tym, że w Polsce weszły inne sposoby palenia tytoniu, na przykład e-papierosy. I nie wiem, czy państwo wiecie o tym, jak macie dzieci w wieku szkolnym, to jest to informacja dla was. 25% dziewczynek w wieku między 12 a 16 roku życia pali regularnie e-papierosy. 25%, co czwarta dziewczynka w szkole podstawowej pali regularnie e-papierosa. To jest osoba, która będzie uzależniona od nikotyny. Jaki rodzaj nikotyny wybierze? Trudno powiedzieć. Może konwencjonalny, może snusy, może ajkosy, może zostanie przy e-papierosie, który ma potężnie niekorzystny impact na układ oddechowy. Ja uczestniczyłem ostatnio w konferencji pulmonologicznej, gdzie były doniesienia na temat niekorzystnego wpływu e-papierosów. To są dzieci, którym trzeba było przeszczepić płuca. To jest przewlekły stan zapalny, to jest wielokrotnie większe ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, włóknienia płuc. To nie jest tylko palę, bo lubię i palę sobie zeróweczkę, tak? To jest nawyk, który jak wykształci się u małych dzieci, to będzie przez całe życie dręczył, męczył dorosłą osobę. To jest osoba, która prawdopodobnie będzie paliła i będzie miała POHP około 40 roku życia.
0: I to POHP skróci jej życie.
1: I to POHP skraca życie, jeżeli go nie rozpoznamy, skraca życie o 10, a nawet o 15 lat. Czyli patrząc na mężczyzn w Polsce, to są osoby, które często umierają tuż po przejściu na emeryturę.
0: A panie doktorze, słowo astma, no nie wiem, nie znam takich badań. Wydaje mi się, bardziej istnieje w świadomości nas niż POHP, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Gdy zaczynałam prowadzić te programy, to jeszcze długi czas w ogóle nie wiedziałam, że istnieje coś takiego POHP, a przecież ono istniało 20 lat temu. To było tak, że ludzie chorowali. Wykonaliśmy, mówię my, bo zarówno środowisko, które pan reprezentuje, jak i media wykonały olbrzymią pracę, byśmy wiedzieli, że istnieje taka choroba i jest bardzo groźna. Czy wracam teraz do spirometrii? Spirometria pomoże w wykryciu POHP, a jak się do tego ma astma? Czy astmy też? No bo tu też jest problem, prawda, z tym przyciskaniem się powietrza.
1: Zdecydowanie tak. Astma i POHP to są choroby obturacyjne, czyli zarówno w POHP ważne jest badanie spirometryczne, dlatego że jeżeli wykonamy to badanie po podaniu leku rozszerzającego oskrzela, to udowadniamy, że obturacja jest nieodwracalna, czyli jest to główna cecha przewlekłej obturacyjnej choroby płuc albo astmy o ciężkim przebiegu. Bo astma, patrząc na populację osób mieszkających w Polsce, ponad 4 miliony pacjentów, 2 miliony jeszcze nie wie, że nawet ma chorobę, czyli kaszle, ma duszności i nie wie, że u podstawy tej choroby leży przewlekły stan zapalny w obrębie układu oddechowego, który zwęża oskrzela. I teraz tak, patrząc na statystykę. Połowa chorych z astmą ma astmę i dobrą spirometrię. To są osoby z łagodną postacią choroby. Druga połowa, astma umiarkowana, astma ciężka, mniej więcej 1/3 pacjentów, astma ciężka to jest około od 5 do 7% pacjentów, oni mają albo przemijające, albo trwałe zaburzenia w spirometrii. Dlatego zarówno patrząc na rolę spirometrii, spirometria jest niezbędna do rozpoznania POHP. Jeżeli mamy pacjenta, który ma kaszel, duszność wysiłkową, pali tytoń, ma w spirometrii nieodwracalną obturację, możemy rozpoznać POHP. Jeżeli mamy pacjenta, który ma kaszel, duszności wysiłkowe, jest alergikiem albo ma objawy często występujące w trakcie infekcji lub po infekcji, to może mieć astmę. I teraz u chorego na POHP zawsze jest obturacja, u chorego na astmę bywa obturacja. Kiedy bywa? Wtedy, kiedy pacjent źle się czuje, kiedy ma duszności, kiedy ma kaszel, czyli jeżeli astma przebiega gorzej, źle się leczy albo nie ma jeszcze pacjent rozpoznana, wtedy często ma obturację w spirometrii.
0: Bo jest też taki pogląd, że na przykład ktoś, kto ma alergię, będzie miał astmę, jak ma astmę, to może mieć później POHP, to prawda?
1: Oczywiście, tak. Przyczyną POHP jest często nieleczona, nierozpoznana astma, bo jest to przewlekły stan zapalny. I teraz połowa chorych na astmę, czy tam 60% to są osoby z alergią, ale 40% to są osoby, które były narażone na czynniki drażniące. To może być infekcja częsta, to może być zanieczyszczenie powietrza, bo wiemy, że oddychanie pyłem zawieszonym, węglowodorami aromatycznymi czy tlenkami azotu, co robimy codziennie idąc po ulicy w Warszawie, może skończyć się dla osób z nadwrażliwością oskrzeli rozwojem astmy. Tak? My wiemy, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem stymuluje rozwój astmy. Więc patrząc sobie z tej perspektywy, tak naprawdę ta grupa pacjentów z chorobami obturacyjnymi to jest prawie 6,5 miliona Polaków i mniej więcej około 10-15 do 20% w zależności od opracowania to jest choroba współwystępująca. Tak? Jeżeli chory na astmę z alergią pali tytoń, będzie miał na 100% POHP.
0: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na naszą antenę. Przypominam, że moim gościem jest pan dr Piotr Dąbrowiecki.

0: Autopromocja.
1: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański wywiad od dawna miał na oku mężczyzn odpowiedzialnych za incydent w bazie RAF-u w Wielkiej Brytanii, tak uważa prezydent Donald Trump. Według niego mężczyźni usiłowali doprowadzić do poważnych zniszczeń. Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie w Krakowie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Prezydent i szef MON w dniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej podziękował żołnierzom za ich służbę. Karol Nawrocki złożył terytorialsom wyrazy uznania, dziękował za ich gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. Jesteście tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo państwa i gdzie potrzebują was Polacy, podkreślił z kolei wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na polskim cmentarzu wojennym w Lommel w belgijskiej Limburgii odbyły się uroczystości upamiętniające udział 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka w wyzwoleniu Belgii. Na cmentarzu spoczywa 257 polskich żołnierzy, którzy polegli podczas II wojny światowej.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Jesteśmy, proszę państwa, z powrotem na antenie. Razem z nami doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Rozmawiamy o tych chorobach. Też w kontekście, przypomnijmy, 30 września można sobie zrobić badanie, które może wykryć nieprawidłowości, no i być podstawą do postawienia diagnozy. Przypomnijmy.
15: Tak, zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy 30 września do centrali i do 10 wojewódzkich oddziałów NFZ. Jeżeli państwo mieszkacie w Warszawie, w Opolu, Opolu, we Wrocławiu, w Katowicach, w Rzeszowie, w Krakowie, w Lublinie, w Szczecinie, Gdańsku lub w Bydgoszczy. Przyjdźcie między godziną 8 a 16. Szczególnie zapraszamy tych, którzy palą tytoń, żyją w zanieczyszczonej atmosferze lub mają taki problem, że kaszlą przewlekle lub mają duszności przy wysiłku.
14: To teraz porozmawiajmy o leczeniu. Odbyła się konferencja tydzień temu, Polka w Europie, na której pan miał wystąpienie. No i powiedział pan rzecz smutną, że po pierwsze wiele osób jest ciągle leczonych nieprawidłowo, wielu jest nieleczonych, to też wynika z tego, że nie wiedzą. Ale o tej sprawie my mówimy od dosyć dawna. O tym, to mam na myśli, to leczenie nieprawidłowe.
15: No niestety, to jakby ze zdrowiem zawsze jest problem, o tyle, że żeby zauważyć u siebie problem, mówię tu, jeśli chodzi o pacjenta, no to jeżeli się pali tytoń, jeżeli ma się ten problem z uzależnieniem, to często pacjenci wypierają tą chorobę, tak? Kaszle, płuca się oczyszczają. Duszność, oj tam mam 60 lat, no to wszyscy mają duszność, jak wchodzą na pierwsze piętro. No nie wszyscy, tak? Więc w tym momencie, ja tak mówię takie historie gabinetowe, tak? Bo słyszę to od pacjentów. Ja robię spirometrię, okazuje się, że jest obturacja oskrzeli, podaję lek, ona się nie odwraca. Często ten pacjent ma ten FFV1, czyli ten przepływ w pierwszej sekundzie 50-40% i on jest zdziwiony. Mówi, jak to? Ja mówię, no tak to. Pali pan 30 lat. No i czy pan jest zdziwiony? Bo ja osobiście nie. Oczywiście chciałbym, żeby pan miał dobrą spirometrię, ale pana kłopoty, pana kaszel z wykrztuszaniem, pana duszność, że pan idzie z żoną, musi się pan zatrzymać po 200 metrach, bo pan już nie może, wynika z choroby. Czyli jest obturacja oskrzeli, zwężone są oskrzela, przez zwężone oskrzela przepływa mniej powietrza. Jest rozedma, czyli uszkodzony jest miąższ płucny, gdzie się odbywa wymiana gazowa. I ten pacjent mówi tak, wow, czemu ktoś mi tego wcześniej nie powiedział? Ja mówię, no to mówię panu to teraz. Proszę, żeby pan rzucił palenie, daję panu leki. I proszę mi wierzyć, takich pacjentów, których łapiemy tak de novo, 1/3 rzuca palenie. To jest niesamowite. Wykorzystanie tego momentu zaskoczenia dla tego pacjenta, takiego odkrycia, mówi, ojejku, to rzeczywiście, to ja sobie to przykleję na regale i będę zawsze na to patrzył. Każdy robi coś innego z tą spirometrią, ale wielu, z mojego doświadczenia, 1/3 pacjentów rzuca palenie.
14: Rzuciłoby ich więcej, gdyby usłyszeli słowo rak. A nie zdają sobie sprawy z powagi tej choroby. I tak jak pan powiedział, zaraz po nowotworach przyczyna śmiertelności i choroba, która nieleczona prowadzi do śmierci.
15: Zdecydowanie tak. POHP zwiększa 10-krotnie ryzyko rozwoju raka płuca. POHP zwiększa 3-krotnie ryzyko udaru zawału. 2-krotnie cukrzycy typu drugiego. Dlaczego? Dlatego, że POHP to nie jest tylko choroba płuc. To jest choroba całego organizmu. Proces zapalny zaczyna się w płucach, ale on rozlewa się po całym organizmie, dlatego nowotworzenie, szczególnie w płucach, ale w pęcherzu moczowym, w narządach miąższowych, tak? My, jak rozpoznajemy POHP, ja często robię screening u pacjenta w poszukiwaniu nowotworów i często znajduję. I nie tylko nowotwory płuc, nowotwory pęcherza, nowotwory przydatków u kobiet czy macicy. No niestety oddychanie toksycznymi substancjami przez 20-30 lat, bogatymi w karcynogeny, no doprowadza do rozwoju choroby nowotworowej. I często rozpoznajemy POHP, zajmujemy się leczeniem tej choroby i leczeniem chorób współtowarzyszących, do których należy nadciśnienie, choroba wieńcowa czy też rak płuca.
14: No to porozmawiajmy teraz, jak to jest z tym leczeniem. Powiedzieliśmy, że w wielu wypadkach chorzy, a to byłby kamyczek do ogródka lekarzy, są źle leczeni.
15: No niestety, tutaj z moich badań wynika, że napisaliśmy taki raport Moje życie z POHP, gdzie pytaliśmy pacjentów, jak są leczeni w zależności od stopnia klinicznego objawów, tak? I wielu pacjentów, którzy mają objawy regularnie, którzy mieli zaostrzenia 2-3 w ciągu roku, bierze eufilinę, bierze krótko działający lek rozszerzający oskrzela. To jest standard z lat 90. My u takich pacjentów wdrażamy terapię od razu, dwulekową, i zastanawiamy się, czy nie dać trójlekowej terapii, gdzie do dwóch leków rozszerzających oskrzela dokładamy lek przeciwzapalny. To zmniejsza ryzyko zgonów, to zmniejsza wielokrotnie ryzyko zaostrzeń. A to, co eliminuje chorego na POHP z życia i powoduje, że już go nie ma, to są zaostrzenia. Czyli zaostrzenie w POHP wiedzie do śmierci. Więc jeżeli patrzymy na grupę pacjentów, którzy mówią, panie doktorze, no ja pytam się, a jak zaostrzenia, czyli taka sytuacja, kiedy był pan w szpitalu, musiał pan wziąć antybiotyk, steryt doustny. No było 3 razy. Patrzę, on ma 1 lek wziewny. No to sobie myślę, czy to jest Afryka, czy to jest środek Europy, gdzie mamy standard Gold 2026, który mówi wprost, jeżeli pacjent miał zaostrzenia, to ma mieć terapię trójlekową, bo to ratuje jego życie. To ratuje jego życie.
14: No dobrze, ale tutaj pada to słowo i musi paść, to lekarz mu zaordynował.
15: Niestety tak. No i teraz ja nic na swoją obronę nie mogę tutaj podać, poza badaniami pani profesor Mastalesz-Migas, która przebadała swoich podopiecznych, czyli właśnie nie podopiecznych, czyli grono lekarzy rodzinnych, i okazało się, że 25% lekarzy rodzinnych update'uje swoją wiedzę regularnie i tylko połowa specjalistów. No, czyli proszę zobaczyć, jakie mamy szanse na prawidłowe leczenie. No, jak trafimy do tych 25% lekarzy rodzinnych, super. Jak trafimy do specjalisty, który, nie wiem, był na spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Oddechowego w Barcelonie, był na zjeździe PTHP w maju, okej. Czyli ci lekarze będą leczyli prawidłowo. Natomiast jeżeli był ostatnio raz na studiach, na jakimś ciekawym wykładzie, no to jest... To jest, mówiąc kolokwialnie, gruby temat. Ja uważam, jako lekarz, że powinniśmy być rozliczani z edukacji. Czyli lekarz powinien być zobowiązany do update'u swojej wiedzy minimum raz na 5 lat.
14: Update'u, czyli uaktualnienia swojej wiedzy.
15: Aktualizacja wiedzy w zakresie chorób, które leczy ten doktor. Czy lekarz rodzinny, no to niestety mamy wszystko. Czy też specjalista, łatwiej. Tylko moje poletko. No ale bądźmy specjalistami. No a nie takimi troszeczkę lekarzami nie z tego wieku, bo tak należy powiedzieć.
14: Lekarz powinien umieć nowocześnie leczyć, wiedzieć, jakie są nowoczesne leki, ale czasami pojawiają się takie bariery systemowe. Brak dostępu do nowoczesnych leków. Jak to jest w Polsce?
15: Aktualnie patrząc na leczenie astmy, mamy większość zarejestrowanych leków na świecie, tak? Czyli leczymy bardzo nowocześnie, top of the top. Patrząc na POHP, bardzo podobnie, czyli bardziej mamy tu problem z wykrywaniem nowych pacjentów, bo ten screening szwankuje, ale jak już mamy rozpoznanego pacjenta, najczęściej możemy leczyć go dobrze. Nie leczymy, tak? Z różnych względów, o których rozmawialiśmy. Natomiast mamy grono takich pacjentów z ciężko przebiegającym POHP. POHP, które charakteryzuje się częstymi zaostrzeniami, dla których możemy uszyć na miarę terapię. Na miarę to znaczy usunąć z płuc tych pacjentów komórki, które robią tam największe zamieszanie. Jest taka grupa pacjentów z POHP i eozinofilią. Trochę przypominają chorych na astmę, ale to nie jest astma. To jest chory z POHP, bo ma rozedmę, bo ma przewlekłe zapalenie i ma nadmiar w płucach eozinofilii. Czyli my je możemy wygonić stamtąd, co powoduje, że pacjent przestaje mieć zaostrzenia. Niestety to jest, dla mnie troszkę problem, bo opiekuję się tymi pacjentami z ciężkim POHP, dlatego że my aktualnie poza terapią trójlekową, poza szczepieniami, poza rehabilitacją oddechową, rzuceniem palenia, nie mamy nic więcej do zaproponowania. Czyli chciałbym dać pacjentowi leczenie biologiczne, a nie mogę, no bo na tą chwilę AOT mi dał negatywną opinię, no i czekamy w stosunku do jednego leku, w stosunku do drugiego leku AOT mi obraduje.
14: Powiedzmy, rozwijmy ten skrót.
15: Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji ocenia tą cząstkę, która podana pacjentowi powoduje, że ilość zaostrzeń zmniejsza się o 1/3. A wiemy, co zabija pacjentów. Zabijają zaostrzenia. Czyli my mamy lek, który jest w stanie zmniejszyć ilość zaostrzeń, a nie korzystamy. Podobnie było z astmą, ale tutaj lekcję odrobiliśmy i mamy 5 doskonałych leków i ja mogę uszyć na miarę terapię u pacjenta z astmą ciężką. Często wyprowadzam tego pacjenta z tego stanu i on żyje pełną życia. Natomiast w przypadku chorych na POHP niestety w tej grupie pacjentów, którymi się opiekuję, zamiast poprawy często jest pogorszenie, to jest domowe leczenie tlenem i to jest zgon często z powodu zaostrzenia. A można by było temu zapobiec, podając leczenie biologiczne.
14: Pan mówi, czekamy na dopuszczenie. To co, taki proces, tam nie ma terminu jakiegoś. Sobie może agencja to rozpatrywać i kilka lat, nie?
15: No nie, myślę, że nie. Terminy są tutaj dookreślone. Wydaje mi się, że ta ocena pewnie wrzesień, październik, najpóźniej ona zostanie wydana. No pytanie, czy pewnie w tym roku to już nie liczę, ale czy w nowym roku będziemy mogli liczyć na to, że będziemy mogli tych najtrudniejszych pacjentów z tymi zaostrzeniami, którzy tak naprawdę no, często czekają na to zaostrzenie, które ich zabije, przeciągnąć na tą stronę, gdzie jest jakaś nadzieja, gdzie jest taka sytuacja, gdzie ten pacjent poza tym, że biernie już czeka, biorąc swoje leki, ma jeszcze nadzieję na to, że może coś się odwrócić. Leczenie biologiczne daje na to szansę, tylko kwestia tego, żebyśmy mogli je zaordynować u naszych pacjentów z POHP.
14: To przypomnijmy jeszcze ten dzień 30 września.
15: Żeby leczyć choroby obturacyjne, trzeba je rozpoznać. Pierwsze jest wykonanie badania spirometrycznego, więc zapraszamy osoby, które mają kaszel przewlekły duszności 30 września do centrali NFZ-u i 10 wojewódzkich oddziałach. Będziemy robili spirometrię. Warszawa, Opole, Wrocław, Katowice, Rzeszów, Kraków, Lublin, Szczecin, Gdańsk i Bydgoszcz. Jeżeli Państwo macie ten problem, że palicie tytoń, żyjecie w zanieczyszczonej atmosferze, to jest badanie dla Was.
14: Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Pan dr Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Dziękuję.
15: Dziękuję bardzo, życzę Państwu zdrowia.
14: To była audycja z cyklu U doktora. Wydawczynią tej audycji była Katarzyna Kozak, a realizował ją Adam Brzeziński. A ja Państwa zapraszam na audycję mojego kolegi Przemka Imańczyka przy niedzieli o sporcie, już po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jeszcze przez 2 godziny krakowianie mogą głosować w wyborach na prezydenta miasta. A jutro sądny dzień dla prezydenta Warszawy. Mija termin na zbiórkę podpisów w sprawie referendum o jego odwołaniu. Minister finansów leci do USA. Weźmie udział w posiedzeniu szefów resortów handlu G20. Niedziela, 27 września, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, jak dotąd odnotowano jedynie 2 incydenty. Jeden dotyczył możliwego naruszenia ciszy wyborczej, drugi, jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, zniszczenia karty do głosowania.
14: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No, różne to sytuacje mogły być.
13: Za podarcie i wyrzucenie karty do głosowania grozi nawet do 3 lat więzienia. A krakowianie głosują w 454 obwodach jeszcze przez 2 godziny.
15: Każdy wybory to są, to ja idę, każdy razie.
16: Od razu tutaj przyszedłem, jak najwcześniej się dało.
17: To jest ta rzadka chwila, kiedy możemy dokonać wyboru.
18: Jest to moim obowiązkiem jako obywatela, ale obowiązek trzeba sobie spełnić.
19: Mamy demokrację, bo trzeba z niej korzystać.
20: Oddaliśmy głosy razem z żoną. Zobaczymy, jak będzie. Skorzystaliśmy z naszego obywatelskiego obowiązku.
21: Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory. Rano usłyszałam w radio i przyszłam po prostu zagłosować. Obawiam się, że frekwencja nie będzie zbyt wysoka.
13: Aby poprawnie oddać głos, wyborca musi postawić znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata. W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem. W Tok FM także wieczór wyborczy. Będą łączenia ze sztabami i ekspertami. ekspertami. Zaczynamy o 21. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański weźmie w nadchodzącym tygodniu udział w posiedzeniu szefów resortu handlu G20. Posiedzenie odbędzie się w amerykańskim Milwaukee w USA. Na marginesie posiedzenia zaplanowane są dwustronne spotkanie ministra z głównymi przedstawicielami do spraw handlu Chin, a także odpowiednikami z Indii, Australii, Kanady i Turcji. Przedmiotem rozmów będą polskie misje gospodarcze, współpraca technologiczna oraz rozwój zrównoważonych relacji handlowych i inwestycyjnych, przekazało ministerstwo. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu. Twierdzi, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
2: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
13: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka Urzędu Miasta.
3: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
13: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Jutro sądny dzień dla prezydenta Warszawy. Mija termin zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. O szczegółach Błażej Kulesza.
22: Pytani przeze mnie warszawiacy do całej akcji referendalnej są raczej sceptyczni.
23: Absolutnie żadne referendum nie jest potrzebne.
24: Szkoda pieniędzy, żeby wydać tylko na to, co prawdopodobnie i tak będzie nieważne.
25: Ciężko każdemu dogodzić.
22: Mimo to licznik podpisów dawno przekroczył już 100 tysięcy. Potrzeba jeszcze 32 tysięcy. Ale takich podpisów, których nie zakwestionuje komisarz wyborczy.
26: W wielu punktach będziemy dostępni dla warszawiaków, nawet do późnych godzin wieczornych.
22: Mówi Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej.
26: Też w zależności od tego, ile tych podpisów finalnie będzie, no to też z różnym poziomem ufności będziemy mogli już planować kampanię referendalną.
22: W poniedziałek po południu głosy mają trafić do komisarza wyborczego. Wówczas mamy poznać wyniki 8-tygodniowej zbiórki podpisów. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
27: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
13: A wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. W nocy na południu i wschodzie możliwe zamglenia. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Poniedziałek pogodny i ciepły. Termometry pokażą od 17 stopni na Podlasiu, 20-21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
28: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na program, którego wydawczynią jest Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku jest Adam Brzeziński. Nie możemy rozpocząć inaczej niż od sukcesu polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, tuż przed północą, wywalczyli złoty medal Mistrzostw Europy, wygrywając finałowe spotkanie z Francuzami 3-1. Broniąc tytułu, jeszcze raz powtórzę, co nigdy wcześniej im się nie zdarzyło, stając na najwyższym stopniu podium Euroczempionatu po raz trzeci w historii. Pierwszy raz zdarzyło się to w 2009 roku, kiedy poprowadził biało-czerwonych nieżyjący już trener Daniel Castellani. Przepraszam, Marek Magiera jest z nami. Marku, słyszymy się?
29: Tak, dzień dobry.
28: Ja już rekomendowałem naszą rozmowę także w niedzielnym magazynie i mówiłem, podkreślałem to, że jesteś z naszą reprezentacją od ponad dwóch dekad. Także czyniąc to show, z którym mamy do czynienia, polscy siatkarze są zjawiskiem i nie da się ukryć, budzą same pozytywne emocje, czego dowodem są wpisy w mediach społecznościowych, ale nie tylko te dotyczące uwielbienia. Kibice też silą się na to, żeby w jakiś sposób dokonywać takiego takiej analizy postaci trenera Nikoli Grbicza, poszczególnych zawodników. No jest to fenomen polskiego sportu, z jakim być może nie mieliśmy do czynienia nigdy w historii.
29: No jest, natomiast warto by sobie zadać pytanie, skąd to wszystko się wzięło, prawda? Bo gdzieś wydaje mi się, że któryś z trenerów siatkarskich, już nie pamiętam, czy Raul Lozano, czy Daniel Castellani, Argentyńczycy, gdzie wiemy, w jakich kategoriach piłka nożna jest rozpatrywana. To nie jest dyscyplina sportu, tylko religia. Jeden z nich, chyba Daniel Castellani, właśnie po tych Mistrzostwach Europy w 2009 roku, do których nawiązałeś, powiedział, że siatkówka w Polsce znakomicie wykorzystuje słabość piłki nożnej w naszym kraju. No, nie wiem, czy się z tymi słowami wszyscy zgodzą, ale myślę, że trochę prawdy w tym wszystkim jest, bo patrząc globalnie na siatkówkę, no to rzeczywiście nie ma podejścia do piłki nożnej. W naszym kraju to jest sport bardzo popularny przez to, że siatkarze wygrywają. Siatkarki, Złotka Niemczyka wcześniej, czyli ponad dwie dekady udało się zbudować wokół tej dyscypliny bardzo duże zainteresowanie. Wiadomo, dusza kibica jest taka, że lubi oglądać zwycięstwa swojej drużyny, a jeżeli jest to drużyna narodowa, no to już w ogóle nie ma o czym mówić. I rzeczywiście, jeżeli my w kategoriach takich o siatkówce w Polsce mamy rozmawiać i przedstawiać ją jako nasz sport narodowy, wyłączając z tego wszystkiego piłkę nożną jako taką, no to oczywiście tak jest.
28: Zastanawia mnie, czy inne sporty mogą czerpać z naszej siatkówki. I pytanie, czy da się w ogóle ten system, całą tę konstrukcję jeden do jednego przenieść na realia innego sportu. Czy jest to tak osobne, biorąc pod uwagę i specyfikę tej dyscypliny, ale także ten bardzo głęboko wylany fundament, który tworzył się przez lata. Sam pracując jeszcze jako dziennikarz w gazecie, czyli w papierze, w medium bardziej tradycyjnym niż te nowoczesne, no miałem mnóstwo wątpliwości, czy rzeczywiście to jest konstrukcja organizacyjna, która jest nowoczesna, która podoła zadaniu, czy nie jest to taki stereotyp polskich działaczy, którzy tak jak w futbolu, czy też w innych dyscyplinach, tylko przyklejają się do dyscypliny, by przy niej trwać. No, teraz dostajemy wszyscy odpowiedź, że było warto, że był w tym cel, było w tym zamierzenie i coś nam się udało, nie tylko w chwili kryzysu, ale także jeśli chodzi o budowę czegokolwiek. Tutaj nawiązuje też do naszych takich społecznych przywar, ale i atutów.
29: No pewnie, że tak. No wiadomo, że potrzebny jest jakiś pomysł i plan. Tutaj w siatkówce taki pomysł i plan był. Trzeba by było wykazać się ogromną cierpliwością. Nie ma sukcesów w zawodowym sporcie bez cierpliwości. Ja wiem, że my byśmy chcieli wszystko tu, teraz, rachciach-ciach i żeby było dobrze, żebyśmy byli we wszystkim najlepsi, ale to jest absolutnie niemożliwe. Oczywiście siatkówka jest tutaj wzorcem tej pracy systemowej, o której wiele mówimy i którą Przemek ty też doskonale znasz z różnych pozycji, także ojca, którego syn siatkówkę uprawiał, więc był bardzo blisko tych struktur młodzieżowych, tego przejścia z siatkówki młodzieżowej do seniorskiej, sam doskonale wiesz i ludzie, którzy siedzą w naszym środowisku doskonale wiedzą, że to takie gęste sito selekcji, które jest od najmłodszych lat prowadzone, od tych takich kategorii, nie wiem, U8, U10, od tych sprawności tych dzieciaków, maluchów, które są monitorowane już wtedy w tych najmłodszych latach, powoduje to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wierzchołek tej piramidy zbudować na najwyższym możliwym poziomie. Natomiast wracając do twojego pytania i całokształtu jakby tego, co się dzieje z polskim sportem, no to warto chyba przypomnieć, że był taki pomysł swego czasu. Ja szczerze mówiąc nie do końca wiem, co się z tym programem stało, tych sportowych talentów, bo o nim było dosyć głośno. Nie chcę mówić, że to była kopia tego wszystkiego, co robią Słoweńcy u siebie ze swoim sportem, ale to było bardzo bliźniacze takie stanowisko naszych władz ministerialnych, które wymyśliło taki program badawczy przysposobienia dzieci w wieku chyba od 8 do 16 roku życia i ich potencjalnego wskazywania im miejsca, w którym mogliby się odnaleźć w sporcie. Wiem, że Słoweńcy to robią i odnoszą sukcesy na tej niwie. Nie wiem, co się stało u nas z tymi wszystkimi programami, ale tak jak głośno o tym było jakiś czas temu, tak bardzo szybko te wszystkie inicjatywy troszeczkę gdzieś tam przycichły. A nie wiem, czy Widziałeś ostatnio takie badania przeprowadzone na temat sprawności ruchowej naszego najmłodszego pokolenia.
28: Tak, no to wczoraj, przepraszam, dodam
29: włos
28: tylko.
29: Włos się jeży na głowie. No.
28: Wczoraj profesor Bartosz Molik, który wypowiedział te słowa, które podchwycił Robert Lewandowski, był w naszej audycji Żyjmy Dłużej i mówił dokładnie, to ja tylko Państwu powiem, zaledwie 6% polskich dzieci ma zasób podstawowych umiejętności ruchowych, co oznacza, że 94% ich nie ma. To możemy sobie przełożyć, nie wiem, na zdolności matematyczne. Gdyby Państwo jako rodzice dzieci w szkole usłyszeli, że 94% z nich nie umie dodawać, odejmować i tak dalej.
29: No to jeżeli chodzi o sport, ja już nie mówię o tym sporcie takim kwalifikowanym na najwyższym poziomie, opierając się na tych badaniach, no to jest katastrofa. To w ogóle, tu nie ma mianownika podłoża do tego, żeby znaleźć jakiś wspólny temat, szukając tej pozycji systemowej, o której my tutaj mówimy, a którą siatkówka sobie przez te ponad 20 lat wypracowała. No i tak jakby tutaj kończąc ten temat, bo myślę, że tego wątku teraz nie rozwiniemy pewnie, musiałbyś przygotować jedną albo kilka audycji na ten temat, bo to jest szerokie pole do popisu. No to tak, to siatkówka może być zdecydowanie wzorcem dla wszystkich innych dyscyplin w naszym kraju, jak to wszystko powinno się robić i jak to powinno wyglądać.
28: To jeszcze jedną historię chciałbym przytoczyć, żeby też tych bohaterów przybliżać naszym słuchaczom również. Oni się zmieniają, to nie jest stała, sztywna grupa, chociaż Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, mówię o podstawowych zawodnikach, ale też i tych, którzy są w rezerwie, Kamil Semeniuk czy Aleksander Śliwka, no to są tacy gracze, którzy kojarzeni są z biało-czerwonymi od lat. Natomiast no jest też kilka świeżych stosunkowo postaci. Bartłomiej Lemański, dalej nazwiska, Jakubiszaka mogę wymieniać, Bołądzia i tak dalej. No właściwie pokazuje to siłę polskiej siatkówki, że możemy dobierać w sposób dowolny z tych, nie chcę powiedzieć głębokich rezerw, tylko tej najbliższej rezerwy, która szpali się do tego, żeby dla biało-czerwonych grać.
29: No tak, i to też pokazuje te nieograniczone pokłady, prawda, zawodników, z których my możemy korzystać, bo ty wymieniłeś nazwiska graczy, którzy są oficjuszami w naszej kadrze, natomiast wiekowo to są już zaawansowani gracze z przebogatym doświadczeniem ligowym. Wspomniany Szymon Jakubiszak, to żeby nikomu nie umknęło, to jest też członek tej drużyny, która wygrywała regularnie Mistrzostwa Świata w młodzieżowych kategoriach wiekowych. Tyle tylko, że ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby mu zmienić pozycję. On tam w tej drużynie grał jako przyjmujący, teraz jest środkowym, trafia do drużyny marzeń i to też pokazuje, że czasami takie delikatne spojrzenie z boku, poprawienie tej całej struktury czy przemianowanie z pozycji na pozycję może danemu zawodnikowi pomóc. Ale to abstrahując od wszystkiego. Rzeczywiście tak jest, nie ma mowy o przypadku, natomiast świadomość tych zawodników też jest na bardzo wysokim poziomie i ja to będę zawsze podkreślał, że wiemy, jacy są sportowcy. Każdy chce zaistnieć, to jest, każdy z nich ma w sobie duszę wojownika, trochę też duszę artysty, chce być tą podstawową osobą na scenie, która nie fortepian przynosi, tylko na tym fortepianie gra. Natomiast prawda jest taka, że oni potrafią znakomicie zrozumieć swoją rolę, jaką mają powierzoną do odegrania, chowają to umowne, przysłowiowe ego głęboko do kieszeni i każdy odpowiada za swój wycinek pracy w drużynie, która ma funkcjonować na zasadach określonych przez Nikolę Grbicza. Nikt się nie wyłamuje z jednej prostej przyczyny. Jeżeli otworzy się chociaż minimalnie okienko i ktoś będzie chciał z tego okienka skorzystać, złapać trochę innego powietrza niż jest w tej grupie serwowanej przez Grbicza, to z tej ekipy wypadnie, a na jego miejsce czeka 20 następnych. I to nieważne, czy ktoś tam w tej oczekującej grupie ma lat 20 czy 30, bo każdy ma w sobie tyle siły i potencjału, że tą podstawową grupę jest w stanie dzięki dużym umiejętnościom uzupełnić.
28: Marku, bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 19:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone miały odrzucić przedstawioną przez Iran propozycję ponownego otwarcia cieśniny Ormus, twierdzi AFP. Wysoki rangą dyplomata miał określić ją mianem cynicznej i nie do przyjęcia. Irański plan rozejmowy ogłoszony na początku tygodnia na forum ONZ zakłada uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej. A wszystko to w zamian za otwarcie tej kluczowej dla świata dostaw energii w drogi wodnej. Nikt nie ma prawa decydować na podstawie algorytmów o życiu konkretnego embrionu czy konkretnej osoby starszej, powiedział papież. Leon XIV podczas wizyty w Lourdes we Francji odwiedził ośrodek dla pielgrzymów chorych i z niepełnosprawnościami. 3-letni ogier Gniady Tardar zajął pierwsze miejsce w rozegranej na Służewieckim Torze w Warszawie w Wielkiej Warszawskiej Listet. To najbardziej rozpoznawalna i prestiżowa gonitwa na polskim kalendarzu wyścigowym.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: W audycji przy niedzieli o sporcie kontynuujemy opowieść o polskich siatkarzach, którzy wczoraj, tuż przed północą, odebrali złote medale Mistrzostw Europy. Były selekcjoner naszej reprezentacji, Ireneusz Mazur, jest z nami. Dzień dobry, Irku, kłaniam się.
8: Dzień dobry, Przemku. Witam słuchaczy Radia FM.
7: To jest... cudowna chwila, kolejna cudowna chwila zapewniona nam przez polskich siatkarzy, przez polską reprezentację. Nie dość, że obronili mistrzostwo.

0: Europy, to zdobyli 10. medal za kadencji Nikoli Grbicza w 10. kolejnej imprezie, kwalifikując się jednocześnie do Igrzysk Olimpijskich. Zastanawia mnie, jaką gradację tutaj tych przywilejów, splendorów przyjąć, co jest istotniejsze, biorąc pod uwagę specyfikę kwalifikacji olimpijskich, ale z drugiej strony, skoro no, reprezentacja Polski jest tak ważną, czołową w Europie, a nawet na świecie, no to też trudno się dziwić, że wywiązała się z roli faworyta i ten mecz z Francuzami 3-1 wygrała.
1: Tak, no może na początek powiem tak, że jestem dumny z tego, co nasi siatkarze osiągają i dumny z tego, że jestem Polakiem, mogę kibicować, mogę żyć z tą siatkówką i cieszyć się sukcesami. No i to jest jakby na pierwszy plan mi się wysuwa w dniu dzisiejszym i nawet gdziekolwiek wychodziłem gdzieś tam na spacer, to zaczepiany byłem, rozmawialiśmy i to zawsze przewijało się. To pokazuje, jak siatkówka jest lubiana jako dyscyplina i z tego powodu jestem dumny. Natomiast jeśli chodzi o taką hierarchię tych zdarzeń, które w tym momencie były, to pierwsze, no powtórzenie tego drugiego sukcesu jakby z rzędu Mistrzostwa Europy, to nie było w naszej męskiej siatkówce, bo w żeńskiej to się zdarzyło, w męskiej, to na pewno to jest pewien rodzaj takiego najpierw presji, a później jakby realizacji tego przełamywania pewnych barier, jeśli chodzi o tam zaszłości, które gdzieś tam towarzyszyły naszej reprezentacji, w rywalizacji z poszczególnymi reprezentacjami, jak chociażby ze Słowenią czy z Francją w finale. W związku z tym to kolejne przełamanie też miało takie pozytywne odczucie, bo wielu z nas, jak rozmawiamy, no tak, faktycznie mieliśmy problem z Francją, przegraliśmy gdzieś tam na ważnej imprezie, to gdzieś tam, w związku z tym z tego tytułu jakaś duża satysfakcja i świadomość, podkreślanie wagi naszej wartości, naszej reprezentacji. No i oczywiście Igrzyska Olimpijskie, medal Mistrzostw Europy, to jest takie połączenie, jakby dopełnienie zdarzenia i satysfakcji i takiego splendoru, który na pewno jest przy naszej reprezentacji. Obydwa wydarzenia w jednym dniu, w jednej walce na pewno podkreślają dodatkową wagę tego zdarzenia. No i co ważne, to, że jesteśmy zakwalifikowani, to też niesie za sobą wiele bardzo pozytywnych rzeczy, chociażby kalendarz, chociażby niepotrzebnych jakichś międzyczasie, gdybyśmy się nie kwalifikowali, a musielibyśmy się kwalifikować na różnych imprezach, w związku z tym ta presja na nowo by wzrastała, gdzieś tam trzeba by wykonywać wiele korekt kalendarza, który jest niezbędny do osiągnięcia tych pików, czyli tak zwanych wydarzeń w danym roku, które też często odbijają się na zdrowiu zawodników.
0: Ciebie jako szkoleniowca powinno cieszyć przede wszystkim to, jak zmienia się skład naszej reprezentacji bez utraty jakości, biorąc pod uwagę, do ilu zmian doszło na pozycji środkowego bloku, biorąc pod uwagę, że Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka to nie są wcale podstawowi zawodnicy naszej reprezentacji, ale tacy, którzy w chwilach konieczności na to boisko wchodzą. To jest imponujące i świadczy o rozmachu całego tego systemu, który o siatkówce decyduje?
1: Tak. To ująłeś to bardzo, bardzo tak selektywnie i właściwie trudno cokolwiek więcej o tym mówić, bo się można się wychwalać i etc. Natomiast mamy świadomość tego, że mamy na tyle bogatej młodzieży, bogato sportowej, uzdolnionej sportowo, ćwiczonej, całe systemy szkoleniowe, one funkcjonują i gdzieś tam napływają ci gracze. Natomiast to, czy Śliwka i Semeniuk są rezerwowymi, to akurat każdy z nas może mieć swoje inne zdanie. Na przykład bardzo cenię Semeniuka chociażby z tego tytułu, że on jako zawodnik klubu, podstawowy zawodnik klubu, który zdobył w ostatnim czasie w Europie i na świecie wszystko, co jest możliwe, czyli mówiąc tylko w najlepszym klubie świata gra, w podstawowym składzie, godzi się na rolę rezerwowego i zawodnika takiego wchodzącego, mimo tego, że kwalifikacje ma na pewno dużo większe, a na pewno umiejętności ma co najmniej takie same jak jego koledzy, którzy grają, a mimo to Semeniuk godzi się na tą rolę jakby drugoplanową, chociaż za każdym razem jak wchodzi, tak jak na przykład w wczorajszym meczu wprowadzony w trzecim secie, on ma prawie 90% skuteczności w ataku. Nie popełnił żadnego błędu, chyba dwie piłki nieskończone. Świetnie przyjęciu, bardzo regularna zagrywka. I to nie od samego początku wchodzi, tylko w sytuacji bardzo krytycznej, bo przegranym w trzecim secie i trzeba było jakby budować się bardzo szybko, żeby w kolejnym już w tym czwartym secie odbudować swoją jakość. Śliwka, no duże doświadczenie, on ma troszeczkę więcej problemów zdrowotnych przez ostatnie parę sezonów, w związku z tym ma dłuższą drogę do wchodzenia do tej reprezentacji, ale tak jak mówimy, tak jak powiedziałeś, jest, a w kolejce jeszcze tam czeka, są dwóch środkowych, doświadczonych środkowych, Lemański po 7 latach abstynencji reprezentacyjnej w ogóle, on nawet się zastanawiał o tym, czy nie rezygnować z takiego sportu wyczynowego. Świetne 2 ostatnie sezony ligowe, no i w tym roku doskonałe mecze w reprezentacji Jakub Iszak. On, no, trudno tutaj kogokolwiek windować wyżej w tej hierarchii. Dla mnie te środkowi to są naprawdę dużym odkryciem, bo wspomniałeś już o tym, przy kontuzjach Kochanowskiego czy jeszcze pozostałych dwóch środkowych tutaj nastąpiła radykalna zmiana. Także może brakuje nam równoprawnym na innych pozycjach aż tak bardzo, nie tutaj w tej reprezentacji, ale w perspektywie tam gdzieś tam paru lat, 2-3 lat do przodu. Być może jeszcze spotykamy się wsparcia tych na niektórych pozycjach, już nie ma znaczenia jakich, bo dzisiaj cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy, ja przynajmniej jestem bardzo szczęśliwy z tego wydarzenia.
0: Pytanie, jak oceniasz w ogóle powrót tej reprezentacji, fetę, którą zorganizowali kibice, czy to jest taki dowód na to, że to przedstawiciele sportu, którzy cieszą się bezkrytycznym uwielbieniem, czy też zaczną kibice znów wymagać, kiedy, nie wiem, przyjdzie do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles na przykład, przyjdzie do Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce?
1: Myślę, że siatkówka już ma ugruntowaną pozycję jakości i zaufania kibiców, ale takiego zaufania profesjonalnego. Bo to też byłoby, no nie wiem, jakieś może niezbyt normalne, gdyby się okazało, że nawet gdy grają słabo, to wszystko to jakby to się odbywa bezkrytycznie. No nie może się odbywać. Musi być jakaś tam krytyka po to, żeby był odpowiedni miara między sukcesami, a jednocześnie niepowodzeniami, które by się zdarzały, czy zdarzały się w przeszłości, które mogą się zdarzać w przyszłości. Dlatego ta krytyka musi być niezbędna, nawet w ocenie sposobu gry, nawet jeżeli się wygrywa w jakichś tam turniejach, no to przynajmniej eksperci czy kibice, którzy naprawdę się znają, bo naprawdę mamy już świetnie wyrobioną, wypracowaną taką markę wśród kibiców, ale kibice posiadają już naprawdę świetną wiedzę. Często sięga się do tego, żeby się bliżej dowiedzieć o szczegółach, o detalach właśnie w tym systemie internetowym i tam naprawdę jest pełna wiedza takich zdarzeń, meandrów niektórych siatkarskich. Także to jest tak rozbudowane, tak stworzona jest taka struktura, jednocześnie zaufanie kibiców, że kibice to już nie jest tak, że na chwilę przyjdą, bo jest sukces, a później odejdą. Nie. To już jest ugruntowane, to jest nawet paropokoleniowe jakby kibicowanie i przenoszenie miłości do siatkówki, zamiłowania, bo może to miłość to za inne określenie, ale zamiłowania do siatkówki jest już na tyle mocno wpojone w strukturę naszych kibiców i Polski generalnie. Oczywiście jest politycznie też pokazywać się przy siatkarzach bardzo, bardzo miło, ale też to jest pewien wymiar jakby hołdu dla naszych siatkarzy.
0: Chciałbym jeszcze zapytać Cię o to, co czeka nas w najbliższym czasie. By utrzymać się na tym szczycie całej tej konstrukcji, no bo wiesz, nie będę powtarzał wyświechtanych sformułowań o tym, że trudniej wejść, utrzymać się na szczycie niż na ten szczyt wejść, ale coś w tym jest. Poza tym to oczekiwanie permanentnych zwycięzców będzie cały czas na czasie. A inne reprezentacje, widzę Finlandia, która wywalczyła pierwszy brązowy medal w historii, no też mają swoje aspiracje i będą powoli podgryzać faworytów.
1: No, myślę, że generalnie te mistrzostwa pokazują, że troszkę została zburzona ta bastylia jakby struktury siatkarskiej, takie marki jak Włosi, jak Bułgarzy, Serbowie, czy nawet Ukraińcy, którzy dochodzili już bardzo blisko i prawdopodobnie może byliby taką samą sensacją jak i Finowie. Natomiast, po pierwsze, w takich okolicznościach się zdobywa medal, to w następnym dniu trenerzy powinni szybko. I tak, ja rozumiem, że tak się dzieje, bo inaczej to byśmy nie mieli tych sukcesów z reprezentantami Grbicz, który naprawdę wykonuje świetną pracę. To powiem tak, że następnego dnia, jak się zdobywa medal, to się od razu szybko weryfikuje, jakie są błędy. Na to trzeba zwrócić uwagę, jakie pozycje, jakie strefy, co przychodziło, trzeba nad tym pracować, nad tym. Oczywiście jest czas jakby prezentacji tego, co się zdobyło i oddać wszystkie jakby na ten najbliższy czasie honoru przekazywać, czy tam dziękować, czy otrzymywać podziękowania. To jest jakby stały element i też profesjonalizmu stały element, ale profesjonalizmu stały element również jest to, żeby po zdobyciu sukcesu od razu zacząć już w głowie sobie układać wszystko, dlaczego było tak, czy we wszystkich elementach funkcjonujemy tak, jak należy, czy może obrona, która czy w strefie pierwszej, czy w strefie libero jest na takim poziomie, jak powinna być, czy te elementy, którymi w tej chwili dysponujemy, które powinny i one przynoszą nam, czy też nie tylko przynoszą nam sukces, ale również zakrywają te słabości, to nam wystarczy na kolejne lata. To wszystko trzeba już jakby w tym samym dniu, czy nawet następnego dnia, najpóźniej zacząć o tym myśleć, zacząć się przygotowywać do tego, co należy zrobić, jakie wykonać założenia, jakie na czym trzeba kontrolować, i to już jest sztab trenerski i trener Grbicz, który no nie jest zaambarasowany jakąś drużyną klubową, tylko obowiązkiem jego będzie szukać, sprawdzać i weryfikować wiele rzeczy. I ja myślę, że tak się będzie działo.
0: Bardzo dziękuję. Ireneusz Mazur, były bardzo selekcjoner proszę. Reprezentacji Polski siatkarzy, opowiadał o sukcesie reprezentacji biało-czerwonych pod wodzą Nikoli Grbicza, która, przypomnijmy, wczoraj sięgnęła po złoty medal Mistrzostw Europy, broniąc tytuł sprzed 3 lat. Informacje TOK FM przed nami.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 19.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Brytyjskie media twierdzą, że śledczy badają, czy w dzisiejszy incydent w bazie lotniczej RAF-u zamieszany był Iran. Służby zatrzymały 5 mężczyzn podejrzanych o planowanie aktu terroryzmu. Z bazy w południowo-zachodniej Anglii korzystają także amerykańskie siły powietrzne. Będzie specustawa w sprawie szybszego budowania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, poinformowała w TVN24 wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Baza mogłaby być zlokalizowana w zachodniej Polsce, ponieważ region ten jest uznawany przez Amerykanów za miejsce bezpieczne. Najbliższe dni mają być ciepłe i słoneczne. Według synoptyków jutro termometry pokażą nawet 23 stopnie Celsjusza. IMGW ostrzega jednak przed mgłami na wschodzie i południu. Nad ranem widoczność może spaść do 200 metrów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie tak się akurat składa, że mamy możliwość porozmawiania z byłym mistrzem Europy, a właściwie nie byłym, bo tytuł ten zachowuje się na całe życie. Michał Ruciak jest z nami, ten, który wraz z reprezentacją Polski siatkarzy wywalczył pierwszy w historii złoty medal w 2009 roku. Dzień dobry, Michale.
10: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
9: Z podziwem, taką satysfakcją, a może wręcz przeciwnie, zrzymając się, że nie będziecie już tak bardzo fetowani jako mistrzowie Europy sprzed 17 lat, tylko musicie oddać tę palmę pierwszeństwa młodszym kolegom, którzy obronili tytuł z 2023 roku. Patrzyłeś na ten wielki finał. Oczywiście potraktuj to pytanie z przymrużeniem oka.
10: Oczywiście, że tak. Chyba większość ludzi związanych ze sportem, no, zwłaszcza z naszą dyscypliną sportu, oglądało ten finał. Olbrzymie gratulacje tutaj dla chłopaków i wielka radość, bo duma, bo to naprawdę jest coś fantastycznego, że ta nasza dyscyplina sportu nie dość, że się rozwija, to jeszcze naprawdę może sprawiać też wielki uśmiech na twarzy wśród fanów, wśród ludzi z naszego kraju, bo to jest coś fantastycznego. Ja się bardzo cieszę, że tutaj chłopaki wygrali i obronili ten tytuł, bo to jest wielka rzecz. Tym bardziej, że w tym momencie mamy pierwszą kwalifikację olimpijską, która, no, bo dzięki temu również dostali bilet do Los Angeles, co jest naprawdę czymś, co spowoduje, że jakiś etap już jest zrobiony i większy spokój do tego. Nigdy wcześniej ten turniej nie dawał tej kwalifikacji, czyli okres przygotowawczy przez następne 2 lata już trener może sobie myśleć z myślą właśnie o Igrzyskach Olimpijskich.
9: Patrząc na to, jak ta reprezentacja wygląda, jakie ona ma zaplecze, jakie pokłady zawodników, którzy mogą wejść w każdej chwili i uzupełnić skład, to jest taki najlepszy okres w historii polskiej siatkówki, odkąd świadomie to śledzisz?
10: Zdecydowanie tak. Nigdy nie mieliśmy tak wielu wyrównanych zawodników, bo zawsze się mówiło, że gdzieś tam mamy jeden, drugi skład i powiedzmy tą czternastkę, gdzie można grać, a teraz tych zawodników jest po prostu dużo więcej. Mamy 20, nawet 25 zawodników, którzy są w stanie być w tej reprezentacji, zastąpić każdego. Tak trener może rotować tym składem, budować, że jak wybada jeden, dwóch, troje zawodników, no to naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, tylko budowanie, scalanie tych poszczególnych puzli w układance i to wszystko do siebie pasuje. Każdy pracuje, każdy podnosi swój poziom i to jest coś fantastycznego. Im jest wyższy poziom 10, 15, 20 graczy, cała drużyna, cała dyscyplina idzie w górę i to widać, że ta nasza siatkówka po prostu jest na tym najwyższym topie i to my jesteśmy bezapelacyjnie tym numerem jeden światowego rankingu.
9: Podobały ci się wybory, jeśli chodzi o nagrody indywidualne w tym turnieju, czy coś byś zmienił?
10: Nagrody indywidualne zawsze są chyba jedną gdzieś tam kontrowersją. Raczej miałbym w głowie, powiedzmy, inne wybory.
9: To opowiedz o tym, bo naszym słuchaczom też myślę, że to, wiesz, się należy.
10: Z całym szacunkiem tutaj, wiadomo, Finowie osiągnęli olbrzymi sukces i tutaj wynik, czy brązowy medal i też historyczny dla nich, dla ich kraju, to w roli drugiego przyjmującego na pewno nie widziałbym, jeśli mówimy w takiej kategorii, że to była drużyna Dream Team Mistrzostw Europy, no to Martilla raczej przez cały turniej widziałbym któregoś z naszych siatkarzy, bądź Tomka Fornala, który był przez cały turniej. Przy tym Kamil Semenik troszkę gdzieś tam, powiedzmy, wchodził, ale tak samo bardzo dobre zawody rozegrał Matisseno, no, jeśli chodzi o Francję, więc no na pewno pozycja tutaj tego drugiego przyjmującego, no była gdzieś, powiedzmy, na pewno mógłby być ten wybór inny. Również mimo wszystko myślę, że jako rozgrywacz Marcin Komenda, no, prowadzi już któryś turniej naszą ekipę i w tym turnieju naprawdę grał bardzo dobrze, a z całym tak samo właśnie jakimś gdzieś tam, powiedzmy, szacunkiem Brytard, no miał mecze naprawdę takie, gdzie oglądaliśmy i ta piłka no nie wychodziła mu, powiedzmy, tak dokładnie, jak pewnie on by sobie tego życzył, bądź jego koledzy. I tutaj też może można byłoby pokusić się o tą zmianę.
9: Jeśli chodzi o wybór najwartościowszego zawodnika całego turnieju, tutaj się w pełni zgadzasz?
10: Myślę, że tak. No, Wilfredo ciągnął te mecze. Można mówić sobie, że oczywiście, że czy to w finale, czy w meczu półfinałowym nie kończył, wchodził Kamil Semeniuk, ale naprawdę były ważne piłki, były ważne momenty, które kończył nam sety, zarówno w półfinale ze Słowenią przy 24-23. Na pewno było kończone z jego strony i tutaj przez cały turniej był widoczny, był cały czas. Tak samo nawet jak mieliśmy finał, rozpoczynamy, jak zawodnik nam rozpoczyna trzema asami serwisowymi, no to też jest coś, co daje spokój drużynie, więc jak najbardziej tutaj bym akurat nie szukał jakiegoś tam, powiedzmy, zwady w tym temacie, tylko no ta nagroda mu się należała.
9: To przejdźmy teraz do tego, co zmieniło się w polskiej siatkówce na przestrzeni lata. Mam na myśli ten okres, kiedy to wy sięgaliście po pierwsze złoto. To trudno w to uwierzyć, ale to było 17 lat temu.
10: No tak, no. Myślę, że siatkówka troszkę inaczej mimo wszystko wyglądała, ale to też kwestia tego, że my jadąc na ten turniej na pewno no, nie byliśmy faworytem i tutaj drużyna marzeń była też inna, ale to chyba taki początek był naprawdę, ten 2009 rok również, gdzie to Mistrzostwo Europy udało się osiągnąć i wiedzieliśmy, że wtedy więcej tych zawodników właśnie możemy mieć, powiedzmy, na topie niż tylko po podstawową szóstkę. Dołączyło po tym turnieju coraz więcej trenerów, miało większy wybór zawodników do tego, by właśnie sobie wybierać do składu, by ta głębia składu była większa, by możliwość większej liczby, czyli tych 14 czy bądź 16 zawodników, którzy zawsze mogą też pojechać na najważniejszą imprezę.
9: Oczekiwanie w Los Angeles będzie tylko i wyłącznie jedno? Złoty medal?
10: Jesteśmy ciężkim narodem, że tak powiem. I tutaj chyba na pewno będzie oczekiwanie tylko jedno. Więc czy to
9: A co masz na myśli, mówiąc, że jesteśmy ciężkim narodem?
10: No, że chodzi pod względem takim, że jak już coś zdobędziemy i teraz mamy fajne, naprawdę, trener Nikola Grbicz był z nami na, z naszą reprezentacją, był na 10 turniejach, które prowadził, na wszystkich zdobył medal, z czego 5 złotych, więc i wiadomo, że...
9: Wiesz, jeszcze Michał, jedna rzecz jest taka, że w 2027 roku odbędą się Mistrzostwa Świata. Nikola Grbicz nie ma złotego medalu tej imprezy.
10: Tak, na pewno. No, tutaj już było powiedziane, że skoro my wygrywamy poszczególne turnieje, turniej po turnieju, to będziemy chcieli zdobywać złoto z każdej imprezy. I tutaj oczywiście te Mistrzostwa Świata będą fajne i bardziej grane u nas, no to, to te oczekiwania będą. Oczekiwania będą ponownie właśnie złotego medalu, więc tutaj wierzę w to, że to się osiągnie. Tym bardziej, że zawodnicy są głodni. Przy tym trenerze naprawdę widać to, że tam nie ma odpuszczania. Tam każdy, kto jedzie, nawet począwszy od treningów, widać, że marzą o tym, żeby tylko wygrywać. To, ten cel jest po prostu jeden i to jest naprawdę coś świetnego, bo ktoś mógłby powiedzieć, a ja już mam Mistrzostwo Świata, mam Mistrzostwo Europy, to czemu mam je? A tutaj nie, oni po prostu grają o wszystko. Za każdym razem po prostu tylko liczy się zwycięstwo.
9: Powiedz, byłeś zaskoczony tą fetą dzisiejszą, gdzie na Okęciu witano polskich siatkarzy? Rozmachem tej fety i tak dalej?
10: Nie, myślę, tutaj nie ma zaskoczenia. My Polacy lubią, uwielbiamy jako ludzie chwalić, jak naprawdę coś się dzieje, a i też brakuje nam, no trzeba sobie jasno powiedzieć, nie mamy tych mistrzów tak dużo, żeby nie dziękować im, więc ja tutaj ani nie jestem zaskoczony, a wręcz właśnie to jest coś pięknego, że potrafimy to docenić, że tutaj nikt nie powiedział, a macie kolejny złoty medal, to nie trzeba wam. Nie, to właśnie trzeba jakby dziękować, trzeba chwalić, trzeba im gratulować, bo na to zasłużyli. To nie jest tak, że im się to należało, że no, tak jak właśnie było powiedziane, powiedzmy, że ktoś mógł powiedzieć kolejny medal, no to mogliśmy być przyzwyczajeni. Wcale nie. Tak samo inni pracują ciężko, inne kraje trenują, tak samo nasze chłopaki nie odpuszczają na tych treningach. Jest taki ogrom tej pracy, że tutaj po prostu to trzeba doceniać i za każdym razem trzeba właśnie to dokumentować, że ten złoty medal nie przyszedł łatwo. To, że my wygraliśmy po 3-0, 3-0, tam 3-1, no okej, okay, ale to związało się z tym, że na treningach oni naprawdę wykonali ciężką pracę i nie tylko na treningach, ale tak samo w klubach, w których grali i się rozwijali. To jest coś fantastycznego.
9: Kuba Bednaruk, twój kolega z boiska, także z tej ławy komentatorskiej, mówi, że żeby wyciszyć hasło sport narodowy, bo kiedyś to było śmieszne, a teraz no, niekoniecznie jest mu dobrze, kiedy to słyszy. Ty uważasz, że powinno się siatkówkę podnosić do takiej rangi sportu narodowego w Polsce? Czy to nie ma na to szans, bo piłka nożna jest globalna, a poza tym nie ma co też różnicować. Jedni lubią to, drudzy lubią tamto.
10: Znaczy to, że nie ma co różnicować, no to się z tym mogę zgodzić rzeczywiście, że będą zawsze ludzie, którzy po prostu kochają daną dyscyplinę sportu, ale jeśli chodzi o do sportu narodowego, to bardziej chyba bym się nie zgodził z tym, bo jest to sport narodowy, bo sportem narodowym nie tylko oceniamy to, że okej, okay, będziemy wiadomo, że więcej kibiców będzie na piłce nożnej i tego nikt nie świeci, bo to jest sport globalny, ale jeśli chodzi o nasz kraj, jeśli mamy tak dużo medali z jednej dyscypliny sportu i to jest przez ciąg od powiedzmy 2006 roku, tak, od Mistrzostw Świata, to mamy 20 lat, gdzie praktycznie mamy medali już, nie wiem, w tym momencie, żeby to policzyć, to będzie ze 20 tych medali albo i więcej, no to musimy mówić, że to jest sport narodowy praktycznie, a zwłaszcza jeśli chodzi o sporty drużynowe, bo to my jesteśmy i my jesteśmy numerem jeden światowego rankingu, więc tego trzeba też i tutaj doceniać chłopaków właśnie pod takim względem.
9: Bardzo ci dziękuję. Michał Ruciak poświęcił nam swój czas, podsumowując występ siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Bardzo ci, Michał, dziękuję. Celebrujesz dzisiaj ten sukces po przylocie Polaków? Tort zjadłeś jak Nikola Grbicz?
10: Każdy chyba celebruje, oczywiście, że tak. Także należy się, każdy z nas też może gdzieś tam w domu, bo w duchu część oczywiście krótkie słowa z kilkoma kolegami udało się zamienić, więc jak najbardziej z racji tego, że mogę im i pogratulować, część znam, to można przycelebrować też i w domu, w gronie rodzinnym.
9: Bardzo dziękuję, Michał Ruciak, a my teraz zapraszamy na informacje.

0: Autopromocja.
1: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielk.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ostatnie godziny głosowania. Krakowianie wybierają prezydenta miasta. USA i Iran mogą wrócić do rozmów. To perspektywa nadchodzącego tygodnia. Kultura, gastronomia i rekreacja za połowę. W Bydgoszczy rozpocznie się festiwal okazji. Niedziela, 27 września, minęła 20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21.00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk, głosowanie przez cały dzień przebiegało spokojnie.
6: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
7: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21.00.
6: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej. Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: A już o 21.00 w TOK FM wieczór wyborczy. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem w nadchodzącym tygodniu. Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu złożoną przez Teheran. Trump w wywiadzie dla Axios przyznał jednocześnie, że rozważa też powrót do bombardowań Iranu. Według portalu Katar i bliskowschodni mediatorzy próbują skrzesić rozmowy, choć stanowiska obu stron wciąż są dalekie od siebie. Do kolejnych rozmów mogłoby dojść już jutro. Wolę prowadzenia dalszych negocjacji potwierdził dziś szef irańskiej dyplomacji. Szef MSZ Niemiec Johann Wadelfuhl, broniąc swojej decyzji o spotkaniu z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, oświadczył, że jego zdaniem nadszedł czas na rozmowy z Rosją. To jest nowa decyzja, to prawda, ale brak rozmów jest dla dyplomatów i ministra spraw zagranicznych sytuacją raczej wyjątkową, odpowiedział Wadelfuhl pytany przez telewizję ARD, czy w polityce wobec Rosji doszło do zwrotu o 180 stopni. Wadelfuhl spotkał się z Sergiejem Ławrowem przy okazji debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Było to pierwsze spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec z szefem rosyjskiej dyplomacji od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Zmęczeni, ale zadowoleni polscy siatkarze po zdobyciu złota w Mistrzostwach Europy w Mediolanie wrócili do kraju. Polacy wygrali z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Gramy na wysokim poziomie od turnieju w Gliwicach, powiedział na konferencji trener Nikola Grbić.
8: Codziennie mamy trudne prace i to przygotowanie, które mamy każdy dzień, myślę, że to jest recept, żeby grali na wysokim poziomie. Czasami nasz trening jest trudniejszy lub dużo meczów, które gramy. Myślę, że to buduje pewność siebie.
5: A teraz przed siatkarzami przygotowania do kolejnych turniejów.
8: Oczywiście dla nas nic nie jest skończone. Musimy się przygotować za następny turniej i następny cel jest Silesia Cup. Oczywiście to nie zmieni nic za nasze ambicje, na nasze motywacje za następny sezon, gdzie musimy się starać wygrać każdy mecz, każdy turniej.
5: Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Velopilica połączy regiony województwa łódzkiego. Region chce stworzyć nową trasę rowerową o długości 170 km. Połączy 15 samorządów. Trasa ma prowadzić wzdłuż Pilicy od granicy województwa śląskiego aż do granicy z województwem mazowieckim. Na trasie znajdą się m.in. Zalew Sulejowski, rezerwat Niebieskie Źródła czy skansen rzeki Pilicy, mówi burmistrz Przedborza Agata Wiśniewska-Pawela.
2: Chcemy, żeby turyści przejeżdżając na rowerach zatrzymali się, odpoczęli, pomyśleli, powiedzieli, że warto tu wracać.
5: Łódzkie do 2036 roku planuje stworzyć sieć łącznie prawie 1900 km tras rowerowych. Jednym z filarów projektu ma być właśnie Velo Pilica. Kultura, gastronomia i rekreacja za połowę. W tym tygodniu w Bydgoszczy rozpocznie się festiwal okazji. Metropolia za pół ceny to akcja, która co roku przyciąga tłumy mieszkańców. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
9: Ponad 150 miejsc w Bydgoszczy oraz sąsiednich gminach należących do metropolii Bydgoszcz obniży ceny na swoje flagowe dania, biletowane wejściówki czy zabiegi, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
10: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
9: Na liście najwięcej jest restauracji i kawiarni, ale do akcji włączają się też obiekty kulturalne, dodaje Nikoletta Markowska z Adria Art.
11: Takie zniżki nie zdarzają się często, a w ofercie mamy spektakle teatralne, są to przede wszystkim komedie.
9: Akcja rozpocznie się w poniedziałek i potrwa tydzień do 4 października. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: O 21 w TOK FM wieczór wyborczy i relacje ze sztabów kandydatów na prezydenta Krakowa. A informacje TOK FM wracają o 22. W nocy na południu i wschodzie możliwe zamglenia. Termometry pokażą od 11 do 6 stopni. Poniedziałek pogodny i ciepły. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, 20-21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Otwieramy drugą godzinę naszego programu, kiedy gra piłkarska reprezentacja i mamy okienko reprezentacyjne. To i Ekstraklasa pochyla się nad podsumowaniami i wcale nie chodzi o wyniki, które padły na wstępie tego sezonu 2026-2027. To będzie opowieść o tym, jak od strony finansowej najwyższa liga piłkarska w Polsce wygląda, a to na kanwie wtorkowej konferencji, podczas której Grant Thornton po raz kolejny opublikował swój raport mówiący o tym, jak Ekstraklasa wygląda finansowo. Norbert Dziubak jest z nami, menedżer z Departamentu Audytu w naszym studiu. Dzień dobry, kłaniam się.
13: Dzień dobry również.
12: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. O te piłkarskie rzeczy nie będę pana pytał, o reprezentację Jana Urbana, choć rozumiem, że pan kibicuje gdyby pan mógł, to by pan w biało-czerwonych barwach chodził cały czas.
13: Oczywiście.
12: Dobrze, ale my teraz przechodzimy już do finansowej Ekstraklasy. Ja wiem, przez lata sport usiłował podnieść swoją pozycję. I nawet jeśli nie bronił się niezależnie od dyscypliny wynikami, to starał się pokazywać, jaki tkwi potencjał marketingowy i finansowy w danej dyscyplinie. Czy podobnie nie jest z piłką nożną naszą klubową, bo mam wrażenie, że te kolejne liczby, opracowania, raporty starają nam się udowodnić, jaka ta liga jest fenomenalna, przy czym nie zawsze to idzie w parze z wynikami, a najlepszym wykładnikiem są europejskie puchary. Tutaj akurat jest nieco lepiej, choć jeszcze do ideału daleko.
13: Oczywiście ma pan tutaj rację co do wyników sportowych. Może nie będę się zagłębiał, gdyż głównie skupiliśmy się na danych finansowych. Jednak naprawdę one mówią same za siebie. Ekstraklasa w ubiegłym sezonie wypracowała ponad 1,5 miliarda przychodów. Dokładnie 1,586 miliarda, co jest wzrostem prawie o 1/4. Prawie 25% wzrostu rok do roku, co jest gigantycznym, czy wręcz skokowym wzrostem w relacji do zwykłych firm, czy nawet poszczególnych branż, gdzie czasami sukcesem jest przegonienie i inflacja, albo utrzymanie się wraz ze wzrostem gospodarczym kilkuprocentowym. Żeby może to zaobrazować, ponad 10 lat temu mówiliśmy o przychodach w skali ligi niecałych 500 milionach. Obecnie przez ten okres zostały one zwiększone trzykrotnie. I możemy tutaj oczywiście zadać sobie pytanie, z czego to wynikało. My w raporcie podzieliliśmy sobie przychody na tą część podstawową i transferową, ponieważ rynek transferowy rządzi się swoimi prawami, jest jednak dużo bardziej nieprzewidywalny. Więc przychody łączne, no to jest miliard ponad 500 milionów przychodów, ale przychody działalności podstawowej również wzrosły bardzo znacząco i wynosiły miliard 200 milionów 86 i to był wzrost prawie 22%. Jest z kolei dzielimy jeszcze na trzy kategorie, które są chyba najbliżej i do zobrazowania dla zwykłego kibica, czyli przychody komercyjne, ponad 530 milionów, scentralizowane prawa marketingowe i mediowe, 470 milionów i przychody z dnia meczu, 270 milionów. Cały obraz mówi nam, że nie rośnie jedna kategoria. Wszystkie z tych poszczególnych składników odnotowują praktycznie rekordowe wyniki, co oczywiście dla ligi może być pozytywną informacją i świadczyć o zdrowych finansach, czy wręcz coraz lepszej strukturze tego wzrostu.
12: Mhm. To jest tak, że wzrost w poszczególnych obszarach też dyktowany jest, nie wiem, inflacją, tym, że te pieniądze w obrocie są coraz większe, nie tylko w obszarze sportowym, ale także biznesowym, gospodarczym w ogóle. Czy można też tutaj tę zmienną potraktować jako znaczący determinant tych słupków, które wystrzeliwują w górę właściwie każdego roku?
13: Oczywiście nie można abstrahować od sytuacji gospodarczej, lecz nie widzimy w tym podstawowej przyczyny, gdyż znowu wracając do tych procentów, no 25% wzrostu rok do roku na pewno nie jest spowodowane wyłącznie inflacją lub podobnymi czynnikami. Najlepiej można to pokazać na przykładach z dnia meczu, gdzie widzimy, że średnio w poprzednim sezonie na stadionie na jednym meczu było ponad 13,5 tysiąca kibiców. Jest to wzrost 7% w relacji do poprzedniego okresu. Mówimy więc nie tylko o wartości biletu, który mógł wzrosnąć i usługach
12: okrających.
13: Zazwyczaj tak, ale mówimy też o ogólnym wzroście liczby tych kibiców, czego inflacja by nam nie wyjaśniała. Liga oczywiście chwali się, i tutaj akurat jesteśmy zadowoleni, że możemy to pokazać, że suma wszystkich kibiców na meczach Ekstraklasy to było 4 100 000, a nawet ponad, doliczając mecze pucharowe, to było ponad 4 800 000 i mamy cichą nadzieję, że w następnym roku będzie to 5 milionów.
12: Co pańskim zdaniem, bo rozumiem, że nie tylko przy tym raporcie upublicznionym, ujawnionym we wtorek pan pracował, jest najistotniejsze, jeśli chodzi w ogóle o rozwój polskiego klubowego futbolu? Infrastrukturę już mamy, ona się w jak najmniejszej części teraz poprawia. Stadiony te, które miały zostać wybudowane, zostały wybudowane. To hospitality też ma pewien sufit. No, nie będą małże serwowane w każdej loży, za które przychodzący klienci biznesowi będą płacić bimbaliony złotych. Który z tych obszarów ma największy potencjał rozwojowy i który ma też największy potencjał, żeby pchnąć polskie kluby w tym kierunku, gdzie jest na przykład top 5 lig w Europie?
13: Mówiąc o top 5, już naprawdę wykraczamy w przyszłości, to może tą...
12: Ale do kogoś trzeba równać, punkty odniesienia wyższy, trzeba znaleźć.
13: Oczywiście, trzeba marzyć, bo wracając do rankingów, którymi niektórzy żyją dość intensywnie, kilka lat temu nie marzyliśmy o 10 miejscu. Obecnie jest to praktycznie na wyciągnięcie ręki. Wracając jednak do potencjału finansowego, myślimy tutaj przede wszystkim o przychodach związanych z występami w europejskich pucharach, czyli właśnie nagrodami od UEFA oraz rynkiem transferowym. Właśnie poprzedni sezon jest bardzo dobrym przykładem, gdyż cztery pierwsze miejsca w naszym rankingu zajęły kluby, które występowały właśnie w tych pucharach. Mówimy tutaj o Legii Warszawa, Lechu Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowie Częstochowa.
12: Czyli ten zastrzyk pieniędzy wynikających ze startu w europejskich pucharach zdeterminował tak naprawdę pierwszą czwórkę.
13: Dokładnie. Nie da się tutaj ukryć, iż przychody, środki uzyskiwane od UEFA to nie jest tylko bezpośredni zastrzyk. Dzięki temu kluby mają więcej dni meczowych. Ich sponsorzy są lepiej reklamowani, nie tylko w skali kraju, ale i też Europie. Jest to po prostu samo napędzająca się machina i mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości.
12: Mhm. Cały czas spoglądamy na te europejskie puchary. Rozumiem, że to hospitality, ten dzień meczowy też jest dużo wyższy ze względu na to, że bilety na mecze w europejskich pucharach są też relatywnie droższe w porównaniu z tymi na poszczególne mecze ligowe.
13: Tak, i tutaj poszczególni kibice mogą tutaj wrócić do sytuacji, kiedy kupowali bilety, czy to na poprzednie mecze fazy ligowej ligi konferencji, czy już te półpucharowe, gdzie kluby oczywiście korzystały z faktu większego zainteresowania i te ceny podnosiły. Jednak patrząc po frekwencji, ten popyt to cały czas jest, a nawet można powiedzieć, że w niektórych klubach on jest niezaspokajany. Może najlepszym przykładem będzie Raków Częstochowa, który ze względu na relatywnie małą pojemność stadionu ma najwyższe wypełnienie. Około 97% w skali całej ligi. No pokazuje, że ci kibice chcieliby pewnie przychodzić nawet te większe ilości, ale nie mają do tego jeszcze warunków.
12: Okej. Odwołam się teraz do finansowania polskiego sportu, piłki nożnej także. Pada to w kategorii zarzutu, ale wiele klubów finansowanych jest przez samorządy. No jest to taka struktura, która nie wszystkim się podoba, że z publicznych pieniędzy finansowana jest rozrywka, z której nie wszyscy mają satysfakcję, bo na przykład nie kibicują piłce nożnej, bo uważają, że piłkarze są przepłaceni i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, brytyjski sport opublikował dane, z których wynika, że jego finansowanie tylko w 20% zależy od środków publicznych, a w około 80% zależy od środków prywatnych, wypracowanych przez same organizacje sportowe. Jak to jest w polskiej ekstraklasie? Czy macie takie dane, które pozwoliłyby ocenić, jaki jest zastrzyk pieniędzy publicznych do pieniędzy prywatnych?
13: Jeśli mówimy tutaj o tak drażliwym temacie...
12: A jest to drażliwy temat.
13: Słyszałem, że jest, a przynajmniej w opinii publicznej, więc przyjmuję to prawie, że za pewnik. My publikując i przygotowując raport, staraliśmy się jak najrzetelniej oddać liczby, dane finansowe, ale nie tylko, więc też otaczającą rzeczywistość. Zahaczyliśmy więc też o to, skąd te środki pochodzą. Nie dodaliśmy jednak czynnika ocennego, gdyż to w każdym klubie powinni zrobić czy włodarze miasta, czy przede wszystkim mieszkańcy, oceniając, czy te środki są przeznaczane.
12: Nie wymagam od pana oceny, czy dobrze, czy źle, natomiast no, chętnie poznałbym proporcje, jakie są i podejrzewam, że nasi słuchacze też.
13: Myślę, że najlepszą odpowiedzią będzie tutaj znowu powrót do rankingu. Kluby, które osiągnęły największe przychody, czyli można powiedzieć najwyższe sukcesy finansowe, są to kluby, które są w rękach prywatnych.

0: i takie generalnie liberalne poglądy, często lewicujące, jeśli chodzi o podejście do tego, jak zarządzać miastem. I właśnie stąd też ten sojusz z partią Razem w 2024 roku, gdzie oni razem, Aleksandra Owca weszła na jego listach do Rady Miasta, a następnie odeszła, jest już osobna, jest już poza stowarzyszeniem Łukasza Gibały. No, Łukasz Gibała starał się nie pokazywać swoich poglądów w tej kampanii. O tym skręcie w prawo mówimy głównie dlatego, że cała kampania referendalna, którą obserwowaliśmy od stycznia tego roku, skupiała się bardzo mocno na strefie czystego transportu. W kampanii przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego bardzo ostro krytykowali tę strefę czystego transportu i szli ramię w ramię w tej krytyce razem z politykami Konfederacji i z politykami PiSu. I wiadomo było, że choć oficjalnie Łukasz Gibała nie jest zaangażowany w tę kampanię, no to jest takim nieoficjalnym, to nie chcę powiedzieć szefem, ale jakąś taką szarą eminencją, osobą, która wpływa na tę kampanię i której wyjątkowo zależy na tym, żeby rzeczywiście odwołać Aleksandra Miszalskiego z funkcji. I myślę, że tutaj ten skręt w prawo i jakieś takie niewielkie, ale jednak ruchy, żeby przypodobać się politykom Konfederacji, sugerują skręt w prawo Łukasza Gibały, natomiast on nie otwierał się ze swoimi poglądami. On nie przedstawił szerokiego programu w czasie tej kampanii. On głównie przedstawiał takie ogólne hasła. Jeśli chodzi o strefę czystego transportu, to też trochę się jakby wycofał, bo spodziewaliśmy się, że on będzie ją krytykował. Jednak ostatecznie orzekł, że opowiada się za kolejnym referendum w tej sprawie. Też widzieliśmy w sondażach, że tak jak strefa czystego transportu wydawała się takim wielkim, naczelnym tematem kampanii referendalnej, to na późniejsze sondaże, chociażby sondaż dla Polityki Insight, pokazał, że to nie strefa czystego transportu była tym, co zmobilizowało mieszkańców do głosowania w referendum, tylko bardziej zadłużenie miasta, ogólny kierunek czy nepotyzm w spółkach. Więc Łukasz Gibała, tak, owszem, wydawało się, że skręca w prawo, ale w tym momencie bardzo trudno jest określić, jakie on właściwie ma poglądy, jakie ma podejście i pomysł na miasto.
1: Joanna Sawicka, Agata Kępa, a my już posłuchajmy Moniki Piątkowskiej, która według badania Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu zdobyła w Krakowie 24,4% głosów i wchodzi do drugiej tury. Podobnie w badaniu AGB dla Polsatu 28,4% w tymże badaniu. Monika Piątkowska.
2: Kochani! Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Kochani, mamy to. Druga tura, idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Kochani! Kochani, chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować mieszkankom i mieszkańcom naszego pięknego miasta za każdy głos, za każdy podpis i za każdy głos. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dzięki wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe rozmowy, za dotychczasowe wsparcie. Wiecie, że kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość, ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te 2 tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów.
1: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydentkę Krakowa. W sztabie Moniki Piątkowskiej jest Marcin Friedrich, reporter Radia Z. Witaj.
3: Dobry wieczór.
1: No i jaka atmosfera?
3: W tej chwili już trochę przycichło, tak jak słyszeliśmy właśnie przed kilkoma minutami, dopiero skończyło się to wystąpienie pani senator Moniki Piątkowskiej. W tym dźwięku, który przed chwilą słyszeliśmy na antenie, mówiła o tym, że właśnie czekają tutaj sztab wyborczy i Koalicję Obywatelską w Krakowie naprawdę bardzo ciężkie 2 tygodnie.

0: Nie, żeby odrobić tę różnicę punktową między zwycięzcą tej pierwszej tury, czyli Łukaszem Gibałą, a właśnie senator Moniką Piątkowską. To jest około 10 jednak punktów procentowych różnicy, więc trzeba po pierwsze odrobić te straty i zyskać jeszcze ten jeden dodatkowy procent, żeby wygrać w ogóle, prawda, drugą turę wyborów. Więc to będzie rzeczywiście dużo pracy. Senator Piątkowska jeszcze później, w kolejnej części jakby tego swojego wystąpienia, ostrzegała, że to będzie bardzo trudna, bardzo, bardzo ciężka kampania, ale pod tym względem, że będzie pełna hejtu, tak ostrzegała swoich wyborców, że to będzie bardzo ciężka praca, żeby właśnie przebić się z jakimś przekazem. Także no, w tej chwili jest tu już trochę spokojniej w sztabie. Wcześniej były oczywiście okrzyki radości, chociaż bez wielkiej euforii. Ja przypominałem, że dwa lata temu, kiedy odbywały się wybory samorządowe w 2024 roku w kwietniu, w pierwszej turze doszło tutaj właśnie do niespodzianki. Wszyscy typowali, że to Łukasz Gibała będzie na pierwszym miejscu, a zwyciężył wtedy w pierwszej turze, i to 10-punktową też mniej więcej różnicą, Aleksander Miszalski, który został, jak wszyscy wiemy, odwołany w maju w referendum.
1: No i tak znaleźliśmy się w dniu dzisiejszym, czyli po pierwszej turze wyborów na nowego prezydenta albo prezydentkę Krakowa. Marcin Friedrich ze sztabu Moniki Piątkowskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydentkę Krakowa. Joanna Sawicka z Polityki Insight i Agata Kępa, politolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, są gościniami wieczoru wyborczego TOK FM. Czy ja dobrze słyszałem w słowach Moniki Piątkowskiej, jeżeli nie zawód tą małą różnicą, to jakiś rodzaj ostrożności, Agata Kępa?
2: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę, że dla Moniki Piątkowskiej też to są kolejne przedterminowe wybory, bo jesteśmy po tych przedterminowych wyborach do Senatu. Chociaż ta różnica między nią a Michałem Drewnickim jest spora, to jej wynik jest mniejszy niż ostatnie sondaże Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza te sondaże, gdybyśmy sumowali Koalicji Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym. To pokazuje, że nie ma ona wcale takiego łatwego startu w drugiej turze wyborów. Jej potencjalny dobry wynik wcale nie jest taki pewny. Wygrana tym bardziej, bo jednak Kraków odwołał Aleksandra Miszalskiego, odwołał prezydenta, który reprezentował wcześniej Koalicję Obywatelską, więc ta droga po prezydenturę w przypadku Moniki Piątkowskiej będzie bardzo trudna, zwłaszcza, że nie jest ona aż tak rozpoznawalna lokalnie i nie ma ona tak rozbudowanych sieci kontaktów lokalnie, jak Łukasz Piątkowski. Oczywiście nie mówimy tu o tych partyjnych strukturach, ale nie zaistniała ona na tyle w świadomości mieszkańców Krakowa, żeby w łatwy sposób móc się piąć dalej, jeśli chodzi o ten wynik. Też głosy, które może ona zdobyć, wcale nie są takie oczywiste, bo myślę, że wyborcom, czy to Michała Drewnickiego, czy Klimka, będzie dużo łatwiej zagłosować na Łukasza Gibałę, a przejście głosów z Aleksandry Owcy i Darii Gosek-Popiołek na Monikę Piątkowską też wcale nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę, że obie polityczki w wcześniejszych wyborach wspierały Łukasza Gibałę i mimo jego skrętu bardziej w prawą stronę wciąż są w stanie się najpewniej z nim dogadywać. Mocną stroną Moniki Piątkowskiej będzie to, że ona może współpracować z obecną Radą Miasta. My w Krakowie odwołaliśmy prezydenta, nie odwołaliśmy Rady Miasta i czeka nas trudna prezydentura. Gdyby tą prezydenturę zdobył Łukasz Gibała, bo musiałby on rządzić z Radą Miasta, która będzie mu przeciwna. I te możliwości, jeśli chodzi o zmiany w Krakowie, będą bardzo ograniczone. Monice Piątkowskiej pod tym kątem będzie prościej. Zna ona też magistrat, ale z drugiej strony nie zaznaczyła wystarczająco mocno w tej kampanii wyborczej, czym różni się ona od Aleksandra Miszalskiego i w jaki sposób jest w stanie oczyścić Kraków z tych wszystkich minusów, które zebrał Aleksander Miszalski i które sprawiły, że został on odwołany.
1: Gdzieś 11 października w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Transmisja wideo Wieczoru Wyborczego Krakowskiego, Wieczoru Wyborczego na TOK.fm.pl i na YouTubie będzie ciążyć Monice Piątkowskiej Aleksandry Miszalskiej. On zniknął, on obiecywał pomoc, ale chyba nikt specjalnie tej pomocy po tym, jak został odwołany, nie oczekiwał. Jego nie ma. Taki cień pozostał.
3: Faktycznie Aleksander Miszalski po odwołaniu go z funkcji prezydenta Krakowa zniknął. Był kompletnie nieobecny w tej kampanii. I też myślę, że wynik Moniki Piątkowskiej nie był dla niej satysfakcjonujący. Widzieliśmy sondaże, w których Koalicja Obywatelska ma ponad 30% poparcia w Krakowie. Ona sama zyskała 24 czy też może 28 nawet, jak popatrzymy na ten exit poll firmy OGB. Natomiast wciąż jest to wynik niesatysfakcjonujący. Pamiętajmy o tym, że w ostatnich dniach kampanii do Krakowa przybył premier Donald Tusk właśnie po to, żeby zmobilizować wyborców Koalicji Obywatelskiej, żeby pokazać im, tak, to jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej, to jest kandydatka wspierana przez rząd. Ją też wcześniej popierał Krakus i minister finansów Andrzej Domański. Również miała poparcie ze strony, osobiste poparcie ze strony Władysława Kosiniaka-Kamysza. To poparcie nie wystarczyło jej, żeby uzyskać głosy wszystkich, czy też takiej zdecydowanej większości wyborców Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. I to będzie jej bardzo trudno odrobić te różnice. Ona rzeczywiście ma niewielkie zasoby, żeby czerpać, że tak powiem, z grupy wyborców innych kandydatów. Prawdopodobnie tak, mogę się spodziewać, że spora część wyborców Darii Gosek-Popiołek na nią zagłosuje, ale ja już w przypadku Aleksandry Owcy tutaj nie byłabym taka przekonana, że tutaj istotna część tego elektoratu zagłosuje na Piątkowską, więc myślę, że ten zawód w głosie mógł wybrzmieć w przemówieniu Moniki Piątkowskiej, ponieważ prawdopodobnie ona sobie zdaje sprawę, jak trudne zadanie przed nią.
1: Mam trochę skojarzenie z wyborami prezydenckimi. Tam wygrał Karol Nawrocki pierwszą turę, Rafał Trzaskowski był zaraz po nim, ale widać było, że te przepływy z Konfederacji mogą bardzo zaważyć na wyniku tych wyborów. No tutaj mamy przepływy z Prawa i Sprawiedliwości i ewentualnie właśnie z Konfederacji Korony Polskiej z Razem i to już wystarczy.
3: Tak, to zdecydowanie wystarczy. Pamiętamy też wybory w 2024 roku, gdy Łukasz Gibała, który, tak jak mówiłeś, uzyskał 10 punktów mniej niż Aleksander Miszalski w pierwszej turze, w drugiej turze przyciągnął do siebie prawie wszystkich głosujących w drugiej turze wyborców PiSu, wyborców Łukasza Klimka, nie Klimka, Kmity. Tak, Kmity, tak, kandydata ówczesnego PiSu. I nie sądzę, żeby wyborcy Michała Drewnickiego mieli się zachować jakoś kompletnie inaczej w drugiej turze tych wyborów. No oczywiście sytuacja jest trochę inna, a prawdopodobnie spora część też tych wyborców w drugiej turze nie pójdzie, bo nie będzie miała swojego kandydata. Jednak ci, którzy pójdą, myślę, że zdecydowanie prędzej wskażą na Łukasza Gibałę niż na Monikę Piątkowską.
1: Zwracam się teraz do Agaty Kępy, która jest w Krakowie. To może spójrzmy na to z innej strony. Czy jest coś, co może Łukaszowi Gibale solidnie pokrzyżować szyki przed tą drugą turą? No bo tak, jest konsekwentny, pieniądze ma, przepływy wygląda na to, że są na jego korzyść. Może to jednak za wcześnie, żeby obwoływać go zwycięzcą tej drugiej tury.
2: Myślę, że będzie mu trudno przegrać tym razem tę prezydenturę, ale na pewno nie jest to też droga usłana sami tutaj różami i kwiatami, biorąc pod uwagę, że ma on też bardzo duży elektorat negatywny, jako siłą rzeczy najbardziej rozpoznawalny teraz lokalny kandydat na prezydenta. Spory ten elektorat negatywny zdobył także w trakcie ostatniego roku, bo wcześniej chętnie współpracowały z nim różne ugrupowania lokalne, aktywiści. Teraz też o nim negatywnie wypowiadają się właśnie grupy aktywistyczne z Krakowa, między innymi Akcja dla Krakowa, kiedy wytykają mu różne głosowania w Radzie Miasta i jego poglądy, które bardziej skręciły w prawo i są mniej proekologiczne, między innymi kwestia zestrzelania dzików, kiedy Łukasz Gibała głosował za tym, żeby te dziki zestrzeliwać, a nie przeciwko, więc myślę, że to może być jedna z tych trudności, właśnie ten rosnący elektorat negatywny w porównaniu z poprzednimi wyborami, a z drugiej strony myślę, że taka świadomość tego, że ta prezydentura będzie bardzo trudna i że realnie nie uda mu się wiele najpewniej w przeciągu tych najbliższych 2 lat zmienić ze względu na to, że w Radzie Miasta większość ma Koalicja Obywatelska razem z Nową Lewicą. I zaś z trzeciej strony myślę, że teraz będzie jeszcze większa kampania negatywna, która będzie pokazywała kontakty Łukasza Gibały rodzinne, będzie pokazywała kontakty z różnymi ugrupowaniami, które będą wskazywały na to, jakie on ma fundusze, kto tak naprawdę może za nim stać i że niekoniecznie może być niezależnym prezydentem, bo będzie uwikłany przez właśnie te rodzinne kontakty w taki sposób, że będzie mógł chcieć działać też na część tej rodziny, bo to przecież od niej w dużej mierze też pieniądze na kampanię referendalną pochodzą, więc myślę, że jest tu też duże pole do popisu, jeśli chodzi właśnie o potencjalną kampanię negatywną w stronę Łukasza Gibały. Tak czy siak te 3 elementy myślę, że mu nie zaszkodzą, bo tych negatywnych aspektów w stronę Moniki Piątkowskiej może być znacznie więcej. Ona nie ma takiej zdolności pozyskiwania głosów wśród innych kandydatów, a poza tym też myślę, że krakowianie są zmęczeni wyborami i tu dużą rolę będzie też odgrywało to, że stawiam, że będziemy coraz bardziej w Krakowie obserwować podkreślanie, że jeśli wybory wygrałaby Monika Piątkowska, to czekają nas jeszcze jedne wybory i tym razem to będą kolejne, już 3 wybory do Senatu w tej kadencji i że po prostu krakowianie nie będą chcieli znowu iść do urn i jeszcze raz głosować, jeszcze raz zmieniać zdanie i dodatkowo będzie tu granie pewnie na pokazywanie dość krótkiej ławki, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, bo przecież dopiero co rok temu wystawili Monikę Piątkowską na kandydatkę na senatorkę z Krakowa, a już teraz mają dla niej inne stanowisko. Pytanie, kto wtedy by tym senatorem zamiast niej mógłby zostać? Czy już ta ławka Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce się skończyła?
1: Unieśliśmy wzrok, bo przemawia Daria Gosek-Popiołek. Do Krakowa ponownie przyjechał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, jest też wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Uśmiechnięci, ale takie współczujące te uśmiechy za plecami Darii Gosek-Popiołek. Przypomnę tylko, wedle badania Ipsosu dla TVP, TVN-u i Polsatu, Daria Gosek-Popiołek przegrywa z Aleksandrą Owcą, to po pierwsze. Aleksandra Owca z Razem 8,7% głosów, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 6,1%, a w badaniu OGB dla Polsatu Daria Gosek-Popiołek przegrywa też z Michałem Klimkiem z Konfederacji Korony Polskiej, czyli Człowiekiem od Brauna.
3: Tak, wynik Darii Gosek-Popiołek też myślę, że nie może być dla niej zadowalający. Tak jak mówiłyśmy wcześniej, ona zwłaszcza w tych pierwszych sondażach na początku kampanii wypadała bardzo dobrze. Była zwykle trzecia za Moniką Piątkowską, a ostatecznie okazuje się, że przegrała ten najważniejszy dla niej wyścig, tę najważniejszą konkurencję, w której brała udział w tych wyborach, chociaż sama pewnie nigdy do tego by się nie przyznała, ale jednak obserwatorzy sceny politycznej patrzyli na to, czy to Aleksandra Owca, czy Daria Gosek-Popiołek uzyska wyższy wynik w tych wyborach. I choć Aleksandra Owca wypadała wcześniej gorzej w badaniach, to jednak ona zajęła 4. miejsce za Michałem Drewnickim. Myślę, że sporą rolę odegrało to, że Razem ma w Krakowie bardzo liczne i zmobilizowane struktury, które prowadziły bardzo intensywną kampanię, dbały o to, żeby wzmocnić rozpoznawalność Aleksandry Owcy, która jest młodą polityczką i nie bardzo rozpoznawalną na nawet na scenie krakowskiej, gdzie jest radną. Tutaj widzieliśmy też duże zaangażowanie ze strony ogólnopolskich polityków Razem, zwłaszcza Adriana Zandberga, który jest współprzewodniczącym partii i który...
1: To prawda, gdy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dojeżdżał do Krakowa w czwartek, to Zandberg już dawno tam był.
3: Zandberg był, prowadził razem z Owcą nieraz tę kampanię door to door, rozdawał gazetki, był rzeczywiście obecny i zaangażowany, ale nie tylko on, tam politycy Razem po prostu często jeździli i często na miejscu wspierali, ale wiemy też o tym, że na miejscu pracowała bardzo duża grupa młodych współpracowników Owcy, którzy razem z nią robili tę kampanię. Z kolei Daria Gosek-Popiołek jest osobą nową w Nowej Lewicy i nie jest zakorzeniona w strukturach partyjnych tej partii w Krakowie. I to, myślę, przeszkadzało jej w kampanii. Ona sama jest polityczką bardzo zaangażowaną, bardzo dobrze zna miasto. Nieraz w debatach przedwyborczych podkreślała, ile razy wspierała konkretnych mieszkańców w rozwiązywaniu problemów w Krakowie. Widać było, że jest taką zaangażowaną, znającą lokalne problemy polityczką, ale ten brak współpracy czy słaba współpraca ze strukturami sprawiła, że nie udało jej się wyprzedzić Aleksandry Owcy i nie udało jej się uzyskać po prostu zadowalającego wyniku w tych wyborach.
1: No, ale też mają, myślę, o czym myśleć po tym wyniku i po tej różnicy pomiędzy kandydatką Razem a kandydatką Nowej Lewicy. Politycy jednej i drugiej lewicy, tak to określę. Agata Kępa.
2: Tak, ja bym tutaj jeszcze dodała, że to starcie kandydatek lewicy też pod tym kątem było nierówne, że z jednej strony mamy współprzewodniczącą partii, a z drugiej strony mamy osobę, która tylko współpracuje z tą partią w koalicji rządzącej i w Sejmie, ale w samych strukturach nie zasiada, stąd też na pewno Aleksandra Owca ma większe przebicie do swoich struktur partyjnych, bo też je po prostu posiada i łatwiej jest pozyskiwać tutaj też działaczy bezpośrednio właśnie z tych struktur. Na pewno została bardziej rozpoznawalna w tym momencie w Krakowie. Ostatnie miesiące przed kampanią poświęciła bardziej na budowanie swojej rozpoznawalności ogólnopolskiej, bo pomimo tego, że jest współprzewodniczącą partii Razem, to jej rozpoznawalność jest znacznie mniejsza niż rozpoznawalność Adriana Zandberga. Przeniosła w ostatnim czasie razem już z Adrianem Zandbergiem siły właśnie na Kraków i było tutaj widać te mobilizacje struktur nie tylko krakowskich, ale także z sąsiednich miast czy nawet z sąsiednich województw, które właśnie działały na rzecz Aleksandry Owcy. Daria Gosek-Popiołek za to mogła liczyć przede wszystkim na wsparcie stowarzyszenia, w którym jest, czyli Wspólnego Jutra. To jest też nowe ugrupowanie, które powstało po rozłamie w partii Razem i polityczki, które w ramach niego zasiadają w parlamencie, nie weszły do partii Nowej Lewicy, a osoby, które są związane z samym ugrupowaniem Wspólne Jutro, to też działacze z całej Polski, które nie są aż tak zakorzenione w Krakowie, jak sama Daria Gosek-Popiołek. Tutaj jeszcze też w jej ramach chciałam zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, bo gdyby wybory wygrał Łukasz Gibała, to zwolni nam się miejsce, jeśli chodzi o Radę Miasta. I na jego miejsce wejdzie Zuzanna Piekarz, która jest właśnie w ugrupowaniu Wspólne Jutro i współpracuje na co dzień z Darią Gosek-Popiołek. Więc te przetasowania w Krakowie i zmiany w potencjalne w Radzie Miasta też mogą być bardzo ciekawe. I to pokazuje, jak też Kraków w ciągu ostatnich lat był burzliwy, skoro teraz kontrkandydaci w przypadku opuszczenia danych stanowisk będą też musieli jakoś ze sobą dalej współpracować i dla swoich współpracowników zwalniać miejsca w Radzie Miasta.
1: Agata Kępa, politolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Joanna Sawicka z Polityki Insight są gościniami Wieczoru Wyborczego Krakowskiego. Wieczoru Wyborczego w TOK FM. Można nas oglądać też w transmisji wideo na tokfm.pl i na YouTubie. Wybory prezydenta Krakowa, pierwszą turę tychże wyborów po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego wygrywa Łukasz Gibała. między 36 i 60% zdobył wedle sondażu Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu. Do drugiej tury, która odbędzie się 11 października, wchodzi też Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości 19,6%, a Monika Piątkowska 24,4%, tego nie powiedziałem. Michał Drewnicki z PiS-u 19,6%. Michał Drewnicki będzie jutro gościem wywiadu politycznego i Dominiki Wielowiejskiej o 17.20, o 7.40 Monika Piątkowska w poranku TOK FM. Dalej Aleksandra Owca z Razem 8,7%, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 6,1%, Michał Klimek od Grzegorza Brauna 4,2% i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej 0,4%. Frekwencja według tego badania Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu wyniosła 41,9%. Trzeci w tych wyborach w Krakowie wedle sondaży Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości 19,6% głosów. Posłuchajmy, co mówił, gdy usłyszał te wyniki.
4: Szanowni Państwo, jest mi naprawdę niezmiernie miło, że dzisiaj tutaj jesteśmy i te pierwsze wyniki, które na razie mamy, sondażowe, exit polu, są znacznie lepsze niż ostatnie sondaże. Przypomnę, że nawet w tym tygodniu sondaże, które się pojawiały, pokazywały to poparcie między 10 a 15%. My pokazaliśmy, że ten wynik na razie, który jest, oscyluje w granicy prawie 20% poparcia, co jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Więc sądzę, że jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z mojej kampanii, jestem zadowolony z państwa, z mojego sztabu i z wszystkich ludzi, którzy w tej kampanii pracowali. Ja wczoraj obliczyłem, ile dni mieliśmy prekampanii i kampanii. To wyszło 111 dni, szanowni państwo, bardzo ciężkiej, bardzo intensywnej pracy. Ja z tej pracy jestem dumny. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy.
1: 19,6% wedle badania Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu. To jest to, co osiągnął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, w którego sztabie jest reporter TOK FM Grzegorz Koziół. Witaj.
5: Dobry wieczór.
1: No tak zadowolonego polityka słyszeliśmy przed chwilą.
5: No właśnie, chciałem powiedzieć, że jeszcze nie spotkałem takiej reakcji u kogoś, kto znalazłby się na trzecim miejscu na podium, a rzeczywiście ta euforia i sama i u Michała Drewnickiego i w jego sztabie była dość ogromna. Może to z powodu wieku, to polityk 36-letni, no ale tak... Drewnicki przede wszystkim podziękował mieszkańcom, przede wszystkim politykom PiS-u, a zwłaszcza Beacie Szydło oraz Andrzejowi Adamczykowi. Beaty Szydło tutaj dzisiaj nie ma, ale Andrzej Adamczyk jest, no bo stwierdził, że powiedział, że to jest, że on jest jakby ich politycznym dzieckiem tutaj, jeśli chodzi o tę kandydaturę. No to politycy, którzy bardzo mocno wspierali jego kandydaturę. Bardzo ucieszył się również z tego poparcia na poziomie niemal 20%, ponieważ stwierdził, że to jest poziomie, że to jest poparcie na poziomie ogólnopolskiego poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział też, że gdyby nie rozłam w PiS-ie, no to może ten wynik byłby jeszcze lepszy, a zwłaszcza gdyby to poparcie Morawieckiego przyszło do niego. Natomiast był pytany przez nas, przez dziennikarzy. Najpierw ja go zapytałem, komu przekaże głosy, jeśli by się taki wynik utrzymał w drugiej turze. Oczywiście powiedział, że to jest jeszcze za wcześnie. Potem padło pytanie, komu, do którego z kandydatów wygranych jest mu bliżej. Też nie chciał oczywiście odpowiedzieć na to pytanie. No to no, jakby nie zaprzeczył, że może to przekazać, że to poparcie może przekazać zarówno
1: pierwszemu kandydatowi, który... Gibale, tak?
5: Tak, Gibale, jak i kandydatce Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
1: Grzegorz Kozieł w sztabie Łukasza Drewnickiego, który zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w Krakowie wedle sondaży i zdobył 19,6% głosów. Zastanówmy się, do którego z kandydatów, którzy weszli do drugiej tury, może być Łukaszowi Drewnickiemu i Prawu i Sprawiedliwości bliżej?
3: Michałowi Drewnickiemu. No, zakładam, że do Łukasza Gibały jest to dosyć oczywiste, że kandydat PiS-u nie będzie w cudzysłowie przekazywał poparcia kandydatce Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, czy on otwarcie poprze Łukasza Gibałę, pewnie nie będzie też tego robił, ale myślę, że jego wyborcy, jeśli pójdą na wybory, zagłosują na właśnie Łukasza Gibałę prędzej niż na Monikę Piątkowską. Ja myślę, że ta euforia, czy to duże zadowolenie w jego głosie po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wynika przede wszystkim z takiego mocnego obniżenia poprzeczki oczekiwań. Po słabym wyniku poprzedniego kandydata PiS-u w wyborach w 2024 roku, po rozłamie w partii i po wszystkich sondażach, które obserwowaliśmy w tej kampanii, w których Drewnicki notował rzeczywiście słabe wyniki. Ten wynik na poziomie 20%, no to jak na to, czego mogliśmy się spodziewać? Jak na to, że też Drewnicki nie jest szalenie rozpoznawalną postacią w Krakowie. Owszem, on jest radnym, już całkiem wieloletnim. Jest politykiem mocno zaangażowanym w kwestie krakowskie, no ale nie jest wielkim nazwiskiem. Był wspierany...
1: No, powiedzieć, że nazwałem go przed chwilą Łukaszem Drewnickim. No.
3: No właśnie. Był wspierany przez Beatę Szydło, był wspierany przez innych bardziej rozpoznawalnych polityków PiS-u. I też ja obserwowałam jego kampanię. On prowadził rzeczywiście zaangażowaną kampanię, pokazywał, że zna sprawy miasta, że jest stąd, że nie przyjechał z Warszawy, że nie przyjechał z zewnątrz, tylko jest po prostu zwykłym mieszkańcem, a jednocześnie mocno zaangażowanym i znającym kwestie lokalne. I myślę, że rozumiem to jego zadowolenie, bo patrząc na pracę, którą włożył w tę kampanię i te wyniki sondażowe, które były tak fatalne wcześniej, to ten ostateczny wynik jest po prostu lepszy.
1: Do Agaty Kępy, politolożki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, się teraz zwracam, bo wymieniliśmy bardzo wielu polityków, którzy wspierali kandydaturę Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości, ale był taki polityk, który do Krakowa się nie pofatygował, a to całkiem istotny polityk w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Z jednej strony Michał Drewnicki mógł liczyć na spore poparcie polityków ogólnokrajowych z PiS-u, ale myślę, że też ten duży ciężar tej kampanii, przynajmniej w Krakowie, był też widoczny, jeśli chodzi o samego Michała Drewnickiego, bo to on też personalnie budował swoją rozpoznawalność i o ile ci politycy ogólnopolscy mogli się przebijać do tych mediów ogólnopolskich, tak naprawdę Michał Drewnicki wychodził z tą swoją działalnością jako radny poza okręg Nowej Huty, skąd jest, gdzie też duże poparcie i historycznie zdobywa Prawo i Sprawiedliwość, ale też Łukasz Gibała, więc to też może być kolejna sugestia, do kogo będzie bliżej Michałowi Drewnickiemu w tych wyborach. I jego poparcie było coraz szerzej widoczne. Jeśli przejedziemy się po Krakowie, po tych bardziej ościennych dzielnicach i terenach, gdzie są domki jednorodzinne i gdzie można było wywiesić banery, bo w centrum miasta one tak nie są widoczne ze względu na uchwałę krajobrazową, to bardzo często tam były właśnie banery z Łukaszem Drewnickim. Też właśnie ta pomyłka z Michałem Drewnickim, już zakodował mi się też ten...
1: To moja wina.
2: Łukasz tutaj. W każdym razie te banery były widoczne, co jakby pokazuje, że on też poza tym swoim okręgiem, którym jest Nowa Huta, budował coraz szerzej swoje poparcie, także w innych dzielnicach, i że mieszkańcy też stawiali na niego i nie bali się pokazywać, że stawiają na niego. Nie jest to oczywiście z takiej centralnej perspektywy aż tak widoczne, ale w przypadku tych ościennych dzielnic, jak chociażby Mydlniki, jak najbardziej.
1: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości jutro w wywiadzie politycznym po godzinie 17.20, po 7.40, natomiast w poranku TOK FM Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, kandydatka wciąż na prezydentkę Krakowa, bo to Monika Piątkowska wchodzi do drugiej tury razem z Łukaszem Gibałą. No już wybiegnijmy trochę w przyszłość, wybiegnijmy do tego 11 października, kiedy druga tura wyborów prezydenta Krakowa. Przed nami kampania pełna hejtu, jak ostrzega Monika Piątkowska. Jakie będą najważniejsze elementy tej kampanii, która nas czeka w najbliższych 2 tygodniach?
3: No myślę, że będzie bardzo ostra rywalizacja między Moniką Piątkowską a Łukaszem Gibałą. Myślę, że trochę hejtu możemy się spodziewać, natomiast tak jak obserwowałam tę kampanię krakowską do tej pory, przed pierwszą turą, to tutaj kandydaci starali się na każdym kroku podkreślać, że dość już takich silnych emocji w Krakowie, że krakowianie są zmęczeni długotrwałą kampanią i są właśnie zmęczeni wzajemnym atakowaniem się polityków. I wielu kandydatów starało się pokazywać jakąś taką dobrą wolę, pokazywać chęć współpracy i po prostu unikać jakichś wzajemnych ataków w bardzo licznych skądinąd debatach przed tą pierwszą turą. Natomiast teraz już będziemy mieli walkę jeden na jeden, walkę o mobilizację, bo też myślę, trochę odpowiadając na twoje pytanie, jedno z poprzednich pytań, co może sprawić, że Łukasz Gibała nie wygra tych wyborów? No myślę, że tutaj kluczowa będzie frekwencja i mobilizacja poszczególnych elektoratów. To, że to są wybory przedterminowe, sprawia, że bardzo trudno jest szacować frekwencję. Bardzo trudno jest orzec, kto ostatecznie pójdzie do wyborów i bardzo trudno też jest powiedzieć, kto z tych elektoratów, kandydatów, którzy odpadli, zdecydują się wziąć udział w drugiej turze, w której już swoich kandydatów nie będą mieli. Więc myślę, że tutaj będziemy obserwować zabieganie o właśnie poparcie tych elektoratów, kandydatów, którzy odpadli.
1: A to może jakaś operacja demobilizacja? No bo może to jest coś, co może Łukaszowi Gibale przeszkodzić, ale te operacje musiałaby przeprowadzić sztab Moniki Piątkowskiej. Tak sobie myślę, że ostatnia demobilizacja w Krakowie to Aleksandrowi Miszelskiemu nie wyszła.
3: Tak, no to jest zawsze trudna operacja i myślę, że mieszkańcy Krakowa już bardzo dobrze znają Łukasza Gibałę, który już czwarty raz startuje, tak jak mówiłam, w wyborach na prezydenta Krakowa. Te historie o jego majątku, pytaniach wokół tego majątku, o inwestycjach w działki podkrakowskie, o tym, ile tak naprawdę ma mieszkań, czy łączył te mieszkania i w jaki sposób łączył te mieszkania w kolejnych oświadczeniach majątkowych, były opisywane przez media jeszcze przed pierwszą turą, ale często były wcześniej też opisywane przez media te różne historie i wyniki pierwszej tury wskazują na to, że wyborcy Krakowa już znają tego kandydata, wiedzą o nim wiele i takie historie chyba nie robią na nich wrażenia. Może być ciężko ich demobilizować, tych wyborców Łukasza Gibały.
1: No bo poza tym te działki to pod Krakowem, jak podkreśla sam Łukasz Gibała. Czego się spodziewać po najbliższych 2 tygodniach? Do Agaty Kępy się teraz zwracam.
2: Myślę, że z jednej strony właśnie tej kampanii negatywnej, ale z drugiej strony Łukasz Gibała będzie, jak o ile ją będzie prowadził, to w takich białych rękawiczkach, co już też widzieliśmy podczas różnych debat, kiedy to on zadawał te uprzejme pytania o komplementy dla innych, względem innych kandydatów, że on będzie się pokazywał właśnie jako ten sympatyczny kandydat z Krakowa, że jeśli będziemy widzieli jakąś kampanię negatywną w stronę Moniki Piątkowskiej, to nie będzie ona wprost wychodziła ze sztabu Łukasza Gibały, ale raczej ze środowisk z nim powiązanych. Myślę, że w drugą stronę tej kampanii negatywnej możemy spodziewać się znacznie więcej. Jestem ciekawa, czy jeśli chodzi o tą akcję demobilizację, Koalicja Obywatelska wyciągnie wnioski po tym referendum i zdecydują się, żeby jednak grać na frekwencję i mobilizować swój elektorat i pokazywać te zdolności koalicyjne z Moniką Piątkowską jako potencjalną prezydentką na czele. Bo wydaje mi się, że to by było dużo bardziej sensowne, właśnie biorąc pod uwagę, że demobilizacja już nie wyszła i że teraz te wybory będą stawały się coraz głośniejsze, bo o ile ta kampania w samym Krakowie już trwa od sierpnia, tak naprawdę od tej kampanii referendalnej, to zaczęła ona się szerzej przebijać dopiero w ciągu ostatnich jakichś 2 tygodni i będzie teraz dopiero, myślę, jeszcze bardziej słychać o tych wyborach. Październik też jest dużo bardziej przyjemnym terminem na wybory ze względu na to, że już wszyscy tym w Krakowie będą. Teraz też Kraków jest w tym okresie przejściowym między kolejnymi latami akademickimi, kiedy dopiero część tutaj osób wraca z wakacji, kiedy odbywają się jeszcze jakieś różne wyjazdy. Już jesteśmy po wakacjach, ale jeszcze nie jesteśmy w pełni w jesieni, a już w tym październiku tak, więc więcej też krakowian będzie na miejscu, więcej osób będzie miało powód, żeby głosować. Wydaje mi się, że też Łukasz Gibała będzie prowadził taką kampanię, która będzie pokazywała, że jeśli krakowianie powiedzieli A i odwołali Aleksandra Miszalskiego, to muszą też powiedzieć B i teraz wybrać nowego prezydenta, który nie jest związany z Koalicją Obywatelską. I pod tym kątem Monice Piątkowskiej będzie dużo trudniej. Zobaczymy, jaką taktykę obierze właśnie jej sztab, czy będą próbowali ją dalej promować bardziej jako kandydatkę niezależną, bo przecież ona oficjalnie nie występuje pod szyldem tych dwóch partii, tylko też bardziej się promuje jako kandydatka niezależna, czy właśnie będą próbowali grać na demobilizację, która, jak już wiemy, przy referendum nie wyszła.
1: Agata Kępa-Politolska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Joanna Sawicka z Polityki Insight były gościniami Wieczoru Wyborczego TOK FM. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Monika Piątkowska i Łukasz Gibała zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa 11 października. Przypomnę wyniki. Łukasz Gibała 36,6%, Monika Piątkowska 24,4%, Michał Drewnicki z PiSu 19,6%, Aleksandra Owca z Razem 8,7%, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 6,1%, Michał Klimek, Konfederacja Korony Polskiej 4,2% oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej z 0,4%. To jest badanie Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu. Łukasz Gibała, Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa, które już 11 października. To jest Wieczór Wyborczy TOK FM, już za chwilę w studiu politycy. Maciej Konieczny z Razem, Dorota Olko z Lewicy, Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej.
6: Reklama. Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Będzie druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Według sondażu Exit Poll zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Prezydent Serbii podał się do dymisji, ma ubiegać się o fotel premiera. Stolica Tajlandii pod wodą, tysiące mieszkańców ewakuowanych. Niedziela, 27 września, minęła 22. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 36,6% głosów w wyborach na prezydenta Krakowa uzyskał Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Na drugim miejscu z wynikiem 24,4% znalazła się kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL Monika Piątkowska. Tak wynika z sondażu Exit Poll dla TVP, TVN i Polsatu. I to właśnie Gibała i Piątkowska za 2 tygodnie zmierzą się w drugiej turze wyborów. W sztabie lidera jest nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk. Po ogłoszeniu pierwszego sondażu emocje już trochę opadły. Co tam teraz słychać i przede wszystkim, co ten wynik oznacza dla jego sztabu?
9: Przewaga Łukasza Gibały jest większa niż wskazywały na to ostatnie sondaże, ale zwycięzca pierwszej tury podkreśla, że właśnie teraz zaczyna się druga tura, która będzie znacznie trudniejsza. Zamierza postawić w niej na jeszcze więcej spotkań z mieszkańcami.
10: Jak najwięcej rozmów. Z wszystkich moich doświadczeń, i tych wygranych kampanii, i tych przegranych, a było ich trochę już, prawda? Wynika prosty wniosek. Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonywania ludzi, jak rozmowa twarzą w twarz.
9: Teraz najważniejsze pytanie brzmi, jak poszerzyć elektorat, bo w drugiej turze nie wystarczy utrzymać tych, którzy zagłosowali dziś na Gibałę.
10: Zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
9: Dzisiejszy wieczór daje Gibale pierwsze miejsce, ale od jutra licznik właściwie rusza od nowa.
8: To była Katarzyna Młynarczyk. Walczymy dalej o dobry, spokojny, transparentny i uczciwy Kraków, mówiła po ogłoszeniu sondażowych wyników kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL, Monika Piątkowska.
11: Chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować mieszkankom i mieszkańcom naszego pięknego miasta za każdy podpis i za każdy głos. Obiecuję wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy.
8: I to będą trudne 2 tygodnie, dodała Piątkowska, odnosząc się do drugiej tury wyborów.
11: Być może tygodnie, gdzie ta fala hejtu będzie jeszcze mocniejsza. Jesteśmy na to przygotowani, naprawdę. Ja jestem na to przygotowana i mój sztab jest na to przygotowany. To będzie walka o Kraków albo bezpieczny, stabilny, przewidywalny Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji spokojnie i transparentnie, albo Kraków, gdzie zapanuje chaos.
8: Według badania Exit Poll trzeci wynik, 19,6% głosów uzyskał Michał Drewnicki z PiS. Na Aleksandrę Owcę z partii Razem zagłosowało 8,7% krakowian, na Darię Gosek-Popiołek z Lewicy 6,1%, na Michała Klimka z Konfederacji Krony Polskiej 4,2%, a na Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej 0,4%. A pełne wyniki wyborów mamy poznać nad ranem. Prezydent Serbii Aleksandr Vučić ustąpił ze stanowiska. Zrobił to, aby ubiegać się w październikowych wyborach parlamentarnych o urząd premiera. Jestem wdzięczny obywatelom, którzy dwukrotnie obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj składam rezygnację, powiedział Vučić podczas wystąpienia w Belgradzie. Od 2014 do 2017 roku pełnił on funkcję premiera. W 2017 został prezydentem, a obecna kadencja jest jego drugą i ustawowo ostatnią. Władze Tajlandii ogłosiły stan klęski żywiołowej na terenie całego Bangkoku. Powódź zmusiła do ewakuacji prawie 5000 mieszkańców tajskiej stolicy. To pierwszy raz, kiedy musieliśmy zmierzyć się z tak nagłą sytuacją. Wcześniej, na przykład w 2011 roku, również ucierpieliśmy, ale mieliśmy czas na przygotowania. Mieszkańcy tej okolicy poczynili przygotowania, ale nie spodziewali się, że skutki będą aż tak dotkliwe. Sama nie przypuszczałam, że sytuacja zmusi mnie do szukania schronienia w ośrodku dla ewakuowanych. Choć niektórzy byli przygotowani, to po odcięciu prądu i wody nie mogli już dłużej pozostać w domach. A według Tajów sytuacja może być gorsza niż w 2011 roku, gdy powodzie zniszczyły miliony domów i zabiły 500 osób. Dzikie zwierzęta coraz śmielej wchodzą do polskich miast. Problem istnieje m.in. w Warszawie. W tym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował o zniesieniu na 2 lata limitu działań wobec zwierząt stwarzających zagrożenie. Eksperci ostrzegają jednak, że sam odstrzał i odłów nie rozwiążą problemu. Konieczne są rozwiązania systemowe, a przede wszystkim ograniczenie dostępu do jedzenia. Mówił o tym w TOK FM dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
12: Otworzyliśmy stołówkę w miastach. No tego właśnie. Pokarmu jest naprawdę bardzo dużo. To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki, czy no on jest po prostu wszędzie.
8: Zdaniem eksperta samo ograniczenie liczby dzików nie wystarczy, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pożywienia. W nocy na południu i wschodzie możliwe zamglenia. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Poniedziałek pogodny i ciepły. Temperatura od 17 stopni na Podlasiu, 20-21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 22. Adam Ozga, to jest wieczór wyborczy TOK FM po wyborach przedterminowych prezydenta Krakowa, wyborach, które prowadzą do decyzji krakowian, krakowianek, kto dokończy kadencję po odwołanym w referendum Aleksandrze Miszalskim z Koalicji Obywatelskiej. Wedle badania Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu, tę pierwszą turę wyborów prezydenta Krakowa wygrywa Łukasz Gibała z wynikiem 36,6%. 0,8%. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej wchodzi do drugiej tury, która 11 października 24,4%. Dalej Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości 19,6%. Aleksandra Owca z Razem 8,7%. Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 6,1%. Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej 4,2%. Sławomir Piotrzyk z Socjaldemokracji Polskiej 0,4%. Razem ze mną Maciej Konieczny, Razem.
13: Dobry wieczór.
1: Dorota Olko, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro.
14: Dobry wieczór.
1: Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość.
15: Dobry wieczór.
1: I Marek Sowa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, też do 2015 roku marszałek województwa małopolskiego. Tutaj się łączymy. Dzień dobry. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
1: I od pana chciałbym zacząć. Jaki pomysł ma Koalicja Obywatelska na to, żeby Monika Piątkowska spróbowała dogonić Łukasza Gibałę po tej pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa? 2 tygodnie przed wami, niecałe.
16: No, ten wybór będzie prosty, bo to będzie wybór z dwójki kandydatów, która otrzymała najlepsze poparcie, największe poparcie wśród mieszkańców Krakowa i myślę, że dzisiaj mieszkańcy będą podejmowali decyzje w oparciu właśnie między z tej dwójki i zobaczymy, jaki będzie wynik za 2 tygodnie. Na pewno propozycje Moniki Piątkowskiej, a Łukasza Gibały mocno się od siebie różnią. Z jednej strony Monika Piątkowska pokazuje i bardzo wyraźnie kładzie nacisk na współpracę i z Radą Miasta i z wszystkimi, którzy pełnią swoją funkcję. Łukasz Gibała szedł do tej kampanii konfrontacyjnie. Myślę tutaj już oczywiście od tego momentu referendum, bo przecież ta kampania nie rozpoczęła się tu i teraz w sierpniu, tylko ona tak naprawdę w Krakowie toczy się od stycznia, kiedy wyszła inicjatywa referendalna zakończona odwołaniem prezydenta Miszalskiego. Ta cała inicjatywa referendalna została sfinansowana przez Łukasza Gibałę i zobaczymy, jakie decyzje będą podejmowali mieszkańcy. Nie takie różnice w drugiej turze były odrabiane. To na pewno jest kategoria też, myślę, że tutaj sztab pani Moniki Piątkowskiej też analizuje tą sytuację, będzie podejmował decyzję. Na pewno jest tak, że mamy też spore rezerwy, jeśli chodzi o sam własny elektorat Koalicji Obywatelskiej, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że faworytem tych wyborów był od początku Łukasz Gibała, zresztą nie pierwszy raz w takiej roli występuje. Na pewno nasza kandydatka zrobiła gigantyczny, bym powiedział, taki postęp w zakresie poparcia społecznego na przestrzeni tej kampanii. Jej poparcie rosło jeszcze tydzień temu. Sondaże pokazywały tam 16 czy 17%.
1: Ale sondaże pokazywały też, dzisiaj, że goni, jest szansa na zmniejszenie tej różnicy. Ona wcale, ta różnica, tak mała, jak można się było spodziewać, nie jest.
16: W IPSOS-ie jest większa, w OGB jest 7 trochę punktów mniejsza, procentowych, tak, a więc jest znacząco mniejsza, więc za parę godzin będziemy wiedzieli rzeczywiste wyniki wyborów i do nich się przecież będziemy już odnosili. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie była faworytem, ale wykonała gigantyczną pracę i myślę, że jeszcze te najbliższe 2 tygodnie już też takiej, bym powiedział, bezpośrednim starciu czy konfrontacji, ale mam na myśli tutaj konfrontację w postaci debat czy rozmów z mieszkańcami, zadziałają na korzyść pani Moniki Piątkowskiej i wygra te wybory.
1: Marek Sowa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Monika Piątkowska jutro o 7.40 w poranku, TOK FM. Michał Drewnicki w wywiadzie politycznym o 17.20. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 19,6%. Dobrym wynikiem, złym wynikiem? Do Radosława Fogla się zwraca.
15: Znakomity wynik i właśnie od gratulacji dla Michała chciałem zacząć, bo na gratulacje dla zwycięzcy jeszcze przyjdzie czas, zależy kto się nim okaże, ale i Michał personalnie, ale również jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, naszego ugrupowania, w niełatwych wyborach, w trudnym terenie, w sytuacji, w której nasza partia jest pod ciągłym, zmasowanym atakiem, robi wynik niewiele gorszy od wspólnej kandydatki Platformy Obywatelskiej Trzaskowski i PSL-u. Bardzo dobry wynik jak na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie i na pewno to jest dobry prognostyk, z tego się trzeba cieszyć i myślę, że Michałowi da to z jednej strony dodatkową motywację do pracy radnego, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem, a myślę, że to też nie jest ostatni raz, jak o nim słyszymy w dużej polityce, bo widać, że ma talent, widać, że ciężka praca nie jest mu obca.
1: A tam wsparcia ze strony Warszawy nie zabrakło, albo może ono mogłoby być większe, bo Donald Tusk pojechał, Włodzimierz Czarzasty pojechał, Adrian Zandberg tam działał konsekwentnie na miejscu, Jarosława Kaczyńskiego nie widziałem.
15: Jarosław Kaczyński wyszedł z założenia, że mieszkańcy Krakowa niespecjalnie chcą słyszeć z Warszawy, jakie decyzje mają podejmować i no cóż, wynik naszego kandydata pokazuje w porównaniu do tych supportów, o których pan mówił, że chyba miał rację. To swoją drogą było dość symptomatyczne. Ja oglądałem fragmenty tych wystąpień po ogłoszeniu exit poli. Łukasz Gibała dziękujący wyborcom, Michał Drewnicki dziękujący wyborcom, sztabowi, Monika Piątkowska dziękująca Donaldowi Tuskowi.
1: Aleksander Owca zrazem z wynikiem 8,7% placuje się na czwartym miejscu wedle sondaży w tych wyborach. Rozumiem, że Maciej Konieczny poczytuje to za duży sukces.
13: Prawdę powiedziawszy, liczyliśmy na wynik dwucyfrowy. Mieliśmy świadomość, że będzie to trudna kampania także ze względu na termin, bo ona trwała przez wakacje. Zakończyła się przed tym okresem, kiedy studenci wracają na uczelnię. Pewnie byłoby nam łatwiej prowadzić tą kampanię nieco później. Jest to wynik dobry, ale raz jeszcze mieliśmy nadzieję na wynik dwucyfrowy. Cieszymy się, że w tej kampanii udało nam się przekonać ogromną rzeszę osób i wzbudzić entuzjazm dla polityki, która jest czymś zupełnie innym niż te chociażby kombinacje Łukasza Gibały z wymienianiem kandydatów na ostatnie prostej, która jest czymś zupełnie innym niż to chociażby, że te same osoby, które głosują w Radzie Miasta za podwyżką ceny biletów, później opowiadają się za ich obniżką. To była kampania oddolna, kampania za polityką, która nie jest właśnie taką rozgrywką tych starych partii, ale czymś oddolnym, czymś żywym. To była kampania, która miała zaproponować to, żeby Kraków faktycznie rządzony był dla ludzi, żeby Kraków nie był rządzony w interesie tych grup interesu, czy to deweloperów, czy to osób kolekcjonujących mieszkania na najem krótkoterminowy. I udało nam się ten entuzjazm wzbudzić i to oczywiście cieszy i to jest coś, na czym będziemy budować w kolejnych kampaniach w przyszłości. I tak ten wynik cieszy, jeżeli chodzi o ten punkt startu. Mamy, nie ukrywam, sporą satysfakcję, bo pamiętam te pierwsze sondaże zamawiane u Marcina Dumy, w których nasza kandydatka miała 1%, a na przykład Daria Gosek popiła 18. I cieszę się, że rzeczywistość raz jeszcze pokazała, że wyborcy mają swój rozum, a zamawiane sondaże to nie jest to samo, co wybory.
1: Spoglądam w stronę Doroty Olko, wiceprzewodniczącej klubu Lewicy, bo Daria Gosek-Popiołek wypadła wedle tych sondaży w tych wyborach słabiej od Aleksandry Owcy, 6,1% według Ipsos, jeszcze gorzej w OGB, 4,6%. I to, jeżeli potwierdziłyby się te badania OGB, jest wynik też słabszy od Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej.
14: No oczywiście nie ma co się oszukiwać, to jest wynik daleki od naszych oczekiwań, daleki od naszych nadziei. Niezależnie od tego, tutaj wiadomo, że trzeba poczekać do rana, bo już bywało tak, że te wyniki różniły się ostateczne, ale też no, nie ma cudów. No, to różnice będą raczej pewnie niewielkie, więc no, czujemy pewne rozczarowanie, bo ten nasz punkt startu, patrząc po wynikach w wyborach prezydenckich w Krakowie, nie był najlepszy, ale mieliśmy świetną kandydatkę, zaangażowaną w sprawy Krakowa od lat, która interweniowała w wielu sprawach ważnych dla mieszkańców Krakowa, działa na rzecz Krakowa jako posłanka, wcześniej działała jako aktywistka. Ja jestem przekonana wciąż, że Daria Gosek-Popiołek jest osobą, która dla Krakowa mogłaby zrobić mnóstwo dobrego, także w innej roli niż posłanka. Łukasz Gibała być może za czwartym razem zostanie prezydentem Krakowa, więc wierzę, że Daria Gosek-Popiołek też przy swoich kolejnych starcie czy startach kiedyś te wybory wygra, bo jest osobą, dla której Kraków jest absolutnie w centrum jej zainteresowań politycznych. Szkoda, że skończyło się tak, jak się skończyło. Oczywiście jest to jakiś materiał do zastanowienia się przed dalszą pracą, ale też nie mam wątpliwości, że sama Daria Gosek będzie działała dla Krakowa dalej. Teraz chociażby walcząc o opłatę turystyczną, o kwestię regulacji najmu krótkoterminowego, na czym ostatnio się skupiała w Sejmie. Więc wiem, że ona swoją pracą będzie dalej mieszkańców i mieszkanki przekonywać do siebie.
1: A do kogo ewentualnie mogą trafić głosy oddane na Darię Gosek-Popiołek? W sensie, jak mogą zachować się jej wyborcy? Czy tutaj może być jakaś sugestia ze strony kandydatki?
14: Ja nie mam pojęcia, jak się zachowają wyborcy, bo raczej też słabo wierzę w dyktowanie wyborcom, na kogo mają głosować. Ma to pewnie jakieś znaczenie, ale zwykle jest to raczej przeceniane. I nie wiem, jeżeli chodzi o poparcie, też bardzo bym nie chciała godzinę z kawałkiem po wynikach wypowiadać się w imieniu tak naprawdę

0: koniecznego zarazem, dlatego że z naszych rozmów przed informacjami rozmów z Joanną Sawicką z Polityki Insight i Agatą Kępą, politolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynikało, że część wyborców Aleksandry Owcy może przekazać swoje głosy na Łukasza Gibałę. To są wrażliwości do pogodzenia?
1: Przede wszystkim razem mamy pewną zasadę, do której staramy się też przyzwyczaić i media, i wszystkich, że my, nasza kandydatka nie traktuje swoich wyborców jak stada owiec i nie będzie nikomu ich przekazywała. I wyborcy zagłosują zgodnie z tym, co kandydaci zaproponują w drugiej turze. Wiadomo, co dla naszych wyborców jest ważne. Dla naszych wyborców ważne są dostępne mieszkania i okiełznanie patodeweloperki i nieuregulowanego rynku krótkiego najmu. Dla naszych wyborców ważne jest działający transport publiczny, ale także jakaś taka elementarna uczciwość w polityce. Ważne jest skończenie z koryciarstwem i obsadzaniem wszystkich instytucji publicznych swoimi ludźmi. I pytanie, jak uda się i czy uda się któremukolwiek z kandydatów w drugiej turze przekonać tych wyborców, bo też miejmy świadomość, że jeżeli nam się udaje w kolejnych kampaniach namawiać szczególnie młodych ludzi do tego, żeby masowo się zaangażowali i głosowali na naszych kandydatów, to dlatego, że oni odrzucają ten sposób robienia polityki, do którego się przyzwyczailiśmy, który jest tak naprawdę zawłaszczaniem państwa przez partyjne kliki. I myślę, że teraz to jest zadanie najprawdopodobniej dla Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej, żeby tych kandydatów przekonywać. No ale jak patrzyliśmy na dotychczasową historię tych startów, to myślę, że istotna część naszych wyborców może pozostać nieprzekonana.
0: Radosław Fogiel, Michał Drewnicki uniknął, ku mojemu pewnemu zaskoczeniu, bo ja też trochę sobie nie wyobrażam tego przepływu z Prawa i Sprawiedliwości do Koalicji Obywatelskiej, ale uniknął też odpowiedzi na to pytanie, więc nie będę pana wyciągał do tych rozważań. Uzupełnię tylko, że Monika Piątkowska dziękowała też wyborcom, nie tylko Donaldowi Tuskowi. Zastanawia mnie natomiast przyszłość Łukasza Drewnickiego. Pan zasygnalizował, że jeszcze o tym polityku usłyszymy.
2: Michała.
0: Ja ciągle mówię Łukasza. Nie wiem, na czym to polega. Może za dużo Łukasza Gibały w Krakowie.
2: No może jednak podświadomie liczył pan, że to on zajmie pierwsze miejsce w pierwszej turze. Ale to oczywisty czeski błąd. Znaczy, oczywiście ja nie mam pojęcia, jakie Michał ma plany, ale ta kampania i jego wcześniejsze zaangażowanie w referendum, praca na rzecz Krakowa, no, pokazują, że jest to ewidentnie polityk perspektywiczny, polityk z potencjałem, a polityka nie znosi próżni i jednak tacy ludzie mają tendencję do tego, żeby zazwyczaj gdzieś do przodu iść i jak najbardziej trzymam kciuki. No a oczywiście ja nawet bym się tutaj nie poważył na jakieś specjalne spekulacje, co mogą zrobić wyborcy Michała Drewnickiego, bo oni sami najlepiej wiedzą, czego oczekują od kandydatów. Będą pewnie wsłuchiwać się w ich słowa. No ale z drugiej strony no taka analiza z zewnątrz człowieka z Radomia, który śledził tę kampanię głównie w mediach. No, zostało to wszystko zainicjowane przez referendum obywatelskie. Ewidentnie mieszkańcy Krakowa chcieli zmiany. No, pytanie, kto tu jest tą realną zmianą? Oczywiście Łukasz Gibała nie jest osobą znikąd, nie jest osobą nową, no ale pani Piątkowska jest krwią z krwi i kością z kości tego krakowskiego układu Majchrowski, Platforma, PSL, więc no, sądzę, że tutaj no, wyborcy nie mają bardzo trudnej decyzji przed sobą.
1: Ja tylko jak słucham Przemysława Fogla na temat przyszłej kariery możliwej Michała Drewnickiego. Przepraszam, Radosława Fogla, przepraszam najmocniej.
0: Jest godzina 22:20, długi dzień za
1: jak
0: nami.
1: Jak słucham mojego przedmówcę Radosława Fogla oczywiście, to mam pewne obawy co do tej kariery Michała Drewnickiego, bo jak go miałem okazję poznać w tej kampanii, to jest człowiek, który zajmuje się lokalnymi sprawami ludzi, a nie walką z tym, żeby fasoli w szkołach nie było, albo jakimiś innymi importowanymi z oceanu wojenkami, więc w obecnym PiS-ie może mieć jednak kłopoty, żeby się przebić z takim podejściem.
2: No, PiS obecny czy nie, czy przeszły, jest wciąż partią dużego namiotu.
0: Jest badanie Late Poll OGB dla

0: Polsat, Łukasz Gibała 36,1%, Monika Piątkowska 29,5%, a więc więcej. Michał Drewnicki 17,9%, Aleksandra Owca 7,3%, Daria Gosek-Popiołek 4,4%, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Podobnie Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej niezmiennie 4,1%. Marek Sowa jest z nami wciąż, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, były marszałek województwa małopolskiego. Gdy pan tak nas słucha, to jaką ofertę może mieć Monika Piątkowska dla wyborców tych partii, których kandydaci już nie uczestniczą w wyborach?
1: Znaczy, po pierwsze, chcę się zgodzić z wszystkimi moimi przedmówcami, że to oczywiście ma jakieś znaczenie, jeśli kandydat powie, na kogo odda swój głos. Natomiast ja w mechaniczne i takie masowe przenoszenie głosów raczej nie wierzę. Tutaj ważne są emocje, które będą dotyczyły każdej osoby. Ważna jest właśnie taka wybór spośród dwójki. Jest po prostu wyborem o wiele łatwiejszym niż z grona 7 czy 8 kandydatów. Łatwiej dostrzec różnice. To też zawsze jest łatwiejszy w mojej ocenie. Tu pewnie też będą decydowały takie elementy, przeciwko komu się jest, tak? I zobaczymy, ale to pozostawiam mieszkańcom Krakowa, oni za 2 tygodnie będą wiedzieli, co trzeba zrobić. Wydaje mi się, że ta propozycja Moniki Piątkowskiej nastawiona na szukanie konsensusu, kompromisu, na współpracę z wszystkimi, którzy mają do tego mandat po to, aby jak najwięcej dla Krakowa zrobić, jak najwięcej zrealizować swoich postulatów, może być alternatywą dużo bardziej satysfakcjonującą niż postawienie na Łukasza Gibałę, który jednak jest takim kandydatem nigdy dotychczas niesprawdzonym, prawda, w takim boju nigdy nie odpowiadał za pewne elementy. To jest też nie jest żadną tajemnicą, że Łukasz Gibała, ja go osobiście poznałem w 2006 roku, jak startował do Sejmiku Województwa Małopolskiego z Platformy Obywatelskiej. On ten sukces swój tak naprawdę buduje na gigantycznym kapitale rodzinnym, który ma do dyspozycji. Nie każdy ma przecież taki start jak Łukasz Gibała. Natomiast to mieszkańcy Krakowa na końcu będą podejmowali decyzję. I on też nie ukrywał, że szedł te wybory, czy w referendum, czy teraz te wybory, dosyć konfrontacyjnie zapowiadał bardzo dużą zmianę. I pytanie, czy byłby w stanie ją zrealizować w przeciągu 2,5 roku, bo tyle zostanie do końca kadencji. Czas pokaże. Ja, tak jak powiedziałem, wiadomo, że jedna z tych dwóch kandydatów, kandydatki i kandydata zostanie prezydentem, więc każdy wybór jest pewnie prawdopodobny. Trzymam kciuki za Monikę Piątkowską, jeśli tylko będzie taka możliwość, wesprę ją w każdym wymiarze po to, żeby to właśnie jej propozycja została przez mieszkańców przyjęta, ale tak jak powiedziałem, na końcu mieszkańcy Krakowa będą podejmowali sami decyzje w oparciu o swoje indywidualne kryteria.
0: 2,5 roku i Rada Miasta, która nie została odwołana w referendum i gdzie rządzi koalicja.
1: To nawet nie chodzi. Chcę też od razu powiedzieć, że kto to rządzi, to jest oczywiście istotne. Natomiast Łukasz Gibała de facto odmawiał w poprzedniej kadencji, odmawiał również tej kadencji jakiejkolwiek współpracy. W tym znaczeniu, mówiąc o tej konfrontacyjnej postawie, on wszystko negował de facto. Więc dzisiaj, biorąc pod uwagę uwarunkowania, również pewnie Radę Miasta, która dotychczas z nim blisko nie współpracowała i tutaj Łukasz Gibała sam sobie może wiele zarzucić, to jest pytanie, czy warto ten czas stracić, czy po prostu nie lepiej postawić na Monikę Piątkowską, która tą współpracę gwarantuje.
0: I na koniec do jest państwa skuteczna. W studiu mam pytanie, jak państwo interpretują sukces Łukasza Gibały w tej pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, Dorota Olko?
2: Myślę, że to jest przede wszystkim ze strony Łukasza Gibały ogromna determinacja, też duże możliwości, żeby prowadzić kampanię, o czym nie można zapominać, żeby budować sobie zaplecze komunikacyjne przez długi, długi czas. Więc myślę, że to sprawia, że ten przypadek Krakowa jest też bardzo specyficzny, bo ta pozycja Łukasza Gibały budowana systematycznie od lat i to, że wreszcie doczekał się tego, żeby być bardzo blisko już, myślę, w tym momencie tego zwycięstwa w drugiej turze, choć nic nie jest przesądzone, no to jest jednak kwestia ogromnych możliwości. I nie chcę tutaj ujmować też Łukaszowi Gibale tego, że potrafi przekonywać mieszkańców, że jest zaangażowany w sprawy Krakowa. Widać to było w debatach, że czuje się swobodnie, że jest w tych tematach, mówiąc kolokwialnie, otrzaskany. No ale to zaplecze takie czysto materialne tutaj jest nie bez znaczenia.
0: Maciej Konieczny?
3: Ja się zgodzę, no to jest ogromna determinacja i bardzo dużo milionów na koncie i to trochę wystarcza w sytuacji zmęczenia duopolem. Ja przyznam, że jakbym był teraz mieszkańcem Krakowa, to bez większego entuzjazmu, jeżeli w ogóle udałbym się na drugą turę, bo Łukasz Gibała, zdaje się, miał już wszystkie możliwe poglądy po drodze, podczas tej swojej drogi po prezydenturę, a też no... Koalicja Obywatelska wystawiła kandydatkę, mówiąc delikatnie, nie najlepszą z dostępnych, więc myślę, że gdzieś to nie jest jakiś super wybór dla Krakowa, no ale oczywiście my nikomu nie będziemy mówić, na kogo głosować, a nasi wyborcy pewnie zdecydują we własnym sumieniu i tyle.
0: Radosław Fogiel?
4: No faktycznie przypadek Łukasza Gibały pokazuje, jak często niedocenianą wartością, a niezwykle ważną w polityce jest cierpliwość. Cierpliwość, determinacja. Oczywiście zgodnie ze znaną maksymą Napoleona te trzy rzeczy konieczne do prowadzenia wojny, a polityka jest swego rodzaju wojną, też są przydatne. No, myślę, że poza właśnie konsekwencją to Łukasz Gibała jest tutaj beneficjentem w dużej mierze prezydentury Aleksandra Miszalskiego, który próbował dać, wydaje mi się, mieszkańcom Krakowa więcej tego samego, ale bez tego inteligencko urokliwego sztafażu prezydenta Majchrowskiego, a za to był w stanie mocno zirytować bardzo różne grupy wyborców, czy to były kwestiami biletów, strefy czystego transportu i tak dalej, i tak dalej. Też dostrzegam oczywiście, no nie wiem, czy pewną słabość, czy odpuszczenie tej kampanii, bo mam wrażenie, że pan poseł Sowa to trochę powiedział między wierszami w pierwszym wystąpieniu.
3: Nie brzmiał, jakby naprawdę miał się rzucić do walki.
4: Nie, ale mówiąc, że zauważa też rezerwy własnego elektoratu, no czyli przekładając to na Polski, no nawet nie wszyscy wyborcy Platformy Obywatelskiej pofatygowali się, żeby poprzeć własną kandydatkę w pierwszej turze.
0: No to jeszcze Marek Sowa, ostatnie słowo, jak zmobilizować ten elektorat.
1: To jest tak, że Łukasz Gibała budował się również na naszych decyzjach. Bez wątpienia niewystawienie przez nas kandydata w 2018 roku w znacznej części naszego elektoratu zostało negatywnie odebrane i wówczas Łukasz Gibała zdobył 20% i wprowadził swoich radnych do Rady Miasta i na tym było mu po prostu łatwiej funkcjonować w Krakowie. I mówiąc o rezerwach, to jednak pewnie część naszego elektoratu cały czas być może... Bo patrzymy też na wyniki, prawda? Monika 29%, jednak w Krakowie nasze poparcie jest wyższe, więc te rezerwy, które upatruję, to choćby w wynikach, które Koalicja Obywatelska w Krakowie notuje. One zawsze przekraczają 35%. Ostatnio do sejmiku to było grubo ponad 40%, więc tutaj doszukuje się tych rezerw niczym innym. Od razu zakładam.
0: Marek
1: Sowa, przepraszam.
0: Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i były marszałek województwa małopolskiego. Bardzo dziękuję. Dorota Olko, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Maciej Konieczny, Razem. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
0: I Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. 22:33. To jest krakowski wieczór wyborczy TOK FM. 11 października, druga tura wyborów prezydenta Krakowa, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej będziemy też na miejscu, a już za chwilę kolejny gość Wieczoru Wyborczego, językoznawca dr Artur Czesak.
5: Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo, że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego, mimo, że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna, mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.

0: Szanowni Państwo, ale chciałem też podziękować i pogratulować wszystkim krakowianom, którzy dzisiaj poszli zagłosować. Również tym, którzy zagłosowali na innych kandydatów. To, że mamy dzisiaj tak wysoką frekwencję, jak na warunki wyborów przedterminowych, jest naszym wielkim wspólnym sukcesem. Możemy z tego naprawdę być dumni, że tylu krakowian wzięło dzisiaj udział w wyborach. Krakowianie, jesteście wspaniali. Brawa dla was!
1: Kochani! Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, kochani, mamy to. Druga tura, idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Kochani! Kochani, chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować mieszkankom i mieszkańcom naszego pięknego miasta za każdy głos, za każdy podpis i za każdy głos. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dzięki wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe dwa tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe rozmowy, za dotychczasowe wsparcie. Wiecie, że kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość, ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te dwa tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów.
2: 22.36, Adam Mozga, to jest krakowski wieczór wyborczy w TOK FM. Słyszeli państwo Łukasza Gibałę i Monikę Piątkowską, którzy zmierzą się 11 października w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Według badania Late Poll OGB dla Polsat News.pl i Newsmax Łukasz Gibała zdobył 36,1% głosów, Monika Piątkowska 29,5%. To różnica mniejsza niż początkowo wskazywały te sondaże przeprowadzane w lokalach wyborczych w Krakowie. Łukasz Gibała, Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa 11 października. Monika Piątkowska jutro o 7.40 będzie gościnią Dominki Wielowiejskiej w poranku TOK FM. A już teraz gościem wieczoru wyborczego jest dr Artur Czesak, językoznawca, polonista, dialektolog, leksykograf z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
2: To była interesująca kampania z pańskiego punktu widzenia?
3: Myślę, że była taka dość grzeczna i niemrawa w stosunku do tej dynamiki, która była przy okazji referendum. Mogę docenić profesjonalizm. Słuchałem dwóch debat, w tym w mediach publicznych. I co zadziwiające, najwyraźniej wszyscy kandydaci, bez względu na odcień polityczny i wiek i płeć, doskonale mieścili się w wyznaczanych im minutowych czy półminutowych przedziałach. To znaczy, że polityka także na szczeblu samorządowym się bardzo sprofesjonalizowała pod względem wypowiedzi, pod względem mówienia.
2: To nie jest taki może trochę oksfordzki, ale mimo wszystko automatyzm, to duszy w tym nie ma.
3: A to, no to jest właśnie pytanie, czy tutaj ktoś oczekiwał fajerwerków, czy nie. Myślę, że rozmaite hasła zostały wypowiedziane, one były przywoływane. Jednym ze świeżych haseł kilkorga kandydatów jest audyt jako program na prezydenturę. Słowo kolesie to było paliwo kampanii referendalnej. Niedasizm jako pewien taki krakowski, ale może i ogólnopolski mankament naszego życia społecznego też został podkreślony, więc myślę, że jakoś pod takimi grzecznymi formami pewne emocje buzowały. A form grzecznych było wiele, ponieważ w Krakowie bardzo lubimy tytuły. Czyli na przykład ja się zszokowałem, gdy dzisiaj do pana Gibały podeszli dziennikarze jednej ze stacji i powiedzieli: panie Łukaszu, tak się nie robi w stołecznym królewskim mieście Krakowie. Gdy kandydaci ze sobą rozmawiali, to mówili: panie radny, pani senator. Zawsze się jakiś tytuł znalazł, żeby nie tak po prostu ani się nie pospolitować, nie mówić po imieniu, ani wyłącznie po nazwisku.
2: No tak, wszak Łukasz Gibała jest radnym Krakowa, Monika Piątkowska jest senatorką. A skąd ta, bo pan zestawił w jednym słowie, w jednym zdaniu grzeczność i niemrawość, a mam wrażenie, że grzeczność w odróżnieniu od niemrawości jest pozytywną cechą kampanii wyborczej.
3: Może to nawet były też przemyślane strategie, ponieważ tutaj w szczególności Łukasz Gibała zaskakiwał tym, że nie punktował jakichś wad kandydatów, nie wyszukiwał ich błędów, tylko na przykład kandydatkom lewicowym wzajemnie proponował, żeby o sobie coś dobrego powiedziały. Także wydaje mi się, że było to już takie kaptowanie przyszłych zwolenników przed drugą turą. Więc to nie jest niemrawość, to jest bardzo często też plan. Myślę, że tutaj nie chodziło, chyba nie jest, może przesadzam, tu wszyscy teraz mówią, że Kraków jest taki specyficzny, dziwny, nie wiadomo czy konserwatywny, czy lewicowo-liberalny. Kiedy Bolesław Prus przyjechał do Krakowa, no powiem tak, my od razu w XIX wiek wskakujemy, to mu się różne rzeczy wydawały dziwne, więc z Warszawą jest to jakiś kontrast, więc może jest tutaj trochę tak spokojniej, mimo wszystko, mimo że oczywiście emocje były.
2: No właśnie, to była kampania oparta na merytoryce w dużej mierze, czy gdzie były te emocje, o których pan wspomina?
3: Merytoryki chyba wiele nie było, ani też nie wydaje mi się, żeby się wszyscy jakoś tak z jakieś grona eksperckie zaczęły wypowiadać i nie wiem, przeliczać ceny biletów w stosunku do płacy na mieszkańca w rozmaitych miastach.
2: No, ale wszyscy wiemy, że ceny biletów poszły były hasła, w górę, że a czas przejazdu na takim na przykład kiedyś, dzisiaj 15-minutowym bilecie spadł.
3: Oczywiście, zwłaszcza, że nieraz można te 15 minut przestać na odcinku 2 kilometrów, ale takimi biletami nierzadko się posługują turyści, a krakowianie mają kartę, tak się mówi, na bilet okresowy, miesięczny czy kilkumiesięczny, i on zdrożał mniej. Ale to są właśnie takie kwestie, które byłyby nudne, więc były hasła: strefa czystego transportu, drogie bilety, narzekanie na komunikację miejską. Narzekanie jest znowuż sportem takim lokalnym, krakowskim, i to od wielu pokoleń uprawianym. Więc myślę, że tutaj no, pojawiały się oczywiście dane dotyczące finansów miasta, ale bardziej takie akcenty lokalne na przykład, czyli chęć przypodobania się jednak, czyli ci, którzy wychowali się w Krakowie, z upodobaniem mówili, na którym osiedlu się wychowali, do której szkoły chodzili. Punktowali w ten sposób dwie spośród kandydatek, które do Krakowa przyjechały dopiero na studia, czy też później, nie badałem życiorysów. Więc jest trochę tak, że ta lokalność się tutaj ujawniała w takim docenieniu zakorzenienia i można powiedzieć, że w związku z tym na przykład kandydat Prawa i Sprawiedliwości bardzo dobrze się tak czuł w rozmowie z głównym liderem całej stawki.
2: Bardzo dziękuję. Doktor Artur Czesak, językoznawca, polonista, dialektolog, leksykograf z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem Wieczoru Wyborczego w TOK FM, a jest już z nami profesor Jarosław Flis, politolog, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Jak pan interpretuje te wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta Krakowa? Łukasz Gibała, Monika Piątkowska przechodzą do drugiej tury. Właściwie jest to zgodne z przewidywaniami.
4: Tak, no trudno powiedzieć, żeby to było jakieś zaskoczenie. To jest coś, co widzieliśmy w sondażach. No i niestety jest tak, że to mogło mieć jakiś wpływ na frekwencję. To znaczy to, że jak z góry wiadomo, jaki jest wynik, no to trudno, żeby ludzie się zaangażowali. Przepraszam, bo tutaj jestem w wieku i stąd ciężko.
2: To jest trudny dzień dla nas wszystkich i intensywny.
4: Tak. No jest tak, że prawdziwa kampania się dopiero teraz rozpocznie. To będzie kluczowy moment. No i zobaczymy, co się stanie. Na pewno Łukasz Gibała jest faworytem. Nie tylko dlatego, że ma lepszy wynik o 10%, tylko 10 punktów procentowych, tylko dlatego też przede wszystkim, że na trzecim miejscu jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. No i trudno sobie się spodziewać, żeby ten elektorat przypłynął do kandydatki Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza, że ona podkreśla i podkreślała to nawet nie przed wyborami dzisiaj swoją wdzięczność, zaangażowanie czy potrzebę wsparcia ze strony premiera Tuska. No to na pewno nie jest metoda, żeby przyciągnąć wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To na pewno musi cieszyć Łukasza Gibałę właśnie to, że tak silnie konkurentka podkreśla związek z rządem.
2: Zastanawiam się, jakie tutaj mogą być przepływy pomiędzy elektoratami wszystkich kandydatów i co by się tak naprawdę musiało zdarzyć, żeby Monika Piątkowska mogła za dwa tygodnie, 11 października, ucieszyć się z tego, że mimo wszystko, no bo faworyzujemy Łukasza Gibałę, mimo wszystko to jednak ona będzie prezydentką Krakowa przez najbliższe 2,5 roku. Bo prawdę mówiąc, nie za bardzo widzę takie rozwiązanie.
4: Musieliby się zmobilizować nowi wyborcy. To jest tak, że ta frekwencja mogłaby pójść teoretycznie w górę jeszcze. Jest to duże zaangażowanie ogólnopolskich mediów. To jest ważna sprawa. Musiałoby świetnie pójść debata w telewizji, bo to teraz będzie coś, co może rozstrzygać te wybory. No i to jest jeszcze to, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości musieliby się jakoś zrazić do kandydatury Gibały. No wiemy, że tutaj z kandydaturem ma swoje problemy. To znaczy, jeśli chodzi o tą obecność, ma bardzo duży dorobek, jest doceniany przez wielu mieszkańców za troskę, za wskazywanie konkretnych problemów, które się pojawiły w przypadku działań władz miasta. Natomiast też jest tak, że brakuje mu jakichś takich sieci społecznych rozbudowanych, które mogłyby jakoś go wesprzeć. A więc to może od tego będzie zależeć. Czyli nowi wyborcy, świetny występ medialny, no i przede wszystkim niedrażnienie wyborców, no i w opozycji, to znaczy w szczególności PiS-u i Konfederacji, z ścisłymi związkami z rządem, no i liczenie na to, że przeciwnik jakoś tam zrazi do siebie właśnie tych wyborców, którzy się wahają.
2: No to czuję, że te podziękowania dla Donalda Tuska mogą się przez najbliższe 2 tygodnie za Moniką Piątkowską ciągnąć. Jak pan patrzy na to, co się po lewej stronie tej stawki wydarzyło? Aleksandra Owca 8,7% w tym pierwszym badaniu. Exit Poll 7,3% w badaniu Late Poll OGB dla Polsat News i Newsmax. Daria Gosek-Popiołek, tu już się trzymam tego Late Polla z Nowej Lewicy, 4,4%, tyle samo co Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej.
4: No cóż, no to na pewno jest porażka Nowej Lewicy, w takim sensie, że rzucanie tej wyzwania i próba wykorzystania tych wyborów do rozbudowania swojej pozycji względem partii Razem, a nie uzgodnienie jakiegoś wspólnego kandydata, no to jakoś na dziś, rozumiem, pomogło bardziej partii Razem, która wystawiła postu radną, a nie ogólnopolskiego polityka, Gdyby ktoś się z tym zainteresował wcześniej i spytał, no to mógłby się przekonać, że wystawianie posłów, którzy nie byli wcześniej samorządowcami, w wyborach samorządowych naprawdę nie jest dobrym pomysłem. To, że to jest niemały z takich przypadków, kiedy to było zdecydowanie poniżej oczekiwań, no i w tą pułapkę wpadła nowa lewica. Natomiast to, czy to ogólnie przyniesie dobry rezultat partii Razem i nowej lewicy, no to to jest oddzielne pytanie, bo można na podstawie tego sukcesu wyciągnąć pochopne wnioski i wydaje się, że w takiej sytuacji partia Razem już na pewno pójdzie, o nic innego nie wydarzy, pójdzie osobno w kolejnych wyborach, no a to wiemy, że nie musi się skończyć wcale sukcesem, no będzie to w każdym razie walka do ostatniej chwili o przekroczenie progu, przynajmniej patrząc na dzisiejsze sondaże, i to walka, która nie musi się skończyć powodzeniem.
2: No to trochę pan profesor wywołał ten temat, a jakie jeszcze odbicie w tej krajowej polityce może mieć to, co na razie dzisiaj, ale co też za 2 tygodnie może wydarzyć się w Krakowie? Za 2 tygodnie druga tura wyborów prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej.
4: No cóż, no to jest tak, że myślę, że to jednak nowe wydarzenia przykryją tą ogólną, to co się dzieje. Te nadzieje wszystkie, które miała Konfederacja i PiS, że to będzie świetna okazja do tego, żeby się zbudować, że to pójdzie fala i tak dalej. No widzimy, że sytuacja, w której kandydat PiS nie wchodzi do drugiej tury, no to trudno uznać za jakiś oszałamiający sukces. Też można się pocieszać, że ma taki sam wynik jak Andrzej Duda w wyborach 2010 roku. No ale to jest jednak dość marne pocieszenie. To jednak jest tak, że te wybory przyciągają uwagę, ale chyba jednak tylko na krótką chwilę. No, nie chciałbym tego deprecjonować, ale jest to jakaś próba. Te wybory mają znaczenie, o ile aktywiści, o ile politycy, o ile dziennikarze uwierzą, że one mają znaczenie. Jeśli dojdą do wniosku, że to jednak jest zupełnie nietypowa sytuacja, to one wtedy stracą znaczenie.
2: Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Flis, politolog, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem Wieczoru Wyborczego w TOK FM. Przypominam, pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrywa Łukasz Gibała z wynikiem, powołam się tutaj na badanie Late Poll OGB dla Polsat News i Newsmax, 36,1%. Druga Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, wspierana też przez PSL, ma 29,5%. A już teraz kolejnym gościem Wieczoru Wyborczego jest profesor Radosław Marzęcki, socjolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie, bo 22:52.
5: Dobry wieczór.
2: Jak pan odbiera te wyniki wyborów w Krakowie?
5: Myślę, że zgodnie z oczekiwaniami, jeśli chodzi o strukturę tych kandydatów, kolejność. Trochę zaskakujący wydaje się, że chyba nawet lepszy wynik Łukasza Gibały. Gdyby tutaj popatrzeć tak naprawdę w liczby względne wyborców, to on poprawił znacznie swój wynik z roku 2024. A to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jednak dwie rzeczy chyba, ale po części ze sobą też połączone, to jednak odpływ wyborców partyjnych. Z jednej strony Monika Piątkowska traci tutaj bardzo dużo głosów w porównaniu z Aleksandrem Miszalskim, no ale też widzimy, że zarówno wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, ale też Prawa i Sprawiedliwości z roku 2023 to zaledwie 2/3 tych osób poparło dzisiaj kandydatów reprezentujących te partie polityczne. Tak? Więc widać, że w tej lokalnej polityce tutaj też pewien rodzaj odwrotu w stronę alternatyw politycznych obserwujemy. I to jest chyba tutaj najbardziej zaskakujące.
2: To jest kolejny argument za tym, że Łukasz Gibała wygląda na zdecydowanego faworyta tej drugiej tury za 2 tygodnie, 11 października?
5: Tak, wydaje mi się, że tak, dlatego że raz przy tej niższej frekwencji niż w 2024 roku on poprawił znacząco swój wynik. Tu nawet nie chodzi o procenty, ale nawet właśnie o te liczby konkretnych głosujących. Monika Piątkowska zanotowała wynik gorszy niż Aleksander Miszalski, a to właśnie Gibała zbudował może nie przewagę, bo przegrał drugą turę w 2024 roku, ale znacznie więcej wyborców przyciągnął do siebie między pierwszą a drugą turą. Oczywiście Aleksander Miszalski miał tych głosów znacznie więcej w pierwszej turze, tak? Ale jakby nie popatrzeć, czy na strukturę wiekową głosujących, czy na to, jak głosowali na przykład wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy Partii Razem, czy nawet Nowej Lewicy, bo to jest ciekawe, niemal tyle samo osób głosujących w 2023 roku na Nową Lewicę w wyborach parlamentarnych zagłosowało na Aleksandrę Owce, czyli na kandydatkę Partii Razem. Mniej więcej tyle samo na Darię Gosek-Popiołek, a 1/4 na Łukasza Gibałę. Tak więc jakby nie popatrzeć na tę strukturę głosujących, to w zasadzie wszędzie więcej możliwości pozyskania wyborców ma Łukasz Gibała i wydaje mi się, że dla niego najważniejszym zadaniem tutaj będzie mobilizacja tych osób do tego, żeby za 2 tygodnie poszli do głosowania, tak? Wyszli z domów. Zdecydowanie łatwiejsze zadanie, ale to nie znaczy, że już wygrał.
2: A będzie Monice Piątkowskiej ciążyć nazwisko, które pan wymienił, ale które niechętnie było wymieniane przez otoczenie Koalicji Obywatelskiej w tej kampanii wyborczej, czyli cień Aleksandra Miszalskiego i ten Donald Tusk, na którego się powołała w podziękowaniach w przemówieniu po ogłoszeniu wyników?
5: Ja myślę, że problem jest tutaj znacznie szerszy, tak? W tej kampanii dwutygodniowej teraz przed nami myślę, że ta oś tej rywalizacji zostanie jeszcze silniej ustawiona w takiej ramie zmiana kontra kontynuacja. Niezależnie od tego, co Monika Piątkowska będzie mówiła, jak będzie się odcinała od Aleksandra Miszalskiego, poprzez oponentów politycznych i myślę, że to będzie nie tylko Łukasz Gibała, ale także ci, którzy życzą sobie porażki Moniki Piątkowskiej, nawet nie tyle zwycięstwa Łukasza Gibały, co właśnie porażki kandydatki wspieranej przez Koalicję Obywatelską PSL. Oni będą wszyscy właśnie przedstawiali ją jako kandydatkę kontynuacji, bo już to robiono w końcówce tej kampanii przed pierwszą turą. No, z punktu widzenia wyborcy bardzo ważna jest wiarygodność, tak, tych słów, które są wypowiadane. Jej jest na pewno bardzo trudno, mając na uwadze to, że reprezentuje środowisko polityczne, które współdzieli, tak, z Aleksandrem Miszalskim, mimo że on tu zupełnie nie był obecny w tej kampanii przed pierwszą turą. Na pewno to jest jakiś rodzaj obciążenia i przez wyborców też to jest postrzegane jako nie do końca szczere, bo jednak 2 lata polityki, w trakcie których, no to trzeba wyraźnie powiedzieć, udało się Aleksandrowi Miszalskiemu zrazić do siebie też osoby, które naturalnie wspierały wcześniej Koalicję Obywatelską i na niego głosowały, bo jak tutaj widzimy, nawet 14%, czyli częściej niż co 10. wyborca Aleksandra Miszalskiego zagłosował dzisiaj na Łukasza Gibałę, więc to oczekiwanie zmiany jest ono jest głębsze, ono nie jest tylko retoryczne. Ja myślę, że ono było już w 2024 roku. Tak? Mimo, że profesor Majchrowski zrezygnował z udziału w tamtych wyborach, on nie przegrał jako kandydat, to jednak w tamtym czasie odebrano to też jako taką okazję do tego, żeby może redefiniować kierunki rozwoju miasta, styl uprawiania polityki, zarządzania miastem, jakieś priorytety. I wydaje mi się, że nie udało się Aleksandrowi Miszalskiemu sprostać temu zadaniu, a przynajmniej na pewno bardzo nieumiejętnie komunikował te akcenty zmiany w swojej prezydenturze. No i teraz Monika Piątkowska bierze na siebie właśnie ten bagaż, z którym po prostu wobec niektórych audytoriów czy w niektórych środowiskach jest po prostu niewiarygodna, ponieważ za każdym razem przywoływane są te przykłady, które stały się też taką osią krytyki w kampanii referendalnej. I te emocje są tutaj bardzo silne, jeśli się je w sposób taki jednoznaczny przypomni wyborcom.
2: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Marzęcki, socjolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, był gościem Wieczoru Wyborczego TOK FM. Pierwszą turę wyborów prezydenta Krakowa wygrywa Łukasz Gibała z badania Late Poll OGB dla Polsat News.pl i Newsmax. Wynika, że Łukasz Gibała zdobył 36,1% głosów. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej 29,5%. Michał Drewnicki z PiS-u 17,9%, Aleksandra Owca z Razem 7,3%, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 4,4%, tak samo jak Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, a Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej 0,4% głosów. Zapraszam na pierwszy program już o godzinie 5 w imieniu Wojciecha Muzala. Zapraszam na poranek TOK FM w imieniu Dominiki Wielowiejskiej o 7.40. Gościnią Dominiki Wielowiejskiej będzie Monika Piątkowska. Wciąż kandydatka na urząd prezydenta Krakowa, która w drugiej turze wyborów 11 października zmierzy się z Łukaszem Gibałą. TOK FM też będzie w Krakowie przed tą drugą turą. TOK 360 w czwartek i w piątek z Krakowa, a w niedzielę kolejny wieczór wyborczy również z Krakowa. 11 października druga tura wyborów prezydenta Krakowa, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, a to był wieczór wyborczy TOK FM. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Maria Mroczkowska, Tomasz Krzemiński, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga. Dobrej nocy.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kraków liczy głosy w wyborach na prezydenta miasta. Będzie potrzebna druga tura. Francja zagłosowała z kolei w wyborach do Senatu. Prawica ma się z czego cieszyć. Grypa szaleje w polskich domach. Lekarze apelują o szczepienie. Minuta po 23:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Tuż po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów na prezydenta miasta Krakowa, w jednym sztabie była radość, w drugim raczej umiarkowany optymizm. Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska podkreślają, że nie ma czasu na długie świętowanie ani rozpamiętywanie wyniku. Kandydaci mówią już o tym, jak chcą poprowadzić kolejne 2 tygodnie kampanii i o jakie głosy będą teraz walczyć.
8: 3, 2, 1!
9: No dobrze, proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jesteśmy w trybie roboczym. Jutro musimy wcześnie wstać, dzisiaj świętować nie będziemy. Zaraz się zbieramy do domów. Jutro na Rondo Mogilskie o 6.45, ale to będzie dopiero początek.
1: Najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym Wam najbardziej zależy.
7: Kandydaci, jeśli oczywiście oficjalne wyniki potwierdzą te sondażowe, będą walczyć nie tylko o elektorat kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, ale także o głosy tych, którzy do urn w ogóle nie poszli. Tymczasem Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, otrzymał według sondażu Exit Poll Ipsos niecałe 20% poparcia. Polityk podziękował mieszkańcom i stwierdził, że ten wynik i tak znacznie przekracza jego wyobrażenia.
10: Ja się z tego wyniku naprawdę bardzo cieszę, bo on jest tak naprawdę bardzo zbliżony do wyniku Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. No, a duże miasta nie są dla mojej formacji łaskawe, no więc jeśli jest tak, no to sądzę, że przez tą kampanię pokazaliśmy, że da się robić świetne wyniki.
7: Trzeci na podium nie chciał odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, kogo poprze w drugiej turze wyborów. A w drugiej turze nie zobaczymy również Aleksandry Owcy z partii Razem, która według sondażu Exit Poll zdobyła 8,7% głosów. Jak mówił na antenie TOK FM reprezentant Razem Maciej Konieczny, ugrupowanie liczyło na lepszy wynik. Podkreślił jednak, że kampania nie była porażką. Jak dodał, udało się przekonać rzesze ludzi.
11: To była kampania, która miała zaproponować
8: to, żeby Kraków faktycznie rządzony był dla ludzi, żeby Kraków nie był rządzony w interesie tych grup interesu, czy to deweloperów, czy to osób kolekcjonujących mieszkania. I udało nam się ten entuzjazm wzbudzić i to oczywiście cieszy i to jest coś, na czym będziemy budować w kolejnych kampaniach w przyszłości.
7: A druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Wybory, ale częściowe, do Senatu odbyły się dziś natomiast we Francji. Jak się okazuje, po raz pierwszy partie skrajnie prawicowe będą miały w tej izbie własną grupę. Utworzą je wspólnie Zjednoczenie Narodowe i Stronnictwo UDR. Znajdzie się w niej co najmniej 10 senatorów. Zarazem po raz pierwszy w Izbie Wyższej będzie miała swojego przedstawiciela skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona. W pierwszych komentarzach prasa francuska ocenia, że wyniki nie zmienią dominacji centrum i prawicy w Senacie. Tegoroczne częściowe wybory do Senatu będą ostatnimi przed zaplanowanymi na wiosnę wyborami prezydenckimi we Francji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało, że cofnęło akredytację dyplomatom z przedstawicielstwa Holandii w Ramalach. Ministerstwo przekazało, że jest to odpowiedź na wydany przez holenderski rząd zakaz importu produktów pochodzących z izraelskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Resort postanowił, że akredytacja holenderskich dyplomatów wygaśnie za 7 dni. Lekarze apelują, żeby na jesień zaszczepić się na grypę, a wrzesień to początek sezonu infekcyjnego. Szczepionki działają przez cały sezon. Szczepić należy się jednak co rok, bo co rok wirus jest trochę inny. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
11: To najlepszy czas na szczepienia, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
12: Pamiętajmy o tym, że po szczepieniu, żeby organizm wytworzył przeciwciała, potrzebujemy 2 tygodni. Zatem, żeby być przygotowanym na pierwszą falę, która najczęściej grypy, to jest koniec września, październik.
11: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie.
12: Nie dość, że powoduje silną odpowiedź organizmu, zwykle z wysoką gorączką, kaszlem, to może prowadzić do konkretnych powikłań.
11: Takich jak zapalenie opon mózgowych, mięśnia sercowego czy płuc. Między innymi dlatego szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, a dla nich, dla dzieci i dla kobiet w ciąży szczepionki są bezpłatne. Zaszczepić można się w poradniach POZ, ale też w aptekach. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: To miejsce połączy energię młodości z mądrością doświadczenia. W Toruniu powstanie nowoczesne Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Szczecińskiej. Pod jednym dachem znajdzie się przestrzeń dla dzieci i seniorów, sale warsztatowe, a nawet osiedlowa przychodnia. Zapowiada wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
13: Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i dla placówki wsparcia dziennego. Kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
7: Budowa potrwa rok. Będzie kosztować prawie 8,5 miliona złotych, z czego ponad 6 milionów to unijne dofinansowanie. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami bardzo słoneczny i ciepły poniedziałek. W całym kraju pojawić się może jedynie niewielkie zachmurzenie. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południowym zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dobry wieczór, tu Seks Audycja. A prowadzą ją dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
15: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog, psychoterapeuta i specjalista terapii seksuologicznej.
14: Dziś bierzemy na warsztat różnicę między seksuologią a popseksuologią. Sprawdzimy, co jest rzetelną wiedzą, co opinią, gdzie to się miesza i dlaczego czasem te uproszczenia potrafią zrobić więcej szkody niż pożytku. Będzie to praktyczna ściąga, jak odróżnić treści oparte na badaniach od tych, które tylko brzmią naukowo, a na koniec mamy jeszcze dla Państwa niespodziankę. Pakiet książek, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zacznijmy od podstaw. Czy seksuologia jest jako dyscyplina? I co realnie obejmuje?
15: Masz na myśli, czy jest dyscypliną wiedzy, tak? Czy jest dyscypliną naukową? Bo tutaj no nie jest dyscypliną sportową i też nie jest...
14: Choć niektórzy tak myślą.
15: Choć niektórzy pewnie tak myślą. Natomiast nie jest również zagadnieniem influencerskim, bo ty też mam wrażenie, że można by było tak pomyśleć. To jest dziedzina naukowa, która jest oparta o badania, oparta o obserwacje kliniczne, bardzo mocno osadzona w nauce i zwłaszcza w ostatnich latach rozwijała się na tyle, na ile rozwijała się nasza wiedza o człowieku, o jego biologii, o emocjach, o relacjach, o intymności i wreszcie na ile pozwalają jej się rozwijać takie obwarowania społeczno-kulturowo-religijne, takie, które dotyczą danego środowiska. Bo myślę, że nie ma aż tak wielu dziedzin naukowych, które równie mocno wzbudzają kontrowersje i są obciążone takim stygmem, czy taką stygmatyzacją, takim widmem czegoś, co jest grzeszne, złe, że zobacz, z jednej strony masz naukę, a to staje gdzieś w kontrze do przekonań społecznych, religijnych, jakichś środowiskowych. Więc odpowiadając na twoje pytanie tak krótko, tak, oczywiście seksuologia jest dziedziną naukową, ale taką dziedziną, której wcale nie jest łatwo.
14: Seksuologia, jak mówisz, bada tę seksualność w całym wymiarze. I tutaj oczywiście włączamy też tę definicję na przykład dotyczącą religijność versus seksualność. I w każdych religii, każda religia ma swoje interpretacje seksualności, ale przede wszystkim nas jako seksuologów, a szczególnie specjalistów seksuologów, interesuje ten wymiar biologiczny, psychiczny, relacyjny, no i oczywiście ten społeczny. I tutaj to jest niezwykle istotne, że to jest, tak jak powiedziałaś, pewna interdyscyplinarność jest wpisana w seksuologię, w dyskusję o seksualności człowieka. I jeżeli popatrzymy na definicję właśnie seksuologii, to z każdej perspektywy można badać seksualność. To znaczy to jest perspektywy oczywiście biologicznej, psychologicznej, społecznej, religijnej. Natomiast bardzo często te wymiary są mieszane. I stąd musimy jasno podkreślić, no jeżeli my jako specjaliści, ty jako lekarz, ja jako psycholog, to my mówimy w perspektywie naszych dziedzin o seksualności, a specjalizacja z seksuologii jest specjalizacją lekarską, tak jak specjalizacja na przykład z seksuologii klinicznej może być specjalizacją psychologiczną. I też musimy to pokazać, że w tym obszarze seksualności, dyskusji o seksualności bardzo wiele nauk się spotyka. Ale jednak to, co my w naszej audycji opowiadamy, to ta perspektywa głównie medyczna, psychologiczna, czasem społeczna. Jeszcze nie mieliśmy audycji z perspektywy religijnej, ale pewnie taka nam się zdarzy. Natomiast bardzo często myślenie o seksuologach, o specjalistach seksuologach, to jest jednak dyskusja wokół rozwiązywania problemów. I o tym też będziemy dzisiaj mówić. I często seksuologia właśnie zajmuje się tym, ale nie tylko tym jest. Bo przede wszystkim w naszej perspektywie seksuologia zajmuje się takimi obszarami jak na przykład zdrowie seksualne, jako element takiego dobrostanu, jakości życia, a nie tylko oczywiście dysfunkcjami. Dyskutujemy też na przykład rozwój seksualny, pewna różnorodność, normy, formy, no i właśnie wspomniane granice. I tutaj moglibyśmy rozpocząć wręcz odrębną granicę o tym, czym jest norma w seksuologii i jak ona jest definiowana. Natomiast jak sądzisz, co odróżnia, jak już tutaj wprowadziliśmy to jako dzisiejszy temat audycji, co odróżnia podejście naukowe właśnie od tych przekonań? I właśnie jak odróżnić seksuologię od właśnie tego, co myśmy nazwali popseksuologią?
15: Przede wszystkim osoby, które wypowiadają się będąc przedstawicielami nauki, to są osoby, które posiadają konkretne wyszkolenie w tym obszarze. I oczywiście przeszkolenie nie oznacza mądrości, bo to jest taki argument, który natychmiast pojawia się w kontrze. Jeżeli ktoś używa argumentu, że na jakiś temat powinni wypowiadać się specjaliści, no to natychmiast pojawia się ktoś, kto mówi, że no specjaliści wcale niekoniecznie są mądrzy i czasami są niedobrze wyszkoleni. Tak, to prawda. Natomiast w momencie, w którym mamy do czynienia ze specjalistą, to jednak szansa i prawdopodobieństwo, że jest to osoba, która reprezentuje wiedzę naukową, jest większa niż wtedy, kiedy mamy do czynienia z informacjami przekazywanymi nam przez jakiegoś randomowego człowieka w internecie. Natomiast czasami wydaje się, że mamy problem i to tutaj nawet my, myślę, że wokół tych specjalistów warto się chwilę zatrzymać, że nawet my czasami mamy taką pokusę, żeby ubierać w autorytet specjalisty coś, co jest naszym przekonaniem, coś, co jest naszym wydaje mi się, co podnoszę do rangi faktu, ponieważ jestem specjalistą. I teraz, czy to zawsze jest błąd? No nie, bo może być tak, że na przykład przez 15 lat naszej pracy obserwujemy pewne zjawisko i staramy się nazwać je publicznie, opowiedzieć o nim, opowiedzieć o tym, co się zmienia, co obserwujemy, czego nie obserwujemy, jaka jest dynamika na przykład funkcjonowania naszej seksualności i dynamika zmian społecznych. I to nie jest nic niezwykłego i to nie oznacza, że na wszystko musimy mieć ten papier, bo to natychmiast się pojawia ten argument, daj cytowanie. Tak, a gdzie to zostało opisane? Jak to zostało udowodnione? Otóż to, że wypowiadamy się w obszarze swoich kompetencji, oznacza, że możemy opisywać również pewne zjawiska, które na przykład nie mają jeszcze umocowania w artykułach naukowych. Wręcz naszym obowiązkiem jest nazwać się, poddać się pod społeczną dyskusję, ale z takim zastrzeżeniem, że powinniśmy poinformować, że mówimy o swoich obserwacjach, mówimy o swoich doświadczeniach i jest to jak najbardziej na miejscu. My nie przekraczamy wtedy żadnych granic etycznych naszych zawodów. Natomiast w momencie, w którym pojawiają się osoby, które przypisują sobie pewną wiedzę, pewne umiejętności, niekoniecznie w ogóle wiedząc, na czym polega dana dziedzina wiedzy, nie zaznaczają, że nie posiadają odpowiedniego wyszkolenia albo nie informują, że nie posiadają doświadczenia klinicznego, w takim bardzo często uproszczony, nieraz błędny sposób przekazują informacje gdzieś w mediach społecznościowych, ale za to w kolorowy i atrakcyjny i z fajnymi rolkami, to może się okazać, że te osoby będą bardziej trafiały do szerszego grona odbiorców, szerząc pewien przekaz, który jest z jednej strony może atrakcyjny, ale z drugiej strony albo nie do końca poprawny, albo w ogóle niepoprawny. I wiem, że się rozgadałam, ale to jest akurat taka rzecz, która bardzo zwraca moją uwagę, że ja jakoś mniej obawiam się takich zupełnie fałszywych komunikatów, które gdzieś pojawiają się, takiej zupełnie fałszywej wiedzy, bo ją dosyć łatwo jest pokazać, nazwać i obalić. Dużo większe wyzwanie, mam wrażenie, stanowią takie materiały, które są trochę prawdziwe i trochę zmanipulowane, albo w znacznym stopniu prawdziwe i zawierające trochę manipulacji, bo wtedy łatwiej jest ukryć taki przekaz, który jest nie do końca słuszny, nie do końca poprawny, nie do końca uprawniony, przez co wydźwięk całej informacji może powodować, że pozostajemy z błędnymi wnioskami. Z takimi tekstami z taką dezinformacją dużo trudniej jest polemizować, bo też chociażby dlatego, że niejednokrotnie jest stworzona intencjonalnie z takim celem właśnie tego, żeby gdzieś na przykład przemycać jakieś treści, które są nam światopoglądowo bliskie chociażby.
14: Mówisz o etyce, ja też podbiję to inną kategorią, która w kontekście na przykład nauki na psychologii miała niezwykłe znaczenie, jakim jest metodologia. I statystyka, metodologia to właśnie były bardzo istotne przedmioty. Pamiętam, trwały lat 5 akurat u mnie na uniwersytecie. I zwracano uwagę, tak jak mówisz, pewnego rodzaju krytycyzmu, bo jeżeli ja jakąś informację, mówiąc kolokwialnie, sprzedaję, to ja mam świadomość, skąd ona się bierze. I świadomie używam tej informacji, oczywiście mówimy tutaj o przekazie naukowym. I to też nie jest tak, że tak jak mówisz, że to jest taka stuprocentowa kontrola, że na wszystko, co mówię, mam badania, ale czuję, że jednak za tym idzie pewna odpowiedzialność. Szczególnie właśnie w naukach medycznych, psychologii, w kontekście pracy z innymi ludźmi, ten wymiar jest szczególnie ważny. Nie bez powodu my dyskutujemy teraz ustawę o zawodzie psychoterapeuty. Niedawno weszła
15: ustawa. Ten temat jest dosyć drażliwy. Tutaj moglibyśmy sporo podyskutować.
14: No ale dyskutujemy właśnie też w perspektywie. Pojawiła się ustawa niedawno o zawodzie psychologa. Oczywiście mówimy też o kodeksie etyki lekarskiej i tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo

0: współczesną narrację naukową. Na przykład właśnie możemy dostać różnego typu rady, które nam bardzo szybko, prawda, wezmą i odpowiedzą na nurtujące nas pytania. Nie wiem, 3 kroki, 5 zasad, 1 sekret. To na pewno może być okraszone na absolutnie rzetelną wiedzą naukową, natomiast z racji tego przekazu już są pewnym uproszczeniem. I tu się chciałbym zatrzymać, bo...
1: Czy często są też po prostu bełkoty.
0: To też, ale zanim będziemy jakby dyskutować ten wątek, to może wejdę w rolę takiego adwokata diabła, ale co dobrego może być z pop-seksuologii?
1: Sporo. Bo to nie chodzi o to, żeby całkowicie zaprzeczyć wartości takiej popularnej wiedzy, bo to jest pop-seksuologią, tak? Nie mówimy o bzdurach, nie mówimy o kłamstwach, mówimy o uproszczonych często, może nie często, ale czasem zmanipulowanych przekazach, które mają coś wyjaśnić, ale poprzez skalę swojego uproszczenia i poziom takiego niezrozumienia autora, co jest intencją pewnych publikacji albo pewnych określeń stosowanych w seksuologii, może dawać w efekcie błędne wnioski dla czytelnika. O co mi chodzi? Że jeżeli ktoś zaczyna opowiadać o tym, czym jest na przykład popęd seksualny, a posługuje się nieprawidłowymi definicjami, zaczyna w ogóle podważać istnienie takiego zjawiska, albo zaczyna je rozpatrywać w takim kontekście przekonań bardziej socjologicznych, neguje w ogóle, że seksualność jest elementem opartym na biologii w dużej mierze, biologii naszego ciała, no to zaczyna się już robić ryzykowne. Ale z drugiej strony ja się cieszę, że te tematy w ogóle są poruszane w przestrzeni publicznej, bo wtedy, nawet jeżeli ktoś przyjdzie do mnie do gabinetu albo spotkamy się gdzieś na jakiejś konferencji i wdamy się w dyskusję, to możemy sobie pewne rzeczy zweryfikować, doprecyzować, możemy kogoś zainteresować jakimś tematem.
0: Czyli przede wszystkim nam oswaja język, daje też jakiś obszar do dyskusji o temacie. Też dla wielu osób myślę, że zmniejsza poczucie wstydu i sprawia, że zaczynają w ogóle rozmawiać o seksualności. To na pewno to przeniknięcie i ta pop-seksuologia jest takim czynnikiem, który na pewno też potrafi w tym względzie zrobić coś dobrego. I ja na przykład obserwuję konta na Instagramie, które w moim odczuciu bardzo rzetelnie, w bardzo, bardzo przejrzysty, często lapidarny sposób przekazują bardzo dobrze wiedzę. I tutaj to też nie o to chodzi, że my tutaj będziemy mówić, że nie, to teraz to wszyscy na uniwersytety i na katedry słuchać jedynie specjalistów, a absolutnie wyłączyć media społecznościowe czy atencyjne, jak ja często to powtarzam. Tylko jednak próbę zrobić weryfikacji tego, kto mówi, co mówi i na ile właśnie w tym przekazie jest jednak to osadzenie w kompetencji. Bo to, co powiedziałaś na początku, my też jako specjaliści, to nie jest tak, że chodzimy cały czas z listą badań potwierdzających każde nasze wypowiedziane stwierdzenie. Natomiast te lata wiedzy poświęconej, te lata pracy poświęconej na zdobycie wiedzy dają nam ten rodzaj właśnie, tak jak powiedziałaś, jakiegoś rodzaju wglądu i możliwości. I nie chciałbym tutaj jakby tego pokazywać jako jakąś formę klasową czy uprzywilejowania i tak dalej. Po prostu tak jest. I to też, żeby zdobyć te kompetencje, musieliśmy wiele lat poświęcić. I myślę, że taki wątek, który się pojawia dość często i właśnie mnie nawet nie o to chodzi, że to mnie jakoś tak specjalnie zaskakuje, ten przekaz, ale tak jak ty powiedziałaś, taka pewność tego przekazu, że wyśmiewane wszem i wobec i emblematyczne stwierdzenie to zależy. To jest naprawdę bardzo prawdziwe stwierdzenie. I często osoba, która mówi z taką właśnie pewnością, nie graniczącą właśnie z jakąkolwiek wątpliwością, jest dla mnie w jakiś sposób, nie chciałbym tutaj użyć mocnych słów, ale przerażające, że to jest taka gigantyczna pewność, jak nawet w badaniach takiej pewności nieraz pełnej nie mamy. Tym bardziej, że to psychologia, ale oczywiście to jest powszechnie znany efekt Dunninga-Krugera, że osoby z reguły o niskich kompetencjach mają tendencję do

0: doceniania swoich umiejętności. I to jest tak, że osoby, które mają te kompetencje, o wiele częściej zadają sobie pytania, weryfikują to, poszukują tej wiedzy. I tutaj właśnie to takie często arbitralne stwierdzenia, to nie jest tak, że tam nie idzie, że chodzi o to, że to nie ma być jakiejś pewności, czy jakiegoś rodzaju operowania różnymi informacjami, ale właśnie ta pewność jest często dla mnie taka symptomatyczna.
1: Zgadzam się z tym takim stwierdzeniem, że im dłużej się pracuje, tym człowiek jest ostrożniejszy w swoich opiniach, wnioskach, diagnozach. To wcale nie jest tak, że w momencie, w którym ma się te 10, 15 czy więcej lat pracy, to my nabieramy już takiej pewności, że wystarczy nam spojrzeć na człowieka i już wiemy, co mu dolega. Owszem, są takie sytuacje, które są jednoznaczne, ale tak naprawdę specjalista to jest ta osoba, która jest w stanie wyłapać te stany, które nie są oczywiste, zauważyć kontrowersje, zauważyć niejasności i poddać je weryfikacji. Jeżeli ktoś widzi człowieka na przykład w gabinecie po raz pierwszy z danym problemem, to może się okazać, że nie zauważy pewnych ważnych elementów, ważnych niuansów, które będą konieczne do prawidłowej diagnostyki różnicowej. I teraz w momencie, w którym, i to jest naturalne, w sensie dlatego my zaczynamy, ty zaczynałeś, ja zaczynałam pracować pod okiem starszych kolegów, starszych specjalistów, po to, żeby z nimi na bieżąco te obserwacje weryfikować i zobaczyć, czy nie przegapiamy właśnie tego czegoś, co dopiero z czasem nauczymy się zauważać. I coś takiego jest też w edukacji, że popraw mnie, jeśli się nie zgadzasz oczywiście, ale mam wrażenie, że dopiero po latach pracy jako nauczyciel akademicki, jako edukator, jako lekarz, jako seksuolog, ja zaczynam czuć, co jest kluczowe, co jest taką esencją wiedzy, którą należy przekazać człowiekowi, jeżeli chce w sposób bardzo uproszczony, ale nie pozbawiony sedna zagadnienia, przekazać wiedzę.
0: Ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo powiedziałaś coś w moim odczuciu niezwykle ważnego, bo często właśnie za tymi pseudo czy pop seksuologicznymi zdaniami to kryje się bardziej porada, która może udawać diagnozę. I dla mnie to jest taki wątek niebezpieczny, bo tak jak my rozmawiamy o tych przykładach, 5 przykładów, które mają świadczyć o tym, że mamy do czynienia z narcyzem, to oczywiście kawałki z pop psychologii.
1: No, ale tak samo tutaj. To jest uzależnienie od seksu, tak? Jeżeli robisz to, masz to i to i to i zachowujesz się w taki sposób, znaczy, że jesteś uzależniony od seksu. To jest takie pop diagnoza, która została odarta tak naprawdę od swojego sensu klinicznego.
0: Ale popatrz, jak nawet używamy tego określenia uzależnienia od seksu, a doskonale wiemy, że w nowej klasyfikacji, najnowszej klasyfikacji ICD-11 takiego rozpoznania sensu stricte nie ma.
1: No i w poprzednim też nie było.
0: I w poprzednim też nie było. To jest ciekawe, a to jest tak powszechne, tak jak mówisz, i stosowane. I już właśnie ten element... Prowadząc wykłady, ja często zwracam na to uwagę, że właśnie możemy popatrzeć na to ujęcie, jak na pewną formę uzależnienia, ale na przykład my jako specjaliści musimy pamiętać, że ani w klasyfikacji DSM, ani w klasyfikacji ICD-11, czyli w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń, nie ma takiego rozpoznania. To dla nas jest też ważna informacja. Natomiast, tak jak mówisz, jakbym wyciągał tą wiedzę z pop seksuologii albo generalnie z jakichś pseudonauk, to tam jest coś tak oczywistego, że ta diagnoza jest, że to w ogóle nikt tego nie dyskutuje.
1: I tutaj też jest ważna rzecz, że takie bardzo ścisłe trzymanie się tych systemów klasyfikacyjnych typu ICD i DSM to nie jest wykładnik fachowości. Bo to, że jakiegoś zaburzenia konkretnego nie ma wymienionego na listach ICD-10 czy 11 czy DSM-5 czy poprzednich czy przyszłych, to jeszcze nie oznacza, że danego zaburzenia nie ma, że ono nie istnieje. To oznacza tyle, że my jeszcze cały czas dyskutujemy na temat pewnych zjawisk, że my rozważamy, w jaki sposób ubrać to na przykład w kryteria diagnostyczne, czy jak wygląda częstość danego zaburzenia, jak wygląda jego rozłożenie w różnych populacjach, czy należy rzeczywiście je wprowadzić na listę tych zaburzeń, czy nie. Więc tutaj przede wszystkim właśnie potrzebujemy mieć osoby, które właściwie potrafią właśnie to uchwycić, bo może być tak, że mamy do czynienia z osobą, której seksualność sprawia mnóstwo problemów. Zostańmy przy tym rozpoznaniu tego uzależnienia od seksu, że może być tak, że mamy do czynienia z osobą, dla której seksualność staje się problemem, która jest bardzo silnie pochłonięta zachowaniami seksualnymi, czy to masturbacją, czy oglądaniem pornografii, czy podejmowaniem przypadkowych kontaktów, takich niezaplanowanych, niebezpiecznych kontaktów seksualnych. I że w pewnym momencie ta seksualność zaczyna dominować w życiu człowieka. I teraz to nie oznacza, że mówiąc, nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od seksu, my mówimy, że ten człowiek nie ma problemu. Tak? Tylko chodzi o to, że my przestrzegamy przed tym, żeby wrzucać wszystkich do jednego worka pod tytułem uzależnienie od seksu.
0: A szczególnie po pięciu, prawda, jakichś wskaźnikach, które zostaną wyznaczone na Instagramie.
1: Ale
0: to, co ty mówisz, to właśnie jest kwintesencja tego, o czym rozmawiamy, czyli wiedzy. Czyli ja mam świadomość na przykład gradacji określonych dokumentów, czym innym są konsensusy zespołów eksperckich, czym innym są na przykład klasyfikacje.
1: My się po tym poruszamy,
0: nadajemy temu ważność. Ty jako specjalistka seksuologii sądowej wiesz o tym, że w sądzie właśnie powołując się na pewne dokumenty, no to jest jakiś rodzaj dowodu czy legitymizacji tego dowodu w sprawie i tak dalej, ale to jest znowu z wiedzy, prawda? Bo jeżeli ja bym tylko ściągnął właśnie klasyfikację i posłużył się tylko kryteriami i traktował je bezwiednie, to właśnie świadczy mojej, tak jak powiedziałaś, bardziej niewiedzy niż wiedzy. Natomiast, no znowu, to też jest pewne punkt odniesienia, to nie znaczy, że my to w jakiś sposób dewaluujemy, czy uznajemy, że to jest dobre, a my nie czujemy tej klasyfikacji, więc jej nie stosujemy, bo to nie jest o tym opowieść, to jest opowieść, tak jak mówisz, o wiedzy i niuansach, a nie o jakimś właśnie dyletanctwie.
1: Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne, że my używamy tego wszystkiego jako narzędzi do pracy, a nie jako czegoś, co sprawia, że ograniczane jest nasze myślenie i ograniczana jest analiza i ograniczane jest patrzenie na pacjenta. A w momencie, w którym zaczynamy traktować świat jako prosty, sprowadzając go do kryteriów diagnostycznych, to nagle się okazuje, że właściwie wiedza medyczna to jest słownik, który znajduje się w książce pod tytułem ICD-10, czy DSM, czy jakikolwiek system klasyfikacyjny byśmy nie wzięli. Tak, a to jest nieprawda.
0: Ciekawy wątek jest też w tym, że właśnie jeżeli upraszczamy tę wiedzę, czy właśnie ją sprowadzamy do POP, seksuologii, to tutaj możemy mieć też takie zagrożenia wynikające z tego, że na przykład zaczniemy używać takich określeń jak prawdziwa kobieta, prawdziwy mężczyzna, normalny seks, bo to się wydaje bardzo często przyciągające, no i właśnie jest też punktem odniesienia. Też pomijając te kategorie jakby szerszego zrozumienia zdrowia, nie wiem, bezpieczeństwa i tak dalej, że tam jest też poprzez te uproszczenia, tam są też zaszyte pewne przekonania, które mogą bardzo głęboko szkodzić.
1: Tak, oczywiście. I my musimy dbać o język. I troska o język, o to, żeby ten język był precyzyjny, zrozumiały, ale precyzyjny, jest niezmiernie istotna w edukacji seksualnej, w ogóle w psychoedukacji. I teraz, żebyśmy my posiadali właściwe słowa do nazwania pewnych zjawisk, do nazwania pewnych sytuacji, z którymi się mierzymy, to nam daje większą swobodę, to daje nam świadomość, to też sprawia, że pewne rzeczy stają się rzeczywiste. Bo czasami jest tak, że to, co jest nienazwane, na co nie znajdujemy określenia albo czego nie potrafimy nazwać, to bywa, że nie potrafimy też tego w ogóle zauważyć. I może się okazać, że jeżeli brakuje nam słów, to brakuje nam też wrażeń. Jeżeli brakuje nam też wrażeń i świadomości, to może się okazać, że nasza seksualność gdzieś funkcjonuje w takich ograniczeniach, które sprawiają, że trudno jest nam się o nią cieszyć i trudno jest nam ją poznać. I trudno jest nam też się z nią czuć komfortowo.
0: Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, oczywiście można do nas pisać na adres seksmałpatok.fm i również można zostawić te pytania na naszych mediach społecznościowych. Znajdą nas Państwo na Instagramie i na Facebooku. I teraz absolutnie wykorzystam to narzędzie, może jakiegoś dużego uproszczenia, ale jednak narzędzie, które może w pewnych wymiarach pomóc nam. I zrobiłem taką checklistę, 5 pytań do treści o seksie. I pozwól, że wspólnie podyskutujemy. No pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jeżeli taką treść słyszymy, kto to mówi? Czyli właśnie, czy mamy do czynienia z osobą, która jest wykwalifikowana, doświadczona, czy na przykład mówi to z perspektywy instytucji. To jednak ma znaczenie, jak powiedzieliśmy wcześniej, to trochę bardziej omówiliśmy i pokazaliśmy też ten kontekst. Ale drugi element, który może być ciekawy, bo może uruchomić część osób, na czym to stoi? I o co chodzi w tym stwierdzeniu? Czy na przykład właśnie stoją za tym badania wytyczne, czy tylko u mnie to działa? I to jest też ciekawy wątek, bo też znajdą się takie osoby, a za tymi wielkimi klasyfikacjami, za tymi właśnie badaniami, to stoją jacyś lobbyści,
1: którzy... Big Pharma,
0: Big w ogóle tak, i tutaj właśnie spowodują, że tutaj my teraz dyskutujemy coś normalne, bo tam jakieś lobby, prawda, to właśnie tak, a nie inaczej zareagowało. Ty pewnie spotykasz się też z takimi stwierdzeniami, prawda? Czyli badania też nie wystarczają, czyli w takim rozumieniu, że badanie to jest też taka podejrzana też kategoria, pomimo tego, że tak jak rozmawiamy i od początku o tym mówimy, dla nas jest coś oczywistego.
1: Ale one nie wystarczają i mało tego, one nigdy nie będą nam wystarczały, ponieważ zawsze będzie jakiś wycinek rzeczywistości.
0: Czyli coś ty za lobby czy za farmą?
1: Za big. które nie będą wyjaśnione przez badania naukowe. Na tym to polega, na tej właśnie takiej nieskończoności nauki, że my zawsze mamy jakiś obszar, który trzeba wyjaśnić i który pozostaje jakąś taką sferą niedopowiedzianą, niewyjaśnioną, indywidualną, taką, której nie da się ubrać w statystyki.
0: No ale czasem też dyskusja na temat, czy szczepionki wywołują, już tutaj moglibyśmy, nie chcemy.
1: Ale teraz poruszyłeś temat, będzie, no dawaj. Wywołują co, raka? Autyzm?
0: Autyzm.
1: A, autyzm, tak? No to oczywiście nie wywołują autyzmu. Na ten temat już napisano, powiedziano tyle, że myślę, że dobrze, że nawet w seks audycji ten wątek się pojawił, że szczepionki nie wywołują autyzmu, ale zobacz, jaką krzywdę potrafi zrobić jakieś jedno doniesienie, które gdzieś tam ktoś nierozsądnie, nieprecyzyjnie sformułował, z różnych intencji,
0: albo
1: już
0: nawet zinterpretował.
1: Albo tak. W ogóle gdzieś intencjonalnie pewne rzeczy, już abstrahując od tych szczepionek i autyzmu, ale może się okazać, że to pociągnie za sobą lawinę katastrofalnych decyzji, katastrofalnych wniosków. My mamy taką, jako chyba ludzie, i to jest moja obserwacja, nie poparta badaniami, a przynajmniej ich nie znam, że jednak dużo jest w nas takie poczucie, że trudno jest nam zaufać. Jeżeli czegoś nie potrafimy zobaczyć, jeżeli czegoś nie potrafimy obejrzeć i doświadczyć, albo doświadczaliśmy czegoś inaczej niż mówi specjalista, to nam łatwo jest to podważyć. Bo sąsiadka, bo
0: no ziemia jest płaska, kuzynka, przechodzimy po płaskim. No.
1: Bo to prawda. No chyba ty. Ja chodzę akurat po kuli. Więc trudno jest nam zawierzyć drugiej osobie, że ona nas nie wykorzystuje, nie oszukuje, że jest kompetentna.
0: Ale nie wiesz, nie masz tego poczucia, że dewaluuje się takie zaufanie jednak do nauki, że...
1: I do autorytetów. Ja wiem, że to po prostu natychmiast wzbudza mnóstwo niepokoju, jak jest mowa o autorytetach, bo dzisiaj nie jest modne być autorytetem, dzisiaj modne jest kwestionować autorytety i być autorytetem samemu dla siebie. I teraz chodzi o to, że jeżeli mamy mamy do czynienia z kimś, kto ma pewną wiedzę, dzieli się nią, to my publicznie, to my oczywiście możemy z tą osobą dyskutować. Nie musimy przyjmować wszystkiego, co ona mówi na słowo. Sprawdzajmy, dopytujmy, weryfikujmy. To jest absolutnie świadome postępowanie z autorytetem.
0: I tutaj płynnie przeszliśmy do kolejnego punktu. Jak to brzmi? Czy jest miejsce na wyjątki, kontekst czy absoluty? Bo to, co ty mówisz, to jest też takie uważności. Na przykład sprawdzamy, prawda, jaka próba, jaka rzetelność, jakie to czasopismo publikowało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele takich kryteriów, które pomaga nam jednak wybrać te badania spośród mrowia tych badań, te, które są niezwykle istotne. Na przykład teraz dość popularne jest evidence-based medicine, prawda? Czyli mamy bardzo określone też kryteria doboru, prawda, w kontekście badań. Czyli właśnie ten rodzaj też tej wątpliwości, o której mówiliśmy wcześniej, że jednak kwestionujmy to, zadajmy pytania. Nie znaczy, że my to, tak jak mówisz, odrzucamy z takiej kategorii, że na pewno to nieprawda, tylko sprawdźmy, czy jakie kryteria by były tego, że to badanie jest na przykład badaniem nierzetelnym. I to jest też kolejny element. Czwarty punkt.
1: Poczekaj, bo jeszcze a propos evidence-based medicine, bo to nie jest tak, że evidence-based medicine, czyli wiedza oparta na faktach, na dowodach właściwie, to jest tylko i wyłącznie taka medycyna, która jest oparta o badania naukowe. To też musimy pamiętać, że ta definicja jednak, że w tej definicji zawiera się też doświadczenie klinicysty i dobro pacjenta. Że to są takie trzy filary, na których oparta jest dobra medycyna, czyli badania naukowe, wiedza, fakty, dowody naukowe, ale również to doświadczenie plus dobro pacjenta. I teraz, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że nie na wszystko, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, my mamy dowody, albo jeszcze nie na wszystko mamy dowody. Jeszcze pewne rzeczy na przykład nie jesteśmy w stanie wyjaśnić w 100%, ale wiemy, że jakaś forma interwencji działa. W związku z powyższym będziemy ją przy pełnej informacji dla człowieka proponować po to, żeby pomóc człowiekowi, a nie odesłać go z gabinetu, mówiąc mu, że na to jest jeszcze za mało badań, w związku z powyższym my się tym nie zajmujemy. Tak? To nie na tym polega. Pomagamy w takim obszarze i takimi narzędziami, którymi dysponujemy w danym momencie. I to akurat w seksuologii jest bardzo ważne.
0: I tutaj przechodzimy do elementu, który może się wydawać niezwykle subiektywny, ale też jest bardzo ważnym wskaźnikiem, czyli emocje. Czy na właśnie, słuchając jakiegoś przekazu, czy słuchając jakiejś treści, o której rozmawiamy, czy na przykład mamy takie poczucie, że ktoś zaczyna manipulować naszymi emocjami? To jest taka czerwona flaga. Czyli musimy sobie zadać kolejne pytanie, czy to sprzedaje wstyd albo strach? Czyli ta informacja, którą my, no wyobraźmy sobie tutaj te emblematyczne media społecznościowe, no właśnie ma to u nas wywołać. I to też jest ciekawy wskaźnik, prawda? Bo to nie o to chodzi, że niektóre elementy zdrowia mogą nas zaskakiwać, a nawet niektóre choroby mogą nas przerażać. Tylko właśnie zastanówmy się, czy właśnie, co my czujemy, jak właśnie ten przekaz słuchamy, czy właśnie nie pojawia się jakiś taki wątek manipulacyjny, który też może być wskaźnikiem. Ja nie mówię, że zawsze będzie pełną odpowiedzią. Poza chwilę będziemy rozmawiać, co jest właśnie obiektywne, co subiektywne, jak pomiędzy tymi kategoriami poruszać się. No ale ta manipulacja może też być jakimś rodzajem wskaźnika.
1: To prawda. I tutaj szczególnie, myślę, należy zwrócić uwagę na te, na takie, powiedzmy, no, clickbaity, nagłówki, które zaczynają się od czego lekarz ci nie powie, czego specjalista ci nie wyjaśnia, albo co ukrywają w gabinetach, tajemnice gabinetów, co się dzieje za drzwiami, czyli generalnie jakaś...
0: A nie ciekawiło cię nigdy te czasopisma, czego lekarz ci nie powie?
1: Czego lekarz... Ja po prostu bardzo nie lubię wszelkich książek i poradników, które zaczynają się od tego, ponieważ na obowiązkiem lekarza, specjalisty, psychoterapeuty, psychologa, czyli człowieka, który pracuje klinicznie z drugim człowiekiem, jest mówienie tego, co wiemy, tak? To nie jest tak, że my jako specjaliści mamy taką ideę, żeby ukrywać informacje przed pacjentami, a jeżeli to robimy, to znaczy, że działamy w sposób nieetyczny. W związku z powyższym takie zakładanie, że pewne grupy zawodowe nie mówią czegoś, bo się tak umówiły pacjentom, no jest absolutnie fałszywym przekonaniem. To jest to, co ty mówisz, to jest ta manipulacja służąca podbijaniu lęku i zazwyczaj za tym jest jakaś reklama takich oddziaływań, które nie mają żadnego...
0: No kupiłem gazetę, prawda, kiedy dowiem się, prawda, kiedy właśnie zostaną mniej wyjawione tajemnice i prawdy.
1: Gabinetów, tak. No, zobacz, na pewno spotkałeś się wiele razy z takimi i to myślę, że nawet bardziej ty jako psychoterapeuta i psycholog niż ja, gdzie są te tajemnice gabinetów, że ty po prostu spojrzymy na człowieka, czytamy w myślach, wynajdujemy jego różnego rodzaju takie różne słabostki, albo że to oznacza,
0: tajemna
1: że...
0: Tajemna metoda, tak.
1: Dokładnie. Więc zobacz, że tak naprawdę tego rodzaju oddziaływania to jest coś, co powoduje, że znów narasta taka niepewność, nie pójdę do tego psychologa, do tego seksuologa, bo on na pewno będzie wiedział, że mam seksualne myśli na temat swojej szefowej albo swojego szefa.
0: I on to wie od momentu, prawda, uchylenia drzwi gabinetu. Czyli mamy kolejny element, właśnie kontekst emocjonalny. No i dla mnie piąty, bardzo ważny, ale też na to warto zwracać uwagę, czy w tej treści, a szczególnie takiej treści, gdzie pojawiają się konteksty leczenia, pomocy, pojawiają się na przykład zachęta do konsultacji w sprawach klinicznych. O co chodzi? Dobra treść nie diagnozuje w komentarzach. To jest tak, że jasno trzeba powiedzieć, jeżeli na przykład właśnie te 5 wskaźników, że jesteś osobą uzależnioną i na tym zostawia to, no to jest dla mnie nieprofesjonalny przekaz. Prawda? Jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy jesteś osobą, u której te elementy występują, niezwykle ważne jest to, żebyś się udał do specjalisty i rozwiał tę wątpliwość. To wydaje się oczywiste. Tak jak ostrzeżenie na paczkach papierosów jest, że tak jest, prawda? Jeżeli chodzi o reklamy leków, znaczy też
1: mówię... Różnych substancji.
0: Tak. To też jest informacja, że jednak udaj się do apteki i tam, czy do lekarza i to skonsultuj. To nie bez powodu się pojawia, prawda? Żeby też po tym obejrzeniu tej reklamy nie pojawiła się taka tendencja, to w takim razie ja już wiem, co mi dolega, prawda? Tu mam zespół niespokojnych na przykład czegoś i nagle tutaj mam doskonały na to preparat i od razu sobie ten preparat wezmę, bo już wiem, bo ja nie potrzebuję diagnozy, bo ja ją dostałem w tych 30 sekundach reklamy.
1: To myślę, że nie budzi w jakoś większych kontrowersji, chociaż jak o tym rozmawiamy, to wydaje się oczywiste. Natomiast to musi działać, skoro bardzo wielu autorów poczytnych publikacji, stron, forów, czy profili na portalach społecznościowych właśnie z tego mechanizmu korzysta, że pojawiają się różnego rodzaju niedopowiedzenia, niejasności, uproszczone diagnozy, oczywiście gdzieś wymyślone też czasami rozpoznania, albo rozpoznania zapożyczone z jakiegoś zupełnie innego obszaru i gdzieś wskazywane jako niewątpliwe źródło danego problemu, danego objawu i tylko leczenie proponowane w danym miejscu rzeczywiście obejmuje takie leczenie holistyczne. I teraz tutaj, żeby też nie być gołosłownym, pomijam już tam wszystkie kwestie związane na przykład, nie wiem, z boreliozą, bo to nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast to, co się wokół tego dzieje, to jest po prostu absolutnie działanie pozamedyczne tak naprawdę. Ta cała taka narracja niepoparta dowodami naukowymi wokół boreliozy. Ale my w seksualności też mamy takie kawałki, gdzie pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości, trudności, demonizowanie pewnych objawów, demonizowanie obszarów, demonizowanie potrzeb. Zobacz, ile kontrowersji cały czas wzbudza fakt, że człowiek jest istotą seksualną i że popęd seksualny jest przejawem zdrowia.
0: Rzeczywiście, jak długo w nauce funkcjonowała definicja zdrowia seksualnego jako brak choroby, a my teraz mówimy o realizacji pewnego potencjału. Więc to już pokazuje zupełnie inny kontekst i to pokazuje to uwikłanie seksualności właśnie w kontekst na przykład moralny.
1: Bo mi ostatnio akurat może taka seria była, pojawiło się w gabinecie kilka osób, które no, przyszły gdzieś tam w jakimś krótkich odstępach czasowych, zgłaszając problem, że przeszkadza im popęd seksualny, że oni nie chcą go mieć. I w momencie, w którym ja opowiadam o tym, że no, o co chodzi, czy ten, jak wygląda ta kwestia tych potrzeb seksualnych i realizacja tych potrzeb seksualnych, jak wygląda ta energia seksualna, z czym się wiąże ten popęd seksualny, jak się przejawia w życiu. Oczywiście zbieram cały wywiad, natomiast okazuje się, że człowiek jest zdrowy. W sensie z punktu widzenia seksuologii nie ma żadnego zaburzenia. Czyli powinien dostać absolutnie uspokajającą informację, panu, pani nic nie dolega, nie jestem panu, pani potrzebna. Natomiast ten człowiek zgłasza się z cierpieniem polegającym na tym, że ja mam popęd seksualny, którego nie chcę.
0: Wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo chciałem cię o to zapytać, co robić, gdy moje doświadczenie nie pasuje właśnie do poradnika. Bo paradoks jest tego, że ten dostęp do wiedzy jest przeogromny teraz i mogę właśnie traktować te wszystkie porady, tą pseudowiedzę jednak jako punkt odniesienia i zacząć czuć dyskomfort, tak jak mówisz, niezależnie jakiego będzie przyczyna, bo właśnie do czegoś nie pasuje, prawda? Bo mogę dostać pięć objawów, czy pięć warunków zdrowia i tu nagle okazuje się, że jeden nie do końca, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. I może to, tak jak mówisz, wywoływać bardzo różne emocje. I to cierpienie nie jest tak, że my się nimi opiekujemy, nawet powiem to bardziej dobitnie. My teraz właśnie wokół cierpienia szczególnie mówimy w kontekście motywacji w ogóle do przyjścia i później pracy z osobą pacjentką, z klientem.
1: Tak, i teraz absolutnie nie negując cierpienia, które sprowadza człowieka do gabinetu, do nas, bo ono jest kluczowe i nie można go zbagatelizować i umniejszać. Natomiast z drugiej strony, my jako specjaliści nie możemy też ulegać takiej narracji, oczekiwaniom na przykład danych grup społecznych, które oczekują od nas na przykład określonych działań po to, żeby jakoś zaspokoić ich założenia. O co mi chodzi? Bo wracając do tego przykładu, gdzie właśnie danym osobom przeszkadzała ta potrzeba seksualna i chcieli ją zlikwidować. Tutaj oczywiście nie mówiąc konkretnie o danych przykładach, może być tak, że pojawia się osoba, która funkcjonuje w jakiejś grupie społecznej, na przykład w grupie religijnej, w której seksualność przestaje być w ogóle akceptowana. I teraz z punktu widzenia biologicznego, medycznego, seksuologicznego, psychologicznego, popęd seksualny, potrzeba seksualna, to są absolutnie wykładniki świadczące o zdrowiu i są fizjologiczne. I teraz może się pojawić takie oczekiwanie i przekonanie, że lekarz powinien zaspokoić potrzebę człowieka polegającą na tym, żeby mu ten popęd seksualny usunąć, na przykład farmakologicznie. I teraz to niestety pewnie się wielu osobom słuchającym nie spodoba, to teraz powiem, ale rolą lekarza, czy rolą psychologa, czy rolą seksuologa nie jest zaspokajanie oczekiwań osoby, która zgłasza się do gabinetu, tylko udzielanie pomocy w zgodzie z obowiązującymi zasadami danego zawodu. Bo to nie na tym polega, że przychodzi człowiek i my realizujemy to, czego on od nas oczekuje, tylko pokazuje nam swoje cierpienie, pokazuje nam swój problem i my pokazujemy mu możliwe rozwiązania i patrzymy, czy jesteśmy kompatybilni.
0: Zróbmy szybki przystanek przy ciele, bo tak jak mówisz, to jest też odniesienie się do bardzo rzeczowej wiedzy, którą my w tym momencie posiadamy i też tę wiedzę rozwijamy, bo możemy ulec takim przekonaniu, że już starożytni, co jest nieprawdą. Seksuologia to jest dość młoda nauka. Ja mówię o takim formalnym badaniu seksualności człowieka. Fizjologia, zdrowie seksualne, to oczywiście nie tylko psychologia czy chemia między nami, ale też to, tak jak mówisz, takie absolutnie kwestie związane z anatomią i fizjologią. ideologią. I też, co jest istotne, też żebyśmy też to jasno podkreślili, na przykładzie tego, co my dzisiaj mówimy, a szczególnie tego elementu, który jako ostatni poruszyłaś, widać, że seksuologia to nie jest jakiś zestaw trików, jakiś zestaw tajemniczych metod, tylko realna wiedza o zdrowiu, o relacjach, którą najczęściej czerpiemy właśnie z rzetelnych badań, podręczników. I musimy pamiętać, że też nawet w samej seksuologii, którą tutaj mówimy jako jeden wspólny mianownik, mamy mnóstwo subdyscyplin, jak mówię o naukach medycznych, kardioseksuologia, onkoseksuologia, prawda, endokrynoseksuologia. Tego jest mnóstwo wiedzy, żebyśmy też o tym powiedzieli. A dlaczego to podkreślam? Bo też oczywiście my mamy specjalizację z zakresu seksuologii i mogłoby się wydawać, że jesteśmy jedynym adresem w dyskusji o seksualności, ale to jest nieprawda. Idąc do kardiologa, idąc do internisty, idąc do onkologa.
1: Psychoterapeuty, który nawet wcale nie, na pierwszy rzut oka nie przedstawia się jako seksuolog.
0: Czy psychologa, prawda, który nie jest seksuologiem, również taki elementarz wiedzy z zakresu seksualności jest w obszarze dydaktyki, to znaczy właśnie w programie studiów, czy w programie specjalizacji. I też musimy o tym pamiętać. To też nie jest tak, że seksuologia jako nauka, znaczy seksuolodzy jako osoby zajmujące się seksualnością uzurpują sobie do odpowiedzi na wszystkie pytania i też trzymają właśnie pod tym tajemniczym, prawda, kluczem tą wiedzę. Nie, wiedza jest po prostu stopniowalna. I zdarza się, że właśnie w momencie, kiedy specjalista z danej dziedziny czuje wyzwanie, to właśnie odsyła na konsultacje na przykład do seksuologa, więc też warto o tym pamiętać. Jeśli mielibyśmy zostawić jedną myśl na koniec, to taką, że seksuologia nie daje jednej recepty na życie intymne, tylko pomaga rozumieć mechanizmy ryzyka i możliwości. Seksuologia bywa pomocna, kiedy oswaja temat, daje język, ale staje się problemem, gdy sprzedaje pewność, wstyd albo uniwersalną normę. Warto szukać treści, które pokazują źródła, mówią o ograniczeniach wiedzy i zostawiają miejsce na indywidualność, kontekst i granice. A jeśli coś w waszym życiu, w państwa życiu seksualnym boli, niepokoi, pojawiają się jakieś niedomagania, to nie jest porażka, tylko sygnał, żeby poszukać profesjonalnej pomocy. Niespodzianka na koniec, o której wspomnieliśmy na początku. Mamy dla Państwa książki od Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich. Proszę do nas pisać na adres dla Was @tok.fm. Mamy dla Państwa różnorodne książki od wydawnictwa PZWL. A dzisiejszą audycję prowadzili dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii,
1: oraz Robert Kowalczyk, psycholog, psychoterapeuta i seksuolog kliniczny.
0: Dziękujemy. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mieszkańcy Krakowa za dwa tygodnie znów pójdą do urn. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze. Węgry walczą z korupcją. Premier zapowiada dochodzenia w kilku głośnych sprawach. Pomorska metropolia cały czas rośnie. Do związku dołącza kilkadziesiąt gmin i powiatów. Minęła północ, jest poniedziałek, 28 września. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 10 tysięcy głosów różnicy. Tyle dzieli kandydatów na prezydenta Krakowa, którzy zmierzą się w drugiej turze. Tak wynika z oficjalnych danych PKW po przeliczeniu 60% wszystkich głosów. Za dwa tygodnie mieszkańcy na kartach zobaczą dwa nazwiska. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. I choć to Gibała jest faworytem i ma przewagę, to kandydatka Koalicji Obywatelskiej zapowiada walkę do samego końca.
2: Jestem głęboko przekonana, że możemy wspólnie zbudować bezpieczne miasto ze wsparciem rządu, ze wsparciem Rady Miasta Krakowa, że jesteśmy w stanie zbudować miasto na tym fundamencie, który jest dla nas najcenniejszy, na tolerancji, na otwartości, na współpracy i w taką prezydenturę wierzę. Zwyciężymy!
1: A jak mówi Edward Nowak, działacz antykomunistyczny, który walczył o unieważnienie wyników referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, to nie będą łatwe dwa tygodnie kampanii.
3: Będzie ciężko, będzie gra tak naprawdę o małe punkty. W związku z powyższym tak naprawdę to wszystko zależy od mobilizacji. Czy ludzie, którzy czują się odpowiedzialni za to miasta i chcą, żeby było rzetelnie prowadzone, czy się zmobilizują, czy będzie taka determinacja, też w partiach, które ją popierają.
1: A według pierwszego sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej dla Polsat News i Newsmax Polska, przeprowadzonego po dzisiejszym głosowaniu, Łukasz Gibała może liczyć w drugiej turze na nieco ponad 57% głosów poparcia, a Monika Piątkowska na ponad 38%. Premier Węgier Peter Modzior poinformował, że nowo utworzone Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia rozpocznie dziś dochodzenia w kilku głośnych sprawach korupcyjnych. Jednocześnie parlament zagłosuje nad uchyleniem immunitetów dwóch byłych ministrów. Mowa prawdopodobnie o dwóch ministrach w rządach Viktora Orbana, Balasza Hanko i Miklosza Szesztaka. Narodowe Biuro powstało w tym roku jako instytucja, która ma zbadać wszelkie zawarte w przeszłości transakcje obejmujące zamówienia publiczne, dotacje państwowe, koncesje, fundusze unijne, spółki Skarbu Państwa oraz inne formy mienia publicznego. Posiada ono również uprawnienia śledcze i może reprezentować prokuraturę w sądzie w sprawach objętych jego zakresem działania. Biuro stanowi jeden z kluczowych elementów operacji Czyściec rządu Modziora, którą po raz pierwszy ogłoszono w parlamencie w czerwcu w ramach szerszego programu reform antykorupcyjnych i instytucjonalnych. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić ustąpił ze stanowiska, by ubiegać się w październikowych wyborach parlamentarnych o urząd premiera. Jestem wdzięczny obywatelom, którzy dwukrotnie obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj składam rezygnację, powiedział podczas wystąpienia w Belgradzie. Serbska Partia Postępowa ogłosiła wcześniej, że były już prezydent jest jej kandydatem na premiera w wyborach zaplanowanych na 25 października. Od 2014 do 2017 roku Vučić pełnił już funkcję szefa rządu. W 2017 został prezydentem, a obecna kadencja jest jego drugą i ustawowo ostatnią. Za nami kolejny tydzień ze sporymi zmianami cen na rynku paliw. O ile na początku tygodnia były spadki, o tyle w drugiej połowie tygodnia znów pojawiły się wzrosty cen ropy, jak i paliw gotowych. Zdecydowana większość stacji paliw w Polsce trzyma jeszcze ceny poniżej psychologicznej bariery 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
4: Choć trudno jest zwłaszcza właścicielom stacji niezależnych utrzymywać cenę na poziomie poniżej tej psychologicznej bariery, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.
1: Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla przebije poziom 10 zł za litr. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Pomorskie samorządy wykonały milowy krok do stworzenia metropolii. W minionym tygodniu 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Wschód zamknęło proces podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do związku. Trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Paweł Radzewicz.
5: Idea metropolii unosiła się nad Trójmiastem od dekad, przyznaje prezes obszaru metropolitalnego Michał Glaser.
6: No i zajęło nam 34 lata, żeby postulaty utworzenia związku metropolitalnego wdrożyć w życie.
5: Przed samorządami formalne zawiązanie metropolii, pieniądze, docelowo 0,5 miliarda rocznie i perspektywa wspólnych inicjatyw komunikacyjnych, edukacyjnych czy ekologicznych.
6: Ale no z dnia na dzień nic się nie dzieje. My zaczynamy wieloletni proces, który będziemy po kolejnych latach odczuwać coraz bardziej.
5: Pytanie tylko, pod jaką nazwą?
6: Słyszałem propozycje, czy to Kaszubska, czy Kaszubsko-Kociewska, a co z Żuławami? Z przymrużeniem oka oczywiście mówię o tych przykładach.
5: Bo tak naprawdę w grę wchodzą metropolia pomorska, trójmiejska albo po prostu gdańska. Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju będzie dziś dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na temperaturę również nie będzie można narzekać. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 23 w zachodnich regionach.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Witamy Państwa w najlepszym możliwym składzie. Za dekami Michał Brodowski, organizatorka Magda Sikoń również czuwa, a nawijać do Państwa będzie przez 2 godziny Michał Tomasik, więc ją witamy bardzo serdecznie. I zaczynamy od najbardziej hip-hopowego tematu, czyli porozmawiamy o tym, dlaczego co roku, mniej więcej kiedy zaczyna się jesień i kiedy zaczyna się końcówka roku, wszyscy zostajemy ekspertami od budżetu. Nie budżetu naszego, prywatnego, to by było zrozumiałe, tylko od budżetu państwa. I rozmawiamy o deficytach, rozmawiamy o zadłużeniach, przejmujemy się tym strasznie. A ja w sumie nie wiem, czy warto się przejmować. I o to zapytamy naszego gościa, Tomasz Setta, Money.pl. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Panie Tomaszu. Bać się długu i deficytu?
8: To jest właśnie dobrze postawione pytanie. Nie umawialiśmy się na nie, ale na początku naszej rozmowy chyba właśnie warto zaznaczyć, że w kontekście dyskusji o deficycie budżetowym, o poziomie długu publicznego, strach nie jest tą emocją, do której bym się odwoływał. Państwo w takich artykułach, dyskusjach mogą się spotykać z przestrogami części ekonomistów, że oto czeka nas scenariusz drugiej Grecji, wizja bankructwa. Wydaje mi się, że żaden z tych sformułowań nie jest uprawniony i co więcej, to czyni pewne szkody, bo trochę oddala nas od tego, w jakim rzeczywiście stanie są finanse publiczne, od takiej rzetelnej dyskusji, gdzie jesteśmy i jakie mogą być tego wszystkie skutki. Więc strach to nie jest coś, do czego bym się odwoływałbym się po prostu do wiedzy. Gdzieś tam uważam, że żyjemy w demokratycznym państwie, gdzie każdy, kto podejmuje jakieś decyzje, mam na myśli wyborców, podejmuje te decyzje tym lepsze. Im więcej wie. Więc wiedza jest tutaj kluczem, nie strach.
7: No dobra, no to ekonomiści mówią, że jesteśmy już na granicy i tracimy kontrolę. I że się pali, albo się zaraz... Nie, no już, że już się pali. Jak jest?
8: Jest tak, że po pierwsze mamy dwie kategorie, do których możemy się odwołać, czyli deficyt budżetowy i dług publiczny. Po kolei, żeby nam się to wszystko nie pomieszało. Deficyt publiczny, no to patrzymy sobie na budżet państwa w skali roku. Na przykład projektujemy teraz finanse państwa na rok 2027. No i deficyt to jest dziura budżetowa, różnica pomiędzy wydatkami a dochodami.
7: Żeby to zobrazować, projekt przyszłorocznego budżetu zakłada tam w uproszczeniu 900 miliardów, 600 miliardów to 900 miliardów wydatków, 600 miliardów będzie miał budżet przychodów i 300 miliardów deficytu.
8: Tak, no i to potocznie się nazywa dziurą budżetową. Po prostu tylu pieniędzy nie jesteśmy w stanie uzbierać z podatków i z innych źródeł dochodu, jakie ma państwo, więc pozostałą część, żeby pokryć tę dziurę budżetową, musimy się zadłużyć. No i teraz ten deficyt, on ma dosyć duże rozmiary. 7% PKB w tym roku, nieco ponad 7% w roku kolejnym. To są dosyć duże rozmiary, niepokojące, pokazujące, że coś w tym takim rocznym planie układania tych wydatków i przychodów, coś tutaj trzeba poprawić, coś tutaj trzeba zredukować. Dlaczego? Dlatego, że wszystko to, co dzieje się każdego roku w tym budżecie państwa, rzutuje potem na dług publiczny.
7: Znaczy sumuje się.
8: Tak, suma wszystkich naszych zobowiązań. I ten dług publiczny, jak sobie na niego spojrzymy i teraz całą wartość tych zobowiązań przełożymy do polskiego PKB, no to mamy się czym martwić, bo zbliżamy się do pewnych takich granicznych poziomów. Teraz zbliżamy się do granicy numer 1, czyli do poziomu 55% PKB. Teraz to jest mniej więcej 53,3. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnym roku przekroczymy te 55% PKB. I tu się zaczyna ciekawa historia, bo teraz uwaga. W naukach ekonomicznych nie ma takiego magicznego poziomu, po przekroczeniu którego państwo bankrutuje, jest bezradne. Japonia ponad 200% tego PKB. W krajach Europy Zachodniej, Włochy, Grecja, Francja ponad 100% PKB. Polski, ten poziom, który sobie ustanowiliśmy, on jest nieco poniżej unijnej średniej i nie jest jakiś dramatyczny, ale cała zabawa polega na tym, że my to sami sobie wpisaliśmy do polskich przepisów. Wpisaliśmy sobie 55% do ustawy o finansach publicznych i 60%
7: do konstytucji.
8: Czyli sami sobie związaliśmy ręce, chociaż nie ma takiego uzasadnienia ekonomicznego wprost, że to powinno wynosić tyle. Ale prawo jest prawem.
7: Ale ekonomiści i wydaje mi się, że też ekonomiści, z którymi ty rozmawiałeś, twierdzili, że właśnie przy 55-60% no to już zaczynamy wchodzić w takie niebezpieczne tryby, że to kosztuje za dużo, bo jak ten dług jest niski, to możemy go łatwo spłacać, tak, bo w ogóle to, że mamy dług, to jedno, ale mamy też koszt obsługi tego długu. No i dopóki on jest w miarę niski, to możemy różne sztuczki stosować, tam rolować ten dług i tak dalej, ale w pewnym momencie on jest już za drogi.
8: Ja bym to sformułował inaczej, to znaczy dług jest rolowany zawsze. Co oznacza to rolowanie długu? Gdybyśmy spojrzeli sobie na finanse państwa i porównali je do takiego zwykłego przeciętnego budżetu każdego z nas, no to nazwalibyśmy to spiralą zadłużenia. Czyli bierzemy kredyt, a potem bierzemy kolejny, żeby spłacić ten, który był pierwszy. W przypadku państw jest normalna praktyka rolowanie długu, czyli zaciągamy kolejny po to, żeby spłacić poprzedni. No, różnica polega na tym, że człowiek ma ograniczoną, ma limit, tak jak długo żyje. Natomiast państwo, no wychodzimy z takiego założenia, że współcześnie państwa jednak są w stanie przetrwać więcej niż jedno pokolenie i są w stanie te zadłużenia po prostu obsługiwać. Więc to jest jakby pierwszy też punkt taki do dyskusji, dlaczego nie warto porównywać naszych domowych budżetów do budżetu państwa. Budżet państwa ma taką pozycję, ma takie możliwości, żeby się zadłużać. Natomiast problem polega na tym, że my wciąż będziemy w stanie obsługiwać to zadłużenie, ale naruszenie tych progów, o których państwu powiedziałem, czyli 55% i 60%, ono wymaga pewnych aktywności po stronie państwa. I to jest tak, że my to zapisaliśmy w przepisach i jak naruszymy te progi, to po prostu będziemy musieli to zrobić. A to są działania, które odbiją się na naszych portfelach.
7: Czyli kto na tym straci, jeżeli dojdziemy do tych, jeżeli będziemy musieli biczować się tym, co sobie ukręciliśmy sami?
8: Jeśli naruszymy limit 55% PKB, to jest taki limit, który zapisaliśmy w ustawie o finansach publicznych, tam jest kilka działań, ja wybrałem trzy najważniejsze. Po pierwsze, trzeba będzie ograniczyć deficyt budżetowy, czyli to, od czego zaczęliśmy.
7: Szukać oszczędności
8: w budżecie państwa. Nie, szukać oszczędności w budżecie państwa. Będziemy musieli przedstawić zbilansowany budżet, wydatki i dochody będą musiały, bilans będzie musiał wychodzić po prostu na zero. Albo deficyt będzie musiał być na tyle mały, że będzie w stanie nas ściągnąć do optymalnych poziomów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, emerytury i renty. Ograniczona waloryzacja. I trzecia rzecz, płace w budżetówce. Zamrożone. Więc możemy po kolei przez te historie przejść, bo one są dosyć ciekawe. Emerytury i renty, no ograniczona waloryzacja. Dzisiaj waloryzacja to inflacja i też prognozowany wzrost gospodarczy. Natomiast w przypadku naruszenia limitów, rząd będzie musiał zaplanować taką waloryzację rent i emerytur, która będzie tylko podnosić te świadczenia o wskaźnik inflacji. I to uwaga nie o ten prognozowany, który zakładamy, że będzie w kolejnym roku, tylko o ten obecny. I teraz w liczbach bezwzględnych dla tych, którzy pobierają takie świadczenia, może się na pierwszy rzut oka wydawać, że nie mówimy o dużych kwotach, bo to będą czasami pojedyncze złotówki. Ale jeśli ktoś uzyskuje czy pobiera emeryturę minimalną, to jest jakieś 2000 zł brutto, 1800 netto, no to umówmy się, że każda złotówka będzie mieć znaczenie. Tak więc ograniczenie tych waloryzacji będzie dotkliwe, no właśnie przede wszystkim dla tych, którzy pobierają te świadczenia w najniższej
7: wysokości.
8: I to się
7: będzie odbijało na kolejnych latach, bo kolejne waloryzacje będą od mniejszych kwot.
8: Tak, tak. No bo potem będziemy, nawet gdyby potem wróciła ta optymalna dla wszystkich waloryzacja, jeszcze powiększona o to, co się dzieje w gospodarce, o wzrost płac, no to i tak nikt nikt nie będzie w stanie nadrobić tego, co stracimy przez ograniczoną waloryzację, która może się wydarzyć, tak? No i płace w budżetówce. No tu historia jest dosyć prosta, będą zamrożone. Znaczy nie przewiduje się podwyższenia wynagrodzeń w kolejnej ustawie budżetowej, jeśli dojdzie do naruszenia limitu. W przyszłym roku ta podwyżka płac w budżetówce to ma być 3%, dokładnie tyle ma wynosić inflacja, więc jeszcze w przyszłym roku te wynagrodzenia wzrosną o inflację, a gdybyśmy naruszyli ten próg, to takiej podwyżki by nie było. No i teraz ktoś powie, kto nie przepada za urzędnikami, że dobrze im tak. No ale to jednak gdzieś tam rzutuje na jakość państwa, w którym funkcjonujemy i na usługi publiczne, z których korzystamy. Chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby ten poziom usług był jak najwyższy i to też wiąże się z wynagrodzeniami. Trudno będzie to realizować w warunkach, gdy te pensje będą zamrożone.
7: A kiedy się dowiemy, że coś jest nie tak? Mamy 26 rok, przygotowywany jest budżet na 27 rok. Kiedy się dowiemy, że coś jest nie tak, że na przykład przekroczyliśmy te 55% i kiedy odczujemy to, że właśnie będzie trzeba te emerytury i resztę świadczeń zamrozić?
8: To jest bardzo dobre pytanie, bo cała historia jest mocno rozciągnięta w czasie. Rada Fiskalna prognozuje, że ten pierwszy próg ostrożnościowy 55% przekroczymy w roku przyszłym, ale nie dowiemy się tego w roku 2027.
7: Rada Fiskalna to jest takie ciało doradcze tak ministra finansów.
8: Ministra finansów... Nawet nie powiedziałbym, że doradcze, takie bardziej kontrolno-oceniające.
7: Okay.
8: Uh-huh. Nie wspierające, tylko taki recenzent dosyć surowy. Uh-huh. I Rada Fiskalna prognozuje, że to się wydarzy w roku 27, ale nie dowiemy się tego w roku 27, bo w Ministerstwie Finansów nie ma takiego centrum dowodzenia, gdzie jest czerwona linia i gdzieś tam w pewnym momencie przekraczamy. Nie, to nie jest giełda. Nie widzimy tego w czasie rzeczywistym. My musimy policzyć wartość PKB w roku 27, a GUS będzie to w stanie zrobić dopiero w roku 28. Chyba gdzieś na wiosnę, jeśli dobrze pamiętam. Więc jeśli GUS w 28 wyliczy, że w 27, no niestety, przekroczyliśmy ten limit, to wtedy rząd, układając w 28 roku budżet na 2029, wtedy będzie musiał te rzeczy, o których powiedziałem, uwzględnić. Czyli najwcześniej nas, państwa słuchaczy, skutki tego zadłużenia mogłyby dotknąć w roku 2029. Termin odległy, ale dość ciekawy, bo to będzie taki pierwszy w pełni autorski budżet nowego rządu, tego, który wyłonimy w roku 27. Ten rząd, który powstanie w roku 27, będzie jeszcze pewnie bazować na jakichś tam propozycjach poprzedniej władzy, natomiast ten budżet na rok 2029 już będzie pierwszym autorskim, no i będzie bardzo trudnym, bo trzeba będzie w nim znaleźć odpowiedź na pytanie, no to słuchajcie, co robimy? Podnosimy podatki, czy ograniczamy wydatki, a może robimy jedno i drugie?
7: Czyli też krótko, żeby to wybrzmiało. Jeżeli coś się oczywiście po drodze może stać, wydarzyć, tak, czarne łabędzie i tak dalej, ale może być też tak, że rząd na przykład nabroi, bo będzie ten budżet zbyt napięty, budżet roku wyborczego 27, to i tak właściwie odpowiedzialność za to poniesie dopiero kolejny rząd, czy po prostu dopiero kolejny rząd będzie miał z tym problem?
8: I tutaj chyba tak tylko będzie dobrze, jak to na koniec wybrzmi. Tej odpowiedzialności właśnie nie poniesie rząd, bo to już w naszej rozmowie padło. Poniosą te konsekwencje emeryci, renciści i pracownicy sfery budżetowej, czyli właściwie nie poniosą odpowiedzialności ci, którzy właściwie odpowiadają za to wszystko, co w finansach publicznych się dzieje i za brak dyskusji też na ten temat.
7: Krótka lekcja ekonomii od Tomasza Setty z Money.pl. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję również.
7: Niedzielny poranek TOK FM. Zgodnie z zapowiedzią i obietnicą teraz porozmawiamy o dzikach. Czy są problemem w polskich miastach? To jest takie pytanie, które należy sobie postawić, ponieważ w kilku miejscach do odstrzałów dzików dochodzić będzie, a dyskusja o tym, czy dziki są problemem mieszkańców różnych metropolii, pojawia się i w Warszawie, i w Trójmieście, a nawet była przedmiotem kampanii wyborczej w Krakowie, której finał dzisiaj, ale nie mogę o tym za dużo mówić, bo trwa cisza wyborcza. Niemniej wróćmy do dzików. Doktor Robert Maślak, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest naszym gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Panie doktorze, czy dziki są problemem w miastach?

0: na ludzi. Generalnie dzik unika ludzi. Jeżeli jest czymś zainteresowany, co jest związane z ludźmi, to albo żeby unikać tych osób, które na przykład na niego polują, albo też być w towarzystwie osób, które karmią. Wystarczają pokarm. Dziki interesuje pokarm, a nie człowiek jako taki. W związku z tym, jeżeli te śmieci, no otworzyliśmy stołówkę w miastach.
1: No
0: tego
1: właśnie.
0: Pokarmu jest naprawdę bardzo dużo i często sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak dużo. To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki czy no. On jest po prostu wszędzie.
1: To ja panu powiem więcej, bo i w ogóle podzielę się z panem taką wątpliwością, którą ja mam, bo ja jestem z natury łagodny. Natomiast obawiam się czasami dzików, tego, czy ich obecność właśnie nie będzie stwarzała zagrożenia, nawet nie dla mnie, ale na przykład dla mojego psa, czy dla sąsiadów, bo te dziki się pojawiają, są z młodymi, czasami nie wiadomo, jak się zachować, czasami wyskoczą z krzaków, czasami no po prostu możemy się nie dogadać. Natomiast z drugiej strony widzę, jak na potęgę ludzie świadomie, bo nie wierzę, że nie, te dziki dokarmiają.
0: Tak, no to zdecydowanie powinno być zakazane, dlatego że dzikie zwierzęciem bardzo inteligentnym i takim plastycznym dostosowuje się do sytuacji, ale też oportunistycznym. Jeżeli jest okazja, no to korzysta. Więc jeżeli są osoby, a są osoby, bo przecież można znaleźć w mediach społecznościowych bardzo często takie obrazki, filmiki, gdzie ludzie dokarmiają te dziki, no to w oczywisty sposób przyzwyczajają je do tego pokarmu. No i później są takie sytuacje, kiedy dzik jest, domaga się tego pokarmu. Po prostu człowieka kojarzy już tak mocno z pokarmem, z tym, że on mu wręcz bezpośrednio ten pokarm daje, że zaczyna się, no jeżeli nie dostanie pokarmu, jest sfrustrowany i zaczyna się domagać. To domaganie się oczywiście może polegać tylko na tym, że dzik za nami idzie i patrzy, co mamy w to, znaczy patrzy, czy niesiemy coś w torbie, gdzie mamy to jedzenie. Ale też może przybrać taką formę, co się zdarza i w Warszawie, i na Wybrzeżu, w wielu miastach się zdarza, że dziki po prostu zaczynają szturchać nas. No jeżeli szturchnie dorosłego człowieka, to się prawdopodobnie nic nie stanie. Jeżeli szturchnie dziecko, to oczywiście coś może się stać, bo dziecko może się przewrócić i zrobić sobie krzywdę. Więc to jest jakby jedna z tych sytuacji. Pan wspomniał o psie. Tak, to jest bardzo, ponieważ dziki boją się psów, to jest bardzo taki silny czynnik, który powoduje, że dzik no, próbuje atakować. Albo się oddala, albo próbuje się bronić. Ta obrona często jest jakby z naszego punktu widzenia nadmiarowa, to znaczy wygląda jak atak, ale tak naprawdę dzik boi się tego psa. Dlatego jakby wypuszczanie psów swobodnie, bez smyczy, no jest tym czynnikiem dużym ryzyka, że dojdzie do takich sytuacji, więc psy zdecydowanie obok siebie, na smyczy i daleko od dzików.
1: Ale to słucham tego, co pan mówi o tych dzikach, które mogą nas zaczepiać z prośbą o pokarm i to zabrzmiało, jakby dziki były bardzo sympatyczne.
0: No, dziki są bardzo sympatyczne, ale w pewnych okolicznościach no, mogą być też niebezpieczne. Miasto stwarza takie warunki, gdzie mogą być niebezpieczne, dlatego że taką sytuacją stresową dla dzików jest także fakt, że nie ma od drogi odwrotu albo drogi ucieczki. Zwłaszcza takie dziki, które nie są do końca jak to się mówi, syn urbanizowane, czyli przyzwyczajone do życia w mieście, są takie trochę półdzikie, no one po prostu reagują wtedy agresją, a w mieście są takie miejsca, gdzie, nie wiem, z jednej i z drugiej strony jest płot, czy jakieś, no takie miejsca, gdzie dzik uzna, że nie może się z tego miejsca wycofać i takiej przypadek znam z Wrocławia, gdzie właśnie mężczyzna znalazł się w sytuacji takiej, gdzie z dwóch stron był płot

0: a z trzeciej bardzo ruchliwa droga. I Dzik zaatakował, bo ocenił, że nie może się wydostać z tego miejsca. No, na szczęście mężczyzna wskoczył na tą siatkę i nic się nie stało, ale Dzik zareagował agresywnie. Więc czasem z naszego punktu widzenia, jak patrzymy na taki atak Dzika, który się oczywiście może zdarzyć, to jest taki, powiedziałbym, reakcja nadmiarowa, byśmy to ocenili. Natomiast no generalnie, jeżeli patrzymy na obecność dzików w Warszawie, gdzie po prostu wynika to z wieloletnich zaniedbań, że tych dzików jest tam dużo, zaniedbań miasta.
1: To za chwilkę, chwilkę do Warszawy przejdziemy jeszcze, ale jeszcze chciałbym chwilkę ogólnie porozmawiać, bo pan mówił o tych dzikach, oczywiście, które mogą być jeszcze nie utraciły swojej dzikości i w tych miastach się nie zawsze czują dobrze. A co, o czym świadczą takie obrazki, nagrania, które często zalewają internet, czasami pojawiają się w mediach, że te dziki czują się tak swobodnie, gdzieś idąc po ulicy, nie przejmują się samochodami, sobie chodzą, spacerują, rodzinami, w ogóle ludzie nie stanowią problemu. O czym świadczy taka swoboda?
0: No, że one są już bardzo właśnie synurbanizowane, czyli całkowicie przystosowane do życia w mieście. One sobie idą albo na miejsce odpoczynku, albo na miejsce żerowania.
1: Są udomowione.
0: Udomowione to jest za duże słowo. To znaczy świnie są udomowione, znaczy dziki są udomowione i są to świnie.
1: Tak, bo jest to morskie.
0: Ten gatunek. natomiast te dziki, gatunek, który jest dzikiem, no i nie jest udomowiony, ale jest w takim sensie, że jest bardzo przyzwyczajony już do życia w mieście. Ale one, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia, no po prostu załatwiają swoje interesy. Ich interesem jest się najeść, a mają tutaj wysokokaloryczny pokarm, znaleźć miejsce spokojne do odpoczynku, do żerowania i do wylegiwania się, odpoczywania.
1: No i nie zginąć.
0: A tutaj być na przykład tak. I nie zginąć. Tak.
1: No to przejdźmy do tej Warszawy. Proszę powiedzieć, skąd jest w Warszawie problem z dzikami, a ja za chwilę pana zapytam o to, co Warszawa chce zrobić, co wzbudziło pewne emocje. Dlaczego Warszawa ma problem? Co to za zaniedbania?
0: Ponieważ w Warszawie dziki pojawiły się już bardzo dawno, jeszcze przed erą ASF te dziki były. Warszawa ma też, bym powiedział, naturalne zalety w postaci tego, że ma duży stopień zalesienia miasta. W granicach administracyjnych jest sporo lasów czy dużych parków, co oczywiście, to jest naturalne miejsce występowania las dzika, prawda? Więc to jest pierwsze, ten problem się pojawił już dawno. Jeżeli tym problemem się zajmiemy wcześniej, to on nie narasta. W Warszawie się tym nie zajęto. Przez lata się nie zajmowano. To jest problem, który jest gdzieś tam odkładany. I rzeczywiście tych dzików zrobiło się całkiem sporo. Zresztą nie wiemy ile. Ponieważ to, co jest podstawą, to jest jakby nie leczenie skutków, tylko zapobieganie, czyli sięgnięcie do przyczyn. I żeby to robić, to trzeba mieć najpierw bardzo dobrze rozpoznaną sytuację, podczas gdy w Warszawie tej sytuacji nie ma dobrze rozpoznanej, a mogłaby być, bo też muszę podkreślić, jeszcze wracając do tej pierwszej części, że te czynniki związane, oczywiście ten czynnik pokarmowy jest podstawowy, ale są też takie badania, na przykład w Berlinie, gdzie okazuje się, że dziki korzystają nie z pokarmu pochodzenia antropogenicznego, ludzkiego, tylko w dużym stopniu, albo przede wszystkim z takiego pokarmu naturalnego. Więc każde miasto, każda sytuacja powinna być oddzielnie dobrze przebadana. Dlaczego w konkretnej dzielnicy przychodzą do niej dziki i skąd przychodzą, gdzie odpoczywają? Przecież rozpoznanie takich stad, takich grup No im jest mniej tych grup, oczywiście jest dużo łatwiejsze. I wtedy dopiero można podejmować decyzje. I nie muszą być to decyzje, które polegają na zabijaniu tych grup.
1: No to przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda. Oczywiście, no, tak jak pan mówi, ta sytuacja nie jest aż tak dokładnie zbadana, ale wiemy, że do końca lipca 2026 roku w Warszawie było 14,5 prawie tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików, że to o wiele więcej niż w poprzednich latach. Wiemy również, że do 31 lipca 2026 roku zarejestrowano 159 ataków dzików na ludzi, 42 ataki na psy. W związku z czym właściwie na poziomie wojewódzkim przyjęto taką uchwałę, która w Warszawie pozwala dokonać, no, powiedzmy wprost, odstrzału dzików przy określonych warunkach. Dobrze czy źle?
0: To znaczy źle, dlatego że to jest leczenie samego skutku i to leczenie moim zdaniem nieskuteczne, bo dopóki nie rozpoznamy przyczyn konkretnych grup, przebywania konkretnych grup oraz, bym powiedział, rozpoznania tych grup, czy to są zwierzęta, które przychodzą gdzieś z lasu tylko jeść, czy też to są grupy, które już siedzą tylko w mieście, przez cały czas siedzą, można powiedzieć, nie wiem, w parku pobliskim i przemieszczają się. No te grupy musimy mieć rozpoznane. To jest leczenie skutku, ponieważ na miejsce tych dzików pojawiają się następne dziki, jeżeli miasto nie weźmie się za to poważnie i nie zastosuje także metod, które nie polegają właśnie na wyłącznie zabijaniu, ale na zapobieganiu. Ten problem będzie miał miejsce. Co do zgłoszeń, no to tak jak panu mówiłem, no zgłoszenia to jest to, że ktoś zobaczył w nocy przychodzącego dzika, więc zgłoszenia nie są takim dobrym parametrem dotyczącym, nie wiem, liczebności dzików, oceny liczebności dzików, ponieważ zależą też od tego, że dużo się w mediach mówi o dzikach, więc ludzie zgłaszają łatwiej. Więc tutaj jakby, to jest bardzo, bym powiedział, parametr kiepski. Więcej już mówi nam liczba ataków. Oczywiście, jeżeli są potwierdzone, no bo krążą też różne takie informacje, które są właśnie bardzo medialne. Nie wiem, że jakaś kobieta poroniła, na co nie ma dowodów, nie ma jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego udokumentowanego, więc również dużo fake newsów jest wokół dzików, więc musimy być z tym bardzo ostrożni. Natomiast no mówię.
1: No proszę.
0: Chciałem powiedzieć, że po prostu ja nie chcę powiedzieć, że w każdej sytuacji że jedną z metod nie jest także zabijanie, ale według polskiego prawa to zabijanie, no musi mieć jakieś uzasadnienie. Dzik z natury swojej nie jest agresywny. To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka i atakuje człowieka. To są jakieś sytuacje, o których wcześniej mówiłem. Nie można blankietowo traktować prawa, że każdy dzik, bo nam się wydaje, że może jakiś dzik nas zaatakować. Więc tu jest problem i prawny, i czysto merytoryczny, że faktycznie, no, jeżeli innych środków się nie stosuje, a wyłącznie zabijanie, no to z problemu nie rozwiążemy, bo żadne miasto nie rozwiązało w ten sposób.
1: A na samym końcu trzeba też samemu się trochę doedukować właśnie, co zrobić, czego nie robić, powstrzymać emocje i prewencja. Bardzo dziękuję. Doktor Robert Maślak, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Niedzielny poranek TOK FM, a głos, który państwo już usłyszeli, to głos pani profesor Krystyny Skarżyńskiej ze ZWPS-u. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: My tu sobie gaworzyliśmy przed wejściem o tym, jacy jesteśmy, więc ja teraz panią zapytam, jaki jest i kim jest zwykły Polak albo Polka?
2: Każdy Polak jest niezwykły, a większość z nas w swoim wyobrażeniu jest bardzo
1: wyjątkowa.
2: Wyjątkowy, ale w jakimś sensie tak. Dlatego mówienie o przeciętnym Polaku dla psychologa jest niemożliwe, bo co to znaczy przeciętny? Jak to obliczyć? Zwłaszcza, że właściwości psychologiczne, które są ważne dla jakości naszego życia i dla jakości życia społecznego, to nie jest tak zero-jedynkowo, że coś jest albo czegoś nie ma, tylko to jest skala. Czegoś jest mniej w jakiejś grupie ludzi, a czegoś więcej.
1: Ja pytam i może zadaję to głupie pytanie, dlatego że takie zwroty pojawiają się w mediach. Ludzie, Polacy, zwykli się czegoś domagają, czasami dziennikarz mówi, tak. Zwykli ludzie tego chcą, ale one też się pojawiają w naszej intuicji, że zwykli ludzie to albo tamto, albo przeciętny Polak.
2: To prawda i w takich rozmowach potocznych tak się mówi. Zwykli na przykład w wyobrażeniu niektórych to są tacy, którzy nie pełnią żadnych formalnych funkcji, nie rządzą na przykład, że są politycy i zwykli ludzie, a oni też są zwykli ludzie w takim samym sensie jak my, tylko pełnią ważne funkcje publiczne i mają większy wpływ na rzeczywistość. Chociaż na przykład, jak pan mnie pytał, różne ważne cechy psychologiczne ludzi, to taką ważną właściwością jest wiara w człowieka jako jednostkę. I ja mam bardzo takie pozytywne wyniki. Otóż w takiej skali, którą opracowałam na podstawie takiego fantastycznego pana, nazywa się Grondona, on chyba już z 15 lat temu, to jest taki, on ma różne specjalności, bo on jest socjologiem, prawnikiem i architektem. I jeszcze pełnił jakieś funkcje doradcze w polityce dawno temu.
1: Czyli się generalnie konstrukcjami zajmuje.
2: Tak. No i właśnie tam jest w tej skali są takie pytania, czy właśnie uważasz, że człowiek jest takim obiektem czy podmiotem, który może wpływać na rzeczywistość, zdecydowanie tak, zdecydowanie nie. Czy ty uważasz, że czasem odejście od rutyny daje nowe możliwości, że trzeba się koncentrować nie tylko na tym, co było, ale na przyszłości? To zresztą nie tylko on, bo jest taka, to zresztą tu polscy badacze mają dużo do powiedzenia, ale Zimbardo też to chyba zaczął, tak mi się wydaje. Mianowicie ta perspektywa czasowa, że można wyodrębnić tę koncentrację na przeszłości, na teraźniejszości, na przeszłości. A polscy badacze, którzy zaczęli z nim współpracować, ale potem poszli dużo dalej i chyba lepiej metodologicznie, po prostu młodsza generacja naszych polskich badaczy, pokazała, że jest pewna proporcja właściwa i nawet taki wzór, którego nie umiem teraz powtórzyć, jest istotna i to jest chyba rzeczywiście ważne. I teraz badacze, którzy nawet nie znają tych badań, na przykład statystycy, socjolodzy też mówią, ale ostatnio słyszałam u was Bartosz Jakosienkiewicz, tak?
1: Bartłomiej Sienkiewicz, przepraszam.
2: Też on chyba z Andrzejem Friszkę napisali taką książkę, której przynajmniej Sienkiewicz tak wprost o tym mówił, że ważne jest to, żeby nasza polityka i nasze życie koncentrowało się jednak bardziej na przyszłości.
1: Przyszłości.
2: Że nie można się ciągle odwoływać do tego. Oczywiście przeszłość ma na nas wpływ,
1: no to,
2: ale bez przesady.
1: A o czym myślą Polacy? Więcej myślą o przeszłości czy o przyszłości?
2: No, podobno im jesteśmy starsi, tym ta pamięć przeszłości zaczyna bardziej dominować i podobno nawet lepiej pamiętamy różne dawne rzeczy niż to, co się nam przydarzyło wczoraj, ale młodzi myślą przede wszystkim o teraźniejszości. Ci, których jak znam, a tak jak przed audycją żeśmy powiedzieli, ja powiedziałam, że co najmniej te 150 osób przez semestr widzę i rozmawiam z nimi co tydzień, to dla nich teraźniejszość jest czymś, co tych ludzi młodych obciąża rzeczywiście we wszystkich sferach i że oni po prostu muszą na przykład łączyć studia z pracą. 80% to jest bardzo dużo. No, jeszcze parę lat na studiach dziennych to raczej były wyjątki, teraz nie.
1: No tak, a potem profesorowie i profesorki narzekają, że młodzi nie mają czasu czytać lektury co tydzień.
2: Ja nie chcę narzekać, bo to nie jest konstruktywne, chociaż podobno, przepraszam za tę uwagę luźną, ale są też takie badania, które pokazują, że ale myślę, że to się też zmienia, że Polacy łatwiej nawiązują kontakt z kimś, kto tak samo jak on narzeka, że jeżeli na narzekanie ktoś odpowiada afirmacją, ale co ty mówisz? Ja opowiadam, och, okropni ci lekarze, czeka się godzinami, a ktoś mówi, co ty? A ja byłam wczoraj i było fantastycznie. To jest gorsze dla
1: nas. Jest podejrzane.
2: Podejrzane, tak.
1: No dobrze, no to czy ktokolwiek myśli w ogóle o przyszłości? No bo jak młodzi o teraźniejszości, a starzy o przeszłości...
2: Ale są jeszcze średni.
1: Średni myślą o przyszłości?
2: Może
1: jak nie swoi, to swoich dzieci chociaż?
2: Młodzi koledzy, którzy zajmują się tą perspektywą, czy tam pokazują, że właśnie równowaga tych perspektyw jest ważna. I ja nie mam takiego wyniku ostatnich miesięcy, żeby pokazać, że właśnie ci w średnim wieku, zresztą co to jest ten średni wiek, 40 czy 45, nie wiem. To, że oni są bardziej nastawieni na te wszystkie trzy, nie wiem tego, ale być może tak jest. Bo na przykład to też zależy od tego, w jakim statusie rodzinnym są. Czy na przykład to, czy się ma dziecko, to trochę zmienia perspektywę. Bo jednak ta przyszłość dziecka jest w całym świecie ważna dla ludzi, no a w Polsce też bardzo i to międzypokoleniowo widać. Jak już się to dziecko ma, to chce się dla niego najlepszej przyszłości. A to dziecko, które dorasta teraz, już widzi, że jego przyszłość nie będzie taka wspaniała jak jego rodziców. Jeżeli w ogóle sobie zdaje sprawę z tego, że przeszłość ich rodziców, te ostatnie 30 lat, to był cud w warunkach.
1: A to łączy wszystkie, no umówmy się, te trzy grupy, młodzi, średni, starzy, że wszyscy widzą to, że nie będzie tak dobrze?
2: Myślę, że coraz częściej, bo to widać w takich cyklicznych badaniach, które pokazują różne firmy, że rzeczywiście na to pytanie, czy myślisz, że przyszłość mojego dziecka będzie co najmniej tak dobra jak moje ostatnie 30 lat, mówią nie. I młodzi też tak mówią. Ale oczywiście, jak mówię, młodzi tak mówią, to młodzi tak samo jak średni i starzy są różni.
1: Uh-huh. A czego...
2: Tendencja centralna, mówiąc statystycznie, jest taka.
1: A czego nam brakuje, żebyśmy byli szczęśliwi?
2: Dobra, już pomińmy to, że są indywidualne różnice, ale jeśli chodzi o wyniki badań, to myślę i wiem, że dla szczęścia jest potrzebny pewien kapitał zaufania. Z tym, że też trzeba uważać, bo wiadomo, że jeżeli ufamy bezgranicznie tylko swoim, to możemy się srodze zawieść. Są takie badania amerykańskie, ale u nas w mniejszej skali też robimy podobne, że jeżeli oszukuje cię w jakiejś grze swój przyjaciel, to ty mu dalej wierzysz, dalej grasz, mimo że przegrywasz. Ale jeżeli to jest ktoś z grupy obcej, to jesteś bardzo podejrzliwy i może słusznie.
1: Ale zaufanie, czy w psychologii zaufanie jest ślepe?
2: Nie, w badaniach psychologicznych używa się takich skal, gdzie się pyta o to, czy na przykład trzeba z kimś wypić może wódki, żeby mu zaufać, czy niekoniecznie, że można przyjąć pewne ryzyko, które jest znowu optymalne, bo to zależy od sprawy, w jakiej ufasz, ale jednak zaufanie w różnych sferach życia rzeczywiście pomaga. Badania już takie ścisłe pokazują, że one też dają większe poczucie poczucie skuteczności. Bo na przykład, jeżeli komuś ufasz i z kimś współpracujesz, to jeśli popełnisz błąd, to on nie będzie cię flekował, tylko ci powie, że coś zrobiłeś źle, albo poradzi, albo uzupełni. Czyli daje poczucie. I to wyniki badań pokazują, że ci, którzy ufają, są bardziej skuteczni. I jest pewnym stereotypem, który mówi, och, ufają to frajerzy, że częściej są oszukiwani. Otóż jest parę takich, między innymi takiego słynnego badacza amerykańskiego, umarł parę lat temu, Bandury, który pokazuje, że jest właśnie przeciwnie, że ci, którzy są bardzo nieufni, częściej padają ofiarą oszustw. Natomiast osoby sensownie ufne, nie. Czyli to znowu. Ale też chcę powiedzieć o takiej ciekawostce, o której się mało mówi, o takiej teorii, która mówi, że dla jakości życia jednostki, ale również grup społecznych, ważne jest coś takiego, co można nazwać koncentracją na tym, że człowiek, ja sam i inni są niezmienialni i jak mam jakąś właściwość, czy czym się charakteryzuję, to już na wieki wieków amen, taki będę. I nie warto się wysilać. I są tacy, to są dwa krańce, którzy mówią, no nie, no właściwie jak chcesz coś zmienić, to możesz, tylko musisz coś w tej sprawie zrobić. I to jest taka koncepcja Carol Dweck, kanadyjskiej badaczki. Zresztą jej książki, dwie wyszły w języku polskim także. I ona pokazuje rozległe konsekwencje tych dwóch różnych orientacji. Moje badania, nawet ostatnie, które robiliśmy z moimi młodymi kolegami na przełomie 25-26, pokazują, że im bardziej człowiek jest skoncentrowany na tym, że się sam nie zmieni, nie warto inwestować w siebie, a inni też jak są jacyś, to już tacy pozostaną, przegrywają w różnych sytuacjach życiowych. Na przykład stają się mniej ufni, mają mniej przyjaciół, mają mniejsze zaufanie do ludzi, ale też mają gorsze, czy może nie wiem, czy gorsze relacje, ale mają więcej obciążeń w relacjach z bliskimi ludźmi, bo to, o to żeśmy pytali w tych badaniach, i w relacjach ogólnospołecznych, i w pracy, i na uczelni. Czyli jakby, a dlaczego? Dweck pokazuje, ale też polskie badania. Kinga Lachowicz-Tabaczek, bardzo wspaniała badaczka z Wrocławia, chyba dalej z Wrocławia. Ona robiła podobne badania, nawiązując do tej koncepcji, i też pokazała, że po prostu lepiej się żyje tym osobom, które są właśnie skoncentrowane na tym, że no, można się zmienić, i inwestują w tę zmianę. Na przykład zapisują się na takie, na kursy w tym zakresie, w którym są słabsze. Natomiast te osoby, które uważają, że się nie zmienią, owszem, też się zapisują na kursy, ale w tej dziedzinie, w której i tak są dobre. W związku z tym, czyli czyli Kinga Tabaczek też ma taką hipotezę, którą testowała, że to się też prawdopodobnie wiąże z jakimś lękiem, no, przed zmianą być może.
1: Pani profesor, na koniec jeszcze chciałem o jedną rzecz panią zapytać. Czy przez to, że żyjemy teraz wszyscy w takim otoczeniu internetowym i ulegamy temu, że w internecie wszystko musi być mocne, przyciągające uwagę, czy my się radykalizujemy i jesteśmy tacy bardziej spolaryzowani, że coś musi być albo beznadziejne, albo fantastyczne?
2: Być może to jest wpływ społecznościowych baniek, które rzeczywiście są krańcowo różne, ale ja myślę, że nie tylko to, chociaż być może właśnie obcowanie w tych mediach sprzyja takiemu zjawisku, które w psychiatrii, psychologii nazywa się borderline, czyli wszystko albo nic. I być może to jest jeden z elementów radykalizacji, ale ja myślę, że jest bardzo dużo przyczyn radykalizacji nie tylko w naszym społeczeństwie, ale i w świecie. Oglądam różne dzieła teatralne, filmowe i czytam i wyraźnie widzę, że ta radykalizacja występuje, ale nie tylko media są temu winne. No też nawet widzę mechanizmy takie jak na przykład fascynacja czymś, co jest krańcowe, mało tego, różne elementy racjonalizacji tego, że jestem krańcowy, na przykład nawiązywanie do tradycji, heroizacja tego, że jestem walczącą siłą, że chcę coś obalić, że chcę coś podpalić, to jest bardzo niebezpieczne.
1: I wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Z taką puentą możemy zostawić póki co.
2: To zaakceptowali.
1: O, to jest zadanie dla nas wszystkich od pani profesor Krystyny Skarżyńskiej. Bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Krakowskie komisje zliczają kolejne głosy. Mieszkańcy będą musieli iść do urn po raz kolejny. Do wyborów przygotowuje się również Łotwa. Służby są w gotowości, by zapobiec ingerencjom ze strony Rosji. W Polsce powstaną kolejne miejsca schronienia. Jedno z nich znajdzie się pod boiskiem. Minęła pierwsza. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Już niebawem możemy poznać oficjalne wyniki krakowskich wyborów na prezydenta miasta. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, przeliczone zostały już głosy z ponad 83% komisji. Według najnowszych danych frekwencja wyniosła nieco ponad 43%. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała, który zdobył około 36,4% głosów. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, która otrzymała poparcie około 29,7% głosujących mieszkańców. I to właśnie ta dwójka za dwa tygodnie zmierzy się w drugiej turze i powalczy o fotel prezydenta miasta. A w najbliższych dniach walka będzie się toczyć również o głosy mieszkańców, którzy w pierwszej rundzie zagłosowali na innych kandydatów. Monika Piątkowska będzie chciała zaskarbić sobie m.in. poparcie zwolenników lewicy. Możemy wprowadzić w życie również ich projekty, zapowiada nowy szef krakowskiej Koalicji Obywatelskiej Piotr Moskała.
2: Oni nas znają z naszej pracy, ponieważ tak jak mówię, od 2,5 roku współpracujemy w ramach koalicji w Radzie Miasta. Jesteśmy w stanie na pewno zaoferować im również merytoryczną realizację również ich programu, ponieważ robimy to w Radzie Miasta, więc również nasza pani prezydent jak najbardziej może realizować program Lewicy.
1: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Do końca roku ma być gotowa aplikacja alarmowa na telefon, która pozwoli na natychmiastowe wysyłanie komunikatów o zagrożeniach militarnych czy pogodowych. Ma być darmowa i trzeba będzie ją ściągnąć samemu na smartfona. Jak zapowiedział wiceminister resortu cyfryzacji, dźwięk ostrzeżenia usłyszymy nawet wtedy, gdy telefon będzie całkowicie wyciszony. To początek zmian, bo w przyszłości nie będzie potrzebna aplikacja. Trwają rozmowy z operatorami telefonii komórkowej, żeby w sytuacji zagrożenia telefon sam się włączał, dając sygnały dźwiękowe i świetlne. Podobne rozwiązanie stosowane jest już m.in. w Ukrainie. Na Łotwie stan wzmożonej czujności przed zaplanowanymi na nadchodzącą sobotę wyborami parlamentarnymi, żeby Rosja nie wpadła na pomysł, by zakłócić je na przykład dronami. Niemcy przysłały 4 swoje myśliwce Eurofighter, by wzmocnić obronę przestrzeni powietrznej. Były minister obrony Łotwy Iman Celiegis zwracał uwagę, że zagrożenie przed atakami hybrydowymi rozszerza się już poza Polskę i państwa bałtyckie. Nie chodzi więc już tylko o Dyneburg czy Narwę, ale też o Barcelonę, Bordeaux czy Bolonię, w które mogą uderzyć drony z przepływających obok nich statków, więc to zagrożenie dotyczy całej Europy. Na razie kampania wyborcza na Łotwie przebiega spokojnie, choć służby regularnie mierzą się z cyberatakami na państwowe instytucje. Media ujawniły też niedawno, że liderka prorosyjskiej partii Julia Stepanenko otrzymała dużą donację od ojca zbijającego majątek w Rosji. Pierwsze w kraju miejsce schronienia pod boiskiem sportowym powstanie przy szkole podstawowej w Wielkopolsce. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska pod Poznaniem trwa budowa schronu na 100 osób, nad którym powstanie też orlik piłkarski. Będą 2 wejścia do schronu, mówi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
3: Przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystać jako po prostu z szatni.
1: Dodaje, że schron będzie miał własne agregaty prądotwórcze, stały dostęp do pitnej wody i internet. Znajdzie się także przestrzeń na stołówkę i tymczasowe przedszkole, aby w sytuacji zagrożenia zmniejszyć stres u ukrywających się tam dzieci. Schron powstanie w sumie w niespełna pół roku, bo koniec budowy jest zaplanowany na 27 października. Tymczasem naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli łowce dronów. System wykrywający bezzałogowce na podstawie dźwięków, które z siebie wydają. Technologia ma pomóc m.in. w ochronie infrastruktury krytycznej. System działa pasywnie, a to oznacza, że sam nie wysyła żadnych sygnałów. Może współpracować z kamerami termowizyjnymi czy innymi systemami antydronowymi. Sam również może być montowany na dronach, mówi Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
4: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.
5: Jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk i potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona.
1: Systemem stworzonym przez naukowców z łódzkiej uczelni interesuje się już polskie wojsko i partnerzy z Ukrainy. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami bardzo słoneczny dzień. W całym kraju może pojawiać się jedynie niewielkie zachmurzenie. Najcieplej będzie na zachodzie, do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 17 stopni na plusie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Każda okazja jest dobra, żeby zachęcić do adopcji psów, kotów, zwierząt. A dzisiaj okazja jest taka, że w niedzielę, czyli dzisiaj o godzinie 10 na Polach Mokotowskich rozpoczyna się impreza, której głównym wydarzeniem będzie spacer adopciaków. Co to jest i jak w ogóle się zabrać do adopcji, o czym pamiętać, czego się dowiedzieć i czy się bać, czy się nie bać. O tym porozmawiamy z naszą gościnią, z panią Justyną Tawicką z Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i przede wszystkim bardzo dziękuję za ten czas antenowy dla adopciaków.
6: No właśnie, bo ja myślałem, że adopciaki i ten wasz spacer, który dzisiaj organizujecie, to jest takie święto, wychodzimy z psami, wy wychodzicie z psami do adopcji, pokazujecie je, no i może ktoś przyjdzie, polubi się i adoptuje, ale jak się zagłębiłem w temat, to doszedłem do wniosku, że to jest po prostu wielka impreza, manifest pod tytułem Psy do adopcji są super.
7: I na początku chciałam powiedzieć, dodać jeszcze tylko jedną sprawę. Wszystko, co pan redaktor powiedział, jest najprawdziwszą prawdą. Niemniej jednak adopciaki to i psy, i koty. Ja sama jestem kociarą, niemniej jednak nawet gdybym jakby koty kochała mniej, aczkolwiek to jest niemożliwe, to też bym chciała to podkreślić. Adopciaki to i psy, i koty. Niemniej jednak na spacerze adopciaków faktycznie będą tylko psy, z tego względu, że koty bardzo, bardzo trudno znoszą takie zmiany terytorialne. Wracając do takiego klu pana pytania. Tak, to właśnie dziś od 10 do 18 spacer adopciaków, warszawskie Pola Mokotowskie i ten faktyczny spacer, gdzie pary psioludzkie, celowo teraz mówię psioludzkie, bo psy przodem, ten właściwy spacer odbywa się o godzinie 13. Wtedy ruszamy z parami psioludzkimi na spacer, niemniej jednak wszelkie wydarzenia dzieją się cały dzień od 10 do 18.
6: No tak, ale jak rozumiem, to nie jest tak, że wy zbieracie psy, które są do adopcji i je chcecie pokazać, tylko to jest impreza, na której można przyjść z adoptowanym psem już, bo to jest taka impreza zrzeszająca po prostu te psioludzkie pary adoptowane.
7: Tak jest i tutaj muszę powiedzieć, że generalnie adopciaki.pl to jest taki niesamowity projekt, niesamowity pod kątem adopcji, ale pewnie o tym porozmawiamy za chwilkę, bo wątków może być dużo. Niemniej jednak odpowiadając na pana pytanie, tak, to jest ten moment, żeby zobaczyć te psy w czerwonych bandankach, bo to jest symbol adopciaków, które naprawdę mają uśmiechy na swoich twarzach. Ten spacer odbywa się po raz 11. To już jest 11. edycja spaceru adopciaków, czyli te 10 lat pokazuje prawdziwy efekt. A hasło, które przyświeca spacerowi, adopciak najlepsza rasa, też przypomina o tym, i takie jest nasze przesłanie, że o w cudzysłowie wartości zwierzęcia, czy psa, czy kota, naprawdę nie decyduje ani rasa, ani rodowód.
6: No dobrze, to będzie w Warszawie. Na tym spacerze się spotkamy, ale nie każdy może do Warszawy dojechać. Nie każdy jeszcze się zdecydował na adopcję. To porozmawiajmy o tym, jak ten proces wygląda w ogóle. Na co ja powinienem być przygotowany, kiedy myślę o adopcji?
7: A czy ja jeszcze mogę wtrącić jedną rzecz, podciągając troszeczkę moją odpowiedź pod poprzednie pytanie? Zgadza się, nie wszyscy jesteśmy z Warszawy, ale jeżeli ktoś nie może być z nami dzisiaj, 27 września w Warszawie, to spacer adopciaków ma też odsłonę online, bo zaraz po tym wydarzeniu na polu mokotowskim, już od 28 września, do akcji będą mogły dołączyć psy i koty z całej Polski. I wygląda to tak, tylko jedno zdanie wtrącę, że po zgłoszeniu przez spacer adopciaków.pl uczestnicy po prostu mogą brać udział także online. I już wracam do pana, do pana pytania o adopcji. Dlaczego powiedziałam, że adopciaki.pl to jest, przepraszam, że użyję słowa projekt, bo zwierzęta to nie projekt. Niemniej jednak sam ten proces jest osadzony w pewnym projekcie, w którym biorą udział i adopciaki.pl, i Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Zwierząt Viva, i Purina, który jest partnerem merytorycznym i takim strategicznym projektu od 2015 roku. I wygląda to tak. W praktyce chcemy zaadoptować kota lub psa. Wchodzimy na stronę adopciaki.pl i tam możemy sobie przeglądnąć, jakie są zwierzęta, o jakie mają imiona, jak wyglądają, jaki jest ich rys psychologiczny.
6: W jakich miejscach w ogóle Polski
7: przebywają. Dokładnie, dziękuję za tą uwagę. Dokładnie tak, w jakich miejscach Polski. I wybierając zwierzaka, który nam się podobał, wypełniamy ankietę przedadopcyjną na jego profilu. To jest pierwszy krok, absolutnie niezobowiązujący do adopcji, ale pozwalający poznać oczekiwania opiekuna i jego możliwości.
6: No dobrze, zatrzymajmy się na chwilę przy ankiecie. Ja kiedy adoptowałem psa, musiałem wypełnić ankietę. Ona jest długa i ona przypomina taki test. Czy ja powinienem się bać, wypełniając taką ankietę, że nie zdam?
7: Absolutnie nie, ale to, co jest bardzo ważne, i też to mówię z własnego doświadczenia jako były wolontariusz schroniska na Paluchu i jako osoba, która adoptuje zwierzęta, czy adoptowała do swojego domu, ja też początkowo, nie mając doświadczenia, byłam zaskoczona szczegółowością tych pytań. Mówię teraz o paluchowej ankiecie, ale generalnie też o ankietach w ogóle. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jest grono ludzi, którzy dbają o zwierzę, wcześniej ratują je i chcą znaleźć mu dom. No jak mają poznać tę dwunożną istotę, która daje mu dom? Tylko za pomocą szczegółowych pytań, za pomocą czy wizyty adopcyjnej. No jakaś weryfikacja być powinna, bo jednak oddaje się w czyjeś ręce czyjeś życie.
6: Dobrze, ale rozumiem, że się nie bać, bo i tak potem będą kolejne kroki.
7: Tak jest, tak jest. Jeśli mogę powiedzieć, to jeśli na przykład podoba się, mówię teraz w kontekście adopciaki.pl, żeby tutaj nie zrobić niechcący zamieszania z innymi ankietami adopcyjnymi. Jeśli chodzi o proces adopcji w adopciakach.pl, po przesłaniu ankiety przedadopcyjnej, tak ona się nazywa, możemy też sobie wybrać kilka zwierząt, kilka imion, bo zobaczymy wtedy, jakie będzie dopasowanie. Kolejnym krokiem jest rozmowa telefoniczna z tymczasowym opiekunem zwierzęcia. A to dlatego, że wszystkie adopciaki, i koty, i psy, nie przebywają w schronisku. Nie ma tam krat. One wszystkie przebywają w domach tymczasowych. Tak po prostu na co dzień.
6: Tania, jakie pytania mogę usłyszeć w takiej rozmowie?
7: Ja myślę, że to są pytania, które są konsekwencją pytań, które są w ankiecie adopcyjnej. Także tam nie ma żadnych pytań, które naruszałyby pana prywatność.
6: Ale to są pytania o to, w jakim trybie pracuję, jak długo wychodzę z domu, ile metrów ma moje mieszkanie.
7: Mogą się takie pytania też zdarzyć, ale to nie dlatego, że ktoś jest jakby w sposób niegrzeczny, ciekawy pana prywatnego życia, ale na przykład są zwierzęta, które bardzo nie lubią być same. Taki ich charakter. I wtedy szuka się bardziej człowieka, który na przykład pracuje większość czasu zdalnie, i jest częściej w domu. To po prostu chodzi o to, żeby jak najlepiej dopasować zwierzaka do człowieka. I odwrotnie.
6: Dobrze, to przechodzimy ten etap człowiek-człowiek. Adopciaki i ja się polubiliśmy, no i teraz musimy polubić się jeszcze ze zwierzakiem. Jak to wygląda?
7: Jeżeli państwo wspólnie uznacie, że to jest to, to zwierzak i zwierzak do pana pasuje, a pan pasuje do zwierzaka, to umawiacie się państwo na wizytę przedadopcyjną w domu. To spotkanie, zaznaczam, nadal nie jest zobowiązujące i ma pan czas na zastanowienie. Także jest czas, żeby poznać zwierzaka, zwierzak poznał pana. Oczywiście jest to taki czas umowny, bo to nie jest tak, że widzicie się przez cały dzień. Natomiast jest to wystarczający czas, żeby na podstawie wywiadu, na podstawie rozmowy telefonicznej, na podstawie ankiety i na podstawie wizyty wykształcić sobie już zalążki takiej decyzji. To jest wyjątkowo komfortowa sytuacja, bo przychodząc do schroniska, takiego normalnego schroniska, poza projektem adopciaki.pl, ten proces naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Czasami to jest chwila.
6: No i taki proces wieńczy umowa, którą się podpisuje. Co zawiera, jakie zapisy zawiera taka umowa? Co ona ma w ogóle robić?
7: To jest umowa, która ma na celu zabezpieczyć jak najbardziej dobro i bezpieczeństwo zwierzęcia i dobro jego nowego opiekuna.
6: Pani Justyno, musimy kończyć, bo nie dlatego, że się czas na antenie kończy, tylko po prostu zaraz na pola mokotowskie trzeba
7: tak
6: iść.
7: Jest,
6: więc,
7: tak jest.
6: Więc bardzo pani dziękuję. Justyna Tawicka, Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva.
7: Pięknie dziękuję za czas poświęcony na rozmowę dla adopciaków.pl.
6: Niedzielny poranek TOK FM, a do studia zawitał Robert Szatecki z Centrum Dawnych Sztuk Walki. Rycerz prawdziwy, dzień dobry.
8: No dzień dobry, tak, rycerz.
6: Jest pan prawdziwym rycerzem. By się pan zgodził na takie określenie?
8: No pytanie, jak podejdziemy do rycerstwa, jak do rycerzy posiadania zbroi, to tak? Jak do bycia rycerzem duchowo, no to wiadomo, że nie do końca, bo jestem współczesnym człowiekiem.
6: Mhm. No ale to można być chyba współczesnym rycerzem.
8: Myślę, że można. Ja z tego żyję, mam własną szkołę rycerską, uczę ludzi, jak walczyć mieczem, więc od strony sportowej w pełni jestem rycerzem.
6: Czy gdybym na początek chciał tak zażartować, że spodziewałem się pana w zbroi, to będzie nieśmieszne?
8: Znaczy, to jest częste.
6: No właśnie, czy do pana podchodzą tak ludzie, że to jest zabawa, a nie, że to jest coś poważnego?
8: Wiadomo, że tak, ale czy jestem coś złego, że się bawimy i się cieszymy życiem, nie? Nie ma w tym nic złego. Należy szukać swojej pasji, tego, co chcemy robić w życiu. No i myślę, że jeżeli ktoś ma podjarkę, zajawkę na to, żeby założyć kiedyś zbroję, walczyć mieczem, no to czemu ma sobie tego odmawiać?
6: To zaraz porozmawiamy o tym w ogóle wszystkim dookoła, o tym, jaki to jest sport, jak można się zaangażować i tak dalej. Ale najpierw chciałbym zrozumieć, czym dla pana to jest. Pan się tym zajmuje od dawien dawna z braćmi.
8: Z bratem.
6: I zastanawiam się, czy dla pana to jest w ogóle styl życia, no bo wiąże się i ze sportem, i z pracą, tak? Pan się tym zajmuje się pan tym full time?
8: Tak, w pełni.
6: Czy to jest jednak... Część jest pracą, a część jest pasją. Czy to w ogóle jest jedna wielka pasja, przygoda i tak dalej? Czym to w ogóle jest?
8: Nie, no na szczęście w moim wypadku w dużej mierze to teraz po prostu pasja. Pracuję tak, zarabiam pieniądze na życie tak, żebym się tak dobrze bawił w tym wszystkim. Jest to połączone. To jest tak, że dla części ludzi ta rekonstrukcja, walki rycerskie to jest albo po prostu chęć odpoczynku sobie, gdzieś wyjazdów wspólnych i integracji z znajomymi. Dla innych jest to jakieś poczucie misji historycznej, takiej, żeby propagować dalej historię wśród ludzi. No, niektóre osoby do tego czysto sportowo, prawda, że należy głównie do tej trzeciego kierunku, który głównie w kierunku sportu sobie poszedł.
6: No właśnie, bo to z tego, co zdążyłem się wczoraj rozeznać, to jest ważne rozróżnienie. Rekonstrukcja, czyli to jest bardziej aktorstwo i takie odtwarzanie historyczne, a sport, gdzie jest to prawdziwa walka.
8: Tak, to prawda. To są dwa różne kierunki. Czasem się u niektórych ludzi zazębiają, no bo wiadomo, że są duże wydarzenia w Polsce, no, choćby bitwa pod Grunwaldem, która jest rekonstrukcją. Tam dużo rekonstruktorów jedzie na cały tydzień, żeby sobie siedzieć pod namiotami, integrować się, a w sobotę pójść na bitwę, która jest teatrem, no ale Poza tym od środy do piątku są mistrzostwa Polski robione w rankach sportowych. Więc chcąc nie chcąc, także ci, którzy są czysto sportowi, też są zaangażowani w rekonstrukcję. No bo później, skoro już są, brali udział w turniejach, to później idą też na rekonstrukcję bitwy.
6: Jeżeli chodzi o... O ten sport, jak to w ogóle nazwać? To jest walki rycerskie?
8: Nie, to się nazywa sportowe walki rycerskie.
6: Sportowe walki rycerskie. Pan jest w to bardzo dobry.

0: raz w roku na jakichś największych mistrzostwach na świecie. W tym roku były w Danii, no ale rok temu było ciekawiej, no bo mistrzostwa rycerskie były w USA. Więc to jest naprawdę śmieszne, że rycerze z Europy musieli lecieć samolotami do USA, żeby rywalizować o to, kto jest najlepszy na świecie.
1: Paradoks. Przecież oni rycerzy nie mieli.
0: No nie mieli, są dużo późniejsi niż czasy rycerskie, jakby
1: no
0: nie
1: właśnie
0: patrzeć.
1: Ale jakby mógł pan opowiedzieć, na czym polega ten sport, taka walka. Siatkarze, wiemy, no, uderzają tę piłkę, przelatuje, zdobywa się
0: już,
1: punkt.
0: Już mówię. Przede wszystkim tak, że jest kilka konkurencji kluczowych rozróżnień. Przede wszystkim są pojedynki, czyli walki jeden na jeden, gdzie są sędziowie, którzy liczą punkty. Walka jest taka bardziej w sposób MMA czy bokserskiej niż szermierki, no bo nie ma przerywania po trafieniu. Walka jest ciągła. Zawodnicy walczą, naprawdę uderzają z całej siły. Regulaminy wykluczają kilka miejsc, gdzie nie można uderzyć. Tam za kolano, w odsłoniętą szyję, jakby się odsłoniła szyja, ale poza tym większość rzeczy jest dozwolona. Niektóre konwencje dopuszczają też uderzenia tarczą, pięścią, kopnięcia, niektóre nie, to już w zależności od jakiego turnieju bierzemy udział. No i co także dla widzów, co bardzo ciekawe, to są walki drużynowe, bo jest mało sportu walk na świecie, które są drużynowe, tak naprawdę chyba żaden. Kiedyś widziałem jakieś tam MMA drużynowe.
1: No tak, tak.
0: Ale
1: jest.
0: Tutaj mamy walki drużynowe, które są normalnie konkurencją. Zazwyczaj 5 na 5 rycerzy, czasem 21 na 21. No i wtedy jest walka. Tak długo walczysz, dopóki stoisz. Jak tylko dotkniesz ziemi, to odpadasz. Czy potknąłeś się, czy dostałeś tak mocny cios, że upadłeś na ziemię nieprzytomny, no to jest to samo.
1: Jak kogoś przewrócę, to też kończę walkę? Czy
0: on kończy walkę, że dotknął ziemi. Jeżeli ty rzuciłeś, ale jesteś na nogach nadal, to walczysz dalej.
1: I o tym decyduje sędzia, bo sędziów
0: Tam są sędziowie, którzy dopilnują, ale zawodnicy są cele wyszkoleni, że to jednak bardzo płynnie idzie.
1: Honorowi są.
0: No może powiedzieć. Na pewno sportowo honorowi.
1: Sędziów jest dużo, bo te walki, z tego co widziałem, przynajmniej oglądałem ostatnie mistrzostwa, odbywają się w takich ringach kwadratowych, otoczonych taką drewnianymi stołami, jakby w uproszczeniu.
0: Tak, to jest taki nowy pomysł. To są szranki, to się nazywa. Mhm. Szranki. Te stoły są zrobione od chyba 2 czy 3 lat po to, żeby zawodnikom trudniej było złapać się szranek w trakcie, jak ktoś ich próbuje rzucić.
1: Żeby nie. A, okej.
0: Okay. Tak, żeby utrudnić zawodnikom rzucanie, znaczy utrudnić zawodnikom obronę przed rzutem.
1: Tak, no tak jak można siatki, jak w MMA na przykład siatki się łapie, żeby tam...
0: Tak, no tak samo tu nie można było to robić, ale wiadomo, że sędziom było bardzo trudno pilnować, że zawodnik w momencie krytycznym na ułamek sekundy nie chwycił się, odruchowo nawet, nie to, że chciał, odruchowo, żeby nie upaść, no i przez to utrzymywał się w polu walki, więc wprowadzono te stoliki, które utrudniają to.
1: Sędziów jest dużo, bo są sędziowie dookoła i jest jeden sędzia w środku i oni mają takie kije z chorągiewkami, tak?
0: Tak, no po to, żeby nie podchodzić do zawodników...
1: Gdzieś tam go wsadzić, żeby przerwać,
0: zazwyczaj
1: tak?
0: Przed oczy.
1: Przed oczy. A, no tak, no
0: bo się hełmów i wiórych oczu, no wiadomo, że tym kijem mógłby bić tego rycerza. Wiele osób jest w ferworze walki. To jest walka, pamiętajmy, prawdziwa. Ciosy są z prawdziwą siłą. Tam się coś może stać każdemu. I człowiek czuje, jakby naprawdę był na wojnie, to by nie poczuł tego. On musi mieć bardzo wyraźny sygnał, żeby zobaczyć, że coś się wydarzyło złego, więc w chorągiewki właśnie po to, żeby przed oczy wstawić szybko i zastopować wojownika.
1: Oglądałem starcie polsko-holenderskie. I pierwsza moja... Nie, najpierw oglądałem jakieś inne, tam włosko jakieś tam. I moja refleksja była taka, że tu w ogóle nie ma walki rycerskiej, bo lecą na siebie goście w zbrojach i się okładają pięściami, przepychają, próbują tam, widać, podciąć i tak dalej. W ogóle nie używają nawet tych toporów, czy mieczy, czy innych rzeczy. Potem oglądałem właśnie Polaków z Holendrami i jak zobaczyłem, jak jeden z Polaków długim toporem przyłożył temu Holendrowi, to się przestraszyłem, że jednak chyba wolę, żeby się na pięści okładali. Jakby mógł pan opowiedzieć ze środka, jak to wygląda. Dlaczego tak miałem takie odczucie, że się mało używa tej broni, a z drugiej strony, co to znaczy, jak się dostaje toporem?
0: Dobrze. Przede wszystkim pamiętajmy, że teraz mówimy o walkach drużynowych, w których chodzi o to, żeby obali przeciwnika. Walka, jakby pan oglądał walki pojedynkowe, no tam już jest czysta finezja walki i tam każdy wojownik musi umieć walczyć bronią, bo się liczą ciosy bronią.
1: A to się inaczej punktuje, tak?
0: Tak, tam punktowane punkty. I sędziowie później mówią, że zwyciężył ten z tym 5 do 3. 5 razy trafił czysto i skutecznie, tamten trafił 3 razy, więc wygrał zawodnik z 5. Co do walka drużynowych, skoro chodzi o obalenie, to wiadomo, że są różne metody obalenia przeciwnika. Można bronią bić, żeby się poddał, oddał, upadł, można po prostu go przewrócić. Dużo zawodników, którzy

0: to duży ciężcy rzeczywiście grają w dużej mierze na to, żeby przepychać się i rzucić kogoś na ziemię. Uderzyć pięścią, kopnąć, żeby ktoś poleciał do tyłu i żeby go popchnąć. Niektórzy, którzy umieją dobrze bić bronią, no to rzeczywiście idą w kierunku bicia bronią. Choć trzeba pamiętać, że zbroja była robiona tak, historycznie, żeby obroniła wojownika na polu bitwy. Nasze zbroje są bardzo podobne do tych, które były kiedyś. Tam są drobne niuanse sportowe, ale ogólnie jest to praktycznie taka sama zbroja, jak była kiedyś. No i skoro ta zbroja chroniła kiedyś rycerza na polu bitwy przed ostrą bronią, to wiadomo, że ona będzie chroniła rycerza dzisiaj przed tępą bronią, bo to jest różnica główna. Nasza broń jest tępa, kiedyś była ostra, za to nasza jest często cięższa niż oryginalna, że właśnie robiła choćby obrażenia obuchowe za każdym razem.
1: Ale to są faktyczne obrażenia, czy to ma taki cel, żeby zniechęcić?
0: Nie, znaczy na poziomie sportowym, zawodniczym, to nie można zniechęcać, bo nikt się nie zniechęci. Każdy chce wygrać, każdy walczy o mistrzostwo, więc dopiero wtedy, jak coś się dzieje, kiedy dostaje się na przykład między pancerz, ręka osiada i nie jesteś w stanie podnieść ręki, bo jest kontuzja, lub dostajesz w głowę i tracisz przytomność, to dopiero wtedy siadasz.
1: Czyli to naprawdę to jest walka.
0: Tak, to jest prawdziwa walka, ale właśnie z tego powodu, że broń jest tępa, a zawodnicy są psychicznie bardzo odporni na bicie się, to skuteczniejsze często tak jak po prostu przepychanie się i dopychanie do skutecznego obalenia, no bo zawodnika zbić bronią jest bardzo trudno, a jak jesteś sprawnym zapaśnikiem, to rzucić go na ziemię jest łatwiej. To po prostu regulaminy sportowe. Każdy sport trochę wypacza walkę. Nie ma żadnego sportu, który byłby walką i który, znaczy nie da połączyć sportu i przeciwy walki, tak jest 100% tak przeciwy walki, bo przeciwy walce chodzi o to, żeby zabić lub unieszkodliwić kogoś w sposób skuteczny, w pełen i najlepiej taki, żeby już później nie działał
1: dalej. Przeżyć.
0: I przeżyć. Tu wiadomo, że to jest sport. Są zasady, dążymy do tego, żeby wygrać. Ale jak ktoś chce zobaczyć po prostu walki rycerskie, gdzie przede wszystkim jest walka bronią, przede wszystkim rycerze świetnie fechtują mieczami, no to polecam po prostu oglądanie pojedynków rycerskich. Ewentualnie dla osób, które szukają większych wrażeń, to tak zwanych walk profesjonalnych rycerskich. To jest jeszcze osobna podkategoria, gdzie rycerze zazwyczaj walczą po kilka rund pod rząd z jednym przeciwnikiem, trochę jak w boksie, są umówieni na konkretną walkę, przygotowują się pod nią, analizują sposoby walki przez swojego przeciwnika, żeby później być w stanie jak najlepiej sobie poradzić w szrance przeciwko niemu. No i w tej konwencji jest nie tylko ważna siła broni, znaczy skuteczność trafień, ale także można kopać, można uderzyć pięścią czy rzucać i dobijać przeciwnika na ziemi. I co ciekawe, czasem się ludziom wydaje, że to jest wszystko jakieś takie nierycerskie, niehonorowe, ale pomijając to aspekt sportowy, to jest i rycerskie, i honorowe, bo w średniowieczu, w XV wieku mamy traktaty szermiercze, oryginalne, zapisane manuskrypty, gdzie jak mistrzowie, którzy jeździli od miejsca do miejsca, uczyli młodych paniczów walczyć mieczem. I tam dużo się pojawia technik, które dzisiaj by nam się wydawały z perspektywy naszego takiego romantycznego patrzenia na rycerzy jako niehonorowe. Tam się pojawiało kopnięcia na rozpoczęcie walki, uderzenie pięścią, system zapaśniczy cały jest przygotowany, który jak rzucić przeciwnika na ziemię, rzucenie piachem na początku walki, rzucenie rzeczami dookoła siebie. Wszystko powiedziane w tych traktatach, żeby jak sobie radzić, żeby być w stanie wygrać i przeżyć.
1: Czyli to właściwie trochę filmy i seriale wypaczyły nasze postrzeżenia. Jak w Grze o Tron ten Rzezimieszek Bron uczył ser Jaime'ego Lannistera, że czasami trzeba sztylet wyciągnąć.
0: To jest zupełnie, to jest coś, co jest zupełnie prawidłowe. Mhm. Wyciągnięcie nagle sztyletu, związanie broni, wyciągnięcie sztyletu i pchnięcie sztyletem od dołu, gdzie go nie widać, jest bardzo skuteczną sytuacją i bardzo często rzeczą dla rycerza, jeżeli chciał przeżyć. Bo wszystkie te romantyczne podejście, to w ogóle późniejsze, to w ogóle pośredniowiecze, ten cały romantyzm tego typu, który tak romantyzuje tą epokę, to jest, nawet jeżeli popatrzymy na to, mówimy o turniejach. Na turnieju rycerz kiedyś mógł być honorowy, mógł udawać przed dworem, kim on nie jest, jak walczy czysto, a na polu bitwy, kiedy w twoje życie wchodzi w grę, to jest zupełnie inna rozmowa. To byli tacy sami ludzie jak my pod kątem tego, że każdy i tak chciał przeżyć. Każdy chciał zdobyć więcej, a wojna była sposobna za zarabianie pieniędzy.
1: A jaki pan ma stosunek do takich właśnie, nie wiem, jakiegoś dziedzictwa historycznego? Wspominał pan o traktatach. Czy w tym wszystkim jest jakaś takie ideologiczne przywiązanie, jakieś wierzenia? Czy te zasady też wywodzą się na przykład z tej średniowiecznej szermierki i po prostu są trochę dopasowane do dzisiejszych warunków sportowych? Czy to jest wtórne?
0: Nie, myślę, że to tu nie jest tu kluczowe i trochę to się nie łączy. W sensie sportowe zasady sportowe są zrobione pod sport, żeby to dobrze wyglądało. Przy czym, no wiadomo, że jakby sport w swojej zasadzie, bazowy w ogóle cały nasz sport, który dzisiaj mamy, on się gdzieś opiera trochę z tego poczucia uczciwości i fair play. Więc, a to wszystko wywodzi się właśnie z tego romantycznego podejścia do rycerstwa, więc mamy konotacje takie, że to się łączy w tym względzie. Ale trudno tak łączyć szeroko, nie?
1: Okej, rozumiem. A dlaczego Polacy są najlepsi?
0: No bo dużo trenują. Dużo trenują. Mamy bardzo rozbudowany system treningowy w Polsce. W Warszawie mamy na przykład klub, w którym na co dzień trenuje, znaczy w ciągu miesiąca przewija się 180-200 osób, która trenuje to. Co ciekawe, większość osób jest cały system treningowy zbudowany, że nie trzeba zbroi trenować od początku, to przez bardzo długi czas trenujemy w sprzęcie miękkim.
1: Gdzie można zostać rycerzem? Krótko. Gdzie można się skierować, jeżeli ktoś nas słuchał i myśli sobie, to jest dla mnie którakolwiek z tych...
0: Jak w Warszawie, to zapraszam do Centrum Dawnych Sztuk Walk we Warszawie, a jak jesteście gdzieś indziej, to możecie po prostu napisać do mnie, tam na profil w klubu i ja pokieruję gdzieś najbliżej was.
1: Robert Szatecki, Centrum Dawnych Sztuk Walki, rycerz w studio TOK FM. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Niedzielny poranek TOK FM, a teraz o... wielkich sukcesach porozmawiamy z Jakubem Wojtaszczykiem, szefem działu kultury GQ Poland. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W Gdyni jest pan, gdzie odbywa się, czy zakończył się, czy odbył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Złote Lwy dostał film Przez Ścianę, Srebrne Lwy dostał film Powiedz Mi, Co Czujesz, nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski. To może zacznijmy po kolei od Złotego Lwa i filmu Przez Ścianę. Zapytam tak prowokacyjnie, jury się nie pomyliło?
2: Pewnie, że się pomyliło. Znaczy, to jest, jestem odosobniony w mojej opinii, gdyż tutaj no, film faktycznie zdobył bardzo dużo oklasków. Wszyscy o nim mówili, też w kategorii głównej roli kobiecej Marii Dębskiej, która ostatecznie nie dostała, ale że to jest taka rola no, przełomowa dla aktorki. No, dla mnie generalnie to jest Love is Blind, ale w czasie stalinizmu, ale też Ida. I tak ten film odebrałem, że przez pierwszą godzinę faktycznie, jest to oczywiście historia smutna, bardzo poważna, bo opowiada o parze, która ze sobą była 55 lat, a poznała się w więzieniu stalinowskim, gdzie rozmawiała ze sobą pukając morsem po prostu przez ścianę tytułową. I no i generalnie przez pierwszą godzinę Maria Dębska puka w ścianę i my to oglądamy, i na ekranie pojawiają się napisy i oczywiście jest to smutne, ona jest fantastyczna w tej roli, ale jest to też potwornie nudne i ja tej motywacji nie zrozumiałem, aczkolwiek również dziennikarze i dziennikarki, którzy przyznawali na młodej gali nagrodę za film, również jakby dali temu obrazowi i no trochę się dziwię, aczkolwiek no może lubimy takie smutne filmy o miłości.
1: Albo lubimy Love is Blind.
2: No, być może też, tak.
1: No dobra, ale to dlaczego? To pana zdaniem, dlaczego? Dlaczego ten film? A gdyby nie ten, to jaki powinien dostać?
2: Dlatego ten film, ponieważ jest no, wysoko artystyczny, ja bym nazwał przeintelektualizowany, ale faktycznie jest tak, że... no, że są fajne zdjęcia czarno-białe, ta Maria Dębska ma taką fizyczną rolę, no bardzo przejmującą i to chyba, wydaje mi się, wpada w taki w takie nasze właśnie poczucie, że obcujemy z kinem wielkim, ale ja mam wrażenie, że właśnie to jest takie trochę no pawlikowski wannabe, można powiedzieć, że faktycznie ten ekran jest mniejszy, niestandardowy. I faktycznie to może nam się podobać. I to też jest po prostu no, love story, które ma happy end w prawdziwym życiu. Ja najchętniej widziałbym mniejsze filmy, czyli na przykład Exotic, który i tak zdobył kilka laurów, ale to jest taki film o dziewczynach po prostu, które jadą, czy nawet osobach, które jadą na obóz pole dance'owy, czyli tańczyć na róże i odnajdują jakąś taką siłę w sobie, jakby doceniają siebie i doceniają społeczność. I to jest niewielki film, debiut, ale absolutnie fantastyczny, ze świetną rolą Jaśminy Polak, która dostała
1: główną rolę kobiecą.
2: Tak, tak. I również Monika Frajczyk, która dostała z drugoplanową. I to jest po prostu świeże kino. Takiego kina w Polsce nie było i takie kino w Polsce w końcu dostajemy. Również fantastyczne są Fluidy Marii Wider, też debiut z cudowną Julią Totoszko, również mały film o dojrzewaniu, ale no Julia Totoszko też dostała nagrodę za inny film. Ale to jest taka aktorka, która no nie zdarza nam się chyba często, ma jakiś taki vibe po prostu młodszej Sandry Dżemalskiej, czy nawet nie wiem, Grety Gerwig w pierwszych filmach. To jest coś niesamowitego i taka osobowość na ekranie po prostu emanuje z niego. No i to znowu jest taki film, którego no w Polsce próżno szukać, więc jakby kierowałbym się w tę stronę. Ewentualnie ja jestem wielkim fanem nowego filmu Holoubka, Dziki, Dziki Wschód, który no jakby przeszedł bez żadnej nagrody, co mnie bardzo dziwi, bo jest to kino bardzo dobre, chociaż faktycznie te głosy są podzielone. I jeżeli miałbym, nie wiem, współczesnych mistrzów nagradzać, to pewnie nagrodziłbym Holoubka, a nie Sobieszańskiego.
1: A jeżeli chodzi o Srebrnego Lwa dla filmu Powiedz mi, co czujesz, czy to jest bardziej niszowe i bardziej zasłużone?
2: Wydaje mi się, że zasłużona jest nagroda dla Jana Sałasińskiego niż dla samego filmu. Oczywiście Łukasz Ronduda, reżyser, jest bardzo szanowany w środowisku i też wśród widzów, bo ten film dostał nagrodę widowni. I wydaje mi się, że okej. Okay. Jakby w sensie nie zdziwiłem się, ale też jakoś specjalnie nie przyklaskiwałem, bo wydaje mi się, że Ronduda miał lepsze filmy. Ten jest w porządku i to też... Wydaje mi się, że to jest takie bardzo genzetowe kino, że też opowiada trochę o problemach tej młodszej generacji i to bardzo, bardzo pasuje widowni, po prostu czy pasowało jury. I faktycznie obsada aktorska jest silna, ten Sałasiński, jak powiedziałem, jest taką też postacią, która wydaje mi się, że zagości na dłużej czy na długo w naszej kinematografii. I oczywiście zasłużenie, bo jakby to jest fantastyczny aktor i też pojawia się we Fluidach wspomnianych przeze mnie, gdzie ma zupełnie inną rolę i faktycznie mógł pokazać na tym festiwalu jakiś taki swój wachlarz aktorski, co jest świetne i też bardzo się cieszę dla tej roli, bo to jest po prostu młody aktor, który jest rocznikiem 2003 i nagle dostaje taki no bardzo duży kredyt zaufania od społeczności filmowców.
1: Z takich filmów, które tutaj widzę, że jeszcze dużo nagród indywidualnych dostały, no to jest oprócz Egzotika Dobry Chłopiec i Hotspot. Czy mógłby pan coś o tych te dwa filmy nam przybliżyć?
2: No Dobry Chłopiec Janka Komasy to jest dla mnie taki film, który możemy sobie obejrzeć po prostu po robocie w piątej, jak jesteśmy super zmęczeni i być może dlatego w jaki sposób to dla jury było...
1: Może tak oglądali właśnie ten film.
2: Może, jakby ten film jest po prostu okej, okay. Jakby nie rozumiem w ogóle tych zachwytów, ale być może też po prostu lubimy, jak nasi robią coś na Zachodzie, no bo ten film został zrobiony właściwie całkowicie w Wielkiej Brytanii, mamy międzynarodowy cast i też za główną rolę dostał Anson męską, to też jest Brytyjczyk, zresztą zagrał w porządku, ale z drugiej strony czemu nie mogliśmy nagrodzić polskiego aktora? No, może to brzmi trochę...
1: patriotycznie.
2: Trochę patriotycznie, ale mieliśmy fajniejsze jakby role w tym roku. Natomiast ten film jest dobrze zrobiony, Komasa jest sprawnym reżyserem, on też bardzo fajnie o tym opowiada, no i też jest, no wydaje mi się, silnie osadzony w Polsce, jakby na polskim rynku, więc może to zaważyło. Na szczęście nie dostał wszystkiego, bo w pewnym momencie faktycznie tam ze znajomymi dziennikarzami myśleliśmy, że zgarnie wszystko, ale tak się nie stało. A Hotspot, no jest to kino okropne. Jest to chyba jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem na festiwalu. Pomimo, że Smoczyńską bardzo cenię, lubię jej Córki Dancingu, wydaje mi się, że ten film jest źle wyreżyserowany, aktor Konopka jest źle prowadzony, akcenty są bardzo dziwnie rozłożone, to znaczy raz oglądamy komedię, raz oglądamy science fiction i generalnie ja nie mam problemu z tym, że się mieszają gatunki, ale tutaj są po prostu jakby ad hoc się pojawiają. I na przykład film dostał za kostiumy i ja mam wrażenie, że te kostiumy po prostu są, no nie wiem, o lekkim zabarwieniu rasistowskim. I są bardzo takie takie chałupnicze wręcz. I na przykład uważam, że nie wiem, Hanka Podraza powinna dostać za kostiumy, bo na tym festiwalu zrobiła do 3 filmów, między innymi do Rondudy. I mam wrażenie, że po prostu takie kostiumy, które są powiedzmy codzienne, że możemy je zobaczyć na ulicy, nie są doceniane. Tymczasem robią i pokazują jakby wiele o postaciach na ekranie. Tymczasem na przykład w Hotspocie mamy takich hałaciarzy, czy takie osoby, które są migranckie i po prostu widzimy w tym, no nie wiem, Bliski Wschód na przykład. I to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy, że to jest jakieś takie zawłaszczenie, czy wręcz jakaś unifikacja, która nie powinna się zdarzać już na ekranie. I to mi się bardzo nie podobało. A ten film po prostu jest, no, jest zły.
1: Dawno nie słyszałem tak krytycznej recenzji, która by mnie tak zachęciła, żeby na własne oczy się przekonać. Ale wydaje mi się, że znajdę film, który pan pochwali. Bo też wręczał pan nagrodę Mikołajowi Bukrewiczowi za film Mniej obcy. To chyba warto.
2: W Fixie już 7 października jest to powiedzmy biografia pana Sewicza, nie pana Sewicza, tylko Borysewicza i Lady Punk. I faktycznie jest to film fajny. I Bukrewicz jako debiutant jest bardzo ciekawy i niesie ten film. Ale też bardzo, bardzo ważnym elementem są chłopacy z zespołu, którzy są marginalnie potraktowani, ale jak pojawiają się razem na ekranie, ta chemia jest niesamowita. No i właśnie ci aktorzy, którzy wchodzili w ten skład ekranowego Lady Punk, faktycznie fantastycznie opowiadają o tym, jak tę chemię budowali, że spotykali się na próbach, uczyli się grać, a przez to, że Bukrewicz jest muzykiem i śpiewa i gra na gitarze, to po prostu on jakby pokazywał im, jak to można, no właśnie uczył ich trochę grać, a oni pokazywali mu, jak grać na scenie. I jakby ta taka fuzja tych dwóch po prostu no nie wiem, aspektów ich pracy gdzieś się ze sobą przenikała i chłopacy się po prostu zaczęli trzymać od tego filmu, się przyjaźnią. I to razem z moim kolegą redakcyjnym Lechem Podchaliczem zauważyliśmy po prostu w tym filmie i to nagrodziliśmy, że jakby ten Bukrewicz faktycznie no, zrobił coś niesamowitego jak na debiutanta, który no, zupełnie nie ma nic z filmem wspólnego.
1: A jak ogólnie pan ocenia tegoroczną edycję?
2: Filmy były dosyć nierówne, natomiast to rozłożenie nagród generalnie mnie satysfakcjonuje, bo jakby rozumiem te pochwały przez ścianę i rozumiem, dlaczego innym osobom się podobały. Cieszę się, że to nie był Pawlikowski i po prostu mocno średnia ojczyzna. Pomimo i tak,
1: że ale jest reżyseria, jest nagroda za reżyserię.
2: Tak, no bo to jest Wajda 2.0 i musimy po prostu teraz naszych wielkich mistrzów nagradzać.
1: Zresztą nie tylko, natomiast, bo też za scenografię.
2: Tak, no scenografia jest faktycznie tam mistrzowska. Natomiast bardzo się cieszę, że właśnie jury doceniło i Julię Totoszko, i dziewczyny z Exotic, i tego Sałasińskiego wspomnianego, że są takie punkty dla tych takich młodych filmów, młodych twórców, które no, zostają jakby takie właśnie, tak jak powiedziałem, silne kredyty zaufania i to jest świetne. Jaśmina Polak z główną nagrodą kobiecą jest po prostu czymś niesamowitym, fenomenalnym, zwłaszcza, że wszyscy myśleli, że dostanie Pukająca Maria Dębska. I to jest fajne. I to jakby bardzo dużo dodaje do tego, do tych takich mniejszych nagród, tych właśnie za Hotspot czy za Good Boya, które faktycznie zostały takie kategorie mniej wystrzałowe, bym powiedział.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za te recenzje i zachętę, nawet jeżeli nie zawsze zamierzoną. Jakub Wojtaszczyk, szef działu kultury GQ Poland, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, do widzenia.
1: A ja tymczasem Państwu bardzo dziękuję. Michał Tomasik, dziękuję. Dziękuję również Michałowi Brodowskiemu, który, jak mówiłem, rano był za dekami, a także organizatorce tego całego dzisiejszego zamieszania, Magdzie Sikoń. Miłej niedzieli, życia i do usłyszenia za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Liczenie głosów w Krakowie dobiega końca. Za dwa tygodnie druga tura. Amerykański samolot awaryjnie lądował w Porto. Kilkunastu pasażerów potrzebowało pomocy medycznej. Bielsko-Biała ma szansę na duże międzynarodowe wyróżnienie. Czy w Polsce będzie